Kolejna seria linijek, która dołącza do tego trendu, który zaczęło już APH, albo zaczęło już dawno temu, zaczęli inni producenci, a APH rok temu to rozwinęło w Mantisach. No, czyli linijka, która tak kroczy powoli w stronę czegoś między właśnie zwykłą linijką a notatnikiem brajlowskim. Czyli dostaje pewne funkcje smart, natomiast nie jest to w pełni notatnik z systemem operacyjnym. Na linijkach Humanware mamy Keys of Light, czyli okrojony system znany z Braille Notatczy, z ich notatników brajlowskich. No i mamy tu na przykład edytor. Edytor tekstowy, który zapisuje pliki w TXT, natomiast jest w stanie używać różnych tablic brajlowskich, używać skrótów i bez skrótów. Więc eksportuje jakby Braille'a do TXT, natomiast czytać potrafi tekstowe pliki, BRF-y, DOCE i to chyba tyle. Natomiast, no oczywiście mamy też kalkulator, parę tam jeszcze innych, oczywiście tryb terminala, no wiadomo. Natomiast mamy również Wi-Fi w tejże linijce. Wi-Fi, który na ten moment pozwala nam jedynie aktualizować oprogramowanie oraz podłączać się do autoryzowanych bibliotek. Na ten moment to są amerykańskie biblioteki. Zdaje się, że tam Bard, Bookshare, takie podstawy. Natomiast no, oni nie ukrywają, że będą chcieli to rozszerzyć o kolejne biblioteki. Na razie była coś mowa o RNIB. No, może z czasem też dołączy ich trochę więcej. No, po to, aby ściągać książki bezpośrednio na monitor. Na razie mowa o książkach DAISY i to tekstowych. Natomiast to, co jest ciekawe, to ma tenże monitor wbudowany głośnik i słuchawki, znaczy jack słuchawkowy. Co ciekawe, i mikrofon w wersji 40-znakowej. Co ciekawe, teraz, czyli w momencie premiery tych monitorów, te komponenty są nieaktywne. One po prostu tam są. Bo ich aktywacja, czy jakby jakiekolwiek ich użycie, ma nastąpić w kolejnych wersjach oprogramowania dla tych monitorów. No i z tego, co mówili przedstawiciele, oni nie chcieli też za wiele mówić, wiadomo, nie mogą za wiele mówić. Chcieliby zacząć od jakiegoś odtwarzania książek. Czy to w formacie MP3, jako po prostu pliki wgrane, czy to też ściągnięte przez Wi-Fi z biblioteki jako DAISY audio, czy po prostu audiobooki. To trzeba jeszcze ustalić, jaka będzie kolejność. Natomiast wiele da się z tym zrobić, oni mówią, plany są różne, nie chcą właśnie za dużo jeszcze mówić. Natomiast takie rzeczy mają być i czas tylko pokaże, czym tak naprawdę Humanware się popisze. Różnice między 20 a 40. Aha. 40 no oczywiście jest większa, ma 40 znaków i jest droższa. Ale oprócz tego mamy tutaj Wi-Fi 2,4 GHz i 5, gdzie 20-znakowa ma jedynie 2,4. 40-znakowa linijka ma również Bluetooth 5.0, podczas gdy 20-znakowa tylko 4.2. Oraz 40-znakowa linijka ma mikrofon, którego nie ma 20. I 40-znakowa linijka chyba ma większą pojemność wbudowaną, za to nie ma czytnika kart pamięci. W tej mniejszej jest mniej pamięci, za to tam chyba kwestia jest 16-32 giga, za to ta mniejsza ma wejście na karty pamięci. Obydwie mają też podpięcie po USB, gdzie można by wpiąć jakiegoś pendrive'a, dysk zewnętrzny, coś takiego. Oczywiście jest manager plików, w którym możemy tym wszystkim zarządzać. I ta nowsza linijka, dzięki temu, że ma tego Bluetootha 5.0 i różne inne bajery na pokładzie, wspiera też, nie wiem czy jako pierwsza, może jedna z pierwszych na pewno, ten nowy standard USB HID, który sprawia, że monitory brajlowskie powinny się podpinać bez instalowania dodatkowych sterowników. Na ten moment działa to na pewno z Maciem i z iOS-em. Aczkolwiek ponoć nie bez problemów. Są ponoć jeszcze miejsca, w których ten standard nie domaga i te linijki nie współpracują do końca tak, jak powinny. Natomiast ponoć firma jest w stałym kontakcie z Apple i rozwiązują te problemy. Android ma to wprowadzić, no zobaczymy kiedy, bo Brailleback to się tak sobie rozwija ostatnimi czasy. Nie wiem jak Windows, czy Narrator już to wspiera. Na pewno nie wspiera tego NVDA JAWS, tam jeszcze chyba trzeba to dopracować. Natomiast, no tak, no to jest, to są te brylianty. One będą w cenie, na razie są podane ceny amerykańskie i ten droższy model kosztuje 3195.

0: Tam jakaś promocja w ogóle była dla krajów anglojęzycznych. Zdaje się, że ona już minęła, że można było kupić w przedsprzedaży tą linijkę nową, dostać już w zapasie czternastkę, tą starszą, a w momencie premiery przyjdzie do nas nowa czterdziestka. Więc de facto kupowali klienci 54 znaki w cenie 40 i mieli prawo po otrzymaniu tej czterdziestki do tam chyba miesięcznego zwrotu towarów, no wtedy oczywiście trzeba byłoby zwrócić obydwa monitory. No poza tym, było też pytanie o to, jak się mają te linijki do Mantisów, no bo Humanware jest dystrybutorem na zagranicę linijek APH, więc to nie jest tak do końca, że te firmy dwie nie są powiązane ze sobą nijak, tylko trochę są, no i na ten moment te linijki, te brylianty nowe oraz Mantisy są do siebie bardzo podobne. Natomiast na dalszym etapie ponoć mają się rozdzielić, pójść w troszeczkę inne strony jako produkty, być adresowane do trochę innych grup docelowych, ale też szczegółów niestety nie podano, więc no tak to na ten moment wygląda. Za to ten tańszy model chyba kosztował 1895 albo 1795 dolarów. No więc takie ceny chyba standardowe, jak na monitory brajlowskie. No ciekawe, czy zawitają też do Polski i czy po bratają się z naszymi bibliotekami różnymi, a raczej nawet z jedną konkretną.
1: Wygląda to rzeczywiście interesująco i fajnie by było.
2: Tak poprawiając i rozszerzając trochę te informacje, bo tutaj jednego zdania uczepię, że Humanware jest dystrybutorem na zagranicę produktów firmy APH. Z tego co ja wiem, to właśnie nie do końca tak wygląda. To APH jest dystrybutorem na Stany Zjednoczone produktów Humanware'a. Bo tak naprawdę my mówimy o produktach APH to, APH tamto, a tak w sumie samo APH nie słynie raczej z produkcji urządzeń jakichkolwiek, bo APH to jest w ogóle ciekawa firma na rynku Tyflo. APH tak naprawdę robi jedną rzecz i robi ją bardzo dobrze. Oni kupują produkty, oni kupują Tyflo sprzęt, sprzęt dla niewidomych wszelkiego rodzaju od firm zewnętrznych. Często są to sprzęty robione typowo na zlecenie APH i w ogóle markowane po prostu nazwą APH. I te sprzęty przez APH są sprzedawane dalej we wszelkiego rodzaju programach, bo stan taki daje szkołom, bo stan inny daje starszym niewidomym na emeryturach, bo taki stan ma jakiś program rządowy, że pracownicy niewidomi mogą za takie małe pieniądze, a inny stan ma inny program, który powoduje, że weterani wojenni niewidomi mogą dostać. I po prostu APH jest firmą, która kupuje te urządzenia od kogo bądź, kto im sprzeda i zamarkuje to jako APH i sprzedaje to, bo oni się znają na tym, jak zrobić tak, żeby rządy i prawo wzięło ich, a nie inną firmę. Czyli oni po prostu ewidentnie się wyprofilowali pod rynek amerykański, pod Stany Zjednoczone i pod rynek właśnie edukacji i wszelkiego rodzaju programów, no takich rządowych, dających coś niewidomym. No i ta współpraca właśnie bardzo często wygląda tak, że to Humanware jest producentem APH, jest tak naprawdę sprzedawcą tych urządzeń. Zresztą z tego co wiem, wiele nawet markowanych Humanwarem, czy to BrailleNote'ów, czy to innych urządzeń do szkół też trafiało właśnie przez to, że to APH je do tych szkół wprowadziło. No i mamy sytuację, jaką mamy, czyli jeżeli w Ameryce powiemy notatnik brailleowski, to każdy powie BrailleNote. I to bardzo często są nawet widzący nauczyciele, bo tam tak znaną jest marką po prostu i Humanware, i APH.
1: A ja tymczasem
0: Dzięki,
1: zaglądam
0: jest
1: do
0: poprawne.
1: naszych komentarzy na Facebooku, na naszym panelu kontaktowym. Pytanie do Was. Czy ktoś z Was już miał okazję wyrabiać sobie dowód z warstwą elektroniczną? Bo mamy pytanie od naszej słuchaczki Eweliny, jak wygląda procedura wyrabiania takiego dowodu?
2: Ja nie miałem, chcę to zrobić. Z tego co wiem, wygląda bardzo podobnie do wyrabiania dowodu zwykłego, bo
1: Tam jest kwestia
2: znam
1: tylko nadania tego
2: tak
1: pinu.
2: ktoś jest w urzędzie przy odbiorze, z tego co wiem, gdzieś tam robi. My tam to chyba też dostajemy na karteczce. Ja sam tego nie robiłem, muszę to w końcu zrobić, bo prędzej czy później nas czeka odcisk palca w dowodzie. No i to już nie będzie takie proste jak wyrobienie sobie przez ePUAP. Więc jeżeli ktoś czeka i jeżeli ktoś by chciał dowód z warstwą elektroniczną, to szybko, szybko, szybko, bo się zaraz to skończy. Skończy się dobre i zarówno złożenie wniosku, jak i odebranie wniosku, jak i odebranie, przepraszam, dokumentu będzie trzeba wykonać w urzędzie, gdzie teraz w urzędzie trzeba wykonać tylko i wyłącznie odebranie nowego dokumentu.
1: Tak czy inaczej, warto rzeczywiście sobie już pomyśleć o tych dowodach, no bo one nam będą dawać coraz to więcej możliwości. Na razie może jeszcze nie do końca to wszystko tak widzimy i dostrzegamy, ale to jest kwestia czasu tak naprawdę. Coś jeszcze, Mikołaju, chciałeś dodać?
2: Nie,
1: a, okej, okay, okej. Okay. Dobrze, to jeszcze mam tu takie pytanie od Marka. Witajcie, w WP Pilot jest dostępna możliwość kupienia pakietu za pomocą infolinii telefonicznej. Co trzeba podać konsultantowi, żeby kupić taki pakiet? Czy ktoś z Was korzystał z tej możliwości zakupu pakietu? Ja nie korzystałem, ale najpierw chciałbym się dowiedzieć, jak to działa. Szukałem w internecie informacji o tej infolinii, ale nie mogłem znaleźć. Tylko na stronie WP Pilota jest dostępna ta informacja odnośnie tej infolinii, ale żadnej recenzji na żadnym forum nie znalazłem. Może jakbym coś więcej wiedział o tej infolinii, to bym kiedyś skorzystał. Podaję numer do tej infolinii i tu jest ten numer 58 770 7111. Marku, no powiem szczerze, ja nie korzystałem i nie wydaje mi się, żeby ktoś tu z nas korzystał, bo tak naprawdę no, WP Pilot jest aplikacją na telefonie i zazwyczaj to i tak już operujemy wtedy, jak mamy telefon, jak mamy smartfona. No można przez stronę oglądać oczywiście też, ale operujemy tymi środkami elektronicznymi płatności i w WP Pilocie zdaje się, że od pewnego czasu na iOS-ie też weszła możliwość opłacania pakietów na zasadzie tych zakupów wewnątrz aplikacji, więc w końcu można to kupić z poziomu naszego urządzenia. Nie trzeba gdzieś tam się nigdzie logować, nie trzeba nic z tym robić. Pewnie być może jest to trochę droższe, bo Apple sobie tam coś za to liczy, ale no jest to na pewno sprawą wygodną. Tyle na razie wypowiedzi od naszych słuchaczek i słuchaczy. Jeszcze tu Krzysztof napisał, że nas wytrwale słucha od godziny 20. Grzegorz się z nami przywitał. Witamy Was bardzo serdecznie również. A teraz o moim ID kilka słów. Moje ID... A no, jeżeli, Paulino, możesz, jeżeli internet ci się naprawił, to dobrze, to okej. Okay.
3: Znaczy, inaczej. Zróbmy to tak, że jeśli dzisiaj ogólnopolsko mamy dzień pizzy, ogólnocyfloradiowo mamy dzień awarii technicznych, to zróbmy to tak, że jeżeli faktycznie będzie mi się z tą siecią coś działo, to ja się już pożegnam, ponieważ z telefonu też mnie rozłącza. Natomiast jeśli wszystko na razie jest stabilnie...
1: Na razie jest okej, okay, próbujmy.
3: To spróbuję powiedzieć o tym. Otóż w Polsce wprowadzenie pojazdów autonomicznych jest prognozowane na 2025 rok. Jednak w USA jakby na razie projektowana jest aplikacja, dzięki której osoby niewidome oraz starsze będą mogły łatwo zlokalizować samochód autonomiczny, który wynajęły. I będzie to stworzone w takim modelu, w jakim mamy normalną nawigację, taką jak Dotwalker oraz tam inne różne projekty. I będzie to bardzo dobre dla osób, które sobie wynajmą i nie będą już musiały prosić kogoś o nakierowanie, ponieważ na ogół jest to tak, że wynajmuje się to w jakiejś aplikacji i jest pokazana mapka z wyznaczonym miejscem, gdzie ten samochód stoi. Natomiast właśnie dla nas powstaje w zasadzie taki odpowiednik, który nas nawiguje w czasie rzeczywistym.
1: Ale to czy w Stanach Zjednoczonych to już legislatura na tyle jest posunięta do przodu, że to już niewidomi mogą z tych autonomicznych pojazdów korzystać?
2: Z tego co wiem, to tak. Z tego co wiem, to nawet jest do tego stopnia, że gdzieś, bo to jest oczywiście wszystko na razie testy.
1: No tak, laboratoria i tak dalej.
2: Ale z tego co wiem, tam gdzie się testy prowadzi, to już do tego doszło, że te samochody jeżdżą w ogóle bez kogoś w środku. No a skoro mogą jeździć bez człowieka w środku, to co im też broni jeździć z niewidomym człowiekiem w środku? Tak?
1: No tak.
2: Wiem, że jakiś kampus uniwersytecki na przykład w Stanach ma coś takiego i to jest też fajna opcja, że mamy raz na jakiś czas takie słupki. Na tych słupkach mamy przycisk do naciśnięcia. Naciskamy ten przycisk, podjeżdża pod nas, pyta chyba nas w ogóle jakiś asystent taki, gdzie mamy jechać. Podjeżdża pod nas taki wózeczek, wagonik, meleksik, samochodzik, mini, jak go zwał, tak go zwał. Wsiadamy i sobie jedziemy, co też właśnie no, zostało stworzone poniekąd w celach badawczych, poniekąd z myślą o osobach nie tylko niewidomych, ale i niepełnosprawnych ogólnie, poniekąd, bo to w sumie fajny bajer.
0: A ja bym ugryzł temat z trochę innej strony, bo skoro jest taka aplikacja, która nas prowadzi do miejsca, w którym jest zlokalizowany samochód, to ja bym chętnie widział, żeby części tej aplikacji może gdzieś tam zachować dla potomności jako open source i zaimplementować to w różnych innych aplikacjach, w których musimy czegoś szukać. Bo na przykład jest wiele takich serwisów. Ja tu wspominałem was rok temu o serwisie Moja w Hamburgu, ale też się okazuje, że w Gliwicach jest taki serwis, on się nazywa Hopbus chyba, czy Hop City. Na takiej zasadzie, że dzielimy przejazd z kimś, przez co jest on tańszy, natomiast samochód nie zatrzyma nam się pod domem, jak my podamy adres domowy, tylko ma jakiś stały punkt, żeby to było po drodze wszystkim współpasażerkom i współpasażerom i my na tym punkcie musimy się w tym punkcie stawić. Jeżeli tego nie zrobimy w ciągu jakichś tam kilku minut, to nasz samochód odjeżdża i nas nie zabiera. I myślę, że wiele innych rzeczy w ten sposób miejskich gdzieś stoi, w jakimś konkretnym punkcie, nie przyjdą ani nie przyjadą do nas, więc możemy po prostu taką aplikacją wtedy to zlokalizować.
2: W Stanach Zjednoczonych w ogóle jest taki ciekawy serwis i z tego co wiem, to są przypadki osób niewidomych, które korzystają z czegoś takiego. Jeżeli to coś w ogóle można nazwać serwisem, bo tak naprawdę usługa, nie pamiętam teraz nazwy, nie pomnę teraz nazwy, ale usługa kierowana jest do osób starszych, do osób nie za bardzo posługujących się smartfonem i internetem, a chcący korzystać z rozwiązań typu Uber. I polega to na tym, że dzwonimy do danej usługi z naszego telefonu, czymkolwiek by ten telefon nie był, może to być również tarczowy, stacjonarny telefon, odbiera nam pan i mówimy mu, że my to byśmy chcieli pojechać z domu do pracy, gdzie on już ma wpisane, bo mu wcześniej powiedzieliśmy, że właściciel numeru tego i tego i tego, to dom ma w punkcie, a pracę ma w punkcie i w tym momencie jest wysyłany po nas samochód, i my jesteśmy informowani, dzwoni do nas telefon, że zaraz do ciebie ten samochód przyjedzie. A ceny są takie uberowe, nie taksówkowe. Po stronie kierowców to też jest apka, więc wiadomo, że tam zmiana ceny w zależności od popytu i te wszystkie zalety Ubera bez bawienia się apkę po prostu mobilną, która może być dostępna, może być niedostępna, nie jest dostępna w ogóle dla osób, które nie mają telefonu, smartfona, bo albo nie mogą, albo nie chcą, bo przecież też na przykład mamy przypadki osób gdzieś tam z dość dużym problemem manualnym, które z dotykowym urządzeniem to tak raczej nie. A też z takich ciekawszych, Uber na przykład i nie wiem czy Lyft też, chyba też, zintegrował się w Stanach z Airą, tym asystentem głosowym. Do tego stopnia, że możemy zadzwonić do agenta, agent nas nam uruchomi Ubera, jeżeli chcemy, żeby nam uruchomił go agent. Zawiezie nas, kliknie, że chcemy jechać stąd dotąd i będzie miał kontakt zarówno z nami, jak i z kierowcą, tak, żeby pomóc i nam, i kierowcy zlokalizować po prostu samochód i potem, jak już dojedziemy, pomóc nam zlokalizować punkt dokładnie, gdzie my tam chcieliśmy trafić.
1: W ogóle, jeżeli chodzi o zastosowania AIRY, to o coraz to ciekawszych zastosowaniach słyszę, bo ostatnio czytałem na AppleVis wypowiedzi jakiegoś niewidomego programisty, który tworzył aplikację na iOS-a. No i właśnie tam się wypowiadał a propos tego, że największym problemem to jest oczywiście zaprojektowanie ekranu takiej aplikacji, bo Apple ma swoje wymogi. Oni nie pozwolą sobie, żeby to było nieładne, żeby to wyglądało źle, żeby te elementy były źle rozmieszczone. No i właśnie prosił o pomoc gdzieś tam, powiedzmy, w ocenie tego, jak to wygląda i czy to wygląda dobrze, konsultanta Eiry. Także można i do takich rzeczy stosować. Tylko tu taka podpowiedź od razu, że najlepiej w takim przypadku to prosić o połączenie się przez TeamViewera czy przez jakąś inną aplikację tego typu, a nie pokazywanie ekranu do kamery, bo to ponoć źle widać. A jeżeli sobie odpalimy emulator iOS-a, no to wtedy wszystko jest widoczne lepiej i zdecydowanie lepiej można się do tego odnieść. A tymczasem mamy telefon. Kto jest z nami?
4: Tak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, kogo witamy?
4: Łukasz.
1: Witaj, Łukaszu, słuchamy.
4: Ja w sprawie tej audycji sprzed tygodnia na temat tego właśnie telefonu Blind Shell Classic,
1: Tak.
4: no to ja powiem, że bardzo fajna właśnie ta aktualizacja, wszystko fajnie działa, ta przeglądarka jest bardzo taka właśnie podręczna właśnie, że no idzie właśnie wyszukiwać informacje i wszystko dobrze działa. Co prawda no tam nie robiłem na tym jakichś tam skomplikowanych operacji, na przykład czy tam zakupy czy coś, no ale do takich podręcznych rzeczy, coś właśnie poszukać, przeczytać, jak najbardziej działa to wspaniale. No więc właśnie na przykład już nie muszę, że tak powiem, nosić laptopa ciężkiego, jak się gdzieś jedzie na wczasy, czy coś właśnie wystarczy, ten telefon i właśnie bardzo fajnie to działa.
1: Czy jak rozumiem, ty jesteś użytkownikiem Blind Shell Classic tak na co dzień? To jest twój podstawowy telefon.
4: Na co dzień tak i jeszcze tak muszę przyznać szczerze, no ten sprzęt po prostu odmienił moje życie. No bo na samym początku, no to w sumie miałem zwykłą Nokia 130, no co był w sumie taki zwykły telefon, co prawda tam muzykę czy radio, no to tam szło odpalić samemu, no ale wiadomo, wiadomości czy połączenia, no to wszystko to wymagało pomocy osób widzących, żeby to po prostu czytali. No a na tym sprzęcie właśnie wszystko robię sam. No jest to coś pięknego.
1: A z ciekawości, tak zupełnie czystej, ludzkiej, czemu nie jakiś standardowy, powiedzmy, taki smartfon? Uważasz, że to dla ciebie byłoby za trudne, czy po prostu nie potrzebujesz tylu funkcji, które oferują takie współczesne smartfony?
4: Znaczy wręcz przeciwnie, właśnie od 2 tygodni właśnie stawiam pierwsze kroki na talkbacku właśnie już na tym telefonie dotykowym.
1: Na jakim telefonie?
4: No, na tym, na smartfonie właśnie mówię, już
1: Rozumiem, rozumiem. I
4: próbuję swoich sił na
1: jak
4: TalkBacku.
1: wrażenia, tak powiedzmy, w porównaniu do Blind Shell Classica, którego wcześniej używałeś? Jest lepiej, jest gorzej, trudniej, łatwiej?
4: Znaczy, ja bym powiedział, nie ma tak źle, bo w sumie dopiero z tym zaczynam przygodę i bym powiedział, że takie bym codzienne rzeczy no na przykład czy nastawienie budzika czy coś, no to wychodzi o wiele szybciej, to działa na blindshare'u.
1: Aha, jednak.
4: No bo są wiadomo klawisze.
1: No tak, są klawisze, zgadza się.
4: I działa to, jak to się mówi, raz, dwa. A tu musimy no, wyszukiwać te elementy, właśnie słuchać i dopiero pomału w to klikać, że tak powiem.
1: Jasna sprawa. Okej, okay, dziękujemy ci bardzo, Łukaszu, za telefon. A tak, słucham.
4: Jeszcze mam właśnie dla państwa kilka takich pomysłów, żeby powstały ciekawe audycje.
1: Aha.
4: Właśnie ciekawi mnie korzystanie w ogóle z mediów społecznościowych. Wszelkiego rodzaju właśnie, czy tam Facebook, Messenger, Twitter, żeby też jakby to było możliwe fajnie pokazać właśnie, jak to nasz kochany Talkback będzie czytał i czy jest to w ogóle dla nas dostępne, jak się takie aplikacje też instaluje.
1: Dostępne jest, tylko z Facebookiem na przykład, to ja już ileś razy myślałem o tym, żeby zrobić audycję na temat Facebooka, żeby to pokazać, tylko to jest na tyle, tam się na tyle różne rzeczy w różnych aplikacjach zmieniają i raz jest coś czytane tak, innym razem jest coś czytane w zupełnie inny sposób, potem się coś nagle zmieni, u jednych będzie czytane coś tak, u innych będzie inaczej. To nie są takie aplikacje, mam wrażenie, które da się, oczywiście można zrobić kiedyś taką audycję i podejrzewam, że prędzej czy później ona się na naszej antenie pojawi, natomiast no ciężko będzie mówić o niej jako o takiej audycji referencyjnej, która się nie zestarzeje nawet i w momencie publikacji, bo już się może okazać, że będzie coś gorzej, ale tu Paulino, może ty właśnie a propos Talkbacka, Facebooka coś powiesz, bo ty korzystasz na co dzień.
3: Natomiast uważam, że najłatwiejszym pomysłem aktualnie na zbadanie jakiejś sprawy, dowiedzenie się, czy coś jest dostępne, czy niedostępne dla nas, jest po prostu zapytanie się na jakiejś grupie facebookowej, messengerowej, telegramowej. Tego jest.
1: No tak, tylko tu mamy taki pytania, problem.
3: Tam jest naprawdę dużo osób, które.
1: Tylko tu mamy taki problem podstawowy tego, jajka i kury, bo mamy kwestię, co będzie szybciej. Co będzie szybciej, tak? No, bo zapytanie się o dostępność Facebooka na grupie facebookowej, to tak trochę chyba jednak nie o to chodzi. A tu Paulina znowu, no niestety widzę, że ma,
3: no,
1: że ma problem
3: z
1: internetem. I znowu mamy jakieś... Znowu mamy jakieś kłopoty. No też prawda, to też się zgadza. Łukaszu, czy coś jeszcze?
4: I jeszcze mam też taki pomysł, co mnie w sumie ciekawi też, cała ta bankowość elektroniczna właśnie, też jak to działa, te wszystkie przelewy przez internet i tak dalej, no bo też pracuję z osobami widzącymi.
1: A z jakiego banku właśnie korzystasz? To może od razu będzie łatwiej coś powiedzieć.
4: A w sumie to jest bank PKO, Bank Polski.
1: PKO BP, czyli aplikacja ICO. ICO jest jak najbardziej dostępna, na pewno dostępna jest na iOS-ie, to mogę powiedzieć, sam korzystam na co dzień, co prawda z Inteligo, ale to jest aplikacja obsługiwana też i przez PKO BP również. Tam można z tej aplikacji korzystać, więc na iOS-ie na pewno jest dostępna. Na Androidzie zdaje się też dostępna jest.
4: I jeszcze mam takie pytanko co do samego Talkbacka. W jaki sposób się właśnie usuwa dany znak, jeżeli coś napiszemy błędnie?
3: No tak,
4: w sumie
3: nie, tak
4: tego za bardzo nigdzie nie ma. Tego za bardzo nie ma w sumie w żadnej instrukcji. Wszędzie tak szukałem i w internecie i w samej tej instrukcji Talkbacka i właśnie za bardzo tam tego nie widać, gdzie
5: pewnie,
4: by to szło właśnie.
5: Pewnie używasz standardowej klawiatury w jakimś telefonie, który tam sobie wybrałeś.
4: Tak, tak.
0: Być może jest to Gboard nawet z Google'a. Po prawej stronie ekranu, klawiatura jest widoczna, po prawej stronie ekranu, bliżej dołu, znajdziesz przycisk usuń, delete. Jak go, zdaje się, dotkniesz i oderwiesz od niego potem palec, to ostatni znak za kursorem zostanie usunięty. Przed kursorem, przepraszam. Tak.
4: To dobrze, to dziękuję bardzo. Jeszcze mam takie jeden pomysł, no już nie umiem się doczekać odcinka o programie Virtual DJ w tej wersji, co jest z dostępnością.
1: No to trzeba kiedyś będzie zrobić audycję na ten temat. Ja tak jak mówiłem, ja kiedyś testowałem tę aplikację z tym dodatkiem i coś mi ona nie bardzo chciała działać, ale być może za jakiś czas jeszcze podejmę próbę i zobaczymy. Czy coś jeszcze, Łukaszu?
4: Nie. To na dzisiaj dziękuję bardzo.
1: Dzięki za telefon. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymaj się. Mamy jeszcze jeden telefon, więc spróbujmy połączyć się z kolejnym naszym słuchaczem, który tu już troszkę sobie czeka. Jest z nami tym razem Krzysztof. Witaj.
5: Witam. Słychać mnie, czy
1: słychać
5: nie?
1: Cię głośno i wyraźnie.
5: Witam wszystkich. Dobra. Bo mi się tutaj coś talkback zagłusza.
3: Z tą głośnością to i wyraźnością.
5: Halo, halo. Halo?
1: Jesteś, jesteś.
5: Jestem, dobrze. Dzwonię, ponieważ chciałem się podzielić pewnymi spostrzeżeniami odnośnie tego nowego Samsunga S21, który się pojawił parę dni temu, można powiedzieć. Tu było mówione w audycji którejś z poprzednich o talkbacku, który Samsung w kooperacji z Googlem stworzył. Mówię, dlaczego mówię Samsung? Ponieważ ten talkback, on jest podpisany jako Samsung pod spodem. Tam jak weszłem w sklep Galaxy Store i jakieś aktualnienia mi się do tego talkbacka zrobiły, to jest pisane nie Google, tylko Samsung. No coś, jakiś deal musiał nastąpić między tym Samsungiem a tym Googlem. I teraz tak, trochę się tym pobawiłem. Była mowa, że nie ma tej klawiatury. Rzeczywiście tej klawiatury brajlowskiej nie ma, ale jeżeli doinstalujemy sobie pakiet ułatwień dostępu od Google'a, to ta klawiatura co prawda w talkbacku nam się nie pojawi, ale pojawia się w klawiaturach i wtedy można ją sobie tam włączyć i można ją używać.
1: Ale też tylko po angielsku można pisać, tak?
5: Typowa klawiatura z tych pakietów ułatwień dostępu
1: google'owskiego. No jasne,
5: tylko
1: jasne.
5: Oczywiście TalkBack tam się nie podmieni, no bo TalkBack tutaj jakaś jest wersja nowsza, jakaś chyba na 12, czy jakoś tak dziwnie, on jest zupełnie ten sam, co ma jakąś inną numerację tego wszystkiego. No i cóż, co tu jeszcze mamy w tym nowym TalkBacku? No mamy te gesty trzy palczaste, co było w tym Voice chyba Accessibility, bodajże to się nazywało jakoś tak, w tych dawnych Samsungowych screen readerach.
0: Voice Assistant, tak?
5: Voice Assistant, sorry, no właśnie to już za dużo tego wszystkiego, tak. I teraz tak, mamy te, ciekawostką jest taka, że można sobie gesty przedefiniowywać, na przykład można sobie zrobić takie coś na wzór iPhone'owych tych funkcji, można sobie na przykład zrobić zamiast nawigację prawo-lewo, to nawigację góra-dół, a prawo-lewo sobie na coś tam innego przedefiniować. Funkcja kopiuj, wklej, wytnij też można do tego dodać, tam też to wszystko jest. No i działa ten gest odbierania połączeń dwa razy dwoma palcami. I to też można przedefiniowywać na inne skróty, jeżeli ktoś by, nie wiem, wolał jakoś, nie wiem, trzy palce w prawo czy w lewo. Nie, nie, akurat to nie. Czy tam stuknięcie trzema palcami czy czterema palcami, bo nawet takie gesty są, to też można by było sobie na takie gesty przedefiniować. Jest jeszcze jedna funkcja w tym nowym TalkBacku, polecenia głosowe. Ja to włączyłem, ale niestety, nie wiem, chyba polskiego języka to nie obsługuje, ponieważ za każdym razem jak włączam, to mówi, że jakiś nastąpił błąd i on po prostu nawet nie nasłuchuje chyba tych komunikatów. Jak chyba zobaczył, że to jest język polski systemu, to chyba coś nie bardzo, tak? Nie wiem, jeszcze będę się tym bawił po prostu dalej.
0: Zdaje się, że to innych języków nie wspiera niestety.
5: Tak mi się zdaje,
0: w innej demonstracji.
5: Że to chyba polskiego nie będzie łapać. No ale jeszcze z takich rzeczy, które mogą kogoś zainteresować, to obsługa klawiatury Samsunga jest podobna jak w iPhone'ach, czyli fokus nie ucieka nam zawsze do pola edycji, tylko on zostaje na klawiaturze. Jeżeli sobie tam coś piszemy, czy można oczywiście włączyć takie bezpośrednie wpisywanie albo takie wpisywanie z potwierdzeniem, tapnięciem, to ten fokus zostaje na klawiaturze i możemy tam dalej sobie z prawo, lewo przechodzić po klawiszach, jeżeli ktoś chce. Można oczywiście przesuwać się potem też tak jak zawsze było, tak? No i cóż, no z takich ogólnych rzeczy no to tyle, co tam znalazłem. No jeszcze taką ogólną uwagę a propos tego telefonu, no to jak na telefon za 4000, to fakt, że brakuje ładowarki, no to tak trochę dziwnie tak się człowiek czuje, bo trzeba to wszystko dokupić. I to tam takie gadanie, że to jest ekologia, to tak szczerze mówiąc, mnie to w ogóle nie przekonuje, ponieważ ja muszę i tak dokupić ładowarkę, która jest zapakowana w jakiś blister, no bo stary telefon to muszę komuś, znaczy muszę, no komuś na ogół oddam albo sprzedam, tak? No to bez ładowarki go nie sprzedam, prawda?
1: No to się zgadza,
5: I zestaw jest bardzo ubogi w porównaniu do Galaxy S10, który kupowałem 2 lata temu. Tam było wszystko, był kabelek do ładowania, był adapter, była taka przelotka na mikro chyba... Była taka przelotka do dużego USB typu A i jeszcze była jedna przelotka chyba, że można było starą ładowarkę mikro USB podłączyć tak do USB-C, czyli można było drugą ładowarkę starą od mikro USB też naładować telefon z USB-C. No i słuchawki były, a tutaj nawet nie ma słuchawek, tylko jest po prostu kabelek obustronny USB-C, czyli jeżeli nawet mamy starą ładowarkę z USB-A, to nie skorzystamy z niej.
1: A 4000 wydane.
5: A 4000 wydane.
1: No to rzeczywiście, no to chyba Apple zapoczątkował taki minimalizm, a tak, Samsung jak widać to podchwycił.
5: Zapoczątkował, ale Samsung się śmiał zawsze, przecież jak to może być? W zeszłym roku tak było. Śmiał się w internecie, a teraz sam to zrobił, no cóż, no. No i jeszcze tam pewnie jakieś są w tym telefonie niedostatki, ja zauważyłem, chciałem właśnie z niego zadzwonić, no ale coś tam Chrome zaczął fiksować, no i musiałem z tego starą S10 wyciągnąć. No starą, no 2 lata ma, no to, ale niektórzy może powiedzieć, że nie taka stara, no. Ja już tak jestem trochę maniak tych sprzętów, że coś
0: myślę,
5: nowego.
0: W świecie androidowym to, czy coś jest stare, czy nowe, to jest wyznaczone tym, czy jeszcze dostajesz na to aktualizację, czy nie.
1: Dokładnie.
5: Nie, no akurat te flagowe Samsungi, to one teraz, S10 3 lata ma dostawać i ten też, to teraz się trochę poprawiło w tej kwestii, no ale...
0: Powiedz Krzysztofie, czy trafiłeś już na ten błąd, że nie możesz zciszyć głośności dostępności do zera?
5: Do zera? A to muszę to sprawdzić.
0: Bo chyba nie będziesz mógł.
5: W tej nowym, tak? W
0: TalkBacku. Tak, w tym nowym jest taki błąd. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że są takie aplikacje. Nie jestem w stanie podać takich przykładów, które byłyby w Polsce używane. Goldwave może, o. Goldwave z tych takich. Ale słyszałem o pewnych aplikacjach, czy to na przykład bankowych, które okazuje się, że są na sztywno nastawione tak, że kiedy wykrywają, że jest aktywny TalkBack i tu jest konkretna nazwa pakietu podstawiona, czyli ten googlowy TalkBack, aktywują jakiś specjalny tryb dostępności. Kiedy nie widzą tej usługi, to go nie aktywują i okazuje się, że z tym TalkBackiem Samsungowym te aplikacje działać nie będą w trybie dostępności. I to jest...
5: Znaczy, akurat ja mam Valor Banku i VMG, to u mnie działają na szczęście jeszcze na razie.
0: No to akurat był zagraniczny przykład, który miałem na myśli, bo to konkretnie były Niemcy, ale że są takie aplikacje.
2: No właśnie, które tak komentarze zrobią.
0: Też niestety go pomijają. Też jest problem. Bo one mają wprogramowane na sztywno, że jedynym czytnikiem ekranu, jaki może być, jest TalkBack, który ma nazwę pakietu tam com, Google, Marvin, TalkBack i tak dalej. I jeżeli cokolwiek innego jest aktywne, ten tryb się nie aktywuje.
5: No właśnie. I ja próbowałem tego TalkBacka wyłączyć jakoś, ale no niestety chyba bez roota to chyba się nie da. No niestety, no tutaj będzie problem, żeby, bo w starej tej dziesiątce miałem tak, że miałem tego voice asystenta nie używałem, używałem TalkBacka, tak? No bo tam mogłem sobie normalnie zrobić, zainstalować i on mi go nie zakłócał, tylko wyłączyłem tamtego, a tutaj to niestety, jak on zobaczy, że jest ten na sztywno zainstalowany przez Samsunga, no to wszystkie elementy pakietu tego dostępnościowego Google'a widzi, to wszystko, tak jak mówię, ta klawiatura i to wszystko widzi, ale już TalkBacka no, nie obsłuży tego starego.
0: No tak, no to musiałbyś, znaczy nie wiem, czy aż roota by to wymagało, ale na pewno dużo zabawy z ADB.
5: No trochę kombinowania. Podobno teraz w tych nowych Androidach można też debugowanie USB zrobić bezprzewodowo, tak coś słyszałem. Nawet mój syn to potwierdził, który pracuje w serwisie Samsunga, że coś się da zrobić.
0: Tak, tak, coś takiego jest i na przykład możesz sobie użyć aplikacji LADB i zrobić sobie lokalne ADB bezprzewodowe i wykonywać komendy różne z apki na telefonie, to jest też ciekawe.
5: No nic, będę się tym bawił. Na razie jeszcze pewne niedoskonałości wieku niebowlęcego tego telefonu są, no ale cóż. No,
1: może będzie nowość, lepiej, może jakieś tam aktualizacje będą
5: tak,
1: przychodziły.
5: No, dziesiątka też tak było, że na początku było słabo trochę niektórymi rzeczami, a później to poprawili. No to podejrzewam, że to się zmieni, no ale cóż.
1: Jasne. Krzysztofie, mamy kolejny telefon, więc
5: no,
1: ja ci bardzo dziękuję za telefon. Do usłyszenia, trzymaj
5: dziękuję.
1: Się.
5: Do
1: tymczasem właśnie faktyczny telefon, bo ktoś do nas za pomocą tego urządzenia próbuje się dodzwonić. A kto jest z nami? Halo?
6: Witam, z tej strony Marcin z Krakowa. Pozdrawiam wszystkich uczestników i prowadzących w szczególności. Ciebie, Michale.
1: Witaj, Marcinie, słuchamy. Z czym do
6: jak
1: nas
6: mnie
1: dzwonisz?
6: Słychać? Jak mnie słychać w ogóle?
1: Dobrze.
6: Mam w ogóle takie pytanie, bo no jestem takim sobie trochę laikiem do iPhone'ów, trochę tam znam się, ale tak może nie do końca jak wy. Jakbyście mi na przykład powiedzieli, bo korzystam z iPhone'a 8, ale załóżmy, teraz wiadomo są dużo nowsze iPhone'y, 12, SE2 na przykład. Dla takiej osoby niewidomej, załóżmy, czym to się różni? Że ktoś sobie kupi iPhone, załóżmy, za 4000, a załóżmy taką ósemkę za, powiedzmy, już 1500 zł, czy tam... No, to jest takie moje jedno pytanie. I drugie, czy... Ja bardziej wolę takie przyszłościowo, takie małe telefony, jednak SE2 bardziej, czy on odbiega dużo od 12 jakościowo?
1: Tam zdaje się jest przede wszystkim różnica w... Mikołaju, ty może będziesz bardziej pamiętał. Co, czy tam przypadkiem w SE2 nie ma jakiegoś procesora innego niż 12?
2: Procesor z mojej 11 chyba, albo co, czegoś tego typu.
1: A tak naprawdę no w tych najnowszych iPhone'ach to przede wszystkim no, najistotniejsze są aparaty, tak? One tam...
2: aparat jest 8, ekran jest 8, rozmiar jest 8, bateria jest 8, to podobno ewentualnie jeżeli coś widać, to widać, że bateria jest 8, a procesor z 11, czy z czego on tam był, ale chyba z 11. No, różnice między 8 i SE2 będą takie, że SE2 po prostu podziała nam dłużej, bo po pierwsze będzie szybszy, będzie nam to szybciej działało, bo nowy procesor. Po drugie, SE2 będzie dłużej dostawać aktualizacje, a stary system bez aktualizacji oznacza, że nie zainstalujemy nowych apek, a jak nie zainstalujemy nowych apek, to stare wersje mogą nam przestać działać. I to się powoli zacznie w pewnym momencie sypać i zacznie nam się to sypać szybciej, niż zacznie się nam sypać
1: generalnie,
2: SE2.
1: Generalnie, Marcinie, no zasada jest taka, że jeżeli tylko możesz, to nie warto kupować starszych iPhone'ów po prostu, no bo one będą miały krócej wsparcie.
6: Ja to właśnie rozumiem właśnie po prostu, bo nawet moja stara 6S-ka jeszcze działa jako tako po prostu, no o tak powiem, choć w tym roku jeszcze miała wsparcie, ale już chyba to jest ostatni rok, A na przykład, ale mam takie pytanie a propos, czy są jakieś lepsze aplikacje, załóżmy, bo 12 jest chyba teraz najnowszy z tego, co rozumiem, czy ty, iPhone, czy są, czy my jako my na przykład, osoby niewidome, kupujemy na przykład sobie 12, to tylko o to chodzi, że dłużej będziemy mieli wsparcie od iOS-a, czy dostajemy też coś konkretnego, że na przykład, że obsłużymy na przykład coś na 12, czego byśmy na przykład na 8 nie mogli obsłużyć?
1: Jest ten lidar, który zaczyna być wykorzystywany.
2: Na przykład 12 Pro i to tylko 12 Pro mają te kwestie związane z lidarem, czyli to wykrywanie przeszkód i inne takie, i to jest tylko 12 Pro.
6: To jest bardzo ważne dla nas w przyszłości.
2: Tak, i to jest na razie w modelach Pro. Mówi się, że w 13 ma być we wszystkich, nie wiadomo, bo to są wszystko na razie plotki. Druga rzecz, są te lepsze rozpoznawanie obrazków, rozpoznawanie ekranu, rozpoznawanie rzeczy w aplikacji, które normalnie są niedostępne. I to też wszystko jest w iPhone'ach na przykład od 10S wzwyż. Jest na przykład mikrofon stereo, który też jest dopiero w iPhone'ach tam od niedawna. Jest kilka takich rzeczy.
6: A ten SE2 ma stereofoniczny mikrofon, czy nie?
2: Słucham?
6: A ten SE2 mikrofon, ten telefon iPhone SE2 ma stereofoniczny mikrofon?
2: Dobre pytanie. Chyba nie. Wydawałoby się, że nie.
7: Tak,
2: bo
7: ma.
2: A to
7: ma, oczywiście, że ma. I da się na przykład na Just Press Record nagrać w stereo i na...
2: A to ciekawe, widzisz.
7: A to jest ten nowy SE2. Wiem, bo u nas mają ludzie...
1: To znaczy,
7: to
1: też pamiętajcie, no to nie jest do końca mikrofon stereofoniczny, a po prostu ustereofonicznienie tego, co mamy, tak? I dlatego to już kiedyś Tomek Bilecki o tym wspominał, że to stereo jest takie dość dziwne ze względu na sposób ułożenia tych mikrofonów w iPhone'ach, ale rzeczywiście jest, nagrywa, można się bawić.
6: No ja też bym chciał w ogóle Roberta pozdrowić, w ogóle stare czasy, kurczę, nie wiem, czy Robert nie pamięta, że jeszcze z Lasek.
7: Pamiętam, ale może to nie na Tyflo Przegląd.
1: Kombatanckie czasy, może zostawcie sobie na rozmowy prywatne.
6: To ja tylko chciałem na koniec, Michale, jeszcze do ciebie takie jedno pytanie, takie odnośnie, czy mógłbyś się ustosunkować tak krótko, w 2-3 sekundy, tak albo nie, czy a propos twojej innej audycji, którą współprowadzisz, czy wiesz coś, czy będą Wojenne Dziewczyny w tym roku, czy nie?
1: Nie wiem nic na ten temat na chwilę obecną.
6: Aha. A będzie w tą sobotę kolejny odcinek, czy nie będzie RTV?
1: W tę sobotę RTV nie będzie, za tydzień będzie.
6: Dobra, to podziękował i strasznie wam dziękuję za informację, nie przeszkadzam, także bardzo was się miło zawsze słucha. Ja to was zawsze lubię słuchać po prostu na YouTubie, na iPhone'ie już komputer jest wyłączony, jak to się mówi, no i fajnie się was słucha. Także pozdrawiam wszystkich i no i obyście jak najwięcej mieli jak najwięcej prowadzących i wiadomości, i żeby ta audycja trwała jak najdłużej. Także pozdrawiam wszystkich.
1: Dzięki Marcinie, pozdrawiamy i do usłyszenia.
6: I teraz wracam do nasłuchu już przez telefon, bo przez chwilę was nie słuchałem tego telefonu. No to na razie.
1: Hej, na hej, razie, hej. Trzymaj się, hej. A teraz zaglądamy do waszych wypowiedzi, bo jest kilka wypowiedzi na Facebooku, jest kilka wypowiedzi w ogóle w naszych mediach kontaktowych, społecznościowych. Bartek do nas napisał. Witam, mam do was pytanie dotyczące Microsoft Edge. Chciałem wypróbować ten asystent głosowy, którym od jakiegoś czasu można czytać różne dokumenty. Próbowałem go uruchomić skrótem, o którym mówiliście, ale mi nie działa. Co może być powodem? Chodzi o skrót Ctrl-Shift-W. Czy ktoś coś Bartkowi może podpowiedzieć? Ale czy to na pewno był W?
7: Ctrl-Shift-U.
1: No właśnie.
7: Urszula.
1: Tak jest.
7: Nie jak Wanda, tylko jak Urszula.
1: Tak jest. Mamy pozdrowienia od Łukasza jeszcze, a tu mamy jeszcze jedno pytanie, chyba to będzie pytanie. Od Mateusza tym razem. Witam wszystkich. Co do dostępności i zmian na Facebooku, od dłuższego czasu natrafiam na dosyć dziwny błąd, mianowicie niektóre wpisy nie są w ogóle dostępne, gdy przeglądam je za pomocą aplikacji. Najczęściej objawia się to przy przeglądaniu ramówki na dany tydzień na waszej stronie. Co ciekawe, gdy wejdę przez przeglądarkę Safari, to wpisy są już odczytywane normalnie i mogę wchodzić z nimi w interakcję. Też wam się tak zdarza? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Szczerze mówiąc...
2: To jest znany problem. Facebook ma w tym momencie, apka Facebooka ma jakiś problem, że jeżeli wejdziemy na stronę facebookową, fanpage'a kogoś, to jest jakiś problem z wyświetlaniem wpisów. I to już kilka osób pisało o tym, że jest taki problem.
1: Ja nie mogę się w żaden sposób na chwilę obecną do tego odnieść, bo już jakiś mniej więcej tydzień mój iPhone jest w serwisie. Tak to jest, jak się człowiek na promocję, słuchajcie, skusi, wymiana baterii, tak mi wymieniają autoryzowany serwis Apple'a przez tyle czasu. No ale miejmy nadzieję, że ktoś tam w Kortlandzie w końcu się ruszy i sprzęt do mnie wróci, bo na razie to cały czas oczekuję na diagnostykę. Tak, a propos. A teraz przechodzimy do kolejnych tematów, tym razem o moim ID, który to ma być gdzieś wykorzystany w praktyce. Gdzie, jak i co o tym, Mikołaj?
2: Tak, chodzi o stronę fortuna.pl bodajże, czyli no, hazardową stronę służącą do stawiania zakładów chyba głównie sportowych, która już będzie drugą na rynku tego typu stroną po Lotto, która wprowadzi właśnie rejestrację za pomocą moje ID. O co chodzi? Jeżeli się chcemy rejestrować na takich stronach, no to ustawa hazardowa ustawą hazardową. Jeżeli jakaś firma jest zarejestrowana w Polsce, to musi sprawdzać i to sprawdzać bardzo dogłębnie i gruntownie, czy użytkownik, który się na danej stronie rejestruje, ma więcej niż 18 lat. I to już nie jest Facebook, gdzie mamy pole tak, mam, zaznaczam, wierzą nam na słowo. To już ta weryfikacja musi się odbyć tak, w taki sposób, żebyśmy my nie mogli tego zbyt łatwo oszukać. Do tej pory to najczęściej były jakieś, czy to skany dowodów, czy to wideoweryfikacje, jakieś rozmowy wideo, gdzie my musieliśmy te dowody pokazać, ale najczęściej to były jakieś skany dowodów. No co dla nas wiadomo, dla osób niewidomych nie jest najprzyjemniejszą opcją, bo to trzeba gdzieś wiedzieć, jak to położyć, jak to zdjęcie temu zrobić, a nie wiadomo, czy to się dobrze zrobiło. I tak naprawdę najczęściej takie rzeczy trzeba było robić z osobami widzącymi. No i powstał taki system do weryfikacji naszej tożsamości online. System nazywa się Moje ID. Polega na tym, że jeżeli wybierzemy gdziekolwiek, gdzie ten system jest wspierany, właśnie weryfikację naszej tożsamości przez Moje ID, wyświetli nam się lista banków, które ten system wspierają. Na razie jest to kilka banków, ale ta lista się też oczywiście stopniowo będzie powiększać. No, wybieramy sobie nasz bank, logujemy się do naszego banku, tak jak się zawsze logujemy do naszego banku, takimi samymi danymi, jak się zawsze do niego logujemy, potwierdzamy tam tożsamość i tak dalej, i tak dalej. I nasz bank powinien nam wyświetlić komunikat, że taka i taka firma chce dostać twoje dane osobowe i ona dostanie na przykład imię, nazwisko i wiek. I dokładnie te dane, o jakie ta firma nas poprosi, zostaną przekazane przez nasz bank tej firmie i to zostaną przekazane w taki sposób, że ta firma wie, że one pochodzą od banku i jest to bardzo trudne do podrobienia, w związku z czym naszą tożsamość można bezpiecznie zweryfikować. Jest to dobre z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jeżeli nie musimy skanować naszego dowodu w ogóle i może być to proces zdecydowanie dostępniejszy. Po drugie dlatego, że nawet jeżeli my byśmy ten dowód skanowali, to wiele firm prosi nas o to, że ze względów bezpieczeństwa, żeby nie wyciekło na przykład zbyt dużo danych, My musimy na tym naszym zeskanowanym dowodzie zamazać
1: zamazać
2: pewne,
1: pewne dane.
2: Informacje.
1: Tak, tak.
2: Dokładnie.
1: My sami tego nie zrobimy.
2: My sami tego nie zrobimy, no i wtedy mamy albo wybór między daniem zdjęć naszego dowodu osobie widzącej, która nam to zrobi. Jeżeli mamy zaufaną osobą widzącą, to fajnie, jeżeli nie, to problem. Albo wysłania niezamazanych skanów, które albo zostaną odrzucone, a nawet jeżeli zostaną przyjęte, to i tak no, niewiele to zmieni, bo po prostu
1: ryzykujemy wyciek.
2: Wszystkie nasze
1: po
2: dane,
1: prostu.
2: Dokładnie, ryzykujemy wyciek. A przy systemie MyID system został typowo właśnie zaprojektowany w taki sposób, że my nie musimy dawać całego dowodu. Tak naprawdę firma może żądać od naszego banku tylko wieku. I ona w tym momencie wie, że osoba, która się tam rejestruje, ma lat 37, ale kompletnie nie wie, że jest to Jan Kowalski, zamieszkały w o numerze PESEL. Nie ma w ogóle obowiązku wiedzieć, kto to jest. Dostanie tylko z banku potwierdzenie, tak, ten człowiek ma 37 lat, dziękujemy. No i to po prostu dla nas będzie, myślę, bardzo dobra informacja. Ten system jest już stosowany w kilku innych miejscach, kilka banków umie go stosować, jeżeli zakładamy konto, a mamy już na przykład konto w innym banku, i też kilku operatorów telefonicznych może go stosować, jeżeli na przykład przenosimy numer, czy zakładamy gdzieś tam nowy numer, umowę podpisujemy z danym operatorem, to też się możemy zweryfikować w taki właśnie sposób. Nie wiem, jak będzie dokładnie z dostępnością. Ja to szczerze mówiąc przetestuję, chociażby po to, żeby założyć konto, bo ja uważam, że system sam w sobie jest fajny i bardzo dobrze, że coś takiego powstaje. Szczerze mówiąc, próbowałem już z systemu skorzystać i system przetestować, no właśnie na jedynej stronie, gdzie można to zrobić bez zakładania konta w banku lub podpisywania umowy z operatorem, czyli na grylotto.pl, ale strona okazała się tak tragicznie dostępna, że zajęło mi to chyba 15 minut i to tylko z Access Hammerem byłem w stanie zrobić, z tym dodatkiem, udostępniaczem do stron internetowych, żeby w ogóle się przedrzeć przez ten formularz rejestracyjny, po czym się okazało, że przynajmniej na tej konkretnej stronie nie jest jeszcze w ogóle wspierany e-bank, bo miał być w ogóle przez system wspierany, została taka informacja podana, że będzie, a go tam jeszcze nie ma. Więc jeżeli tylko mBank będzie, jeżeli tylko będzie jakaś strona, na której z tego systemu będzie się dało jakkolwiek fajnie skorzystać, no to ja zdecydowanie spróbuję, zdecydowanie skorzystam i powiem coś na temat, jak ten system jest dostępny. Bo jeżeli coś takiego by weszło, a no trzeba pamiętać o tym, że wszelkiego rodzaju regulacja internetu to jest coraz taki bardziej chodliwy temat i tego jest coraz więcej i coraz częściej się mówi na przykład o tym, żeby wszelkiego rodzaju strony, które weryfikowały nasz wiek, żeby ten nasz wiek faktycznie weryfikowały i żeby to już nie wyglądało tak jak teraz, że dobra jest, tak, mam, nie mam, zaznacz pole wyboru, dziękujemy. No i jeżeli coś takiego wejdzie, a wejdzie prędzej czy później, bo już kilka takich prób nastąpiło, no to taki system będzie, myślę, dla nas bardzo fajną rzeczą, bo no jeżeli nie to, to będziemy wykluczeni z wielu procesów rejestracji bez pomocy, bez udziału osób widzących. Swoją drogą, a propos takich, to ja już kilka ostatnio miałem takich przykładów, że wszelkiego rodzaju procedury weryfikacji, czy to na przykład przy okazji ostatniej afery na studiach, gdzie to rzekomo profesorowie na kilku uczelniach próbowali włamać się na grupy, serwery Discorda i inne miejsca, gdzie studenci wymieniają się materiałami. Sporo uczelni wprowadziło procedurę taką, że po prostu każda osoba musiała pokazać na przykład legitymację studencką i kartkę, na której odręcznie napisane jest i tutaj podany kod. No i teraz ja na szczęście zostałem z tego wyłączony, bo wszyscy wiedzą, że jestem niewidomy i mnie jakkolwiek kojarzą. No ale gdybym nie miał takiego szczęścia, to też bym się musiał nieźle namęczyć, nieźle natrudzić, żeby taką procedurę na przykład przejść.
1: Tu takie sprostowanie jeszcze, bo ja podałem skrót Ctrl-Shift-W, a to był skrót Ctrl-Shift-U, który Bartek podał i on użył tego skrótu. To tak jeszcze a propos tej naszej wcześniejszej wypowiedzi, po prostu źle usłyszałem, co powiedziała mi synteza. Więc no ciekawe, czemu ci to nie działa, Bartku. To nie wiem, czy ktoś
0: ale
1: z was...
0: Ale nasza wersja Edge'a? Może trzeba coś zaktualizować?
1: Może, może. I może to pomoże. Zawsze warto sprawdzać gdzieś tam w aktualizacjach, czy coś jest nowego. A tymczasem przenosimy się do Wielkiej Brytanii. RNAB doczeka się własnej głosowej asystentki. Okazuje się, że czasy pandemiczne, koronawirusowe, no... są problematyczne także dla osób, które tracą wzrok.

0: się nazywać będzie Alana. I to w ogóle dosyć ciekawie jest rozwiązane, bo ta asystentka głosowa ma prowadzić z nami taką standardową konwersację. To jest jedno, bo ma po prostu być w stanie prowadzić z nami taki, no, w miarę możliwości dialog. Informować oczywiście nas będzie przede wszystkim o różnego rodzaju możliwościach rehabilitacji czy wzroku, czy siebie w nowej rzeczywistości, kiedy tego wzroku nie mamy, o naszych prawach, o jakichś różnego rodzaju ulgach itd., itd. Ale co ciekawe, ona ma w ogóle zapamiętywać to, o czym my rozmawialiśmy wcześniej, czyli prawdopodobnie no, będziemy w jakiś sposób profilowani i zapamiętywani, że o, ten już pytał o to, ten już pytał o to, bo kiedyś już z tą Alaną rozmawiał. No, takie są plany. Nie mam informacji na temat tego, kiedy ta asystentka głosowa ma zostać wprowadzona. Ma być to jakoś w miarę możliwości niedługo, no bo po prostu ma być uzupełnieniem tego telefonicznego wsparcia i to oczywiście udzielanie takich informacji ma być pierwszym krokiem. Później Alana ma zostać wzbogacona o dodatkowe funkcje, no, których po prostu w ramach których będzie także pomagać tym wszystkim, którzy będą z jej pomocy chcieli skorzystać, więc całkiem ciekawa rzecz, całkiem interesująco to będzie wyglądać. No i ja jestem ciekaw, jakie będzie zainteresowanie i jak skuteczna będzie ta asystentka, no bo już tych asystentów, czy to w różnych bankach, czy innych instytucjach, no to jest całkiem sporo, ale z ich skutecznością, z ich takim sposobem informowania, no to już bywa zdecydowanie gorzej. A tymczasem będzie o horrorach i audiodeskrypcji do tychże i serwisie Shriek. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam, Mikołaju.
1: Shriek, tak, wszystko wskazuje na to, że Shriek. I to będzie, ale tak naprawdę na razie niewiele wiadomo, bo serwis dopiero gdzieś tam powstał, powstaje chyba nawet. Można wpisać maila, żeby dostać jakiś taki wstępny dostęp do ich aplikacji, bo aplikacja ma dawać nam audiodeskrypcję do horrorów, ma być to jakiś projekt taki społecznościowy. Oni piszą o tym, że te audiodeskrypcje nie mają być ekskluzywne, czyli że nie ma to być tak, że audiodeskrypcja do danego filmu jest tylko na Shrieku, tylko no Shriek ma być po prostu jedną gdzieś tam z alternatyw. Czy to ma tworzyć społeczność? Tego nie wiem, ale na to by wyglądało z opisu. Gdzieś też widziałem jakąś taką informację, że podobna aplikacja ma zawierać same ścieżki deskrypcyjne, że to skąd my sobie znajdziemy film, to jest nasza sprawa, żebyśmy sobie na przykład mogli oglądać filmy na jakimś mainstreamowym serwisie, nawet legalnym, który tej audiodeskrypcji nie ma, a na Shrieku byśmy sobie mogli dosłuchiwać po prostu samej ścieżki deskrypcyjnej. No, co z tego tak naprawdę będzie, to my zobaczymy. Na razie to jest wszystko będzie, robimy, próbujemy. Jak ktoś zna angielski, lubi horrory, można sobie wejść, wpisać maila i jeżeli aplikacja wyjdzie, to dostaniemy po prostu do niej wcześniejszy dostęp. No, co z tego będzie, zobaczymy.
0: Pożyjemy, czas pokaże. Tymczasem widzę, że do nas dzwoni Krzysztof, więc odbieramy telefon od Krzysztofa, z którym mam nadzieję, że się już jakoś w miarę szybko połączymy. No i zobaczymy, co tam nam Krzysztof ciekawego powie. Przypominam, tyflopodcast.net / zoom, jeżeli macie ochotę do nas dzwonić, a jeżeli macie ochotę pisać, no to kontakt.tyflopodcast.net albo jesteśmy na Facebooku, tam też możecie do nas pisać. Krzysztofie, witamy. Halo? Krzysztofie?
2: Halo, jestem.
0: Jesteś, słuchamy cię.
2: Witajcie, witam was. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać, czy
0: dobrze,
2: nie.
0: Dobrze.
2: Ale dzwonię do was, żeby się pochwalić. Dzwonię z nowego nabytku, który mam od piątku, czyli iPhone'a SE drugiej generacji. No i powiem wam, jestem mega pozytywnie zaskoczony.

0: szybkością tego telefonu, jak i konfiguracją. I tutaj, Michale, do ciebie powiem ci, że miałeś rację, to po prostu była bajka. Ta konfiguracja, przenoszenie danych, słuchajcie, to naprawdę 10 minut wystarczyło jednego iPhone'a do drugiego zbliżyć i dane były przenoszone. Także no naprawdę jestem w szoku, pozytywny, że to tak sprawnie poszło. No i wiadomo, potem już konfiguracja na konfiguracja z nim Apple Watcha i AirPodsów, ale to już wiadomo. No i logowanie się do tych innych, wiadomo, aplikacji bankowych, płatności i tak dalej. Także no generalnie jestem pozytywnie nim zaskoczony. No i zakupiłem też sobie ładowareczkę indukcyjną na dwa urządzenia, bo się okazało, że taki psikus, zakupiłem wcześniej ładowareczkę na trzy urządzenia, bo myślałem, że jeszcze będę ładował AirPods indukcyjnie drugiej generacji, po czym co się okazało, że niestety one nie są wspierane ładowaniem indukcyjnym i trzeba było tą ładowarkę trzyurządzeniową odesłać. Znaczy to ją odsyłam, no więc no tak się dzwonię, żeby się podzielić wrażeniami pierwszymi z korzystania z nowego iPhone'a. No bardzo fajnie działa, powiem wam, bardzo tak. Przede wszystkim szybciej działa niż w tej starej generacji. Zdecydowanie, naprawdę. Jak za taką cenę, to uważam, że no fajny sprzęt.
1: No to rzeczywiście, Krzysztofie, to gratulujemy zakupu po prostu.
0: No i głośniki też fajnie, bo ma to stereo i tak jak tu mówiłeś, Robercie, też można przez Just Press Record nagrywać właśnie to w stereo. Także wszystko fajnie działa.
1: Czyli ogólnie zakup się udał.
0: Zakup się udał, ale też nie wiem, czy było w Tyflo Przeglądzie, Michale, o tym czy nie, ale wiem, że jest taka opcja w skrótach, że możemy sobie ustawić komunikaty, pewne czynności w skrótach, żeby na przykład iPhone nam powiedział, jak go położymy na ładowarkę. Cześć, miło, że podłączyłeś mnie do ładowania. Oczywiście to sobie generujemy sami w skrótach. Ja sobie zrobiłem takie komunikaty właśnie, żeby podczas położenia na ładowarkę i po ściągnięciu i nawet jak się naładuje, też powiedział, że naładował się, odłącz mnie na przykład. No to jest też fajna taka funkcja, która myślę jest przydatna. No to trzeba się skrótami pobawić, ale uważam, że nie jest to aż takie trudne i uważam, że warto.
1: No jasne. To znaczy, no nie mówiliśmy akurat o tych konkretnych skrótach, no ale samą aplikację skróty, no to omawiał w jednej z audycji Mikołaj.
0: Tak, zgadza się. Także no myślę, że ode mnie chyba tyle.
1: To dziękuję
0: bardzo,
1: Krzysztofie.
0: Jeżeli coś, jeszcze będę dzwonił.
1: Dzięki za telefon. Pozdrawiamy.
0: Dzięki, pozdrawiam.
1: Cześć. A teraz o nowościach w aplikacjach różnych opowie Paweł.
2: Mamy tu parę nowości, bo tak, po pierwsze mamy Advanced Braille Keyboarda, który to się ukazał dzisiaj w nowej wersji i ta nowa wersja ma jedną zasadniczą zmianę, możliwość personalizacji gestów. Jeżeli kojarzycie, jak skonstruowana jest dokumentacja i podręcznik użytkownika tej klawiatury, to na pewno znane są wam te tak zwane kody, gdzie autor stwierdził, że za pomocą cyfr wyrazi to, którym palcem i w jaką stronę trzeba przesuwać, żeby wykonać konkretną akcję. Więc na przykład, jak jest kod 10, to oznacza to, że palcem trzeba jednym przytrzymać na ekranie. Nie, dobrze mówię? Nie, że pierwszy punkt trzeba przesunąć w lewo, bo 0,1 to jest pozycja, znaczy pierwsza cyfra to jest zawsze numer punktu, a ta ostatnia cyfra, czyli ta w tym przypadku druga, jest to 0,1 kierunek lewo lub prawo. No potem oczywiście są te gesty, gdzie trzeba jednym palcem jakiś punkt przytrzymać, a drugim jakiś punkt przesunąć, a to już mamy kody typu 410, 530 i tak dalej. I na tej samej zasadzie w ustawieniach Advanced Braille Keyboarda możemy teraz zmieniać gesty. No i te gesty można tam właśnie zmieniać, edytując te kody. To jest jedna zmiana, jaka tu nadeszła. Zdaje się, że było z tą funkcją dużo problemów. Nie wiem, czy to już zostało do końca wyeliminowane. Nie wiem, czy to Paulina jeszcze jest i nas słucha i jest w stanie nam odpowiedzieć, natomiast...
3: Jestem, tylko nie wiem, czy mnie słychać.
1: Słychać.
2: Tak, słychać, czyli nawet
3: tak,
2: świetnie.
3: Słychać to, mnie. Szczerze mówiąc, nie miałam jeszcze czasu tego przetestować, ponieważ dopiero wczoraj przywróciłam sobie, że tak powiem, ABK ze stanu cegły, ponieważ miałam je bardzo rozwalone. Natomiast jeżeli już jestem przy głosie, to mogę powiedzieć tylko tyle, że wszystkie opcje nowe są przetłumaczone i zbieram uwagi dotyczące tłumaczenia bardzo chętnie.
2: No i super. I myślę, że to jeszcze sprawi, że klawiatura jest tym przyjemniejsza do używania. No, gdyby nie tylko ten Enter na Androidach niższych niż 11, byłoby idealnie. Kolejna rzecz to poprawki dostępności na takim programie na Maca jak Carbon Copy Cloner, czyli program, który tworzy nam backupy całego naszego systemu i może je tworzyć na dysku, na drugim Macu, gdzieś w chmurze, jak mamy taką dużą chmurę albo FTP-a, może je robić regularnie i tak dalej. Ponoć firma, która się tym zajmuje, Bombage Software, w ogóle fajna nazwa, postarała się i powstały poprawki dostępności, więc mamy kolejne narzędzie do backupu Maca, które jest dostępne, a może już i kiedyś było, ale coś się popsuło, znowu zostało naprawione. Po trzecie, poszukiwane są testerzy klawiatury WizKey. Jest to klawiatura autorstwa Harry'ego Passanema, czyli autora Braille'a, na przykład tej pierwszej takiej modelowej klawiatury brajlowskiej, czy aplikacji pozwalającej na wpisywanie Braille'a na ekranie dotykowym, jakiej doświadczamy na iOS-ie już od chyba 8 lat. Klawiatura jest w zasadzie dedykowana bardziej osobom niedowidzącym, bo ona tam ma wysoki kontrast i możliwość powiększenia i parę innych takich funkcji bardziej wizualnych. Natomiast Harry chce się postarać trochę bardziej o taki system wpisywania podobny do FlickType'a, czyli że po prostu stukamy w klawisze na wyczucie i później sugerowane są nam poprawki błędów ewentualnych i możliwość wybrania właściwego wariantu słowa. Chciałby rozwinąć ten mechanizm, chciałby go wprowadzić w różnych językach i no, poszukuje osób chętnych testować. Gdyby ktoś chciał, to support@mpaja.com mpaja.com to jest adres, pod który należy się do Harry'ego zgłosić. Po czwarte, powstała aplikacja Dice Free, pisana DEYES, czyli trochę taka gra słów Dice, czyli kości, i Dice, czyli od The Eyes, od oczu, Dice Free, na Apple Watcha. Jest to rzeczywiście kostka do gry. Aplikacja jest nie dość, że stworzona przez osobę niewidomą, która zresztą o swoich wrażeniach z procesu twórczego i w ogóle programowania aplikacji na iOS jako osoba niewidoma, łącznie z całą tą warstwą interfejsu, graficzną i tak dalej, napisała na forum AppleViz, więc można sobie odgrzebać wątek, jest aktualnie dość popularny i sobie go przeczytać. Aplikacja, która jest też dostępna, zdaje się, że jest udźwiękowiona sama z siebie, bo ma dużo gestów i ma odczyty tego wyniku jakby rzucenia kością przez sample, które są tam nagrane. Ponoć aplikacja jest też sprawdzona przez certyfikowanego eksperta w dziedzinie dostępności, więc ponoć już jest tam poważny raport przeprowadzony. Pozwala nam na wybór ilości kości oraz zdaje się, że ilości oczek na kości. Można to zmieniać przesuwając palcem lewo-prawo, zmieniamy ilość oczek, czyli te tak zwane jakby no te wierzchy tych kości, faces po angielsku. A góra-dół to zmiana liczby kości. I teraz stuknięcie palcem w dowolnym miejscu na ekranie zegarka lub potrząśnięcie zegarkiem, czyli pewnie ręką, powoduje rzucenie tymi kośćmi lub tą kością, no i zaanonsowanie nam potem wyniku właśnie samplami. No myślę, że taka przydatna rzecz, taka mała, poręczna rzecz w momencie, kiedy gramy w jakieś gry planszowe czy RPG i potrzebujemy kości, a czasami nawet możemy w ten sposób podejmować decyzje, niektórzy tak lubią. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o nowości aplikacyjne na ten tydzień.
1: Dziękujemy, a teraz przenosimy się do świata nadgryzionego jabłka. Będzie o iOSie 14.4 i o problemach z tym systemem. Więcej na ten temat, Robert.
4: Mianowicie przynajmniej dwóch użytkowników zgłosiło już mi ten problem, no i postanowiłem troszeczkę pogrzebać. Otóż iOS 14.4, czyli ten najnowszy, stabilny, gdy używamy połączenia komórkowego na części iPhone'ach i na części iPadach, obojętnie, czy to są Pro, czy to są inne, w tej chwili nie jestem w stanie zweryfikować, jakie serie posiadają ten problem, ale zrywa po prostu urządzenie, nie trzymają, urządzenia nie trzymają połączenia internetowego. Najgorzej objawia się to tym, że my tego nie widzimy. Nagle przestaje nam działać aplikacja i nie wiemy, co się dzieje. Mamy wszystko na w pasku powiadomień tak, jakby wszystko działało, czyli wyświetla nam nazwę operatora, wyświetla nam przykładowo LTE, tak? Natomiast nie mamy połączenia i można to, że tak powiem, naprawić chwilowo, przełączając się w tryb samolotowy i z powrotem w tryb online, na jakiś czas pomaga, natomiast potem się znowu psuje. Weryfikowałem to i nie tylko zresztą ja, ale też inni użytkownicy w Apple'u, na infolinii wsparcia. I słuchajcie, dlaczego kuriozum? Dlatego, że pan na infolinii powiedział, że jest to spowodowane przez VoiceOver i zaleca nie używać tej aplikacji. Na pytanie moje, co w takim razie ma używać osoba niewidoma, skoro niczego innego używać nie może, pan powiedział, że znamy problem i pracujemy. Dobrze chociaż, że to.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że zostanie to naprawione. To jest w ogóle ciekawe, czemu tylko w przypadku jakiejś części użytkowników to występuje. To jest znowu taki kolejny...
4: To dotyczy jakiejś serii, bo te iPhony są niektóre produkowane na chipsetach Intela, niektóre na jakichś tam innych chipsetach. Ja się na tym do końca nie znam. W każdym razie to dotyczy części iPhone'ów i części iPadów.
1: No tak, to jest taki kolejny przykład problemów, które, powiem szczerze, kiedyś mam wrażenie, że nie występowały, przynajmniej w takim nasileniu, że jak już się coś działo na iPhone'ach, to się działo tak generalnie u wszystkich, a teraz coraz częściej słyszy się o takich problemach, że u kogoś coś się dzieje i za bardzo nie da się tego odtworzyć. Takie to trochę niepokojące.
4: Natomiast po prostu ja tak przemyślenia takie dostałem od jednego z użytkowników, czy Apple mógłby zaprojektować taki telefon, gdzie rekomenduje się nie używania wyświetlacza. Chyba nie. Natomiast no, to jest kuriozum, dlatego tak nazwałem tego newsa, bo no jak korzystać z iPhone'a bez VoiceOvera, prawda? To jest chyba nie bardzo możliwe, tak mi się wydaje.
1: No ja myślę, że przede wszystkim właśnie pracownik na infolinii, co mnie, powiem szczerze, trochę zaskoczyło, nie miał tak naprawdę świadomości, po co ty używasz tego VoiceOvera, czy ktoś, kto dzwonił tam, bo...
4: To znaczy, oni wiedzą o problemie, tak powiedzieli, znamy problem, pracujemy nad tym, już było kilkanaście zgłoszeń, albo nawet więcej tego problemu. No natomiast no pracują nad tym, pracują.
1: No to oby pracowali skutecznie.
4: Zalecają nieużywanie VoiceOvera, no. Po prostu kuriozum. No ale cóż, ale w każdym razie miejcie to na uwadze, bo jeżeli korzystacie na przykład z nawigacji albo jakichś takich aplikacji, które używają internetu i nagle...
1: To się możecie zdziwić.
4: A niestety tego nie widać. To widać, że jest wszystko połączone i wszystko działa. A de facto nie działa i trzeba to połączenie, że tak powiem, zrestartować. Wejść w tryb samolotowy, potem z niego z powrotem wyjść. I wtedy na jakiś czas to pomoże. Na szczęście nie ma tego problemu z Wi-Fi, no ale, że tak powiem, przy nawigacji, no to chyba...
1: No to jest problem.
4: To, to jest problem. Więc uczulam, jakbyście korzystali, że no, że jest problem. No. A oni pracują. Więc zobaczymy, jak będą pracować.
1: Matematyka to taka dziedzina nauki, w której istotny jest każdy znak i bardzo wiele może się zmienić, jeżeli w jakimś tam działaniu matematycznym użyjemy plusa zamiast minusa, gdzieś postawimy przecinek, gdzie go być nie powinno. No i tego typu zapisy dość trudno poddawały się przeróbce z tekstu drukowanego na tekst komputerowy, czyli po prostu za pomocą mechanizmów OCR. Ale to się może zmienić, bo jest silnik, który nam pozwoli na rozpoznawanie notacji matematycznej. O tym teraz Mikołaj.
5: Tak, strona nazywa się bodajże MathPix i jest to strona, od razu powiedzmy, i apka, nie jest to coś, co będzie działać u nas lokalnie na komputerze. Ma to właśnie nam pozwolić na bycie po pierwsze OCR-em, po drugie chyba nawet działać na treściach pisanych ręką. Idea jest tak naprawdę taka, żeby to działało dla osób widzących, że jeżeli ktoś potrzebuje zapisać na komputerze treści matematyczne, a nie za bardzo wie jak, to żeby mógł zapisać je tak sobie po prostu ręką, zrobić zdjęcie i to mu przerobi. Wychodzą z tego różne formaty. Umie to konwertować do LaTeX-a, czyli do formatu, który ze screenreaderami współpracuje bardzo dobrze i jest dla screenreaderów czytelny. Umie to konwertować do MathML-a, którego jesteśmy w stanie wkleić na przykład do Worda, więc jeżeli ktoś preferuje w ten sposób. Co ciekawe, umie też rozpoznawać na przykład tabelki i umie do Excela, czy tam do plików TSV tworzyć wyniki. Oczywiście nawet jakieś takie bardziej zaawansowane konstrukcje matematyczne, jakieś macierze też to podobno umie wspierać. Dajemy jej obrazek i wychodzi nam forma dla osób niewidomych dostępna. Jak jest z dostępnością samej apki? Tego mi się jeszcze nie udało sprawdzić. Strona wygląda na bardzo dostępną, włącznie z tym, że mamy jakieś elementy ARIA, tu jakieś menu, jakieś punkty orientacyjne, opisy alternatywne obrazków, więc wygląda to na coś takiego no, dostępnego. Wygląda na to, że ktoś się tam stara o to. Nie miałem niestety pod ręką obrazka akurat, żeby to sprawdzić, a znalazłem to dosłownie przed audycją, więc niestety nie mam jeszcze jakichś wyników do przetestowania tego, ale zobaczymy, co z tego będzie, jak mi się to uda lepiej przetestować. Mamy niestety ograniczenie. W planie darmowym mamy 50 rozpoznań, 50 obrazków miesięcznie. W planie studenckim, który też jest darmowy, ale wymaga, żebyśmy podali przy rejestracji maila z domeny naszej uczelnianej. Ja podałem z mojej polskiej studentpwr.edu.pl i mi to na przykład przyjął, więc wygląda na to, że polskie uczelnie umieją z tym współpracować. Ten plan zapewnia nam 100 rozpoznań miesięcznie. Są też jakieś plany płatne, jest też jakieś API do tego, więc jeżeli ktoś by chciał coś stworzyć, jakieś narzędzie, które może by to umożliwiło w sposób nieco prostszy, no to też można działać w ten sposób.
1: No to fajnie, bo to zawsze może okazać się przydatnym narzędziem, szczególnie jeżeli ktoś na kierunkach ścisłych się edukuje i potrzebuje.
3: Znaczy, co do przypuszczania poszczególnych uczelni, to ja podejrzewam, że tutaj jest jakiś mechanizm tego, czy coś jest edu, czy nie jest edu. I no ewentualnie, czy coś jest student, czy nie jest student, ale to już pewnie mniej. Natomiast chyba nie dopowiedziałam się, albo ja nie usłyszałam, ile rozpoznań w planie studenckim
1: można
3: dokonać. 100. Rozumiem.
5: To tyle ode mnie. Na miesiąc, rzecz jasna. Mhm.
1: 100 rozpoznań. A teraz o aplikacji, o usłudze, którą myślę, że część niewidomych dobrze zna. Quentin Playroom w którym to zmiany, takie techniczne zmiany, mianowicie przez pewien czas będziemy korzystać z tej aplikacji, mogli przez nie zabezpieczone połączenie. Czemu, Pawle?
2: Wygasł certyfikat, zdaje się, i z jakichś przyczyn technicznych, które trochę ciężko mi zrozumieć, odnowienie go czy wgranie go w starą wersję Playrooma nie będzie możliwe, dopóki nie zostanie wydana wersja 3.0. Kiedy to nastąpi, nie wiadomo. No, o tej wersji to się już mówi od długiego czasu. Kiedy ta wersja miałaby się ukazać i jakie to funkcje miałyby tam być. Nawet jest to jeszcze na etapie, gdzie jakieś funkcje mogą być dodane i o ile nie zajmą za dużo czasu w programowaniu i lista nie jest do końca zamknięta, więc to nie jest tak, że ta wersja 3.0 to już za rogiem niestety. Natomiast no póki co może być tak, że przy próbie wejścia na Playrooma otrzymamy komunikat o błędzie połączenia. Co w takiej sytuacji należy zrobić? W polu kombi server, w polu rozwijanym, należy wybrać unsecured connection. I co się wtedy stanie? No niestety wymarza nam się pole użytkownik i hasło, więc trzeba będzie je wpisać od nowa, więc tu jeżeli ktoś nie pamięta, to warto sobie przejrzeć w pliku konfiguracyjnym Quentina, bo niestety nasz login i hasło są trzymane czystym tekstem w tym pliku. W tej sytuacji może nam to pomóc, ale na ogół nie jest to zbyt bezpieczna praktyka. I ten login i hasło warto sobie odpisać i wpisać je ponownie po zmianie serwera. Wtedy powinno już wszystko działać i się łączyć. U mnie przynajmniej działa. No i w ten sposób możemy sobie grać dalej. Co się będzie działo dalej, to zobaczymy.
1: I lepiej, żeby nasz login i hasło, a zwłaszcza nasze hasło do Quentina w takim przypadku, no zresztą w ogóle myślę, że do tego typu aplikacji raczej nie powinno być używane nigdzie indziej, a na pewno w żadnych innych ważnych dla nas miejscach.
2: To prawda. To tylko mogę potwierdzić i się ku temu przychylić. Natomiast wszystkie najświeższe informacje a propos różnych zawirowań około Playroomowych są oczywiście na forum, które jest zarówno na stronie projektu, jak i w samym Playroomie, w samej aplikacji, w samym programie. Więc warto zaglądać i sobie czytać, czy to z tłumaczem, czy bez, co tam się dzieje. Te wątki, które są najbardziej istotne, są zawsze w sekcji Recent Discussions przypięte u góry, więc warto tam czasem zajrzeć, czy coś ważnego się nie pojawiło.
5: To tak naprawdę warto też powiedzieć o tym i uświadomić gdzieś tam słuchaczy, że no, co by nie mówić, te wszelkiego rodzaju serwisy, z których my korzystamy jako osoby niewidome, które są tworzone dla osób niewidomych, to z bezpieczeństwem tam bywa niestety bardzo różnie. Wiadomo, że z normalnymi serwisami też, ale tutaj mam wrażenie, że no są to serwisy na tyle małe, że szczególnie nie przykłada się do tego bardzo często jakiejś większej wagi. No i ja absolutnie nie polecam w takich serwisach typu, nie wiem, Elden, Quentin, RS Games, czy tego typu serwery TeamTalka, to już w ogóle jest sztandarowy przykład. Nie powinniśmy pod żadnym pozorem stosować haseł, które używamy w innych serwisach, zwłaszcza dużych serwisach. A propos, to też warto o tym użytkownikom przypomnieć. Jeżeli ktokolwiek na serwerze TeamTalka jakimkolwiek posiada hasło, które gdziekolwiek indziej wykorzystuje, to w tym miejscu, gdziekolwiek indziej, należy natychmiast wejść i to hasło zmienić, ponieważ uzyskanie przez administratora dostępu do waszego hasła to jest kwestia bardzo, bardzo, bardzo prosta. Jeżeli tylko administrator chce, naprawdę nie jest to trudne i człowiek o bardzo ograniczonej wiedzy jest w stanie to zrobić. Więc w przypadku wszelkiego rodzaju aplikacji dla niewidomych warto hasła zmieniać, warto stosować unikatowe hasła, czy to gry, czy to moody jakieś, a w przypadku serwerów TeamTalka to już szczególnie, bo tam te hasła są po prostu bardzo, ale to bardzo narażone na to, że w jakiś tam sposób wyciekną.
1: Tak w ogóle, taką zasadą, jedną z nadrzędnych zasad bezpieczeństwa i związaną z hasłami, wiadomo, to jest teoria, praktyka wygląda inaczej, ale no, mówi się, że powinno się stosować w każdym serwisie unikalne hasło. Tak, i dlatego te wszystkie menedżery haseł, które mają w sobie generatory różnego rodzaju haseł, no, mogą być dla nas nieocenioną pomocą w tej kwestii, no bo powiedzmy sobie szczerze, my po prostu nie jesteśmy w stanie zapamiętać tak wielu haseł, bo w dzisiejszych czasach naprawdę w tylu miejscach ma się jakieś tam konta, no, że po prostu i tu się człowiek loguje, i tam się loguje. I jest tego coraz, coraz więcej. A tymczasem mamy telefon, jest z nami Roberto, witaj.
6: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
6: Dzwonię dlatego, że no, słyszałem tutaj rozmowę waszą z Krzysztofem, który też kupił sobie Samsung Galaxy S21. Ja też kupiłem go niedawno. Więc już jestem czwartym słuchaczem w dzisiejszej audycji, który będzie się dzielił informacjami, trzecim albo czwartym, który będzie się dzielił informacjami na temat nowego smartfona.
1: A no to słuchamy.
6: I wierzę, Krzysztofie, że też słuchasz, ewentualnie jestem ciekaw, czy potwierdzisz może w następnej audycji albo zaprzeczysz. No to tak, najpierw co do ustawienia tego telefonu na samym początku. Z jednej strony niestety, to znaczy ja, mi się udało ustawić ten telefon bez osoby widzącej, natomiast obawiam się, że początkujący użytkownik Androida miałby problem. Dlatego, że scenariusz jest taki. Wybieramy sobie jakikolwiek inny język niż angielski, a ja celowo tak zrobiłem, bo gdybym wybrał angielski, to prawdopodobnie cały czas mówiłaby do mnie angielska synteza i Google TTS swoją drogą chyba nawet, a nie Samsung, ale teraz nie jestem tego pewien. A nie, Samsung TTS to był. Dobra, Samsung TTS, ale ja celowo wybrałem swój ojczysty czeski, bo po prostu stwierdziłem, że chcę wiedzieć, jak wtedy telefon się zachowa. Później angielską syntezą czytał mi czeski tekst, poprosił mnie o wpisanie danych do Wi-Fi, pobrał aktualizację, restart, synteza się nie odzywa, dźwięki talkbacka zostają. Ale na szczęście to już jest talkback. Ja najpierw kombinowałem, mam jeszcze drugiego smartfona, więc z aplikacją Envision AI albo Sing AI, ale potem stwierdziłem, może zadziała jedna rzecz. Globalne menu kontekstowe w talkbacku, bo to już jest talkback, to nie jest voice assistant samsungowy, tylko to jest talkback jednak. I w tym menu ustawienia talkbacka, ustawienie syntezy i przełączam na Google TTS. I w tym momencie mi wszystko działa. No wiadomo, trzeba właśnie sprawdzać sobie czymś tam innym. A ja też troszeczkę znam strukturę, ale dzięki temu dałem potem radę ustawić to bez oka, natomiast to jest takie troszeczkę bardziej skomplikowane, zważywszy na to, że inne telefony z Androidem już działają lepiej pod tym względem. Co mogę jeszcze powiedzieć? Krzysztof miał rację, że ładowarki nie ma w opakowaniu, ale akurat w sklepie, w którym kupowałem, to oni po prostu dali nawet do samego opisu telefonu link do tej samsungowej dedykowanej ładowarki. Ale faktycznie przejściówek żadnych nie było. A właśnie co do przejściówek, to jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, bo telefon nie ma już jacka, ma tylko USB-C. I jeśli podłączymy pod to USB-C poprzez przejściówkę słuchawki bez mikrofonu, które mają jacka, to w tej chwili, jeśli rozmawiamy przez telefon, to druga strona nas nie słyszy, dlatego że telefon myśli, że słuchawki mają mikrofon. Jeśli rozmawiamy przez WhatsApp, Messenger albo inny tego typu komunikator, to jest co innego, tak? Wtedy druga strona nas słyszy, ale telefon nie. Później co jeszcze? Paweł, ty tu wspominałeś o tym błędzie, że nie można ustawić dostępności, głośności dostępności na zero. Nie można i ja nie wiem, czy Samsung w ogóle nie idzie troszeczkę, nie stwierdził, że będzie troszeczkę prowadził użytkowników usług dostępności za rączkę troszkę bardziej niż robi to Google, w czystym Androidzie. Ja się obawiam, że to może być jak najbardziej celowe. A właśnie, jeszcze to do tego problemu słuchawek, to gdyby ktoś miał inny telefon z Androidem, który też nie ma już jacka, to będę wdzięczny za potwierdzenie też lub zaprzeczenie, za informację, czy u was też jest ten problem. Innej marki telefon, na przykład te nowe Xiaomi albo inne już też nie mają jacka. Czy to jest tylko problem Samsunga, że ze słuchawkami bez mikrofonu nie będzie nas słychać przez telefon?
3: To już mamy co prawda umówione, ale ja w przyszłym tygodniu powinnam już mieć swojego OnePlusa, więc jeżeli on się załapie na audycję, to coś powiem na ten temat.
6: No i dobrze. I potem jeszcze dwie sprawy. Klawiatura Samsung. Krzysztof tu wspominał o wpisywaniu bezwzrokowym, czyli bez potwierdzania. Tak, znajdujemy literę, odrywamy palec. No tak, tylko znowu Samsung chyba faktycznie zaczyna troszeczkę bardziej pomagać użytkownikom, niż oni niektórzy przynajmniej by chcieli. Tylko że w tym momencie włączam sobie to właśnie wpisywanie, to co w iPhone'ie nazywa się bezwzrokowe. Znajduję literę, akurat to jest ta litera, którą chciałem znaleźć, odrywam palec, ona się wpisuje. Chcę znaleźć A, znajduję A, odrywam palec, wpisuje się A. Ale jeśli chcę wpisać A, na przykład położę palec na ekranie, znajdę S i przesunę w lewo na A, to już muszę potwierdzić podwójnym stuknięciem. Zarówno z samsungowym talkbackiem, jak i z komentarzy. No, a poza tym to jeszcze chciałem powiedzieć taką rzecz, że właśnie wydaje mi się, że i z talkbackiem tym samsungowym, i z komentarzy screen readerem jakoś tak wolniej na Samsungu S21 Galaxy S21 reaguje klawiatura Google Gboard, ta, która jest, myślę, w tym momencie najlepiej dostępna dla czytników ekranu. Samsungowa z tym talkbackiem jakoś tam działa, z komentarzy działa trochę gorzej, a Google'owa działa dobrze, Gboard. Natomiast mam wrażenie, że na S21 ona reaguje troszeczkę wolniej. Jak przyłożę palec na ekran, to chwilę, troszkę dłużej, ale jednak to już ma znaczenie. Muszę poczekać, zanim on mi powie, na którą literkę, na której literce mam palec. Na zasadzie wcześniejszy telefon mój, poprzedni, to była S9 Samsung też i to było na przykład A, a tu jest A. To nie jest duża różnica, ale no ja się przyzwyczaiłem trochę do tego pisania. Na szczęście Braille działa na tym telefonie bardzo dobrze i w ogóle większość rzeczy działa na nim za dobrze. I no ja mam możliwość jakoś tam sprzedania tego telefonu, ale chciałbym jednak, żeby Samsung przynajmniej jedną rzecz, najlepiej tą klawiaturę, polepszył w aktualizacjach. Ja do nich napisałem, w ogóle jest e-mail accessibility@sea.samsung.com, ewentualnie też amerykański numer telefonu, jakby ktoś chciał. No i tam można do nich pisać. W sprawie tych przejściu, znaczy tego błędu z mikrofonem w telefonie też już dzwoniłem w ogóle do serwisu Samsunga i tam mi powiedzieli, że Samsung po prostu tak ma, że nie wiedzą jak w innych telefonach jest, ale Samsung tak ma, więc z tym telefonem, no to, że druga strona nas nie słyszy, to jest faktycznie zamierzone, tak ma po prostu być. Ale z tą klawiaturą w ogóle, no jestem ciekaw. Ewentualnie czekam na jeszcze inne telefony z Androidem 11, które wyjdą, może wymienię, ale mam jednak nadzieję, że Samsung tutaj coś naprawi, bo to jest dobry telefon. I jeszcze co miałem powiedzieć, jak już wszystko skonfigurowałem, to znaczy wszystko, podstawę skonfigurowałem i przenosiłem dane z poprzedniego telefonu Samsunga aplikacją Smart Switch, to musiałem tak faktycznie zbliżyć do siebie te telefony, o czym nie wiedziałem i przez to najpierw nie chciało działać, bo ja myślałem, że on to przenosi poprzez Wi-Fi, ale jak już zbliżyłem, to się przeniosło bardzo fajnie i ja naprawdę musiałem względnie mało w tym telefonie przestawiać. Później na przykład się okazało, że tutaj telefon, ekran jest troszkę większy, więc mogę na każdą stronę ekranu głównego sobie dodać troszkę więcej aplikacji, ale tak generalnie to akurat ta kwestia naprawdę działała fajnie i ja nie musiałem dużo zmieniać. Wiele aplikacji miałem ustawionych już, tak jak Amazing MP3 Recorder do nagrywania, jak komunikator TeamTalk. Wiadomo, że bankowych aplikacji nie miałem ustawionych, ale to tak naprawdę jedyne. Google Pay i bankowe aplikacje i to, gdzie się logowałem, czyli wszelkie Ubery, Facebooki i tego typu rzeczy. No więc tyle mogę powiedzieć na temat Samsunga Galaxy S21. Śledzę sytuację, mówię, jestem w kontakcie, oni mi nawet już odpisali z tej dostępności Samsunga, więc jestem ciekaw, co będzie dalej.
1: No to my też jesteśmy ciekawi, Roberto, jak będziesz coś więcej wiedział, to koniecznie daj znać.
6: Dobrze, to dziękuję w takim razie i życzę jeszcze miłego wieczoru, miłego prowadzenia.
1: Dzięki za telefon, do usłyszenia, a czekamy również na wasze telefony, jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, tyflopodcast.net/zoom, kontakt.tyflopodcast.net i Facebook to, jeżeli chcecie pisać. Łukasz chciał pisać i napisał do nas tak. Może wy mi coś doradzicie, bo mam na iPhone'ie taki błąd, że robi mi się tak jakby mikro restart. Poznaję to po tym, że słyszę komunikat kurtyna włączona i to mnie niepokoi, bo gdzieś wyczytałem, że w ten sposób można hakować telefon właśnie przez takie mikro restarty. Może to tylko bug jakiś, ale mnie to denerwuje. To znaczy, to chyba nie jest do końca restart, bo jeżeli byłby restart jako taki, to biometria by się do ciebie uśmiechnęła po uwierzytelnienie. Mam takie wrażenie. Coś, Mikołaju, może ty więcej na ten temat? Czego to może być? Objawem?
5: Nie, szczerze mówiąc nie.
1: Bo mi się też zdarza coś takiego raz na jakiś czas, ale to niezwykle rzadko. To jest no naprawdę bardzo, bardzo sporadyczny przypadek, więc pytanie, Łukaszu, jak często to jest u ciebie? Czy to też tak raz na jakiś czas, czy bardzo często? Bo jeżeli często, no to może faktycznie jest jakiś tam problem. Natomiast no raczej tu chyba nie ma za bardzo jak się do tego telefonu przez taki restart włamać, ale to może rzeczywiście, może na przykład skonsultuj ze wsparciem Apple, oni powinni takie rzeczy wiedzieć. Matt do nas napisał. Dobra robota z odtwarzaczem na stronie, znaczniki czasowe działają nawet na iOS w Safari. Da się nagrywać dźwięk w stereo na iPhone'ie SE 2, chyba Krzysztof o tym mówił. Jeśli da się, to jak trzymać telefon pionowo czy poziomo? Czy ma to znaczenie? Ja trzymałem, jak testowałem, to poziomo. I chyba było dobrze. Tak mi się wydaje. Więc no, tyle mogę powiedzieć. Jakoś tak trochę bawiłem się tylko tym nagrywaniem stereofonicznym, więc ja tu za wiele nie powiem. Zresztą tak jak Tomek wspominał, Tomek Bilecki, te mikrofony po prostu są w jakiejś takiej dziwnej konfiguracji, więc to stereo też no, nie ma się co tam po tym cudów spodziewać, ale ja bym próbował poziomo. Mamy kolejny temat i tu już ostatni temat z naszego Tyflo kącika, chociaż ja tu jeszcze będę miał dwie krótkie sprawy, ale na razie to co w notatkach o konwencji NFB na ten rok. Będzie wirtualnie, tak, czyli będzie wirtualnie. Czyli będzie można znowu sobie na tej konferencji być.
5: Mam nadzieję, ja się planuję, jeżeli
1: wybierasz się
5: na Zooma wybrać, dokładnie. Nie wiem, jakby mało jest szczegółów na razie znanych. Wczoraj było jakieś spotkanie, takie mniejsze i chyba bardziej wewnętrzne, bardziej organizacyjne. Ja na tym nie byłem, ale do mnie gdzieś z Twittera dotarły takie informacje, że no w tym roku przez to, że pandemia, że to jeszcze nie wiadomo, co to będzie, nie jest to zbyt bezpieczne spotykanie się jeszcze w rzeczywistości. Postanowiono, że wydarzenie odbędzie się wirtualnie. W przyszłym roku planowane jest New Orleans, Nowy Orlean, czy Nowe Orleany, jakkolwiek to się na polski ładnie tę nazwę tłumaczy. To było, z tego co wiem, planowane na ten rok. No i się nie odbyło i nie odbędzie z powodu właśnie tego, że wydarzenie jest wirtualne. No, czy w przyszłym roku już będzie w rzeczywistości, czy nadal wirtualnie, to się myślę jeszcze przekonamy, to zobaczymy, ale fajnie, że w tym roku będzie wirtualnie, że się będzie można wybrać. I myślę, że jakaś audycja to się pojawi, mam nadzieję przynajmniej.
1: No ja również mam nadzieję, będziemy o tym rozmawiać. Jeżeli tylko będziesz, Mikołaju, to znowu sobie usiądziemy i omówimy, co tam się ciekawego działo na tej konferencji. No bo ostatnio było o czym rozmawiać.
5: W tym roku myślę, że 4 godzin to nie będzie, bo tak naprawdę ostatnio to był trochę lekcje ze wstępu do rynku amerykańskiego sprzętu osób niewidomych i po prostu rzeczy, których nigdzie w Polsce nigdy nie było, a to było takie chyba pierwsze wydarzenie w Stanach Zjednoczonych, no na które wirtualnie, bo wirtualnie, ale któryś z prezenterów Tyflo Podcastu mógł przybyć.
1: To się zgadza.
5: To już nie będzie pierwsze wydarzenie, więc dużo z tych rzeczy to będą rzeczy te same. Będziemy mówić, jeżeli już, to o nowościach. Tak swoją drogą były rejestracje na Sisana bodajże $400 za udział jako członek. Jakieś po prostu kosmiczne ceny. Konferencje były, nie były wirtualna, ale no ceny po prostu porażające, zaporowe. Nie, to przekracza wszelkie ludzkie pojmowanie, ile to kosztowało.
1: No to rzeczywiście, to dobrze, że NFB będzie, no miejmy nadzieję, że będzie za darmo.
5: Bo, miejmy nadzieję, że będzie za darmo,
1: bo to, że było w zeszłym roku, no to wcale tak. Nie musi oznaczać, że będzie teraz.
5: ACB nie było na przykład.
1: Dokładnie.
5: Że... Nie wiem, jakie tam były kwoty, ale nie było. No ale zobaczymy, co z tego będzie.
1: A fakt faktem, że większość technologii dla niewidomych zaczyna się w Stanach, no to zawsze jakieś takie jaskółki gdzieś tam technologiczne dzięki takim konwencjom mogą do nas docierać. A teraz jeszcze dwa krótkie zaproszenia, których nie było w notatkach, ale które w międzyczasie jeszcze tutaj do mnie doszły. Tu dla Mileny Wiśniewskiej podziękowania za podrzucenie tych tematów. Pierwsze to jest z takiego fanpage'a na Facebooku jak artykuł 6. Tu poszukiwane są osoby LGBTQ+ z niepełnosprawnością do przeprowadzenia badania na temat życia tych osób w Polsce. Jeżeli słuchają nas takie osoby, no to mogą się odezwać do pani Agnieszki Wołowicz, pisząc na maila a.wolowicz@uw.edu.pl a.wolowicz@uw.edu.pl. I teraz jeszcze zaproszenie od Kultury Wrażliwej na webinarium dotyczące przygotowywania dostępnych dokumentów elektronicznych. To webinarium będzie miało miejsce w najbliższy czwartek, 11 lutego będzie to webinarium, a 4 marca będzie kolejna część tego webinarium, która będzie mówiła o tym, jak weryfikować dostępność tych dokumentów elektronicznych. Będzie można sobie o tym wszystkim posłuchać. Na webinarium można się rejestrować, co prawda już jest mało czasu. Jest formularz Google'a, dokumentów Google'a, na który można się zarejestrować, ale ważne jest to, że webinarium będzie transmitowane online, więc jeżeli ktoś nawet by się tam nie zarejestrował, a po prostu chciałby oglądać przekaz, no to mik.krakow.pl webinarium, tam można będzie sobie to wszystko obejrzeć, zarówno pierwszą, jak i drugą część. No i cóż, i to tyle, jeżeli chodzi o te nasze tematy Tyflo. A teraz jeszcze przechodzimy do technikaliów, tylko ja widzę, że w technikaliach to my mamy tak naprawdę tylko jeden temat. Chyba, że jeszcze wy coś będziecie chcieli dodać. No chyba, że jeszcze coś do rzeczy Tyflo ktoś chciałby dorzucić.
2: Ja dorzuciłem i nawet jest to już w notatkach, więc jak będziesz, Michale, dawał linki, to spokojnie się to znajdzie. Super. Clubhouse, który No, okazuje się, że dziś wstrząsnął moim przynajmniej timeline'em, twoim pewnie Mikołaju też.
5: Tak, ja nawet mam konto, będę mówił o tym.
1: Masz zaproszenie.
5: Chciałem mówić o tym już dziś, że jest źle i że jest niedostępnie, ale dostałem informację, że jest aktualizacja, której nie zdążyłem jeszcze przetestować, więc z mówieniem o tym, że jest źle i że jest niedostępnie, to ja się chyba jednak wstrzymam i po prostu przełożę próbę mówienia o Clubhouse'ie na przyszły tydzień.
2: No, ja się powołałem, w notatkach będzie zamieszczony artykuł z Forbesa, pisany przez Steve'a Aquino, który jest ich jakby korespondentem do spraw dostępności. No, on tam bardzo ponarzekał na aplikację ogólnie, on to tak bardzo nawet rozciągnął na sprawy społeczne, że jakby ta niedostępność, która jest zarówno dla osób niewidomych i słabowidzących, bo tam ani żadnych dostosowań czcionki nie ma, ani nie było wsparcia dla voiceovera, jak i dla osób niesłyszących, bo nie ma transkrypcji. Rozciągnął na podejście społeczne, ogólnie na takie stargetowanie tej aplikacji dla swego rodzaju elit, że założenie jest takie, że jak jesteś oczywiście białym, heteroseksualnym mężczyzną bez niepełnosprawności, to tam w sumie jesteś najlepszego sortu użytkownikiem. Natomiast co się teraz okazuje, przyszło parę tweetów, że wyszła dziś aktualizacja, o której ty, Mikołaju, mówisz, i chociażby jeden raport, jaki widzę, to że przyciski są już poetykietowane. No, ciekawe jak to się wszystko rozkręci.
1: Może powiedzcie w ogóle, czym jest ten Clubhouse?
5: To jest taka apka na razie na iPhony, polegająca na tym, że tworzymy sobie pokoje i tak naprawdę ludzie mogą do tych pokoi sobie dołączać i sobie mogą gadać głosowo. To jest bardzo często publiczne, choć jakieś prywatne kluby też można zakładać. Te pokoje są bardzo często zaplanowane, że na przykład tworzymy event dotyczący dostępności, planujemy go na czwartek na konkretną godzinę. Ludzie się mogą na ten event zapisać, że poinformuj mnie, gdy dany event nastąpi. No i gdy event nastąpi, to się po prostu logujemy, wchodzimy, klikamy i jesteśmy członkami. W zależności od wielkości pokoju, bo tam może być chyba do 5000 osób na raz, pokoje mogą być takie, że każdy wchodzi i mówi sobie jak na tym toku. Mogą być też takie pokoje, gdzie wchodzi sobie osoba prowadząca względnie kilku prowadzących i osoby chcące mówić mogą podnosić rękę. Chyba też jest jakiś taki czat do zadawania pytań. Dana osoba może dostać wirtualny mikrofon, przyjąć go.
1: Tak, tam jest taka wirtualna scena chyba w ogóle, tak?
5: Tak. To w tym momencie ta osoba może mówić. Co ciekawe, apka popularna wśród osób widzących. Mnóstwo jakichś celebrytów, raperów, aktorów, założycieli startupów gdzieś tam z tej apki korzysta. A apka opierające się na audio, tylko na audio. Nie ma tam ani możliwości nawet w ogóle wideo. Są zdjęcia, ale zdjęcia profilowe nasze, ale wideo nie ma wcale. No i opiera się apka na audio. I co jest dla mnie po prostu takim z biznesowego punktu bardzo ciekawym problemem i tematem, że tak powiem, do zastanowienia się, to jest to, że społeczność niewidomych ma apkę Double, która tak naprawdę robi to samo. Technicznie te apki mało się różnią. Apka Double powstała kilka lat temu, działa dokładnie tak samo. Tworzy się w niej meeting, do tego meetingu ludzie sobie mogą dołączyć, no tam są meetingi publiczne. Też albo wszyscy, którzy chcą, mogą mówić, albo my przyznajemy osobom, które chcą mówić, prawo do tego, żeby mówiły. Osoby też mogą poprosić o to, żeby chciały mówić. Też jest to tylko audio, też nie ma wideo, też można dodawać zdjęcia profilowe. No jedyne co to tych planowanych zdarzeń nie ma. Też mamy obserwowanych, powiadomienia. Wszystko praktycznie to samo. Jedna apka, Double, ma kilkudziesięciu użytkowników na krzyż i się nie wybiła praktycznie w żaden sposób poza społeczność niewidomych. Druga apka, czyli Clubhouse, jest w tym momencie przedsięwzięciem wycenianym na dobrych kilka milionów dolarów i dostaje od inwestorów niesamowite pieniądze. Mimo, że te apki technicznie robią bardzo podobne rzeczy, ale... No właśnie, ale...
1: Ile potrafi sprawny marketing?
3: Tylko, że
5: ile potrafi sprawny marketing, dokładnie.
3: Ja widzę dwie różnice. Pierwsza to jest tweet Elona Muska, który potrafi zmienić wszystko.
5: A to jest prawda.
3: A druga rzecz to jest planowanie wydarzeń, które do eventów, do wydarzeń, do różnych innych rzeczy.
5: Wiesz co, tylko że planowanie wydarzeń w Clubhouse też weszło w pewnym momencie i jak ta apka się zaczynała, już jak miała duży hype był na nią, czyli takie oho, ja chcę i w ogóle, to już jeszcze tego, przepraszam, nie było. Ja uważam, że tutaj fakt, że zaproszenia, że to nie jest tak, że każdy może założyć konto, bo żeby założyć konto, trzeba to zaproszenie dostać.
1: Ponoć na Allegro można kupić za kilkaset złotych takie zaproszenie.
5: Tak, jakieś tak, są tak, tak.
1: Masakryczne ceny.
5: Jakimś cudem dostałem je za darmo. Pytali mnie ludzie, ile zapłaciłem, nic nie zapłaciłem. Akurat miałem okazję znać człowieka, który rozdawał, już raczej nie rozdaje.
1: I czy ty w tym momencie na przykład możesz, Mikołaju, też jakieś zaproszenia rozdawać?
5: Dwie osoby i nie więcej.
1: O, no to rzeczywiście elita.
3: Ale więc... będziesz miał dylemat.
5: No, się śmiałem, że konkurs, kto więcej jest w stanie zrobić dla Mikiego, ten dostanie zaproszenie.
1: Tak.
5: Bo to w tym momencie, no, komuś dać można, kwestia komu.
1: Dokładnie, dokładnie tak. No, ale rzeczywiście, słuchajcie, no ciekawe, ciekawe. Myślę, że ten właśnie pompowanie tego balonika elitarności to też swoje robi. Że nie każdy tam może wejść i nie każdy tam ma możliwość posłuchania tych różnych spotkań. Dokładnie. To też swoje robi.
5: Zwłaszcza...
3: Ale ja mam pomysł. Bo jakie tam są dane potrzebne do tego, żeby się zarejestrować?
5: Numer telefonu i potwierdzenie z SMS-a.
3: A
5: inaczej, nie ma czegoś takiego jak zarejestrować. Rejestracja polega na tym, że apka bierze naszą listę kontaktów swoją drogą po to, żeby zasugerować nam też ludzi do obserwowania. I mamy informację, kto, jaki kontakt ma, ilu znajomych na Clubhouse, a jeszcze go na Clubhouse nie ma. Możemy na dany kontakt kliknąć, że zaproś, i w tym momencie dana osoba dostaje SMS-a od jakiegoś, no w moim przypadku to był amerykański numer, chyba nawet numer osoby, co ciekawe, która nam to zaproszenie wysyła, że hej, zapraszam Cię do Clubhouse'a, tutaj masz linka, pobierz, kliknij w App Store, informuję Cię tylko, że musisz się zarejestrować tym i tym numerem, oczywiście po angielsku, musisz się zarejestrować tym konkretnym numerem, bo w przeciwnym wypadku to nie zadziała, widzimy jak się pobierzemy apkę, że hej, ta apka jest tylko na zaproszenie, na razie jesteś na na razie możesz się zapisać na waitliście, i w tym momencie zarezerwować swoją nazwę użytkownika. Jeżeli apka stanie się dostępna dla Ciebie, to Cię o tym poinformujemy. I mamy przycisk, mam już zaproszenie, podajemy w tym momencie numer telefonu, dostajemy SMS-a, wpisujemy kod z SMS-a i no, jesteśmy w tym momencie członkiem elity, zostajemy wpuszczeni do aplikacji, do Clubhouse'a.
1: No dobrze, więc jak będzie okazja, żeby się tą aplikacją więcej pobawić, no to na pewno to dacie znać, bo to dasz znać Mikołaju. Bo ty, Pawle, ty też masz zaproszenie, czy nie?
2: Niestety nie mam. Tak, i na Androida aplikacja tylko, ma być,
1: tak, bo
2: ale
1: to
2: jeszcze
1: tylko
2: nie ma.
1: Na Androida.
5: Ja mam wrażenie, że to jest też część tej elitarności.
1: No
5: że,
1: tak.
5: Że tam, żeby się dostać, to co by nie mówić, trzeba być bogatym, bo trzeba mieć iPhone'a.
2: Nie, nie, aplikacja Androida jest w drodze i to jakoś niedaleko już, bo jakiś tam
5: tak,
2: artykuł
5: ale
2: o tym wyskoczył, ale...
5: Clubhouse się w ogóle otwiera, gdzie tam w... Bo jakby, ja mam wrażenie, że taka jest idea tej aplikacji, że tam zaczęło się od kilkunastu, dziesięciu bardzo wpływowych osób i one mają po N zaproszeń. I tak to się powoli, powoli, powoli rozprzestrzenia.
1: No ale wiecie, to jest tak samo jak z takimi klubami elitarnymi, tak, różnego rodzaju, że tam do różnego rodzaju takich klubów to też nie jest łatwo się dostać. To nie, że wszędzie każdy może wejść. Więc i tu w ten sposób to może wyglądać. Ale do nas to się każdy może dodzwonić, jeżeli tylko ma ochotę, a z tej okazji skorzystał teraz ponownie Krzysztof. Witamy. No tylko jeszcze żeby się Krzysztof tutaj do audio podłączył. To byłoby miło. Jeszcze poczekamy chwilę, ale już tak nie za długo, Krzysztofie. Ja bardzo was proszę, konfigurujcie sobie Zooma.
3: Elementem literności musi być.
1: Konfigurujcie sobie Zooma, żeby automatycznie łączył wam się do tej sesji audio. No co wam szkodzi? Drodzy słuchacze, drogie

0: nie używałem, drogi jest strasznie i nie, jakoś nie mam przekonania.
1: Czy Alon też nie umiał czasem?
0: A Alona być może, być
1: coś
0: może.
1: Było chyba, coś kiedyś ktoś tak wspominał.
2: Właśnie tak umiał, nie wiem czy ten, któryś tam high, jak on się nazywał, Haku Recorder, taki jakiś też był.
3: Zapraszam,
0: że Krzysztof,
4: Johnny,
0: musisz kliknąć. O,
4: Krzysztofie,
0: jestem.
4: Odnalazłem się na falach eteru.
0: No,
4: jestem,
0: witamy.
4: Jestem.
0: I słuchamy.
4: Witajcie, witajcie. Ja tak w kwestii dostępności, ponieważ ostatnio zrobiłem się taki ekonomiczny, ekologiczny, że tak powiem, i zakupiłem sobie butelkę Duffy, która jest z tym wymiennym filtrem. No i na tej butelce jest kalendarz, który sobie gdzieś tam zaznaczamy, bo co miesiąc ten filtr trzeba wymienić, no ale niestety dla nas jest to niedostępne, więc pomyślałem, że aplikacja moje Duffy by się tu przydała. Pobrałem sobie z App Store'a, zacząłem tam konfigurować ją, powiadomienia, żeby wysyłała, kiedy ten filtr będzie wymieniany, no i wszystko fajnie, ale potem się zaczęły schody. A mianowicie jak wybieramy sobie, już mamy powiadomienie ustawione i wybieramy sobie, wchodzimy w aplikację, to pojawia się nam grafiki bardzo, bardzo dużo, gdzie trzeba wybrać w formie graficznej, czy chcemy, żeby nam pokazało, żeby wymienić filtr w dzbanku, czy w butelce. No i niestety to nie jest dla nas dostępne i właśnie zamierzam tam dzwonić do nich, do producenta, żeby coś z tym zrobili.
0: Krzysztofie, a mógłbyś o samej butelce coś powiedzieć? To jest taka butelka jakiej pojemności?
4: To jest butelka bodajże 0,7, tak, 0,7.
0: 0,7.
4: Ta większa ma ona ustnik, ustnik zakończony jest, ten ustnik składa się z dwóch części, ona, ta część taka, którą przykręcamy, ma w sobie takie, jakby to przedłużać, taki kapturek z dzióbkiem i ten dzióbek się podnosi i wtedy można przez to przechylić i pić i jak się ten kapturek wciśnie, to wtedy blokuje nam się, prawda, że się nam nic z tego nie wyleje.
0: Czyli to jest taka butelka podróżna,
4: taka podróżna, taki jakby ja mówię na to nie kapek, bo wtedy nam nie kapie nic. I to jest jeszcze taka kolejna zakręteczka na to przymocowana na takim silikonie, na takim wieszaczku, którą się na ten kapturek, z którego pijemy, wciska. Nawet mogę tu wcisnąłem ten kapturek, znaczy na ten kapturek tą zakrętkę taką główną, która też właśnie nam chroni przed tym, żeby się nam nie wylewało. I pod tą zakrętką, jak odkręcimy, mamy filtr wielkości takiego walca, bym powiedział.
0: I to się wymienia raz na miesiąc.
4: Filtr węglowy, jego się wymienia raz na miesiąc.
0: Jaki jest koszt?
4: Buteleczka, ja za nią zapłaciłem jakoś 25-26 zł jakoś tak w Rossmanie.
0: A te filtry?
4: I w zestawie był jeden filtr zamontowany w butelce, drugi dali w zestawie jakby gratis. Natomiast te filtry, no to gdzieś tak kosztują 23-25 zł, zależy ile tych filtrów, ale opłaca się kupić, myślę, 3-4 filtry na Allegro, bo one już są wtedy po 3 dychy i mamy więcej, prawda? Wtedy możemy mieć na tam 2-3 miesiące, nie? Jak sobie kupimy na Allegro, no to potem podeślę też linka, czy nawet Moniczka podeślę, moja linka też odnośnie tej oferty z tymi filtrami na Allegro. Natomiast no niestety jak już z tą aplikacją uporamy się, bo tam jest oczywiście, że możemy sobie do kalendarza dodać, żeby ona przypomniała, kiedy ten filtr trzeba wymienić, no to jak już po wybraniu tej butelki, niestety z okiem, bo się nie da bez oka, to przychodzi wymiana filtra, dostajemy powiadomienie, tak dostałem 1 lutego, bo to już od stycznia ją posiadam. No i niestety jak wymienimy filtr, to trzeba zaznaczyć w aplikacji wymiana filtra, taki przycisk dać, żeby on znowu na nowo sobie odnotował, że za luty wymieniliśmy filtr i że w marcu

0: ma przypomnieć znowu o wymianie kolejnej za miesiąc. I to też niestety, ten przycisk nie jest dla nas dostępny, bo to jest też grafika, podejrzewam, bo on po prostu nie jest dostępny. Ogólnie aplikacja fajna, słuchajcie, no, ale żeby to jeszcze było dostępne, to bym naprawdę...
1: No właśnie, bo to tak...
0: Znaczy ja zamierzam tam do nich w ogóle, słuchajcie, dzwonić i zamierzam tam monitorować, jeżeli coś mi się uda
1: wskurać,
0: to dam wam znać, bo to jest też fajna rzecz. Swoją drogą powiem wam, że ta woda naprawdę jest z tej butelki smaczna i zaoszczędzamy na mineralnej w tym momencie, bo oboje mamy te butelki, więc no...
1: No ale to w tym momencie taką wodę to co, lejesz tam po prostu zwykłą kranówkę?
0: To znaczy tak...
1: Przegotowaną ewentualnie, tak?
0: Czy... Nie, lejesz zwykłą kranówkę. Pierwsze wyciągasz ten filtr z tej butelki, lejesz kranówkę, ale zanim ten filtr do tej butelki się da, to jak się ją, prawda, pierwszy raz używa, dany filtr, to trzeba pierwsze go zahartować, czyli w gorącej wodzie go tam parę sekund pod bieżącą wodą gorącą przemyć, sam filtr, a nie, przepraszam, pod zimną, potem nalewamy do butelki wody, wkładamy filtr, tak ze trzy razy ją przelewamy, no i dopiero potem ona się nadaje za trzecim razem przefiltrowania, przelania tej wody przez ten filtr do picia.
1: No to całkiem fajna rzecz.
0: Fajna rzecz i naprawdę dużo, prawda, no smaczna ta woda jest. No gdyby jeszcze ta aplikacja była dostępna, to by było super naprawdę.
1: Swoją drogą, patrzcie, do jakich my czasów dożyliśmy. Butelka ma własną aplikację na telefon. Nie? Fajnie.
0: Chociaż ja widziałem, że gdzieś tu na iOSie też, Michale, jest, gdzieś było w skrótach, czy coś mi się obiło o uszy, że można było gdzieś mu zaznaczyć, tam jakiś był minutnik mycia zębów, potem
1: tak,
0: gdzieś tam mi mignęło,
1: tak,
0: że tam ileś kawy, ile się wypiło, coś tam, ale nie bawiłem się tym, szczerze mówiąc, ciekaw jestem, czy...
2: To był skrót, który ja na części pierwsze w podcaście rozkładałem, jak
0: właśnie
2: działa
0: też Mikołaj
2: i jak
0: o tym
2: jest zrobiony.
0: Słuchałem tego typu podcastu właśnie Mikołaju i tak mi się też skojarzyło, że właśnie było o tym. Natomiast ta kawa mnie ciekawi, czy tam trzeba mu podawać, ile się wypiło w danym dniu,
1: no
0: czy
1: tak,
0: o co.
1: No tak, on to po prostu będzie zliczał, to jakiś, wiesz, pewnie jest prosty kalkulator po prostu, który dodaje. To tam nie ma żadnego high-techu, żeby on się, nie wiem, z naszym ekspresem do kawy łączył, czy coś,
0: no
1: zczytywał
0: tak
1: z tego. Okej, Krzysztofie, dzięki za telefon i
0: dzięki,
1: smacznej
0: na
1: wody. Życzymy.
0: Dzięki, serdecznie pozdrawiam.
1: Na razie, hej. Zaglądam jeszcze do waszych wpisów, bo tu zdaje się coś było. Jeszcze miałem jeden wpis. Tak, jest. Wpis od Moniki. A propos wypowiedzi Roberto, dodam, że teraz chyba wszystkie telefony produkują bez... wejścia jack. Wszyscy producenci wychodzą chyba z założenia, że użytkownik kupi sobie słuchawki bezprzewodowe na Bluetooth. Ja mam wrażenie, że chyba jeszcze te tańsze telefony to jeszcze są z jackami,
3: tak,
1: ale te rzeczywiście takie flagowce właśnie, no, czy Samsunga, czy podobne, no, czy zresztą, czy iPhony też, no, to rzeczywiście one są bez jacka i rzeczywiście tu mamy ten też minimalizm, jeżeli chodzi o akcesoria.
3: Tak, zdarzają się telefony tańsze, które są nowe stosunkowo i dalej tego jacka mają. Natomiast ja myślę, że tu nie chodzi o taki minimalizm i że użytkownik coś tam, tylko chodzi po prostu o jakąś szczelność, odporność na wodę, na pył, na różne inne rzeczy.
1: No tak, ale brak ładowarki to...
3: No, brak ładowarki to już jest troszkę...
1: Inna rzecz.
3: Ekologiczna według mnie wymówka, ale to już jest całkiem inna kwestia.
1: No dobrze, Paulino, to skoro jesteś przy głosie, to co z tym systemem dźwięku nowym na Linuxa?
3: System dźwięku na Linuxa to jest projekt o nazwie Pipewire i jest on, wspiera on wszystkie systemy dźwięku, które są obecnie na Linuxie używane, czyli Alsa, Pulse Audio, Jack G-Streamer. I jest to system, dzięki któremu możemy posługiwać się audio oraz wideo z minimalnymi opóźnieniami. I jest to też dla nas gratka, ponieważ z tego co wiem, aplikacje opierające się na systemie dźwięku Jack odcinały dostęp do dźwięku innym aplikacjom, czyli miały wyłączność dźwięku, przez co nie mogliśmy używać screenreadera, ale w sumie teraz to mogę troszkę...
2: Tam
3: jeżeli
2: coś
3: chcesz
2: było.
3: Bardziej zorientowany, znaczy... możemy je sprostować, ponieważ ja dawno nie używam Linuxa.
2: Nie wiem czy z Jackiem, ale tam na pewno coś było i tam na pewno coś jest, że na przykład jeżeli coś nam wymusi ALSE, to nam trochę nie do końca działa tak jak trzeba Pulse Audio, a jeżeli coś nam wymusi Pulse Audio, to nam nie do końca działa tak jak chce ALSA. I jeżeli mamy na przykład SP-Cupa, czyli screen reader dla konsoli, który działa z ALSą, i mamy Orkę, czyli screen reader dla interfejsu graficznego, który nam działa z Pulse Audio, to się lubi ze sobą. I tutaj Paulina ma absolutnie rację. Dźwięki i systemy dźwięku w Linuxie to był, jest i pewnie, mam nadzieję, że nie tak długo właśnie będzie problem. No i to się niby jakoś da, to się jakoś niby da obejść, ale szczerze mówiąc, to ja nigdy nie doszedłem do tego jak.
3: Kolejną rzeczą, która wyróżnia ten Pipewire, jest to, że można łączyć aplikacje pod kątem dźwięku w różnych dziwnych konfiguracjach. To znaczy, że wyjście z danej aplikacji może być wejściem do kolejnej. Do tego stopnia, że w lewym kanale może być wyjście jednej aplikacji, w prawym kanale może być wyjście drugiej. Także tutaj różne dziwne rzeczy można robić. Podobno pakiet jest już dostępny na większość dystrybucji Linuxa, natomiast jeżeli chcielibyśmy skorzystać z kodu źródłowego, jest on dostępny na GitLabie. Natomiast jeśli jestem, skoro jestem przy głosie, to opowiem jeszcze o jednej rzeczy, która mignęła mi z cyklu wyciekło z Androida 12, który jeszcze nie jest opublikowany, ale trwają nad nim prace. Mianowicie, dowiedziałam się dzisiaj, że możemy się spodziewać w Androidzie 12 wskaźnika prywatności, tak zwanego, czyli informacji o tym, że aplikacja używa naszego mikrofonu, kamery, bądź innych podzespołów telefonu, które mogą jakby narazić na szwank naszą prywatność. I jeżeli klikniemy w te informacje, wyświetli nam się dokładny spis aplikacji, które używają konkretnych podzespołów, takich jak kamera, mikrofon, lokalizacja i inne.
1: No akurat te spisy aplikacji, które żądały dostępu do tego, to na przykład w iOSie to już jest od oj dłuższego czasu, ale rzeczywiście ostatnio też w iOSie się pojawiły na pasku te informacje, tam na pasku statusu, że coś tam korzysta
3: znaczy,
1: z mikrofonu na przykład.
3: Chyba chodzi o to, że nie, że żąda, kiedyś tam zażądało i dostało, tylko że teraz, dokładnie
1: teraz.
3: W tym momencie.
1: Jasne. No tak, a w przypadku Androida ma to większy sens o tyle, takie informowanie na bieżąco, że tam chyba może kilka aplikacji korzystać jednocześnie. Z iOS-em to nie jest tak prosto. Tam no, mikrofon raczej na przykład to może być używany w jednym czasie tylko przez jedną aplikację. Tam
3: znaczy,
1: się nie da
3: w Androidzie też tak jest, ale możliwe, że na
1: wiesz co, to
3: Androidzie
1: teoretycznie,
3: się to
1: ale czasem się zdarza, że na, ale czasem się zdarza, może na zasadzie it's not a bug, it's a feature, ale zdarzało się, że mógł być na przykład mikrofon używany przez dwie aplikacje, chociażby mogła być taka sytuacja, że rozmawiałaś sobie na telefonie na TeamTalku, ktoś
3: tak.
1: do ciebie dzwonił, odbierasz i nagle masz połączenie jednego z drugim.
3: Ja podejrzewam, że to jest bug.
1: No raczej.
3: Bo podobno nie da się przewidzieć, kiedy będziemy słyszani na TeamTalku podczas rozmowy telefonicznej, a kiedy nie.
1: Zgadza się, więc
3: natomiast
1: to tak z przymrużeniem oka.
3: Jestem na tyle zorientowana, aby o tym sądzić ze 100% pewnością.
1: No dobrze, słuchajcie, to jest tyle, co w naszych notatkach, zdaje się. Czy ktoś jeszcze coś chciałby dorzucić do informacji? Chyba nie. No dobrze. To w takim razie...
4: No, no tylko ukazała się nowa wersja NVDA RC1. To wczoraj...
1: Coś nowego, ciekawego?
4: Nie wiem nawet, ale nowa to nowa.
5: Aha. Pewnie to w płycie było.
1: Zapewne tak.
5: No to niedługo stabilka.
4: Zapewne tak, niedługo tak. Będzie stabilka.
1: No to w takim razie, skoro to tyle, to możemy już powoli zamykać kramik z kolejnym tyfloprzeglądem, który dziś prowadzili dla was Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki, Paulina Gajoch i Michał Dziwisz.
4: Dziękuję.
1: Dobrej nocy. Przypominamy, tyfloprzegląd kolejny nie we wtorek, a w środę, ale godzina się nie zmienia. Słyszymy się po godzinie 20. A zatem do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, moi drodzy, w nowym tygodniu, w tygodniu, który rozpoczyna się od 17 marca 2025 roku, bo właśnie ta data dziś widnieje w kalendarzu. Ja nazywam się Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy nas słuchają albo na żywo w Tyfloradiu, albo którzy będą dopiero potem tego słuchać w naszym serwisie tyflopodcast.net, albo na YouTubie, albo gdziekolwiek, gdzie do was docieramy. Zaczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo, a dziś moim gościem jest Krzysztof Bruzda. Dobry wieczór, Krzysztofie.
7: Ponownie, ja tylko powiem, że milczenie jest złotem, a w przypadku tematu, który dzisiaj będzie poruszony, to może nawet być więcej niż złotem.
1: Więcej niż złotem. Dziś będziemy mówić o komputerach, o konkretnie to o komputerach bardzo niewielkich rozmiarów, czyli o tak zwanych mini komputerach albo mini PC. Różnie to tego typu urządzenia są określane i też tak naprawdę to nie ma jednoznacznego określenia, kiedy o takim komputerze możemy mówić, że jest mini PC, a kiedy to już nie jest mini PC, tylko to jest jakiś inny komputer. W każdym razie będziemy mówić na pewno o konstrukcjach, które są, jeżeli chodzi o swoje wymiary, mniejszymi konstrukcjami niż laptop albo komputer stacjonarny. Taki standardowy, jaki tu sobie stoi, chociażby pod moim biurkiem. Ale na biurku na przykład to stoi sobie też u mnie taki komputer z gatunku mini PC i też sobie o tym myślę troszeczkę porozmawiamy. Ja kiedyś używałem takiego komputera jak Intel Nook. Również był to komputer z gatunku małych sprzętów, mini komputerów, mini PC. No fajne są to sprzęty, fajne są to urządzenia i one się mogą przydawać do różnych rzeczy. A ty, Krzysztofie, jesteś przykładem osoby, która z takiego komputera, z takiego mini komputera uczyniła sobie pełnowymiarową stację roboczą, prawda?
7: No, na razie tak, ze względu na pewne dziwne sieciowe przypadłości mojego dotychczasowego laptopa stacjonarnego. No i co? Lepsze to niż nic, że tak powiem, nie? Ale no cóż, można by powiedzieć.
1: Ja może zadam ci pierwsze pytanie, takie już od razu...
7: Z grubej rury,
1: tak, dokładnie. Moje pytanie jest takie, czy taki komputer, czy taki mini PC to może być traktowany, ale nie na zasadzie jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, tylko czy taki mini PC może być traktowany twoim zdaniem z perspektywy twoich jakichś tam działań? Zaraz cię popytam, jakie to są działania, ale czy może być traktowany jako pełnowymiarowy komputer do pracy, tak na co dzień?
7: Jeśli to jeszcze zależy od tego, co chcemy osiągnąć i jaką pracę chcemy wykonywać na takim komputerze.
1: No właśnie, to jaka jest twoja codzienna praca? Co ty na tym komputerze robisz?
7: No ja, jak powiedziałem, zastąpiłem mój prawilny laptop, który tutaj do tej pory stał i obsługiwał całe studio. To teraz jego miejsce zajął właśnie tenże mini komputer i on spełnia jego rolę. Na razie wygląda to całkiem nieźle. Choć, jak mówiłem na początku o tym milczeniu, to ja może później wyjaśnię, o co chodzi.
8: Jasne.
7: Bo niestety lub stety, ale raczej bardziej nie niż stety, jeśli kupujemy takie mini komputery na jakby obcych serwisach, na obcych portalach, nie na Allegro.
8: Może powiedzmy, no to od razu, ty go kupowałeś na AliExpressie.
7: Tak, ja go kupowałem na AliExpressie, ale o co mi chodzi? Zmierzam do tego, że po prostu kupując poza polskimi serwisami aukcyjnymi, no chociaż na polskich też się zdarza, ale rzadziej, za to częściej zdarza się to, że dostajemy nie to, co chcielibyśmy dostać. Wprawdzie to, co ja tutaj mam przed sobą, to też nie jest to, co ja bym chciał, bo w opisie było co innego, a jak się okazuje, to w środku jest jeszcze coś innego, a jeszcze coś innego pokazuje sam system, a jeszcze coś innego pokazuje BIOS. Więc no, to takie zawirowania dziwne.
8: No dobrze, ale to wracając do tego mojego pierwszego pytania, które ci zadałem. Czym na co dzień zajmujesz się na tym komputerze i czy on te twoje oczekiwania spełnia?
7: Powiem tak, ja w tej chwili, tak jak powiedziałem, używam go do obsługi studia. Z niego w tej chwili tutaj jestem przed mikrofonem.
8: No tak, czyli Zoom działa na pewno.
7: Zoom działa, ale na przykład nie działa na nim z przyczyn mi do tej pory nieznanych tak popularny portal wśród niewidomych jak Elten. Wyświetla jakąś dziwną, jakiś dziwny komunikat o...
8: Komunikat o błędzie, że nie można załadować biblioteki jakiejś.
7: Nie wiadomo jakiej. Natomiast w logu Eltena wyświetla się coś takiego jak d2.scene i nie wiadomo, co to znaczy. To chyba tylko kolega Dawid będzie wiedział, co to znaczy. No i ten Elten niestety nie działa.
8: Czy poza Eltenem trafiłeś na jakieś problemy?
7: Mam trochę programów takich, no, legalnych, tak, w tym DVB Viewer, który działa bardzo dobrze. Wszystkie programy pocztowe, znany wszystkim już tutaj Hearthstone też działa dość dobrze.
8: No, Hearthstone to jest jednak gra, tam się dużo grafiki wyświetla, więc jeżeli Hearthstone działa, to już jest nieźle.
7: Tak, on działa bez problemu, płynnie, nie ma z nim żadnych zawirowań, dobrze jest. Natomiast no do większych gier no to raczej nie polecam, zwłaszcza, że no ja nie wiem, jak tutaj w tym u mnie komputerze wygląda sprawa. Ja zaglądałem, co jest w środku i w środku na pierwszy rzut oka mamy jedno gniazdo pamięci RAM, i to gniazdo zajmuje 16 giga RAMu w tej chwili, ale mam dziwne podejrzenia, że gdybym wyjął z obudowy cały ten komputer, to nie wiem, czy po drugiej stronie nie znalazłbym drugiego gniazda pamięci RAM. To tak trochę zagadkowo wygląda z jednej strony. Natomiast komputer ten nie posiada głośników, więc trzeba sobie podłączyć głośniki osobne, chociaż są takie, które posiadają. Tutaj przed audycją mówiłem Michałowi, że nasz kolega Patryk ma takowy komputer i ten komputer jest zaliczany też do mini komputerów, ale on już właśnie ma głośniki. Wprawdzie takie laptopowe, jak radio na baterię się tego słucha.
8: Ale dla nas, jako rozwiązanie podstawowego problemu, czyli jak tu uzyskać dźwięk z tego komputera, przynajmniej na start, no to jest rozwiązanie.
7: Jest, tak.
8: Tak. To może dobrze, Krzysztofie. Skoro już zaczynamy powoli poruszać temat wyglądu tego komputera, to zaraz cię o niego popytam. Jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, a słuchacie nas w dniu premiery, czyli właśnie 17 marca 2025 roku, no to zapraszam bardzo serdecznie do dzwonienia 663-883-600, do pisania na YouTubie, na Facebooku oraz na naszym panelu kontaktowym, którego adres to kontakt.tyflopodcast.net. Zapraszamy bardzo serdecznie. WhatsApp też jest do waszej dyspozycji, jeżeli tam na przykład chcielibyście nam nagrać jakąś wiadomość głosową, to też jak najbardziej można. Można się dzielić na przykład też swoimi wrażeniami, jeżeli zdecydowaliście się właśnie na skorzystanie z takiego urządzenia. Mac Mini też jest takim mini komputerem.
7: Mac Mini, tak, też.
8: Co prawda może nie najtańszym, ale jest i rzeczywiście spełnia też swoją rolę, więc jeżeli ktoś na przykład w ten sposób pracuje, to bardzo serdecznie zachęcamy do kontaktu i do dzielenia się swoim doświadczeniem. Dobrze, Krzysztofie, to teraz tak. Tych komputerów jest dużo i dużo. Tu myślę, że trzeba też dodać, że każdy komputer z tego typu będzie wyglądał jednak troszkę inaczej, bo tak jak wspomniałem na początku, no tych konfiguracji jest naprawdę sporo, są nawet takie małe komputerki, które wyglądem przypominają przerośniętego pendrive'a i które łączy się do gniazda HDMI w telewizorze i to też potrafi mieć Windowsa.
7: Chciałbym powiedzieć, że już była audycja na temat takiego komputera, zresztą popełniona przeze mnie, komputer z firmy Modecom, który właśnie był takim pendrive'em i on tam miał chyba 4 giga RAM-u i 16 giga ROM-u i tam był Windows 10 na tym. W moim przypadku tutaj na tym komputerku jest już 11. Ale z wielkim, że tak powiem, z duszą na ramieniu zainstalowałem tę 11 tutaj, bo mówię, jak zobaczyłem parametry, co się dzieje w Windowsie, co się dzieje w BIOSie, to miałem straszne obawy, czy to w ogóle ruszy po formacie, ale no, ruszyło jakoś.
8: Jasne. No dobrze, to w takim razie teraz może opowiedz trochę, jak ten komputer wygląda.
7: No jak wspomniałeś, komputery tego typu są przeróżne. Mój akurat, jak sobie jesteś w stanie wyobrazić TV Boxa, takiego standardowego, to jest niewielkie pudełeczko, więc wyobraź sobie dwa takie TV Boxy położone na sobie. To jest grubość tego komputera.
8: Czyli taki grubszy.
7: Taki grubszy, no. Taki grubszy. Ma to 3 razy USB-A, w tym jedno USB 3.0, 2 USB-C i 2 razy HDMI. No i oczywiście standardowo gniazdo, combo, mikrofon, słuchawki na jednym. Włącznik. Z przodu ma jeszcze jakiś USB 2, ale nie wiem, co to są. Czy to jest 2.0, czy co, ale są. Gniazdek ci u nas dostatek, że tak powiem.
8: Jest co podłączać.
7: Jest co podłączać, tak. To jest wbrew pozorom dość rozbudowany komputerek, jak chodzi o podłączenie urządzeń peryferyjnych. Na wszystko niemal starczy miejsca. Chyba, że ktoś naprawdę, tak jak ty, no nie wiem, czy tobie by starczyło miejsca na tych USB-ków. W każdym razie...
8: Wbrew pozorom nie mam aż tak wiele urządzeń podpiętych. No mam jakąś tu przejściówkę na port szeregowy, interfejs audio, klawiaturę, właściwie dongla do klawiatury i tam jeszcze jakiegoś dongla chyba do słuchawek bezprzewodowych i dysk jeszcze podpięty. No to,
7: widzisz.
8: To nie jest aż tak dużo tego wszystkiego.
7: No ja mam akurat podpięty projektor na jednym HDMI, na drugim mam monitor. Pomiędzy tym mam podpięty hub, ten 13-portowy, interfejs audio oczywiście, no i Sencora jako mój taki pomocniczy, jak nie używam słuchawek do NVDA. No i chyba tyle. Aha, i dongla do myszki mam jeszcze podpiętego.
8: Aha.
7: No. No i klawiatura oczywiście tam też jest. Także, no, jakby powiedzieć, portów jest trochę. Jak ktoś ma, powiedzmy, potrzebę pracy biurowej, to w zupełności ta ilość portów mu wystarczy.
8: I tego typu komputery, ja mam wrażenie, że bardzo często są opisywane jako urządzenia do pracy biurowej. To jest coś, co możesz sobie postawić obok telewizora, niekiedy nawet do tego telewizora przykręcić, bo mają te gniazda VESA tak zwane i można sobie mieć taki na przykład duży telewizor, za telewizorem schowany niewielkich rozmiarów komputer i sobie na tym w ten sposób pracować. Na przykład jeszcze podłączyć sobie do tego bezprzewodowo klawiaturę, myszkę, no i działać w ten sposób, jeżeli ktoś tak lubi.
7: Dokładnie, to mam jeszcze dodatkowo nad każdym HDMI dwa razy USB-C, więc no nie wiem, co dusza zapragnie, tam tego jest trochę do podłączenia.
8: Czy ten komputer jest jakiejś konkretnej marki, czy to jest no name?
7: No właśnie, i tutaj zmierzamy do kolejnej sprawy, ponieważ wszystko zależy, gdzie kupimy i od kogo kupimy. Jak już wspomniałem, nasz kolega Patryk kupił sobie komputer podobnych gabarytów, podobnej jakby opcji i ten komputer to jest Dell, prawilny. Ale mój komputer, jak wejdziemy w informacje o systemie, to w tych wszystkich newralgicznych miejscach, gdzie powinna być nazwa systemu, nazwa płyty głównej, to wszystko jest default string.
8: I to jest, jak rozumiem, nawet na tym systemie, który masz zainstalowany teraz, świeżej 11 od Microsoftu, niebrandowanej w żaden sposób przez dostawcę sprzętu.
7: Dokładnie tak. I teraz o co chodzi, bo ja mówiłem, że co innego jest tu, co innego tam. Więc jak się wejdzie do BIOS-u, BIOS pokazuje 16 GB RAM-u pamięci, ok, ale w opisie napisane jest na aukcji tego komputera, że to ma być i 9. Natomiast BIOS pokazuje, że to jest Celeron N5095. I aha, tak pokazuje Windows świeżo zainstalowany, gdzie wcześniej, zanim, że tak powiem, sformatowałem ten dysk, to tamten Windows pokazywał, że to jest i9, żeby nie było.
8: Czyli, no, nazywając rzecz po imieniu, wygląda na oszustwo.
7: Tak. Ponadto ja ten komputer jakby przerabiałem razem właśnie z kolegą Patrykiem, który nawet wątpił w to, że ten komputer jest jakby to powiedzieć, żeby było ładnie. Miał wątpliwość co do pochodzenia tego komputera, co do legalności tego komputera, dlatego że w TPM-ie tego komputera można byłoby podejrzewać, że jest zaszyty jakieś dane firmy. Dlaczego? Dlatego, że Windows kiedy się go instaluje i dochodzimy do takiego, do takiego momentu, oczywiście Windows Pro, bo tutaj był Windows Pro, więc mówimy o Windowsie Pro, dochodzi się do momentu, kiedy Windows każe nam wpisać nazwę kogoś, kto będzie ten komputer używał. Normalnie, jak instalujemy system, no to wyskakuje nam pole wpisz nazwę komputera, na przykład Tomek i tyle wpisujemy, nie? A tutaj przy instalacji Windowsa Pro pokazuje nam się pole, ale zanim ono jest nieaktywne, zanim coś wpiszemy, musimy to pole uaktywnić. A jak? Ano tak, że mamy do wyboru przedsiębiorca i osoba prywatna. I musimy teraz wybrać, kto ten komputer będzie używał. W przypadku Windowsa Home, który tutaj zainstalowałem, takiej opcji nie ma.
8: No tak, bo on nie ma wsparcia pracy w domenie, więc nie jest to takie środowisko sieciowe. Ja, tak jak mówiłem, jak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, przed tą audycją, moje podejrzenie jest takie, że ta opcja dotyczy tego, czy my chcemy pracować w grupie roboczej, czy w tak zwanej domenie. Czyli czy wybieramy opcję tej pracy takiej korporacyjnej, czy, no, czy w sieci domowej. Że to z tym może być powiązane. Chociaż ja, no, mówiąc szczerze, nie pamiętam teraz, jak wygląda kreator instalacji Windowsa tak na pamięć, od początku do końca. I czy takie pytanie się zwykle pojawia? Mam wrażenie, że ono się już teraz nie pojawia, albo nie jest takie pytanie zadawane nam wprost. A tu jednak wygląda to troszeczkę inaczej niż zwykle.
7: No słuchaj, ja mam laptopa, ten, który w tej chwili poszedł do, że tak powiem, mówiąc tak nieładnym językiem, do zaorania. Aha. Tam jest Windows na partycji normalnie Pro zaimplementowany i jak, bo tam jest taka opcja, że musisz dokończyć instalację, nie? Mhm. To, i tam nie ma takiego pytania. Pomimo, że tam jest Pro, tam po prostu jest normalnie nazwa komputera i koniec.
8: Ale
7: nie ma...
8: czy to jest Windows, który masz od producenta, czy to jest Windows, który ty sobie instalujesz od początku do końca?
7: To jest od producenta.
8: Właśnie, może i to mogą być jakieś pewnego rodzaju różnice. Ja teraz mówię, mi się bardzo kojarzy ta opcja, czy to osoba prywatna, czy wykorzystujemy to jako użytkownik prywatny, czy wykorzystujemy to w firmie, mi się bardzo to kojarzy z tym łączeniem do grupy roboczej, a do domeny, ale... Te pytania i to, jak to wyglądało na przełomie lat, kiedy te systemy się zmieniały, no to jednak też się zmieniało, więc tu nie mam do końca pewności, czy to aby się nie pojawia zawsze. Właśnie takiego typu pytanie.
7: Powiedzmy, że załóżmy, że nawet masz rację. Natomiast nie koniec niespodzianek, ponieważ na tym komputerze od początku, jak przyszedł, było napisane, że jest Windows 11. No więc no. Moim znajomym, już nie Patrykiem, stwierdziliśmy, a dobra, zobaczymy, czy są aktualizacje. No więc sprawdź aktualizację i nagle komunikat, że niestety, przepraszamy, ale ten system jest niewspierany.
8: O!
7: Jedenastka.
8: A to ciekawe.
7: Co się okazało? Zainstalowaliśmy sobie AIDE, między innymi też ten program do sprawdzania komponentów, ten info.
8: HW-info.
7: HW-info, tak. I co się okazało? Wszystkie programy, które żeśmy zainstalowali, pokazywały, że tu jest Windows 10.
8: Czyli ten Windows 11 był po prostu faktyczną dziesiątką, ale przystosowaną w jakiś sposób, żeby udawała jedenastkę.
7: No, najprawdopodobniej ktoś bardzo się postarał i nagrzebał w rejestrach tak, żeby to pokazywało, że to jest 11. Tak samo jak chodzi o procesor, bo procesor tutaj w Windowsie w jednym, jak i w drugim pokazywał, że to jest nadal i9. Chociaż to był Celeron.
8: Jak rozumiem, jak zainstalowałeś system na świeżo, na czysto, no to już w tym momencie masz faktyczną jedenastkę, ale też zmieniły się informacje o podzespołach.
7: Tak, oprócz tych podstawowych, tych takich tam, gdzie są właśnie producent i nazwa systemu, tam zostało dalej default string. Mhm. Także to się nie zmieniło. Procesor w końcu pokazuje się prawidłowo i pokazuje się, że to nie jest i9, tylko jednak Celeron.
8: Wydajnościowo to jak rozumiem też się zachowuje bardziej jak Celeron niż jak i9.
7: Tak. Powiem tak, to pracuje w miarę szybko, to nie jest, zresztą sam się przekonywałeś jak sprawdzałeś tu parametry, to nie jest komputer, który jest demonem prędkości, ale też nie mogę mu zarzucić, że jest wolny, ale to ma swoje jakieś tam ograniczenia. Co dalej? Dalej trudno było znaleźć do niego sterowniki, widzisz, dlatego, że między innymi, przynajmniej tak twierdzi kolega Patryk i ja się chyba z nim zgadzam, przez to, że nie było podanych nazw producenta w informacjach w całym tym zarządzaniu tam, że były te default string, to jakby Windows nie wiedział, do czego ma szukać sterowników tak naprawdę. Więc musiałem użyć rosyjskiego programu DRPSU.
8: Czyli driver packa słynnego, który się, tak, jak widać, czasem jeszcze przydaje.
7: Tak, i to we formie webowej, bo ta forma offline'owa, no ona nie do końca ma tą bazę taką kompletną. No, i
8: no
7: tu...
8: wiesz, dobrze, że mogłeś użyć w tej formie webowej, bo gdybyś nie miał sterownika do karty sieciowej, to byś nie powojował.
7: No miałbym problem. No natomiast po prostu ten program znalazł wszystkie sterowniki, także już menedżer jest prawidłowo skonfigurowany. Na szczęście. No i jakby używam teraz tego komputera w zastępstwie za tego laptopa. Na razie mam go dopiero no niecałe półtora miesiąca. No i jeszcze jakby testuję, co tam można z niego wydusić. Nie jest źle. Jedyny problem, ale nie wiem, z czego to wynika, jak przełącza się kanały na TVP Viewerze, to zdarza mu się czasami tak zaczknąć ten dźwięk, tak po prostu on nie wchodzi od razu, tylko jest takie, w pół słowa jest przerwane, jakieś niecałe pół sekundy przerwy i wraca już dźwięk na stałe.
8: Czyli tak jakby jakiś problem z buforowaniem był gdzieś na karcie na przykład.
7: Mniej więcej, no, coś takiego. Ale to jest jedyny problem, który w tej chwili na razie zauważyłem. No i reszta jest, to już poinstalowałem różne rzeczy, bo ja chciałem ten komputer użyć jako maszyny do mojego tego projektu, o którym mówiłem, do Fjordy. Bo on jest mały, mało miejsca zajmuje i tam, gdzie ja bym go umieścił, czyli tam, gdzie teraz stoi serwer Fjordy, no to tam można było jeszcze dużo rzeczy na tą półkę włożyć, a tak po prostu ten olbrzymi serwer, wprawdzie leżący, ale jednak dość sporawy, zajmuje całą półkę i nic tam już nie da się zrobić. Więc pomyślałem, że takie małe coś wystarczy. No, ale jak już widzę, że nie działa Elten, co daje trochę do myślenia, no bo Celeron, podejrzewam, też nie ma wielu instrukcji. Może akurat nie ma takiej, której potrzebuje Elten do działania.
8: Tak, no Celerony to właśnie były te procesory, które oszczędzały na tych instrukcjach multimedialnych. Zawsze to tak było, że one miały problemy z obsługą multimediów czy z wykonywaniem jakichś takich bardziej złożonych multimedialnych operacji, więc całkiem możliwe, że w tym przypadku też to jest właśnie powodem. No i pytanie, jak działałoby to oprogramowanie takie radiowe, takie jak chociażby czy Radio Boss, czy Stereotul?
7: Radio Boss dało się zainstalować. Mhm. Nie wiem, co ze Stereotulem. Patryk mówił mi, że to trzeba by w zasadzie Stereotula zainstalować.
8: Trzeba
7: bo tak
8: by
7: na razie...
8: sprawdzić po prostu, bo różnie to może być, aczkolwiek wcale bym się nie zdziwił, jakby działał, bo on po prostu, no Stereotul to jednak całkiem sporo liczy. Pytanie, jak bardzo on wykorzystuje te takie faktyczne, multimedialne różnego rodzaju instrukcje, a ile on po prostu sobie gdzieś tam tym procesorem wykonuje różnych skomplikowanych obliczeń.
7: No właśnie, bo na przykład Hearthstone jest to gra, która też ma w sobie multimedia i to dosyć sporo.
8: I działa.
7: I działa. Więc zastanawiające jest to, dlaczego Elten na tym nie chce iść. Także no, tutaj przydałbym na
8: się... I to jest z twoich obserwacji jedyny program, który nie ruszył, jak na razie.
7: Jedyny multimedialny, który nie ruszył. Radio Bossa zainstalowałem, działa. Mhm. Wszystko, co ja tu z multimediów mam, działa, jedynie Elten nie działa.
8: Jasne. Okej, to w takim razie zapytam cię o kolejną rzecz, jeżeli chodzi o ten sprzęt, mianowicie chłodzenie. Tam jest jakiś wiatraczek, czy to jest chłodzone pasywnie?
7: Nie, jest wiatraczek, taki laptopowy. Aha. Nawet powiem więcej, są dwa.
8: Są dwa.
7: Mhm. Ale jak słyszysz, mogę ci nawet tutaj dać głośniej. O! Nie słychać.
8: Za to teraz
7: nie, coś słychać.
8: Jest przesterowujesz.
7: Wiem, wiem, ale to celowe. Nie słychać, nie?
8: Nie, nie było słychać. To znaczy coś minimalnie, ale to naprawdę, minimalnie. Więc tu myślę, że rzeczywiście jest dobrze. To znaczy te komputery w ogóle, tak mam wrażenie, że one jakoś bardzo mocno nie będą szumiały. Jeżeli ktoś by rozważał na przykład, tak jak ja mam, bo ja akurat no, nie używam tego komputera swojego jako maszyny, na której pracuję, ale mam taki mały komputer. Akurat w moim przypadku to jest Dell. To jest, nie, nie Dell, Lenovo. To jest Lenovo.
7: Lenovo.
8: To jest Lenovo. I to Lenovo to już jest takie nie pierwszej młodości, bo ono ma tam kilka lat, to nie jest nówka sztuka, ale to jest mały komputerek, taki płaski, który sobie stoi na biurku gdzieś tam pod jedną z półek i nie zajmuje wiele miejsca. On rzeczywiście też, jeżeli chodzi o taką kulturę pracy, to nie hałasuje. Czasem zdarza mu się rozkręcić wiatraki.
7: I ja podejrzewam, że to jest tej wielkości właśnie co Patryk, ten Patryka Dell.
8: Wiesz co, on jest takiej wielkości, właśnie sprawdzam, do czego by to przyrównać. Trochę może dysk twardy, ale ten taki, wiesz, standardowy komputerowy dysk twardy. Mhm, mhm. Krzysztofie, troszeczkę jesteś za głośno, troszeczkę...
7: Jeszcze troszkę, dobra.
8: Tak, ale to odrobinkę.
7: Ściągniemy o tyle może.
8: O, i jest elegancko.
7: Dobra.
8: Więc to jest taki, ten standardowy komputerowy dysk twardy, myślę, że do tego...
7: 3,5.
8: Tak, myślę, że do tego można by było to porównać, jeżeli chodzi o wielkość. Więc ten komputer też nie jest jakiś specjalnie duży. Natomiast...
7: Jakie ma parametry, może powiedzieć?
8: Wiesz co, to musiałbym zajrzeć. Tam jest na pewno 16 giga RAM-u, dysk twardy, a nawet już teraz nie pamiętam. Wiesz, czy tam jest 500?
7: Ja widzę, że w tych komputerach mini to standardem jest 16 giga. Wszędzie.
8: Wiesz co, to jest bardzo różnie, bo czasem są i komputery z 32 na pokładzie.
7: Ale tak, ale jakbyś popatrzył tak, nawet na tym AliExpressie jakbyś popatrzył, to wszystko ma 16 giga. Mhm. 32 to ewentualnie możesz dokupić, ale tak,
8: no
7: to
8: tak,
7: naprawdę...
8: ale ta podstawowa konfiguracja, to jest 16 giga. Ale tak jak mówię, no w moim przypadku to nie jest nówka, to jest sprzęt używany, bo chciałem po prostu wymienić na coś takiego też Della, którego tu miałem i który, no był sporych rozmiarów, bo to był komputer stacjonarny, fakt, że taka raczej też wersja mini, ale jednak z tych stacjonarnych, zajmujący sporo miejsca gdzieś tam, więc no, fajnie było zainwestować w coś, co będzie mniejsze. I u mnie ten komputer pracuje 24 na dobę przez 7 dni w tygodniu. Tam jest zainstalowany Windows i to po prostu sobie działa. I od czasu do czasu, jeżeli chodzi o kulturę pracy, to od czasu do czasu rozkręcą mu się te wiatraczki. Zwłaszcza jeżeli tam się generuje coś zasobożernego, coś na przykład jest przetwarzane, generowane są na przykład nowe playlisty, albo jakieś pliki są obrabiane przez jakieś automatyczne skrypty. No to słychać, że on tam pracuje, ale tak poza tym to naprawdę też działa bardzo cicho.
7: Właśnie zauważ, że ludzie dzisiejszych czasów bardziej preferują wszystko mieć w komórce, ale podejrzewam, że ten trend mini komputerów może wejdzie na dłużej w życie niż teraz, kiedy to jeszcze jest nowość. I co? I może faktycznie ludzie w biurach, bo w biurach teraz jak się wejdzie, to jeszcze się widzi olbrzymie monitory, tam pod biurkiem jest jakaś stacjonarka, coś, ale to może w tą stronę właśnie idzie, żeby zminiaturyzować stanowisko pracy.
8: No dobrze, Krzysztofie, to może teraz pokaż, jak ten sprzęt w ogóle działa, jak on się zachowuje.
7: No, powiedzmy, na razie odpalimy sobie...
9: Ten komputer eksplorator.
7: To było z pulpitu. Możemy sobie wejść
9: D.
7: na...
9: Dysku, wkładanie dysku, ten komputer. Dysk lokalny, D. Dysk USB ED.
7: Trochę.
9: Dysk lokalny C.
7: O.
9: Widok elementów list.
7: Myślę, że po przechodzeniu po folderach jest dość tak szybciej.
9: No tak. Pliki programu. Widok elementów.
7: Pulta. Dobra, obciążymy go czymś.
9: D. DVB Viewer.
7: Odpalimy sobie D. telewizję. I start. Uwaga.
9: Okno.
7: Ładuje się.
9: DVB Viewer.
7: I już mamy.
9: Pole edycji tylko do odczytu.
8: No coś tam gdzieś cicho słychać.
10: O. Więc co trzeba zrobić, żeby je przekonać, żeby poszły na wybory? Czy to jest apel?
8: A teraz Chester.
11: Ja, jeśli pan pozwoli, panie...
7: Dobrze, ja to już to wyłączę. W każdym razie chciałem pokazać, jak to szybko reaguje.
8: Aha.
7: Nie chciałem się tu bawić w zamianę kart, bo jak wiadomo, DVB Viewer, nie wiem, czy nie pamiętam, czy jest o nim audycja, ale ma...
8: Jest i to nie jedna.
7: No właśnie. I on tam ma opcję wyboru kart, ale tu ja to miałem wybraną taką domyślą, więc tak na szybko, nie? W każdym razie, no widać mniej więcej tak szybko on się łączy. To może jeszcze pokażemy jedną rzecz.
9: Wyszukaj VIPEX, pokaż ukryte ikon. Abha, awas, ha, mack, zo, umc, nv, zab, urząd, bez, dysk, go, bez, urząd, zab, nv, umc, co, zo, mack, hat, gie, awas, fre, an.
7: Szukam, to tak nie
9: start
7: wiem.
9: Okno,
7: to ha, tak ha, zrobię.
9: Ad, stone, ha.
7: Zobaczymy, jak on się szybko połączy z grą. Już mamy tutaj Battle.net.
8: No tak, jeszcze...
7: To jest serwis.
8: Tak.
9: List gry, sklep, co nie zmieni, od dialog, wory, Hearthstone, dymek.
7: I teraz liczymy. Start.
9: Pusta. Hearthstone.
7: Tutaj się będzie ładowała dostępność. Także jeszcze to potrwa. Bez dostępności byłoby pewnie szybciej.
8: Wiesz co, nie sądzę właśnie, bo ta dostępność to się ładuje niejako przy okazji.
7: Też nie wiem, na której karcie to mam.
8: No, ale to już mu zajmuje chwilę.
9: Rozpoczynanie.
8: O!
7: Zaraz będzie.
8: Jeszcze będzie.
9: Wchodzenie do battle.net.
8: Jeszcze będzie wchodzenie do karczmy przecież.
9: Łączenie z...
7: Oj, już go tu przycięło,
8: tak.
7: Widzisz?
9: Wchodzenie do karczmy.
8: O, i jest. No już słychać.
9: Okno wyskakujące. Twoje zadanie.
8: No właśnie.
7: Możemy to wyłączyć.
9: Dokument. Pusta.
8: Także jeżeli chodzi o gry, aplikacja, to ten procesor no na pewno trochę dostaje.
7: Dostaje, tak. Tylko że już jak wejdziesz, jak już to wszystko się połączy, to już jest płynnie.
8: No.
7: Już nie ma przerwy.
8: Wiadomo, to zajęcie tego wszystkiego to mu schodzi po prostu. Tych wszystkich, wczytanie tych wszystkich ważnych plików, które tam
7: dokładnie
8: są.
7: Bo no, potem jak już to znajdzie się w pamięci RAM, to już potem jest bez problemu, nie ma żadnych zacięć, NVDA też się nie zacina, wszystko jest, no tak jak mówię, płynnie, nie?
8: Jasne. No dobrze, ja tu sobie tak patrzę, jeżeli chodzi o jakieś rzeczy, które mógłbym pokazać u siebie, tylko muszę sobie przełączyć syntezę na taką, żeby było to słychać. O, to
7: jeszcze
8: może...
7: jeszcze mogę zrobić jedną rzecz.
9: Foobar 2000 F. For preferences. Output dialog zwinięte. Primarys more op. Buffer length suwak 0. Lista rozwijana primarys P. Primarys O. Out 09 more op. Buffer suwak fading enab res reset oct sand apple drzewo. Out O.
7: Dobra.
9: Dialog lista out 01 minus 0. Foobar 2000. Teraz na antenie. Fjorda.
7: O. W każdym razie chciałem pokazać, jak on do tego fubara szybko wchodzi, nie? Aha. No to powiedzmy, jesteśmy na pulpicie.
9: Start o F, P, liczba klapę, foobar 2000.
7: I teraz wciskam Enter.
9: Fubar 2.
7: Jesteśmy na Fubar.
8: No tak, no Fubar akurat jest dość mało zasobożerny, więc on też stosunkowo łatwo się uruchamia. Ja teraz może pokażę, jak to u mnie wygląda, co my tu właściwie mamy. Spróbuję, okej, okay, mamy syntezę, synteza jest słyszalna, przełączę się teraz na NVDA Remote, bo ja akurat ten komputer mam dostępny zdalnie, więc też no może nie być to tak do końca bezpośrednio miarodajne, jak on się zachowuje, no ale przynajmniej sobie zobaczycie, jak to wszystko wygląda.
11: Kontrolowanie maszyny zdalnej.
8: Właśnie, mamy kontrolowanie maszyny zdalnej, mam ten komputer. To jest komputer typowo dedykowany pod konkretne zadania, pod zadania na przykład radiowe. Teraz odtwarzany jest tu na przykład główny kanał radia DHT i mamy, powiedzmy, sprawdźmy w ogóle sobie na przykład, jak jest zajęty w tym momencie procesor.
11: Średnie obciążenie procesora 22.1% rdzeń 1, 19.4% rdzeń 2, 24.5% rdzeń 3, 25.2% rdzeń 4, 19.5%.
8: Jeżeli chodzi o pamięć...
11: Fizyczna 5.17 GB z 15.89 GB w użyciu 32.6%. Wirtualna 5.16 GB z 18.27 GB w użyciu 28.3%.
8: No właśnie, więc tu widać, że tej pamięci 16 GB mamy, więc nie jest źle.
7: I jakim programem to robisz?
8: To jest ten monitor zasobów do NVDA.
11: C. NTFS dysk 71.80 GB z 476.3.
8: No, Shift NVDA i cyferki. Aha, i teraz na przykład zobaczmy sobie dysk.
11: C. NTFS dysk 71.80 GB z 476.32 GB w użyciu 15.1%.
8: No właśnie, czyli mamy pół tera dysk SSD.
11: Ten komputer nie ma podłączonej baterii.
8: No tak, bo jest komputerem typowo podłączanym po kabelku.
11: Fizyczna 5.16 GB.
8: Tu jest znowu ta pamięć.
11: Windows 10 21 H2 AM3.
8: Tak, tu mamy Windowsa 10.
11: 36 dni, 18 godzin, 32 minuty, 0 sekund.
8: A tyle działa bez restartu.
7: Ja nie wiem, czy ja mam ten dodatek zainstalowany.
8: Podejrzewam, że możesz nie mieć. Czy coś my tu jeszcze mamy?
11: Brak kart sieci bezprzewodowych.
8: Tak, brak kart sieci bezprzewodowych, bo ten komputer nie ma kart sieci bezprzewodowych. Akurat w moim przypadku on jest podłączony po kabelku, po Ethernecie, 1 giga. No sobie no to widzisz, po prostu działa.
7: A z kolei mój ma Ethernet i Wi-Fi i Bluetooth. Jeszcze.
8: No to zobaczmy w ogóle, co tu mamy ciekawego na przykład w tym w menedżerze urządzeń i jak to się w ogóle zachowuje ten komputer. Ja tu akurat mam Windowsa 10 jeszcze zainstalowanego i raczej na razie nie planuję reinstalacji na nowszy system, bo skoro działa i jest dedykowany konkretnym zadaniom, to niech sobie działa. On nie ma w zasadzie rzeczy wystawionych na świat.
11: Menedżer urządzeń. Menedżer urządzeń. Poziom 1, poziom 2, Intel, Core TM i 56500 TCP, małpa 2.50, GHZ44.
8: No właśnie, tu są, tu jest procesor.
11: Poziom stacji dysków.
8: Jeżeli chodzi o dyski.
11: Poziom 2, tak 500, 12 TPN, 1 R1, ZAPH 1 z 1.
8: No to tu mamy jakiś dysk właśnie SSD.
11: Poziom 1, urządzenia systemowe, urządzenia zabezpieczenia.
8: Co mamy, jeżeli poziom chodzi 0, o karty graficzne?
11: Poziom
8: 1,
11: karty sieciowe, zwinien, karty graficzne, rozwój. Poziom 2, Intel, HD Graphics 531 z 1.
8: No właśnie, a to Intel HD, grafika typowo zintegrowana.
11: Poziom 1, karty sieciowe, zwinięte. Rozwinięte.
8: Sieciówka.
11: Poziom 2 Intel Ethernet Connection 2 i 219 LM1 z 10.
8: No właśnie. Mhm. A tutaj mamy jeszcze dużo innych kart sieciowych, bo jest jeszcze Tailscale, jest zainstalowany, więc on tu sobie różne rzeczy też poinstalował, różne adaptery sieciowe. No i na przykład ty pokazałeś Fubara. Ja akurat też mam Fubara tu odpalonego, więc ja go teraz zamknę.
11: Nowe powiadomienie o pulpit lista. Ten komputer dwa...
8: I odpalimy sobie...
11: F. Fubar 2020...
8: Fubara. Jeszcze raz.
11: Fubar 2000 V2.1.5. Dialog. Playlist.
8: No właśnie, mamy...
7: Reakcja podobna.
8: Tak, reakcja podobna, tak, bo to są programy, które naprawdę nie wymagają jakoś bardzo wiele zasobów. One się dość szybko uruchamiają. A na przykład odpalimy sobie, powiedzmy, przeglądarkę.
11: Google Live 8 G. Google Search G. Google Live 8 G. Google Chrome 14 G.
8: Google Chrome. Odpalimy sobie przeglądarkę. O, no to tu już chwilę to czasu mu zeszło, żeby odpalić. I teraz na przykład odpalimy sobie
11: pasek
8: Tyflo Podcast.
11: Wyszli brek. FO, EO, D, A, S, D, Tyflo, E, T, Net, Tyflo Podcast. Tyflo podcast, audycje dla niewidomych i niedowidzących, link Tyflo ankieta, RTV odcinek NR200, no. Pliki do pobrania, Parallels desktop, pliki Tyflo, przegląd od pliki do pobrania, poradnik dźwiękowy odcinek.
8: I ja tu w tym momencie sobie chodzę po tej stronie, nagłówkami akurat, no czuję takie delikatne opóźnienie, ale to może wynikać z tego też, że pracuję zdalnie, a serwer do kontroli zdalnej no, jest jednak w Londynie, więc kawałek, to trzeba przyznać.
7: W takim razie...
9: Start op G. Google. Nowa karta Google Chrome.
7: I teraz
9: wyszuki Y F O.
7: O, no, a, momencik, bo on mi tutaj już zaczyna świrować.
9: Menu rozwijane. T I B U T Y E L O N. Nowa karta O D. Zaznacz C A S T. On się odznaczone.
7: Czekaj, podstawił się? Chyba się podstawił.
9: Podcast. T. Podcast.net zaznaczone. Net.
7: Chyba się podstawił. Jeszcze.
9: Nowa karta. Kontener paska info. Ustaw jako pasek narzędzi.
7: A, bo on się teraz chce ustawiać jako domyślnie.
9: Kontener pask.
7: Dobra,

0: no, tak jak wspomnieliśmy, też są dedykowane urządzeniom biurowym. Ja na przykład teraz spróbuję wykonać mu tu coś bardziej obciążającego. Wygenerujemy sobie playlisty w Station Playliście na najbliższych kilka dni.
1: S. Station Playlist Studio 16S. Start File Villa Server S. Start File Villa Server S.
0: Station Playlist Creator 27. Station Playlist Creator, odpalamy sobie go. To też mu chwilę zajdzie, bo trzeba będzie... Ja tu będę też nasłuchiwał, czy wiatraczki się rozpędziły. Na razie nie. I na razie jest... Czy on już się... Nie.
1: Przenieś to powiadomienie do centrum uruchomiono.
0: Teraz...
1: Wybierz czas przycisk, odłóż przycisk.
0: Nowe powiadomienie, odłóż przycisk. Na razie uruchamiać ponownie tego komputera.
1: Station Playlist Creator. Dialog z zakładkami.
0: Station Playlist Creator teraz się właśnie uruchomił. I teraz cóż ja tu będę chciał zrobić? Wejdę sobie do menu file.
1: Express Channel Printer Font Printer Set Print CT Create Playlist Shift plus CTRL plus C.
0: Create Playlist.
1: Playlist Creation. Generate Next Playlist Starting from Grupa. Wtorek 18 marca 2025. Wtorek 18.
0: Tak, chcę od wtorku.
1: Lista rozwijana 000 rozwinięte.
0: Od północy.
1: Pole edycji zaznaczone 3.
0: Na 3 dni.
1: Pole edycji zaznaczone 0.
0: 0 godzin.
1: Save After Creation. Pole wyboru oznaczone.
0: Tak, zapisz po...
1: Start przycisk.
0: Stworzeniu. Zapisz wszystkie informacje i robimy start.
1: Spacja. Wciśnięty. Cancel. Warning dialog selection error on category F00.
0: Dobra,
1: cancel przycisk. Jest to al przycisk.
2: Błąd.
0: Tak, ale to dlatego, że mam jakieś reguły źle ustawione, ale dobrze, chcę zignorować wszystkie te błędy.
1: Spaplalist Creation. Cancel przycisk.
0: I ostrzeżenia.
2: I już chyba.
0: I już, ale... No, on teraz...
1: Playlist Creation niedostępne.
0: O!
2: Trochę go przycięło.
1: Tak. Station Playlist Creator Pro. Dialog z zakładkami.
0: I trochę zauważyłem, teraz zobaczmy...
1: Średnie obciążenie procesora 25.6% rdzeń 1, 23.4%.
0: Już go to absolutnie nawet nic nie boli. On odrobinę w tym momencie... zrobił się głośniejszy, jeżeli chodzi o wiatraczki, ale to dosłownie było tak na, bo ja wiem, 5 sekund. 5 sekund odrobinę rozpędziły się te wiatraczki. Także tu naprawdę ten komputer, jeżeli chodzi o kulturę pracy, to też zachowuje się całkiem w porządku. Ja, tak jak być może niektórzy słuchali nas w tyfloprzeglądach, ja tego komputerka używam też jako taki sprzęt pośredniczący pomiędzy moją główną stacją roboczą, a resztą sieci, do tego, żeby wybudzać ten komputer z uśpienia. Jeżeli na przykład jestem gdzieś zdalnie i chcę się do tego komputera podłączyć, nie chcę, żeby on był uruchomiony cały czas, to mówię o swoim głównym komputerze, to po prostu za pomocą tego komputera wysyłam mu ten tak zwany Magic Packet, czyli pakiet do budzenia Wake on LAN, i on po prostu się uruchamia, wtedy wstaje z trybu hibernacji.
2: To się w BIOSie włącza, nie?
0: Tak, tak, to się włącza w BIOSie i mogę sobie ten komputer wtedy wystartować. On się uruchamia, budzi się z hibernacji, mogę pracować, bo NVIDIA i Remote automatycznie mi się łączy. Wszystko jest zabezpieczone VPN-em na zasadzie Tailscale'a i no i to po prostu wszystko działa. I ten komputer właśnie też między innymi do tego wykorzystuję jako taki serwer pośredniczący pomiędzy tym wszystkim. Oprócz tego działa sobie tu Station Playlist właśnie, Station Playlist Creator, Studio. Jest na bieżąco używany też Stereo Tool do kodowania sygnału, do procesowania tego sygnału. I to wszystko naprawdę temu urządzeniu absolutnie żadnej krzywdy nie czyni, bo wykorzystuje jakąś, nie wiem, 1/4 jego możliwości. Mam tu na przykład jeszcze zainstalowanego Tapina, mogę sobie zaprogramować w dowolnym momencie nagrywanie jakiejś audycji z radia, jeżeli miałbym taką potrzebę. No, ile ludzi, ilu użytkowników, tyle pomysłów i tak naprawdę to od was zależy, jaką drogą pójdziecie. Ja na przykład, powiem szczerze, nie zdecydowałbym się pójść drogą Krzysztofa, czyli wykorzystać taki mały komputerek jako swoje podstawowe narzędzie. Trochę by
2: nie,
0: mi
2: nie
0: chyba...
2: mam wyjść.
0: No właśnie, ale trochę by mi jednak chyba brakowało mocy w takim sprzęcie i chyba bym się wtedy zdecydował jednak na jakąś taką pełnowymiarową stacjonarkę.
2: Ja jeszcze nie wiem, czy mi braknie mocy, bo tak jak powiedziałem, na razie jest to tylko Radio Boss, tu nie ma żadnych reguł, to jest tylko program. Aha. Nie ma stereotula, nie ma tu praktycznie nic takiego emisyjnego.

0: No.
1: Bo emisja Fjordy odbywa się nadal na tamtym komputerze. Więc jeszcze nie wiem, czy będzie mi brakowało mocy. To się okaże jakby w praniu, że tak powiem.
0: Wiesz co, tak, ale ja bardziej nawet mówię, wiesz, o jakiejś takiej codziennej pracy.
1: A nie, to tutaj nie ma problemu.
0: Nie ma problemu u ciebie? U nie. mnie, ja mając już trochę doświadczeń sprzed kilku lat z takimi małymi komputerkami, mi tam jednak trochę brakowało, a to nie był bardzo słaby jakiś komputer, bo to był Intel Nook z procesorem, no jak na tamte czasy całkiem niezłym, pamiętam, i to było wtedy 8 giga RAM-u, no ale tam był wtedy Windows 7.
1: Ja ci powiem taką rzecz. Miałem w swoim życiu tutaj na serwisie wiele laptopów. W tym miałem również HP-ka z 16 giga RAM-u pamięci. No to powiem ci, że nie wiem, ale ten laptop HP-ek gorzej się zachowywał niż ten tutaj mini PC. Strasznie był taki ociężały, że tak to powiem. A ten tak fajnie to chodzi, dość płynnie. No mówię, no jedynie co to ten DVB Viewer z tym dźwiękiem ma tam lekkawy problem, ale to jest tyle w sumie.
0: Zaglądamy do waszych komentarzy, bo mamy dwa komentarze. Komentarze od DJ-a Graco. Ja mam mini PC Acer Veriton L6620 i tu muszę zobaczyć, na co to się kończy, na G. L6620G. Producent mówi, że to jest obudowa USF. Ale można go troszkę sklasyfikować pod mini PC, bo jest dość mały. Nie służy mi on za główny komputer, tylko bardziej do jakichś takich mini serwerowych zachcianek. Procesor nie jest najnowszy, bo i5 i to jest 3470S, 4 giga RAM-u, ale chodzi to całkiem dobrze i do moich zastosowań mi wystarcza. Na uwagę zasługuje bardzo dobra kultura pracy, wiatraczek się odpala, ale jest on bardzo cichy. Od momentu, w którym go kupiłem, nie działa Integra, sterowniki niby są, ale podpinałem pod każdego jacka i nie słyszałem dźwięków. System to od firmy wgrany Windows 10. Nie reinstalowałem, bo nie było tam śmieci, tylko OpenOffice wywaliłem. I ten mój komputer ma 128 GB SSD dysku. Tak napisał do nas DJ Graco. No widzisz, czyli to jest kolejny taki głos raczej w tę moją stronę takiego użytkowania.
1: Ja myślę, że z tą kartą dałoby się coś zrobić, żeby ona zadziałała. Teraz niedawno miałem taki problem ze znajomym, który ogląda te wszystkie streamingowe platformy, jakieś Showtime, jakieś Netflixy, coś tam. I miał taki problem, co mnie bardzo w ogóle zdziwiło, że taki problem wystąpił, dlatego że on na tym mini komputerku, bo też sobie kupił, miał taki problem, że jak odpalał film, to było słychać tylko oryginalną ścieżkę, a lektora polskiego już nie. Podłączył kartę jakąś inną i tam lektor był. A na tym zintegrowanym nie.
0: A czy wiesz, tu jest problem taki z tego, co...
1: Ale zgadnij dlaczego.
0: No dlaczego?
1: Jak myślisz twoim zdaniem, co się mogło wydarzyć?
0: Nie mam pojęcia. W ogóle jakby dla mnie jest bardzo to dziwna sytuacja.
1: Byłem teraz tutaj w Poznaniu u naszej koleżanki Zuzanny. Był tam też Tomek Bilecki. No i zadałem mu pytanie, bo akurat problem powstał wtedy, kiedy byłem w Poznaniu, a tutaj mój znajomy zadzwonił, bo chciał sobie koniecznie Showtime'a obejrzeć i się nie udało. I mówię do Tomka, słuchaj, jak myślisz, co się mogło stać? A Tomek powiedział, że najprawdopodobniej włączony ma dźwięk przestrzenny.
0: A, no tak.
1: Z tego to wynika. Ale widzisz, okazało się, że tam dźwięk przestrzenny był nieaktywny.
0: Aha.
1: I ja mówię do niego, tak w ostatniej chwili wpadłem na ten pomysł i mówię do tego mojego znajomka, słuchaj, a wejdź na zakładkę tego dźwięku przestrzennego i weź go włącz. Tam jest ten Sonic, Windows Sonic do słuchawek, nie?
0: No, no, no.
1: Jak on to włączył, nagle lektor się pokazał.
0: No proszę. Czyli tam trzeba było właśnie ten dźwięk przestrzenny włączyć.
1: Tak, i ja nie wiem, czy u Gracjana nie jest podobnie, że coś trzeba przełączyć.
0: Wiesz co, tylko no, sęk w tym, że tam jakby w ogóle nie słychać żadnego dźwięku. Ale być może, ja być może, ja chociaż wiem, podejrzewam, że nasz słuchacz już sporo się gdzieś tam naszukał a propos tego. No ale w przypadku takiego komputera, który pełni rolę serwerową, to rzeczywiście ten dźwięk nie jest aż tak bardzo potrzebny, pod warunkiem, że mamy do niego pełny i pewny dostęp.
1: Można go zdalnie obsłużyć. No.
0: Dokładnie, dokładnie. Ja jedynie co, to w przypadku takich komputerów zwracam uwagę, żeby była też włączona opcja w BIOSie, która to się bodajże nazywa Power on Lost. Czyli jeżeli mamy jakąś awarię prądu, to kiedy ten prąd wróci, to żeby ten komputer sam wystartował. Tak, włączył się. Bo no to się rzadko zdarza, ale się jednak czasem zdarza, że prądu zabraknie. I w takim przypadku, jeżeli jesteśmy gdzieś daleko, no i nie mamy jak włączyć tego komputera, to może być kłopot. Więc na to też warto zwrócić uwagę. Ja akurat u siebie to mam. No i już kiedyś mi się to przydało.
1: Ja nie sprawdzałem, czy mam. W każdym razie taki komputerek miałem okazję się przekonać właśnie będąc w Poznaniu. Bardzo się przydaje, wszędzie wejdzie. Jak ktoś ma nawet dużą kieszeń w spodniach, to też wejdzie. I można go wszędzie zabrać.
0: Ja powiem szczerze, ja bardziej miałbym problem z zabraniem klawiatury do niego niż tego komputera. Patrząc na moją obecną klawiaturę.
1: Ja mam, wprawdzie nie lubię tej klawiatury. Mam taką malutką klawiaturkę na Bluetooth, pełnowymiarową. Ona jest wielkości takiego większego kalkulatora. Ona jest ten QWERTY. Na akumulatorek, fajna, ładowana. Jak ktoś lubi i widzi, to ma parę kolorów podświetlania. I ona generalnie z tym komputerem mogłaby współgrać. Ja nie lubię takich małych klawiatur, więc zabieram większą. Ale gdybym się uparł, to w jedną kieszeń komputer, w drugą klawiaturę i jedziemy, nie?
0: I co istotne, w naszym przypadku nie trzeba tego podpinać nigdzie do monitora. I dokładnie. To jest akurat dość duży plus, bo gdyby jeszcze te komputery miały na przykład zasilanie bateryjne, tak jak laptopy, to by było super.
1: Kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze były takie komputery z serii tych leżących też, właśnie między innymi Fjordę mam na takim komputerze, ale on już na szczęście jest nowszy. Aha. I takiej opcji nie posiada. Ale były takie monitory, na pewno sobie przypominasz, które bez monitora nie chciały wystartować.
0: Nie przypominam sobie, szczerze mówiąc, żeby... A nie, coś kiedyś było, to chyba Dele tak miały.
1: Tak, nie podłączyłeś monitora, komputer nie pójdzie.
0: Nie wystartuje. No, to jakieś Dele miały ten problem. To prawda.
1: Tak, były takie.
0: Coś mi się rzeczywiście przypomina. Ale na całe szczęście, no, w dzisiejszych czasach to już nie jest kłopot. Można sobie spokojnie komputer uruchomić bez monitora. Nawet gdzieś słyszałem i gdzieś czytałem, że niektóre konfiguracje bez karty graficznej wystartują. I tu nie mam na myśli, że bez zintegrowanej, że bez takiej zewnętrznej, tylko zintegrowaną właśnie, ale w ogóle bez karty graficznej. Ale to kiedyś musiałbym to zweryfikować tak dla własnej ciekawości.
1: Wylutuj z własnego.
0: Znaczy, wiesz co, gdybym miał trochę więcej czasu, żeby
1: to
0: się
1: byś
0: tak...
1: wylutował.
0: Nie, żeby się tak bawić, to ostatnio, jak wymieniałem kartę graficzną u siebie, to byłaby okazja sprawdzić, no ale trochę za mało czasu było na te zabawy, więc trzeba było szybko te akcje przeprowadzić i jak najszybciej
1: jedno mnie martwi przywrócić. Jedno mnie martwi w tych mini komputerach PC, że nawet gdyby płyta główna była w stanie obsłużyć coś lepszego niż jest, jak chodzi o procesor, to niestety to lutowane i nie opłaca się tego nawet sprawdzać.
0: No to prawda, ale to jest, wiesz, generalnie problem w ogóle z wszelkiego rodzaju komputerami przenośnymi i to jest dla nas też coraz większy problem, bo ile w komputerach stacjonarnych, to jak człowiek ma jakieś tam, powiedzmy, doświadczenie, to nie ma większego problemu, żeby sporo rzeczy wymienić. Tak w laptopach też się dużo rzeczy da wymienić, tylko że żeby to zrobić i żeby na przykład coś tam naprawić, nawet zrobić gruntowne czyszczenie laptopa, to trzeba niekiedy wykazać się dość dobrymi zdolnościami manualnymi albo mieć po prostu odpowiedni sprzęt, żeby tam czegoś nie uszkodzić, żeby czegoś nie urwać. No to już nie jest tak niestety jak w przypadku komputerów stacjonarnych, dlatego ja jednak cały czas z uporem godnym lepszej sprawy jako swoją główną stację roboczą używam komputera stacjonarnego i podejrzewam, że póki będą one produkowane, to będę ich używał, dlatego że no tu mam jednak i czuję taką większą kontrolę nad tym, co mi się w tym sprzęcie dzieje i jeżeli cokolwiek jest nie tak, to jest możliwość zareagowania, zaingerowania. No niestety w laptopie, gdzie to wszystko jest bardzo zminiaturyzowane i bardzo upakowane, to już takich możliwości praktycznie, bo teoretycznie one oczywiście są, ale praktycznie ja na przykład dla siebie ich nie widzę.
1: No to prawda, jest z tym pewien problem. Natomiast jak wspomniałem tobie przed audycją i chyba już podczas audycji też, ja ten mini komputer rozbierałem i zobaczyłem to, jak to wygląda w środku. No muszę ci powiedzieć, że tragedii w sumie nie ma, nie? Bo tam wszystko to jest, jak ja to mówię, klocki Lego w tym momencie. Masz pamięć RAM wkładaną tak samo jak w laptopie, tylko że ona jest dłuższa. I o właśnie, o czym zapomniałem powiedzieć. AIDA pokazuje, że jest 7 giga, a nie 16. Natomiast jak się ten komputerek rozebrało, to pamięć wygląda w ten sposób, że ma 8 tych kwadracików po jednej, 8 po drugiej, co sugerowałoby, że jest 16. Ale Windows pokazuje 16, a AIDA pokazuje 8.
0: A to też jest bardzo ciekawa sprawa. Aha, w Info co pokazuje?
1: W H-Info pokazuje 16.
0: Aha, no, ciekawa rzecz. Natomiast wiesz, te mini komputery, no to jednak są urządzenia, które trochę bardziej zbliżone są do tego, co mamy w komputerach stacjonarnych, mam wrażenie, niż w laptopach. W laptopach jednak ze względu na te klawiatury i na to, że tam trochę więcej tego wszystkiego musi być upakowane niż w takim stacjonarnym pudełeczku, no to jednak w laptopach jest, mam wrażenie, ciężej. Zwłaszcza jeżeli chodzi o takie gruntowne czyszczenie.
1: O. No tak.
0: Ale to oczywiście, no wiadomo, każdemu wedle potrzeb. Ja, tak jak mówię, ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z tych małych komputerów.
1: Ja też.
0: Które u mnie gdzieś tam, no już od jakiegoś czasu się przewijają i teraz jeden taki sobie tu właśnie stoi, pracuje cały czas, działa bardzo, bardzo ładnie, bardzo stabilnie, jak słyszeliście, bez restartu. Trzeba będzie aktualizację mu zaaplikować w końcu, bo już się upominał, ale bez restartu 30 parę dni działał.
1: No mój, gdyby nie wyjazd do Poznania, też mniej więcej jakoś tak, odkąd go kupiłem i podłączyłem i zainstalowałem, co tam było, do zainstalowania to też raczej nie był restartowany. Natomiast, no, tak jak powiedziałem wcześniej, na tym modekomie zaczęła się moja jakby praca na tych małych komputerach i ten modekom był o tyle fajny, że do takich prac, znaczy prac, to nawet nie prace, do rozrywki, do multimediów, on był bardzo fajny, bo to był komputer, którego używałem do projektora, żeby nie odpalać tego dużego, więc oszczędność na prądzie bardzo, bardzo spora. No bo do obejrzenia filmów na jakichś tam serwisach streamingowych typu Showtime czy Polsat Box, no to on wystarczał w zupełności. Chodził na tyle szybko, że dawał radę. Zresztą Ja pokazywałem chyba w audycji, tam był ten Simple TV, jak on szybko odpala ten program. I nie było też, że tak powiem, zawodu wielkiego z tego powodu. I potem właśnie pokazały się te mini PC trochę większe. Ja tam ten komputerek sprzedałem, teraz mam to. No i zobaczymy, co będzie dalej.
0: No tak, i to jest rzeczywiście taki aspekt, który poruszyłeś, myślę, że dość istotny w przypadku tych małych komputerków. One pobierają znikome ilości prądu. To jest rzecz jedna. Rzecz druga, możemy na tym oszczędzać jeszcze bardziej, nawet niż w przypadku laptopów, no bo nie potrzebujemy absolutnie w ogóle monitora. Jeżeli nie musimy go mieć, to nawet i na monitorze oszczędzamy w tym momencie.
1: No powiem ci, że zasilacz do tego mojego mini PC to jest 6-watowy.
0: Ja nawet szczerze mówiąc nie wiem, ile tutaj ten...
1: 2 ampery, 6 wat. Mhm.
0: Nie wiem, nie pamiętam, ile ten mój komputer pobiera, ale rzeczywiście... No
1: laptop
0: też...
1: pobiera 70 w zasadzie. Aha. Ten, który tutaj stał wcześniej. 7. No to zobacz, 6 wata, 70, no to
0: jest
1: chyba
0: różnica. Jest.
1: No.
0: W stacjonarce u mnie ma zasilacz, to jest maksymalnie, może pobierać 1000.
1: Nie. O czym my tu mówimy?
0: Wiadomo, na całe szczęście tyle nie pobiera.
1: Widziałeś laptopa, który pobiera 1000 wat?
0: No.
1: Masz fajny laptop.
0: Tak, bardzo.
1: Także.
0: No, ale w każdym razie, słuchajcie... Ja myślę, że warto, zwłaszcza, że takie komputerki nie są drogie. Ile ty, Krzysztofie, za ten swój dałeś?
1: Dałem za niego, tylko że ja, tak jak ci powiedziałem przed audycją, dostałem zwrot od AliExpressu, bo się trochę pokłóciliśmy o te wnętrzności, nie?
0: No tak.
1: Bo wysłaliśmy im zdjęcia, zrzuty ekranu z AIDY, z HW Info, z wszystkiego tam, zrobiliśmy im zrzuty z BIOS-u i tak dalej, to wszystko żeśmy powysyłali. Ja za niego dałem 900.
0: A ile ci zwrócili?
1: Zwrócili mi 350.
0: Aha, no to powiedzmy, że też jest to jakieś tam zwycięstwo, natomiast rzeczywiście no za 900 zł komputer, który wygląda na to, że ma naprawdę nie jakieś kosmiczne podzespoły, ale on jest nowy, tak? To nie jest używka.
1: Napisane było, że jest nowy, ale tak jak ci powiedziałem wcześniej, tutaj...
0: Różnie mogło być.
1: Z Patrykiem przeglądali, że najprawdopodobniej w tym TPM-ie coś tam siedzi.
0: Pytanie, dlaczego to siedzi? Powodów może być kilka. Natomiast fakt faktem...
1: Może to jakiś polizingowiec jest albo
0: wiesz
1: coś.
0: Co, polizingowy albo budowany na jakichś częściach, które były do większej serii urządzeń, a które...
1: Coś takiego. No.
0: O, co to?
1: Aż mi tu dzwonią, muszę odrzucić to niestety. Fiordowski telefon.
0: Tak, natomiast...
2: Halo.
1: A, dobra, nie ma halo.
0: Natomiast co do komputera i co do tych podzespołów, to rzeczywiście, no, powiedzmy 650 za nowy komputer tego typu, czy 550 za nowy komputer, no to okej, to cena jest, myślę, że dosyć niezła. Ja za swój dałem około 500, a to jest używka, więc fakt, że gdzieś tam przejrzana, dopracowana i odświeżona, no tak bym powiedział. Natomiast warto się rozejrzeć za takimi konfiguracjami, bo jest tego naprawdę całkiem sporo. I to już myślę, że można się naprawdę zastanawiać w zależności od tego, do czego chcecie tego używać. Czy to ma być nówka, czy to ma być rzeczywiście nowy komputer, czy może wystarczy użyć jakiegoś polizingowego, bo też tego typu komputerów jest naprawdę sporo na rynku.
1: No pozostaje pytanie, gdzie kupować, czy faktycznie na Allegro, gdzie jesteśmy pewni przynajmniej w tych 60%, że to będzie to, co chcemy.
0: No Allegro ma ten program ochrony kupującego, więc to jest tak. O tyle dobre.
1: No AliExpress też ma. Oczywiście, oni też się zabezpieczają. Zobacz, AliExpress ma chociażby coś takiego, że w przypadku tutaj tego mojego mini komputera dałem tyle kasy, ile dałem. I teraz tak, załóżmy, że on mi nie pasuje, to ja go odsyłam, dostaję całą kasę w przeciągu 3 dni, ale mogę w tym całym sporze napisać, że no dobra, nie zgadza mnie się to, co w środku jest, macie tutaj zdjęcia, zobaczcie sobie sami. Mimo to, że jest jak jest, to on jakoś tam spełnia moje wymogi, ja sobie go zostawiam. Więc oni oddają tylko część kasy wtedy, nie?
0: No tak, tak.
1: No, także też takie mają zabezpieczenie jakby.
0: Zgadza się. Więc czy AliExpress, czy Allegro, no inna rzecz, że chyba szybciej jednak z Allegro nam sprzęt przyjdzie, bo AliExpress no to jednak Chiny, tak?
1: Nie.
0: Czasem, nie. No też magazyny europejskie, tak?
1: Mój przyszedł z Hiszpanii w przeciągu 3 dni.
0: A widzisz, czyli też całkiem szybko.
1: No i mój znajomy też kupił, to dostał w przeciągu 2 dni z Niemiec.
0: A, no to widzisz, czyli to już też...
1: I też z AliExpressu wszystko.
0: Tak, a w kontrze do tego to pamiętajcie, że na Allegro też trzeba obserwować i czytać uważnie te aukcje, bo można się zdziwić i niekiedy może się okazać, że dana przesyłka będzie do was szła na przykład 3 miesiące, bo... Część rzeczy na Allegro, która jest sprzedawana, to właśnie idzie z Chin.
1: No i trzeba też wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, jeśli okaże się, że to z Chin. Cło. Bo teraz od jakiegoś czasu Unia Europejska wprowadziła cło na te chińskie wyroby, więc dobrze jest, jak się kupuje z Allegro, czy zwłaszcza z AliExpressu, skąd to przyjdzie. Bo jeśli mamy to z terenu Unii Europejskiej, no to cło nam nie grozi, tak? Ale jeśli kupujemy, bo taniej, na przykład nam się okaże, że taki komputerek, jak ja mam, można kupić za 500 zł, ale cło będzie 200, no to już trochę... Brzmi trochę inaczej.
0: To już średnio się to opłaca. Natomiast jako takie właśnie mini komputerki opłacalne są na pewno. Czy jako podstawowy sprzęt? No kwestia dyskusyjna. To nad tym bym się zastanowił, ale jest sporo takich różnych rzeczy, przynajmniej z mojej perspektywy, które ja chcę sobie oddelegować na właśnie taką maszynkę. I niekoniecznie chcę, żeby ona była z jakimś systemem linuxowym, chociaż też myślę, żeby sobie kiedyś jakiegoś Raspberry kupić.
1: Linux na takim sprzęcie chodziłby o wiele lepiej niż
0: wiesz
1: na
0: co?
1: Jakiś taki...
0: Tak, ale właśnie ja chcę część rzeczy po prostu uruchamiać na Windowsie. Ja chcę mieć maszynę z Windowsem. Jednak, mimo wszystko, do pewnych rzeczy.
1: Też.
0: No nie odpalę na przykład Station Playlista albo jakichś innych takich aplikacji no, na Linuxie, a przynajmniej nie zrobię tego w prosty sposób, więc...
1: Ale podobno są odpowiedniki.
0: Wiesz co, no podobno, ale to odpowiednik to zawsze jest odpowiednik i też kwestia dostępności to dla nas jest taka rzecz, którą trzeba brać jednak pod uwagę, niestety.
1: No tak.
0: Żeby to wszystko nam czytało odpowiednio. No.
1: No, jakby na to nie patrzeć, to jest krok w dobrym kierunku, żeby jakby ktoś na przykład mieszkał w jakimś takim małym mieszkanku, jak na przykład ja mam tutaj studio, 28 metrów powierzchni, pokój 18 metrów, ale tutaj jest wszystko sprzętem zawalone od podłogi do sufitu, że tak powiem, i jeszcze wciśnij w to stacjonarkę, no to taki mały komputerek, jak znalazł, on wszędzie wlezie, można go wszędzie... tak jak powiedziałeś, pod monitor podwiesić albo gdzieś tam rzucić po prostu w jakieś mało dostępne miejsce i wysunąć sobie tylko klawiaturę na Bluetootha czy tam na kabel i niech on sobie tam leży, bo on nie potrzebuje przede wszystkim, co jest ważne, on nie potrzebuje przestrzeni, żeby się nie zagrzał.
0: No tak.
1: Laptopy wszystkie, stacjonarki, one muszą mieć przestrzeń, żeby gdzieś to powietrze z zasilacza, z płyty, z karty graficznej gdzieś było wydmuchiwane. No musi być ta przestrzeń. Mhm. Tutaj takiej przestrzeni nie potrzebujemy, bo ten wiatraki to ledwo tam je słychać i czuć, nie? Także...
0: No, te, chociaż powiem ci, że ten komputerek z tyłu, jak tak patrzę na niego, no to akurat on u mnie stoi w takiej pozycji, że ma trochę przestrzeni, ale troszeczkę z tyłu się grzeje. Jednak to, tego powietrza ciepłego trochę tam wychodzi.
1: A mój jest zimny w tej chwili.
0: A widzisz, no to nie. U mnie tak nie. U mnie jest ta temperatura. Nie jest jakoś może bardzo gorący, ale no, jest dość ciepły.
1: Jak tam z tyłu, bo tam to powietrze u mnie wylatuje pomiędzy USB-kami, taka jest krateczka, to powiedzmy, że jak ja tam sobie dam rękę, to taka temperatura pokojowa, powiedzmy.
0: No wiesz, to może też być różnica, że twoja konstrukcja jest jednak nowa. U mnie to już jest konstrukcja, która sobie kilka lat liczy.
1: No nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale ty masz większą obudowę w sumie.
0: Słucham?
1: Masz większą obudowę.
0: No tak.
1: Więc on tam ma ten przewiew, prześwit dosyć spory w sumie, jak na, nawet na taki mały sprzęt, nie?
0: No w każdym
1: jest
0: razie,
1: dużo mniejszy.
0: Tak, w każdym razie jak widać różnie to jest. Jeszcze widzę, że mamy komentarze od DJ-a Graco. Ja Acera kupiłem na Allegro, był to polizingowy i coś ponad 150 zł zapłaciłem. Naprawdę jak za tę cenę, to zakup mi się bardzo mocno udał i w tych pieniądzach to jest bardzo opłacalny sprzęt.
1: No, tanio, tanio.
0: No, dokładnie, dokładnie. Więc tu naprawdę rzeczywiście, tak jak mówię, nie trzeba nie wiadomo jakich wielkich parametrów, jakich wielkich konfiguracji sprzętowych. Oczywiście też wszystko zależy, do czego tego będziecie potrzebować, ale jeżeli potrzebujecie jakiejś takiej maszynki, która będzie wam działała 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i wykonywała jakieś konkretne zadania, no naprawdę to jest fajne. A może i się przyda do codziennej pracy.
1: Kto wie? Oszczędność na prądzie to jest jednak w dzisiejszych czasach dość istotna rzecz, bo
0: no tak.
1: Ceny za prąd to są horrendalne. Więc taki komputerek, jak ktoś bardzo oszczędza, to jak znalazł w tym momencie.
0: Tak. Mini komputer, mini PC, jak zwał, tak zwał. O tych urządzeniach dziś sobie rozmawialiśmy na antenie Tyfloradia z Krzysztofem
1: Buzdą. Jeszcze tylko powiem, że jeśli, Michale, wygrzebiesz gdzieś tego linka, co ci podałem, to możesz... Nie wiem, w komentarzu wrzucić.
0: Jasne, tak. Przykładu. Pod audycją taki przykładową tego typu konfigurację jak najbardziej podrzucę, jeżeli ktoś będzie chciał sobie.
1: I tak tani znalazłem, bo ten, co ja kupiłem, tak jak mówię, kosztował około 900 zł, a ten chyba, jak dobrze widziałem, koło niecałe, coś 200 chyba kosztował tam, nie? Czy jakoś tak?
0: A już nawet nie pamiętam teraz. No coś to kupuje. Różnica w cenie bardzo znaczna.
1: No raczej. No, także możesz tam podrzucić.
0: Strach się bać, co tam jest w środku.
1: Ja też tak myślę.
0: A no i właśnie, to też jest morał z tej twojej historii taki, że kiedy taki komputer do nas przyjdzie, to naprawdę warto go przetrzepać, sprawdzić, co tam jest. I ja mimo wszystko, jeżeli zauważyłbym, że ten system jest jakoś za bardzo ociężały, albo jest tam za dużo oprogramowania, którego byśmy sobie może niekoniecznie życzyli, to ja bym jednak zawsze w takich przypadkach radził zainstalować system na świeżo, na czysto. Jeżeli tylko będzie taka możliwość, to, no to zawsze po prostu jednak jest szansa, że będzie działało lepiej.
1: Ale wiesz co, ciekawe jest w tym to, że takich komputerków nie można za bardzo dostać w sklepach takich, wiesz, stacjonarnych. To wszystko jest za pomocą tych platform aukcyjnych.
0: Wiesz co, bo wydaje mi się, że sklepy stacjonarne jednak zatowarowują się w taki bardziej, powiedziałbym, konwencjonalny sprzęt. Bo tego typu konfiguracje to są jednak rzeczy nietypowe i rzeczy do już konkretnych zastosowań. Żeby kupić coś takiego, to trzeba wiedzieć, po co to kupujesz.
1: No to prawda, tylko że wiesz, no mało ludzi, chociażby takich, którzy nie słuchają w tej chwili naszej audycji,
0: no
1: bo są po prostu, jakby mówiąc kolokwialnie, nie z branży, tylko są osobami widzącymi, a pewnie gdyby się dowiedziały, że takie coś istnieje, a na przykład taki student czy studentka wynajmująca malutki pokój mogłaby chcieć kupić sobie taki komputer do, na przykład do pracy, do studiów, czy coś.
0: Wiesz co, nie sądzę. Mało miejsca. A już ci mówię dlaczego. Okej, w domu jak najbardziej, ale i tak na wyjście będzie potrzebować laptopa.
1: No niekoniecznie.
0: No jak to?
1: No przecież jak kupisz taki komputer, dokupisz sobie tego klawiaturę. Są monitory takie, ja właśnie planuję sobie kupić, 10-calowe, takie specjalne pod takie komputery.
0: No okej, ale widzisz, ale to jest kolejny sprzęt, który musisz ze sobą zabrać. To już jak masz...
1: To jest tableci.
0: No ale dobrze, jak masz, ale wiesz, jak masz komputer, jak masz klawiaturę, jak masz monitor, który musisz ze sobą zabrać, to dla osoby widzącej serio bardziej się opłaca kupić laptopa albo właśnie tablet.
1: Ale taki...
0: Albo komputer... tablet z klawiaturą bezprzewodową.
1: A, no chyba, że w ten sposób, ale no jednak taki komputer zajmuje dużo mniej miejsca u takiej dziewczyny w torebce.
0: Tak, tylko potrzebujesz jeszcze do tego jakieś źródło zasilania, a to też cię jakoś tam jednak ogranicza. Ja myślę, że dla osób widzących to jest zdecydowanie mniej atrakcyjne, a przynajmniej dla zdecydowanie większej grupy osób widzących.
1: Bo... Ja już widziałem studentki, dziewczyny, które noszą laptopy, te mini PC, znaczy no, te...
0: Netbooki.
1: Netbooki, tak, tego mi brakło. Netbooki w torebkach, to ja już widziałem takie.
0: Nie, no to się zgadza, tylko wiesz, tylko osoba widząca jednak więcej potrzebuje tych różnych gadżetów, żeby z tego komputera móc w stanie na równi z nami korzystać. My potrzebujemy tak naprawdę tylko komputera i klawiatury. I jakiś tam słuchawek ewentualnie.
1: Tylko wiesz, pół żartem, pół serio mówiąc, studentce czy studentowi, to ta klawiatura tak nie bardzo jest potrzebna.
0: No bo jak to nie?
1: Ma myszkę i to jej wystarczy.
0: A jak będzie...
1: Klawiatura wirtualna.
0: O, nie sądzę, żeby ludzie w ten sposób chcieli z tego korzystać.
1: Znam parę osób.
0: No, oczywiście, no wiesz, no zawsze się znajdą użytkownicy korzystający z danego sprzętu w sposób nietypowy, ale nie sądzę, żeby to jednak była ta grupa. Raczej w takich przypadkach to tego typu sprzęt kupuje się, jak masz komputer, jak masz na przykład duży telewizor w domu. Masz duży telewizor, który wykorzystujesz już, nie wiem, do oglądania telewizji, do Netflixa, do czegokolwiek innego i chcesz sobie zbudować wokół tego jeszcze jakieś chociażby kino domowe.
1: No, soundbara podłączysz
0: tak.
1: I panie.
0: I w tym momencie chcesz tam odtwarzać różne rzeczy z różnych nośników, źródeł i tak dalej, i tak dalej. No to sobie stawiasz, kupujesz taki komputerek niewielkich rozmiarów, stawiasz tam Windowsa, stawiasz jakiegoś, jakieś Home Theater tak zwane, czyli Kodi albo inne oprogramowanie tego typu, Plesk jakiś, czy jak on się tam nazywa. Ten program, ale i wtedy po prostu możesz sobie z tego korzystać. Albo ewentualnie jak pracujesz zdalnie właśnie w domu i chcesz pracować na dużym monitorze, no to wtedy też. Ale no ja nie sądzę, żeby osoby widzące wykorzystywały takie komputery jako sprzęt przenośny.
1: No właśnie, tak jak tu wspominałem, opisując ten mój mini PC, mój ma dwa gniazda HDMI, więc to już... jakby można zaliczyć do jakby takiego kina domowego, tak? Sobie w jednym HDMI podpinasz źródło, z którego będziesz puszczał, do drugiego źródła, na którym będziesz oglądał, nie? I już w tym momencie właśnie takie zastosowanie, jak powiedziałeś na temat telewizora, ma fajną sprawę, bo można sobie podłączyć tu dekoder, tu telewizor i mamy kino, nie?
0: To prawda. To prawda i do takich zastosowań rzeczywiście tego typu komputery się dla osób widzących naprawdę świetnie sprawdzą, a dla niewidomych, jak sami widzicie, zdecydowanie szerzej, w zdecydowanie większej liczbie różnych ciekawych zastosowań. Jeżeli wy używacie takich komputerów, może właśnie na przykład do codziennej pracy, to też dajcie nam znać. Bo
1: ja
0: to...
1: polecam, naprawdę polecam, bo to jest fajna sprawa, słuchajcie. Jak ktoś nie potrzebuje naprawdę... zbyt skomplikowanych rzeczy, nie jest gamerem takim zaawansowanym jak tutaj nasz kolega Tomek Tworek, no to taki komputer naprawdę to jest fajna rzecz.
0: Dokładnie. Więcej komentarzy nie widzę pod naszymi różnego rodzaju mediami do kontaktu, więc cóż, będziemy kończyć te nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia. No cóż, porozmawialiśmy sobie o mini komputerach. Krzysztof Bruzda, użytkownik nowego sprzętu, Michał Dziwisz, użytkownik starszego nieco sprzętu, ale też w niewielkich rozmiarach. Dziękujemy
1: Stary,
0: wam.
1: Ale jary.
0: Tak jest, dziękujemy wam za uwagę. No
1: do
0: i cóż,
1: usłyszenia.
0: Do usłyszenia, do kolejnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Jedenastego maja 2021. No i jak zwykle Tyflo Przegląd o godzinie 20. O, dzisiaj nawet równo jesteśmy o 20.
0: W końcu się udało.
3: W końcu się udało. Dzisiaj w składzie, no prawie, pełnym nie ma Kasi Ślipek, ale tak jesteśmy chyba wszyscy. Jest na pewno Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, Robert
0: Łabędzie. Dzień dobry.
4: Dobry Paulina wieczór.
3: Gajuch, Mikołaj Hołysz.
5: Dobry wieczór.
3: Kogo jeszcze nie wymieniłem oprócz siebie? Chyba siebie tylko nie wymieniłem, czyli ja, Tomek Bilecki. No i co dzisiaj będzie w Tyflo Podcaście, o tym Robert już w tej chwili.
4: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie francuskie projekty w przygotowaniu. Kolejna ankieta, tym razem od WebAIM. Łatwiejszy dostęp do szczepień dla osób z niepełnosprawnościami. Katalog atrakcji turystycznych z udogodnieniami dla osób niewidomych i słabowidzących. Nawigacji pomogą buty. Visible Track, narzędzie do audiodeskrypcji teledysków. Jest sposób na rozwiązanie problemu z samoistnym przełączaniem się eSpeaka na angielski na Androidzie. Voice Aloud Reader wprowadza ulepszenia dla miłośników fanfików. Ma się pojawić nowa aplikacja do OCR. Powstaje prototyp screenreadera opartego na sztucznej inteligencji. Duże zmiany szykują się w komunikatorze TeamTalk. Nadchodzi LTEN 242. Istnieje otwarty format krzyżówek. Wspiera go dostępne narzędzie od APH. Na straży dostępności będzie polski kanał YouTube o niewidomych. Sara, system nawigacji dla niewidomych żeglarzy. Rozkład muzyki na czynniki pierwsze możliwy dzięki sztucznej inteligencji. Od lipca 3 dni na anulowanie zakupów w Allegro. Moje IKP, aplikacja dla pacjentów. Będzie można wysyłać pieniądze za granicę przez Google Pay. Facebook może stać się płatnym w wyniku nowej polityki prywatności Apple. Czy mogę to wysłać mailem?
3: Ale zanim te newsy, które tutaj się pojawiły w tych zapowiedziach, tylko małe info, że jesteśmy oczywiście na Facebooku, jesteśmy na platformie Zoom, tam się można z nami kontaktować. Można pisać w aplikacji Tyflo Podcastu stworzonym przez Dawida Piepera i oczywiście na stronie kontakt.tyflopodcast.net.
0: I na kontakt tyflopodcast.net też jest link do naszej podstrony z Zoomem, także gdyby ktoś szukał, to tam mu może będzie łatwiej.
3: Tak. Zaczynamy w takim razie od, nie od tego, co było tutaj mówione w tych newsach, tylko jeszcze od jednej informacji, która nam się z poprzedniej audycji, no nie została, tylko jest aktualizacja, bo mówiliśmy o tym, że no kiedyś ten Clubhouse na Androida powinien być, że no to się jakoś tam zbliża. No i kolejny krok w tym kierunku został zrobiony, bo jest do pobrania, co prawda tylko przez Amerykanów, ale Clubhouse na Androida normalnie jako aplikacja w sklepie Play. U nas jeszcze jej nie ma. U nas na razie można się zapisać na testy, no i czekać, aż aplikacja będzie. No chyba, że ktoś udostępni, powiedzmy, aplikację. Podobno wygląda na w miarę dostępną. Zobaczymy, co będzie dalej. No, ale jeżeli już jest do pobrania dla użytkowników ze Stanów, no to znaczy, że ona wcześniej czy później będzie. No jest na razie termin, że w ciągu kilku tygodni to ma być do pobrania. No, mam nadzieję, że to jest tylko kwestia, nie wiem, na przykład tłumaczeń. Zobaczymy.
5: Dodając trochę do tego tematu, dzisiaj już dostałem informację od osoby z Wielkiej Brytanii, że też już niektórzy przynajmniej mogą te aplikacje pobrać, więc wygląda na to, że to jest po prostu kwestia, że gdyby to była za duża ilość osób naraz, to mogłyby po prostu serwery nie wytrzymać, a trochę nie za bardzo jest jak inaczej wpuszczać, jak krajami, więc się wpuszcza krajami. I no na razie na początku to były Stany Zjednoczone, dzisiaj już podobno taka informacja gdzieś krąży, że Wielka Brytania też. W ciągu najbliższych dni to mają być kraje angielskojęzyczne, no i w ciągu najbliższych kilku tygodni po prostu kolejne kraje będą do tego dodawane. No i w ciągu gdzieś tam najbliższych kilka tygodni ma być to już dostępne na całym świecie. A tak jeszcze dodając do Clubhouse'a, pojawiła się kolejna aktualizacja, bo teraz te aktualizacje, przynajmniej jeżeli chodzi o aplikacje na iOS'a, wychodzą co tydzień. Czyli po prostu mniejsza aktualizacja częściej zamiast duża rzadko. Z nowości interesujących dla nas, dla osób niewidomych, jest nowość jedna. Poprawiono błąd dotyczący listy pokoi i tego, że nam nie czytało pewnych rzeczy. Ludzie się zastanawiali, czy to błąd, czy nie błąd. Okazało się, że to błąd. No i błędu już nie ma. W tym momencie wszystko czyta tak, jak kiedyś czytało, więc no w tym momencie tak naprawdę niewiele jest w aplikacji rzeczy, które by jeszcze można było poprawić, jeżeli o dostępność chodzi, przynajmniej w wersji na iOS.
6: To jeszcze uzupełniając a propos Androida, no to też powiedzmy pewną wiedzę na ten temat mam, jak to działa. Sytuacja jest tego typu. Jest to dostępne, nawet w niektórych sytuacjach są przyciski bardziej poopisywane niż być powinny. Znaczy nie, niż być powinny to nie, ale lepiej niż na iOSie, bo powiedzmy nie ma na przykład sytuacji z dwoma Explore. Jest ładnie Search i Explore to find more rooms, tam gdzie powinno być, więc jest z jednej strony wiadomo, że chodzi o wyszukiwarkę tam klubów i osób, a z drugiej strony, że chodzi o przejrzenie dalej, jakby wejście w głąb tego holu, tego korytarza. Poza tym wszystko jest poopisywane, ale w korytarzu, w holu, jak mamy pokoje i są w nich nasi znajomi, czy w ogóle są jakiekolwiek osoby wymienione, które w tym pokoju są, czy słuchają, czy mówią, nie ma problemu. Jest informacja, kto, że ilu mówców, ilu słuchaczy, jest informacja, który klub to założył, czy pokój prywatny, czy jaki. Natomiast mamy same imiona. No i jak mamy kilkoro znajomych o tych samych imionach, no to jest to troszkę kłopotliwe. Jak jesteśmy już w pokoju, to jakby jest informacja, że ktoś tam jest w tym pokoju, no są ludzie, ale nie ma tej informacji, że wyciszony, że mówi, że coś tam, nie ma w ogóle tych dodatkowych rzeczy. Nic mi nie wiadomo, żeby była jakakolwiek opcja edycji profilu. Możliwe, że wymaga to jakichś tam, nie wiem, głębszych eksploracji albo odnalezienia czegoś. I prawie na pewno nie ma w tej opcji search wyszukiwania pokoi pokojów po tematach. Są ludzie, których warto śledzić, jest wyszukiwarka, ale nie widać nigdzie tego, co jest na iOSie, czyli tam find conversations by coś tam topic of interest. Nie ma tego. Tak samo nie ma opcji podwyższania audio. To audio przynajmniej na odbiorze jest dobre, bardzo dobre. Na wysyłce ponoć też, natomiast nie ma opcji podkręcania jakości. Jest jedynie zgłoś problem z audio. Tego nie ma na iOSie z kolei, więc ja się domyślam, że oni mogą na razie tak testować na tym Androidzie, jak to działa na różnych urządzeniach, czy ktoś coś zgłasza. Może coś wyjdzie, może nie. Natomiast jakaś jest tak asekuracyjnie, jest tylko zgłoś problem z audio. Nie ma podwyższania, obniżania jakości. Nie ma też opcji zakładania klubów i nie ma też buddy list, czyli tego przeglądania, co robią nasi znajomi aktualnie. Poza tym chyba jest wszystko to, co ma być. Można kluby śledzić, można wszystkie powiadomienia docierają, które docierać powinny. Oczywiście w takich samych dużych ilościach. To mnie swoją drogą wkurza w Clubhouse, że nie ma trochę bardziej rozdrobnionej kontroli nad tym, które powiadomienia dostajemy, które nie. No bo się okazuje, że przy opcji infrequent, czy tam, tak, przy infrequent nadal dostajemy kupę spamu, że a tutaj 10 znajomych gada w pokoju, a tutaj twój znajomy założył pokój, a tutaj przy okazji ktoś cię pingował, ktoś cię zaprosił. A na very infrequent nie ma absolutnie niczego prawie. Jest tylko może, że ktoś tam...
3: Czy te powiadomienia mają te swoje kanały powiadomień, które niektóre aplikacje mają, czy to jest wszystko w jednym?
6: Nie wiem. Nie wiem, ale przez ustawienia Clubhouse nie ma na pewno skrótu do tego.
3: Nie, to jest w...
6: Ja wiem, ale aplikacje niektóre dają ci skrót, że możesz przejść, nie? Do ustawień, powiadomień i przechodzisz do tych ustawień natywnych. Tutaj jest tylko taki przełącznik czterostanowy. Pięcio. Very frequent, frequent, normal, infrequent, very infrequent. I to jest tak, albo masz prawie nic, na zasadzie autentycznie możesz się znajomy zapisać na Clubhouse'a, masz nowego znajomego, może go przywitasz, może go zaśledzisz, nic nie dostaniesz. A możesz mieć absolutnie wszystko, łącznie z tym, że jakiś tam przypadkowy ludź założył sobie pokój i siedzisz, nie? I czy nie chciałbyś dołączyć. Więc tego typu rzeczy się jakby, dzieją. I tyle można powiedzieć, więc jeśli chodzi o dostępność...
0: Swoją drogą właśnie przed momentem napisał Grzegorz, że na APK Mirror już jest aplikacja Clubhouse'a.
6: No to skoro tak odkrywamy karty, to doświadczenia są moje osobiste i stamtąd mam.
0: No, to jak widać już można... Jeżeli ktoś ma ochotę, no to APK Mirror, pamiętajcie tylko o instalowanie aplikacji zewnętrznych, niekoniecznie jest opcją bezpieczną, a tak właściwie to nie powinno się tego robić bez wyraźnego powodu, więc z tym raczej ostrożnie, szczególnie jeżeli nie macie doświadczenia w tym.
5: Raczej, jeżeli instalujemy aplikacje zewnętrzne, musimy po prostu sprawdzać źródło i o ile APK Mirror jest źródłem zaufanym, o ile nie każda strona w Google, którą sobie znajdziemy, jest źródłem zaufanym.
0: A nawet większość nie jest.
5: Nie jest. I tak naprawdę instalacja aplikacji APK na Androidzie to jest mniej więcej podobny poziom bezpieczeństwa jak instalacja aplikacji jakichkolwiek na Windowsie.
0: Na Windowsie,
5: bo
0: tak.
5: Po prostu weryfikować źródło, weryfikować skąd bierzemy i weryfikować, czy ta aplikacja nie brzmi za dobrze, za darmo. Bo bardzo często jest tak, że jeżeli kusimy się o coś, co nie jest do końca legalne, no to aplikację może i dostaniemy za darmo, ale do tej aplikacji dostaniemy też jakąś niezbyt przyjemną niespodziankę.
0: Ale też za darmo. Natomiast za darmo, jeszcze Grzegorz, Dariusz do nas napisał na Facebooku, że co do szczepień dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem pierwszej grupy, niestety na przykład w mieście Piekary Śląskie to nie wychodzi, że on razem z żoną muszą czekać na swoją kolejkę, jeżeli chodzi o te szczepienia. Ale o tym będziemy jeszcze, podejrzewam, w dzisiejszej audycji mówić. Natomiast zapraszamy do kontaktu. Tak czy inaczej, jesteśmy, tak jak sami widzicie na Facebooku, tu Grzegorz pisał do nas na kontakt tyflopodcast.net. No to jeszcze do kompletu brakuje nam, żeby ktoś do nas zadzwonił. Zapraszamy.
3: Na Zooma.
6: Ja może jeszcze tylko wspomnę a propos tego Clubhouse'a szybko, że dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że warto pamiętać o tym, że APK Mirror ma swój własny format instalatorów. To nie jest zwykły APK, tylko APKM i jakieś w ogóle APKX, APX, coś takiego. Żeby to zainstalować, trzeba pobrać aplikację APK Mirror Installer ze sklepu Play i w tej aplikacji otworzyć plik. I on już nas dalej poprowadzi. A druga rzecz, że nie wiem, jaka jest oficjalna stacja Clubhouse'a, jak chodzi o właśnie sideloading, o dogrywanie sobie kontem gdzieś i w ogóle tylną furtką tej aplikacji, więc nie wiem, czy bym chciał tutaj jakby na swoją odpowiedzialność wziąć rekomendację tej metody. Natomiast po prostu dyskutowaliśmy o tym, że pojawiła się aplikacja, zastanawialiśmy się, jak dostępność, no to się dzielę tym, że...
3: Da się w każdym razie, ale na swoją odpowiedzialność najlepiej to robić.
7: Melduję się przy okazji, jeszcze dopowiem, że moja strategia na ten moment jest taka, że ja się zarejestrowałam w Google Playu i ja sobie poczekam, Bo ciekawi mnie, jakie są bonusy za wcześniejszą rejestrację.
3: Właśnie się zastanawiam, czy to są bonusy, czy to nie jest jakiś komunikat, który się standardowo pokazuje przy wszystkich tego typu rejestracjach. Ale nie
7: chyba
3: wiem.
7: Chyba nie, bo kiedyś próbowałam się rejestrować i chyba tego nie było. Ale mówię tylko chyba, więc jakby ja i tak no jakby nie jestem na ten moment jakoś bardzo, nie zależy mi na ten moment jakoś bardzo, więc mogę sobie poczekać i przy okazji sprawdzić.
3: Bo chodzi o to, że w momencie, gdy się zapisujemy na testy beta w Androidzie, tej aplikacji, to jest taki napis, że no tak, jak będzie beta, to się powiadomimy i generalnie w związku z tym, że testujesz, no to szykuj się na jakieś tam bonusy w związku z tym, że instalujesz aplikację, że jesteś testerem aplikacji.
7: Tak. To jest nawet przełącznik, że można sobie wyłączyć, jak ktoś nie chce otrzymać bonusu.
3: Możliwe. I druga taka rzecz, której nie zapomniałem wpisać tutaj do tych naszych notatek, to jest filmik. Filmik, który zrobił Kuba Klawiter na YouTubie odnośnie AirTagów. Ponieważ, no, oczywiście wziął takiego AirTaga i zrobił coś, o czym się mówiło również u nas na audycji, to znaczy wrzucił komuś tego AirTaga do plecaka.
7: Widziałam.
3: I, no nie wiem, ile ten AirTag był w tym plecaku. W każdym razie przez cały czas ta osoba, podobno nawet jej nie mówił o tym, że ten AirTag jest i ta osoba się absolutnie nie zorientowała, że coś ma w tym plecaku i gość mógł ją sobie śledzić, gdzie ona jest, ta osoba.
7: A jak już przy AirTagach jesteśmy, ja też nie wpisałam tego w notatki, bo stwierdziłam, że news jest nie aż taki ważny, żeby o nim mówić nie wiadomo co, bo w sumie to też nie ma co do mówienia jakoś bardzo. Natomiast AirTag, z tego co wiem, kilka dni temu został złamany. Można do niego wpisać, co prawda trzeba mieć fizyczny dostęp, ale można przekierować go na inny adres NFC. Dzięki czemu może on zostać użyty nie do takich celów, jak powinien, ale możliwe też, że entuzjaści technologii i modowania sprzętu znajdą tam coś dla siebie i znajdą jakieś lepsze, inne zastosowanie tego. No, nie wiadomo, w każdym razie nie jest to zbyt dobra nowina dla osób, które chciałyby bezpiecznie i komfortowo mieć poczucie, że jak coś zgubią, to się nic strasznego nie stanie.
3: To znaczy, ja mam do tego trochę dwa pytania, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, w zasadzie jedno głównie, bo pamiętam, że swego czasu była też taka, ileś było dyskusji na różnych technologicznych portalach, że karty zbliżeniowe są nie bardzo dostępne, nie bardzo bezpieczne, bo ktoś tam może, powiedzmy, taką kartę zeskanować w tramwaju albo w ogóle z kilku metrów, że to tam anteny, coś, a potem zaczęło się okazać, że to jest teoretyczna możliwość i to niby się da w laboratorium zrobić, ale w takiej sytuacji codziennej to w zasadzie nie bardzo się da.
0: To jest duży problem z tym i pytanie jak z AirTagiem.
3: Pytanie jak to jest z tym AirTagiem. No i to jest jedna rzecz, a ja o tym też powiedziałem dlatego, że no jakby rozmawialiśmy też o tych AirTagach i podobno według Apple'a no nie powinno dojść do takiej sytuacji, że to wkładamy do plecaka komuś i sobie go obserwujemy. Więc
0: mam dziwne wrażenie, że taka sytuacja nie miałaby miejsca, jakby ta druga osoba miała iPhone'a i tu Apple nie wzięło.
3: Miała, to właśnie miała iPhone'a.
0: Miała
3: czyli, iPhone'a. Czyli nawet dwóm osobom to włożył. Aha. Jedna osoba wiedziała, że to ma. Druga osoba nie wiedziała.
0: Nie wiedziała.
3: I ta, co wiedziała, aha, że to ma, to sprawdzała na swoim iPhone'ie, czy coś
0: się coś
3: pojawi.
0: Wyświetla.
3: Mhm. Nie wyświetla się nic.
0: Czyli
5: pytanie jedno, bo to dopiero będzie działać, jeżeli ta osoba się oddali z tym AirTagiem od właściciela, czyli oni mogli być za blisko siebie. Pytanie, czy oni się oddalili od siebie?
3: No na pewno gdzieś tam poruszała się co najmniej w obrębie miasta.
5: A to ciekawe.
7: To znaczy w ogóle, jeśli chodzi o to, jak jest z tym AirTagiem, to ja myślę, że gorzej niż z kartami kredytowymi, bo karty, to jakby mamy takie poczucie, że to jest coś, na czym są nasze pieniądze, więc to musimy trzymać tak, żeby było bezpiecznie, a ten AirTag, no to w sumie, co tam takiego strasznego, no przyczepimy sobie do plecaka, bo jak się zgubi, to będzie ten. No ale,
0: ale to zupełnie nie o to chodzi, Paulino. To zupełnie nie o to chodzi, bo to jest w, bo to chodzi o to w drugą stronę, że to nie my sobie przyczepimy do plecaka, a że ktoś nam
7: ale
0: może
7: nie,
0: podrzucić.
7: Bo ja mówię o Tomka pytaniu wcześniejszym o kartach kredytowych i o skanowaniu z kilku metrów. Mi chodzi o to, że karty chronimy jakoś tam bardziej.
3: Bo Pauliny chyba chodzi o sytuację taką, gdyby ktoś naszego AirTaga wziął i tak, jakby przekonfigurował go w taki sposób, że oprócz tego, że my go sobie użyjemy po swojemu, to on jeszcze wie, gdzie my jesteśmy, chyba.
7: Tak, tak, dokładnie. Bo ja myślałam wcześniej też, że o to ci chodzi.
5: Inaczej, też musimy pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o jakieś tam śledzenie ludzi, inwigilację i te kwestie, to AirTagi nie są żadną rewolucją, bo jeżeli ktoś chce nas śledzić, to on sobie pójdzie do Spyshopu i kupi lokalizator, który służy do tego,

0: Wracając jeszcze do tematu Clubhouse'a, bo tutaj się pojawiła jedna ciekawa informacja. Pojawiła się nowa aplikacja, nieoficjalna co prawda. Aplikacja nazywa się ClubDeck. Jest to Clubhouse na Maca i na
1: A to
0: PC.
1: nic nowego.
0: A
1: To jest
0: to
1: nawet
0: od kiedy to
1: miesiąca.
0: jest? A to
2: No ale
0: interesujące.
2: nasi
0: To znaczy
2: słuchacze
0: inaczej,
2: nie znają. My to wiemy od niedawna chyba, ale rzeczywiście aplikacja już jakiś czas jest, bo tam widziałem jakieś changelogi, to tam było już kilka tych wersji i to już ma troszkę czasu, ale tak.
0: Czy wy coś wiecie o dostępności? Bo ja się
2: Jest.
0: osobiście jeszcze nie bawiłem, ale wiem, że
2: Ja
0: księgi
2: się
0: dom
2: trochę
0: bawił się
2: bawiłem
0: da.
2: i no może nie jest to jakieś super, ale na pewno rozmawiać się da. Da się wejść do pokoju. Tam, no to jest strona HTML i tam na przykład nie ma nagłówku, więc na przykład chcesz zobaczyć, nie wiem, czyjeś bio, musisz w to bio wejść, potem musisz wyszukać odpowiednie miejsce, bo tam nie ma czegoś takiego, że masz, nie, na przykład nagłówek. To w pewnym momencie strony, ani na samej górze, ani na samym dole, tylko gdzieś tam się rozwija sekcja z bio, czy tam z jakimiś ustawieniami, czy z czymś jeszcze. Jak już znasz ten program, to już będziesz wiedział, gdzie pójść, ale na samym początku to zwłaszcza te osoby mniej techniczne, no mogą mieć problem, bo zanim to się znajdzie, to minie ileś czasu. Mało tego, można mieć otwarte ustawienia, można mieć otwarte na przykład jakiś pokój, widzieć osoby, otwarte czyjeś informacje, otwarte jakieś menu i każda z tych sekcji będzie na stronie pokazana i wtedy trzeba robić zamknij, zamknij, zamknij do wszystkiego
0: Wiesz co,
2: i
0: ja się
2: tak.
0: niestety domyślam, co tu jest, podejrzewam, problemem. Podejrzewam, że problemem jest to, że jeżeli my otworzymy jakąś sekcję, to ta sekcja nam się otwiera, ona nam wyskakuje i ona nam wyskakuje z tłem, które przykrywa całą resztę programu. I jeżeli otworzymy sobie na przykład ustawienia, to podejrzewam, że na ekranie widzimy ustawienia i w tle zamazane, że coś tam jest, ale tak naprawdę nie widzimy co. No tylko, że screen reader nie dostaje tej informacji, że tej części w tym momencie nie pokazuj, bo są ustawienia i te ustawienia są najważniejsze, bo nie ma zaimplementowanej dostępności, dlatego widzimy co widzimy. W każdym razie ma aplikacja kilka ciekawych funkcji. Mam tu całą taką listę. Możemy podłączyć własny mikrofon zewnętrzny, cokolwiek tylko chcemy. Możemy nawet przekierować sobie dźwięk z jakiegoś zewnętrznego programu, jeżeli tylko mamy do tego odpowiednie oprogramowanie.
1: Jakość podobna jak na TikToku.
0: O, a to też
2: Znaczy, na pewno nie
0: ciekawe.
2: ma stereo. Miało być, ale nie
1: Tak,
2: ma.
1: nie ma stereo.
0: Tak. Możemy streamować własne pliki, jingle. I nawet możemy streamować z YouTube'a, co jest też
2: I
0: ciekawe.
2: tym się nie bawiłem, nie sprawdzałem, jak to chodzi. Aczkolwiek nie widziałem tego tak po prostu, więc możliwe, że to trzeba się do tego albo dokopać, albo z tym jakiś problem.
0: Możemy nagrywać pokój na Clubhouse'ie,
2: Tak, to
0: transmitować go
2: widziałem.
0: do 30 ponad sieci społecznościowych na bieżąco i robić transkrypcję. No, czyli jeżeli ktoś chce być pro dostępność i chce też na przykład osoby głuche wpuszczać i chce je pozwolić dołączać, to myślę, że też taki klaptek może być gdzieś tam interesujący.
1: Problem w tym, że może zostać zbanowany.
0: No, to jest inna sprawa, dlatego drugi numer mu się, myślę, do tego może przydać. Można zarządzać klubami, jakieś szablony zdarzeń, które sobie możemy jednym klikiem potem wykonać i wykorzystać. Jakiś taki kanał, zaplecze, którym będziemy mogli się komunikować bezpośrednio z moderatorami, z co-hostami, żeby nas inni nie słyszeli. Co tu jeszcze? Znaleźć jakichś takich najważniejszych ludzi, których byśmy chcieli zaprosić na scenę, bo możemy sobie jakoś łatwiej w piękniejszym widoku przeglądać bio naszej publiczności. Nie wiem, jak jest z dostępnością, podejrzewam, że nie za fajnie. No i łatwo pingować, czyli zachęcać, zapraszać wielu ludzi do tego, żeby nas dołączyło. Coś tu jeszcze. A!

0: No i przeglądać pokoje, zdarzenia, ludzi do zaobserwowania i to wszystko z poziomu Maca lub PC.
1: Oni też są otwarci na dostępność. Wiem, bo ostatnio na Twitterze ktoś do nich napisał, że coś tam nie działa z NVDA, z NVDA i JOS-em. I oni powiedzieli, że, znaczy to wiadomo, to może być marketingowe, ale powiedzieli, że coś tam spróbują zrobić. W sumie nie wiem, co to było, bo jakoś się nie wczytywałam,
2: Zobaczymy przy jakichś
1: ale
2: następnych wersjach
1: przynajmniej
2: Klapdeka.
1: tak.
2: Może
1: Też ostatnio
2: będzie
1: wyszło jakoś.
2: lepiej i może będzie fajniej. Tymczasem jeszcze a propos AirTaga, napisała do nas Barbasia zza Odry i napisała do nas tak. Z tym podrzuconym obcym AirTagiem to on daje o sobie znać dopiero po 3 dniach. No to ciekawa informacja. I może rzeczywiście, jeżeli tak jest, no to jeżeli te próby trwały krócej, to rzeczywiście, no,
0: Tak, z tego co wiem, to trwały krócej. To
2: tak
0: parę godzin chyba
2: nie
0: trwało.
2: było. Natomiast, no, te 3 dni to i tak jest sporo czasu, w trakcie którego może się trochę złego zadziać. To tak, nie wiem, czy te 3 dni to jest najlepszy pomysł. No ale tak sobie Apple wymyśliło i pewnie do jakiegoś większego skandalu tego nie zmienią. A co będzie potem, zobaczymy. Swoją drogą, czy wy wiecie, czy Apple coś gdzieś pisało a propos tego, czy w ogóle oprogramowanie AirTaga będzie w jakikolwiek sposób aktualizowane? Nie wiadomo. Bo to jest ciekawe, czy gdzieś tam te znaczniki, na przykład tak jak słuchawki albo inne takie nawet mniejsze akcesoria, doczekają się jakiejś aktualizacji. Bo na przykład AirPodsy, no to oprogramowanie to im się tam jakoś automatycznie aktualizuje, bez ingerencji użytkownika. A jak w przypadku AirTaga, czy coś nowego, jest szansa na coś nowego? Pożyjemy, zobaczymy.
0: Ja może jeszcze jedną szybko rzecz dorzucę a propos rzeczy z ostatnich audycji, bo też obiecałem pewną rzecz. Sprawdzić Twitter Spaces na Androidzie tak dokładniej. No i się okazuje, że mam i nie mam. Mam, bo da się dojść do opcji utworzenia pokoju. Nie mam, bo w momencie, kiedy taki pokój utworzę, cały czas wiszę na etapie łączenie, łączenie, łączenie i nie jestem w stanie ani nikogo zaprosić. Prawdopodobnie nikt tych pokoi też nie widzi. Nie mogę udostępnić linku, za to mogę się rozejrzeć po interfejsie. No i tak, no niestety stało się to, czego się spodziewałem po Androidzie, że nie zaimplementowali natywnego menu kontekstowego ani nic, tylko po prostu, no tak, na iPhone'ie są czynności na pokrętle, tak na Androidzie, jak stukniemy 2 razy z przytrzymaniem na przycisk utwórz, to wyjeżdża takie menu, które musimy sobie wyeksplorować palcem po ekranie. No i tam jest pośród wielu różnych opcji, jakieś tam gify, nie gify, inne rzeczy, jest też utwórz pokój. W tworzeniu pokoju możemy wpisać nazwę, z tym problemu nie ma, ponoć na iOSie z tym jest bug. Nie, to wpisać można. No i można utworzyć. No i dalej jest już podobna historia jak na iOSie. Widać wszystkie przyciski. Jak się wejdzie do uczestników, to można ich też sobie podzielić na kategorie słuchacze, mówcy i tak dalej. Prawdopodobnie nie ma nagłówków, które oddzielają jakoś te kategorie, natomiast jest filtr u góry i można sobie to przeklikiwać. Każda osoba uczestnicząca jest rozbita na 3 elementy. Tam jest chyba, ja widziałem tylko jak to jest, jak kogoś się zaprosi, nie widziałem jeszcze jak to jest, jak ktoś jest w środku. Jest chyba anuluj zaproszenie. Coś tam jeszcze jednego i imię, nazwisko. I to jest tak, no, zrobione. No i to jest tyle, co mogę powiedzieć na ten moment, bo niestety nie chce mi się połączyć z serwerem i nie jestem w stanie rzeczywiście takiego pokoju uruchomić. Mogę się tylko rozejrzeć po interfejsie. Nie mam pojęcia, czemu tak jest, ale tak jest. A propos tego wyjeżdżającego menu, to jeszcze do Clubhouse'a Androidowego wrócę. Dokładnie jest ta sama sytuacja z Clubhouse'em. Jeżeli ktoś na przykład nam udzieli głosu albo zaprosi nas na scenę, to jest to takie okienko modalne, które nie wyskakuje nam na wierzch z perspektywy użytkownika niewidomego i nie wchodzi nam na cały ekran. No tylko trzeba przejechać sobie palcem i gdzieś za przyciskiem tym, który jest na samym końcu, czyli Raise Your Hand chyba, nagle się okazuje, że jest też to okienko. No jest na szczęście dźwięk, więc można go wysłyszeć, ale nie jest to najbardziej intuicyjne na ten moment. Może coś z tym zrobią.
2: Nasze słuchaczki i nasi słuchacze są ewidentnie zainteresowani AirTagami, bo kolejne wypowiedzi a propos. Barbasia z Odry do nas pisze, gdzieś w AirTagu jest informacja, że jest w nim wersja oprogramowania 1.0a, więc jest duża szansa, że będą aktualizacje. I jeszcze na Facebooku napisał do nas Grzegorz, co do Kuby Klawitera i AirTagów, to tam była jeszcze ważna kwestia. Ta osoba z iPhone'em nie miała zaktualizowanego iPhone'a. Jak zaktualizowała, to już takie powiadomienie otrzymała. Okej, dzięki Grzegorzu za te informacje.
3: To chyba w takim razie pierwszy news, który mamy zapisany tutaj w naszych notatkach. A propos kilku francuskich projektów dla niewidomych, Paweł tu przygotował i pierwszy, no i właśnie Paweł, bo tu zwłaszcza pierwszy projekt jest dość intrygujący, powiedziałbym.
0: Na ten moment jest jedynie ankieta w języku francuskim, więc jeżeli ktoś się czuje na siłach albo bardzo mu zależy i chciałby Google tłumaczem na przykład, albo innym jakimś DeepL-em, no to jest link do ankiety jak najbardziej. Jakaś grupa studentów chciała opracować pomysł czepka pływackiego dla niewidomych. No moglibyście się zastanawiać, po co niewidomym jakiś specjalny, napaszerowany technologią czepek. No założenie podstawowe jest takie, żeby czujnik wykrywał, kiedy zbliżamy się do brzegu basenu, żeby się głową w ten brzeg, zwłaszcza jak płyniemy tak szybko, energicznie, mówimy już o takim pływaniu profesjonalnym, no w ten brzeg gdzieś nie uderzyć. Pomysł jest taki, żeby to robić wibracjami raczej, ale w ankiecie jest pytanie, czy chcemy to robić wibracjami, czy dźwiękiem. No i można swoją opinię wydać, może jeszcze jedno i drugie też jest opcja. Jest też pytanie na przykład, czy byśmy chcieli, żeby taki czepek jakieś dodatkowe też rzeczy robił, na przykład był urządzeniem do pomiarów różnego rodzaju parametrów naszego ciała przy pływaniu i żeby to synchronizował z jakąś aplikacją, gdzie byśmy mogli potem jakieś nasze statystyki oglądać i porównywać nasze postępy i traktować to tak, jak się traktuje, no taki noszony zegarek czy opaskę sportową. No tylko w formie czepka. Nie wiem, na ile to jest realne w ogóle coś takiego zrobić, bo to przecież już i puls,
1: a jest
0: i jakiś...
1: Jest odpowiedź, żeby puszczał muzyczkę?
0: Nie, ale jest opcja innej, można wpisać.
1: O.
0: Więc może spokojnie można im zasugerować muzyczkę. No to mogłoby być dobre w sumie, dopływam do brzegu i mi tam We Are The Champions na przykład gra. Czemu nie? Też było pytanie na przykład o to, jak sobie wyobrażają takie osoby w ogóle promowanie tego typu sprzętu, czy na przykład woleliby jakichś niepełnosprawnych / niewidomych influencerów sportowców, którzy by to reklamowali, czy jakieś związki pływackie, czy jakaś możliwość tego przetestowania na jakichś zawodach dla niewidomych. No, różne pomysły na to są. Tak samo kwestia finansowania, czy chcieliby na przykład, żeby to było finansowane właśnie też przez jakieś związki, nie wiem, olimpijskie, czy pływackie, czy w jakiś inny sposób. Więc ta ankieta jest dość szczegółowa. No ja wiem, że to jest kolejny projekt studencki i to gdzieś tam w ogóle we Francji. No ale z takich projektów studenckich na przykład powstał pas nawigacyjny FieldSpace, o którym tu już kiedyś wspominałem. Grupa studentów się przekształciła z czasem, czy grupa badawcza, w zarejestrowaną działalność gospodarczą i produkt jest sprzedawany na rynku, więc kto wie, może będzie się dało taki czepek opracować. Druga rzecz jest trochę bardziej w zasięgu już naszym poniekąd, bo również we Francji, konkretnie w Marsylii, jest taka firma Perception, albo Perception, w zasadzie to nie wiem, oni mają stronę i po francusku, i po angielsku. Firma, która no, ponoć chwalą się 20 lat doświadczeń w IT, nie wiem, czy też nie jakieś współpracy z rynkiem e-health, czyli zdrowie elektroniczne, znaczy no, nasze zdrowie śledzone w sposób elektroniczny. I oni postanowili stworzyć asystenta dla osób niewidomych. Ja sobie to wyobrażam z opisu jako taki trochę inaczej zrobiony OrCam, bo mamy kamerkę. Coś mówią o jakimś komputerze, ale tak naprawdę wszystko się opiera o apkę na telefonie z Androidem 10. I ten telefon jest chyba też w zestawie, z tego co wiem. Słuchawki z przewodzeniem kostnym, no i w trasę. I co to robi? To rozpoznaje ponoć przeszkody, obiekty. Rozpoznaje to ludzi, tylko to jest funkcja, która jest aktualnie rozwijana. Na pewno z tego co czytałem jest opcja, tak jak w OrCamie, żeby no, porobić zdjęcia znajomym i przypisać im jakieś tam nazwy. Ale też przy osobach obcych jest rozpoznawanie płci, wieku i tak dalej. jakiś tam, powiedzmy, fizjonomii, nie wiem, kolor włosów i tak dalej, karnacja, może coś tego typu. Natomiast też ma być jakaś pomoc w nawigacji, jest tam jakaś współpraca z GPS-em. Ponoć całość nie wymaga do startu internetu, więc to jest też bardzo ważne. Mają być te informacje podawane syntezą przez słuchawki. Rozpoznaje 50 czy tam 75 nawet typów różnych obiektów. No i aktualnie jest taki etap, że z jednej strony jest newsletter, gdzie można się dowiedzieć czegoś więcej albo być na bieżąco z informacjami. Z drugiej strony jest odezwa do wszelkiego rodzaju organizacji osób niewidomych, żeby się zgłaszać, bo są możliwe dla takich organizacji testy sprzętu, względnie jakaś, nie wiem, współpraca, dyskusja, możliwość wyrażenia opinii. Nie wiem, czy to dotyczy tylko francuskich, bo z jednej strony strona jest po angielsku, tak powierzchownie, jakby strona główna, natomiast jak gdziekolwiek się kliknie, przeczytaj więcej, dowiedz się więcej, to się otwiera francuski. Natomiast no, można spróbować, jeżeli nas słucha ktoś, kto reprezentuje taką organizację, no, czy fundację, czy jakieś stowarzyszenie, no to można się z firmą skontaktować i no, zobaczyć, co mają nam do zaoferowania, czy w ogóle cokolwiek, jako że nie jesteśmy z Francji. No, a może będą mieli jakieś egzemplarze do testów. Byłoby fajnie.
3: Kolejna już, 9. ankieta dotycząca użytkowania screenerów została zorganizowana przez WebAIM. Te informacje znalazł Mikołaj. No i Mikołaju, coś pewnie więcej byś chciał na ten temat powiedzieć.
4: No tak, jest ankieta WebAIM. To już jest ankieta chyba coroczna, która śledzi to, jak użytkownicy screenerów korzystają, z których korzystają, z jakich funkcji korzystają najczęściej, w jaki sposób nawigują po stronach internetowych, po systemie. I to są bardzo ważne dane, bardzo ważne statystyki, bo one też wpływają potem na to, no, pod co deweloperzy na przykład testują, co jest brane pod uwagę. Jeżeli nagle się okazuje, że VDA zyskuje na znaczeniu, a JAWS na znaczeniu traci, a taki w tych ankietach się ostatnio okazywał trend, to za tym też idą rekomendacje dla deweloperów, że teraz testujcie na NVDA, bo tego jest coraz więcej. Więc no, zakładamy, że bardziej ma być też teraz dla NVDA dostępne niż dla JAWS-a i tak dalej, i tak dalej. Warto właśnie dlatego dodawać tam, dać tam swój głos i wyrazić swoją opinię, no żeby te statystyki były bardziej kompletne. Polecam mimo wszystko, nawet jeżeli ktoś nie zna języka angielskiego, bo w języku angielskim ta ankieta jest dostępna, zrobić to przez tłumacza Google, dlatego że ankieta jest bardzo często zdominowana przez świat zachodni, gdzie JAWS jest królem, NVDA to tak jeszcze gdzieś tam ktoś tam powoli, ale jeszcze nie do końca. I tak naprawdę to, co jest w WebAIM-ie, nie zawsze odzwierciedla na przykład naszą polską rzeczywistość. No, co oczywiście też ma wpływ na to, jak jest testowane i po co są przygotowywane aplikacje. Więc myślę, że bardzo warto, żeby osoby z różnych krajów, z różnych miejsc zapisały w tej ankiecie, co myślą. Jest tam chyba 18 czy 19 pytań. Krótka dość ankieta, kilka minut niecałe.
3: Tak, wydaje mi się, że kiedyś były albo jakieś bardziej rozbudowane, albo nie wiem, te ankiety, bo jakoś tak mi się wydaje, że teraz...
4: Wiesz, to chyba tak, ale nie wiem, czy to było kiedyś. Teraz na pewno już jest to zgodne z wszelkimi amerykańskimi, w Polsce się tego nie robi, w Stanach już to się robi, kwestiami związanymi z badaniami naukowymi, czyli musimy tam pozaznaczać, że oto jesteśmy w wieku dorosłym w takim i takim kraju i oto zgadzamy się na udział w badaniu, w którym ryzyko jest minimalne i to wszystko trzeba tam oświadczenia pozaznaczać. Oczywiście nikt tego nie sprawdza, nikt tego nie weryfikuje, ale no prawo jest prawem, biurokracja biurokracją, zaznaczyć trzeba.
3: Ale na przykład co ciekawe, sobie też te ankiety już wypełniłem. Nie wiem, czy widziałeś, że jeżeli chodzi o pytanie, jakich czytników ekranu używasz na urządzeniu mobilnym,
4: komentarze
3: jest już komentarze dostępne. Pojawił się.
4: Tak, komentarz się pojawił, to jest fakt.
1: Jeżeli o takich rzeczach mówimy, bo podobno komentarze były już w tamtym roku, to nie wiem, bo ja w sumie nawet nie wypełniłam, tylko tak teraz szybko sprawdziłam i nie wypełniałam jej nigdy wcześniej, tej ankiety. I w screenreaderach na urządzenia, no, takie desktopowe, nie ma ani ZDSR, ani
3: Tak,
1: orki,
3: rzeczywiście.
1: ani
3: Tak.
1: jakichś takich faktycznie mniejszych screenreaderów, a przy opcji Other nie ma pola do wpisania. Może jest gdzieś później. Nadal uważam, że to nie jest dobra ankieta, jeżeli nie mamy procentowego udziału tych rozwijających się screenreaderów.
4: Wiesz co? Podejrzewam, że to są tak znikome procenty, jeżeli inaczej. Z tego co wiem, webem działa tak, że jeżeli pojawi się kilka osób, które wpisują coś w Other, to na następny rok to dochodzi i podejrzewam, że osoby zaczęły pisać, że jej komentarze, ktoś tego faktycznie używa, więc teraz komentarz się gdzieś tam pojawił i no będzie
3: Też tak mi się
4: faktycznie.
3: wydaje.
4: To jest w ogóle ciekawe a propos komentarzy. Rozmawiając gdzieś z ludźmi z zachodu, to o komentarze albo ludzie nie słyszeli, albo oni o nim gdzieś tam słyszeli, ale tak w sumie to jest talkback, o co wam chodzi. Jeżeli w ogóle ktoś sięgnie do Androida, bo to jest rzadkość, ale jeżeli ktoś do tego Androida sięgnie już, to bardzo mało osób w ogóle jest chętne, żeby bawić się komentarze.
3: A z drugiej strony, znaczy ja wiem, to jest też w sumie niedużo, ale ostatnio pojawiły się w końcu jakby aktualizacje z poziomu programu, chociaż one są takie dość ciekawe, bo tam w komentarzu jest coś takiego jak zasoby do pobrania i tam między innymi jest właśnie komentarz, gdzie można sobie dowolną wersję tego programu pobrać. I każda wersja ma również ilość pobrań. Tam są dwie wersje, jakby taka dla Chińczyków i wersja international, międzynarodowa. One się tam różnią jakimś tam. W tej International jest wycięty jakiś chiński syntezator, coś tam jeszcze jest wycięte, już nie pamiętam. I okazuje się, że tą wersję międzynarodową teoretycznie jest to program dla Chińczyków, ale ona jest ta międzynarodowa wersja jest powielana jakieś 4-5 razy więcej niż ta wersja
4: Pamiętasz,
3: chińska.
4: jakie to są mniej więcej liczby? Jaka to jest mniej
3: W
4: więcej skala?
3: liczbach, to znaczy najnowsza ma około 2000 pobrań. Ale starsza, czyli z kwietnia, z marca, z lutego, ma mniej więcej 7-8 tysięcy pobrań.
1: Ale tutaj mamy troszkę zaburzone, ponieważ wersja International, nasza wersja International, w Chinach jest znana jako wersja dla słabych telefonów. Więc jest możliwe, że albo słabych, albo z taką, no, na granicy wolnego miejsca, jakiegokolwiek. Więc bardzo możliwe, że Chińczycy po prostu, jak mają jakiś
3: A
1: taki
3: to
1: słabszy
3: możliwe.
1: telefon,
3: To
1: to
3: może tak
1: sobie
3: być.
1: ściągają tą małą wersję.
3: To też tak może być. No dobrze. To co, przechodzimy do kolejnego newsa. Zresztą od ciebie, Paulino, na temat szczepień. W zasadzie tego, że osoby niepełnosprawne, przynajmniej teoretycznie, od wczoraj chyba mają możliwość. No, wchodzenia te szczepienia bez kolejki. Co prawda, no już tutaj mieliśmy informację od Darka, że przynajmniej w Piekarach Śląskich to nie działa. No, ale Paulina, może coś wyjaśnisz, a może nie?
1: Chyba nie, ponieważ to nie jest news, którym się jakoś bardziej zainteresowałam, ale może to być też dlatego, że po prostu nie dotarły do osób odpowiedzialnych za te informacje, ustalenia, które właśnie wczoraj weszły w życie. Cytując, szczepienia będą mogły odbywać się też między innymi w warsztatach terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej czy centrach i klubach integracji społecznej. I tutaj też mnie zastanawia, odbywać się w warsztatach, czyli w czasie warsztatów, czy w budynku, w którym są prowadzone warsztaty. Dlatego właśnie cytuję, bo tutaj dla mnie jest wiele niejasności. Chodzi o ułatwienie dostępu do szczepień dla osób, które ze względu na niepełnosprawność mogłyby mieć problem z dotarciem do punktu szczepień. będą mogły z nich skorzystać osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunowie oraz pracownicy tych placówek. Proces zbierania zgłoszeń do szczepień powinien zorganizować kierownik podmiotu, którego uczestnicy wyrazili chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19. Także nie wiem, jest możliwe, że te informacje dotrą.
3: Skoro tu mówię o uczestnikach projektu, no to no, można się, no nie wiem, czy obawiać, czy nie, w każdym razie, że to jest skierowane rzeczywiście do uczestników tych warsztatów terapii zajęciowej.
4: Ale inaczej, to jest jedna kwestia, to jest jedna część projektu. Druga część to jest to, że osoby niepełnosprawne mogą się w tym momencie szczepić teoretycznie w punktach powszechnych szczepień, czyli z tego co wiem, nie we wszystkich. I teoretycznie powinni być przyjmowani priorytetowo. No i teraz tak.
2: I tyle teorii.
4: Tyle teorii, dokładnie. Bo jeżeli zadzwonią Państwo na infolinię, to Wam dokładnie powiedzą. Priorytetowo powinni Was od razu przyjąć, nie musicie się rejestrować, macie stopień znaczny lub chyba miarkowany, ale znaczny na pewno, to Was przyjmą. Dzwonicie do punktu, no i tu właśnie zależy, bo teoretycznie prawo jedno, a to czy to prawo jest przestrzegane i czy punkty postępują zgodnie z prawem, to drugie. U nas na przykład w punkcie, jak żeśmy się kontaktowali, to się okazało, że no, ale to nie, to my tak nie, to się proszę zarejestrować, to pan normalnie z terminem, bo my nie możemy tak. Tak naprawdę nie wiadomo do końca dlaczego, skoro prawo mówi tak, ale nie. Zadzwoniliśmy do punktu obok, oni powiedzieli, że można, ale to w tym momencie ktoś by się nie zaszczepił i to tak, czy my chcemy. W końcu okazało się, że w sumie to najczęściej i tak zdarza się jeden czy dwóch, którzy nie przyjdą, więc jakaś szczepionka no, zostanie na koniec, więc po prostu no, jeżeli przyjdzie taka osoba niepełnosprawna, to po prostu da się jej tę szczepionkę i raczej nie będzie takiej sytuacji, że kogoś nie zaszczepią. No ale warto zadzwonić do punktu, do którego chcemy przyjść wcześniej i się z nimi jakkolwiek dogadać. Mi się na przykład udało dogadać z moim punktem, że w środę mają Modernę i będzie tak, żeby mogli mi jedną dawkę tej Moderny zostawić, więc po prostu ja pojadę do nich w środę i się zaszczepię. No to jest zdecydowanie lepsze od szczepienia się terminem, bo na przykład tutaj w Wielkopolsce termin na cokolwiek poza AstraZeneca to jest czerwiec. Więc skoro tak, to tak. Ale no musimy się nastawić na to, że nie każdy punkt szczepień będzie chętny nas w ten sposób przyjąć. Więc zdecydowanie warto zadzwonić wcześniej, zapytać się, zweryfikować, czy Państwo przestrzegają prawa, czy Państwo nie przestrzegają prawa, bo z tym niestety różnie bywa.
3: No i tu to potwierdzał też Darek, także no coś jest na rzeczy, zobaczymy, co się z tego urodzi. A teraz Robert przygotował katalog, czy informacja o katalog atrakcji turystycznych, które mają udogodnienia dla niepełnosprawnych.
5: Dokładnie, jest to katalog miejsc atrakcyjnych turystycznie, katalog te miejsca są z udogodnieniami dla niewidomych i niedowidzących, a mianowicie organizacja PZN postanowiła na odpowiedniej ze swoich stron taki katalog robić. Mało tego, zachęca nas do tego, abyśmy im pomagali. Baza się cały czas rozwija, cały czas się powiększa i linki i wszelkie informacje znajdziecie oczywiście w komentarzu pod audycją, bo ja tego linku tak z pamięci to nie pamiętam, bo on jest taki troszkę dłuższy. Natomiast można już tam wejść, jest to pogrupowane województwami, można znaleźć atrakcje, na przykład jakie są muzea z udogodnieniami, czy jest audiodeskrypcja, czy są jakieś inne udogodnienia właśnie dla niewidomych. Na tej podstronie, do której będzie link, można to sobie znaleźć i można sobie obejrzeć. Tak jak mówiłem, jest też formularz, dzięki któremu można zarekomendować jakieś miejsce, które, o którym organizatorzy i twórcy tej bazy wiedzą albo nie wiedzą, której nie wiedzą, a my byśmy chcieli, żeby to miejsce się w tej bazie tych miejsc turystycznych znalazło, dlatego że uważamy, że jest ono bardzo, bardzo dobre dla i mające udogodnienie właśnie, czy to audiodeskrypcje, czy jakieś inne, które nam pomogą zwiedzić to miejsce turystyczne, tę turystyczną atrakcję. Tak jak powiedziałem, linki wszystkie pod audycją w komentarzu będą. Projekt jest dofinansowany, znaczy ten program tych, to całe miejsce jest dofinansowanie, to sfinansowane z projektu Czytelnia chyba Warszawy, czy coś takiego. Do końca nie pamiętam tej nazwy tego projektu. No w każdym razie dobrze, że jest coś takiego, warto tam zaglądać, jak ktoś jest zainteresowany. To jest oczywiście jedna z podstron PZN-u, Polskiego Związku Niewidomych. W komentarzu pod audycją wszystko jak najbardziej się znajdzie. No to tyle, co mogę.
3: A jeszcze jest taka strona, tu widzę a propos szczepień. To strona szczepienia.github.io i to jest strona, która teoretycznie wyciąga informacje z tych baz odnośnie szczepień, tych baz krajowych. Ona jest aktualizowana chyba co 20 minut i tam można sobie wpisać miasto. Najpierw się wybiera województwo, potem się wpisuje miasto i można zobaczyć sobie, jakie mamy terminy gdzie. Ona jest oczywiście nieoficjalna.
2: To samo można też w oficjalnym miejscu na stronie pacjent.gov.pl, tam gdzie się rejestrujemy na szczepienie.
3: Tak, tu nie pamiętam z jakiego względu, ale ponoć jest lepiej z jakiegoś
2: powodu. No bo
3: powodu.
2: Nie ma logowania.
3: Tak, tu nie ma logowania.
2: Jest, podejrzewam, wygodniej, bo ta strona, no ona jest obsługiwalna przez czytnik ekranu bez jakiegoś większego problemu. Natomiast tam są jakieś problemy. Ja pamiętam przy rejestracji na szczepienie, no, na początku teoretycznie było wybrane województwo, była wybrana miejscowość, ale pokazywało, że nic nie ma. Dopiero jak się wybrało jeszcze raz, to pojawiły się konkretne lokalizacje, jakieś takie no, mylące to było i chwilę musiałem się zastanowić, czemu to nie chce działać, więc rzeczywiście może po prostu tu działać lepiej jako jakiś open source'owy projekt, gdzie ktoś sobie po prostu te dane wyciąga.
5: Nie, na tym oficjalnym nie było w ogóle wolnych terminów w mojej miejscowości na 2 miesiące.
4: Zawsze to możemy zadzwonić.
3: Na przykład nie widzę adresów tu w ogóle. Na przykład jest Siedlce, 14 maja, piątek, 15, AstraZeneca. Ale gdzie to jest w Siedlcach? A nie, jest. Już wiem, jak to się robi. Klikamy sobie Enterem na te Siedlce i wtedy nam się adres pojawia. Czyli, bo to jest, mimo że to jest klikalne, ja nie wiem, bo ja mam wyłączone informacje o tym, że to jest klikalne. Naciskam Enter, on wychodzi z trybu przeglądania, naciskam jeszcze raz Enter i pod tym Siedlce jest adres. Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Świętego Jana Pawła w Siedlcach spółka i tak dalej. Więc teoretycznie można sobie sprawdzić, jakie są terminy i gdzie, i to jest aktualizacja co 20 minut, więc bez, i to jest taka no, tabelka po prostu, więc no, jak komuś się chce, tam teoretycznie można sobie na przykład filtrować po typie szczepionki, na przykład Moderna, Johnson & Johnson i tak dalej, na przykład co będzie jak Pfizer, zaznaczę Modernę na przykład. O, i tu już wtedy ta tabelka, w województwie mazowieckim nie ma 130 wierszy, tylko 64 wiersze, więc podejrzewam, że i można sobie, tak, i to jest to, co zaznaczyłem sobie tutaj w tej tabelce.
5: Natomiast nie wiem, czy się odnieśliście, bo troszeczkę później przyszedłem się do tego maila, który słuchacz napisał, czy nie maila, tego komentarza, że w piekarach próbował się zarejestrować. jakąś osobę
1: to odnieśliśmy się.
3: Tak, tak, prawo sobie, a to trochę sobie i to tak.
5: To znaczy nie, żeby nie było. Chodzi o tak zwane PPS-y. I to może was trochę zmylić, bo mnie też to zmyliło na początku, tak zwane powszechne punkty szczepień. Ale to są tylko te powszechne punkty szczepień, które są utworzone na polecenie rządu, z polecenia wojewody. To nie są każde miejsce. Ja wiem, że każde miejsce to jest powszechny punkt, teoretycznie, ale tak naprawdę publiczny. Natomiast to chodzi o te powszechne punkty szczepień, czyli na przykład przykładowo w moim mieście jest to tylko jeden punkt, a całych publicznych punktów jest dużo, dużo więcej. Jest tylko 20.
4: No tylko, a tu... czasami nawet rejestrując się do powszechnego punktu, też z tym prawem różnie bywa. Bo właśnie u nas ja zwróciłem uwagę na to, co to są powszechne punkty szczepień, bo tutaj słowo powszechne ma swoją konkretną definicję i to nie jest tak, że każdy punkt szczepień, mimo że jest za darmo i mimo że każdy się może za niego zarejestrować, jest traktowany jako powszechny. Właśnie nie.
5: Właśnie nie, no, to się zgadza.
4: To jest po prostu konkretna definicja, które punkty są powszechne, a które punkty nie są powszechne, nie są zgodnie z tą definicją jako powszechne punkty szczepień. No ale nawet jeżeli punkt jest powszechny, to mogą mieć tam ludzi, którzy mają inną definicję prawa niż ci, którzy to prawo napisali, więc warto po prostu zadzwonić i albo po prostu poszukać czegoś innego w innym miejscu, jeżeli mamy taką możliwość, a jeżeli nie, to się wykłócać o swoje.
5: Natomiast też jest tak, że te większe miasta pozabierały tak jakby szczepionki i efekt jest taki, że w większych miastach, tak na przykład przykład z mojego podwórka, Białystok, tam można się zaszczepić w 5 minut, a u nas ani terminów, ani szczepionek. Tutaj, gdzie jestem, w Suwałkach, i trzeba czekać. Skąd wiem, bo choćby nawet z radia, gdzie mówiono, że w 5 minut w Białymstoku można się zaszczepić. I rzeczywiście ta szukajka, ta wywala mnóstwo termin na Białystok, terminów, a Suwałki nie ma, że tak powiem.
3: Także aż tak sobie sprawdzę. W każdym razie to też może być niestety tak, że niestety często w tych małych miejscowościach, czy mniejszych generalnie, te wszystkie punkty to działają trochę w swoim tempie. Oni tu muszą to wypełnić, tamto wypełnić, tu pani nie zna systemu, tu coś jeszcze. I to niestety obawiam się, że to też może trochę jakoś nam niestety te standardy, bo jeżeli masz, wiesz, duży szpital, gdzie masz przerób codziennie różnych rzeczy, ileś chorób do wpisania, ileś pacjentów musi przejść i ci ludzie muszą się wyrabiać z różnymi rzeczami na szybkiego. Jeżeli jest mała, względnie mała miejscowość, gdzie mam powiedzmy jakąś przychodnię, gdzie ktoś ci przyjdzie, ktoś coś zrobi i oni na dobrą sprawę gdzieś tam mogą sobie pozwolić na jakieś tam rzeczy, bo przecież to tam się nic nie stanie za bardzo, to może to też jest to. Może jest to, o czym myślisz, natomiast...
5: To ja ci w tej chwili powiem taki przykładzik z mojego podwórka. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, tak to się nazywa, spółka cywilna Nina Leoniak, Edward Leoniak. Ja tam zaszedłem i się zapytałem ich o szczepienie. Oni powiedzieli, wie pan co, my mamy tylko 30 szczepionek na tydzień i nie mamy więcej. Możemy jak najbardziej, mamy personel, nie mamy szczepionek.
3: Natomiast widzę na przykład, że w Suwałkach, nie wiem na jaką szczepionkę, bo nie ma to napisane, 59 terminów na dzisiaj.
5: No to
3: konkretnie... Moderna, punkt szczepień powszechnych, hala sportowa widowiskowa, za rzeczy 26.
5: Tak, tam jest rzeczywiście punkt szczepień powszechnych, to prawda, w Suwałki Arena.
3: I jest jeszcze jeden termin, też w Suwałkach, w których też mają, gdzie to jest? No jest coś, widzę w każdym razie.
2: Czyli wniosek z tego taki, warto weryfikować w tych dwóch źródłach, zarówno na internetowym koncie pacjenta i też 60, jeszcze warto też weryfikować na tym szczepienia.github.io, szczepienia.github właściwie.io. Taki jest adres, także popatrzcie sobie tam, może coś znajdziecie, no i wtedy warto zadzwonić na infolinię. Zresztą tam nie tylko jest podana infolinia, ten numer infolinii, ale też widzę, że są podane numery telefonów, więc zdaje się, że to są bezpośrednio do tych punktów i może to coś więcej da, taki bezpośredni
3: kontakt. Ale właśnie teraz patrzę tą stronę i ona jest fajna. I widzę, że tu faktycznie da się, na przykład piszą, ile jest jeszcze wolnych terminów na te różne dni. Niestety nie ma czegoś takiego, że na przykład mogę sprawdzić, którego dnia jest ile terminów wolne, bo to jest po prostu pierwszy termin wolny na tych rzeczach. Ale widzę, że można sobie przynajmniej sprawdzić różne miejsca, różne terminy i tak dalej, i to nawet jakoś widzę działa. Także tak. No dobrze.
1: Jeżeli mogę się przy okazji pomiędzy newsami wciąć znowuż z informacjami dotyczącymi Clubhouse'a dwoma, takimi małymi, to pierwsza taka informacja jest, że mamy już klub niewidomych użytkowników Androida, nazywa się Blind Android Users i można do niego dołączać w oczekiwaniu na jakieś tam pokoje hostowane przez nich. A druga rzecz, no zauważyłam pokoje, które przy okazji, jak do tego klubu się dołączałam, w których już w nazwie jest napisane, że przenosimy się na Twitter Spaces. Jest to najpewniej ostatnia sesja na Clubhouse.
2: No, czyli jak widać, nie wszystkim się Clubhouse spodobał, chcą spróbować czegoś nowego. No, ciekawe z jakim skutkiem.
3: Tak. No to w takim razie teraz, Michał, twój news. Uwaga, uwaga, buty do nawigacji.
2: Tak, buty, no, buty do nawigacji. Buty się nazywają InoMake, czy InoMake może, a zostały one zaprojektowane w porozumieniu z austriackim Uniwersytetem w Graz. I to są buty, które mają nam pomóc w pieszej nawigacji. A w jaki sposób mają nam pomóc? Ano dzięki zamontowanym w tych butach czujnikom wykrywania przeszkód. To będą czujniki ultradźwiękowe. Będzie w tych butach również mechanizm wibrujący się znajdował, jakaś jednostka obliczeniowa i dioda LED. I to wszystko oczywiście w jakimś takim opakowaniu, które jest odporne na zachlapanie, na zakurzenie, no bo to w końcu buty, więc kontakt z podłożem będzie trwały. I teraz tak, buty te będą informowały o zbliżających się przeszkodach za pomocą wibracji, no to za pomocą tego mechanizmu wibracyjnego wbudowanego w samo obuwie, będą nas informowały za pomocą aplikacji, którą będziemy sobie mogli zainstalować w telefonie i na przykład dopiąć do tego sobie słuchawki z przewodnictwem kostnym. Będą nas też mogły informować, jeżeli jesteśmy osobami słabowidzącymi, za pomocą diody LED, która jest wmontowana w to obuwie. No i dzięki temu gdzieś tam, kiedy będzie ciemno, to zostaniemy ostrzeżeni przed tym, co nas czeka złego, a są w stanie nas informować o przeszkodach znajdujących się w odległości do 4 metrów przed nami. Także tak to wygląda. W planach twórcy tych butów mają również nową wersję tego obuwia inteligentnego, bo ma być tam wykorzystana kamera. Za pomocą kamery chcą nie tylko lepiej ostrzegać, ale też i budować jakąś taką mapę podłoża, która ma posłużyć do wykonywania różnego rodzaju obliczeń i po prostu lepszej pomocy w nawigacji niewidomym. Natomiast no nie wiadomo, kiedy zostanie ta nowa wersja inteligentnych butów wypuszczona na rynek, czyli ta wersja z kamerą, bo na razie mamy tylko z tym czujnikiem, detektorem przeszkód na zasadzie ultradźwięków do 4 metrów. Ta wersja jest, no i to były dobre informacje, natomiast tak normalnie jak sobie kupujemy buty, no to zazwyczaj one tam nas kosztują maksymalnie kilkaset złotych. No te nie. Te buty, które są wyposażone w takie super udogodnienia, kosztują 3200 euro. I to tyle, jeżeli chodzi o informacje.
0: Ja nie wiem, no, czy ja ich już nie widziałem. One już, czy to jest ta sama ekipa, co z Wiednia robiła też buty dla niewidomych? Takie małe buciki. Oni byli na tym, na Resze, z tego co kojarzę, a ja ich widziałem na Side City 2019. I nawet tam był taki pan Polak, który trochę coś po polsku mówił, w sensie mówił, że pochodzi, czy tam ma rodzinę, czy coś.
2: Aha.
0: I mówił już z takim akcencikiem, ale opowiadał, że były próby jakieś tam kontakty, bo pytałem, jak tam sytuacja z Polską, czy próbowali szukać dystrybutorów. No i odbiór był ponoć taki, że zdaniem, no nie wiem, czy mówili o konkretnej firmie, czy o zbiorze firm, wyszło na to, że to jest zbyt drogie, żeby to u nas sprzedawać i...
2: No jeżeli chcieli, tak to jeżeli to były te buty i jeżeli chcą oni je sprzedawać za taką cenę, to ja się wcale nie dziwię, że nie było zainteresowania. Szczególnie, no, że tu jest tak naprawdę to tylko jakiś sensor, który jest w stanie wykrywać te przeszkody, więc tak naprawdę...
0: To jest w ogóle taki mały bucik, to się chyba nakłada na te buty, które my już mamy, to jest jakoś tak... Jak ja to widziałem, jeżeli to jest to oczywiście, to to był taki malusieńki bucik, jak na lalkę, czy na jakąś zabawkę. Ach, więc nie wiem, to się jakoś w ogóle chyba gdzieś, to się gdzieś przyczepiało chyba, nie wiem, czy do standardowych butów, czy do laski.
2: To, no nie, wiem, no, to teoretycznie są to, z tego co wyczytałem, to są to zwykłe takie buty, w których chodzimy, natomiast no... Zamysł interesujący i też ta wersja z tą kamerą, bo to też może być fajne, gdzieś tam powiedzmy nagrywanie tego podłoża z takiej dość bliskiej perspektywy, później ewentualnie łączenie tego wszystkiego, tworzenie dzięki osobom niewidomym, znowu kolejne wykorzystanie, tak jak TapTapSee, to tym razem wykorzystanie gdzieś tam jakiś marszrut osób niewidomych do tego, żeby jakoś zmapować podłoże i może tu jakoś ostrzegać później, że uważaj, o tu jest dziura w chodniku. To może być fajne, jeżeli rzeczywiście kolejna wersja tych butów zostałaby wyprodukowana, no tylko cena to...
3: Cena to jest jedno, no i niestety z butami to jest tak. W lato się przecież chodzi inaczej.
2: Oczywiście.
3: Chodzi inaczej.
2: Oczywiście.
3: No i co w związku z tym?
2: No musisz być bardzo bogatym człowiekiem, no, żeby sobie kupić kilka par.
3: Że nie wspominając o tym, że buty to nie jest coś, co się kupuje na 15 lat. Raczej.
2: A to tak raczej by wymagało tego chyba.
3: Nawet zakładając, że ktoś mieszka gdzieś tam, jest dość bogaty, no to mimo wszystko. Dobrze, to może przejdźmy do kolejnego newsa, może nie aż tak drogiego, a raczej nie aż tak drogiego. Visible Track, czyli narzędzie do tworzenie audiodeskrypcji teledysków. Paweł, o tym znalazł newsa.
0: Ta audiodeskrypcja w zasadzie to się tworzy sama, bo to jest wszystko przez sztuczną inteligencję. Stworzył to tajlandzki, czy tam tajski Związek Niewidomych. Narzędzie jest oczywiście po angielsku również. Jest ciekawe, bo tak, wchodzimy na stronę, wklejamy link do filmiku. Na pewno działa YouTube czy coś innego, ciężko powiedzieć. I w tym momencie tak, trochę trwa przetwarzanie, tam jest napisane, ile to przetwarzanie będzie trwało. Ja jako testowy teledysk puściłem From the Inside Linkin Park, bo mniej więcej wiem, co się w teledysku dzieje, albo mniej więcej wiem, jaki jest zamysł jakby całej formy. To przetwarzało jakby, szacunek był taki, że półtorej minuty, czy to było rzeczywiście półtorej minuty? No trochę to potrwało. I teraz co się dzieje? Mamy dwa pola wyboru. SFX, czyli efekty dźwiękowe, i audio description. I w momencie, kiedy zaczynamy grać teledysk, to są do niego dodawane, do warstwy muzycznej, dodawane są różne takie dźwięczki. Dźwięczki, które miałyby niby w jakiś sposób oddać nam to, co jest w warstwie wizualnej. A z drugiej strony, od czasu do czasu, odzywa się jakiś tam głosik syntetyczny, który ma nam rzekomo opowiadać, no co się dzieje w konkretnej tam scenie teledysku, że coś się pojawiło, jakiś mężczyzna się pojawił, coś tam zrobił i tak dalej. I jest też przycisk What's in the scene, czy What's on the screen. I to jest taki przycisk, gdzie dostajemy swego rodzaju audiodeskrypcję też na żądanie. I wtedy mówi już damski głos, bo ten głos, który się sam odzywa, jest męski, a ten na żądanie jest damski. No i teraz naciskamy ten przycisk i dostajemy taką bardzo ogólną informację na zasadzie Industrialna, tam jakaś miejska scena, przemysłowy krajobraz, mężczyzna i kapelusz, czyli taki prawie Facebook. No te audiodeskrypcje, ja włączyłem ten teledysk, o którym mówiłem. Wiem od osób widzących, że w teledysku się dzieje, bo tam wręcz Chester Bennington swoim wrzaskiem pali, nie wiem, czy tylko mieszkanie, czy całe miasto, po którym idzie. W każdym razie jest to dużo jakichś, tak dużo akcji się dzieje, jakieś tam samochody się rozbijają, coś tam się dzieje, wszystko płonie. Natomiast my się dowiemy, że co prawda na początku, jak jest intro, to słychać jakiś samochód, który chyba nawet nie pochodzi z teledysku, tylko jest rzeczywiście dodany. Potem co chwilę w czasie, jak gra muzyka, pojawia się jakiś taki odgłos. Ja bym to ocenił na jakiś miotacz płomieni z Wormsów, Armageddon, jeżeli ktoś grał, takie coś tego typu. No i czasami się tam raz czy dwa pojawił jakiś ten męski głos, który mówił, że mężczyzna się pojawia i coś tam. Jak naciskałem What's in the scene, to właśnie dostawałem takie informacje, jak wam mówiłem. Czyli no, jakiś tam krajobraz, mężczyzna i kapelusz. Albo to nie, mężczyzna i ręka, coś tam. No więc to nijak nie oddaje tego, co w teledysku się faktycznie dzieje. No ale może trzeba spróbować tego z jakimś mniej dynamicznym obrazem. Jest limit. Limit do 7 minut. Dłuższych filmów nie wrzucimy. No i to jest w zasadzie tyle, co można na ten moment o tym projekcie powiedzieć. No fajny miał ktoś pomysł, ale po raz kolejny mam wrażenie, że się zderzamy z ograniczeniami niestety no, sztucznej inteligencji, która no, nie jest jeszcze aż tak daleko, jak chcielibyśmy, żeby była. I to nie jest jeszcze etap, na którym kontekstowo otrzymamy dokładny opis tego, co się dzieje na obrazie. To się, tam się coraz więcej dzieje, to się cały czas polepsza, ale tego typu projekty pokazują, że no, jeszcze nam daleko. Ale pobawić się można. Ja zachęcam, jak macie jakieś ciekawe rezultaty, może ktoś usłyszał nas teraz. Visible, czyli visible przez v-track.com. Możecie zajrzeć, jeżeli macie jakieś teraz w czasie audycji przemyślenia, jakieś ciekawe rezultaty z ciekawymi teledyskami, a to podzielcie się, bo może być ciekawa dyskusja z tego. Wiem z tego, co pisali też inni użytkownicy, jest z tym jakiś problem, podobne mają chyba niestety wyniki, dźwięki mało pomocne, audiodeskrypcja dość ogólna, no ale jest próba.
3: Użytkownicy Androida od, no, dłuższego czasu borykają się z problemem przełączania się spika na język angielski i okazuje się, że jest rozwiązanie tego problemu, rozwiązanie, które Paulina tutaj nam przyniosła.
1: W zasadzie chciałabym to rozszerzyć na psotne aktualizacje aplikacji od Google, jeżeli mogę. Ponieważ jest tutaj więcej do opowiadania, ale faktycznie zacznijmy od problemu z eSpeakiem. Problem z eSpeakiem został zinterpretowany jako problem wynikający z nowej wersji aplikacji Telefon od Google, która powoduje w pewnych momentach przyłączanie, wysyłanie pewnych znaków czy komunikatów do eSpeaka, żeby przyłączył się na angielski i później ten eSpeak nie potrafi na polski wrócić, w związku z tym trzeba go... Są na to dwa sposoby. Albo zwolnić go i później go jakby uruchomić ponownie. Czyli na przykład, jeżeli ktoś używa komentary, wyłączyć komentary, najlepiej włączyć TalkBacka, wyłączyć TalkBacka i włączyć komentary. Albo wejść do ustawień tekstu na mowę i wtedy, kiedy wejdziemy tam, to eSpeak już mówi po polsku. Natomiast rozwiązanie, które przyniesie nam ulgę i ukojenie na stałe, jest takie, że musimy albo cofnąć się do poprzedniej wersji aplikacji Telefon, instalując ją właśnie na przykład z APK Pure. Chyba na APK Mirrorze też jest. Bardzo przepraszam, ale muszę podłączyć sobie baterię.
3: W każdym razie należy ten telefon odinstalować, albo tak, do wcześniejszej
1: już
3: wersji.
1: Mogę.
3: Okay.
1: Już mogę. Są dwie opcje. Albo możemy zainstalować starszą wersję aplikacji Telefon z APK Pure. Pewnie na APK Mirrorze też jest. Natomiast druga opcja to jest użyć dialera firm trzecich. Tylko że to się wiąże z tym, że musimy znaleźć jakiś taki, który będzie dla nas dobry. wyłączyć ten googlowski i wtedy już problem jest rozwiązany. Takie dwie propozycje nasuwające się od razu to Trufon oraz Smart Notify. Smart Notify w wersji darmowej nie ma paru ciekawych funkcji, natomiast uważam, że jest godny przetestowania. Już kiedyś o nim wspominałam. Ma na przykład takie ciekawe ustawienie, że jak nam przyjdzie SMS i nie czytamy go, to nam przypomina cały czas wibracją, aż do momentu, kiedy go nie przeczytamy. To jest bardzo dobra funkcja w momencie, kiedy same ważne rzeczy otrzymujemy przez SMS-y. I tak samo chyba można było robić z połączeniami, ale nie wiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o to, w której to jest wersji. Kolejna rzecz to jest związana z aplikacją Google i kartą Discover, czyli wiadomościami Google. Od ostatniej aktualizacji dzieje się trudny do zdefiniowania problem. Chyba na zmianę, ale nie opracowałam jeszcze dokładnego wzorca. Dzieje się tak, że jeden news jest etykietowany dobrze, natomiast drugi, zamiast przycisku z opisem, z nagłówkiem i pierwszym fragmentem artykułu, jest pusty, a jak przesuniemy się w prawo flikiem, to czyta nam dosłownie urywek nagłówka. I na to rozwiązanie ja widzę tylko w zasadzie dwa, albo cofnąć się do poprzedniej wersji aplikacji z użyciem wcześniej wspomnianych rozwiązań, albo używać wiadomości Google przez stronę. Można wejść po prostu na news.google.com, wejść w zakładkę dla Ciebie i dodać sobie do zakładek, wtedy będziemy mieli te same informacje, które mamy w aplikacji Google. No, rzecz tylko będzie taka, że będzie to troszkę inaczej wyglądało. Co do sklepu Play, był wcześniej problem taki, że sekcja moje gry i aplikacje była w sekcji moje konto i ustawienia, a teraz już z powrotem została przeniesiona do panelu nawigacji, więc tutaj nie ma co komentować. Co prawda YouTube już mnie dłuższy czas denerwował shortami, ale to, co się uchowało, to YouTube Music, więc w zasadzie powinnam je zostawić bez komentarza, ale nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła. Więc moim komentarzem niech będzie to, że w tym tygodniu znalazłam aplikację desktopową do obsługi YouTube Music, która wygląda dosłownie tak jak strona, ale to, co w niej jest fajnego, to po pierwsze to, że jest apką i na przykład możemy używać naszej wtyczki do NVDA, dzięki której możemy sobie ją wywoływać w prosty sposób, a po drugie możemy do jej obsługi używać klawiszy multimedialnych i to globalnie, więc przeglądanie tego YouTube Music jest w pewnym sensie prostsze i wygodniejsze.
3: To teraz zostajemy w Androidzie i w aplikacji Voice Loud Reader, która jest aplikacją do czytania e-booków, czytania mową syntetyczną, aplikacją, dodajmy, nie dedykowaną dla osób niewidomych, ale autor wie o dostępności i tę dostępność konsekwentnie, można powiedzieć, realizuje. Pojawiła się ciekawa funkcja, podobno przynajmniej Paweł tak przynajmniej napisał. Sam jestem ciekaw, co to za funkcja dla miłośników fanfików.
0: Tak, doszła opcja dodawania wielu adresów URL w jednym jakby rzucie. I z tego jest skompilowany wtedy jeden dokument do czytania. I ponoć można to łatwo jakoś tam dodawać i aktualizować. Jest to pomyślane z myślą o, jak to autor napisał, powieściach internetowych. No mi pierwszy przykład, jaki przyszedł do głowy, to jest fanfiction, gdzie są strony typu fanfiction.net czy jakiś Wattpad, gdzie każdy rozdział jest osobną podstroną i do tego rozdziału można sobie pobrać po prostu linka. Ja już próbowałem czytać fanfiki kiedyś w Voice Aloud Readerze i to się da. No tylko problem właśnie polega głównie na tym, że nie do końca wiadomo, co zrobić, jak pojawi się jakiś nowy rozdział, nie wiem, śledzimy konkretną autorkę czy autora i mamy jakiś ulubiony tam nasz fanfic i dochodzą jakieś nowe rozdziały. No tutaj się okazuje, że można bardzo łatwo taki rozdział, zdaje się, w tej opcji dopisać, Nie wiem, czy on też może jakoś sam inteligentnie pobierać te rozdziały. Natomiast no, jest taki tryb. No i myślę, że jak ktoś lubi, a myślę, że miłośników nie brakuje tego typu twórczości, no to jest na czym już tego czytać. Voice Dream Reader takich rzeczy póki co nie ma.
4: Było kiedyś takie fajne narzędzie, podejrzewam, że ono jeszcze jest. Fanfic Fair to się nazywało, fanficfare.appspot.com chyba. I ono też potrafiło z wielu takich źródeł pobierać takie twórczość tego typu. Tam się chyba trzeba było zalogować, co prawda jakimś kontem Google czy czymś takim, ale podawaliśmy mu linka, podawaliśmy mu co chcemy, czyli jaki format i to od tej

0: samodzielny do pobierania na Windowsie fanfików właśnie z różnych źródeł do no, wielu różnych formatów.
1: Wiesz, to są bardzo podobne narzędzia, tylko to webowe jest, mam wrażenie, lepszą i bardziej rozbudowaną alternatywą, bo więcej serwisów umie obsłużyć. O. Bo na przykład tamto narzędzie, o tyle o ile było fajne, to ono było po pierwsze tylko na Windowsa, więc na przykład jeżeli potrzebowaliśmy czegoś z telefonu, no to był problem,
0: no tak.
1: Czy to iOS-a, czy to Androida. Po drugie, na przykład WordPada nie obsługiwało.
0: O widzisz, no tak, WordPad to jeszcze
1: przydatny czasami serwis. Ja kiedyś wiem, że to jest WordPada, na przykład potrzebowałem, no i to właśnie, nie tylko fanfiction, bo bardzo dużo twórczości literackiej, wszelkiego rodzaju, że tak powiem, nieprofesjonalnej, amatorskiej, ale absolutnie nie będącej fanfiction, pojawia się gdzieś na WordPadzie czasami. I no, czytać to ze screen readerem, no można, no da się, ale to jest droga przez mękę, nie możemy sobie ekranu zablokować, to nam się burzy, bo ktoś oznaczył jakieś ograniczenie wiekowe, to musimy konto założyć, a żeby konto założyć, to musimy kapcze wypełnić, a kapcza nie ma wersji dźwiękowej. Prościej jest po prostu otworzyć takie narzędzie, wpisać bulinka, pozwolić mu zrobić robotę i pobrać sobie EPUBa, wrzucić EPUBa do naszego ulubionego czytnika książek i sobie czytać jakby nigdy nic.
0: Mi się zdarzają takie sytuacje, gdzie ja sobie po prostu z nudów przeglądam zawartość zasoby fanfiction i podoba mi się może sama koncepcja konkretnego dzieła, natomiast nie jestem pewien, czy się odnajduje do końca jeszcze w stylu. Bo można mieć ciekawy pomysł, a można go... Właśnie ja dopiero jak zacząłem przeglądać fanfiction, to się przekonałem, że można źle pisać. Jakby wcześniej do mnie dotarło, jak to jest ewidentne czasem, bo ja jestem łatwym do jakby zadowolenia czytelnikiem. Natomiast nagle się okazało, że można tak pisać nudno, że tego się po prostu nie da czytać, że ja jestem zmuszony po pewnym czasie wyłączyć i przejść gdzie indziej. I w takich sytuacjach właśnie fajnie jest, żeby na próbę wziąć mimo wszystko do jakiegoś wygodnego czytnika, ale nie jestem jeszcze na tyle zaangażowany, żeby od razu ściągać cały EPUB, bo może się okazać, że po prostu no, kompletnie mnie nie bierze styl osoby, która pisze. No fajnie mieć taką funkcję też.
1: Też ciekawym sposobem jakby używania tego typu narzędzi jest to, że często na WordPadzie pojawiają się polskie tłumaczenia niektórych książek. Ja dostawałem czasami takie prośby, ej, weźmy mi jakiś ciągnik z WordPada, bo część X takiej i takiej serii nie została na przykład przetłumaczona na polski, bo wydawca polski porzucił. A ludzie sobie czytali, doszli do połowy serii i się nagle zorientowali, że sobie więcej nie przeczytają, bo po angielsku wyszło, ale po polsku nie. No i po prostu wtedy bardzo często jakieś nieoficjalne tłumaczenie jesteśmy w stanie znaleźć na tego typu serwisie i sobie właśnie czymś takim narzędziem tego typu wyciągnąć, wyłuskać do jakiegoś dostępnego dla nas formatu.
2: No i tu się pojawiło pytanie, podejrzewam, że a propos tych narzędzi, o których mówicie, od Barbasi za Odry, jak ta aplikacja sobie działa z reklamami, bo na WordPadzie jest tak, że co 3 rozdziały pojawia się reklama i inne ograniczenia też tam są. A tak przy okazji, WordPad to nie tylko fanfiki, ale też w ogóle wolna twórczość. Każdy może tam zacząć pisać swoją powieść. No to właśnie też przy okazji o tym tu wspominaliśmy, że to nie tylko, ale podejrzewam, że tego typu narzędzia, no to raczej reklam nie wyświetlają i mamy z tym spokój.
1: Nie, z tego co i powiem od razu, ja tego używałem z rok ponad temu. Ale z tego, co ja pamiętam, to tam, jeżeli chodzi o reklamy, to żadnego problemu nie było. Tam była sama treść. Jak to jest teraz, bo to się wszystko z czasem zmienia, nie wiem, ale przynajmniej jak ja tego jeszcze używałem, to to działało tak, jak miało działać.
0: Ja teraz pamiętam, że w ogóle te najfajniej się czyta. Ja kiedyś w ogóle czytałem całego fanfika i to nawet parę rozdziałów, on to nawet chyba sam przewijał i to było na fanfiction.net. W trybie uproszczonym na Chromie, a w Firefoxie się to nazywa tryb czytania, tak? W tym takim trybie wydestylowanym, jak to mówi Chrome na Windowsie, którym się normalnie czyta artykuły. I on tam w ogóle sobie jakoś fajnie radził, że on nawet, miałem wrażenie, na pewnym etapie na telefonie, na trybie uproszczonym z Chroma, przerzucał mi sam rozdziały, więc to było w ogóle niesamowite. I reklam albo nie było, albo już nie pamiętam, że były.

0: chyba jakoś sobie z tym radził.
1: No to tu jeszcze wypowiedź od naszego słuchacza Roberta. Ciekawą nam tu informację podrzucił. Cześć, słyszałem dzisiaj, że Clubhouse sprzedał kod źródłowy aplikacji do Chin. Może dlatego niektórzy odchodzą z Clubhouse'a na inne platformy. Informacji osobiście nie sprawdzałem, ale osoba, od której wiem, sprawdzała w dwóch źródłach. No to ciekawe rzeczywiście. No może jakieś
2: dużo
1: tam...
2: tych Clubhouse'owych informacji dzisiaj.
1: Tak, dużo tych Clubhouse'owych informacji, ale może rzeczywiście no mają jakiegoś inwestora, który gdzieś tam powiedzmy z Chinami ma jakieś powiązania, to już wiadomo, że ludzie jak słyszą Chiny, to dziwnie reagują.
3: No tak, natomiast nowy program OCR się chyba szykuje. Mikołaj o tym informację znalazł. No
4: tak.
3: I co?
4: Na razie jest to podobno jakaś beta, która gdzieś krąży po testflightach. Ja jej jeszcze nie widziałem i chyba nie mam za bardzo chęci jej zobaczyć. Dlaczego? Bo aplikacja, zacznijmy od tego, ma być na urządzenia. Czyli no... na razie iOS, w niedalekiej przyszłości macOS, może kiedyś reszta, ale no zakładamy na razie urządzenia i ma to korzystać z tego nowego super API do rozpoznawania tekstu, które gdzieś tam w iOS 14 się pojawiło, czyli działa to dobrze na iPhone'ach 10XR. XS i wyższych, w tym SE 2020. Działa to jakoś wolno na iPhone'ach poniżej i te iPhony poniżej to będą nam się dość mocno z tą aplikacją grzały, bo po prostu no, te nowe silniki OCR to gdzieś tam trochę wymagają więcej mocy obliczeniowej, które te stare iPhony niekoniecznie są w stanie zapewnić. W każdym razie aplikacja ma robić to, co większość aplikacji OCR-owych. Ma działać w 100% na naszym urządzeniu, czyli żadne dane nie będą wysyłane do internetu, więc jeżeli mamy jakiekolwiek dokumenty z naszymi prywatnymi danymi, no to wszystko będzie na naszym urządzeniu przetworzone, nie wycieknie ta treść nigdzie. Będzie to wspierało te języki, które wspiera samo API Apple'a, nie wiem w sumie ile ono tego wspiera i jak to dokładnie będzie działać. Będzie oznajmianie, jak ustawić aparat, żeby wycentrować sobie stronę w kadrze i żeby jak najlepsze wyniki OCR osiągnąć, to co wiele aplikacji dla osób niewidomych też ma. Będzie skanowanie wielu stron, to jest też ciekawa opcja. Ma się pojawić możliwość ustawienia tej tak zwanej dokładności, czyli jak bardzo ta aplikacja, na ile ta aplikacja ma rozpoznawać na siłę. Czyli jeżeli ustawimy na 100%, czy powiedzmy na 90%, to ta aplikacja będzie rozpoznawała dobrze, będzie rozpoznawała tekst wysokiej jakości, ale nie będzie rozpoznawała wszystkiego. Jeżeli coś będzie zniekształcone, jeżeli coś będzie nie do końca czytelne, to ona nie będzie rozpoznawała nic. A jeżeli sobie to ustawimy na jakąś niską wartość, to ona nam przeczyta ebrstychte, ale przeczyta nam w tym całym jedno słowo, które będzie nam mówiło dokładnie co to jest. I powiedzmy, mamy jakieś tu pogięte, pognicione opakowanie, to będzie nam czytało E4CTP, gwiniary ETT i już wiemy, co to jest za firma, dobra, dziękujemy. Więc to będzie też fajna opcja, że będziemy sobie mogli po prostu wyregulować w zależności od potrzeby, czy ona ma czytać wszystko z założeniem słabej dokładności, czy ona ma czytać mało, ale z założeniem, że to jest i tak dobrej jakości dokument, więc ma być dobrej jakości OCR. I co ciekawe i co najważniejsze, aplikacja ma być darmowa. Mają być jakieś takie dodatkowe funkcjonalności, trochę ułatwiające, przyspieszające, zwiększające komfort pracy, ale nie będące niezbędnymi, które będą do dokupienia, ale jakby sama aplikacja sama w sobie ma być darmowa, bo autor powiedział, że on sobie nie życzy, żeby osoby niewidome musiały płacić tutaj cudzysłów podatek od ślepoty i on nie chce robić aplikacji płatnych, aplikacja ma być darmowa. Kiedy to się ukaże, nie wiem, ale wszystko wskazuje na to, że taka aplikacja się w jakimś najbliższym czasie pojawi.
3: No i dobrze, że będzie jakaś darmowa aplikacja, zobaczymy, jak ona de facto będzie działała, ale no jest szansa, że będzie działała dobrze. Fajnie, że ma rzeczywiście tę możliwość wybierania sobie dokładności rozpoznawania. To był OCR oparty no pewnie na sztucznej inteligencji, bo teraz te nowe to raczej tak działają, a teraz będzie o screenderze, który jest oparty na sztucznej inteligencji. Paulina tutaj znalazła informację.
2: Tak, z tym, że jeśli chodzi o ten screen reader, to tutaj informacji takich merytorycznych ja przynajmniej znalazłam zdecydowanie mniej. To znaczy, okej, okay, może i znalazłabym więcej, ale nie chciałbym się rozczytywać kodu na GitHubie, ponieważ screen reader jest tam obecny. Nazywa się A Set of Eyes. Boże, Eyes. Przepraszam. Czyli zestaw oczu, a nie osób. W każdym razie jest to screen reader, który ma zrewolucjonizować nawigację po stronach, bo o niczym więcej nie ma tutaj mowy, więc zastanawiam się w ogóle, jak to ma działać, że mamy odpalać inny screen reader do stron, a inny do wszystkiego innego. No nie wiem, w każdym razie twórcy tego screen readera podkreślają, że to, co screen readery inne wyświetlają na stronach, to jest tak naprawdę interpretacja kodu strony, a nie tego, co widzi osoba, która na tej stronie jest. Więc możemy mieć problem ze zinterpretowaniem strony tak, jak interpretują ją osoby widzące, ponieważ według ich nie wszystko to, co jest w kodzie, znaczy są pewne rzeczy na stronie, których nie ma w kodzie. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale
3: nie będę... Chodzi o obrazki, albo chodzi o układ strony, który jakby nie wynika z kodu bezpośrednio, albo zepsute tabele, albo może o to im chodzi.
2: Możliwe. W każdym razie mamy bardzo, bardzo taki przyszłościowy głos, że to nie jest tylko taki tam studencki projekt. My naprawdę chcemy się zaangażować w sprawność niewidomych w użyciu komputera i w ogóle. Z tego, co widziałam na GitHubie, jest jakieś powiązanie z NVDA, bo są tam pliki na przykład z wykazami skrótów klawiszowych w NVDA. Są do tego jakieś powiązania, więc nie wiem, czy to będzie jakiś wtyczka do NVDA to raczej nie będzie, bo wtedy by nie pisali, że to osobny screen reader, ale naprawdę mało jest szczegółowych danych, nie ma tego jak też przetestować, o czym w ogóle nawet nie marzyłam, ale myślałam, że będzie więcej takiej wiedzy, którą będziemy mogli jakoś bardziej skomentować, jakoś się bardziej do niej odnieść, natomiast najwięcej jest w tym wszystkim marketingu na ten moment.
4: Ja tymczasem dotarłem do kilku informacji a propos narzędzia Fanficware, o którym mówiłem. No i niestety nie jest już tak fajnie, jak było, bo narzędzie było kiedyś na platformie Google'a, a Google sobie zażyczył pieniądze za tę platformę, po czym deweloper stwierdził, że on to otrzymuje jako hobby i on nie ma z czego takich rzeczy płacić, a on się boi jakichś kwestii podatkowych, jeżeli chodzi o przyjmowanie dotacji, więc narzędzie, jeżeli ktoś sobie chce, to musi sobie pobrać i używać z linii poleceń. Kiedyś to była prosta aplikacja webowa, a teraz jest po prostu na GitHubie, można sobie zainstalować i używać, ale tylko z linii poleceń. No. Więc no niestety nie jest już tak
0: fajnie. A to jest webinarka, Idź spać, Masarczyk. Czy jest binarka pod Windows?
4: Wiesz co, jest pakiet w pipie, więc jeżeli zainstalujesz sobie Pythona, to jesteś to w stanie jedną komendą ściągnąć. Ale zaraz sprawdzę, czy jest, bo jest na pewno binarka jako wtyczka do kalibra, tylko kalibr nie jest dla nas za fajnie dostępny. On jakoś jest dostępny, ale tak...
1: Tam ta dostępność się poprawiała z wersji na wersję jakoś, ale czy jak to teraz wygląda, to szczerze mówiąc nie wiem. Najbardziej to kiedyś ludzie sobie chwalili z Command Line'a jego dostępność.
4: No tak, to oczywiście.
0: Jak coś potrzeba, to się tam da zrobić. Przynajmniej sytuacja sprzed 2 lat mniej więcej. Ja potrzebowałem wykonać sobie jeden tutorial i to się udało. Natomiast nie wiem, czy to jest najwygodniejsze narzędzie, szczerze mówiąc. Jest na pewno używalne w jakimś stopniu.
3: To co, przechodzimy do następnego newsa? Chyba przechodzimy. TeamTalk. W TeamTalku szykują się zmiany. A jakie zmiany? To wie Mikołaj.
4: Może powtórzyć, proszę, bo tutaj jeszcze próbuję...
3: TeamTalk, jego zmiany.
0: Zmiany w TeamTalku?
4: Okej, tak. TeamTalk nowy, wersja najnowsza. Powoli odchodzi od klienta Classic. Bo TeamTalk miał dwie wersje. Wersja dla niewidomych, czyli wersja Classic oparta na starym poprzednim interfejsie TeamTalka, jeszcze z czasów TeamTalka 3 i wersja zwykła pisana już w nowym interfejsie, przeznaczona dla całej reszty użytkowników, chociażby z tego powodu, że wersja Classic była dostępna tylko i wyłącznie na Windowsa, bo ona była tworzona w środowisku, które działało tylko na Windowsie, no to nowa wersja już była dostępna, że tak powiem, we wszystkim. Windows, Linux, Mac. I teraz przez to, że no były to dwie wersje, te dwie wersje trzeba było gdzieś tam tworzyć dwoma. Wszystkie aktualizacje, które wchodziły, wszystkie nowości trzeba było implementować tak naprawdę 4 razy, bo była wersja zwykła, była wersja Classic, była wersja na iOS-a i była wersja na Androida, więc było z tym sporo roboty. To gdzieś tam autor postanowił powoli odchodzić od wersji Classic. Na razie jako eksperyment wersja przenośna, wersja portable, nie ma już wersji Classic. W instalatorze ten Classic nadal jest, ale już za czas jakiś tego klasika ma tam nie być. Przez to wchodzą zmiany dostępności w tej wersji zwykłej. Ma się podobno sporo poprawiać i sporo już się poprawiło na lepsze. Na przykład jedną z takich dużych nowości, która ostatnio weszła, jest wsparcie dla tych tak zwanych zdarzeń TTS, czyli jeżeli cokolwiek się dzieje na kanale, ktoś wchodzi, ktoś wychodzi, ktoś wiadomość napisze, to tak jak miał to miejsce w wersji klasycznej, zostaniemy o tym za pomocą mowy poinformowani. No jednak nadal, o ile na Windowsie, to ta wersja podobno jeszcze jakoś działa, ale nadal ma swoje problemy, które nie tak prosto będzie gdzieś tam rozwiązać. O tyle na Macu i na Linuxie to podobno czasami z tym bywa różnie. No na Macu jest jeszcze ten plus, że można sobie wersję z iOS-a zainstalować, która działa czasem trochę lepiej. Ale myślę, że wielu użytkownikom nie spodoba się ta zmiana, zwłaszcza, że nie ma w obecnej chwili żadnej możliwości przeniesienia ustawień z wersji klasycznej do wersji tej, no, dla osób widzących, która teraz będzie wersją teoretycznie dostępną i teoretycznie dla wszystkich, bo te dwie wersje korzystają gdzieś tam z różnych formatów konfiguracji i te formaty konfiguracji nie są ze sobą zgodne i po prostu trzeba sobie wszystkie ustawienia gdzieś tam tworzyć na nowo. A jeżeli ktoś ma jakieś serwery, ma jakieś hasła, nie za bardzo te hasła pamięta, no to może mieć problem. Tutaj możemy od razu powiedzieć, jeżeli otworzymy sobie plik konfiguracyjny XML, to jest no, plik XML, czyli sporo jakiegoś kodu, ale jak się doklikamy, jesteśmy się w stanie doklikać i doszukać haseł zapisanych w tym pliku konfiguracyjnych czystym tekstem, Więc jeżeli nie pamiętamy hasła do jakiegoś serwera, a pamiętamy na przykład nazwę użytkownika, którą sobie zresztą możemy sprawdzić, albo pamiętamy pod jaką nazwą on jest zapisany, możemy sobie albo próbować wyeksportować plik TT i zaimportować go do nowego TeamTalka, albo otworzyć sobie plik z konfiguracją, wyszukać nazwy lub nazwy użytkownika i tam gdzieś w okolicach powinno być hasło. Przynajmniej w okolicach jednego z tych wyników, bo tam on może wyskoczyć kilka razy, ale gdzieś w okolicy powinno być też hasło, więc no, jakoś da się to zrobić, jakoś da się to przenieść, ale nie będzie to proces łatwy, prosty, wygodny i przyjemny. Sporo osób myślę, że będzie musiało się przestawić, a może ludzie też pomyślą, czy na pewno i czy nadal chcą korzystać z TeamTalka, zwłaszcza, że teraz mamy sporo ciekawych alternatyw. No jest Clubhouse, jest Discord. Discord w tym momencie jest bardzo dostępny i ja uważam, że pod wieloma względami lepszy od TeamTalka. Ja byłem
2: jest
4: świadkiem...
2: TeamSpeak.
4: Jest... TeamSpeak, jeżeli wszyscy członkowie naszej społeczności mają 18 lat i mają kartę, bo inaczej jest problem, żeby tę aplikację dostać na telefonie, bo ta aplikacja na telefonie jest płatna, w przeciwieństwie do Discorda, w przeciwieństwie do TeamTalka.
2: Nie, też niekoniecznie karty, można sobie pod abonament podpiąć, tam są różne te metody płatności.
1: No to już zależy tak, też od...
3: No tak czy tak jest płatna to
1: dokładnie,
3: opcja, no,
1: jest płatna.
3: W przeciwieństwie
1: tak.
3: do Discorda. I to,
2: ale na przykład na Discordzie też jakoś jest płatna, się. Więc to też...
1: No nie, tak, ale żeby sobie jest. Porozmawiać i to w przyzwoitej jakości płacić nie trzeba.
4: Tak, i no nawet na Discordzie, jeżeli sobie chcemy ten serwer podnieść, to płaci jedna osoba i to płaci admin, ewentualnie kto mu się dorzuci. A nie wszyscy, jeżeli jest ktoś, kto po prostu ewidentnie nie może, bo nie jest w stanie, nie jest fizycznie w stanie czegoś takiego zrobić, a są takie osoby, zwłaszcza w naszym środowisku. I to nawet nie chodzi o cenę, bo to nie jest jakaś duża kwota, to jest tam po 200 zł, ale o po prostu środek, o formę płatności, no to na pewno łatwiej jest coś takiego ogarnąć na Discordzie niż na TeamSpeaku.
3: Z drugiej strony TeamTalk jako taki jest darmowy, więc no to też jest jakby jakieś coś. W każdym razie są zmiany, zobaczymy co będzie dalej.
1: Dokładnie, a tymczasem mamy słuchacza na linii, połączył się z nami Krzysztof. Witaj Krzysztofie.
5: Witam, nie wiem czy mnie słychać.
1: Słychać cię głośno i wyraźnie. Co nam ciekawego powiesz?
5: Super, ja mam takiego poza notatkowego newsa, tego chyba nie macie w notatkach, ale wczoraj dostałem, słuchajcie, maila od Envision, ponieważ jakiś czas temu aplikację subskrybowałem, potem coś mi się odwidziało i zmieniłem na Sync AI i jednak ten Sync AI nie spełniał moich oczekiwań odnośnie skanowania i czytania tekstu, bo czasami przekłamuje. Bo wystarczy milimetr telefon ruszyć i on już przekłamuje, jeżeli chodzi o szybkie czytanie tekstu. Natomiast dostałem maila z informacją od Envision, że widzą, że zrezygnowałem z subskrypcji. Dlaczego to zrobiłem? I że oni mi proponują do nich telefon. Jeżeli bym chciał wykupić subskrypcję wieczną za 500 coś tam 60 zł. A jeżeli nie, to teraz jest 530 dokładnie, jest teraz subskrypcja roczna, wieczna, ta dożywotnia, natomiast jest teraz promocja, tutaj takie ogłoszenie też dla słuchaczy, subskrypcji rocznej 30% taniej, 55 zł w tym momencie kosztuje, a dokładnie 56 niecałe, a nie wiem właśnie to kiedy to promocja obejmuje, bo w mailu nie było napisane. W każdym razie, no jednak zamierzam odnowić tą subskrypcję, bo jednak Envision lepiej sobie radzi niż z czytaniem tekstu, niż czasami Sync AI. Mam takie wrażenie, może mylne. Nie wiem,
1: ja też mam takie wrażenie, szczerze mówiąc, chociaż no, trzeba oddać sprawiedliwość, Sync AI się poprawia i już coraz bardziej też i w stronę naszego języka zmierza i poprawki z tym związane, więc no, jest szansa, że gdzieś tam kiedyś przegoni Envision, chociaż no i Envision też działa, no i oni to muszą działać. Oni to muszą działać, bo no, to jest ich biznes, tak? Sync AI to jest aplikacja Microsoftu, więc gdzieś tam jakiś taki poboczny ich projekt po prostu.
5: Jeszcze można oczywiście do nich tam zadzwonić, do Envision, i można właśnie taką subskrypcję dożywotnią wygrać w jakimś losowaniu ich. Nie wiem, jakieś pytania pewno oni zadają i się odpowiada, i można podobno taką subskrypcję roczną u nich wylosować, że tak powiem. No, ciekawa sprawa. Myślę, że niektórych to słuchaczy zainteresuje.
1: To się zgadza, aczkolwiek no, z tym telefonem to też można trochę, można gdzieś tam parę złotych zapłacić, bo pamiętajcie, że Envision to zdaje się Holandia, także.
5: Oj tak, tak, tak, tak.
1: Także, no i język pewnie, język też. Gdzieś właśnie, gdzieś na Clubhouse miała być prezentacja Envision Glasses jakiś czas temu, ja się już tak ucieszyłem.
5: Tych okularów,
1: tak,
5: Michale.
1: Tak, dokładnie. Ja się już tak ucieszyłem, ale okazało się, że to nie w języku angielskim była ta prezentacja, tylko właśnie w niderlandzkim, bo to teraz chyba tak się
5: jednak
1: mówi.
5: Czyli trzeba czekać, niestety.
0: Czy warto ich śledzić, bo webinaria się pojawiają co jakiś czas po angielsku, ja już w jednym uczestniczyłem kiedyś, więc nawet czasami tam są opcje, żeby wygrać takie okulary, różne konkursy są jakieś.
5: A, to widzisz, Paweł, to ciekawe.
0: Warto popatrzeć, te newslettery, ja mówiłem tydzień temu o tym, newslettery z tych różnych właśnie firm typu SuperSense, Envision, są fajne rzeczy, tam z jednej strony są właśnie ich jakieś akcje promocyjne, z drugiej strony jest dużo takich newsów branżowych takich, które ja czasami się inspiruję do tego przeglądu, co tam jest. Więc no, fajnie jest trochę takich mieć różnych biuletynów posubskrybowanych.
5: Swoją drogą jeszcze, słuchajcie, zaintrygowałeś mnie, Michale, tymi butami. I ja tak wracając, słuchajcie, w drodze, ponieważ pogoda ładna, no to, że tak powiem, działking się uprawia, no to nie omieszkam wracać z tyfloprzeglądem na uchu, na uszach. O każdej porze, jeżeli tylko mogę, w każdy wtorek, choćby się waliło, paliło, tyfloprzegląd musi być na uchu, choćbym wracał w jakiejkolwiek podróży, to tyfloprzegląd musi być i tyfloradio. I no, ciekaw jestem, jeżeli chodzi o rozmiarówki tych butów, to jest bardzo ciekawe, bo ja mam na przykład nietypową, słuchajcie, rozmiarówkę, bo ja mam 37 i ciekawe, czy takie buty by były do dostania za te 3000. No, ciekawe.
1: Tylko pamiętaj, że to 3000 euro, Krzysztofie, to...
5: Wiem.
1: No to jest w ogóle ciekawe. Być może jest rzeczywiście tak, jak mówił Paweł, bo być może to są właśnie te buty, a może to ktoś coś innego wymyślił, opracował. No, dosyć interesująca to kwestia, ale w każdym razie drogo.
5: Bo niestety z butami to jak ja idę do sklepu, to pół godziny wyjęte... Fajnie, się gdzieś tam narzucam mięsem po drodze, to moje, bo panie powiedziały, że jestem nietypowy w sklepie. Ja mówię, no nic, taka już moja natura. Zobaczmy, no te buty też by były ciekawą opcją, powiem wam, no ale no zanim to się udoskonali, no to jeszcze pewno dużo przed nami.
1: To może poczekamy na tę wersję z kamerą albo z czymś tam jeszcze,
5: tak.
1: Kiedy będzie sens wydawać te pieniądze. Dobrze, Krzysztofie, czy
5: to
1: coś
5: myślę,
1: jeszcze?
5: To myślę, że ode mnie tyle. Jeżeli coś jeszcze będę miał, to nie omieszkam zadzwonić, jakiś newsik znajdę, to podrzucę.
1: Okej. Okay. No to w takim razie dzięki za telefon, do usłyszenia.
3: To teraz chyba ja zajmę kilka minut w audycji, dlatego że wyszła nowa wersja LTE, znaczy w zasadzie wychodzi, ma wyjść w sobotę. 2.4.2 i teraz no wydawałoby się, że jeżeli to jest jakaś taka, no 2.4.1 była, teraz 2.4.2, no to tych zmian będzie niewiele, ale okazuje się, że te zmiany są dość fajne i wbrew pozorom nie jest ich tak mało. Bo dodano przede wszystkim coś, co się nazywa niewidzialny interfejs, czyli możliwość czytania sobie pewnych rzeczy, na przykład wiadomości, czyli na przykład konferencji i tablicy, o której zaraz będzie, troszkę tak jak się czyta na przykład tweety w tych naszych klientach twitterowych, czyli mamy skrót, domyślnie to jest Alt Control Windows i strzałki lewo-prawo zmieniamy to, co mamy czytać, a góra-dół już zmieniamy konkretne, no na przykład wiadomości. W ten sposób można pisać wiadomości, w ten sposób można odpowiadać na wiadomości, w ten sposób można przeglądać tablicę, o której za chwilę, i w ten sposób można też sterować konferencjami. Tymi, czyli na przykład można sobie być w zupełnie innym oknie i w zupełnie innym oknie można sobie wyciszyć mikrofon, można no, szepnąć do użytkownika, można jeszcze kilka rzeczy w tych konferencjach zrobić. No i moim zdaniem to jest rzeczywiście coś takiego, co kilku osobom może się spodobać. Druga rzecz, no właśnie tablica. Tablica, czyli taki coś a la trochę na razie Twitter, ma być troszkę odpowiednikiem nawet bardziej Instagrama, to znaczy na razie można pisać sobie na tej tablicy, trochę tak jak na przykład na Twitterze, i sobie czytać wpisy innych, można je polubić, można odpowiadać na te wpisy, ale ma być, o ile mi wiadomo, tylko jakoś to tak uciekło, w każdym razie ma być, nie wiem czy w tej wersji 4.2 czy w następnej, możliwość również nagrywania takich krótkich plików dźwiękowych, typu na przykład, nie wiem, dzisiaj u mnie była taka sytuacja, był bardzo silny wiatr i w łazience u mnie, jak się tam wchodzi, to bardzo ten wiatr słychać. I mogłem na przykład nagrać taki kawałeczek wiatru, wrzucić na LT na zasadzie zobaczcie jaka u mnie dzisiaj wichura, i jakby no, to nie jest blog, to nie jest, nie wiem, coś na forum, to jest właśnie taka tablica na takie króciutkie różne wpisy. I osoby powiedzmy z moich kontaktów, tudzież te, które śledzą tę moją tablicę, mogą to zobaczyć. I powiedzmy jakieś inne rzeczy, powiedzmy, nie wiem, mam nowy instrument wirtualny i trzy dźwięki dosłownie na nim zagrać. Zobaczcie, jakie to fajne. I bez jakiegoś długiego wgłębiania się, a co to, a jak to, a jakie ma możliwości, tylko króciutki wpis lub prezentacja, tak audio czegoś tam. No oczywiście na Twittera też da się wysłać audio w formie załącznika, natomiast tutaj chyba ma to działać w ten sposób, że jeżeli strzałeczkami sobie przeglądamy tekst, no to ten tekst jest czytany, jeżeli dochodzimy do audio, to audio jest tam odtwarzane tak po prostu. I no to ma być taki właśnie trochę odpowiednik powiedzmy Instagrama, gdzie te zdjęcia się przecież też tam tak odtwarzają od razu, tak? Więc to taka, no zobaczymy jakie to będzie. Jeżeli chodzi o konferencje, możliwość obracania się w konferencjach, no bo mamy sobie konferencję, czyli mamy pokój, załóżmy cztery osoby są w czterech rogach, no i powiedzmy, jeżeli jest, na przykład są ustawione osoby w rządku, załóżmy, od lewej do prawej, cztery, no to każda osoba słyszy wszystkie albo po lewej, albo po prawej. Jeżeli ja bym się obrócił o 90 stopni, to bym miał część osób za sobą, część osób przed sobą i wszystkich będę mógł wtedy słyszeć no, na środku. W związku z czym taka możliwość jakby obracania się może być przydatna wtedy, kiedy no, chcemy troszeczkę sobie te osoby rozlokować w przestrzeni, ale jednocześnie jakoś tam te osoby, które są na przykład zwłaszcza skrajnie po lewej, skrajnie po prawej, będą słyszały wszystkich innych no właśnie tylko z jednej strony, więc to się gdzieś tam może przydać. Dodano możliwość tworzenia kanałów z poczekalnią w konferencjach, czyli to, co w Zoomie jest jako waiting room, czyli tworzymy poczekalnię, jeżeli ktoś chce dojść, wejść do nas na kanał, wchodzi najpierw na poczekalnię, do poczekalni, nam pojawia się informacja, że ktoś chce wejść na kanał i możemy tego kogoś albo przyjąć, albo nie, w związku z czym no też nie trzeba, załóżmy, na przykład hasła wszystkim podawać, wystarczy, że zrobimy kanał z poczekalnią i ja jako admin mam możliwość wpuszczenia każdego do kanału lub nie. Możliwość tworzenia kanałów stałych. To też niektóre osoby na to czekały, czyli tworzę kanał i ten kanał mi zostaje. Ja nie wiem, czy to nie jest funkcja premium przypadkiem. Myślę, że to się może przydać zwłaszcza tym, którzy chcą tworzyć takie kanały wybajerzone, w których są jakieś dźwięki, obiekty, tu ognisko, tu coś jeszcze i tak dalej, i tak dalej. I można sobie ustawić teoretycznie taki kanał, w którym jest ileś różnych rzeczy. No i taki kanał mieć sobie na stałe. To jest następna funkcja chyba dla administratorów. Dodano nowe okno z podsumowaniem zgłoszonych wpisów na forum. Tak mi się wydaje. Tego nie testowałem, nie miałem jeszcze jak. Może ktoś z was to testował? Paulina może na przykład? Nie wiem.
2: Ja to testowałam, ale nie wydaje mi się to intuicyjne. Z tamtego poziomu nie możemy zarządzać tymi zgłoszeniami.
3: Aha.
2: Jakby no jest
3: No to może
2: to
3: trzeba
2: jakby
3: napierać, żeby to się jakoś
2: taka
3: zmieniło.
2: osobna zakładka, żeby je sobie przejrzeć, ale w zasadzie nic mi to więcej nie daje, tylko trzeba się tam, potocznie mówiąc, namachać, żeby w to wejść. A dla mnie to nie jest
3: No to
2: żaden
3: zobaczymy.
2: problem,
3: Może
2: wyfiltrować
3: się uda
2: sobie
3: to zmienić.
2: wzmianki.
3: Zobaczymy.
2: Natomiast no, może to być dla kogoś przydatne, jeżeli otrzymuje dużo innych wzmianek, a potrzebuje szybko dostać się do jakiegoś zgłoszenia. No szybko to nie jest, bo żadnego skrótu tam nie było chyba do tej opcji. Ale cóż.
3: Dodano możliwość zaproszenia użytkowników do konferencji. Tego też nie testowałem. Chyba chodzi o to, że mamy konferencję i możemy tak jak na Clubhouse kogoś pingnąć, no tu możemy kogoś zaprosić też do konferencji, żeby przyszedł. Dodano możliwość ustawienia wiadomości dnia dla kanału w konferencjach, czyli na przykład mamy sobie jakiś kanał, ktoś wchodzi i na dzień dobry widzi na przykład, że no witamy w pokoju takim a takim, zabronione jest to i to, albo nie wiem, coś tam. I podejrzewam, to też może dla kanałów stałych być, jeżeli tam coś ktoś ustali i chciałby, żeby każdy, kto wejdzie, coś o tym dowiedział. Możliwe teraz jest weltenie, a możliwe ustawienie LTena tak, aby automatycznie wyciszał mikrofon w konferencjach w trakcie nagrywania innych głosowych treści. Czyli jesteśmy na konferencjach, chcemy nagrać post głosowy i możemy ustawić tak, aby w momencie, gdy nagrywamy ten post głosowych, automatycznie mikrofon nam się wyciszał w konferencji. No bo teraz nagrywamy coś, albo nie wiem, wiadomość prywatną zwłaszcza. Podawane. Momencik, co tu się dzieje? Aha. Zmieniono. Od tej pory gdy wyłączony jest temat dźwiękowych, mową podawane są niektóre informacje wcześniej sygnalizowane tylko dźwiękiem. No właśnie, jeżeli ktoś ma wyłączone dźwięki, wyłączony temat dźwiękowy, no to od teraz te informacje, które, nie wiem, tu jest napisane niektóre, więc nie wiem, czy wszystkie te, które były wcześniej tylko dźwiękiem podawane, no są odczytywane, żeby nie było czegoś takiego, że o czymś nie wiemy. Nie wiem, ja używam tematu dźwiękowego. Od teraz wysyłane na serwer raporty aktywności zawierają więcej informacji o konfiguracji LTNA. Nie wiem, co to znaczy więcej, no ale jest taka informacja. Jeszcze jest jedna zmiana, znaczy nie, więcej chyba jest zmian, ale jeszcze jest na przykład taka zmiana, że od teraz rozmowy głosowe odbywają się w oknie konferencji. To znaczy, do tej pory było tak, że jak dzwoniliśmy do kogoś, no to okno rozmowy, no to było sobie takie dość proste. Teraz jak dzwonię do kogoś, to ta rozmowa wygląda dokładnie jak konferencja, czyli w rozmowie mamy czat, w rozmowie mogę zmienić jakość kanału, w rozmowie mogę strumieniować kartę dźwiękową, w rozmowie mogę robić wszystko to, co mogę robić w konferencjach, bo to jest de facto konferencja tylko na takich specjalnych prawach, która jest rozmową, której nikt nie widzi i tak dalej, i tak dalej. Część pól tekstowych ma od tej pory domyślną zaznaczoną zawartość. Podejrzewam, że chodzi o to, jak w niektórych polach jest coś takiego, że jeżeli wpisuję coś w pole tekstowe, to kasuje mi się poprzednia zawartość. Nie wiem, w których to jest polach tekstowych, no ale jest coś takiego. Nowa zakładka, co nowego? Informacje o oczekujących zaproszeniach do grup. To tak, to rzeczywiście. Wcześniej tego nie było, czyli jeżeli ktoś nas zaprosi do jakiejś grupy, wcześniej musiałem wejść w tam forum, potem znaleźć zaproszenia i sprawdzić, czy aby ktoś mnie może gdzieś nie zaprosił. Teraz w co nowego to widać i ten mechanizm ma w związku z czym moim zdaniem troszkę większy sens. Jeszcze poprawka. Od teraz możliwe jest wprowadzanie znaków wymagających wciśnięcia określonej sekwencji klawiszy. U nas w języku to nie występuje, ale są takie języki, gdzie trzeba wcisnąć na przykład najpierw tyldę, znaczy shift i akcent, i potem jakiś tam znak. I do tej pory, jak się okazało, LTN tego nie wspierał, teraz już wspiera. I jeszcze poprawka. Przy zmianie forum podczas tworzenia nowego tematu mógł występować błąd powodujący utratę treści wpisu. Poprawiono przy zamykaniu LTN-a, od teraz poprawnie powinien zamykać się proces Rubiego, nawet gdy występuje błąd. I jeszcze poprawka. Niektóre pliki dźwiękowe nie były poprawnie kodowane do formatu ogg vorbis, co mogło powodować podczas tworzenia tematu dźwiękowego, jakieś problemy podczas tworzenia tych tematów dźwiękowych. Czyli raczej to jest dla twórców tematów dźwiękowych. Gdy wyłączony był temat dźwiękowy, wyciszony pozostawał także dźwięk przychodzącego połączenia, to też poprawiono. No i tyle. Z poprawek Keltena, niby taka mała wersja, ale tych poprawek jest dość sporo i nawet nowe funkcje doszły takie, moim zdaniem, no, które rzeczywiście mogły być ciekawe. A teraz o krzyżówkach, bo się okazuje, że jest otwarty format krzyżówek, który wspiera jedno z dostępnych narzędzi od APH.
0: American tak, to też się zdziwiłem, to się okazało właśnie dzięki Clubhouse'owi. Był sobie jakiś pokój, w którym dyskutowano o tym, jak to niewidomi rozwiązują krzyżówki, czy w ogóle mogą, jak to działa. I po tym Clubhouse'ie, ja tam nie byłem uczestnikiem tego pokoju, ale powstał dokument w Google, w którym pozbierano wszystkie omawiane narzędzia, linki i tak dalej. No i się z tego protokołu okazało, że istnieje sobie taki format krzyżówek jak .puzz. Od pewnie puzzle, czyli no właśnie jakaś zagadka, tak, coś tego typu. Są to krzyżówki, które normalnie są w tym formacie dostarczane subskrybentom New York Timesa. Bo no, w gazecie, wiadomo, w gazecie bywają krzyżówki, a w wersji cyfrowej wypadałoby mieć jakoś cyfrowo. No i one tam są. No ja sobie poczytałem trochę w internecie. Okazuje się, że ten format PUZ jest tworzony przez firmę, już tu powiem, Litsoft. I program nazywa się Across Lite. I tym Acrossem można pewnie też rozwiązywać. On tam jakoś mistrzowsko dostępny nie jest i pewnie rozwiązywanie krzyżówek jest tam średnio dostępne. Natomiast najważniejsze to jest dostępna jest konwersja. Konwersja z pliku tekstowego o określonym formacie na ten plik właśnie PUZ. Ja załączę w komentarzu link do PDF-a, w którym jest cała dokumentacja tego formatu i tam po angielsku jest rozpisane, jak taki plik TXT z krzyżówką powinien być sformatowany, że co pionowo, co poziomo, jakie rozwiązanie, ile liter i tak dalej. I można sobie taką krzyżówkę zaadaptować, można ją w TXT-ku stworzyć, po czym tym Acrossem można ją sobie przekompilować ten format PUZ. I można wtedy to załadować do tego narzędzia, o którym my mówiliśmy gdzieś z rok temu, ja o nim wspominałem, czyli APH Crosswords od American Printing House for the Blind, jest narzędzie do krzyżówek. Okazuje się, że tam nie wiem, czy ja nie zauważyłem i to było, czy to doszło w międzyczasie. W każdym razie jest opcja ładowania krzyżówek z pliku i no, wygląda na to, że mamy narzędzie wreszcie, w którym możemy sobie takie krzyżówki załadować. No może pora na jakiś projekt, żeby ktoś wziął takie fizyczne krzyżówki, które są, nie wiem, z jakichś tam tych takich, kupuje się takie czasem całe zestawy krzyżówek po ileś tam.
1: Tak, są albo takie są w formie różnych takich gazet, tak naprawdę.
0: To może komuś by się chciało w ramach jakiegoś projektu przeadaptować takie krzyżówki na formę właśnie plików PUZ, a z drugiej strony może, skoro mówiliśmy o Eltenie, Dawid różne takie pomysły lubi realizować ciekawe, może by w Eltenie stworzyć aplikację do rozwiązywania krzyżówek. No to mogłoby być ciekawe.
2: Znaczy nie widziałam żadnych polskich repozytoriów, więc podejrzewam, że tych krzyżówek do rozwiązywania byłaby garstka, ale...
1: Nie no, ale czemu można nie? By było zrobić po prostu takie krzyżówki albo może zaadaptować właśnie chociażby coś, co już jest gdzieś na rynku dostępne.
0: Tak, właśnie o tym myślałem, bo niestety na ten moment nie znalazłem również, podobnie jak ty, Paulino, niczego po polsku. Przynajmniej jakoś łatwo dostępnego. No i jest to problem, ale jest format i format otwarty, więc teoretycznie możemy siąść i zrobić krzyżówkę, jak mamy na tyle wyobraźni.
2: Zaciekawiło mnie to, że nie znalazłeś nic łatwo dostępnego.
0: Wiesz co, no, to zostałem sobie taki margines, że mogłem do czegoś nie dotrzeć, tak? Bo jak stwierdzam, że niczego nie ma, no to jest to definitywne. Myślałam, że... Przeszukałem cały internet, nie ma, ale bardziej chodziło mi o to, że po prostu no, jak tak pogooglować nawet trochę głębiej i różnymi trikami i tak dalej, to istotnie nie ma żadnych.
2: Ja też próbowałam.
3: To co, przechodzimy dalej do tajemniczego newsa pod tytułem Na straży dostępności z linku. Podejrzewam, że to jest jakiś projekt Polskiego Związku Niewidomych. No ale właśnie, Robercie, mam rację czy nie mam racji?
6: Te informacje sygnalizowałem już w poprzednim Tyflo-przeglądzie, natomiast teraz więcej szczegółów. Strażnicy Dostępności to nowy projekt, w którym bierze udział Polski Związek Niewidomych. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami w obszarze działań monitorujących stosowanie zasad dostępności. Realizatorami przedsięwzięcia są Polski Związek Głuchych, Lider oraz Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych Partner, a Polski Związek Niewidomych, obok innych organizacji pozarządowych, jest zaangażowany w projekt. Zamierzeniem inicjatywy jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, tak aby mogły prowadzić monitoring w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego stosowanie zasad dostępności poprzez liczne warsztaty oraz wsparcie. Organizacje zyskają niezbędne narzędzia. W trakcie pierwszego spotkania roboczego, które odbyło się 21 marca bieżącego roku, rozdzielono zadania dla uczestników i omówiono sprawy organizacyjne. W ramach projektu przewidziano następujące zadania realizowane wspólnie przez organizacje biorące udział w projekcie. Pierwsze, opracowanie narzędzi, portal internetowy, monitoringdostępności.pl, listy sprawdzające stosowanie dostępności, checklisty, newsletter, analityczne roboty internetowe sprawdzające dostępność stron internetowych, drugie, szkolenia pracowników, wolontariuszy, organizacji pozarządowych, szkolenie, proces legislacyjny, w tym konsultacje społeczne. Szkolenie, zapewnianie równości szans i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Warsztat, metodologia monitoringu, tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Trzecie, mentoring i doradztwo dla organizacji pozarządowych, wdrożenie metodologii. Wsparcie mentora, którego zadaniem jest wdrożenie wspólnie z organizacją metodologii monitoringu. Doradztwo w obszarze dostępności i monitoringu prawa. 40 godzin wsparcia dla organizacji. Czwarte. Organizacje poradnika monitoring dostępności. Piąte. Konferencja Strażnicy Dostępności. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach działania punktu 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Działanie realizowane jest od 1 listopada 2020 roku do 31 lipca 2022 roku. Więcej o projekcie można znaleźć na stronie Polskiego Związku Głuchych. U nas też można znaleźć odpowiednie linki w komentarzu pod audycją.
3: To teraz przechodzimy do YouTube'a, gdzie pojawił się albo pojawi kanał poświęcony osobom niewidomym.
1: Już się pojawił. Aha. Już tak. Już jest.
4: To jest w ogóle przedsięwzięcie nazywające się LiveTube. Przepraszam, organizacja bodajże nazywa się LiveTube i jest takie przedsięwzięcie prowadzone, które ma na celu wypromowanie kilku nowych kanałów, kilku ciekawych osób lub gdzieś tam zespołów, no, które zostały wybrane i którym zostanie dostarczony sprzęt, pomoc merytoryczna i wszelkiego rodzaju zasoby, no, które pomogą im rozwinąć swoje kanały.
1: Z takich znanych osób, które tam niekoniecznie są związane ze środowiskiem, to jest chociażby Janina Bąk, czyli ta pani od statystyk, która bardzo, bardzo ciekawą książkę napisała.
4: I bloga zresztą również.
1: I bloga również, oczywiście.
4: Facebooka i wiele innych zresztą zasobów. Tak, w każdym razie ja dzisiaj nie o tym, ja dzisiaj nie o niej, bo dziś o osobach niewidomych, o bodajże dwóch osobach, nie do końca niewidomych, bo z jakimiś tam resztkami wzroku, które będą o tym, jak się żyje jako osoby niewidome, opowiadać. No i będzie kanał, ma się pojawiać jeden film na tydzień, więc myślę, że to jest bardzo fajny news, bo z takim zapleczem, z zapleczem największej chyba w Polsce takiej sieci partnerskiej YouTuberów, myślę, że kanał ma szansę na powodzenie i na uświadomienie osobom widzącym, jak tak naprawdę życie osób niewidomych wygląda. Może na zwiększenie trochę no, świadomości w społeczeństwie, jak to jest być osobą niepełnosprawną.
1: Tak, bo tu warto wspomnieć o tym, że kanał jest adresowany do osób widzących. To nie jest taki kanał jak powiedzmy Tyflo Podcast, to nie jest takie medium jak Tyflo Podcast, że my tu no, mówimy raczej... Oczywiście Tyflo Podcast ma swoich widzących odbiorców, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest mniejszość, bo dla widzących treści, które przekazujemy w dużej mierze, one są po prostu zbyt hermetyczne. Do osób widzących no jednak trzeba mówić trochę inaczej, a na pewno krócej, bo po prostu i rzeczywiście ten kanał, który będą realizować bodajże Monika i Mikołaj, teraz ja nie pamiętam nazwisk, więc nie chcę tu przekręcać, natomiast rzeczywiście to będą raczej takie krótsze materiały z dość dużą dynamiką również, nie tylko kręcone w jakiejś takiej przestrzeni statycznej, bo tam na przykład, jak przeglądałem, to jest chociażby materiał o tym, jak osoby niewidome i czy osoby niewidome na przykład oglądają obrazy. Jest taki film. I też trochę innych rzeczy. Już tam kilka filmów wleciało na ten kanał, także warto sobie zobaczyć. Fajnie, ja się cieszę również, że takie materiały powstają, bo to jednak osoby niewidome, myślę, że no, też i problemy i to, jak osoby niewidome funkcjonują, w ogóle przybliża osobom widzącym, co no, mimo tego, że jednak no, sporo różnych kampanii społecznych zostało zrobionych i też no, już niejednokrotnie gdzieś niewidomi w mediach byli pokazywani, no to też jeszcze wcale nie jest oczywiste, że ludzie wiedzą, jak niewidomi funkcjonują, a taki kanał, jeżeli uda się wypracować jeszcze jakieś zasięgi, to może mieć szansę na sukces.
3: Zostały jeszcze dwa newsy. Dwa newsy Pawła, bo jeden mi się gdzieś w ferworze tego wszystkiego umknął. Dotyczy ankiety, dotyczy ankiety, która ma badać dostępność miast dla niewidomych. Paweł znalazł taką.
0: Tak, ja go wrzuciłem na ostatnią chwilę, więc on ani się do headów nie załapał, ani też to nic dziwnego, że on, jak powiem ci, nie podpadł. To jest taka prywatna prośba od tam koleżanki brata. Dotarło do mnie gdzieś tam po prostu kanałami prywatnymi. Studentka architektury przestrzennej do pracy magisterskiej poszukuje danych na temat barier i udogodnień w konkretnych miastach Polski, bo chce sobie stworzyć taki zestaw danych zbiorczych a propos różnych miast, jak można by to pogrupować, te różne bariery i udogodnienia, i żeby mieć taki ogólny pogląd na to, jak to w różnych miastach w naszym kraju wygląda. Więc jeżeli byście mieli chwilkę czasu, no to ja zachęcam do wypełnienia, a osoba, której jest to potrzebne, na pewno się ucieszy.
3: No i ostatni news z tej naszej rubryczki Tyflowieści dotyczy systemu nawigacji dla niewidomych żeglarzy i też Paweł.
0: Tak, i to jest kolejne dzieło francuskie, albo raczej francusko-szwajcarskie. Zdaje się, że aplikacja już istniała wcześniej, bo okazuje się, że osoby niewidome chyba nawet, tam w tych krajach, w Szwajcarii zwłaszcza, na Jeziorze Genewskim, biorą udział w regatach. No i w wyniku tych różnych działań postanowiono stworzyć aplikację. Odbyły się takie regaty, które testowały tą aplikację, które miały być jakby takim wydarzeniem cementującym premierę tej aplikacji. W zeszły weekend, właśnie w Genewie, trochę osób niewidomych tam popłynęło i są filmiki na Facebooku tejże aplikacji. Link, który podam do komentarzu, jest do filmiku w języku angielskim, który jakby wyjaśnia, czym jest system. Natomiast na samym fanpage'u polecam się rozejrzeć, bo tam jest mnóstwo filmików właśnie z tych regat z zeszłego weekendu. które są, no właśnie, tu jest trochę, wychodzi pewien, powiedzmy, grzech organizacji, która to wszystko robi. Ani nie ma alternatywnych opisów zdjęć, ani nie ma audiodeskrypcji w filmach. Natomiast no, słychać ewidentnie, że jakieś wskazania są po francusku podawane w tej aplikacji, ile to stopni, w którą stronę trzeba tam wysterować naszą łódź. Natomiast sama aplikacja no, miała ruszyć, ile dobrze zrozumiałem, komunikat w zeszły weekend. Właśnie w piątek miał być dzień premiery. Natomiast nie widać na fanpage'u żadnych informacji o tym, żeby ona ruszyła, a filmik po angielsku, który został opublikowany już po tym weekendzie, mówi o tym, że za kilka tygodni będzie można uzyskać dostęp do aplikacji. Potem jest też coś mowa, że można się skontaktować z tą organizacją, zorganizować jakieś tam regaty czy rejs i wtedy można z tej aplikacji skorzystać. Mam nadzieję, że ona nie będzie ograniczona tylko i wyłącznie do regat tej organizacji konkretnej. No bo byłoby to przykre, ale chyba nie, bo jest mowa o tym, że właśnie aplikacja jest na iOS-a póki co, ma pozwolić na konfigurację trasy, czyli od brzegu do brzegu, jak chcemy płynąć, trasa jest wcześniej ustalona. Potem wybieramy sobie profil, w którym konfigurujemy, jakie konkretnie rzeczy, jak często mają być nam oznajmiane, no i ruszamy. I co ciekawe, tam ma być jakiś rozbudowany system oczywiście wskazówek i tak dalej, ale możemy się też wpiąć, o ile pozwala na to aparatura na statku. Jeżeli aparatura jest wyposażona w Wi-Fi i ma protokół do przesyłania takich danych, możemy się do tej aparatury taką aplikacją bezpośrednio wpiąć i wszystkie wskazania, które załoga statku widząca otrzymuje na właśnie tych różnych urządzeniach pomiarowych, my będziemy mieli odczytywane przez syntezę i przez VoiceOvera w apce. No jest to ciekawy ruch, ciekawe posunięcie. Ja nie mam doświadczenia żadnego absolutnie z jakimiś tam przygodami na wodzie. Ty, Tomku, zdaje się, brałeś udział w Zobaczyć Morze.
3: Tak, Zobaczyć Morze, tak.
0: I tam był, i nie wiem, na ile ten koncept ci brzmi w ogóle, tak się wyrażę po nowemu, legitnie.
3: Wiesz co, to znaczy tak, no ja brałem w roku 2008, wtedy te GPS-y były do gorszej jakości, zwłaszcza wbudowane, ale zewnętrzne, nie wiem, możliwe, że trochę też. I moim zdaniem da się to zrobić, no nie wiem, czy można by w jakichś regatach brać udział, albo nie, powiedzmy wchodzić na ten do portu, raczej nie, chociaż nie wiem, ja się nie znam, ale no nie wiem, no do takiego czegoś jak Zobaczyć Morze, no to myślę, że jest szansa, żeby to działało jakoś na tyle w miarę, bo na przykład tam na Zobaczyć Morze był taki problem, bo że był system, który mówił wychylenie steru i kierunek, którym obecnie statek płynie, tylko że on to mówił po pierwsze bardzo wolno, żeby w razie czego każdy to zrozumiał, po drugie te informacje podawał w jakimś odstępie czasu, to tam było 15-20 sekund i były takie sytuacje, że to w ogóle spokojnie wystarczało, nie było problemu, ale dla niektórych zwłaszcza i przy jakichś takich warunkach zmiennych to już było trochę za bardzo i można było trochę kręcić ósemki tym statkiem, bo te informacje mogły być za dużo, za rzadko podawane i powiedzmy zmiana czegoś takiego w całym systemie statków, no to jest trochę roboty. Zaktualizowania aplikacji, ja sobie wyobrażam, że można by to zrobić no, w moment, ale no, no to by trzeba tę aplikację zobaczyć, jak to wygląda. Może to działa, no trudno powiedzieć, no to też inaczej się pewnie płynie takim dużym statkiem, gdzie no się płynie przez ocean i w zasadzie czy się skręci 200 metrów w prawo, 200 metrów w lewo, to naprawdę nie ma żadnego problemu. A zupełnie inaczej jest pewnie na jakichś małych akwenach, tak, gdzie już trzeba mocno uważać, albo na jakichś trasach, na jakichś rzeczach. Ale nie wiem, ja też się tak na tym nie do końca znam, no bo ja no zawsze tam przed nas ktoś stał i no to było zupełnie inny typ tego wszystkiego. Mi się wydaje.
0: Można też Romek Roczyń słucha, to coś tam
3: może
0: jeszcze opowie.
3: Znaczy, no ciekawe, jest kilka osób, było, które tam pływało i jakoś próbowało robić to na taką dość ambitną skalę, także no zobaczymy.
0: Ciekawe, czy to miałoby sens, jak na przykład też można było takim jakąś apką podobną się wpinać do systemów w samolotach. W sensie przynajmniej no, byłoby dużo informacji technicznych dla nerdów, ale...
3: Tak.
1: Raczej obawiam się, że lądowania i startu to byśmy nie przeprowadzili.
3: Bo w samolotach jest na to dużo mniej czasu, bo tam są dużo większe prędkości, tak? No tak. Zwłaszcza taki duży samolot startuje, no to jest 250 na liczniku. Mhm. Statek, no to jak płynie, to jest 15 km czy coś, czy tam 18. A czy tak, dobra, są czy się szybsze, ale no takie, no tak czy tak, to są dużo mniejsze prędkości. Tam to wszystko się dzieje jednak znacznie wolniej, znacznie spokojniej. Tak mi się przynajmniej wydaje, jak płynęliśmy na tym zobaczyć morze. Także no, ciekawe to jest, ciekawe. No to przechodzimy do technikaliów. Informację, którą znalazła Paulina, i trochę szkoda, że nie ja w pewnym sensie, bo to jest coś, co mnie się również poniekąd podoba. To znaczy...

0: Jest nowe i ma nazwę Open Unmix. Musiałam szybko sprawdzić. Działa to inaczej niż Splitter, ale nie ma tego jak zbytnio przetestować, ponieważ, w sensie ja tego nie mam jak zbytnio przetestować, ponieważ nie dysponuję obecnie na tyle dobrymi warunkami, natomiast te ścieżki demonstracyjne, dźwiękowe, wyglądają bardzo ładnie, w komentarzu będzie link, można to sobie odsłuchać. Natomiast uczulam też na to, że mogą to być ścieżki, na których ten program został wytrenowany, lub mogą to być ścieżki, które faktycznie bardzo dobrze wypadły w tym teście, więc pewnie więcej będziemy wiedzieć dopiero wtedy, jak ktoś się faktycznie zdecyduje postawić jakiegoś Linuxa albo na serwerze jakimś to uruchomić.
1: Bo... Warto powiedzieć, że tak samo jak Splitter, ta oryginalna wersja, Open Unmix to jest no, taka biblioteka, którą programista może dodać do swojego programu. To nie jest program, którego nie wiem, który można sobie uruchomić, egzeka, włączyć i to
0: znaczy,
1: zrobić.
0: Tak, no jakby ja o tym myślałam z domysłu, ale
1: no
0: tak.
1: Wiesz, to też nie każdy może wiedzieć, bo na przykład do Splittera jest
0: faktycznie
1: program, który
0: znaczy,
1: ma...
0: Teraz
1: który,
0: się...
1: którego jedynym zadaniem jest obsługa tej biblioteki Splitter, czyli jest na Windowsa exec, którego można sobie uruchomić i człowiek, który absolutnie nie zna programowania, nie wie jak to się robi, odpala to sobie, załaduje sobie do tego utwór i to mu robi, dzieli to sobie na 2, 4, 5 różnych ścieżek. O ile mi wiadomo, nie ma czegoś takiego, jeżeli chodzi o Open Unmix. Natomiast jeżeli to jest nowa rzecz, no to jest szansa, że prędzej czy później taki program się pojawi.
0: Zgadza
1: jest
0: się.
1: Też jakaś szansa, że któryś z programów, który już jest w tej chwili jakiś na przykład DJ-ski, dostanie po prostu, znaczy zostanie w niego wbudowana ta biblioteka. Bo ta biblioteka właśnie służy do wbudowywania jej w różnego rodzaju programy. No i zobaczymy, czy będzie jakieś rozwiązanie dostępne, jak ono będzie wyglądało. Na razie no to jest może jakieś wyzwanie dla programistów niewidomych, którzy chcieliby taką aplikację na przykład zrobić. I wtedy byśmy mieli dwie takie darmowe biblioteki, byłby Splitter i byłby właśnie ten Open Unmix. To co, przechodzimy dalej, czy jeszcze, nie wiem, coś chciałbyś powiedzieć na ten temat?
0: Chyba przechodzimy dalej.
1: Okej. Okay. Teraz mój news znowu. Od lipca będą 3 dni na anulowanie zakupów w Allegro, natomiast to nie będzie tak, że wszystkie zakupy będą mogły być anulowane w ciągu 3 dni, tylko te, które nie zostały do tej pory wysłane, to znaczy dokładnie te, które w Allegro nie mają status przygotowań do wysyłki, tutaj wysłano. Po prostu jeżeli sprzedawca nic nie robi z zakupem w ciągu 3 dni, przynajmniej Allegro o tym nic nie wie, no to będziemy to mogli anulować taki zakup. Druga rzecz, jeżeli nie zaznaczymy faktury, jeżeli jest faktura, no to też, o ile wiem, tego nie będzie. No i to też tyczy się tylko osób prywatnych. Nie tyczy się to na przykład firm, które kupują na Allegro. Będzie oczywiście link w komentarzu, w którym to wszystko jest jakoś tam szczegółowo opisane, gdzie, kiedy można robić i tak dalej, i tak dalej. Ale fajnie, że będą takie przypadki, że jeżeli sprzedawca coś tam opóźnia, to będzie można zrezygnować. Kolejny news dotyczy aplikacji, nowej aplikacji, Moje IKP. No właśnie, o tym Paulina.
0: Aplikacja Moje IKP w zasadzie została opublikowana w takim prześmiewczo przez mnie nazwanym Clubhouse'owym modelu, ponieważ trafiła już na platformę do publikacji aplikacji na iOS, czyli do App Store, a w Google Play'u ma się ukazać niebawem, już za chwileczkę, już za momencik. Na ten moment aplikacja, cytując za Business Insiderem, spowoduje, że łatwiej będzie można wyszukać i przeżyć historię swoich recept i e-skierowań.

0: da się również sprawdzić, kiedy i gdzie odbędzie się wizyta na podstawie zarejestrowanego e-skierowania oraz mieć dostęp do listy wypisanych leków i ich dawkowania. Zastanawiam się w zasadzie, czemu jest do tego osobna aplikacja, bo mógłby to być osobny moduł mObywatela. Mogło to by być ładnie zintegrowane.
1: Znaczy, wiem, że w mObywatelu da się chyba sprawdzić aktualne recepty, natomiast nie ma tam możliwości sprawdzania recept archiwalnych. To rzeczywiście szkoda, no ale chyba tak czasami działa, albo właściwie często działają różne instytucje rządowe, które no, po prostu muszą robić z jakichś powodów to w ten sposób.
2: Pytanie, czy tam nie będzie się może prościej zalogować na przykład, bo...
1: Chyba też przez profil zaufany, bo to jest po prostu obsługa internetowego konta pacjenta.
0: Tak, tak, tak. Dlatego właśnie na to wskazuje nazwa, że to jest moje IKP. Ja co prawda nie testowałam tego, ponieważ nie mam iPhone'a, natomiast dzisiaj na Tyflosie się natknęłam na informację, że aplikacja jest dostępna z VoiceOverem, więc można sobie przetestować. Ja będę pewnie sprawdza w sumie tak bardziej z ciekawości niż z czegokolwiek innego.
1: No i podejrzewam, że
0: Androida.
1: Prędzej czy później, no właśnie, pojawi się na. Aha, ale już jest na Androida, czy
0: jeszcze nie? Nie. Dlatego mówię, że będę testować. Bo tak
1: ja też będę testować, bo akurat u mnie. Znaczy u mnie, no ciekawi mnie to, bo teraz muszę przez stronę się logować, żeby to zobaczyć. No, aplikacja
3: będzie. Tak to zawsze będzie szybciej, prościej. Ja już właśnie sobie pobieram, także sobie zainstaluję i zawsze jedna apka więcej w telefonie i przydatna. Swoją drogą, to ciekawe rzeczy można znaleźć, bo jak wpisałem samo słowo IKP, to znalazłem na przykład taką aplikację Zaszczepieni, sprawdź QR kod osoby zaszczepionej tam przeciw COVID.
2: No, a tak jest coś takiego, żeby weryfikować. Mhm.
3: Także takie rzeczy nawet są teraz.
1: Tak. To teraz będziemy wysyłać pieniądze za granicę z Google Payem. Paulina też znalazła taką informację.
0: A to feller, już chciałam z ciekawości sprawdzać wyniki wyszukiwania IKP w Google Playu i nie zdążyłam. Zapomniałam, że mój news jest kolejny. Tak, Google Play wprowadza już stopniowo płatności zagraniczne. Na razie możemy wysyłać do Indii i Singapuru pieniądze. Podobno na przestrzeni roku ma być stopniowo dodawane coraz więcej krajów. Zastanawiam się, czy jakby wszyscy mogą wysyłać do Indii i Singapuru, czy tylko pomiędzy.
4: Widziałem nagłówek z XDA, że tylko Stany na razie.
0: A tylko Stany. O, to też dobra informacja, bo ja czytałam, znaczy to też się trochę kajam, bo co prawda link podam do 9to5Google, ale czytałam hiszpańską wersję tego newsa z tłumaczem, więc coś mi mogło umknąć. Natomiast skoro Paweł sprostowałeś, no to już wiemy.
1: Tymczasem ja sobie sprawdziłem IKP w sklepie Play i jest kilka rzeczy, na przykład IKP Neptun, jakaś kancelaria adwokacka czy coś, jakieś finansowe, jakieś coś takiego jest. Jest to oczywiście Protego, jest na przykład aplikacja, no jest kilka jakichś tam, ale no nie ma jeszcze IKP takiego klasycznego. A teraz news od Michała. Czy mogę to wysłać mailem? O co chodzi?
3: Tak jest. To jest coś dla tych z naszych słuchaczy, którzy muszą z jakiegoś powodu komponować maile takie nieco bogatsze, to znaczy maile wykorzystujące HTML. Ja jakoś nie mam przekonania nadal do tej formy. ja się zatrzymałem w czasach, kiedy maile wysyłało się w czystym tekście i nikt z tego powodu nie płakał. No ale okazuje się, że jednak trochę mnie wyprzedza technologia i tych obsługa HTML-a, maile pisane w HTML-u, no to już jest obecnie standard. No tylko jak to ze standardami bywa, jedni bardziej je respektują, inni mniej. I jest taka stronka, której adres to canimail.com. Wpisujemy tam jakiś fragment kodu, jakiś znacznik, który chcemy użyć w naszym mailu. To może być coś z HTML-a, bądź coś z styli CSS-owych. Jakaś funkcja arkuszy CSS. I dostaniemy informację na temat tego, jaki klient pocztowy, bądź też jaka usługa pocztowa, i to jest znak dzisiejszych czasów również, że coraz więcej mamy nie tyle klientów pocztowych, co właśnie usług, jakieś Outlook, Gmail i podobne rzeczy. Co nam to wyświetli? I jak dobrze nam to wyświetli. Więc dla kogoś może być to pomocne, jeżeli ktoś musi z jakiegoś powodu korzystać z takich rozbudowanych różnych narzędzi do generowania maili, to warto przed wysłaniem takiego maila, szczególnie jeżeli trafia on do wielu osób, to sobie sprawdzić jakieś takie rozszerzone funkcje, no czy po prostu, czy aby na pewno nam to dużo osób odczyta, no bo po co robić coś, z czego skorzysta zaledwie garstka. No chyba, że do tej garstki akurat adresujemy naszą wiadomość.
2: To tak od razu powiem, bo dużo osób niewidomych korzysta z klientów poczty i czasami, zwłaszcza na Gmailu, mamy problem, że nie chce nam przejść załącznik. Jest szansa na to, że jeżeli wyślemy tego maila przez stronę, to ten załącznik nam prędzej przejdzie, niż jeżeli byśmy go wysyłali z klienta. Bo wszelkiego rodzaju hakerzy, którzy przyjmują nasze maile i próbują rozsyłać wirusy do różnych ludzi, bardzo często robią to właśnie, może nie klientem, ale czymś, co zachowuje się jak klient, a nie czymś, co zachowuje się jak strona. Więc jeżeli tylko załącznik budzi jakieś podejrzenia Gmaila, ale nie jest oczywistym wirusem, tak Gmail jeszcze nie do końca wie, czy to jest bezpieczne, czy może jednak niekoniecznie, zresztą nie tylko Gmail, to jest szansa na to, że jeżeli zrobimy to stroną, to Gmail jednak stwierdzi OK, niż jeżeli zrobimy to za pomocą klienta poczty.
1: No i jest ostatni news, znowu od Pauliny, na temat tego, że Facebook może kiedyś będzie płatny, bo się, znaczy no właśnie, no bo w wyniku polityki prywatności Apple'a.
0: Zgadza się. Niedawne zmiany w etykietach prywatności i innych tego typu mechanizmach, nie znam się dobrze, bo nie mam nic z Apple'em i jakoś mnie to bardzo nie interesowało. Natomiast te mechanizmy przyczyniły się do tego, że różnie mówią źródła, od 13 do 14% osób używających urządzeń Apple na świecie zezwala na reklamy oraz śledzenie. Facebook oraz inne firmy działające na podstawie tego, że ludzie oglądają reklamy i dają się śledzić to, co robią, to, gdzie są i tak dalej, muszą zacząć znaleźć nowe źródło finansowania, więc Facebook zagroził użytkownikom iOS-a, ale na ogół może się to stać udziałem wszystkich, że stanie się płatny. Tak naprawdę zanim przeszło do gruźb, no to jeszcze mieliśmy do czynienia z kampaniami reklamowymi w takim kontekście, że nie zezwalając na śledzenie oraz reklamy, obniżasz szanse lokalnych przedsiębiorstw oraz twórców na rozpromowanie swoich treści i tak dalej. Jako że ludzie nie dali się za bardzo na haczyk złapać, no to Facebook przeszedł już od próśb do gruźb i zobaczymy, jak to będzie w dalszej historii wynikało. Jeżeli już jesteśmy przy Facebooku i prywatności, to 15 maja wchodzi nowy regulamin WhatsAppa, w myśl którego dane nasze z WhatsAppa zostaną przekazane do Facebooka. W razie niezaakceptowania tego regulaminu nasze konto zostanie usunięte, czy tam zawieszone. Ale co ciekawe, w Niemczech Niemcy są od tego zwolnieni, ponieważ zostało to uznane za nielegalne w ich kraju i Facebook zakazał przekazywania danych z WhatsAppa na ich serwery.
3: Swoją drogą dziś wyszła nowa wersja WhatsAppa na iOS-a i chyba jakiś sfrustrowany programista właśnie z tego powodu, że nasi zachodni sąsiedzi nie dostaną tych danych, coś popsuł w dostępności, to znaczy popsuł. Generalnie trochę gorzej wpisuje się wiadomości tekstowe, bo kursor ucieka, to jest rzecz jedna. Rzecz druga jest taka, że obok każdej wiadomości teraz mamy taki podpisany PTT Play przycisk i to on służy do odtwarzania tej wiadomości i do wstrzymywania, nie, natomiast tak jak było to w poprzednich wersjach WhatsAppa, że wystarczyło stuknąć dwukrotnie w wiadomość i była ona odtwarzana. A ja już myślałem, że z tym pogorszeniem dostępności w parze pójdzie polepszenie jakości wiadomości głosowych na WhatsAppie, ale nie. Gdyby ktoś na to liczył, to no to niestety jest jak było.
1: A właśnie, na Androidzie...
5: A czy to jest poprawka poprawki? Bo wczoraj też wyszła wersja WhatsAppa właśnie z tym.
3: A to widocznie, ja dopiero ją dziś dostałem.
1: A właśnie, na Androida WhatsApp dostał z powrotem przycisk do zwiększenia szybkości i teraz on już działa dobrze. I teraz już to działa w ten sposób, że wciskamy go raz i on już, i ten stan się już zapamiętuje i już wszystkie wiadomości, które słucham w WhatsAppie, mają zwiększone tempo. Jest małe ale do tego, bo ten przycisk jest po każdej wiadomości. To znaczy, że jeżeli, i to ma swoje wady i zalety, bo jeżeli dobra, generalnie chcemy, żeby te wiadomości były szybkie, ale z jakichś powodów ktoś na przykład pokazuje coś, co powinno być zwolnione, to przy każdej wiadomości możemy sobie ten przycisk nacisnąć. Natomiast no jeżeli ktoś chce po prostu słuchać wszystkich wiadomości w szybkim tempie, no to będzie miał dodatkowy przycisk, który zawsze się pokazuje i to jest, szczerze mówiąc, największy problem dla użytkowników TalkBacka, bo komentary można sobie ten przycisk bardzo ładnie ominąć i chodzić sobie po wiadomościach. No nie do końca jak w iPhone'ie, ale trochę podobnie, ale no wraca. Odtwarzanie dwa razy szybciej, które działa w dodatku. O, to taka na koniec informacja. Na koniec, bo przynajmniej w naszych dodatkach nie ma już żadnych newsów. Pytanie, czy coś się udało znaleźć podczas audycji?
2: Ja coś mam. I to mam newsa z źródła, że tak powiem, poinformowanego o sprawie, które ktoś raczej więcej wie. Doszła do mnie taka informacja. I nie mam szczegółów i podejrzewam, że jeszcze ich trochę nie będę miał, ale za kilka tygodni coś dużego się szykuje, jeżeli chodzi o międzynarodową dostępność AIRY. Co, gdzie, jak, nie wiadomo, ale coś ma być. I doszła do mnie informacja, że coś ma być. Co z tym będzie, zobaczymy, no ale coś ma się w tej kwestii niedługo dziać.
3: O. No to byłoby rzeczywiście coś, jeżeli rzeczywiście oprócz tej międzynarodowej dostępności od samego uwolnienia jakby możliwości kontaktu z operatorami byłaby też taka lokalna dostępność, to znaczy, żeby zaczęli zatrudniać w kolejnych krajach osoby posługujące się językami tych krajów. No to już by było w ogóle super.
1: Owszem. Zobaczymy.
0: Ja myślę, że taka Polska to sobie poczeka jeszcze długo.
3: No, byśmy się kiedyś doczekali, no zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy.
1: To może, oczywiście tak może być, ale no to... No. No dobrze, coś jeszcze mamy? Chyba nie.
3: Chyba już nie.
1: To w takim razie chyba pora zakończyć dzisiejszy Tyflo Przegląd. dzisiaj, ile nas było? Chyba szóstka. Paulina Gajoch, Michał Dziwisz, Paweł Masaczek, Mikołaj Hołysz, Robert Łabęcki.
5: Dobrej nocy.
1: I ja, czyli Tomek Bielski, chyba nikogo nie pominąłem. No to do usłyszenia w takim razie za tydzień.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
8: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: To taka kolejna piosenka o telewizji i kolejna, no można by powiedzieć, nie jakaś taka bardzo pozytywna, no bo chyba nie jest pozytywną piosenką, w której jest informacja, że wszystkim się już w głowie miele. Chyba się zgodzisz ze mną.
9: No to prawda, ale na tle tych wszystkich piosenek o telewizji, które graliśmy, to chyba ta jeszcze wypada tak w miarę chyba pozytywnie. Można powiedzieć, że trochę nawet prześmiewczo, jeżeli chodzi o te teleturnieje, także może i się można uśmiechnąć, więc jest to jakiś tam pozytywny wynik.
3: I gdyby ktoś pytał, to ty nie jesteś od tych państwa Wiśniewskich, co brali udział w tym teleturnieju?
9: Nie. Nie. Ani od Michała Wiśniewskiego, o co mnie często pytano w dzieciństwie, czy jestem jego córką, a czy ja mam na imię Vivienne, albo jakoś inaczej Etienette, no nie, Milena mam na imię, to chyba dobry czas, żebyśmy się przedstawili.
3: Dokładnie, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku RTV, odcinku numer, jak dobrze liczę, 37 już, tak? 37.
9: Dobrze liczysz, znaczy tak naprawdę to masz to napisane w notatkach, więc no, nie musiałeś długo liczyć.
3: Wiesz
9: tak
3: co, ale, ja mam tu jak zawsze taki bajzel, żeby nie użyć do dosadniejszego słowa, które zresztą się pojawi.
9: To słowo dzisiaj będzie użyte.
3: Tak, pojawi się za jakiś czas w piosence, ale nie uprzedzajmy faktów. Na razie to się ładnie przywitajmy z naszymi słuchaczami. Milena Wiśniewska.
9: I Michał Dziwisz.
3: Zapraszamy na to 37. wydanie programu RTV. Dziś dwugodzinne i tak jeszcze w ogóle chcieliśmy wam powiedzieć, że to tele, oglądajcie nas w niedzielę, to nie bez powodu, bo być może co jakiś czas będziemy się w niedzielę spotykać w najbliższym czasie. Ale
9: tak,
3: to jeszcze...
9: do najbliższych miesięcy. Także tak. Wypatrujcie informacji, kiedy nas można usłyszeć na Facebooku. Wszystko się oczywiście znajdzie. facebook.com/radiodht. To tak już od razu, żebyście wiedzieli, gdzie możecie pisać wszelkie uwagi, żale, wnioski i inne informacje.
3: I refleksje. Natomiast tak, może się zdarzyć, że będziemy tym programem trochę po naszej jesiennej ramówce rzucać, jesienno-zimowej nawet, no ale tak to czasem bywa. W każdym razie postaramy się, żeby RTV odbywało się na antenie Radia DHT jak najszybciej, a nawet jeżeli ktoś gdzieś tam zapomni, to zawsze będzie mógł sobie odtworzyć z Mixclouda albo z Tyflo Podcastu www.tyflopodcast.net taką skondensowaną wersję bez warstwy muzycznej. Tymczasem przechodzimy już do informacji bieżących, do informacji dotyczących na dobry początek telewizji i zaczynamy od telewizyjnej dwójki, bo właśnie na antenie tej stacji po godzinie 22:10 już dziś pojawi się pierwszy odcinek nowego programu zatytułowanego Sierocki na sobotę. Co tydzień po programie The Voice of Poland Marek Sierocki będzie nadawał rytm sobotnim jesiennym wieczorom. W programie zostaną zaprezentowane fragmenty występów polskich i zagranicznych artystów. Widzowie zobaczą m.in. Sławomira, Zenka Martyniuka z zespołem Akcent Weekend, a także Ingrid oraz Kate Ryan. Materiały użyte w audycji zostały zarejestrowane podczas festiwalu muzyki tanecznej w Kielcach, który odbył się 7 i 8 września, oraz koncertu Roztańczony PGE Narodowy, który odbył się z kolei 22 września. Ja tak sobie myślę, że to jest rzeczywiście pomysłowość całkiem niezła. Jak zrobić program niewielkim kosztem, no bo pan
9: Dokładnie.
3: Marek Sierocki nagra jakieś tam ewentualnie wejścia. Materiał muzyczny już jest. No to co za problem, tylko wiesz co, ja się obawiam, że no, te koncerty przecież to wcale nie były jakieś takie długie. Na ile im starczy tego materiału?
9: No właśnie, nie było tego aż tak dużo. No jeden pewnie mógł mieć ile, nie wiem, z 3 godziny.
3: No właśnie.
9: Chyba jeszcze więcej, bo może jeszcze była jakaś część transmitowana i może to nagrali. Tak jak mówiliśmy przecież, że roztańczone PGE Narodowy zaczynało się o 17.30,
3: konkurencja
9: także może
3: nam
9: będzie okazja, żeby... Ale rozpoczął się właściwie w zeszłym tygodniu.
3: No tak. Była robił, dlatego mówię robił.
9: Zrozumiałam, robią. Bardzo przepraszam. Natomiast zmierzam do tego, że być może będzie to okazja, aby obejrzeć te występy, które nie były transmitowane. No kto wie, ale nie wiem, to takie są nadzieje płonne. I prawdopodobnie to będzie co tydzień miłość w Zakopanem. Polewamy się szampanem i takie tam inne.
3: Wziąwszy pod uwagę to, że lubimy te piosenki, które już znamy, to tak naprawdę ta audycja w wykonaniu pana Marka Sierockiego może pojawiać się długo i to jest dopiero sztuka.
9: Oj tak. To prawda, no widzicie, jak to można, żeby się nie narobić,
3: a pieniądze
9: a
3: mieć.
9: Korzyści z tego były. Widzowie będą zadowoleni, bo właśnie lubią te piosenki, które już znają, lubią Sławomira, lubią Zenka, więc jest dobrze. No po co tu robić jakieś nowe programy, jak można umiejętnie wykorzystać ten materiał, który już jest. No,
3: i całkiem możliwe...
9: Teraz też zagramy.
3: Tak, natomiast tak. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że całkiem możliwe, że reklamodawcy sypną groszem przy okazji, jeżeli program będzie miał dobrą oglądalność, bo ponoć to jest cały czas problem ze ściąganiem abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ostatnio znowu gdzieś coś czytałem, że nie jest dobrze, nie jest dobrze i ludzie nie chcą płacić abonamentu na media publiczne, więc skąd oni mają brać pieniądze?
9: A media publiczne im grają taką ładną muzykę taneczną, to co ludzie lubią, a ludzie tacy niewdzięczni. To my wam teraz też zagramy muzykę taneczną. No i tak się zastanawialiśmy, co tu wybrać z tej oferty, którą szykuje Marek Sierocki do swoich programów, no bo był już u nas Sławomir, był Zenek Martyniuk, no to tym razem będzie inaczej, będzie Ingrid. Radio
3: DHT. Na naszych słuchaczy zawsze można liczyć, bo piszecie już do nas na Facebooku. Napisał Krzysztof przed momentem i Krzysztof nam sprzedał kolejnego newsa telewizyjnego. Od poniedziałku zmiany też w stacji Tele 5. Stacja pojawi się w odmienionej formule graficznej, a całość wspomagać będzie konkurs, w którym do wygrania będzie książka i kubek z logo stacji.
9: Na bogato.
3: Na bogato, naprawdę, no, na bogato. Po prostu myślę, że mogli się jednak trochę bardziej wysilić, ale dobra, no może wierni widzowie również i tym się zadowolą i zadowolą się książką, zadowolą się kubkiem. Ciekawe swoją drogą, jaka to będzie książka, bo to też przecież zależy. Może rzeczywiście jakaś interesująca, czytelnictwo w narodzie ponoć słabnie, no to może akurat to jest jakaś metoda. Natomiast teraz... Kontynuując kwestie związane z telewizją, przechodzimy do słonecznej stacji, czyli do Polsatu, bo tu właśnie 30 września o godzinie 18.40 zadebiutuje nowy miniserial zatytułowany Dom pełen życia. Będzie to kontynuacja komediowej miniserii Dom pełen zmian, którą telewizja Polsat pokazywała jesienią 2017 roku. Sponsorem obu serii jest IKEA, gdyby ktoś pytał. Tak się teraz robi nowoczesne formy reklamy.
9: No ja tak właśnie czułam, że jak powstaje taki miniserial, to już zresztą nie jest przecież taka pierwsza sytuacja w telewizji, zarówno Polsat, jak i w ogóle w polskiej telewizji, bo to jest ostatnio popularne, bo i przecież PKP się tak reklamowało w telewizyjnej dwójce i Polsat miał właśnie ten program o zębach, co pan Janowski go prowadził. Więc tak już coś czułam, że jak się pojawia jakaś taka mini produkcja, to może być bez podtekstu i się nie pomyliłam.
3: Oczywiście, więc jeżeli macie ochotę obejrzeć 6-minutową reklamę, to zapraszamy od 30 września. Natomiast reklama będzie zrobiona z pomysłem, bo to dobrze w obecnych czasach, kiedy mamy ciągle jakieś reklamy dotyczące na przykład różnego rodzaju farmaceutyków. Swoją drogą wyobrażasz sobie, jakby wyglądały seriale reklamujące właśnie tego typu specyfiki, bo ja zacząłem sobie wyobrażać i...
9: Iladian Direct Plus?
3: Na przykład. No nie.
9: O nie.
3: Nie. Dobrze, to może jednak przejdę do opisu tego. Tak, jednak IKEA. Składający się z 10 trwających po 6 minut odcinków serial Dom pełen życia opowiada o prostych życiowych problemach i sposobach na ich rozwiązanie. Bohaterowie serialu są ze sobą luźno powiązani, to rodzina lub sąsiedzi, a postacią spajającą ich wszystkich jest postać pana Gienia, który jest klasyczną złotą rączką. W serialu występują Artur Żmijewski, Izabela Kuna, Piotr Gąsowski, Marcin Perchuć, Wojciech Metzfaldowski, Kazimierz Kaczor, Maria Maj, Dominik Mirecki i Katarzyna Neyman. Zatem jeżeli macie ochotę...
9: No niezła obsada.
3: No tak, no, no oczywiście. Sektor.
9: Naprawdę dużo znanych, dobrych aktorów.
3: No, nieźle. No to widzisz, to będzie sobie można oglądać 6-minutową reklamę z fabułą w Polsacie. No czemu nie? Zawsze to jest jakaś nowa forma, która się jeszcze nie przejadła, ale teraz sobie wyobraź, że to zacznie być coraz bardziej popularny. No inna rzecz, że to na pewno jest zdecydowanie droższe niż wyprodukowanie spota takiego klasycznego i prostego, ale kto bogatemu zabroni. I teraz mamy, sytuację taką, że między paradokumentami zaczynają pojawiać się takie reklamy. No po prostu... Ciekawie.
9: Dokąd zmierzasz telewizją?
3: Tak. A teraz sobie posłuchamy piosenki z czasów, kiedy się jeszcze o paradokumentach no chyba nikomu nie śniło. Zdzisława Sośnicka nam zaśpiewa utwór noszący tytuł Dom, który mamy.
10: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: La la la la. Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz, program RTV, a to Zdzisława Sośnicka śpiewała. No.
9: Chciałeś powiedzieć, że ja to śpiewałam?
3: Tak, tak. Chciałem powiedzieć, że to ty śpiewałaś. Tak. Dokładnie.
9: Nie ja. Kiedyś śpiewałam jakiś utwór pani Sośnickiej, ale akurat nie ten i nie tym razem.
3: Okej, okay, no to dobrze. To może gdzieś odkopiemy, jak śpiewałaś ten utwór i kiedyś zagramy.
9: Chociaż to tak naprawdę nie był jej utwór, tylko polskojęzyczna wersja pewnego znanego zagranicznego utworu, którą właśnie ona śpiewała, ale nie o tym dziś, nie o moim śpiewaniu, bo to jest mało rozrywkowy temat, a teraz właśnie rozrywkowo ma być, bo będzie o nowym teleturnieju, słuchajcie. No, obrodziła nam ostatnio w te teleturnieje. Jest tego sporo, no i telewizja Puls podchwyciła temat, ponieważ już jutro rozpocznie emisję nowego teleturnieju, który już jest znany widzom z kilku krajów, natomiast oparty jest na włoskiej licencji, a zatytułowany Następny Proszę. Jest to program, który podobno ma łączyć ze sobą dwa gatunki telewizyjne, teleturnieju i rozrywkowego show. No to nam jeszcze mówi niewiele, bo mam wrażenie, że no to jest popularne. No, ale o co w tym chodzi? Otóż formuła programu polega na tym, że uczestnicy stoją w kolejce i muszą odpowiedzieć na serię pytań. Do wyboru mają dwie odpowiedzi. W przypadku udzielenia złej odpowiedzi do gry zasiada następny uczestnik. Osoba, której uda się pokonać wszystkich graczy w odcinku, przechodzi do finału. A tutaj się sprawa komplikuje, bo tym razem w określonym czasie musi błędnie odpowiedzieć na 21 pytań, co się tak nazywa, że jest to teleturniej z odwróconymi zasadami. No to nie są łatwe rzeczy, no bo to można łatwo się gdzieś tam zapomnieć, trzeba być jeszcze bardziej czujnym. Nie dość, że wiedzieć, jaka to odpowiedź powinna być, to jeszcze powiedzieć inną.
3: No ale wiesz, z drugiej strony tak sobie tak myślę, czy zastanawiam się, czy ktoś nie stroluje tego teleturnieju i na przykład na każde pytanie nie będzie odpowiadał, na przykład, nie wiem, X.
9: Mhm. No to może jest szansa dla ciebie, no bo jeżeli by ci się udało taki teleturniej wygrać, no to możesz nagrodę pieniężną zdobyć, ale jaką nie wiemy, więc nie wiem, na ile ci się opłaca, ale pewnie by się opłacało. Show poprowadzi Marcin Wójcik, znany z kabaretu Ani Mrumru, natomiast widzów do zabawy będzie zagrzewał Kuba Krzak z kabaretu Chyba. Więc taka solidna obstawa kabaretowa, no skoro to ma być połączenie teleturnieju z rozrywkowym show, no to czemu nie? Natomiast w każdym odcinku wystąpi również zespół muzyczny, w skład którego wejdzie m.in. Grzegorz Wilk, czyli wokalista znany m.in. jako uczestnik programu Twoja twarz brzmi znajomo, no i wokalista w programie Jaka to melodia, no więc znalazł sobie nową pracę, no, że to bardzo dobrze. Ponadto taka jeszcze atrakcja, że w programie gościć będą czasami gwiazdy, tak jak między innymi Tomasz Oświecimski, Elżbieta Romanowska czy Tomasz Barański. Premierowe odcinki będą emitowane w każdą niedzielę o 19, począwszy od jutra. No i jeszcze taka informacja dla fanów, do których ty też się chyba zaliczasz, że Telewizja Puls kontynuuje tej jesieni emisję serialu Lombard Życie pod zastaw.
3: Tak, i ponoć to ma być w ogóle bardzo fajny sezon, ma się sporo tam dziać, także może być rzeczywiście interesująco. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale jeżeli chodzi o teleturnieje, to czy to dziś wraca Taxi Casa na Super Polsat?
9: Tak, dziś.
3: Tak, i ta genialna audiodeskrypcja znowu tam będzie? Ciekawe.
9: No mamy nadzieję, że tak, jeżeli chcemy się pośmiać, ale tak już na serio mówiąc, to może dobrze by było, żeby ona była lepiej prowadzona, albo żeby w ogóle sobie ją odpuścili i zrobili audiodeskrypcję w jakichś programach, które naprawdę tego potrzebują.
3: Bo ten program ewidentnie nie potrzebuje audiodeskrypcji.
9: Tego nie potrzebuje.
3: Tak, my o tym mówiliśmy i tego będziemy się trzymać. A teraz posłuchamy sobie piosenki, którą zaśpiewa...
9: Nie wiem doprawdy, dlaczego takie dziwne są moje skojarzenia, ale takie właśnie miałam skojarzenie i plus tego jest taki, że mam nadzieję, że jakoś tam się utrwali wam w pamięci tytuł tego teleturnieju, chociaż tutaj będzie tak mniej elegancko, no bo tytuł jest następny, a tytuł teleturnieju jest następny, proszę.
3: Ale też stoją w kolejce.
9: Też stoją w kolejce, no i tutaj możemy już chyba zdradzić, że pojawi się właśnie to słowo, o którym już mówiliśmy, które wzmiankowaliśmy, że będzie, ale już nie będziemy przedłużać. Posłuchajcie, zaśpiewa Jacek Bończyk.
10: Radio DHT.
3: No dobrze, no to jak następny, no to następny. Czas na następną informację i następną dotyczącą telewizji.
9: Telewizji to tych ze słoneczkiem, a właściwie rodziny tychże kanałów, ponieważ powstaje, słuchajcie, nowy kanał i to już niedługo, bo od poniedziałku. I przyznam, że ta tematyka jest mi kompletnie obca, na tym się nie znam, nie wiem jak ty, ale no...
3: Ja też nie szczególnie, powiem ci szczerze.
9: To jest zapotrzebowanie, choć mi może ciężko sobie to wyobrazić, ale no... Widocznie gdzieś w tym jest przyszłość. Już bez przedłużania przechodzimy do konkretów. Otóż 1 października, czyli w poniedziałek, rusza nowy kanał należący do portfolio Polsatu, czyli Polsat Games. Jest to stacja o charakterze wyspecjalizowanym dla osób interesujących się grami komputerowymi. W czerwcu tego roku nadawca otrzymał 10-letnią koncesję na nadawanie tego kanału na satelicie i w kablówkach. W ramówce stacji znajdą się własne programy gamingowe, transmisje z turniejów e-sportowych oraz japońskie seriale anime, na przykład Dragon Ball. To taka znana chyba produkcja, znam tylko z nazwy, jak już wspomniałam, kompletnie nie moje tematy. Jak mówi Maciej Stec, członek zarządu cyfrowego Polsatu, ten segment nas interesuje, bo widzimy, jak mocno jest angażujący. Wystarczy spojrzeć na wyniki w YouTubie od Minecrafta przez Robloxa do innych gier. E-sport to już nie tylko zwykłe granie, to są profesjonalni zawodnicy. Stec podkreśla również, że grupa ma większe plany co do Polsat Games. Nie będzie to bowiem tylko zwykły kanał telewizyjny, będzie realizowany na wszystkich polach, gdzie to tylko możliwe i nie związany tylko z telewizją. No i już na sam początek są szykowane dla widzów pewne atrakcje, bo już od pierwszego dnia istnienia kanału będzie można śledzić transmisję z Ultraligi League of Legends. Jest to projekt, w którym 8 drużyn będzie rywalizowało ze sobą właśnie w tej grze, a w puli nowej polskiej ligi znajdzie się aż 100 tysięcy złotych. Opłaca się grać w te gry.
3: Tak, no e-sport to jest obecnie bardzo dochodowe zajęcie, jeżeli umiesz grać. Tak, tak, to się zgadza. Ja mam takie jedno ale to za moment.
9: Dobrze. Jak informuje Polsat Sport, część spotkań fazy zasadniczej i cała faza play-off będzie rozgrywana w trybie offline w nowoczesnym studiu e-sportowym w Warszawie. Rozgrywki będą transmitowane w poniedziałki i we wtorki. No i zgodnie z tym, co mówi nadawca, studio Polsatu Games jest pierwszym tego typu w Polsce. Na przestrzeni 500 metrów kwadratowych stworzono miejsce, które wyposażeniem przewyższa większość studiów sportowych, no aż tak. Zmagania elektronicznych atletów, nie wiedziałam, że takich się nazywa.
3: Ja też nie.
9: Kibice będą obserwowali za pośrednictwem ponad 20 kamer, a dla zespołów stworzono również pomieszczenie umożliwiające rozgrzewanie się przed właściwą rywalizacją. Ciekawe, jak wygląda właśnie taka rozgrzewka.
3: Czy wiesz, no podejrzewam, że trzeba po prostu ewentualnie nad czym popracować to nad dłońmi, tak? Żeby były na tyle sprawne i no wciskały te klawisze. To też nie może, to też nie jest do końca tak, że ci e-sportowcy naprawdę dobrzy to nic innego nie robią, tylko siedzą przed komputerem, bo wbrew pozorom to muszą być ludzie w miarę, może aktywni fizycznie, bo też i mózg musi pracować na odpowiednich obrotach. Także to wszystko ze sobą musi współgrać.
9: No to prawda. No, jak widać, gdzieś tam pochylając się nad tym, to rzeczywiście sprawa nie jest taka prosta, a to się wydaje, że to tylko takie granie w gierki. No i właśnie dzięki tym warunkom stworzonym przez stację e-sportowe zmagania zostaną pokazane w sposób, w jaki nie robił tego jeszcze nikt w Polsce. Oprócz czołowych zawodników zaangażowano najlepszych ekspertów i komentatorów. No i również oprawa show ma być o wiele lepsza niż bywało to do tej pory w naszym kraju. Nadawca wierzy ponadto, że dzięki wsparciu telewizji sam poziom tych rozgrywek mocno wzrośnie, a sponsorzy zauważą potencjał wynikający z inwestowania w drużyny e-sportowe. No i jeszcze z takich ciekawostek co do samego kanału, to zespół Polsatu Games liczy 55 członków, kieruje nim Bartosz Pawlik, natomiast pomysłodawcą kanału jest Piotr Żak, czyli młodszy syn Zygmunta Solorza.
3: I teraz moje trzy grosze w stylu twoje. Nie znam się, ale się wypowiem, bo na grach się rzeczywiście nie znam, natomiast obserwując gdzieś tam to, co dzieje się w internecie, to ja uważam, że tak naprawdę kanał Polsat Games, jako taki kanał linearny, wysyłający swój sygnał za pomocą, no nie wiem, tam satelity najprawdopodobniej, bo to będzie...
9: I kablówek.
3: To będzie, ja przypuszczam, że tam będzie oglądalność najmniejsza. Jeżeli Polsat zrobi to mądrze i zadba o odpowiednią przepustowość łącz streamingową, że się tak wyrażę, no to tu bym upatrywał sukcesów. Tylko tak naprawdę to ten cały gaming to obecnie jest albo YouTube, albo jeszcze jest, zdaje się, taka platforma Twitch. I tam przede wszystkim ludzie siedzą i oglądają te rozgrywki. Zastanawiam się, jak bardzo będą musieli pójść w promocję i jak bardzo będą musieli o to zadbać, żeby przekonać ludzi do tego, żeby zrezygnowali z YouTube'a czy podobnych platform na rzecz ich platformy i żeby to oglądali, bo no... Jeszcze ileś lat temu przecież były takie kanały, które mówiły o grach komputerowych, no ale to były też zupełnie inne czasy, a teraz,
9: no
3: wiesz, no nie grasz na telewizorze, grasz na komputerze, czy tam na przykład na jakichś konsolach, i na przykład na komputerze wystarczy, że przełączysz się na inne okienko i masz YouTube'a i możesz sobie go oglądać, i możesz oglądać sobie te transmisje. Zastanawia mnie, jaka będzie oglądalność tego w taki tradycyjny sposób, że sobie jeden z drugim graczem siądzie przed telewizorem i będą to oglądać. Naprawdę. Zastanawia mnie, bo może się pozytywnie zaskoczę, ale jakoś no średnio.
9: No ale jakoś sobie z drugiej strony to wykalkulowali, a może też liczą, że dzięki temu, że taki kanał powstanie, zainteresują tym nowe osoby, że sobie ktoś tak będzie przełączał po kanałach i zamiast meczu to może zobaczy, o tu grają
3: e-mecz.
9: W gry. Ej, no ale to może jest ciekawe i tak, no nie wiem, może w tym upatrują szansy. No,
3: całkiem
9: jakoś
3: możliwe.
9: Jakoś to musieli wyliczyć, że inaczej by tego kanału nie odpalali.
3: Oczywiście, ktoś
9: musi
3: na pewno...
9: się spinać
3: tak,
9: przecież.
3: Tak. Poza tym koncesja jest na... Czekaj, na ile? Na 10 lat, tak? No to...
9: Na 10.
3: No to będą mieli czas, żeby poeksploatować różne metody nadawania i różne metody promocji. No i oby coś było z tego, bo to jest rzeczywiście no, jakaś tam nowość w obecnej ofercie kanałów telewizyjnych. Także życzymy powodzenia, tak czy inaczej. A teraz sobie zagramy kolejną piosenkę i to będzie piosenka o grach. Jak
9: o
3: najbardziej.
9: Grach. I to wideo jeszcze, tak. Zaśpiewa o tym Lana Del Rey.
10: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. My przypominamy, że Facebook jest czynny. Jeżeli macie ochotę do nas coś napisać, tak jak chociażby jakiś czas temu uczynił to Krzysztof, to zapraszamy i polecamy się. facebook.com/radio-dht. A my dalej w kręgach polsatowskich. Tym razem o Polsat News słów kilka.
9: Otóż to, ponieważ od października stacja Polsat News wprowadza nową ramówkę, do tego wprowadzi nową oprawę, natomiast już wiadomo, że to nie wydarzy się 1 października, więc na to nam przyjdzie trochę poczekać, oraz odnowione studio, co elektryzuje wielu fanów stacji i czekają, jakżeż to studio będzie wyglądać.
3: No w Polsacie no w ogóle mam wrażenie, że się wszystko odnawia i rozbudowuje, że chyba jakaś firma albo nie jedna została zatrudniona, no bo zobacz, ostatnio to sportowe studio, teraz nowe studio dla nowego kanału o grach, tu no odnowione tak. Studio Polsat News, no po prostu remont za remontem.
9: No owszem. Żeby już natomiast nie przedłużać, to skupimy się na tych produkcjach, które są nowe, konkretnie na zmianach w kanale oraz ewentualnie na tych programach, które zmienią swoją godzinę emisji. No i pierwszą taką nowością jest to, że do prowadzących pasmo Nowy Dzień w Polsat News dołączy Joanna Racewicz. Już się mówiło od jakiegoś czasu o tym jej transferze, a teraz już dokładnie wiemy, gdzie i kiedy będzie można panią Joannę oglądać. Z kolei od 10 do 15 Polsat News transmitować będzie serwisy informacyjne w ramach nowego pasma W Rytmie Dnia, które zastąpi informacje. To tak jakby żegnali się z tą nazwą obecną przecież niegdyś w Polsacie, zwykłym, potem w Polsacie News, a teraz będzie inaczej, będzie w rytmie dnia. Formuła tego bloku ma się zmienić znacząco. Stacja w zupełnie nowy sposób będzie prezentować informacje. Ciekawe, jak to się będzie odbywało. W ramach tego pasma widzowie zobaczą m.in. programy informacyjno-publicystyczne. Z kolei od 16.30 do 18.00 Polsat News pokaże nowy program Godziny Szczytu, który zastąpi tradycyjne serwisy informacyjne pokazywane w tym paśmie. Będzie to informacyjno-publicystyczna audycja o autorskim charakterze. Poprowadzą ją Bartosz Kurek i Anna Hałas-Michalska, która jakiś czas temu trafiła właśnie do stacji Polsat News, o czym jakoś tak zdaje się, że wam nie powiedzieliśmy, więc myślę, że teraz nadrabiamy właśnie te zaległości. No i taka jeszcze ciekawostka, że w tej audycji podobno mają się pojawiać dziennikarze Muzo FM od czasu do czasu, no i będą w niej prezentowane tematy zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Więc tak to będzie wyglądać. Z kolei nadawany o godzinie 18.00 magazyn Biznes Informacje zmieni się w Biznes. To naprawdę zmiana ogromnego kalibru. No i już oficjalnie wiemy, że do grona prowadzących wydarzenia dołącza Bogdan Rymanowski. To był gorący transfer z telewizji TVN24 i podobno już 1 października mamy pana Bogdana w wydarzeniach zobaczyć. Z kolei o 19.30, 20.30, 23.00 i 23.30 będzie emitowany nowy blok Obraz Dnia, będący wieczornym informacyjnym podsumowaniem dnia. Więc no tutaj też z reguły mieliśmy dodatkowe wydania informacji, a jak widać zrezygnują już całkiem z tej nazwy i będzie właśnie w ciągu dnia W Rytmie Dnia, a wieczorem Obraz Dnia. Z anteny zniknie prowadzony przez Agnieszkę Gozdyrę emitowany o godzinie 20.00 program Tak czy Nie, a w tym miejscu pokazywana będzie Interwencja Ekstra. O godzinie 21.00 zadebiutuje kolejna nowość, czyli trwająca 50 minut Polityka na Ostro. Widziałam w jakimś źródle, że ten program
3: na Ostro Bramskiej.
9: Polityka na Ostro Bramskiej, ale zarówno ramówka, jak i sama prowadząca, o której zaraz powiem, potwierdziła na Twitterze, że to będzie Polityka na Ostro i tyle. Audycję tę poprowadzi Agnieszka Gozdyra oraz Grzegorz Jankowski. Wieczorne wydanie wydarzeń będzie emitowane o 21.50. Przypomnijmy, że wcześniej to było o 22.00, a więc jak widać ujednolicają to trochę tak, aby wydarzenia pojawiały się zawsze 10 minut przed pełną godziną. Z kolei o 22.30 widzowie będą mogli oglądać trwający pół godziny blok Dzień na Świecie. Prawdopodobnie będzie to nowa odsłona audycji To był Dzień na Świecie, która w Polsat News z przerwami była nadawana od 2008 roku do czerwca tego roku, a ostatnio prowadzi ją Grzegorz Dobiecki. Teraz program ma mieć dwóch prowadzących, do Grzegorza Dobieckiego dołączy Jan Mikruta.
3: Natomiast jeżeli chodzi o nowości i zmiany weekendowe, to jedną z sobotnich nowości na antenie Polsat News będzie przegląd Rzeczpospolitej, emitowany o godzinie 10.15. Na godzinę 17.30 przygotowano kolejną nowość, czyli pasmo Polsat Doku w Polsat News, które zastąpi m.in. magazyn Agaty Gierszewskiej i Magdaleny Woroń, zatytułowany Światowic. Zmienią się także godziny emisji niektórych znanych programów. Top w top z 10.30 na 9.30 oraz w bliskim planie Alicji Rezich-Bodlińskiej z 19.30 na 11.30. Pozostałą część programu wypełnią pasma W rytmie dnia i Obraz dnia. Niedzielną nowością stacji będzie natomiast magazyn 4 strony prasy, trwający od godziny 10 do 11. Będzie to kontynuacja cyklu Pod presją, który nadawano jesienią 2017 roku. W niedzielne przedpołudnia do studia Polsat News będą zapraszani dziennikarze wiodących tytułów prasowych i internetowych, aby przedyskutować, skomentować i ocenić najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Będzie to jedyne tego typu miejsce w telewizji, gdzie siądą naprzeciw siebie dziennikarze różnych poglądów, wszystkie strony prasy w Polsce. Cztery strony prasy poprowadzi Joanna Wrześniewska-Ziger. Natomiast z godziny 17.30 na 18.20 przeniesiona zostaje Agropasja, zaś od 21.00 pojawią się prezydenci i premierzy. Program ten, przypomnijmy, do tej pory pokazywano w piątki. I takie zmiany mamy na weekend w Polsat News. Więc będzie co oglądać. Jeżeli kogoś interesuje właśnie taka stacja informacyjna, to to się zmienia. Tu trzeba przyznać, że ramówka ewoluuje cały czas. No i to chyba dobrze, bo to też chodzi o to, żeby słuchaczy, a właściwie widzów, chociaż tego typu stacje to nawet można powiedzieć, że słuchaczy, bo czasem można ją sobie włączyć i nawet niespecjalnie oglądać, a po prostu słuchać. To i tak sporo się z tego wyciągnie, więc warto zaskakiwać.
9: No tak, to zależy, różnymi, co akurat jest tak, relacjonowane.
3: Różnymi nowymi propozycjami.
9: Owszem, a może taka sugestia dla was, bo jak wiecie lub nie, a większość stałych słuchaczy wie, my raczej sobie nie zobaczymy tego nowego studia Polsat News. No a tyle się o nim mówiło, że trochę jesteśmy ciekawi, czy istotnie będzie takie imponujące. Jak już coś będziecie wiedzieli, widzieli, to nam o tym napiszcie, czy naprawdę to studio robi taki efekt wow. facebook.com/radio-dht.
3: A teraz zagramy sobie piosenkę. Ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że mogę zagrać inną piosenkę zespołu Turbo niż najpopularniejszy utwór pod tytułem Dorosłe dzieci. Bo właśnie
9: o tym, że dorosłe dzieci mają żal, no właśnie.
3: Tak, tak, tak, tak.
9: Ileż można, będzie o wiadomościach właśnie.
3: Tak, zespół Turbo nam zagra i zaśpiewa właśnie utwór zatytułowany Wiadomości dnia.
10: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Za 7 minut godzina 17. Taka ładna godzina nam się pojawiła na zegarku. Słuchacie cały czas programu RTV. Do godziny 18 będziemy wam opowiadać o telewizji i radiu. Celowo mówię o telewizji i radiu, bo dziś sporo o telewizji, ale do radia też przejdziemy za jakiś czas, tak zupełnie na koniec. Żeby nie było, że my tylko i wyłącznie o telewizji i żeby nie było, że my tylko i wyłącznie o kanałach Polsatu opowiadamy. Teraz czas na kolejną stację telewizyjną, którą wzięliśmy pod lupę, mianowicie kanał ATM Rozrywka. Ta stacja telewizyjna.
9: Czyli trochę jakby zostaniemy w
3: tak,
9: Polsacie.
3: No właśnie. No właśnie, ale spokojnie.
9: Potem jeszcze będzie TV4.
3: Tak.
9: Ale to za jakiś czas.
3: Ale to za jakiś czas, ale spokojnie, nie będzie tylko Polsat i przyległości w dzisiejszym programie. Nie, nie, nie. Tak nie będzie. Natomiast zostając jeszcze właśnie w tych kręgach, to ATM Rozrywka przygotował na tę jesień aż 3 nowości.
9: Niesamowite to jest, że będzie coś innego niż powtórki graczyków, słoików, nie nieprawdopodobne, a jednak Mamusiek, chociaż nie wiem, czy to jeszcze powtarzają, i innych programów, oczywiście kiepskich. Także ja nie wiem, być może robili jakieś nowe programy. Napiszcie, bo ja ich nie kojarzę, Facebooka, Mukośnik Radio DHT, ale dla mnie to jest trochę zaskakujące.
3: A propos kiepskich, to ponoć strasznie leci w dół oglądalność w Polsacie. Więc no, sprawdza się to, co mówiłem.
9: Może to się skończy.
3: No, może to się skończy, bo to już po prostu nie jest śmieszne najzwyczajniej w świecie. Chyba że jesteście innego zdania, to piszcie. Zapraszamy. Natomiast wracając do kanału ATM Rozrywka, to pierwszą z nowości jest program Piękno. Tu widzowie będą świadkami metamorfoz bohaterek. W tym cyklu z pomocą specjalistów od wizerunku uczestniczki zmienią się nie do poznania. Będzie to program, który pomoże bohaterkom odzyskać pewność siebie i odnaleźć ukryte piękno. A jeżeli ktoś miałby ochotę obejrzeć ten program, to premiera już w najbliższy poniedziałek o godzinie 21:30.
9: Kolejna nowość na kolejny dzień to program Polskie Dziary. I ten program udowodni, że tatuaże przestały być tematem tabu i przyczyną potępienia społecznego czy problemów w miejscu pracy. W programie zostaną przedstawione historie osób, które pragną nosić wyjątkowy tatuaż. Tatuaże mogą być także sposobem na zakrycie blizn, które do tej pory przywołują złe wspomnienia lub szpeciły ciała uczestników. No i ten program będzie można oglądać, tak jak już wspomniałam, następnego dnia, czyli we wtorek, od najbliższego wtorku o 21:30, czyli no godzina ta sama co poprzedniego. Tak. I następnego też, tylko że w środę.
3: Dokładnie, bo właśnie wtedy będzie można obejrzeć program, który zatytułowany będzie Zawodowiec Amator. W tym to właśnie programie prowadzący Mariusz Węgłowski będzie podejmował nowe zawodowe wyzwania. Będzie imał się zajęć z pozoru zwykłych, lecz często wymagających lub niewdzięcznych. W tym odcinku mentorem prowadzącego będzie przedstawiciel danej profesji, czyli zawodowiec. W rolę amatora wcieli się natomiast właśnie prowadzący Mariusz Węgłowski, którego możecie kojarzyć z serialu Policjantki i Policjanci. No i właśnie, tak jak już wspomniałaś, premierowe odcinki w środę będą się pojawiać na antenie kanału ATM Rozrywka o godzinie 21:30. Szczerze mówiąc, to najbardziej podoba mi się ten program, tak z fabuły. Zobaczymy, czy to rzeczywiście będzie coś interesującego.
9: Chyba tak. Bo reszta, o tym pięknie mam wrażenie, że to wszystko było. Zresztą z tym wcielaniem się w profesję, no to też, no przecież Przemysław Kosakowski też
3: oczywiście
9: się wcielał w TTV, więc to tak chyba nie są do końca ich autorskie pomysły, ale o tatuażach, o dziarach, no nie wiem, czy był jakiś program do tej pory, ja nie kojarzę, więc musimy to uczcić i zagrać na tę okoliczność piosenkę Edyty Bartosiewicz pod tytułem Tatuaż.
10: Radio DHT.
3: No i tak to właśnie o tatuażu śpiewała Edyta Bartosiewicz, a my przechodzimy do kolejnej informacji. No tym razem nie dotyczyć będzie na pewno Polsatu, ani przyległości Polsatu. Wręcz przeciwnie.
9: Nie, bo będzie dotyczyć telewizji Kanal Plus, ale myślę, że warto o tym programie powiedzieć, ponieważ myślę, że dla wielu on może być interesujący, a mowa tutaj o nowej serii dokumentalnej Papież – Najpotężniejsze narzędzie Kościoła, ponieważ seria ta, ten program dociera do tajnych dotychczas źródeł i przybliża widzom najważniejsze okresy z historii papiestwa. Widzowie 6-odcinkowej serii dokumentalnej Papież – Najpotężniejsze narzędzie Kościoła znajdą odpowiedź na pytanie, w jaki sposób pierwszy papież zyskał władzę wśród wyznawców Chrystusa. Dowiedzą się również, co zadecydowało o ostatecznym sukcesie religii chrześcijańskiej, której po śmierci apostołów groziło przecież całkowite zaniknięcie. Program opowie również historię korupcji wewnątrz Kościoła i degeneracji jego struktur w przeddzień wielkiego rozłamu ze sprawą Marcina Lutra oraz wyjawi nowe, zaskakujące fakty na temat zdemoralizowanego domu Borgiów przez dekady rządzącego Watykanem. Nie zabraknie również odwołań do współczesności, ponieważ dokumenty pokażą, jak Jan Paweł II odmienił oblicze papiestwa, stając się bliską ludzi ikoną kultury masowej i niebezpiecznym na scenie graczem politycznym. Poznamy również kulisy wyboru kardynała na papieża i dowiemy się, jakie konsekwencje niesie za sobą rezygnacja z tego dożywotniego przecież stanowiska. W tej bezprecedensowej produkcji dostępne do tej pory źródła zostaną wzbogacone o najnowsze ustalenia. Wśród wykorzystanych materiałów znajdą się wywiady z ekspertami i przedstawicielami Kościoła, którzy na co dzień współpracują z papieżem, oraz niepublikowane dotąd świeżo odtajnione dokumenty archiwalne. Jeżeli kogoś interesuje, kiedy to można oglądać, już spieszę z informacją. Przypomnę, że w telewizji Kanal Plus, konkretnie w poniedziałki o godzinie 21:00, począwszy właśnie od najbliższego poniedziałku, czyli 1 października.
3: Tak, więc jeżeli was interesuje ta tematyka, to będzie sobie to można obejrzeć. Ciekawe, czy później będzie dostępne na playerze jako materiał. No zapewne dodatkowo płatny, ale jeżeli ktoś nie ma abonamentu na Kanal Plus, no to może właśnie to być jakaś metoda na oglądanie tego materiału. A my sobie teraz o papieżu posłuchamy piosenki, i to długiej piosenki sobie posłuchamy.
9: No i jak nie trudno się domyślić, o naszym papieżu Janie Pawle II, czyli o Karolu Wojtyle, a utwór zatytułowany tak jeszcze bardziej przyjaźnie, czyli Lolek, zaśpiewa Magda Anioł.
10: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Mieliśmy nowego, a teraz to mamy jeszcze nowszego, tak swoją drogą.
9: Teraz mamy nowego Franciszka. Tak,
3: tak, tak, dokładnie.
9: Zresztą już też od kilku lat.
3: Zgadza się. Dalej telewizja i wracamy do przyległości.
9: Jak obiecaliśmy, tak robimy. Wracamy do przyległości. Będzie o te...

0: samych sprawach sądowych. W rolę tę wcielą się Kaja Walden i Maciej Kosmala. Poza panią Łakomską, którą kojarzę z nazwiska, to reszta aktorów nie kojarzę. No ale, no może pokażą się od dobrej strony, więc czekamy. No i można by się zastanawiać, czemu akurat taki tytuł tego serialu. Otóż, jak mówią sami twórcy, tytułowa dewiza nawiązuje do rozgrywających się na różnych poziomach konfliktów, w których naprzeciw siebie stają niegdyś szczęśliwi małżonkowie, ich współpracownicy oraz strony postępowań, jakie prowadzą bohaterowie. W tle toczy się natomiast zagadkowa sprawa, w jaką uwikłana została kancelaria szefowej i mentorki Anny. Tak, jeszcze będzie wątek. No i kiedy można to oglądać? Otóż że właśnie nowy serial na antenie telewizyjnej Czwórki będzie można oglądać w środy i czwartki o godzinie 21:00, począwszy od przyszłej środy, czyli 3 października. To tak informacja dla tych, którzy nas na żywo nie słuchają. Z kolei w piątki o 21:00 stacja będzie powtarzać produkcję, więc będzie można zapewne nadrobić te odcinki, których się w ciągu tygodnia nie miało czasu oglądać.
1: Tak, więc kolejny serial, jeżeli ktoś będzie miał ochotę sobie pooglądać, no to ciekawe, czy to będzie interesujące, czy będzie rzeczywiście fajne, żeby sobie tam rzucić na to okie. Może się uda,
0: no nie wiem,
1: znaleźć trochę czasu.
0: Zobaczymy, może.
1: No pewnie. Pewnie.
0: Tak.
1: Może będzie coś ciekawego. Trudno wyrokować bez znania tematu na razie. Ale myślę, że nie trzeba detektywistycznych zdolności Sherlocka Holmesa, żeby się domyślić, jaką piosenkę zagramy teraz.
0: No właśnie, no piosenka co prawda niezwiązana z tematami prawniczymi, no ale no, podobnie jak w przypadku następnego, mamy nadzieję, że i tutaj utwór pozwoli wam zapamiętać tytuł tej nowej produkcji, a zaśpiewa rzecz jasna kto? No oczywiście Justyna Steczkowska.
1: W piosence, no nie trudno odgadnąć, oko za oko. Już teraz w DHT.
2: Radio DHT.
1: No, w końcu przechodzimy do tematów radiowych na antenie Radia
0: tak.
1: DHT, bo było dziś dużo o telewizji, ale czas najwyższy porozmawiać o radiu. Na dobry początek mamy dla was kilka takich drobnych informacji dotyczących radia. Na dobry początek zmiany personalne w Radiu Z. Otóż Sławomir Asendi nie jest już dyrektorem.
0: Sławomir?
1: Tak, nie jest już. Tak, nie jest już dyrektorem radia Z. Okazało się, że no jednak wizję, to się tak zawsze ładnie mówi, że zarząd spółki i sam właśnie pan Asendi, no mieli jednak inne wizje względem tego, jak powinno się Radio Z rozwijać, no i prawdopodobnie po prostu nie spełniał oczekiwań, jakie w nim pokładano i nie jest już dyrektorem Radia Z. Na tym stanowisku na razie zastępuje go Michał Celeda. Kto będzie w przyszłości, czy tak docelowo Michał Celeda, czy ktoś inny, no to myślę, że najbliższe tygodnie pokażą.
0: Tego jeszcze nie wiemy, liczymy, że to będzie ktoś z dobrymi pomysłami, kto wprowadzi coś ciekawego, nowego na tej antenie, no bo za pana Sławomira, za jego czasów, to chyba wiele ciekawego się nie wydarzyło. Zresztą słuchalność o tym świadczy, bo nadal główny konkurent, czyli RMF FM, wyprzedza Radio Z i to znacznie, więc czekamy, jaka będzie dalsza działalność i dalszy efekt tych zmian. No właśnie, skoro już jesteśmy przy stacji RMF FM, czy słucha nas ktoś z tak zwanego miasta doznań, czy też z ezoterycznego Poznania? I czy, jeżeli są takie osoby, to mogą potwierdzić, że RMF FM jest teraz stacją lepiej w Poznaniu słyszalną za sprawą odpalenia nowej częstotliwości doświetlenia na częstotliwości 91,5, bo podobno zasięg stacji był niewystarczający w mieście i trzeba było taką częstotliwość odpalić. To trochę dziwne, że przez tyle lat się to nie wydarzyło, jeżeli
1: no właśnie.
0: W ogóle.
1: No i a teraz nagle
0: była taka potrzeba. Dokładnie.
1: No ciekawe, więc komu to pomogło.
0: I czy rzeczywiście to było potrzebne? I to, czy to rzeczywiście było potrzebne jakimś dzielnicom? Czy rzeczywiście te braki były takie znaczące? No jesteśmy ciekawi, jak to wygląda z perspektywy słuchaczy. Ktoś na forum serwisu radiopolska.pl pisał, że no to w zasadzie może by nie było potrzebne, ale biorąc pod uwagę, jakiej sobie jakości teraz odbiorniki radiowe są sprzedawane, to się w sumie, to nie jest w sumie dziwne, tak?
1: Bo zgadza się.
0: Odbiorniki są słabe, więc może była potrzebna ta częstotliwość o lepszej mocy, tak aby można było stacji słuchać dobrze w całym mieście, jakby każdy miał do niej dostęp, wszak stacja o koncesji ogólnopolskiej.
1: Oczywiście, więc dajcie znać, jeżeli

0: jesteście z Poznania, napiszcie do nas na Facebooku, facebook.com/radio-dht, jak tam żółto-niebiescy u was, czy lepiej słyszalni, a jeżeli tak, to w jakiej, w jakim rejonie Poznania. Ale to nie wszystkie informacje, bo jeszcze kilka wieści ze świata radiowego dla was mamy i to nawet jeszcze kilka w tym wejściu. Radio Wnet już niebawem będzie słyszalne w Krakowie i w Warszawie, a może nawet powinienem powiedzieć, że w Warszawie i w Krakowie.
1: No,
0: tak, wszyscy są bardzo zaskoczeni.
1: Nikt
0: się nie spodziewał. No, myślę, że najbardziej rozczarowany jest Eurozet.
1: Dokładnie, nie będzie
0: Oto Radia.
1: Będzie Radio Wnet, tak jak się można było spodziewać i to chyba już całkiem niebawem będzie.
0: Nawet i w połowie chyba tego miesiąca tak się nieoficjalnie mówi, tak? Że już coś tam ma.
1: To nam chyba Krzysztof potwierdzi, takie mam wrażenie.
0: No,
1: ale no czekamy, aż się to wydarzy.
0: Ewentualnie wiesz co?
1: Tak?
0: Ja bym przesunął ten start Radia Wnet, wziąwszy pod uwagę, że no, profil stacji, to ja bym tak może przesunął start na 11 listopada na przykład.
1: Ale oni chyba chcą rozpocząć 16 października, a czy to nie jest też data związana z papieżem?
0: W zeszłym roku
1: przecież tak, emisję testową rozpoczynali tak. Też właśnie wtedy, właśnie z tej okazji, więc myślę, że o to im może
0: No to chodzić. Tak, to może być i ta, to i o to może chodzić, to się
1: a
0: też zgadza.
1: A 11 listopada, to nie wiem, czy to w tym roku nie jest niedziela, więc też może nie byłoby to takie do końca wygodne. Także no czekamy, to i szybko się Krajowa Rada uwinęła z tą sprawą i szybko oni się chcą uwinąć z nadawaniem. Często trwa to dłużej. No, nie można powiedzieć, że zawsze, ale często.
0: No, wiesz, z drugiej strony tam jest już wszystko gotowe. Ekipa Radia Wnet to są radiowcy z doświadczeniem wieloletnim i to wcale nie chodzi o to, że mają doświadczenie w różnych stacjach, ale po prostu oni już mają gotowy produkt, że tak naprawdę wystarczy teraz tylko włączyć nadawanie i można nadawać. Tam już nie trzeba przygotowywać zespołu, nie trzeba przygotowywać w zasadzie niczego. Jest wszystko gotowe do pójścia w eter. Także...
1: To prawda. No
0: także spokojnie.
1: Jest, więc może tutaj należy się przyczyn dopatrywać. Natomiast coś dla fanów radia cyfrowego, radiofonii cyfrowej DAB+. Czy są wśród nas tacy las rąk? Widzę, chyba ten człowiek od DXera powinien się teraz odezwać, bo to będzie teraz o jego okolicach, ponieważ we wrocławskim multipleksie Local DAB będzie teraz obecne religijne radio Profeto. Taka ciekawostka, są tam obecne wrocławskie stacje i Radio Profeto tam zagościło z Małopolski.
0: Dokładnie, przy czym ja kiedyś też nawet słuchałem przez chwilę Radia Profeto i muszę powiedzieć, że o ile gdzieś tam powiedzmy program jako taki totalnie do mnie nie przemawia, ale to bardziej ze względów światopoglądowych, to nie mogę im odmówić profesjonalizmu. To jest radio naprawdę profesjonalnie robione. Tam jest to wszystko robione tak, jak powinno być. No zresztą za to radio między innymi odpowiada, bądź też odpowiadał Piotr Zworski. To jest człowiek, który doświadczenie radiowe ma ogromne. Jeszcze go pamiętam z lat 90. z Radia Wama, potem jakiś epizod w RMF-ie, też gdzieś tam w TVN-ie, to już bardziej telewizyjnie, no ale tak, no, więc to nie jest jakieś takie amatorskie gdzieś
1: Radio
0: tam
1: Plus.
0: Radio. Tak, i Radio Plus, no właśnie, przecież jeszcze też. Także no, wstydu nie ma, powiem tak. Jest naprawdę ciekawie, jeżeli kogoś interesuje tego typu zawartość programowa. Teraz przechodzimy dalej do kwestii radiowych. Otóż według informacji serwisu radiopolska.pl w niedzielę 23 września w Świnoujściu na częstotliwości 99,5 MHz pojawiło się nadające ze Stargardu Twoje Radio. Ogłoszenie z częstotliwością 99,5 MHz w Świnoujściu zostało opublikowane 3 marca 2016 roku. To tak jeszcze przypomnijmy historycznie. I było ono opublikowane...
1: Już widać, ile to trwało.
0: Tak, no to trwało naprawdę sporo. I było ono opublikowane równolegle z drugą częstotliwością w tym mieście 89,2 MHz. W konkursie wpłynęło 5 wniosków, pozostałe 4 dotyczyły rozszerzenia koncesji na RMF Max Pomorze, RMF Max Szczecin, co ciekawe, Radia Złote Przeboje.
1: Trzeba z różnych stron
0: tak,
1: próbować.
0: Oczywiście. Radia Złote Przeboje w Wolinie oraz Eski Szczecin. No i ta druga z ogłoszonych częstotliwości trafiła do Radia Eska. Dodajmy jeszcze tylko tyle, że twoje radio to jest stacja, która się prężnie rozwija, bo jest ona słyszalna między innymi w Stargardzie, Szczecinie, Maszewie, Pyrzycach i w Goleniowie na 93 FM, w Myśliborzu na 97,4 FM oraz w Koszalinie na 94,7 FM. Tak, więc takie są, tak, tam można ich słuchać, tam są odbierani z tych nadajników na tych częstotliwościach, więc no jest nieźle, to trzeba przyznać.
1: Nieźle, to dobrze, udało mi się rozwinąć, kilka tych częstotliwości zdobyć, więc to dobrze, że lokalne radio się rozwija, bo powiem to już któryś raz w tej audycji, zawsze takim stacjom kibicujemy, bo
0: oczywiście
1: są lokalne. No i też zawsze staramy się dobrać jakąś odpowiednią piosenkę, aby taką lokalną stację uhonorować, ale powiemy wam szczerze, że był jakiś taki problem z piosenką o Świnoujściu, by się wydawało, że coś będzie, no i istotnie
0: i było.
1: Znaleźliśmy utwór i było, ale wybraliśmy utwór zespołu Muchy, gdzie nie będzie tylko o Świnoujściu, no właśnie, w jego tytule nie jest tylko o Świnoujściu, bo utwór nosi tytuł Kołobrzeg Świnoujście, natomiast w tekście ani jednego, ani drugiego miasta nie uświadczymy. Będzie to taka historia, która myślę, że mogła się wydarzyć w wielu miejscach, ale być może właśnie się wydarzyła w Kołobrzegu lub w Świnoujściu i być może to właśnie dla zespołu Muchy było inspiracją.
0: Ja tylko na usprawiedliwienie, dlaczego gramy tę piosenkę, to powiem tyle, że mieliśmy do wyboru między tym nagraniem, jakimś psychodelicznym hip-hopem oraz z muzyką ska, która ja akurat ska lubię, bo ska jest fajne i wszystko byłoby spoko, tylko w tym utworze o Świnoujściu w ogóle nie było słów. No więc po prostu.
1: Przecież chyba lepsze jakieś słowa opowiadające jakąś historię niż żadne.
0: No dokładnie.
1: Już może nie przedłużajmy i będzie, no troszeczkę jeszcze nawiążemy, bo zespół Muchy z Poznania pochodzi, więc z tego miasta, o którym była mowa, a właśnie o Świnoujściu nam może nie zaśpiewają, ale przynajmniej jakąś historię opowiedzą.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No i tak to właśnie grały i śpiewały Muchy. Bardzo oryginalna, trzeba przyznać,
1: tak,
0: piosenka.
1: Takie historie się dzieją w Kołobrzegu i Świnoujściu.
0: Tak, a teraz przechodzimy do kolejnej informacji radiowej. Przechodzimy do Eurozetu, przechodzimy do Meloradia, bo tu mamy nowego współprowadzącego.
1: Meloradio.
0: No właśnie.
1: Prowadzący będzie śpiewający.
0: Tak.
1: Myślę, takie zasadne.
0: Ale to nie będziesz ty, bo to byśmy mówili, że prowadząca.
1: Nie.
0: Jak się...
1: Jak ja się zarzekłaś? Ja mam za mało uśmiechu w głosie i nie mogę być drugą panią Gosią Kościelniak.
0: No nie, no poza tym zresztą myślę, że nikt by nie wytrzymał aż tak dużej słodyczy na antenie, jeżeli byłaby tam jeszcze jedna prowadząca, która...
1: Myślałam, że nikt by nie wytrzymał tylu godzin ze mną.
0: Nie. Ja bym cię bardzo chętnie usłyszał gdzieś, tylko może nie w Meloradiu, bo jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić. Natomiast nie jest mi wcale ciężko wyobrazić sobie człowieka, którego usłyszymy na antenie Meloradia już niebawem, bo oto Andrzej Piaseczny dołącza do grona współprowadzących audycję na antenie Meloradia. Tuż przed startem trasy koncertowej O mnie, o tobie, o nas Andrzej Piaseczny opowie słuchaczom o jej kulisach i ostatnich przygotowaniach. No i właśnie, wspólnie z Małgorzatą Kościelniak prezentować będzie swoje ulubione utwory, które wybrał specjalnie dla słuchaczy Meloradia. Nie zabraknie również rozmów nie tylko o muzyce. A Piaska będzie można usłyszeć już od 1 października w poniedziałki, środy i piątki w paśmie Twój dzień w Melo, z Melo między 10 a 15, czyli właśnie w tym paśmie, którym zawiaduje Małgorzata Kościelniak. Dodatkowo wkrótce słuchacze Meloradia będą mogli wygrać zaproszenia na koncerty Andrzeja Piasecznego oraz jego nową płytę zatytułowaną 25+. Jeszcze gdzieś tam wyczytałem taką wypowiedź jednego z szefów Meloradia, że Andrzej Piaseczny bardzo im pasuje do programu. No... Nie da się ukryć te jego nowe piosenki.
1: No to, żeby nie.
0: To tak.
1: To już chyba bardziej nawet pasuje niż Kaja, bo Kaja, no co prawda, różne miała epizody w swojej karierze, ale No zdarzyło jej się nawet ostatnio nagrywać utwory bardziej taneczne, a to Kaja właśnie uzyskała autorski program. Pan Piaseczny będzie współprowadzącym jedynie, a właściwie może bardziej nawet na prawach gościa. Pytanie, ile to potrwa, czy do końca tej trasy koncertowej, a Kaja ma już od około roku swój własny program w środę, a to właśnie Piasek ma. Chyba jednak jakby to zliczyć, to więcej takich piosenek w stylu Melo. Ale my wam dzisiaj zagramy taką piosenkę, no może i Melo Radio też by ją zagrało, ale wydaje mi się, że Piasek ma właśnie jeszcze więcej utworów takich już typowo melo, spokojnych. I usłyszycie na antenie Melo Radia, a u nas słyszycie piosenkę z troszkę dawniejszych jego czasów i trochę bardziej energetyczną, czyli zatytułowaną Mocniej.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Piosenka Piaska zatytułowana Mocniej za nami, ale z tym utworem jest związana pewna anegdota, prawda?
1: Tak, ja bardzo chciałabym ją opowiedzieć. Pamiętasz taki program jak Tak to leciało?
0: Oczywiście, pamiętam, jak najbardziej.
1: Prowadził go pan Maciej Miecznikowski.
0: Miecznikowski, tak.
1: Nie chodziło tam przede wszystkim o sprawdzanie znajomości tekstów piosenek. Śpiewało się piosenkę z wyświetlonym tekstem, który w pewnym momencie przestało być wyświetlane i należało samemu dośpiewać dalszy ciąg. No i w pewnym odcinku uczestnik trafił właśnie na utwór Mocniej. Był to chyba jakiś jeden z pierwszych etapów rozgrywki, więc utwór dość łatwy chyba, no i fragment z refrenu tutaj miał być przez niego zaśpiewany, jak to z reguły bywało jeszcze w tych pierwszych, łatwiejszych etapach. Mhm. Ten fragment, gdzie są słowa mocniej, wierzę mocniej. Pan zaśpiewał mocniej, jeży mocniej i próbował to potem, no zastanawiał się, czy ta odpowiedź jest prawdziwa, bo mu się wydawało to dziwne, ale stwierdził, że być może Piaseczny ma jakiegoś Jerzego w zespole i pewnie o to chodziło. No, zatwierdził swoją odpowiedź słowami Tak to leciało, no i chyba nie dziwicie, że pieniędzy nie wygrał.
0: Bo tak to nie leciało.
1: Tak to nie leciało, nie było tam o Jerzym.
0: Nie było o Jerzym.
1: I teraz też nie będzie o Jerzym, a będzie o Krzysztofie.
0: Tak.
1: Tak będzie właśnie. A właściwie nie będzie pana Krzysztofa już od przyszłego tygodnia na antenie Trójki, ponieważ z anteny Trójki znika autorska audycja Krzysztofa Zalewskiego pod tytułem Zalew z Giełku. W piątek w jej ostatnim wydaniu wokalista pożegnał się ze słuchaczami i współpracownikami. Powiedział, że już zdążył się przyzwyczaić do obecności w radiu, do prowadzenia audycji i będzie mu tego brakowało. No, ale oczywiście życie nie znosi próżni i coś się w tym miejscu musi pojawić i będzie to program Start Nagranie związany z konkursem organizowanym przez Trójkę, którego celem jest wybranie i znalezienie młodych talentów. Finał tego konkursu ma się odbyć 21 grudnia. No i ze smutkiem, ale jednak pan Zalewski musiał przyznać, że trzeba młodym ustąpić pola i tę audycję oddać. No i nie wie niestety, czy będzie mógł na antenę wrócić, ponieważ nie zależy to tylko od niego, ale tak jak już wspomniałam, przywiązał się do tego prowadzenia audycji, więc chciałby na pewno wrócić, ale nie wie, czy to będzie możliwe. Jak na razie będziemy mogli słuchać właśnie w piątki między 22 a 23 młodych wykonawców, młodych talentów. A przypomnijmy, że audycja wokalisty Krzysztofa Zalewskiego Zalew z Giełku pojawiła się na antenie w styczniu tego roku i zastąpiła wówczas audycję innej znanej artystki Moniki Brodki zatytułowaną Lamenty i Odmęty.
0: Tak, więc w Trójce też się nadal coś zmienia, nowe rzeczy się pojawiają. Co do tej rozrywki, to nadal nic nie wiemy, jak to będzie
1: to
0: wyglądało. Tak, więc to może jakieś plotki.
1: Ploteczki.
0: Mhm. No i oby tak rzeczywiście to się skończyło. A propos kończenia, no to my też już będziemy powoli kończyć dzisiejsze wydanie programu RTV. Natomiast no, jeszcze nie mówimy ostatniego słowa w ramach tej audycji, bo za moment spotkacie się z Patrykiem Faliszewskim i jego radiowym departamentem spraw zagranicznych, więc znowu będzie o tym, co tam na satelicie ciekawego, co na różnych falach niekoniecznie ultrakrótkich można sobie złapać interesującego. Także te wszystkie ciekawostki i informacje dotyczące tego, o czym my raczej nie mówimy, dla słuchaczy nieco bardziej, ujmijmy to tak, zaawansowanych technicznie. Więc zapraszamy bardzo serdecznie, to już za chwilę, a my słyszymy się, no pewnie za tydzień, tylko jeszcze nie jesteśmy wam w stanie
1: w przyszłym tygodniu,
0: powiedzieć
1: a
0: kiedy.
1: A kiedy to musicie wypatrywać, już chyba możemy zdradzić, że dowiecie się między innymi, jakiż to nowy serial szykuje dla nas stacja AXN. Powiemy wam o nim w szczegółach, no i jeszcze kilka informacji mamy gdzieś tam w zanadrzu, także się usłyszymy. Śledźcie naszego Facebooka, to się na pewno dowiecie kiedy. Być może należy się gdzieś tam wstępnie nastawiać na niedzielę, ale pojawimy się na pewno, a teraz się jeszcze pojawi utwór będący komentarzem do informacji, która przed chwilą, no bo skoro ma być konkurs młodych talentów, to teraz będzie pan, który zaśpiewa o tym, że ma talent, ale jeszcze podkreśli, że on niestety ma talent, bo tak to czasami jest. Mamy nadzieję, że w konkursie trójkowym będą wyłonione osoby rzeczywiście utalentowane i w to nie wątpimy, natomiast zgłoszenia mogą być do tego konkursu różne, no bo przecież śpiewać każdy może, to już chyba powiedziałam wszystko, wiadomo.
0: Nawet
1: kto
0: ja?
1: Zaśpiewa i o czym.
0: Aha, okej. Okay. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z wami, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia w kolejnym wydaniu magazynu RTV, a na pożegnanie oczywiście człowiek, który się wcale nie chwali, bo po prostu niestety ma talent i to będzie oczywiście Jerzy Sztur.
2: Radio DHT.
3: To jest program RTV w Radiu DHT, to jest przegląd wydarzeń zagranicznych w programie RTV. Patryk Waliszewski, witam bardzo serdecznie. Dziś wyjątkowo dwie informacje zamiast trzech, takie dwie pełnoprawne, a ta trzecia odrobinkę mniejsza, taka rekomendacja. Tak przynajmniej przewiduje plan dzisiejszego przeglądu. Zaczynamy na 13 stopni wschód, czyli na Hotbirdzie, ale egzotycznie, bo to co łączy 13 stopni wschód, Hiszpanię i Królestwo? No właśnie, Królestwo Maroka. Otóż łączy je kanał rozrywkowy Telemarok, który znienacka pojawił się na Hotbirdzie. Z powierzchni operatora Telefonica Servicios Audiovisuales nadawany jest na częstotliwości 11,727, no i jakoś te testy na razie nie są zbyt fortunne, gdyż włączając Telemarok ostatnio widziałem brak przepływających danych, to jest nie wczytywały się żadne wartości PID, zarówno audio jak i wideo, więc ciężko jest cokolwiek na razie o kanale powiedzieć, no może poza tym, że nadaje w kratkę i tak chyba jednak mimo wszystko nie stale. Samą markę Telemarok natomiast skądś kojarzę, zdaje się, że nadawał wcześniej na Hispasacie ten program, acz tutaj, nie ukrywam, mogę się mylić, nazwę na pewno gdzieś już skądś kojarzę i gdzieś już to widziałem. Tym razem mamy do czynienia z tym kanałem telewizyjnym na Hotbirdzie 13 stopni wschód. Taką piękną muzyczną ilustrację słyszą wszyscy, którzy dostroją swoje odbiorniki na częstotliwość 12,523 MHz na Eutelsacie 16 stopni wschód. Tak bowiem muzycznie prezentuje się Orange Infokanal. No to taki kanał promocyjny, informacyjny platformy Orange, tej słowackiej platformy Orange, o której zresztą czas temu jakiś już mówiłem. Tym razem kanał już jest nadawany z własnego transpondera, symbol rate 10850 do wyżej wymienionej częstotliwości. Wcześniej mogliśmy ujrzeć ten spot już z powierzchni operatora Telekom Austria, o ile dobrze pamiętam. Jak każde promo, taki kanał jest oczywiście bezpłatny. Bitrate to coś koło 0,5 megabita na sekundę w kompresji MPEG-4. Audio? Tu odrobina zaskoczenia, ADTS AAC. LC zresztą, lata. Bardzo lata, około 180 kilobitów na sekundę, ale mono. A tymczasem news numer 3. Na newsa numer 3 będą się składały dwie drobne rekomendacje. Rekomendacja numer 1. Śledźcie Państwo, jeżeli możecie, chcecie i lubicie World Radio Network, czyli WRN. Tam z jakiegoś powodu dzieją się rzeczy różne od kilku dni, a komputer emisyjny zdaje się ignorować niektóre rozkazy techników. Tak na przykład w ciągu ostatnich paru dni zaobserwowałem złe odegrania plików, złe odegrania audycji o złych porach, często włączającą się na przykład muzyczkę oczekiwania, bo jakiś plik się zwyczajnie nie załadował. Dziś na przykład zamiast audycji World of Radio, którą zresztą na antenie Radia DHT również słychać, również w soboty zresztą, mieliśmy możliwość posłuchania sobie pół godziny muzyki na oczekiwanie, pół godziny muzyki sygnalizującej problemy techniczne. No, tak po prostu, just because. Zobaczymy, co będzie o godzinie 18, podczas gdy popularny WOR bądź World of Radio będzie miał swoją retransmisję na antenie WRN, może tym razem komputer zaskoczy. Druga zaś rekomendacja to cyklon, który mamy możliwość obserwować w okolicach Grecji. pamiętajcie, takie zjawiska zawsze są pożyteczne i choć nie są może zbyt przyjemne w skutkach, nikt nie chciałby bowiem zostać poszkodowanym, no to z reguły niosą nam mniej lub bardziej spodziewane, mniej lub bardziej przewidywalne efekty propagacji radiowej. A pamiętajcie, że sezon, choć u schyłku, jeszcze zawsze coś może przynieść. I tym optymistycznym akcentem myślę, że na dziś skończymy. Do usłyszenia za tydzień, mówi wam Patryk Waliszewski. Trzymajcie się, cześć!
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19, tym razem w czwartek słuchacie audycji Tyfloradia na żywo. Przypominam, że Tyfloradio to jest część składowa pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych. www.tyflopodcast.net, tam nas znajdziecie i znajdziecie wszystkie audycje, które zarówno w ramach Tyflopodcastu, jak i Tyfloradia są produkowane. A dziś kolejne spotkanie z audycją na żywo, audycja jak najbardziej interaktywna. Za moment będzie można do nas dzwonić, będzie można pytać i dzielić się swoimi refleksjami odnośnie tego tematu, o którym dziś będziemy mówić specjalnie dla Was na żywo. A dziś będziemy mówić o dostępności i o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce równo tydzień temu, jeżeli o dostępność chodzi. Witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości wirtualnie, aczkolwiek no można by powiedzieć, że praktycznie w studio, takim w studio wirtualnym, są razem ze mną. Jacek Zadrożny, witam Cię Jacku.
1: Dzień dobry.
0: Witam również Dominika Paszkiewicza. Witaj Dominiku.
2: Dzień dobry.
0: No i jeszcze jest z nami również kolejny gość, trzeci, ostatni, jest to Adam Pietrasiewicz. Witaj Adamie.
3: Witam Ciebie, witam wszystkich.
0: Dziś będziemy rozmawiać na temat takiego wydarzenia, jeżeli chodzi o dostępność, które miało miejsce, no tak jak wspominałem, tydzień temu, 9 maja, a było to wydarzenie, które nazywało się Accessibility Camp, więc najpierw prosiłbym może Ciebie, Jacku, na dobry początek, abyś pokrótce powiedział, co to właściwie było i czy ten 9 dzień maja to był taki dzień przypadkowy, czy celowo to zostało tak właśnie wybrane?
1: Accessibility Camp to było takie spotkanie osób, które się interesują dostępnością treści w internecie, dostępnością stron internetowych, multimediów, tej całej reszty. A zaprosiliśmy także ludzi z, no jakby spoza naszych kręgów, po to, żeby im też różne rzeczy pokazać, opowiedzieć. A 9 maja, no poza tym, że mieliśmy rocznicę zakończenia II wojny światowej, to mieliśmy też Global Accessibility Awareness Day, czyli taką inicjatywę światową. Tego dokładnie dnia odbywały się różne wydarzenia na całym świecie. Kto chce, może sobie poszukać na stronie pod takim właśnie adresem, czyli globalaccessibilityawarenessday.org. Jest cała lista i działo się bardzo dużo na całym świecie i no, u nas też się powinno było coś wydarzyć. No i zorganizowaliśmy ten Accessibility Camp. Zaprosiliśmy różnych ludzi, którzy też się znają na dostępności. Opowiadaliśmy dużo różnych rzeczy. Trwało to razem bodaj 7 godzin. Była transmisja na żywo. Potem będą, mam nadzieję, że już niedługo, nagrania dostępne też w internecie. Będzie można sobie obejrzeć, już później pocięte już na kawałki. Prawdopodobnie będzie poszczególne wystąpienia. No i mam nadzieję, że za rok się znowu coś takiego zdarzy.
0: Ale zanim wydarzy się za rok, ja jeszcze tak trochę pociągnę, zanim przejdziemy do Accessibility Campa, pociągnę jeszcze ten temat Dnia Dostępności, który odbył się 9 maja. Czy coś szczególnego przykuło wtedy Waszą uwagę? Moglibyście powiedzieć, może w internecie natknęliście się na jakieś interesujące wydarzenia, jeżeli chodzi właśnie o ten dzień? Bo ja jestem naprawdę ciekawy i myślę, że nasi słuchacze być może też. Jak właściwie celebruje się taki Dzień Dostępności? Co się wtedy robi? Bo na pewno o tej dostępności się mówi, ale może i nie tylko. No i teraz nastała taka niezręczna cisza, bo nie wiadomo, kto miałby mówić. No to dobrze, to może Adamie.
3: Michale, ale myśmy tam, po prostu Michale, myśmy tam w tym dniu siedzieli i słuchaliśmy tego, co do nas mówią ludzie, którzy się na tym znają, albo którzy mają jakiś z tym związek, albo którzy mają z tym jakiś związek i się na tym znają. Więc to myśmy w ten sposób, w tym czasie nie mieliśmy chwili wolnej, żeby sobie surfować po internecie i się przyglądać temu, jak inni świętują, przynajmniej ja. Ja jestem człowiekiem konkretnym i ja osobiście po prostu jak tam poszedłem, to po to, żeby się czegoś dowiedzieć i się trochę dowiedziałem, nie da się ukryć. Natomiast wiesz, patrzenie jak inni świętują Dzień Dostępności, czy ja wiem, czy mnie to interesuje, jak inni, nie wiem, jakoś nie, znaczy nie szukałem niczego specjalnego.
0: Wiesz, bardziej chodziło mi o jakieś ciekawe inicjatywy związane z tym, no bo nie da się ukryć, że Accessibility Camp to była ciekawa inicjatywa. Sporo można się było na ten temat dowiedzieć, ale być może jeszcze ktoś coś ciekawego pokazał.
2: No może Dominik. Ja mam taki komentarz, bo właśnie jestem, mam taką ściągę, jestem w serwisie właśnie Global Accessibility Awareness Day. Jestem na stronie wydarzeń. I bardzo charakterystyczne jest, gdzie tutaj widać wydarzenia, które zgłosiły się do prowadzących ten serwis. Gdzie odbyły się jakiekolwiek wydarzenia? Mamy kilka krajów właściwie, wydarzeń jest kilkanaście. To jest Polska, jedno wydarzenie w Warszawie, jest Kanada, kilka wydarzeń, jest Australia, są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Indie właściwie. I chyba to wszystko. Kanada, Australia i Stany Zjednoczone to są zdecydowanie... i Wielka Brytania oczywiście, to są bardzo mocne kraje, jeżeli chodzi o dostępność. Zarówno jeżeli chodzi o regulacje prawne, i też świadomość, jakby, no też są to kraje anglojęzyczne, więc no oni też mają dostęp do tych rzeczy, do których my też często nie mamy dostępu. Załóżmy, że nie znamy angielskiego, więc dużo tekstów, dużo informacji jest niestety w języku angielskim na temat dostępności. Wciąż musimy to nadrobić w języku polskim.
0: To się wszystko
3: zgadza. Nadrobiliśmy dzięki tobie, Dominiku. Dzięki tobie nadrobiliśmy już kawał roboty.
0: No właśnie, między innymi w trakcie Accessibility Camp można się było dowiedzieć o pewnym zjawisku, mianowicie, że to chyba nawet ty, Dominiku, wspominałeś w trakcie tego wydarzenia, że właśnie tego dnia zostało ukończone tłumaczenie WCAG 2.0 polskie, tak?
2: Tak? Ja od razu powiem, że to o wiele bardziej dzięki Jackowi niż mnie, dlatego że Jacek jest inicjatorem tego tłumaczenia kilka lat temu. Już ta sprawa się zaczęła. Aczkolwiek ten dokument to jest jakaś taka trudna rzecz. To jest trudny dokument, hermetyczny. On w którymś momencie został przetłumaczony, tłumaczony przez kilka osób. Kilka osób miało wkład. W końcu bodajże zawodowa tłumaczka zabrała się za ten dokument, zrobiła z niego coś, co już przypominało w miarę sensowny dokument. No a ja z racji tego, że jestem, że jestem psychopatą dostępności i bardzo lubię czytać specyfikacje niezrozumiałe, dlatego zająłem się komparatystyką taką, że porównałem wersję angielską, polską, doprowadziłem polską do pełnej zgodności znaczeniowej z angielską. Myślę, że to też spowodowało, że doprowadziłem do mniejszej zrozumiałości tego polskiego tekstu, no ale mam nadzieję, że jeszcze kilka takich dotknięć jakiegoś wkładu, ponieważ teraz będzie okres, kiedy będzie można komentować te polskie tłumaczenie. Mam nadzieję, że jeszcze ten dokument zyska jakieś tam politury trochę.
3: Ja nie jestem pewien, czy wszyscy słuchacze nasi wiedzą dokładnie, o co chodzi w tym, także to może by warto było parę słów ogólnie na temat WCAG 2.0 powiedzieć.
2: Jacku.
1: Co Jacku?
3: No powiedz, powiedz.
1: No prawdę mówiąc, to takie WCAG 2.0 to trochę jak zaklęcie działa, bo wszyscy już słyszeli chyba, że takie coś istnieje. Rzeczywiście chyba nikt tego nie czytał. To jest taki dokument, który opisuje, w jaki sposób tworzyć treści internetowe, żeby były dostępne dla osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przy czym są takie trzy poziomy dostępności tam zawarte, czyli taki zupełnie podstawowy, że serwis jest w ogóle używalny, jest taki trochę wyższy, kiedy to używanie jest, no powiedzmy, że pełne, i taki trzeci, gdzie używanie jest komfortowe. Takie, że już naprawdę jak ktoś na poziomie trzecim zrobi serwis internetowy, to już nie ma się do czego przyczepić. Natomiast, co odkryłem ze zdziwieniem, samo WCAG 2.0 nie zaleca takiego wymagania, żeby stosować trzeci poziom dostępności. No jest tam 12 wytycznych, takich bardzo ogólnych, jak tworzyć te dostępne treści. Łącznie jest 61 kryteriów sukcesu, które należy spełnić. No i jest tam czytania rzeczywiście i analizowania na długie lata. Tak, trochę się śmialiśmy podczas akcji Bity Campu, że tutaj jak czytanie Biblii trochę, że każdy sobie coś tam może znaleźć, wydłubać, zinterpretować. No i rzeczywiście tak trochę jest. Ale zachęcam, ja może nawet podam adres z pamięci. Ten dokument jest dostępny w tej chwili w wersji tej no, chyba draft, tak jeszcze Dominiku ciągle trzeba powiedzieć.
2: Tak.
1: Pod adresem fdc.org/WCAG2.
0: Więc jeżeli ktoś chciałby poczytać, a może nawet jakieś uwagi zgłosić, to jak najbardziej można, bo to w tym momencie jest czas na to, zanim ten dokument nabierze, no właśnie czego nabierze? Mocy prawnej, mocy urzędowej, czy po prostu zostanie oficjalnym tłumaczeniem?
2: To, co wszystko powiedziałeś na końcu.
1: Tak, ale to jednocześnie się wiąże z no tym, tak, że będzie nabierze mocy prawnej, tak.
3: Natomiast no, chyba trzeba ostrzec wszystkich, którzy chcą się tam wybrać, że nie mogą się spodziewać lektury łatwej. To nawet dla osób, które zajmują się tematyką dostępności, jest dokument bardzo trudny ze względu na pewne zwroty, które muszą być bardzo precyzyjne, przez co są bardzo techniczne czasami, a czasami są neologizmami, więc to trzeba bardzo, bardzo być przygotowanym na to, że to jest bardzo trudny dokument do czytania, to nie jest na poziomie beletrystyki.
0: To się zgadza, aczkolwiek ja szczerze mówiąc, kiedy zapoznawałem się swego czasu z WCAG, to ja miałem nawet trochę inne spojrzenie na to, że tak naprawdę to wszystko, co jest zawarte w tym dokumencie, to są rzeczy oczywiste, tylko problemem jest co innego. Jak to później zinterpretować tak naprawdę? I tu rodzi się chyba największy problem, że interpretacji tego samego zapisu może być kilka. Szczególnie jeżeli ktoś...
3: Dlaczego mówisz, że to jest oczywiste? Poczekaj, bo to ja nie jestem taki wcale przekonany, bo ja oczywistość to można sprawdzać na ludziach, którzy się tym...
0: To znaczy, wiesz, Adamie, może dlatego dla mnie na przykład te rzeczy są oczywiste, przynajmniej niektóre, że ja z tych rzeczy korzystam na co dzień. Czyli na przykład, jeżeli powiedzmy grafika jakaś nie ma dla mnie tekstu alternatywnego, no to jest dla mnie problematyczna, więc dla mnie może dlatego ja to tak odebrałem, ja to tak zinterpretowałem, jeżeli chodzi o WCAG i o te zapisy. To wiadomo, że nie musi być to oczywiste dla każdego. Te zapisy, które tam są. Natomiast prawda jest taka, że no, sporo o WCAG i o dostępności było na Accessibility Campie, ale chyba nie tylko wszystkie prelekcje kręciły się wokół WCAG, bo dostępność to jest coś dosyć szerokiego, tak? To nie tylko dotyczy stron internetowych czy interfejsów różnego rodzaju aplikacji.
1: Wiesz co, w sumie to się kręciło wszystkie właściwie wystąpienia wokół WCAG, bo to jest dokument na tyle ogólny i na tyle pełny, tak by można było powiedzieć, że wszystkie te nasze wystąpienia jakby się mieszczą w WCAG. Tak? Nawet jeżeli ktoś nie wymieniał wprost tego dokumentu, to na pewno można odnaleźć tam odniesienia do niego. Natomiast ja bym wrócił na chwilkę, jeżeli mogę, tylko do tego, że są problemy z interpretacją. Przyznam, że ja nie dostrzegam jakoś specjalnie dużych problemów z interpretacją, bo na tyle jest dla mnie oczywisty te zapisy, że nie widzę tam takich miejsc, gdzie mam wątpliwości. Nie wiem, czy macie takie miejsca, że...
3: Dlaczego ty mówisz, że były problemy z interpretacją? Nie z interpretacją, z zrozumieniem, z...
1: Nie, ale Michał powiedział, że można różnie interpretować.
0: Wiesz co, z interpretacją tak, ale pod jednym warunkiem. I to też zostało powiedziane na Accessibility Campie. I to jest myślę, że ważna sprawa. Jeżeli ktoś ograniczy się tylko do przeczytania wytycznych, to w tym momencie no, można to interpretować różnie. Różnie można interpretować konkretne zapisy, ale na szczęście w WCAG mamy jeszcze tę sekcję tak zwaną How to Meet i tam jest to dosyć klarownie rozpisane, jak dana rzecz powinna być zrealizowana.
3: Warto zwrócić uwagę, że How to Meet nie jest przetłumaczone na język polski, i obawiam się, że to pozostanie już na zawsze tylko w języku angielskim, bo nawet Francuzi, którzy mają kompletnego chysia, hopla na punkcie tłumaczenia wszystkiego na francuski, nie byli w stanie tego zrobić i również dają odwołania wyłącznie do tekstów w języku angielskim. Więc WCAG, o tym co my mówimy, że to tłumaczenie zostało zrobione na język polski, to tylko zostało zrobione tłumaczenie tej wersji podstawowej, że się tak, tej części podstawowej WCAG 2.0. Bez dodatków, bez przykładów, bez tego, czego potrzebuje na przykład audytor dostępności, czy deweloper już w momencie, kiedy się zasiada i zaczyna bądź to badać, bądź to tworzyć strony.
0: Ja jeszcze przy okazji dodam.
3: Jesteśmy zdani na angielski.
0: Jeszcze przy okazji dodam, że można do nas dzwonić oczywiście 123 834 835. To jest nasz numer telefonu. Przypomnę, to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jeżeli chodzi o Skype'a naszego radiowego, to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Można dzwonić, jeżeli ktoś chciałby zapytać, albo odnośnie tego, co działo się 9 maja, jeżeli chodzi o Accessibility Camp, albo może o jakieś konkretne zagadnienia z dziedziny dostępności. No, mamy tu trzech specjalistów dziś w studio, więc warto korzystać, warto pytać, bo czemu by nie. Natomiast ja jeszcze zapytam o samo przygotowanie do tej imprezy, do Accessibility Campa i jeszcze uściślimy, bo o tym powiedziałem poza anteną i o to się pytałem, a nie powiedziałem tego jeszcze na antenie. Adam był widzem, obserwatorem Accessibility Campa, natomiast Dominik i Jacek to były osoby, które miały swoje wystąpienia. Może jeszcze pochwalcie się, o czym mówiliście.
2: No dobra, to ja zacznę w takim razie, bo mi zaschło w gardle od niemówienia przez chwilkę. Ja mówiłem o takich wnioskach, no jest to od razu powiem trudny temat, ponieważ no to gdzieś tam już wychodzi poza WCAG. Mówiłem o tym, dlaczego same wytyczne dostępności, które dla nas są być może właściwie oczywiste, ważne, słuszne, często mogą nie wystarczyć do tego, żeby serwis internetowy był dostępny i użyteczny przede wszystkim i przyjazny dla użytkownika. Dlatego, że czasem no obserwuję to nawet w naszym środowisku ludzi, którzy zajmują się dostępnością, pilnowaniem standardów, monitorowaniem standardów, wdrażaniem standardów dostępności, że bardzo często się skupiamy chociażby przy audytowaniu. Okej, mamy dobrą strukturę nagłówkową, okej, jest świetna struktura nagłówkowa, mamy alty, mamy inne ważne rzeczy, ale często się nie zastanawiamy na przykład nad spójnością, nad treścią tych elementów interfejsu. I często możemy pominąć coś, co po prostu się gubi w toku naszych technicznych rozważań i pilnowania standardów, że serwis po prostu jest do kitu informacyjnie, nic nie wnosi, nie jest przyjazny dla użytkownika. Więc warto pamiętać o tym, że poza zasadami WCAG są także zasady użyteczności, są też takie pojęcia, zjawiska, właściwie nawet nowe branże, jak na przykład strategia treści. To się nazywa content strategy po angielsku.
0: A co to takiego jest?
2: Jest to stosunkowo nowe zjawisko, które wnosi trochę sensu do internetu. Dlatego, że mam wrażenie, że do dzisiaj jest tak, że wiele serwisów internetowych powstaje z rozpędu. Jest firma, są pracownicy, zamawiają ten serwis, redagują treści do tego serwisu, ale bardzo często spotykają się z tym, że ich konsumenci, ich odbiorcy nie są zainteresowani treściami z tego serwisu. Dlaczego? No dlatego, że nie mają jakiejś perspektywy, nie wiedzą jak dotrzeć do odbiorców tych treści. Dlatego pojawiła się potrzeba zadbania o samą treść w serwisie, żeby ta treść była komunikatywna, żeby było jej nie za dużo, żeby była w punkt, żeby była sensowna, żeby była skuteczna, czy to marketingowo, czy żeby była prosto napisana. Dlatego obecnie, no w Polsce jeszcze jest to bardzo mało popularne, no ale w wielu krajach powstają stanowiska osób, którzy nazywają się strategami treści. Oni jakby nie tylko oczywiście panują nad tym, co się dzieje w serwisach internetowych, ale także poza sferą internetu. Więc mam wrażenie, że WCAG, wytyczne dostępności są bardzo ważne, ale nie warto też zapominać o innych ważnych zasadach. No i to by było tyle, aczkolwiek myślę, że to jeszcze nie jest streszczenie całości mojej prezentacji.
1: To ja tylko powiem, jak ja zrozumiałem prezentację Dominika, to może być dla niego odkrycie, taka interpretacja, ale dla mnie to była prezentacja o tym, że najważniejszy jest użytkownik, tak. Nie wytyczne, nie serwis internetowy, tylko użytkownik. I wokół tego użytkownika, wokół zapewniania mu, czy też spełniania jego potrzeb powinien się kształtować serwis internetowy. I to jest zarówno ta użyteczność, żeby dawało się tego używać, jak i dostępność, żeby każdy mógł tego używać. Tak. Jak rozumiem, ta strategia treści, chociaż tego pojęcia nie słyszałem podczas prezentacji, a przynajmniej nie kojarzę, żeby się pojawiło.
2: Ja czasem mówię bardzo szybko, ale dziękuję Ci, Jacku, za te klaryfikacje. Rzeczywiście chodzi o użytkownika. I od razu przy okazji, jeśli mogę, przytoczę takie doświadczenie sprzed dosłownie kilku dni. A mianowicie biorę udział w takim projekcie realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński i otrzymałem zlecenie przebadania pewnego interfejsu. Przebadania z użytkownikami, z dysfunkcją wzroku, osobą niewidomą i z osobą niedowidzącą. Zaprojektowałem te badania jako takie prawdziwe badania użyteczności. To znaczy stworzyłem ścieżki, zrobiłem badania siedząc z użytkownikami, takie się robi często badania produktów, interfejsów, serwisów internetowych w dziedzinie user experience czy użyteczności właśnie. I to było dla mnie duże odkrycie tak naprawdę. Mimo, że pracuję z użytkownikami z niepełnosprawnością od lat tak naprawdę, obserwuję ich, wiem jak obsługują komputery, jest mi to bliskie, ale takie porządne badania użyteczności były dla mnie niesamowite, bo odkryłem kilka rzeczy, które myślę, że nie do końca muszą się mieścić we WCAG tak naprawdę, ale są ważne dla użytkowników. I to było bardzo ciekawe, więc użytkownik przede wszystkim.
0: A to ja mogę akurat potwierdzić, bo ja pamiętam, kiedyś zagłębiłem się nieco bardziej w Google, szukając dostępnego systemu CMS. No i wiadomo, jak się szuka. Accessible CMS w Google, no i patrzę, co mi tam wyrzuci. No i wyrzuciło mi jakieś, już teraz nie pomnę nazwy, bo nazwę tego systemu jakoś bardzo szybko wyparłem z pamięci, za chwilę powiem dlaczego. To był jakiś, zdaje się, niemiecki CMS, o którym mówiło się, że jest w pełni dostępny. No i rzeczywiście, tak jak już wspomnieliście, struktura nagłówków była ok, wszystkie elementy były opisane, wszystkie linki były dostępne, wszystko można było zrobić. Tylko jeżeli dodanie obrazka do artykułu wymagało studiowania dokumentacji, no to coś tu jest nie tak.
1: Czyli był bardzo dostępny, tylko zupełnie nieużyteczny.
0: Zupełnie tak. Nieużyteczny, tak. Ten obrazek musiał być dodany do jakiejś innej warstwy, później z tej innej warstwy jakby treści trzeba było go przeimportować dopiero do danego artykułu, a sam artykuł musiał też jeszcze być jakoś najpierw dodany do innej kategorii, do innej grupy materiałów, żeby później można go było opublikować na stronie. Także totalnie zakręcony system, mimo tego, że deklarujący się jako dostępny, no i rzeczywiście całkiem nieźle to wyglądało, jeżeli chodzi o dostępność, bo mieli tam kilka takich fajnych nawet elementów, których nie widziałem w innych systemach CMS, z którymi były problemy, a tu akurat wszystko było dostępne. Natomiast użyteczność była pod wielkim znakiem zapytania. Jacku, a ty o czym mówiłeś?
1: A ja opowiedziałem o ARIA, czyli Accessible Rich Internet Applications. To jest taka technologia, która robi się coraz bardziej popularna. No już nie jest jakaś strasznie nowa, bo już ma kilka lat. Natomiast jest coraz szerzej implementowana przez przeglądarki i przez czytniki ekranu, bo głównie ona powstała właśnie na potrzeby czytników ekranu. Także im bardziej nad nią się zagłębiam, tym bardziej widzę, że ona jest przede wszystkim dla osób niewidomych, że inne grupy osób niepełnosprawnych nie skorzystają na ARIA. Ale Aria jest bardzo fajną technologią, ponieważ dodaje taką warstwę semantyczną dodatkowych informacji do interfejsu, która sprawia, że te interfejsy mogą być takie bardziej interaktywne, że można dodać taką dodatkową informację, która mówi, że ten element jest na przykład elementem menu, albo elementem drzewka, albo checkboxem, przy czym też na prezentacji podałem przykład, że jest znacznie bardziej bogata ta technologia niż standardowy HTML, gdzie checkbox, takie pole wyboru, może być zaznaczone albo niezaznaczone i koniec. A tu może być także częściowo zaznaczone. Jak mamy pole edycyjne z błędem, to jest area invalid, to tam można sterować tym parametrem, żeby użytkownik wiedział, jakiego rodzaju to jest błąd. Nie tylko, czy tam jest błąd, ale czy to jest błąd gramatyczny, czy to jest błąd, nie wiem, składniowy, no i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo obszerny dokument i ciekawa technologia. I dzięki niej można takie różne elementy aktywne robić, właśnie jak rozwijane menu. Pokazywałem na przykładzie Facebooka, jak to działa, bo tam zostało to zrobione całkiem nieźle. Ja przyznaję, że coraz bardziej się przekonuję tej pełnej wersji Facebooka. Jak kiedyś mówiłem, że ona jest nieużyteczna, tak teraz wycofuję całkowicie to i uważam, że jest dużo bardziej użyteczna od tej wersji mobilnej. Jedyną wadą tej wersji pełnej jest to, że strasznie obciąża zasoby, co sprawia, że czasami komputer się zatyka, jak musi jednocześnie obsłużyć przeglądarkę i czytnik ekranu. No, opowiadałem o tej technologii, opowiadałem jak jej używać. Postarałem się zmieścić w 15 minutach prezentacji bardzo obszerny temat, który mam nadzieję, że kiedyś nam się przerodzi w jakieś, nie wiem, może jakieś większe, nie wiem, szkolenia albo jakiś podręcznik. Sam nie wiem jeszcze, co z tym zrobię, z tą wiedzą, ale uważam, że to jest bardzo fajna technologia.
0: Dokładnie, szczególnie dla osób niewidomych, natomiast ja tak słucham tego, Jacku, o czym mówisz i także no, słuchałem twojej prezentacji, a zastanawia mnie cały czas jedna rzecz, bo tam też pojawiały się przykłady serwisów, w których te elementy ARIA pojawiały się w zupełnie losowy sposób. Prawdopodobnie po prostu ktoś sobie skądś zapożyczył fragment kodu, robił kopiuj wklej. Interesuje mnie jedno, czy... No, to pytanie nie tylko do Jacka, ale również do Adama i do Dominika. Czy spotkaliście się z serwisami, które tak naprawdę w 100% wykorzystywałyby te technologie? Czy to jest raczej tak, że no, czasem dodadzą jakieś tam jeden, dwa znaczniki i to jest wszystko? Czy ktoś jednak na serio już to potraktował?
3: Ja się nie spotkałem, natomiast myślę, że to troszeczkę jeszcze za wcześnie, to powolutku takie rzeczy się przebijają, szczególnie, że to jest dodatek, który, tak jak Jacek powiedział, głównie jest przydatny dla osób niewidomych, więc tutaj być może jeszcze jest też pewna droga przejścia w propagowaniu tego. Ja jestem wielkim fanem ARIA i uważam, że to jest coś wspaniałego, ale na przykład mam cały czas świadomość tego, że to może na przykład być technologia, która w pewnym momencie umrze i wcale się nie przebije. To nie jest powiedziane, że ona się na stałe zainstaluje w naszych serwisach internetowych. Także ja myślę, że to jest jeszcze jest na tyle w początkowym etapie, że jeszcze wszystko może się wydarzyć.
2: Niektórzy komentatorzy zdarza się mówią, że gdzie nam do ARIA, kiedy podczas gdy podstawowe elementy semantyczne obecne już 20 lat temu w HTML-u nie są do dzisiaj rozumiane i stosowane. Mnie się zdarzyło spotkać absolwentów informatyki, którzy sądzili, że atrybut alt obrazka służy do pozycjonowania wyłącznie. Było to oczywiście jakieś tam zabójcze dla mnie i przerażające. No a jeszcze dodam, że ARIA, tak żeby sobie może jeszcze wyobrazić, dlaczego właściwie to powstało. To jest chyba odpowiedź na to, że coraz więcej interfejsów, mówię o stronach internetowych, serwisach, działa bez przeładowania. Bez przeładowania strony. To są tak zwane połączenia asynchroniczne, czyli nie wymagają odświeżenia strony, tak jak to drzewie bywało właściwie zawsze. Było konieczne, żeby cokolwiek się zmieniło na stronie. no to oczywiście istniała możliwość użycia języka JavaScript, jakiegoś tam minimalnej ingerencji w te treści. No ale dzisiaj jest to możliwość właściwie mógłby powstać serwis i są takie aplikacje przecież, na przykład Google Docs, gdzie możemy pisać, tam się dzieją różne rzeczy. No i tam ARIA jest idealna, dlatego że rzeczywiście mimo tego braku odświeżania, które kiedyś gwarantowało w czytnikach ekranu także odświeżenie bufora, mimo tego właśnie może być to dostępna aplikacja. No aczkolwiek no ja się nie spotkałem z pełnym, prawidłowym użyciem. Niestety Google tutaj mocno nas zawodzi, dlatego że no dziwi mnie takie podejście. Mają tylu wspaniałych programistów, dostać się do Google jest bardzo trudno, no ale wciąż zaniedbują dostępność.
0: Jacku, z twoich obserwacji?
1: Przykład Google Docs chciałem podać jako ten, gdzie ta ARIA jest rzeczywiście dobrze wykorzystywana, bo to jest rzeczywiście taka aplikacja webowa, która całkiem nieźle imituje aplikacje takie instalowane na komputerze, w tym sensie, że można je używać też offline. Nie wiem, czy wszystkie funkcje działają, ale w dużej części to działa. Możemy korzystać z rozwijanych menu, z przycisków, z zakładek i tym podobne rzeczy. Prawie tak samo jak na przykład pod Windows. Natomiast tam oczywiście to też nie jest jeszcze doskonałe, ale ta niedoskonałość wynika też po części z niedoskonałości i przeglądarek internetowych, i czytników ekranu. I najlepiej tu się spisuje, no... Nie, dobra, wycofuję. Chciałem powiedzieć, że NVDA, ale to nie znam tych najnowszych screenreadów komercyjnych, więc być może one też się dobrze spisują. Ale NVDA się spisuje dobrze tam.
2: Podobno z tego, co tam obserwuję, jest taki blog Accessible Culture, chyba to się nazywa. Bardzo ciekawy blog jednego z takich dobrych dostępnościowców amerykańskich. Jaws idzie web w web z NVDA.
0: Tak, to się zgadza. To się zgadza. Ja akurat mam najnowszą wersję JOS-a i muszę powiedzieć, że o ile kiedyś jeszcze to były różnice i to niemałe, jeżeli chodzi o dostępność stron internetowych z poziomu jednego a drugiego czytnika ekranu. Chociażby słynne wystawienie komentarzy na Allegro jeszcze do niedawna było możliwe tylko za pomocą NVDA i Firefoxa. W żadnym innym zestawie nie dało się wyklikać tych gwiazdek przy komentarzach, które trzeba było pozaznaczać. Tam różne etapy sprzedaży się oceniało. Natomiast teraz już jest lepiej, natomiast no, co by nie mówić, to ja mam takie wrażenie, że JOS jednak ze względu na to, że jest to screen reader, który ma więcej gdzieś tam bagażu doświadczeń, także i tego zapisanego w kodzie, to po prostu działa ciężej na szczególnie takich przeładowanych stronach internetowych.
1: Program komercyjny za 3000 zł już prawie że dogania bezpłatny program, tak?
0: No a Windows ponoć teraz coś się poprawiło, bo w wersji powiedzmy 7.5X no to nie było o czym mówić, wersja 8 jakoś już ponoć z Arią sobie radzą, natomiast nie miałem tego okazji jeszcze sprawdzić w praktyce, ale słuchajcie, jest postęp, bo jak na przykład są te odliczania takie, że na przykład pobieranie pliku rozpocznie się progress za kilka bary, sekund, tak, progress bary, to ponoć Windows to czyta. W wersji 7.5X, czyli wersji no sprzed powiedzmy roku, półtorej roku, żeby zaobserwować postęp, trzeba było odświeżać ekran.
1: Natomiast co do obaw Adama, że to jest technologia, która być może kiedyś umrze, to tak. Pierwsza rzecz, to każda technologia kiedyś umiera, więc pewnie ta też kiedyś. Natomiast nie spodziewam się, żeby to było prędko, dlatego że ARIA jest stosowana też w różnych interfejsach mobilnych i tam się całkiem nieźle sprawdza. Na przykład jest używana, oczywiście

0: stosujące aria, no więc to jeszcze jest po prostu za wcześnie. I ja przedstawiam prawdopodobnie również punkt widzenia troszeczkę ludzi, którzy mogliby o tym decydować i są na tyle ostrożni, że prawdopodobnie biorą pod uwagę również tę możliwość, że to się po prostu nie przyjmie. No, to troszkę tak jest, że to być może trzeba, żeby więcej niż tylko Google Docs zaczęło to stosować, żeby inni również zaczęli to stosować. Przy czym no, warto jednak sprowadzać pewne sprawy na ich prawdziwe miejsce. Ja myślę, że cały czas musimy sobie zawsze wszyscy zdawać sprawę, że problemy osób niepełnosprawnych są problemami marginalnymi dla deweloperów i wspaniale, że Google Docs na przykład to robią, ale już zdaje się kalendarz już jest mniej dostępny i inne rzeczy są mniej dostępne i tak naprawdę cały czas nasze sprawy osób niepełnosprawnych, jakiekolwiek one będą jednak troszkę odkładane na bok, więc to też trzeba mieć na uwadze, zastanawiając się, kiedy ta aria wreszcie będzie stosowana powszechnie.
1: No ja jednak bym osobiście trzymał kciuki, żeby była stosowana i była stosowana z głową, bo tak jak też Jacku powiedziałeś, aria może sporo popsuć na stronie, kiedy jest stosowana źle, kiedy ktoś robi to nieumiejętnie.
2: Tak, z takiego powodu, z powodu w jaki pracują czytniki ekranu, może się zdarzyć tak, że ktoś stosując aria nieumiejętnie sprawi, że dostępność się obniży, a nie wzrośnie. Już spotykałem się z takimi sytuacjami, na przykład z różnymi okienkami modalnymi, gdzie no, czytnik przestawia się w ten tryb, no, nazwijmy go trybem formularzy, no, taki tryb bezpośredni. I skutek był taki, że ponieważ nie poprzypisywano informacji odpowiednio, nie podlinkowano ich, no to te informacje, które były niepodlinkowane, były całkowicie niedostępne. Po prostu one nie były w tym drzewie informacyjnym, no, krótko mówiąc.
0: No ale to chyba, wiesz, to stosowanie, to problem, my jesteśmy jeszcze, właśnie to Dominik to wspominał i tu znów musimy do tego wrócić. My jesteśmy wciąż na etapie, że w ogóle trzeba ludziom przedstawić ogólnie problemy dostępności. My tu rozmawiamy o stosowaniu najnowocześniejszej technologii tak naprawdę, a ja znów, jak Dominik dał przykład studenta, który nie wiedział, do czego służy Alt, tak ja dam przykład webmastera, który na moje na moją informację, że należy informować użytkownika, że będzie otwarte nowe okno, wprowadził rozwiązanie polegające na tym, że wyświetlał się komunikat, czy chcesz otworzyć nowe okno po kliknięciu na link i dopiero trzeba było zrobić OK, żeby się otworzyło nowe okno. Więc my jesteśmy na razie na tak niskim etapie rozumienia w ogóle tego wszystkiego, że ja musiałem człowiekowi mówić, że proszę pana, ale dostępność ma służyć temu, żeby to wszystko było łatwiej, a nie trudniej, a on był przekonany, że po prostu trzeba wprowadzać jakieś dziwactwa tego typu. I jak my rozmawiamy w tej chwili o wprowadzaniu aria, no to jakieś lata świetne jeszcze przed nami. No to jak się ma na co dzień do czynienia z webmasterami, którzy w ogóle nic nie rozumieją, i ze studentami, którzy się do tego przygotowują i również nic nie rozumieją, bo ten człowiek, o którym mówił Dominik, to takich ludzi są w tej chwili tysiące i oni nigdy się nie dowiedzą w szkole, do czego służy ALT tak naprawdę, no to jeszcze przed nami jeszcze mnóstwo lat pracy, zanim będziemy mogli mówić o wdrażaniu ARI.
1: A prawda też jest taka, że czasem prawda też jest taka, że czasem po prostu ludzie nie bardzo wiedzą, jak funkcjonują osoby niewidome chociażby. Też wam podam taki przykład i naszym słuchaczom również. Jakiś czas temu dzwonił właśnie do mnie jeden z webmasterów, także o coś chciał zapytać. No i mówi, ale proszę pana, nasza strona jest dostępna bezproblemowo dla osób niewidomych. Ja pytam, no a po czym pan to wnosi? Czy były robione jakieś testy, czy niewidomi o czymś mówili, że tam są, że jest to wszystko tak super dostępne? No nie, ale wie pan, my mamy możliwość powiększenia tekstu.
3: Tak, to się zdarza.
1: No, także to...
0: Michał, to jesteś... No, dobrze.
3: Tak, jeszcze a propos aria i jakby adopcji aria i trudności z tym wdrożeniem tej technologii, powiem, że

0: zdarzyło mi się już doradzać takiemu klientowi, który chciał bardzo mocno wdrożyć ARIA w formularzach. Dlatego, że one właśnie działały w sposób dynamiczny. Tam było dużo rozwijanych pól, znaczy nie rozwijanych pól, tylko rozwijanych jakichś elementów, treści. Były jakieś takie interfejsy z zakładkami, coś się wyświetlało bez przeładowania. No i dobrze, tylko to mnie zastanawia i prawdę mówiąc nie mam prostej odpowiedzi na to. Jak zrobić nowoczesny interfejs, który właśnie bazuje na JavaScriptie, wdrażając nawet doskonale ARIA, czyli sprawiając, że ten interfejs będzie dobrze chodził w nowszych JAWS-ach, NVDA, może nawet Window Eyesie. A co z użytkownikami, którzy za grube pieniądze kupili kilka lat temu porządny komercyjny czytnik ekranu, który niestety potrzebuje starszego podejścia, tak? Czyli, że może lepiej, żeby się ten formularz odświeżył, jeżeli błąd wystąpi, że może ten błąd powinien się wyświetlić nad formularzem i tak dalej, i tak dalej. Czyli gdzie jest ten kompromis? To nie jest takie proste, bo w pewnym sensie mam wrażenie, że dzisiaj porządny twórca serwisów internetowych, który uwzględnia perspektywę osób niewidomych, powinien robić i oczywiście swojego klienta jeszcze perspektywę musi uwzględniać. Formularze, które są nowoczesne, mają te wszystkie bariery i tak dalej, stosować ARIA, ale jednocześnie sprawiać, żeby starsze czytniki na tym nie ucierpiały. No, więc dla mnie to też jest jakiś dylemat.
1: Mnie się zdaje, że się nie da, a przynajmniej ja sobie nie uważam prostej metody, żeby to zrobić. Ja jestem jednym z takich klientów, który sobie kupił właśnie takiego JAWS-a Professional i on leży teraz na półeczce i nawet nie jest zainstalowany na moim komputerze, bo nie działa na nim.
2: A czy są jakieś statystyki?
1: Czego?
2: Są jakieś na tego, kto czego używa?
1: W Polsce nie, natomiast amerykańskie są i dosyć mocno aktualizują ludzie czytniki ekranu.
3: No tak, bo jest coś takiego, jeżeli ktoś to robi regularnie, w przypadku komercyjnych czytników ekranu jest SMA i jeżeli ktoś to opłaca regularnie, no to za stosunkowo niewielkie pieniądze, porównując do ceny nowego czytnika oczywiście, możemy sobie aktualizować te programy.
1: No, to są jakieś
3: dwie wersje
1: tak
3: do przodu.
1: Wcale. To jest około 900 zł rocznie trzeba wydawać na taki komercyjny program, na aktualizację. Więc ja wolę używać NVDA. No.
3: A to oczywiście. Jeżeli ktoś... Ja właśnie chciałem też o tym powiedzieć, że tak naprawdę w tym momencie można spokojnie korzystać z NVDA, który nadąża za tymi standardami, radzi sobie z nimi całkiem nieźle, więc jeżeli ktoś na przykład korzysta z komercyjnego czytnika ekranu do jakichś różnych rzeczy i mu to działa dobrze i nie widzi potrzeby wydawania pieniędzy na aktualizację, no to może sobie jeszcze równolegle zainstalować NVDA i może korzystać z tych bardziej nowoczesnych rzeczy zupełnie za darmo. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Może niekoniecznie najwygodniejsze, ale najbardziej optymalne.
1: Natomiast pytanie Dominika jest bardzo zasadne. Znaczy, ja mogę w obronie ARIA powiedzieć tylko tyle, że ona nie szkodzi. Że jak jest dobrze używana, to nie zaszkodzi. Także tu raczej należy postawić pytanie, jak zrobić formularz nowoczesny, który jednocześnie da się używać za pomocą starszych czytników ekranu. A czy tam się użyje ARIA, czy nie, to już jest wszystko jedno.
0: Natomiast bo nie szkodzi.
1: Bo nie szkodzi. Ale ktoś też może mieć takie wewnętrzne przekonanie, że skoro użył ARIA, tak ładnie wszystko tam jest zaprojektowane, semantycznie wszystko, że to już jest rozwiązany problem, a może się okazać faktycznie, że nie jest. Że dla części użytkowników te dynamiczne elementy są niedostępne zwyczajnie, bo mają stary czytnik ekranu albo starą przeglądarkę.
3: Ja przypomnę, że właśnie o ARIA Jacek Zadrożny wspominał i mówił, wygłaszał swoją prelekcję na Accessibility Campie, który odbył się tydzień temu, 9 maja w Warszawie. I właśnie na temat tego wydarzenia dziś rozmawiamy na antenie Tyfloradia. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, można dzwonić, jeżeli ktoś miałby jakieś pytania. No, można także dzwonić do nas na Skype'a naszego radiowego, loginie tyflopodcast.net. Jacku, zamawiałeś przerwę. Jak dobrze pamiętam.
1: Dobrze.
3: Oczywiście, to w takim razie...
1: To idę wylać wodę.
3: Dobrze, to idź wylać wodę. My teraz robimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i oczywiście do audycji wrócimy już za chwileczkę. Powracamy do naszej dzisiejszej audycji na antenie Tyfloradia. Przypominam, że rozmawiamy na temat Accessibility Campu, czyli wydarzenia, jakie odbyło się 9 maja w Warszawie, a dziś w wirtualnym studio Tyfloradia goszczę Jacka Zadrożnego, Dominika Paszkiewicza i Adama Pietrasiewicza. No i teraz właśnie, Adamie, do ciebie mam pytanie na dobry początek. Tak się deklarowałeś publicznie, że słuchałeś, że nic innego nie robiłeś, jeżeli chodzi o Accessibility Camp, to no, oprócz Jacka i Dominika było kilku prelegentów. Co takiego przykuło twoją uwagę? Co najbardziej cię zainteresowało poza tymi dwoma wystąpieniami?
2: Powiem szczerze, że tak siedziałem, słuchałem i w zasadzie wszystko było ciekawe, natomiast nie wszystkie prelekcje były zrobione tak, jak zrobił to absolutny showman Michał, który opowiadał nam o podwyższonym kontraście i o pracy w podwyższonym kontraście. Zrobił to naprawdę wspaniale, wspaniale się tego słuchało, a przy okazji mówił o rzeczach, o których już w zasadzie w ogóle nikt nie pamięta. Powiem szczerze, że ja jako audytor już od dłuższego czasu tak naprawdę odkryłem ten temat. Szczerze mówiąc, ja oczywiście słyszałem o takich problemach, o jakich on Michał mówił, natomiast odkryłem z nim, właśnie z tą prezentacją, odkryłem tak naprawdę ten temat troszkę bardziej w głąb i uważam, że to było coś najbardziej cennego dla mnie, ale dla mnie jako technika dostępności. Z całą pewnością każdy, kto brał udział w tym spotkaniu, znalazł coś dla siebie w zależności od tego, czym się zajmuje. No, tak jak mówię, ja odkryłem podwyższony kontrast, inne tematy w jakiś sposób już miałem przetrenowane, bądź przyjąłem je do wiadomości, tak jak Arię, Jacka i po prostu zacząłem działać w tym kierunku, to znaczy i czytać, i dokształcać się, i zastanawiać się, w jaki sposób można było to upowszechnić, natomiast podwyższony kontrast to było coś, co było dla mnie wielkim odkryciem. Inną rzeczą była prezentacja dotycząca osób niesłyszących. Muszę powiedzieć, że po pierwsze, to było bardzo wizualne, natomiast ja jakoś się poczułem, to było o robieniu napisów, o to, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. I to jest temat, który jeszcze jest całkowicie przede mną, o ile cały czas widzę bardzo wyraźnie, że na przykład kwestie podwyższonego kontrastu to jest coś, co będę stosował prawdopodobnie w swojej pracy już w tej chwili, o tyle kwestie, o których była mowa przy prelekcji dotyczącej osób niesłyszących, to są rzeczy jeszcze do odkrycia przeze mnie. Jest mnóstwo do zrobienia i mnóstwo już było powiedziane w ogóle w tej sprawie podczas Accessibility Camp. Mnóstwo tematów było poruszonych. Ja myślę, że w przyszłym roku, mając doświadczenia z tego roku, w przyszłym roku w jakiś sposób bardziej uporządkowany to wszystko będzie. Nie ukrywam, że ja odebrałem ten ciąg prelekcji jako tak troszkę... to nie było jednorodnej tematyki tego, ja nie robię zarzutów nikomu, bo to było pierwsze takie spotkanie i tak musiało być, ale po prostu wydaje mi się, że fajnie by było zrobić taki Accessibility Camp raz na rok poświęcony czemuś bardziej, nakierowany może na jakąś bardziej tematykę, po to, żeby można było bardziej dogłębnie jakieś sprawy omówić, czy bardziej szczegółowo. Tym razem było tego tak dużo, że ja mogę, tak jak mówię, powiedzieć o tym, co mi utkwiło w pamięci, wiedząc, że były inne rzeczy, które były na pewno bardzo cenne dla osób, które się zajmują innymi sprawami niż ja.
3: Dominiku, a ciebie co najbardziej zainteresowało?
0: No nie wszystko interesowało. Znaczy nie ma chyba nic takiego, co by mnie jakoś szczególnie zaskoczyło. To nie znaczy, że jestem wszystko wiedzący, ale jestem takim po prostu psychopatą dostępności, że staram się zgłębiać różne rzeczy, ale muszę przyznać, że wszystko mnie zdecydowanie, większość prezentacji była dla mnie inspirująca do rozwoju, do też jakoś tam priorytetyzowania się, bo problemem mam wrażenie ludzi, to trochę tak jak my tutaj na antenie, którzy są specjalistami w zakresie dostępności, interesują się nią, żyją nią, to jest ich jakaś naczelna idea w życiu, a także praca, jest to, że czujemy się zmuszeni, przynajmniej ja się czuję zmuszony, uczyć się wszystkiego, co się da. Czy to dostępność publikacji, czy to właśnie dostępność serwisów internetowych, aplikacji mobilnych, napisy do filmów, audiodeskrypcja, nie wiem, dostępność druku. I to jest jeszcze dopiero tak naprawdę początek. Wciąż jeszcze można by było poznawać nowe technologie, nowe wdrożenia. Mam wrażenie, że ja czasem czuję się trochę taki osamotniony, że jest tak mało ludzi, którzy mocno się interesują dostępnością, że to ja się muszę wszystkim interesować. No oczywiście cierpi na tym spokój ducha, bo zamiast się zająć tym, na czym się znam, cały czas się douczam czegoś nowego i tak dalej, więc dla mnie takie konferencje są zawsze bardzo inspirujące i chciałbym, żeby było więcej takich wydarzeń w Polsce związanych ściśle z dostępnością, żeby było kilka porządnych konferencji cyklicznych na temat dostępności, właśnie Accessibility Camp i kilka jeszcze innych wydarzeń, może bardziej technicznych część, może właśnie tak jak Adam zasugerował, na przykład jakoś bardzo mocno sfokusowanych tematycznie i tak dalej.
3: Jacku, to jeszcze to samo pytanie do ciebie?
1: No, dla mnie najciekawsze było pierwszy blok. To w tym pierwszym bloku wystąpił europoseł Trzaskowski. Tam właśnie mówił też Dominik i mówił Kuba Dębski. Dlatego, że oni mówili raczej nie o kwestiach technicznych, a bardziej o systemowych. Ja zresztą uważam, że to jest dostępność w ogóle jest kwestią nie techniczną, tylko jakby te różne specyfikacje, oprogramowanie to jest tylko narzędzie, a dostępność musi być w głowie. I to o tym właśnie ci trzej panowie mówili, chociaż w zupełnie różny sposób. Poseł Trzaskowski mówił o tym, że należy czasami zmusić do dostępności. Mówił o planowanej dyrektywie, o dostępności publicznych stron internetowych, o prawie zamówień publicznych, o Accessible Act, takim europejskim akcie o dostępności, o dostępności wszystkiego, nie tylko informacji, ale architektury, transportu i całej reszty. Dominik mówi, to już trochę tam wspominaliśmy o czym. A jeszcze Kuba Dębski z kolei opowiadał o tym, dlaczego w głowach tej dostępności nie ma, albo w jaki sposób czasami zły ona się tam pojawia. Może nie zły, a nieprawidłowy. I to dla mnie jest dosyć ważne, bo rzeczywiście dostępność to jest proces, który nie polega na tym, że się zamówi dostępny serwis internetowy i on już jest. To nie jest jak z budynkiem, że zamówi się, że jest dostępny i jest. Strona internetowa żyje i ktoś musi o to ciągle dbać. Stąd na przykład idea, którą sobie zapożyczyłem od Adama, czyli lidera dostępności, i też ją wpisałem jakby takie opracowanie, które niedawno się ukazało, ale także to, że no, trzeba szkolić ludzi, którzy tę treść wytwarzają. Więc do tego chciałem, dla mnie to było szczególnie inspirujące, czyli to, że dostępność to jednak jest tak budowana trochę gdzie indziej, a niekoniecznie tylko przez programistów.
3: Słuchając różnego rodzaju prelekcji na Accessibility Camp, spotkałem się jeszcze z taką dosyć ciekawą opinią na temat WCAG. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, czy się do tego przychylacie. Że tak naprawdę, no, można było niekiedy wysnuć taki wniosek. Nie pamiętam już w tym momencie, kto dokładnie o tym mówił, ale pojawiały się też takie głosy, że WCAG to wcale nie jest taka bardzo taki idealny dokument, że są tam błędy i że tak naprawdę, no, projektując dostępny serwis, to nie tylko na WCAG trzeba zwracać uwagę, ale także po prostu trzeba zwracać uwagę na to, co, no, co mówią użytkownicy również. I to także chyba o tym mówił Dominik również.
0: No to ja tylko się krótko odniosę, bo mógłbym gadać o tym w nieskończoność i nasza audycja mogłaby trwać na przykład do 6 rano, dlatego że no, dużo to moją głowę zajmuje właśnie temat skuteczności, jakości WCAG jako jakiegoś takiego dokumentu, ale nie tylko. Mnie się wydaje, że inaczej, trudno mi sobie wyobrazić, żeby powstał dużo lepszy dokument niż WCAG 2.0, dużo lepsza specyfikacja dostępności, ze względu na to, że ten dokument ma w sobie mnóstwo ważnych zasad, które można aplikować w różnych technologiach, w różnych kontekstach, nie tylko w serwisach internetowych, ale także w druku, w aplikacjach, w programach komputerowych. Jest ogólny, jest dość pełny i tak dalej. Problemem jest to, że właśnie w tej podstawowej wersji ma taki trochę wydźwięk biblijny, czasem można go zinterpretować. Potrzeba mu trochę właśnie takich, jest taki dokument dotyczący technologii, stosowania technologii w WCAG. Więc według mnie WCAG jest bardzo dobre, ale swoją drogą ma pewne braki. To znaczy na przykład bardzo często zarzuca się, że nie wystarczająco punktuje kapcze, aczkolwiek w którymś artykule Jacek pisał, że bodajże wystarczająco. Według mnie na przykład niewystarczająco punktuje słaby kontrast. Kontrast jest dopiero na poziomie podwójnego A, podczas gdy kontrast jest podstawową wartością dla osób widzących, jeżeli chodzi o przystępność interfejsu. Więc ma kilka takich niedomagań. To co mówił Michał Dębiec o trybie dużego kontrastu. Aczkolwiek tutaj bym mógł trochę dyskutować z tym dłużej. Mnie się wydaje, że to jest bardzo dobra specyfikacja, nie ma co się niej specjalnie czepiać. Aczkolwiek warto monitorować moment, kiedy będzie praca nad WCAG 3.0, żeby trochę zainterweniować i troszkę poprawić ten dokument.
3: A właśnie, a propos WCAG 3.0, czyli dokumentu, którego no jeszcze nie ma, ale czy w ogóle słyszeliście coś, żeby były jakieś prowadzone prace nad nim, czy na chwilę obecną wszystko się kręci wokół WCAG 2.0 i nie ma planów?
1: Wedle mojej wiedzy nie ma żadnych prac nad WCAG 3.0. Nie wiem, Dominiku, czy coś słyszałeś?
0: Nie, moim zdaniem nie ma i długo nie będzie.
2: Nie ma takiej potrzeby po prostu w tej chwili.
0: Tak, widocznie to właśnie tak jak Adam mówi, że być może nie ma takiej potrzeby, być może po prostu jest to dobry dokument i trochę zależy od nas, jak go aplikujemy, jak go stosujemy.
2: Ja bym chciał jeszcze dorzucić jedną rzecz, że bardzo ostrożnie byłbym, bo ty, Michał, mówisz, że właśnie słyszałeś, że WCAG 2.0 nie do końca jest doskonały i tak dalej. Ja byłbym bardzo ostrożny z mówieniem takich rzeczy, bo czasami to są uwagi, które ludziom pozostają w głowie i potem sobie powtarzają, że WCAG, ale przecież to nie jest doskonały. Ja uważam, podobnie jak Dominik, będąc właściwie wyłącznie praktykiem, a nie teoretykiem, jak moi koledzy Dominik i Jacek, te dostępności, ja jestem właściwie wyłącznie praktykiem dostępności. Dla mnie WCAG 2.0 jest po prostu Biblią. Oczywiście, że są rzeczy, tak jak koledzy powiedzieli przed chwilą, że są rzeczy, które można by było zrobić lepiej, ale to jest bardzo dobry dokument i chyba zawsze trzeba podkreślać to i trzeba zawsze zaczynać od tego, a nie od mówienia, że tam mogą być jakieś tam problemy, bo to czasami ludzie mają potem tendencję do zapamiętywania tylko tego, że była mowa o problemach.
3: No właśnie dlatego o to zapytałem, bo tak szczerze mówiąc mnie trochę to zdziwiło nawet w pewnym momencie. Wydarzenie dotyczące dostępności i kręcące się tematy wokół WCAG, tu tak naprawdę pojawiały się także i głosy krytyczne, jeżeli chodzi o WCAG, mam takie wrażenie.
2: Nie, ale umieśćmy to na swoim miejscu właśnie,
1: albo coś być może źle odebrałeś, ale ja opowiem taką dykteryjkę. Otóż w Warszawie robi się taki duży projekt cyfrowego łączenia osób niepełnosprawnych. I zamówiono też... O, przepraszam, ale sąsiad postanowił uruchomić wiertarkę o tej porze. I zamówiono także platformę taką edukacyjną, która miała spełniać wymagania WCAG 2.0 na poziomie podwójnego A. Na konferencji, która się odbyła no, jakiś miesiąc temu, czy coś koło tego, był przedstawiciel firmy, która to realizowała. Więc ja zapytałem z ciekawości, jak oni to zrobili, że zapewnili ten poziom UCAG 2.0, na co usłyszałem mniej więcej taką odpowiedź. Jak już coś zrobiliśmy, jakiś kawałek tego projektu, to wrzucaliśmy to w walidator, a jak było mało błędów, to uznawaliśmy, że przeszło. Więc z WCAG jest trochę jak z tymi walidatorami. WCAG też trzeba umieć używać. Ono jest narzędziem pomocniczym, a nie rozwiązaniem. Więc jak ktoś umie używać WCAG 2.0, to jest idealny dokument. A te problemy, jakie się pojawiają, to właśnie wtedy, kiedy ktoś tak naprawdę nie umie tego dokumentu używać.
0: Ja tylko się jeszcze odniosę do tego, co powiedziałeś, Michale, na temat, no, że tak mamy, że w trakcie takiego wydarzenia dostępnościowego być może wybrzmiało ci, że trochę krytykujemy WCAG, czy powiedzmy negujemy nawet w którymś momentach. Mam wrażenie, że osobom, którym na dostępności czegokolwiek nie zależy, wystarczy jakakolwiek wymówka, żeby się nią nie zajmować. Tak. Czyli niezależnie od tego, czy oni usłyszą, że dostępność jest trudna, więc może w przyszłym roku, czy oni stwierdzą, że dostępność jest droga, bo gdzieś ktoś tak powiedział, no to może w przyszłym roku, może kiedyś, bo to jest przecież tylko dodatek. Czy oni słyszą, że WCAG ma błędy, no to nie będziemy stosować WCAG. Myślę, że niektóre osoby po prostu znajdą każdą wymówkę, żeby się nie zająć czymś, co no poniekąd, moim zdaniem, mówiąc zupełnie surowo, jest ich obowiązkiem. Dlatego, że no ja często gdzieś tam staram się podkreślać fakt, że w wielu przypadkach dostępność jest po prostu dobrą robotą. Czyli jeżeli chodzi o konstrukcję serwisów internetowych, gdyby wszyscy znali dobrze specyfikacje, nie tylko dostępności, ale HTML-a, CSS-a i tak dalej, tworzyliby przynajmniej podstawowo dostępne serwisy.
3: To się wszystko zgadza. To się wszystko zgadza, dlatego tak po prostu wolałem o to jeszcze zapytać i to uściślić, jakie jest wasze zdanie na ten temat, no bo być może ze względów na jakieś tam powiedzmy przerwy w transmisji, które również miały miejsce, bo mnie nie było w Warszawie, ja słuchałem tego z internetu, więc może gdzieś coś po prostu, jakiś fragment mi umknął. Bo to też tak się mogło zdarzyć. Natomiast no rzeczywiście wolałem to wyjaśnić. Czyli WCAG nie zostało zdetronizowane. Taka jest oficjalna wersja. I będziemy się tego trzymać. Chciałbym jeszcze zapytać o to, co dalej, bo Accessibility Camp się odbył. Dużo osób w ogóle było na sali, tak mniej więcej, oczywiście nie oczekuję tu dokładnej liczby.
1: Zapytałem dziewczyn, które tam zbierały listę, wedle nich około 80 osób było łącznie, ale też było tak, że jedne osoby przychodziły, w trakcie wychodziły. Śląsk wyszedł w trakcie mojego zamykania Accessibility Campu, no ale podobno około 80 osób było.
3: Więc te osoby były, przyszły, przyjechały, posłuchały. Wnioski gdzieś tam, przynajmniej niektórzy, a miejmy nadzieję, że większość wysnuły te osoby w jakimś tam stopniu. A ja mam pytanie, co dalej? No bo to było takie wydarzenie, czy z niego coś pozostanie takiego trwałego w formie czy jakichś prezentacji, czy może jakichś publikacji? Co z tym?
1: No, prezentacje to rzeczywiście mają być pozbierane i opublikowane na stronie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Nie wiem, Dominiku, ja chyba swojej nie wysłałem jeszcze.
0: Ja swojej także nie wysłałem.
1: Ale to się odbędzie, tylko dziewczyny muszą tam trochę nas dopilnować z kolei. Był plan na powstanie publikacji, natomiast może tak powiem, jeszcze od początku, bo to nie zostało powiedziane. To była inicjatywa robiona oddolnie, tymi rentami. Miała nawet nic nie kosztować tak naprawdę. Koniec końców trochę kosztowała, ale najwięcej kosztowała transmisja. Gdyby nie ona, to można by było powiedzieć, że całość się odbyła bezkosztowo. W związku z tym prelegenci też grosza nie dostali. I udało się to zrobić. No ale też prawdę mówiąc, jak się ludziom nie płaci, to też nie ma co od nich wymagać, na przykład, żeby napisali jeszcze tekst, oprócz tego, że przyjadą i opowiedzą, tą pokażą swoją prezentację. Był taki pomysł, żeby powstała publikacja po tym, ale myślę, że on nie wyjdzie, bo po prostu nie ma tekstów. Natomiast kto wie, co będzie no, kiedyś. Ja uważam, że warto to jakoś tam kontynuować.
2: Nie no, w przyszłym roku to trzeba po prostu zrobić i to jeżeli ja sądzę, że to jest konieczne, tylko że to być może trzeba też pomyśleć o tym wcześniej i nie wiem, przerzucić jakiś temat, czy zacząć wcześniej dogrywać te wszystkie sprawy, ale ja myślę, że to powinniśmy sprawę ciągnąć. Przy czym, no ja powiem tak, że ja się spodziewałem, że to będzie impreza przez niepełnosprawnych dla niepełnosprawnych, powiedzmy, z dużą przyjemnością. Dowiedziałem się, że byli jednak przedstawiciele jakichś agencji multimedialnych czy po prostu webmasterzy, którzy tworzą strony. No i byli przedstawiciele jakichś instytucji państwowych, które w pierwszym rzędzie są zainteresowane kwestiami dostępności ze względu na rozporządzenie. I uważam, że to był duży sukces całego przedsięwzięcia naszego Accessibility Camp, że potrafił przyciągnąć nie tylko samych niepełnosprawnych, ale również osoby z zewnątrz.
3: Wszyscy zajmujecie się dostępnością i także o to chciałem zapytać, już tak abstrahując w ogóle od Accessibility Campu, który się odbył, no i z którego również transmisja powinna zostać udostępniona także na stronach internetowych, chociażby Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Zgadza się, Jacku?
1: Tak, tak. Więc... Z tego co wiem, ma być nagranie zaznaczone, pocięte i udostępnione na stronach.
3: Więc czekamy również...
1: na kanale YouTube'a.
3: Więc czekamy również na to, ale tak zupełnie nawiasem mówiąc, chciałbym was o to zapytać i to myślę, że też dosyć ciekawe refleksje może się jakieś pojawią. Mianowicie, no, dostępnością zajmujecie się od jakiegoś czasu. Żaden z was nie jest w tym temacie nowy. Jakbyście ocenili dostępność w ogóle w Polsce, a przede wszystkim, jeżeli z dostępnością są problemy, jakbyście ocenili postawę osób odpowiedzialnych za te kwestie? Czy to jest raczej chęć poprawy, czy tak jak Dominik powiedział, no, szukanie tylko pretekstu, żeby nic nie zrobić? To może od Dominika tym razem zacznę.
0: Dobrze, dziękuję. Jeżeli miałbym powiedzieć o perspektywie czasowej, to mam wrażenie, że no ponieważ ja jestem tak zwanym webmasterem czy twórcą serwisów od kilkunastu już lat i sam gdzieś tam zajmuję się dostępnością od jakichś 10 lat, gdzieś tam pierwsze rzeczy zacząłem w tym temacie robić powolutku, mam wrażenie, że poprawiła się sytuacja, dlatego że był taki moment gdzieś tam, myślę, z 6 lat temu, że polscy programiści zrozumieli, że liczą się tak zwane standardy sieciowe, czyli że trzeba robić poprawnego HTML-a, bo wtedy lepiej się pozycjonuje, bo wtedy serwis działa lepiej, szybciej, w większej ilości urządzeń i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby poprawiła się troszkę świadomość w którymś momencie jakości pracy, aczkolwiek wiele jest jeszcze do zrobienia, to rzeczywiście ta poprawność kodu stała się gdzieś ważna i przy okazji mam wrażenie, że dostępność też gdzieś stała się przypadkiem zupełnie. Dostępność przypadkiem trochę się polepszyła. Myślę, że Polska tak naprawdę nie odstaje bardzo wiele od krajów, powiedzmy, bardziej rozwiniętych zachodu, krajów zachodu typu Francja, Niemcy, aczkolwiek oni są trochę dalej, jeżeli chodzi o świadomość, szkolenia, wyszkolenie webmasterów, decydentów. Więc myślę, że ja ogólnie moim wnioskiem z Accessibility Campu jest, czy wzmocnionym wnioskiem, jest też to, najważniejsze są szkolenia. Chciałbym szkolić jak najwięcej ludzi z dostępności. Głównie techników oczywiście, bo w tym się specjalizuję.
3: Adamie, a twoje zdanie na ten temat?
2: No, znaczy ja jestem ogólnie optymistą, więc dla mnie dostępność oczywiście to nie jest tylko internet, to jest w ogóle dostępność świata, tak jak dla nas wszystkich niepełnosprawnych w różnych wymiarach niepełnosprawności. Ja uważam, że idzie ku lepszemu, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, natomiast w tej działce, którą myśmy się tutaj zajmowali, to znaczy dostępności internetu i wszystkiego, co otacza internet, no ja sądzę, że jesteśmy absolutnie na samym początku w ogóle długiej drogi. Ja miałem okazję zainteresować się ostatnimi czasy kwestiami związanymi również z użytecznością serwisów internetowych, co stało się już dzisiaj wielkim przemysłem, to znaczy wokół tego zaczynają się robić wielkie międzynarodowe konferencje, na które, żeby w ogóle pójść, to trzeba 1000 zł zapłacić. I tematyka dostępności, która w jakiś sposób łączy się z użytecznością, jest jednak minimalnym zupełnie marginesem spraw związanych z internetem. Ja ciągle staram się zachować odrobinę pokory w tym wszystkim. To, czym my się zajmujemy, dotyczy wycinka tylko odbiorców internetu, bo nawet nie wszystkie osoby mające problemy ze wzrokiem tak naprawdę muszą mieć od razu problemy z odbiorem internetu. Myślę, na przykład mam kolegę, który teoretycznie jest słabowidzący, ale sobie doskonale radzi właściwie ze wszystkim. I tak naprawdę chcę, żeby zawsze i pamiętam o tym, że jednak mówimy o sprawie, która jest dość marginalna, ale w tej swojej marginalności widzę ogromne postępy i co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że to właśnie dzięki takim ludziom jak Dominik i jak Jacek, którzy z jednej strony Dominik jest wielkim filozofem dostępności i walczy gdzie może o te sprawy, i Jacek, który propaguje tę tematykę, no jest po prostu zwyczajnie coraz lepiej i wydaje mi się, że po prostu tylko czasu potrzeba, żeby wreszcie wszędzie były, tak jak w tej chwili w Warszawie mamy wszędzie podjazdy i wszędzie gdzieś jakaś winda jest, czy toaleta dla mnie na wózku wjeżdżającego zawsze się gdzieś znajdzie. Tak samo dla internetu potrzeba odrobinę jeszcze czasu i w zasadzie wszędzie da się jakoś wjechać i wszędzie da się obejrzeć, nawet nie mając innej możliwości niż za pomocą czytnika ekranu. Także jest dobrze i będzie lepiej.
3: I aby tak rzeczywiście było, to jeszcze Jacku, prosiłbym ciebie o kilka słów na ten temat.
1: Z perspektywy wydaje mi się, że jest lepiej, natomiast ja bym przyczyny tego, że jest lepiej, opatrywał trochę gdzie indziej. Mianowicie bardzo rozwinęły się takie różne projekty open source'owe, takie jak WordPress, jak Drupal, w których się dosyć dobrze dba o dostępność. W zasadzie, jeżeli ktoś sobie teraz stawia stronkę, zamawia sobie stronę internetową do jakiejś firmy, to jest to, mają postawioną albo na Drupalu, przepraszam, albo na WordPressie, albo na Joomla, a jeżeli potrzebuje czegoś większego, bardziej zaawansowanego, to na Drupalu. Więc one mają sobie już tak semantycznie tą dostępność jakoś zepsutą, którą oczywiście można zepsuć. Bardzo często tak się dzieje. Ale jak ktoś się bardzo nie przyłoży, to ta dostępność jest tam jakoś zachowana. To z jednej strony, a z drugiej ja bardzo liczę, że przepisy prawne, które są, sprawią, że ta norma prawna zamieni się w normę społeczną. To się bardzo często dzieje. Tak się dzieje w historii prawa, że to, co zapisane w prawie, z biegiem czasu staje się także pewną normą społeczną. A z drugiej strony mam nadzieję, że dojdzie do takiego mechanizmu, jak był w Stanach Zjednoczonych, czyli kiedy wprowadzono w 1999 roku artykuł 508 o dostępności między innymi serwisów internetowych, to te firmy, które chciały realizować projekty dla władz federalnych, musiały się tego nauczyć. A jak już się nauczyły, to dla innych też robiły bardziej dostępne serwisy internetowe. Więc myślę, że pójdzie, że będzie szło ku lepszemu. Natomiast strasznie, strasznie rzeczywiście brakuje ludzi, którzy się na tym znają. Prawdę mówiąc, na Bitycampie chyba byli wszyscy, albo prawie wszyscy, którzy się na tym w Polsce znają.
3: Ale oprócz tych, którzy się znają, byli również i tacy, którzy chcieli się czegoś dowiedzieć, bo to nie była taka impreza tylko i wyłącznie dla krewnych i znajomych królika, tak?
1: Nie, natomiast ci, co się znają, to po prostu tam byli zazwyczaj w większości, nie wiem. Ktoś wam przychodzi do głowy taki, żebyście powiedzieli tak?
2: Nie, no byli, byli. Znaczy nie było paru, którzy się znają, jednak to nie jest tak do końca. Tam parę osób by się znalazło, które się znają, a które nie przyszły, ale to rzeczywiście myślę, że twoja obserwacja jest dość słuszna, że to jest paręnaście osób w Polsce, czy nie wiem, 20 parę osób w Polsce, które się na tym znają i to praktykują, bo to przecież jeszcze znanie się to nie wystarczy. Znać się trzeba jeszcze to praktykować, bo jak się tego nie praktykuje, to w zasadzie bardzo szybko się wypada z tematu. Więc tak, no niestety jest za mało ludzi, ale to się właśnie łączy z tą marginalnością tematu, o której wspominałem. No.
0: Jeśli mogę dodać tylko do tego, co Jacek powiedział, że bo to może jeszcze nie wybrzmiało tak naprawdę w tej naszej audycji, a ja zawsze lubię to podkreślać, że jeżeli ktoś się nauczy dostępności, na przykład deweloper serwisów internetowych, programista, to później już robi dostępnie. I to się pewnie stało w tych krajach bardziej rozwiniętych, mówiąc brzydko. I też to obserwuję gdzieś tam na swoim gruncie moi koledzy, którzy są twórcami serwisów, czasem się mnie tam podpytują, o co w tym chodzi. I później widzę, że w ich kodzie są po prostu, w ich kodzie serwisów internetowych są fajne. Rzeczywiście oni się przyzwyczajają do tego, bo w większości przypadków tworzenie dostępnego serwisu, tworzenie dostępnych informacji nie wymaga specjalnych nakładów. W wielu przypadkach po prostu chodzi o prawidłowe stosowanie technologii.
3: No i podkreślmy jeszcze jedną dosyć istotną rzecz, o której no też często mówimy, ale o tym to myślę, że nigdy dość, bo akurat nasi słuchacze to wiedzą, ale gdyby ktoś spoza osób niewidomych tego słuchał, to również warto, żeby o tym pamiętał. Dostępność to także nie jest stosowanie jakichś specjalnych narzędzi. To są wszystko standardy, które po prostu stosowane odpowiednio zapewniają dostępność, zapewniają możliwość korzystania z tych stron internetowych czy aplikacji webowych przez większość, bo podejrzewam, że nie przez wszystkich, bo pewnie znajdą się jakieś takie osoby, które mogłyby mieć problemy. Ciężko mi teraz sobie na przykład wyobrazić akurat taką konkretną osobę, ale być może tak będzie. Natomiast no, większość osób również z takimi niestandardowymi potrzebami, jeżeli serwis będzie zaprojektowany zgodnie z wytycznymi, będzie usatysfakcjonowana. Czy tak?
0: Ja się zgadzam z tym jak najbardziej. Mhm.
2: Tak, oczywiście, tak.
3: Okej, okay, to jeszcze jedno pytanie. Accessibility Camp to było takie wydarzenie dotyczące dostępności. A jak z tymi wydarzeniami u nas w kraju jest w ogóle? Czy to była tylko taka jedna impreza? Bo ja szczerze mówiąc nawet nie wiem, jak to wygląda. Czy jest więcej takich imprez? Czy mówi się o tej dostępności poza jakimiś szkoleniami dla konkretnych grup albo dla konkretnych instytucji? Czy jest więcej takich wydarzeń jak właśnie Accessibility Camp, że spotykają się specjaliści od dostępności w jednym miejscu, można sobie na takie wydarzenie przyjść i po prostu posłuchać. Czy to na razie było tylko jedno?
1: No Michale, rozumiem, że to tak zadajesz pytanie, żeby ktoś odpowiedział.
3: Ale no tak.
1: Pewnie wiesz, że Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni w zasadzie co kwartał robi jakiś event poświęcony dostępności. Było takie, na którym też się Dominik prezentował, na temat e-learningu. Było na temat dostępnej telewizji, na którym akurat chyba Adama chyba nie było, Dominika. Było na temat dostępnej bankowości. Także to się dzieje, ale to są oczywiście mniejsze, to są mniejsze znacznie rzeczy. Ale
2: dzieje się
1: regularnie.
2: Dzieje się również w innym wymiarze. No, na przykład byliśmy jakiś czas temu zaproszeni przez studentów z Wyższej Szkoły Polityki Społecznej w Warszawie, żeby w ogóle opowiedzieć o kwestiach dostępności, żeby oni w ogóle mogli w temacie w ogóle dowiedzieć się, że coś takiego istnieje. Niedawno oglądałem Dominika występującego znów na jakiejś konferencji poświęconej użyteczności stron, czy user experience, czy użyteczności ogólnie stron internetowych, czy serwisów internetowych, i Dominik nam opowiadał właśnie też tym ludziom o dostępności. Ja myślę, że warto powiedzieć i jednak podkreślić to, co już było w czasie naszej audycji powiedziane, ale myślę, że trzeba to podkreślić. To jest sam początek tej drogi oswajania ludzi z dostępnością. I więc to, co się dzieje, na poziomie takim bardzo, bardzo, bardzo podstawowym.
3: Więc jeszcze kolejne pytanie, również z takich kwestii organizacyjno-informacyjnych. Załóżmy, że wśród naszych słuchaczy będzie ktoś, kto chciałby zgłębić te tajniki dostępności, nieco więcej się dowiedzieć. Gdzie on może się skierować? Gdzie może szukać informacji? Czy chociażby o takich właśnie wydarzeniach? Podejrzewam, że tu chociażby strona Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, czyli www.fdc.org.pl, będzie dobrym punktem odniesienia, ale może wy jeszcze również coś polecicie?
0: Ja zdecydowanie polecam informaton.pl, serwis Jacka Zadrożnego, obecnego tutaj, dlatego że jestem po prostu fanem Jacka, dlatego że fanem. Jacek jest maszyną do pisania bardzo dobrych tekstów, analiz na temat dostępności. W związku z tym ten serwis urósł w ciągu bodajże pół roku na bardzo bogate źródło informacji na temat dostępności. Jest trochę publikacji, to myślę, że łatwo je znaleźć po prostu w internecie. Jest też grupa tematyczna dostępności na Facebooku, jeżeli kogoś to interesuje. Tam też można się czegoś dowiedzieć. A ja tylko powiem taką rzecz, że zawsze, kiedy mam jakieś warsztaty z ludźmi, no zwykle z innych branż tak naprawdę niż z dostępności, to mówię im tak, to jest po prostu coś, co mam zawsze w programie. Słuchajcie, jestem do waszej dyspozycji, piszcie do mnie kiedy tylko chcecie, dam wam linki, materiały, jakie tylko chcecie na temat dostępności. Bardzo bym chciał, żebyście, że tak powiem, odebrali mi zajęcie, tak? Czyli żebyście stali się specjalistami od dostępności i żeby tych specjalistów, ludzi, którzy się interesują czy znają na dostępności, było jak najwięcej. Taki jest, bardzo lubię takiego blogera amerykańskiego, który jest super specjalistą od dostępności, nazywa się Carl Groves. On powtarza często, że ludzie od dostępności powinni dążyć do samounicestwienia. To znaczy, powinni szkolić tak dużo, tak dzielić się wiedzą wszem i wobec, żeby było tych ludzi, którzy zajmują się dostępnością, bardzo dużo. To jest jakaś taka idea, która też mi przyświeca. Żeby dzielić się tą wiedzą, żeby jak najwięcej ludzi się znało na dostępności. A póki co naprawdę polecam informaton.pl, serwis Jacka Zadrożnego.
3: A Jacek poleci informaton.pl czy coś innego?
1: No nie, ja już chyba nie polecę, bo już bardziej się nie da. Natomiast no, żeby dużo czytać, dużo się dowiedzieć o dostępności, trzeba znać język angielski, przynajmniej trochę, ponieważ te najlepsze... Znaczy inaczej, może są i w innych językach, ja innych nie znam. Po angielsku jest bardzo dużo. Są blogi, są publikacje obszerne, są takie tematyczne bardzo strony internetowe, są różnego rodzaju projekty, też bardzo ciekawe, na hubie osadzane na przykład. Natomiast trzeba znać język, bo po polsku, ja tą moją stronę założyłem właśnie dlatego, że po polsku nie było co czytać, więc chciałem, żeby ludzie czytali, to pisałem. Natomiast taka prawdziwa, największa wiedza jest właśnie po angielsku. Także trzeba niestety trochę chociaż ten język znać i wczytywać się.
3: No więc jeszcze, Adamie...
1: Kota.
3: No tak, ktoś ma.
2: Nie usłyszałem, co, że ktoś ma co?
3: Ktoś ma kota. Ktoś ma kota, bo słychać...
2: A, no ja mam kota. Ja mam kota, który chce się wydostać z pokoju, tak.
3: Okej, to jeszcze... To w takim razie powoli będziemy kończyć tę naszą dzisiejszą audycję, żeby kota wypuścić, ale jeszcze zanim skończymy, to Adamie, zapytam ciebie, czy ty byś coś do tego dodał?
2: Ja oczywiście informaton i potwierdzam informaton i wokół tego wszystko powinno się kręcić. I chyba warto rzucić okiem na to, co już, o czym była mowa na facebookowej grupie. Tam jednak dość dużo się działo, teraz jakby przygasły trochę dyskusje, ale warto, jeżeli ktoś się interesuje, warto się tam zapisać i od czasu do czasu przeczytać sobie, bo można się dowiedzieć czy usłyszeć o ciekawych rzeczach, więc zdecydowanie te dwa miejsca, informaton i Facebook, zdecydowanie polecam.
3: Jeszcze myślę, że jeżeli ktoś ma na tyle cierpliwości i siły, żeby się przez to przebijać, to warto też sobie posubskrybować na Twitterze, śledzić różnego rodzaju tagi. Między innymi jest taki tag A11Y ze znaczkiem hash z przodu. Tam ja czasem to śledzę, natomiast jest to dosyć ciężkie do filtrowania, bo jest mnóstwo retweetów, więc dana informacja potrafi się pojawić kilkadziesiąt razy w strumieniu, kiedy śledzimy ten tag, ale także można czegoś ciekawego się dowiedzieć, no i to jest taka dostępność z różnych kwestii, niekoniecznie dostępność dla osób niewidomych, ale właśnie także sporo jest o napisach i o różnego rodzaju innych rzeczach, więc także to bym dodał dla cierpliwych.
1: To jeszcze Michale, jeżeli mogę, bo sobie przypomniałem o dosyć, jak już ktoś reklamuje oprócz mnie informaton.pl, to tam jest taka zakładka zasoby. Ja tam umieszczam różne takie materiały zewnętrzne. Nie moje, tylko z zewnątrz. Między innymi są tam podlinkowane bodaj wszystkie publikacje polskie, jakie są dostępne w sieci, w tym dwie Dominika. Też polecam bardzo, bo to są bardzo fajne materiały. Że można powiedzieć, jeżeli ktoś potrzebuje takiej informacji bardziej takiej książkowej, czyli żeby usiąść i poczytać taki dłuższy kawałek. To tak jak mówię, Dominik napisał dwie książki bardzo fajne, jedną dla UNDP, a drugą to już nie pamiętam, ale takie poświęcone właśnie dostępności serwisów internetowych. Ale są też w tej zakładce różne inne rzeczy, także no, trochę zbieram taki, co tam jeszcze można poczytać. No.
0: Można, ja tylko dodam, że tak naprawdę dla chcącego jest materiałów w bród. Nawet w języku polskim tego już się zaczyna trochę robić, zarówno publikacji, Jacek też kilka napisał, Adam też trochę tekstów pisał o dostępności. Więc myślę, że jest sporo informacji, tylko trzeba chcieć. Trzeba znaleźć czas i tutaj myślę, że ta świadomość tego, że jest taka potrzeba i że jest taka, no czasem obowiązek, myślę, że będzie bardzo pomocna, żeby znaleźć czas na to, żeby się doszkalać dostępności.
3: A zatem ja mam nadzieję, że kolejny Accessibility Camp za rok będzie miał swoje miejsce, że wtedy również ci wszyscy, którzy się tym zainteresują, będą mogli dowiedzieć się kolejnych interesujących rzeczy, kolejnych ciekawych rzeczy na temat dostępności. No i mam nadzieję, że również w tym samym albo w podobnym składzie za rok znowu będziemy mieli o czym mówić przez ponad godzinę, jeżeli chodzi o dostępność, albo nawet więcej, zobaczymy. W każdym razie bardzo serdecznie...
1: Ty nie zrozumiałeś. Tak? Właśnie chodzi o to, żeby nas wykopać, żeby się pojawili nowi ludzie, a nie żeby ciągle w tym samym składzie.
3: Wiesz co, ja myślę, że przez rok się to nie uda. Aż takim optymistą nie jestem. Dlatego mam nadzieję, że jeszcze przez ten rok, zanim się wybierzecie na emerytury, o których już podejrzewam, że co niektórzy marzą, bo tak coraz częściej mówicie o tym wykopywaniu. No wiadomo, słoneczko, plaża, te sprawy. Każdy by chciał odpocząć, ale myślę, że jeszcze będziecie mieli o czym mówić. I będziecie edukować czy webmasterów, czy redaktorów treści, bo to są takie chyba dwie najbardziej zainteresowane, a właściwie grupy, które powinny być zainteresowane tematyką dostępności, przynajmniej jeżeli chodzi o serwisy internetowe.
0: W takim razie do usłyszenia za rok, mam nadzieję.
3: No chyba, że już rzeczywiście wszystkich przeszkolicie, no to okej, no to ja będę miał jedną audycję mniej wtedy. Ale to przynajmniej jeszcze wtedy będziemy się mogli spotkać i powspominać, jak to było, że kiedyś świat był taki niedostępny, że trzeba było robić szkolenia. O, to wtedy już będzie na zasadzie historycznej. Ostatnio co jakiś czas sięgamy w Tyfloradiu także po tematy z przeszłości, czyli tematy historyczne. Ostatnio mówiliśmy o DOS-ie. No to może kiedyś i będzie taka audycja, gdzie spotkamy się i będziemy mówić o tym, no, że słuchajcie, było tak dawniej, że trzeba było robić szkolenia, bo serwisy www były niedostępne. A teraz wszyscy to wiedzą. I myślę, że każdy by chciał takiej sytuacji. Z osób zainteresowanych oczywiście.
0: Czyli życzymy sobie wszystkiego dostępnego.
3: Dokładnie. Ja się do tych życzeń jak najbardziej przyłączam, no i mam nadzieję, że tak czy inaczej za rok porozmawiamy, a zobaczymy jeszcze o czym. W każdym razie bardzo serdecznie dziękuję wam za dzisiejszą wizytę na antenie Tyfloradia. Przypominam, że rozmawialiśmy o Accessibility Campie, a także po prostu o dostępności. Ten temat co jakiś czas powraca, ale myślę, że jeszcze niejednokrotnie powróci, wbrew temu, czego by sobie moi goście życzyli. A przypomnę, że dziś na antenie Tyfloradia gościliśmy Jacka Zadrożnego, Adama Pietrasiewicza i Dominika Paszkiewicza. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Jacku, a my się słyszymy jutro, tak? Bo jutro będziesz o książkach elektronicznych opowiadał i demonstrował Kindle na naszej antenie.
1: No właśnie, jak się mówi, Kindle czy Kindle?
3: Mi się wydaje, że Kindle.
0: Kindle.
3: A Kindle?
0: Kindle
2: czytnik, chyba. Czytnik. Mhm.
3: Okej. Okay.
0: Czytnik książek po prostu.
2: Tak, no.
3: Dobrze,
2: tak.
3: Dobrze. Więc będziesz, Jacku, demonstrował jutro na antenie Tyfloradia dostępny czytnik książek w wersji programowej od firmy Amazon na system iOS. O.
1: Yes.
3: Tak w skrócie.
1: Yes.
3: Dobrze, zapraszamy bardzo serdecznie na tę prezentację już jutro po godzinie 19 do Tyflo Radia. No cóż, a ja również mówię do usłyszenia. Michał Dziwisz, kłaniam się. No i słyszymy się jutro.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dzień dobry. Mówi Kasper. Dzisiaj rozmawiać z Twittera na wszelakie sposoby. Zdaję sobie sprawę, że już kiedyś o tym trochę mówiliśmy, ale było to dawno temu. Twitter się zmienia, klienty Twittera się zmieniają. Podejście użytkowników do tweetowania do Twittera też jakoś tam ewoluuje. Postanowiłem o tym porozmawiać z Pawłem Masarczykiem, który jest specjalistą od Twittera, jest specjalistą bardzo lubi Twittera, prawie albo wszystko, co się z Twitterem wiąże, szczególnie jeżeli chodzi o technologie dostępowe, o rozwiązania do tweetowania, z których użytkownicy korzystający z różnych czytników ekranu i mobilnych i systemie korzysta. Witaj.
1: Witajcie wszyscy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo coś mi się tutaj, Michale, przycinasz troszkę. No niemniej jednak mam nadzieję, że po drugiej stronie, po stronie naszych słuchaczy, nasz głos dociera bez zniekształceń, bez zakłóceń. Witam was wszystkich. Cześć.
0: Cześć. To może zacznijmy od... przypomnijmy pokrótce, opowiedz, co to w ogóle jest Twitter i co on nam umożliwia. Tak.
1: Sama idea powstała w roku 2006 z inicjatywy Jacka Dorseya, który do dziś chyba jest tam głównym zarządcą i szefem całej spółki, która to spółka niestety, co by nie mówić, zbyt dużych przychodów nie odnosi. I z tego Twitter jest znany w tym złym tego słowa znaczeniu. Przynosi mu to złą sławę, że jest popularnym serwisem, ma mnóstwo użytkowników na świecie, a nie zarabia na siebie, nie osiąga takiego przychodu, na jaki by zasługiwał. I nawet gdzieś chyba władze to odczuwają. Natomiast idea była dość prosta. Wtedy jeszcze internet był gdzieś tak na początkach, mobilny internet, swojego rozwoju, jeśli chodzi o smartfony, bo jakby dostęp już był, ale nie było jeszcze Apple, nie było Androidów, iPhone'ów i nie były popularne tak bardzo aplikacje. One były tam na Symbianach, prawdopodobnie jakichś Blackberry'ch też, na Windows Mobile'u wtedy jeszcze. No i nie były tak istotne.

0: dla użytkownika na jego przemyślenia, na jego status. I to jest taka forma, która od tamtego czasu nazywa się mikroblogingiem. Potem powstawały różne klony Twittera z jakimiś usprawnieniami. Była Identica, która potem się nazywała chyba Status.net, taki open source'owy troszkę, tak? Jabber był tym, czym Jabber był dla komunikatorów, czyli otwarto-źródłowym takim rozwiązaniem niescentralizowanym. Tym Identica, później Status.net były dla Twittera. Teraz powstał chyba Appnet się to nazywa, taka platforma właśnie, gdzie bardziej siedzą osoby technicznie zorientowane, gdzie można coś tam zapłacić, te klienty są w większości płatne, app.net chyba, czy jakoś tak. No od tych już 11 lat świat dzieli się swoimi przemyśleniami, czy prywatnymi, czy w zakresie, ostatnio jest to bardzo popularne, polityki, czy artyści, muzycy, aktorzy, inni celebryci, czy sławy ze świata technologii, czy po prostu zwykli programiści dzielą się swoimi przemyśleniami, nowościami, tym, co jest ważne w ich karierze, czy w ich życiu, ze światem w formie takich króciutkich 140-znakowych wpisów.
1: I te 20 znaków, ono zawsze było zarezerwowane na te komendy, jakby nigdy nie było, właśnie było zawsze 140 znaków i te 20, o tych 20 znakach użytkownik nic nie wie.
0: To Blip, nasz polski klon Twittera, bardzo lubi informować przyjaciół, taki nasz polski mikroblog, który był popularny zanim Twitter gdzieś się tutaj jakoś zadomowił, oferował całe 160, ale Twitter nie, Twitter nigdy.
1: Mhm. I w jaki sposób możemy najprościej z tego, można, ja już ocenił chwilę, Twitter jest popularny, czy jak to byś to jest serwis mocno popularny?
0: Na pewno jest lepiej niż było jakieś powiedzmy 5-6 lat temu, kiedy ja z Twittera zaczynałem korzystać. No powiedzmy, ja zacząłem tak z 8, ale potem zaczęło to być popularne, zwłaszcza wśród osób niewidomych, przynajmniej w moim osobistym kręgu znajomych. Teraz jest dużo lepiej. Myślę, że pomogła temu lokalizacja Twittera na język polski, bo powstała polska sekcja Twittera, polska sekcja tłumaczeniowa, serwis powstał po polsku ze swoimi aplikacjami po polsku i stroną. Hasztagi zaczęły obsługiwać polskie znaki narodowe i powoli zaczęły się tam pojawiać znane osoby. Więc kiedyś to była taka domena osób, które znały angielski i chciały śledzić swoich ulubionych aktorów, piosenkarzy, względnie osób interesujących się nowymi technologiami. Teraz, no właśnie, teraz ludzie tam siedzą właśnie po to, by śledzić polityków, by brać udział w debatach jakichś politycznych, takich mniej formalnych, by śledzić wiadomości, informacje z kraju, ze świata, różnego rodzaju serwisy specjalistyczne zajmujące się konkretną dziedziną, więc jest dużo lepiej. Natomiast nadal Facebooka to nie przebija, nawet nie przebija to, o dziwo, to jakieś najnowsze statystyki, wielu portali polskich, które gdzieś tam jeszcze mają prawo przetrwać. Nasza Klasa czy Fotka do dzisiaj ma to jeszcze swoich użytkowników.
1: I co na takim Twitterze można robić? No to, że można tweetować, powiedzieliśmy, czyli napisać taką jedną wiadomość, która ma 140 znaków. Ale co jeszcze? Jakiego typu aktywności na Twitterze obowiązują?
0: Są tak zwane odpowiedzi i wzmianki, czyli jest interakcja z konkretnymi Twitterowiczami, użytkownikami Twittera w sferze publicznej, czyli naszą rozmowę z kimś może podglądać ktoś inny i się nawet do niej dołączyć. I wtedy już mamy tych osób wzmiankowanych w Twitterze dużo więcej.
1: Bo powiedzmy, że Twitter jest generalnie taką usługą publiczną. To nie jest tak jak na Facebooku, że mamy kogoś dodajemy do znajomych i mamy taką prywatność, że ktoś coś widzi, ktoś czegoś nie widzi. Choć i pewne takie możliwości też się ostatnio pojawiły, ale generalnie jest tak, że kogoś śledzimy, dajemy follow, unfollow i możemy sobie tweetować. Jakby wtedy, podobnie jak trochę na Facebooku, oznaczamy. Ale to nie są tacy klasyczni znajomi w takim rozumieniu jak Facebook.
0: Dokładnie, to jest tak jak mówisz, czyli każdy ma prawo otrzymywać informacje od każdego użytkownika, pod warunkiem, że ten na przykład nie zablokował sobie dostępu tylko dla śledzących, których on zaakceptuje, no albo jeżeli ten ktoś nas zablokował.

0: zablokował. W przeciwnym razie każdy piosenkarz, aktor, polityk, biznesmen, nasz znajomy, wszystko odbywa się na równych prawach i my możemy taką osobę śledzić, mieć dostęp do jej informacji, ba, możemy nawet jej wysłać wzmiankę. I tą wzmiankę też widzą wszyscy, ta osoba może odpowiedzieć lub nie. Nawet, ale to o zmianach będziemy mówić później, trochę się zliberalizował pogląd Twittera na temat tego, kto powinien mieć prawo powiedzenia nam wiadomości prywatnych. Kiedyś musieliśmy być śledzeni przez tą osobę, żeby móc jej coś wysłać. Teraz, w zależności od ustawień danego konta, może być nawet tak, że każde konto może każdemu wysyłać wiadomości prywatne, nawet jeżeli nie ma śledzenia z którejś ze stron. Więc jest tutaj dużo większe rozluźnienie niż w przypadku Facebooka.
1: No chociaż z tym teraz na Messengerze, na Facebooku też, chociaż też to w sumie zależy od mocno jednak od ustawień gdzieś tam prywatności. Czyli wracając do tych aktywności, możemy wzmiankować, odpowiadać i kogoś wzmiankować, wspomnieć jakby. Mhm.
0: Możemy oczywiście wstać odnośność prywatną, to o czym wspomniałem. Tweeta możemy także podać dalej, zretweetować, tak mówiąc po twitterowemu, czyli udostępnić, tak jak na Facebooku się udostępnia. Czyli ktoś nie śledzi kogoś, kogo ja śledzę, ale ja uważam, że jego wpis jest na tyle interesujący, że chciałbym, żeby wszyscy moi znajomi go przeczytali. I ja wtedy go retweetuję, czyli udostępniam, podaję dalej. Możemy też polubić wpis, przy czym polubienie na Twitterze troszkę inaczej wygląda niż na Facebooku, bo ulubione tweety to jest taka nasza kolekcja. I my w każdej chwili możemy zajrzeć do tej kolekcji, więc oprócz tego, że jakby jest to taki społeczny akt wyrażenia aprobaty wobec tego, co ktoś napisał, to też te nasze tweety ulubione nam się zbierają. To pochodzi trochę ze starych czasów, bo kiedyś ulubienie było taką akcją, o której wiedział tylko użytkownik, który polubił i którego polubiono. Więc nie było czegoś takiego, że tam ktoś potem podglądał, ach, polubień jest tyle, serduszek, teraz Twitter ma serduszka w ogóle. Kiedyś były to jakieś gwiazdki. Więc nie było czegoś takiego, że się zbierało te polubienia i ach, mojego tweeta polubiło ileś tam osób, tylko po prostu dodawało się go do ulubionych, do takiego jakby przejrzenia później, coś jak ulubione w naszej przeglądarce internetowej. Teraz ma to dużo bardziej taki wymiar społeczny, że te polubienia się liczą, bo wtedy tweet staje się bardziej popularny, bo wtedy ta osoba wie, że osoby, które te tweety lubią, rzeczywiście lubią to, co ta osoba ma do powiedzenia, więc te polubienia trochę zmieniły swoje znaczenie.
1: Tak, ale jeżeli my kogoś śledzimy na Twitterze, to my nie widzimy, że ktoś polubił tak w istym. Chyba, że wejdziemy w czyjś profil, prawda? Czy coś mylę?
0: Właśnie w tym, jak dzisiaj oglądałem Twittera na Androida, bo jeżeli w tej osi pokazało się, że ktoś polubił jakiegoś tam tweeta.
1: O, to jakby nowość jakaś taka. I coś jeszcze możemy zrobić z tymi tweetami?
0: Możemy je od niedawna, nie wiem, czy już przejść do zmian, ale no, to jest taka stara, nowa zmiana, cytować, czyli oprócz tego, że je udostępnimy, to opatrzymy je też jakimś swoim komentarzem, który ta osoba może zobaczyć, który zobaczą nasi znajomi i który zobaczy każda osoba, która ten tweet sobie podejrzy na stronie na przykład Twittera. Można te komentarze, te cytaty podglądać. Znaczy cytowany jest ten tweet oryginalny, my jakby dopisujemy się do niego, czyli cytując tweet stary, piszemy jakby nowego naszego. No i w ten sposób się tworzy też rozmowy, tak zwane konwersacje, gdzie po prostu kilka osób może, pisząc tweety, stworzyć taki hub w internecie, czy taką chmurkę, coś takiego, że podglądamy po prostu całą dyskusję, jaka się toczy wokół konkretnej sprawy, wokół konkretnego wpisu użytkownika. Możemy to robić. No i oczywiście bardzo ważnym konceptem, który na Twitterze gdzieś tak powstał, chociaż nie jest wcale nowy, on jakby swoimi korzeniami sięga do czasów IRC i kanałów IRC oznaczanych symbolem krzyżyka, czyli hasztagi. Hasztagi, czyli takie kategoryzowanie wpisów według własnych kategorii tworzonych przez użytkowników celem łatwiejszego znalezienia się nawzajem i łatwiejszego znalezienia dyskusji na interesujący nas temat. Czyli hasztagiem może być wszystko. Hasztagiem może być jakieś wydarzenie, hasztagiem może być wypowiedź jakiegoś polityka, z której się tam śmiejemy, czy do której się odnosimy. Hasztagiem jak pokazuje Instagram, może być nawet jedzenie, bo zdjęcia na temat konkretnej potrawy czy w ogóle jedzenia możemy znaleźć pod konkretnym hashtagiem. Więc hashtag to jest taka kategoria, w której lud internetowy umieszcza treści, które jego zdaniem powinny się w tej kategorii znaleźć.
1: To może teraz przejdźmy do tych zmian. Co nowego się pojawiło, jeżeli chodzi o Twitter? Już abstrahując od obsługi, bo o tym za chwilę, ale o same nowe funkcje serwisu i usługi Twittera.
0: Więc Twitter postawił ostatnio na to, że chce być takim jakby, oprócz tego, że naszym publicznym komunikatorem czy medium do wyrażania myśli, Twitter chce być także naszym centrum informacji, czyli oprócz tego, że są tam już wszystkie wielkie agencje prasowe z całego świata i ludzie mogą się do tych wiadomości w czasie rzeczywistym odnosić i można je śledzić, bo to wszystko jest gdzieś tam opatrywane lokalizacją w czasie rzeczywistym, więc jest takie poczucie, że informacje otrzymujemy tu i teraz w czasie rzeczywistym, tam gdzie one się, stamtąd skąd, gdzie one się dzieją, gdzie mają swoje źródło. Oprócz tego mamy też takie poczucie, że jesteśmy włączeni do akcji, bo idąc wzorem Facebooka, Instagrama i innych portali społecznościowych, Twitter dodał zarówno zdjęcia, jak i filmy, jak i ankiety. Więc Twitter chce, żebyśmy dowiadywali się dzięki niemu wyrażali swoją opinię i dzięki niemu zbierali też opinie innych. Więc jeżeli jest jakieś wydarzenie, interesuje nas w czasie rzeczywistym, co ludzie o tym myślą, jakie są ich jakieś opinie, czy coś nowego można się dowiedzieć, bo to ludzie też czasami, jak jest jakieś wydarzenie, zwłaszcza w jakimś tam konkretnym miejscu, to ludzie chcą też swoje jakieś przemyślenia na bieżąco z tamtego miejsca zdarzenia przekazywać, więc bardziej to będzie Twitter niż Facebook. I dodano parę takich funkcji właśnie, dodano filmy, dodano zdjęcia, dodano te ankiety, dodano chwile. Chwile, czyli kolekcję tweetów, które możemy zakładać, powiązane z jakimś konkretnym tematem, takie usystematyzowane, czy wokół jakiegoś wydarzenia, czy wokół naszego prywatnego widzimisię, takie zbiorowiska tweetów naszych, nie naszych, różnych osób, które potem można w wygodny sposób przeglądać. I to jest też właśnie po to, że jeżeli coś się dzieje, powiedzmy jest jakiś koncert i wiele osób na temat tego koncertu się wypowiada, posyła filmiki, posyła zdjęcia, posyła jakieś tam swoje przemyślenia, to w formie takich chwil chcemy w jednym miejscu pozbierać te tweety i potem móc do nich wrócić i je w takiej eleganckiej formie przejrzeć. Tak samo ruszył serwis Periscope i teraz z poziomu aplikacji Twittera możemy na bieżąco transmitować na żywo to, co się wokół nas dzieje, więc jakby ten realizm jest jeszcze poszerzony o ten element włączenia osób w przeżywanie tego, tak jak to się dzieje, nie tylko z relacji tekstowych, z filmików, które ktoś nagrał 5 minut temu albo godzinę, ale możemy transmitować w czasie rzeczywistym to, co rzeczywiście dzieje się w tym miejscu, w którym jesteśmy.
1: Dobrze, to teraz jak tyle chyba, jeżeli chodzi o takie wstępne informacje o serwisie Twitter, może jeszcze powiedzmy, co wlicza się obecnie do tych 140 znaków, a co nie wlicza. Chyba, że to zależy od konkretnej aplikacji. Jak to wygląda?
0: Nie, to jest standard Twitterowy, który jest gdzieś tam skodyfikowany, udokumentowany w API. I jest to w 140 znakach liczy się status. Od ostatnich paru miesięcy jest taka zasada, że nie liczą się linki, tylko teraz nie jestem pewien. Zdaje się, że tylko jeżeli wrzucimy zdjęcia na Twittera, to zazwyczaj było tak, że ten link do tego zdjęcia zaczął już pożerać znaki. Nie powinno tak być, bo jednak jest to przestrzeń, którą mógłby ktoś zagospodarować na swoje przemyślenia. Na pewno nie liczą się też hasztagi. I zdaje się, że jeżeli odpowiadamy do kilku osób, to nie liczą się też nazwy użytkownika we wzmiance. I taki stan rzeczy na pewno wzmianki honoruje Chicken Nugget. Zdaje się, że TW Blue chyba też, aczkolwiek nie jestem do końca pewien teraz. No i większość tych klientów mobilnych, które gdzieś tam utrzymują się w konwencji tego API Twitterowego, takie jakie one jest. Natomiast Twitter ma ostatnimi czasy zakusy, żeby te swoje legendarne 140 znaków podwoić i by status maksymalnie mógł składać się z 280 znaków. To wzbudza różnorakie emocje wśród użytkowników, zdania są podzielone, są osoby, które się cieszą, jest duża, duża fala krytyki w stosunku do serwisu, że odchodzi od swojej oryginalnej idei, że tweety miały być krótkie, że uczyło to ludzi zwięzłego wypowiadania się, a teraz ludzie będą się rozpisywać i pewnie i tak im miejsca nie starczy.
1: No być może, zobaczymy, coś w tym jest, ale no mi akurat to 280 znaków się bardziej podoba niż nie i zobaczymy, kiedy to zostanie wprowadzone. To teraz jak z obsługą Twittera z naszej perspektywy? Jeżeli chodzi o przeglądarkę internetową, czyli o taki po prostu Twitter.com, jak to jest?
0: Jakieś 2 albo 3 lata temu Twitter wprowadził skróty klawiszowe, które mają osobom niewidomym, osobom korzystającym ze screenreaderów, ułatwić korzystanie ze swojego interfejsu webowego. Z tego co pamiętam, J i L to jest przejście do poprzedniego, następnego tweeta, czy następnego elementu.
1: JK. J i K.
0: JK.
1: L to jest like. Hmm? Tak, tak podobnie jak ten. J i K, tak. Mhm. L to jest like. Tam R to... albo... Tak.
0: I potem było jeszcze tego parę. T to nie wiem, czy to nie jest jakiś retweet chyba. Jest tych skrótów trochę. Próbowałem z tego korzystać. Ciekawa nawigacja, aczkolwiek nie wiem, czy jest to aż tak produktywne. Bo jednak te komunikaty są gdzieś tam generowane przez te znaczniki ARIA. Nie wiem, czy można takiego tweeta na przykład przeliterować tak łatwo. Trzeba by chyba wyjść z tego trybu formularzy i tam gdzieś do niego docierać. Natomiast jest taka funkcjonalność, działa i gdyby ktoś chciał skorzystać, to jak najbardziej się da. Już nie trzeba się raczej ograniczać do strony mobilnej czy do jakichś alternatyw, aczkolwiek EasyChirp, czyli dawniej Accessible Twitter chyba się nazywała ta strona, taki alternatywny klient przeglądarkowy, dalej rozwija się i ma się dobrze. I była prekursorem właśnie takiej funkcji, o której może za chwilę, chociaż może już w sumie teraz, alternatywne opisy zdjęć na Twitterze. No bo w chwili, gdy na Twittera weszły zdjęcia, no to pojawił się ten problem, że sporo osób wysyłało same zdjęcia, ewentualnie z jakimś mało mówiącym podpisem i nie było wiadomo, nie widząc, co jest na tym zdjęciu, więc sporo osób prosiło o to i EasyChirp, czyli dawniej Accessible Twitter, dodał u siebie taką funkcję opisów alternatywnych, natomiast potem Twitter przejął inicjatywę i teraz wiele klientów obsługuje zarówno zapis, jak i odczyt zdjęć, opisów zdjęć alternatywnych. Przy czym rzeczywiście, jeżeli ktoś takie zdjęcie wrzuca, to musi je sam opisać, a wiadomo, że wprowadzić funkcję to jedno, a zachęcić użytkowników, zwłaszcza takich, którzy z dostępnością na co dzień nie mają wiele do czynienia, do opisywania swoich zdjęć, to druga rzecz i nie jest ta funkcja jakoś zbytnio popularna póki co.
1: Czyli tak na krótką metę można spokojnie skorzystać z takiej strony Twitter.com, ale na dłuższą metę może to być może nie uciążliwe, ale nie takie wydajne i efektywne z tymi wszystkimi aplikacjami na stronach internetowych. Niemniej bardzo dobrze, że dział dostępności funkcjonuje i że tych dostępnościowych funkcji Twittera jest coraz więcej. No i co? Najbardziej popularny wśród ludzi na świecie jest system Windows, więc od Windowsa zaczniemy. Jak to w przypadku osób niewidomych jest z Twitterem i z aplikacjami do obsługi Twittera w systemie Windows?
0: Mamy opcji kilka. Na pewno nie jest nią oficjalna aplikacja Twittera dla Windowsa 10. Tamta dostępność nie jest jeszcze zaimplementowana. Ja parę miesięcy temu próbowałem skorzystać z tej aplikacji i no był z tym istotnie problem. Nie byłem w stanie dostać się do większości kontrolek. Jeżeli mogłem, to jakąś nawigacją obiektową w NVDA, więc no nie była to przyjemna praca. Ale mamy parę znanych już, przedstawianych na antenie, pewnie Tyfloradia, a jak nie, to w inny sposób rozpropagowanych rozwiązań.
1: I one dalej. A TweetDeck, jak już tak mówimy o Twitterze for Windows, o stronie Twittera, a TweetDeck też nie bardzo chyba, prawda?
0: Też, on już był bardziej gdzieś widoczne były kontrolki, natomiast gdzieś tam dalej ciężko było z tego korzystać. Zdaje się, że tam w którymś momencie wszedł taki interfejs, który przypominał HTML-a i tam była możliwa jakaś nawigacja, po tej strukturze, ale nadal nie było to takie, nie było to tak dobre, jak powiedzmy dedykowane klienty Twittera dla osób niewidomych.
1: Mhm. I co? I są specjalne, pojawiły się już dawno, w sumie 5-6 lat temu, specjalne klienty Twittera, tak? Dla niewidomych. Pierwszym był chyba Twitter, tak? On się.
0: Jeszcze wcześniej był MacTweet, czy MC Tweet.
1: MC Tweet, tak, to ja go nie używałem, ale był tak.
0: Też go używałem. On mi działał i w pewnym momencie zawiesił się, przestał mi pobierać. W ogóle cały program się zawieszał i nie wiedziałem, co poradzić. Zresztą sam programista porzucił projekt, później weszło nowe API Twittera. Zostały zawieszone wszystkie klienty, które nie zostały dostosowane, odcięto im dostęp i w ten sposób właśnie MC Tweet czy MacTweet, nie wiem jak to tam się miało czytać, został uśmiercony po prostu. Natomiast potem rzeczywiście był Twitter, który rozwijał się w latach 2009-2012.
1: I na swój sposób rewolucyjny program, bo od niego wszystkie inne klienty Twittera dla niewidomych przejęły jego filozofię, można powiedzieć, poniekąd.
0: Sam Twitter też nie był do końca oryginalnym pomysłem. On bazował już, jakby sama idea tego niewidzialnego interfejsu i skrótów klawiszowych bazowała na Jouterze. Jouter, czyli skrypty do JOS-a, które były klientem Twittera. Był to bardzo prosty klient, tam wiele funkcji nie było, natomiast przeglądanie tweetów, pisanie, to było jak najbardziej możliwe. I ja nawet korzystałem z tego Joutera przez jakiś czas. On był taki, no wiadomo, ładowało się JOS-a i od razu po załadowaniu JOS-a był już ten Twitter. Wiem, że były plany różne, wielu programistów się zarzekało, że stworzy dodatek do NVDA, który będzie klientem Twittera. Póki co nic takiego nie powstało. Śledząc GitHuba też nie widziałem, żeby ktokolwiek zamieścił jakiś nawet kod wstępny. Więc chyba nikt jeszcze nie zaczął prac nad takim dodatkiem. Natomiast Jouter, który później z czasem stał się bardzo powolny, nie był aktualizowany, zainspirował Christophera Toffa i parę jeszcze osób do stworzenia Twittera. I Twitter rzeczywiście przez te 3, powiedzmy, lata swojego rozwoju, no był takim niekwestionowanym liderem. To był ten taki klient, po którego wszyscy sięgali i z niego korzystali, on się rozwijał bardzo prężnie, był open source, więc można było grzebać w kodzie, jeżeli ktoś się na tym znał. Parę osób tam w Stanach, czy nawet z Holandii, jedna osoba przyłączyła się do rozwoju tego projektu i on przez 3 lata sobie istniał. Ja zajmowałem się jego polskim tłumaczeniem, więc też mam z tym klientem bardzo dobre wspomnienia. No gdzieś w międzyczasie był jeszcze Klango Twitter. To jeszcze jak Klango się rozwijało i miało swoje dni świetności, to programiści właśnie z Simplito mieli takie ambicje, żeby po kawałku udostępniać różne serwisy, które wtedy jeszcze aż tak dostępne nie były, w formie programów doczepianych do systemu Klango. I był YouTube, znaczy YouTube nie był programem, YouTube był wbudowany w playera, ale był YouTube. Był Amazon Shopping, który pozwalał na wyszukiwanie produktów w Amazonie. Była Wikipedia, był Facebook przez krótki czas, ale był. No i był właśnie Twitter, który też razem ze starym API upadł. No i potem był właśnie Twitter. Twitter był przez 3 lata. Gdzieś pod koniec 2011, początek 2012, myślę, że Christopher Toth nie wytrzymał presji związanej z tym, że był i programistą, i wsparciem technicznym, i wszystkim naraz. I gdzieś poziom dyskusji na temat Twittera, poziom życzeń, skarg, zażaleń jemu wyrażanych, który niejednokrotnie bywał niski, no przestraszył go, gdzieś go to przerosło i w takiej chwili też no złości, jakby to nie było, i takiego zwątpienia, zamknął repozytorium, porzucił projekt. Twittera próbowało przejąć kilku deweloperów. Miał powstać jego fork, tak zwany Tweetmonger, który obiecywał wiele, ale tak naprawdę mało wniósł i został szybko zaniechany. Natomiast taką kontynuacją, która też jakoś mega wiele nie wniosła, ale do teraz w zasadzie zapewnia jakiś do pewnego stopnia rozwój tej aplikacji, to jest The Cube. The Cube, którym z początku zajął się Kyle Jones z Anglii, teraz robi to Andriy Polikanin z Ukrainy. Też projekt open source'owy, czyli ostatnie wydanie kodu Quittera, przerabiane w taki sposób, żeby działało z najnowszymi ustaleniami API Twitterowego. Są tam poprawiane różne błędy. Są plany ponoć wprowadzania funkcji, aczkolwiek no, taka sytuacja otrzymuje się już od kilku lat i oprócz jakichś takich drobnych poprawek i absolutnie koniecznych ulepszeń, wiele się tam nie dzieje. Po drodze wyskoczył Twin, klient japoński, który w sumie był gdzieś od początku, ale przez to, że jest japoński i większość dokumentacji, stron z pomocą i stron oficjalnych programów i tak dalej była po japońsku, to też nie było takim oczywistym wyborem, żeby z tego klienta skorzystać. Też nie wiedział nikt o tym, że on istnieje.
1: Ale o Twinie proponuję, że powiemy później o tyle, że Twin, on nie ma nic wspólnego z tą ideą klientów w rodzaju Quittera, prawda? To jest jakby coś innego, to nie jest. Czy Twin to jest też tylko dla niewidomych program?
0: Nie. Twin nie jest programem jak najbardziej mainstreamowym.
1: O Twinie proponuję, powiemy później, bo kiedy omówimy te Quittero-podobne, że tak powiem, bo kiedy mówię Twin, że powiesz, że wyskoczyło TV Blue, bo to chyba TV Blue było pierwsze, a potem Chicken, czy odwrotnie?
0: Nie, pierwszy był Chicken Nugget.
1: Aha, pierwszy był Chicken, dobrze, no to pomówimy w takim razie o Chickenie.
0: I to tak dość krótko w zasadzie po upadku Quittera. Christopher Toth postanowił powrócić z nowym programem, tym razem już płatnym, tym razem już nie open source i tym razem już w wersji okienkowej z początku. Interfejs niewidoczny był dopiero dodany później. Sam Chicken Nugget zaczął się gdzieś w okolicach wakacji roku 2013. Tak, lipiec, znaczy czerwiec, lipiec, jakoś tak. I wtedy to była jeszcze beta, taka nieoficjalnie dystrybuowana. Jeżeli ktoś chciał sobie podejrzeć, jak będzie wyglądał finalny produkt, to mógł z tego skorzystać. Jak najbardziej wtedy dawał radę Chicken Nugget. Znaczy on się rozwijał, tam z początku to był taki surowy szkielet, wiele funkcji nie było obecnych, wiele brakowało. Ale początkiem 2014, nawet końcówką 2013 gdzieś, została wydana wersja finalna i od tego momentu do dziś powoli, z jedną aktualizacją na parę miesięcy, ale Chicken Nugget się rozwija i są w nim dodawane nowe funkcje. Więc to jest taki główny klient, wiele osób z niego korzysta. Ma wersję właśnie.
1: I co wyróżnia Chicken, czym wyróżnia się Chicken Nugget pośród innych klientów Twittera dla niewidomych i w ogóle pośród klientów Twittera?
0: Na początku, wtedy kiedy on powstał, to samą rewolucją już było to, że wprowadzał pełną obsługę dla streamingu, bo The Cube, czyli Quitter dawniej miał tylko wsparcie dla streamingu we wzmiankach i wiadomościach bezpośrednich, natomiast tweety dalej były odświeżane raz na jakiś czas, tam na ustalony interwał. Poza tym była obsługa, zdaje się, było automatyczne odczytywanie tweetów, czyli można było, powiedzmy, jeżeli mamy jakiś hashtag, oczywiście w miarę mało ruchliwy, bo przy bardziej aktywnych hashtagach bylibyśmy zasypani informacją, było automatyczne odczytywanie tweetów, no był interfejs okienkowy, miało to działać szybciej. Aktualnie Chicken Nugget wyróżnia się wsparciem dla YouTube'a, wsparciem, czyli można odtwarzać filmy z YouTube'a w Chicken Nuggetcie. Ma swój dedykowany odtwarzacz z własnym interfejsem, w którym materiały audio można odtwarzać, przewijać, przyspieszać, zwalniać i tak dalej. Ostatnia wersja wprowadziła wsparcie dla Pocketa. Możemy artykuły, które gdzieś tam zobaczyliśmy, dodać do Pocketa i przeczytać je później w aplikacji Pocket. I to w zasadzie chyba tyle. Jest możliwość importu archiwum.
1: OCR jeszcze, tak? Te opisy.
0: TV Blue ma OCR-a, tylko właśnie teraz.
1: I Chicken Nugget, Chicken Nugget.
0: Bo Chicken Nugget teraz ma. Tak, ale Chicken Nugget jakby to nie jest w tym momencie ta, która go wyróżnia. Jego.
1: Aha, TV Blue też ma. Dobrze, to przepraszam. Jestem nie na bieżąco w takim razie.
0: Okej, przy czym Chicken Nugget ma tego OCR-a autorskiego. Christopher napisał swojego OCR-a, który jest też używany na przykład w serwisie CAPTCHA BeGone. Więc jeżeli z tego serwisu korzystacie, to ten sam silnik jest wykorzystywany do odczytywania tekstu z obrazków w Chicken Nuggetcie. Ale tak, oni byli pierwsi. Chicken Nugget był pierwszy, jeśli chodzi o OCR. Więc to tutaj masz rację.
1: A jak ze stabilnością aplikacji? Bo chyba różnie bywało.
0: Z reguły problemów nie ma. Natomiast zdarza się tak, że jeżeli na przykład zamkniemy program siłą, bo coś się zawiesi, czy wyłączymy komputer i zapomnimy, że on tam jest, bo był ukryty i zapomnieliśmy go wyłączyć, czy coś jeszcze zrobimy, bardzo łatwo jest mu zaburzyć bazę danych. I wtedy program wyrzuca błędy, nie chce się włączać, trzeba usuwać sesję, robić ją od nowa. Czasami trzeba nawet usunąć cały folder, powiedzmy, z danych aplikacji, przez co no, jesteśmy gdzieś tam zmuszeni do wpisywania ponownie danych aktywacji programu, czyli klucza, który trzeba potem gdzieś odnaleźć. To był mój chyba największy ból z tym programem, że Chicken Nugget bardzo łatwo było gdzieś doprowadzić do takiej sytuacji, w której konieczna była ponowna. Natomiast poza tym raczej program zachowuje się stabilnie. Natomiast no właśnie ma taki jakiś problem z bazą danych momentami.
1: I można teraz powiedzieć, że śmiało takim konkurentem, a do tego darmowym rozwiązaniem wobec konkurentem Chicken Nuggeta jest program TVBlue, który też ciągle się rozwija, mimo pewnych problemów, które gdzieś tam miał, informacji, że nie będzie już rozwijany, to jest też klient open source'owy, tak?
0: Czy tak? Tak, TVBlue jest też open source'owy, jest pisany z zera przez początkowo przez jednego programistę z Meksyku. Aktualnie tam pomagam chyba ktoś z Hiszpanii i w ogóle parę osób się podłączyło do projektu i tam wrzuca swoje poprawki. I jest to taka właśnie konkurencja, bardzo taki wzorowany, nie bazujący na kodzie, ale wzorowany na Chicken Nuggetcie klient. Większość funkcji później się okazuje, że jest w jakimś stopniu skopiowana, jest dużo jakichś takich nawiązań do Chicken Nuggeta, jest opcja skrótów klawiszowych z Chicken Nuggeta, jest chyba paczka dźwiękowa z Chicken Nuggeta, więc chcą być taką darmową alternatywą, takim klonem, no właśnie Chicken Nuggeta. Takim klientem dla osób niewidomych, który będzie dostępny za darmo.
1: I czy on z kolei wyróżnia się jakimiś innymi takimi funkcjami, których nie ma Chicken, albo właśnie nie ma, no taki jest najmniej z nich rozwijany, najwolniej, ale właśnie których nie ma Chicken?
0: Na pewno obsługuje trendy. Coś, co było już dawno w TheCube, ale nie ma tego w Chicken Nuggetcie i to jest mój największy chyba ból w Chicken Nuggetcie, jest taki, że tych trendów nie ma, bo jednak czasami ciekawą informacją jest właśnie, o czym najczęściej się dyskutuje w danym obszarze, jakie są tematy, które gdzieś tam są poruszane na Twitterze. Mam wrażenie, że lepiej działają konwersacje właśnie w TVBlue, że jakoś bardziej wiarygodnie są pobierane te tweety i jakoś to tak działa, no jak na moje, troszeczkę stabilniej. Czy coś jeszcze? Ciężko powiedzieć. Oni byli pierwsi na pewno z Pocketem. Za to nie mają YouTube'a, dla przykładu. Mają swój OCR, który bazuje na jakimś open source'ie. W ogóle. Domyślnie ma skróty klawiszowe, które są dość, jak dla mnie, nielogiczne, bo one mają logikę, jeżeli zna się język hiszpański, na przykład. Bo tam niektóre litery początkowe skrótów pochodzą od jakichś hiszpańskich słów. No więc tego typu różne jakieś dzieją się rzeczy. Jakieś były błędy kiedyś ze streamingiem, jeżeli się zahibernowało komputer, odhibernowało, to nie chciało ściągać tweetów. Różne inne tam się dziwne rzeczy działy. Natomiast no tak, to on bardzo, bardzo przypomina Chicken Nuggeta.
1: A co w planach? Wiemy coś na temat dalszego rozwoju tych trzech klientów Twittera? O czymś szczególnie coś jest zapowiadane? O czym już wiemy?
0: Chwilowo jest cisza. Co by nie mówić, ani Manuel Cortez, ani Christopher Toff, ani Andrzej Polikanin nie mówią za wiele o tym, co ma być. Może i dobrze, bo już słyszeliśmy różne, zwłaszcza w przypadku
1: obietnice,
0: TheCube'a.
1: A później tak, niestety.
0: Tak, a później nie było właśnie nic z tych obietnic wypełnione, albo odwleka się to w czasie na jakiś dalszy plan. Więc TheCube miał już być uniwersalnym klientem różnych portali społecznościowych, miał być Facebook, miały być komunikatory, różne inne rzeczy. Manuel Cortez znowu lubi skakać tak trochę z kwiatka na kwiatek. On się angażuje w 10 różnych projektów, potem któryś porzuca gdzieś tam i go nie rozwija. Miała być gra, audiogra jakaś, strzelanina zombie, która tam wyszła jakieś demo koncepcyjne, potem to zostało porzucone. Miał być klient Facebooka. No tutaj rzeczywiście Facebook przyblokował dostęp do API i nie udało się go stworzyć, za to miał być klient Wkontakcie, tej rosyjskiej sieci społecznościowej. Również nie powstał. Znaczy nie powstał, powstał, jakaś tam wersja jego wyszła, ale rozwój jest tak gdzieś powolny, że prawie gdzieś to zamarło. No i tak to wygląda. Z Christopherem znowu problem jest taki, że on też ma tą swoją firmę Accessible Apps, w ramach której wychodzą te wszystkie Q Apps, czyli Q Read, Q Cast, Q Feed. Aktualnie pracują nad klientem Reddita. Takie są najnowsze wieści. Więc może za chwileczkę usłyszymy o programie dla niewidomych do Reddita.
1: Reddit, przypomnijmy, to jest taki...
0: To jest takie globalne forum wszystkiego, tak jak nasz Wykop w Polsce. Czyli taka platforma, gdzie jakby zakłada się tak zwane subreddity, czyli podkategorie tego forum, które dotyczą różnych kwestii. Może być subreddit osób niewidomych, subreddit jailbreakerów, czy tam subreddit fanów Androida, subreddit osób uczących się języków. I w ramach tych subredditów każdy tam subreddit ma swojego moderatora. Publikowane są albo linki, albo jakieś właśnie wiadomości, komentowane są te wiadomości, daje się im jakieś łapki w górę, łapki w dół. Taka globalna platforma do dyskusji na każdy temat, no tylko właśnie po angielsku. I tam jest też API, można w ramach tego API programować różne rzeczy i ma powstać właśnie QReddit. Więc Chicken Nugget trochę idzie w odstawkę. Wiem, że sam Christopher już się skarżył na Twitterze na to, jak ciężko jest współpracować z API Twittera, że wiele z nowości, które są prezentowane i się szumnie o nich mówi, typu właśnie chwile, nigdy nie weszły do API i nie udało się ich uwzględnić w kliencie. Do tego jeszcze to API ma błędy, za które obwinia się potem programistów konkretnych aplikacji. No i oczywiście to, że próbują różne osoby obejść kwestie licencyjne Chicken Nuggeta, że w kwestii właśnie poziomu wyrażania swojej opinii nie zmieniło się za wiele, więc tu jest właśnie taki problem, że no gdzieś jest ta mała wytrzymałość na stres i zaangażowanie też w różne inne projekty, przecież Christopher też jest współodpowiedzialny za NVIDIA Remote, aktualnie pracują nad projektem Dictation Bridge, czyli wtyczka, która połączy NVDA z Dragon Naturally Speaking i z rozpoznawaniem mowy Windows, celem sterowania komputerem dzięki NVDA przez wydawanie komend głosowych. Więc on jest też zaangażowany w różne projekty i Chicken Nugget jest aktualizowany raz na jakieś parę miesięcy.
1: Czyli tak wyglądają te klienty Twittera specjalnie tworzone z myślą o osobach niewidomych. No, chociaż w dostępie do jednej z usług mamy czym wybierać, bo z trzech programów możemy skorzystać. I to już dobrze z trzech, właściwie z dwóch na pewno w systemie Windows, no chociaż z trzech, w systemie Windows, bo tam były pewne konflikty związane z klawiszem Windows, ze skrótami klawiszowymi, ale zdaje się, że wszyscy twórcy wszystkich trzech rozwiązań już zaradzili i te problemy jakoś chyba już są rozwiązane. Już chyba użytkownicy Windowsa 10 nie mają teraz jakichś szczególnych problemów, prawda, z tymi z klawiszami.
0: Dla każdego klienta powstał alternatywny układ skrótów klawiszowych i jest on stosowany i działa.
1: A Twin, bo wspomniałeś coś w pewnym momencie o jakimś japońskim kliencie w programie Twin, o nim wiemy.
0: Twin jest takim bardzo przypadkowym w sumie odkryciem, bo ktoś kiedyś gdzieś coś przeglądał z jakichś tam japońskich stron, odkopał tego Twina. Okazało się, że on ma jako taki, ale w miarę zrozumiały interfejs też po angielsku. Zaczęli to ludzie testować. Okazało się, że jest to nawet dostępne, bo jest zbudowane na standardowych kontrolkach Windows. Z czasem na tam jakieś kilka problemów, które wyrosły po drodze, powstały jakieś tam dodatki do NVDA i skrypty do JOS-a. No i ten, w czasie tej takiej posuchy, gdzie ten The Cube rozwijał się tak, no jakoś się rozwijał, ale nie było wielkiej nadziei, że z tego będzie jakaś rewolucja, a Chicken Nugget jeszcze nie wkroczył, no sporo osób używało tego Twina. Teraz Twin sam w sobie nie jest już rozwijany, za to przejęła inicjatywę społeczność Open Source i jest program OpenTwin, czyli otwarta kopia Twina, taki fork Twina, który ma otwarty kod i można jak najbardziej do niego zaglądać i go modyfikować. Program jest pisany, tworzony i zawsze był tworzony przez osoby widzące, więc tam osoby niewidome nie były z początku brane pod uwagę. Przez co nie ma takich funkcji jak jakieś audio tweety, czy głównie chodzi o audio tweety, ale nie ma też na przykład wsparcia dla tweetlongera, nie ma w taki oczywisty sposób położenia geograficznego, nie możemy tego sprawdzić. Problemem jest też to, że cała dokumentacja de facto i listy zmian są publikowane w języku japońskim, więc bez Google Translatora jest ciężko, a nawet z Google Translatorem jest bardzo trudno zrozumieć, o co chodzi w ogóle w tych nowych wydaniach. Nie ma w ogóle informacji takiej konkretnej po angielsku czy w jakimkolwiek innym języku niż japoński, co w tym kliencie się tak naprawdę zmienia. Były też jakieś problemy z Focusem, tam za każdym razem, gdy się pojawiało coś nowego, JOS czy NVDA lubiały sobie powtórzyć 10 razy ten sam element. Nie każdemu też odpowiada domyślny układ kolumn i bardzo ciężko jest go zmienić, trzeba to robić myszką albo no właśnie skryptami do JOS-a. Więc jest ten problem z przełożeniem tego, co ma się w jakiej kolejności wyświetlać. Poza tym bardzo funkcjonalny klient, można z niego jak najbardziej korzystać i działa. Jeżeli komuś niepotrzebne są jakieś bajery w stylu właśnie tweetów, audio i tak dalej, jak najbardziej można z tego klienta korzystać.
1: Czy jeszcze coś w systemie Windows jest wartego uwagi, z czego...
0: To jest chyba wszystko, ale trzeba przyznać, że wybór jest dość imponujący.
1: Kiedyś była jeszcze jakaś, nie wiem, chyba była, skoro o tym nie mówisz, jakaś wtyczka do Mirandy, do tego multikomunikatora, prawda?
0: Była i nadal jest, przy czym ja o tyle o niej nie wspominałem, że ona była bardziej takim czytnikiem tweetów plus narzędziem do wymiany wiadomości prywatnych, bo no przez to, że jest tylko komunikatorem, to nie można podświetlić konkretnego tweetu, no, odpowiedzieć na niego, podać go dalej, zacytować. Można tylko przeczytać to, co się w okienku rozmowy wyświetla. Można napisać swojego tweeta, można komuś wysłać wzmiankę, no i można pisać wiadomości prywatne z innymi użytkownikami Twittera przez okienka rozmowy, tak jakby to był jakikolwiek inny komunikator. I to jeszcze nawet działa, ale tak jak mówię, no nie jest to wygodne i nie oferuje to takiej palety funkcji jak klienty, o których już wspomniałem.
1: Mhm. Czyli Windows, tak to wygląda w systemie Windows. No to teraz możemy pomówić trochę o, właściwie pomówić pewnie ja opowiem, mam tylko nadzieję, że jakoś w miarę mnie słychać, o komputerze, o komputerach Apple. My o tym troszkę mówiliśmy dwa tygodnie temu w takim podcaście w Tyflo Radio, który pewnie niedługo się na łamach Tyflo Podcast.net, na łamach podcastu ukaże, na temat komputerów Apple, i tam z Piotrem Machaczem i Adrianem Wyką też wspominaliśmy o klientach Twittera na Maca. Na Macu też jest niezła sytuacja, bo mamy wbudowany Twitter for Mac, który generalnie nie zawsze wygodny w obsłudze, ale jest programem dostępnym. Mamy Yuru Fukuro albo Night Own, stary, nierozwijany, darmowy klient Twittera, który jednak tak trochę jak w The Cube, wielu funkcji rozwija się. Mam nadzieję, że nie została wydana publiczna wersja beta programu, który teraz nie pamiętam, jak on się będzie nazywał, ale chodzi mi o Twitterific for Mac, bo on już kiedyś istniał, potem przestał być rozwijany na systemy macOS i teraz ma powrócić w wielkim stylu, co dla nas, do mnie, o tyle dobrą informacją, że Zawsze o dostępność, o to, żeby programu dobrze się używało z voice-overem i wśród beta testerów tego nowego Twitterifika na Maca również z tego co wiem są osoby niewidome. Nie wiem, coś dodasz do tego, co mówię na temat?
0: On się chyba będzie nazywał Project Phoenix. I zdaje się, że rzeczywiście jest dostępny, bo z takich już wstępnych uwag, jakie widziałem, bardzo byli ludzie z niego zadowoleni, więc jestem ciekaw, jak tylko wyjdzie na Maca w pełni, co z tym będzie się działo, jak to będzie wyglądać.
1: No a ludzie na Macu co? Z reguły ludzie używają właśnie tego Night Owna albo Twitter for Mac po prostu, prawda? W sensie tak. Osoby niewidome.
0: Tak. Jako ciekawostkę mogę też powiedzieć, żeby eksperymentalnie próbowano stworzyć TV Blue na Maca. I tam wyszły jakieś dwie bety, natomiast to potem już przestało być rozwijane też.
1: Bo niestety osławiony, to też wtedy wcześniej mówiłem, Tweetbot for Mac jest niestety dostępny, ale niezbyt funkcjonalny, bo po prostu wszystkiego nie czyta. Nie pamiętam czego, czy tweetów, czy chyba od kogo, czy nazw użytkowników, czegoś w kolumnie nie czyta i nie da się z tym nic zrobić. Także osławiony tweetbot, no akurat dla nas niewidomych, dla użytkowników korzystających z voiceovera nie jest dostępny. Bo w ogóle, a jeżeli tak mówimy o tych klientach Twittera, takich, owakich, pod Windowsa, pod Maca, pod systemy mobilne, to czy są jakieś specjalne, poza tymi opisywaniem obrazków, jakieś specjalne funkcje klientów Twittera tylko tworzone pod niewidomych albo takich, których korzystają osoby niewidome? Bo myślę, że jest troszkę takich specyficznych przyzwyczajeń. Powiedzmy niewidzów, na które szczególnie osoby takie o takich troszkę technologicznym ukierunkowaniu jakoś tam zwracają uwagę, prawda? Co myślisz?
0: Pytasz mnie teraz o Windowsa, czy o stronę?
1: Ogólnie, bardziej ogólnie pytam. Ogólnie pytam.
0: To znaczy Twitter ogólnie stara się o tą dostępność, więc jakby... Pewnie zaraz opowiesz, jak to wygląda na iOSie, bo na Androidzie no to nie ma o czym wiele mówić, po prostu aplikacja jest dostępna.
1: Nie chodzi o dostępność, tylko o takie specyficzne funkcje, które, no bo właśnie tak jak mówiłeś, te klienty Twittera dla niewidomych, tak je nazwę, te chicken i podobne, no to mają te audio tweety, mają jakiś tam wbudowany, obsługiwany skrótami klawiszowy odtwarzacz audio, streamowanie YouTube. Chyba bezpośrednio z programu Twitterowego, co w sumie nie, w inne programy nie mają, bo tam jest to trochę w systemach mobilnych inaczej rozwiązane, to o tym też sobie za chwilkę powiemy. To jest jakby jedna funkcja. Też mało który klient Twittera, poza tymi klientami, tymi programami specjalnie dla niewidomych, pozwala nam wyświetlać nazwę aplikacji, której ktoś pisze na Twitterze. To się zgodzisz.
0: Da się to podejrzeć. Ja myślę, że wiele klientów może nie w taki oczywisty sposób, bo wymaga to wejścia w widok tweeta, taki bardziej szczegółowy, ale jest to pokazywane nawet na stronie Twittera, można to podejrzeć.
1: Tak, rzeczywiście ale to chyba od pewnego czasu, tego kiedyś nie było i rzeczywiście teraz na stronie Twittera, ale też w Tweetings for iPhone na pewno, w Twitter for iPhone pewnie też siłą rzeczy jest taka możliwość, że po wejściu w szczegóły tweeta możemy sprawdzić, z czego ten tweet był wysłany. Czy tweet, no właśnie, jak to jest? Twitter, nie, web, jak on mówi? Twitter
0: web.
1: Twitter web, Twitter Lite jest też ten taki lightowy, mobilny po prostu
0: tak,
1: wersja
0: Twittera. Odchudzona wersja aplikacji oryginalnej tej na Twittera.
1: To bo się z niej korzystałeś kiedyś?
0: Nie próbowałem, bo jej nie ma w polskim Play Store w ogóle.
1: A no właśnie, ale nie, a to nie jest strona osobna, że jakaś taka M-Twitter to nie jest to samo? Ten
0: nie, to jest Twitter, jakby strona mobilna, a Twitter Lite to jest, tak jak jest Facebook Lite albo Messenger Lite, czyli dla tych krajów, to jest rozwijane z myślą o tych krajach biedniejszych, gdzie dostęp do internetu jest jeszcze ograniczony, rozumiem. Żeby pożerało mniej danych. Więc tam
1: i
0: nie
1: to
0: ma
1: tylko działa z Androidem, tak? Czy to jest na iOS? Nie, to tylko na Androida.
0: Chyba tylko na Androida i tak, i nie ma tego w polskim póki co Play Store.
1: Tak, i bardziej właśnie o tych funkcjach, o, jakby myślałem, takich charakter, powiedzmy typowych, gdzieś tam dla charakterystycznych, dla właśnie, tak samo wyświetlanie, modyfikacja kolumn, to żeby najpierw nam wyświetlały tweety, a nie nazwy użytkowników. To też nie każdy klient Twittera na coś takiego pozwala, tak prawdę mówiąc.
0: No tak, to prawda. No plus to, że się próbuje te klienty, ale to w mainstreamie też funkcjonuje, w tych nieoficjalnych, integrować z czym się da, z Pocketem, z jakimiś serwisami odczytu później. Kiedyś bardzo popularne były skracacze adresów, też zresztą są funkcje typu tweet longer, czyli wysyłanie tweetów dłuższych niż 140 znaków na zewnętrzny serwis, który akceptuje takie dłuższe treści, ma swoje no. API i można zarówno wysyłać, jak i rozwijać takie podesłane tweety.
1: No tak, tylko to jest też takie na dwoje babka wróżyła, bo w sumie co tego tweet longera, bo ten tweet longer co umożliwia? Tylko przeglądanie i potem z tego tweet longera możemy odpowiedzieć, jak wejdziemy na stronę, czy co możemy zrobić w sumie?
0: Tak, ktoś... chyba to jest tak. Znaczy, no ja zazwyczaj odpowiadam z klienta, ale chyba przycisk odpowiedzi powinien nas przekierować z powrotem do Twittera.
1: Bo wiem, że bo to jest też tak, mówię na dwoje babka wróżyła, bo generalnie ludzie tacy szczególnie no bardziej wytrawni, że takich nazwy użytkownicy Twittera nie lubią tych dłuższych tweetów, tego tweet longera. To nie jest lubiane i powszechnie akceptowane rozwiązanie, mam wrażenie.
0: Tak, no to tak jest, bo to jest to, o czym mówiłem w kontekście Twittera i poszerzenia limitu znaków, że no prawdę zresztą ludzie mówią, że taka była idea Twittera, ma być krótko i zwięźle, więc po co nam jakieś narzędzie do omijania tej jakby idei Twittera? No to tak jakby, nie wiem, nazwać kiełbaskę wegańską kiełbaską. Też są ludzie, którzy się na to obruszają, że to albo wegańskie, albo kiełbasa. Więc albo Twitter, albo nie wiadomo ile znaków.
1: Tak, albo Twitter, albo blog, Facebook, cokolwiek innego, tak? Mhm. A jeżeli mówimy o TweetLongerze, to co, które z aplikacji go obsługują? Chicken, tak?
0: Na pewno Chicken, na pewno TVBlue. Tweetings w wersji iOS i Android.
1: No właśnie w wersji iOS jakoś jesteś tego pewien, tak, że obsługuję, bo jakoś tak, ale może nie trafiłem, albo nie pamiętam. Ja nie używam bardzo dużo Tweetingsa, ale trochę go używałem jednak w swoim życiu i jakoś rzeczywiście nie spotkałem tej opcji, albo nie trafiłem na te dłuższe tweety.
0: To znaczy spróbuj napisać tweeta dłuższego niż 140 znaków, tylko
1: wysłuch. To Tweetings i umożliwi mi albo dzielenie tego. Nie wiem, czy z TweetLongerem.
0: Na pewno androidowy ma TweetLongera. Mhm.
1: A do tego TweetLongera w ogóle, tak jeszcze zapytam, tam się trzeba jakoś logować? Musimy go jakoś zintegrować z Twitterem?
0: Nie. Jak to? Nie, wystarczy po prostu tak wysłać tweeta.
1: Po prostu.
0: Tak.
1: Dobrze, to teraz możemy przejść do systemów, albo nie. Jeszcze zapytam, orientujesz się, jak to jest w Linuxie. Wiem, że pewnie za tej pokiegraficzki też nie wiem, za Linux, Twitter i niewidomi. Jak to jest?
0: Aktualnie jest klient, który nazywa się Corbett i to jest taki klient okienkowy, jak ktoś ma jakieś GNU czy inny jakiś tam taki system, nakładkę okienkową, że rzeczywiście no, nie korzysta z terminala, wtedy Corbett jak najbardziej działa. Nie wiem jak dobrze, bo nie używam Linuxa, natomiast wiem, że wielu niewidomych właśnie z tego klienta korzysta. Dla terminalowców jest TTYTTER. Nie wiem jak to się powinno czytać. Ale jest taki klient właśnie terminalowy, który przez komendy się obsługuje i no z tego też korzysta wiele osób, właśnie ci, którzy w terminalu głównie siedzą. Kiedyś był jakiś dodatek do Ubuntu, jakby Ubuntu miało wbudowany taki komponent społecznościowy, że można było podłączyć tam Twittera, Facebooka. To działało tak sobie, ale jakoś tam. I był kiedyś jakiś jeszcze dawniej klient, który już przestał być rozwijany. Uciekła mi niestety jego nazwa, ale był, no i były też osoby, które korzystały z plugina do Pidgina. Jak ktoś miał komunikator Pidgin, to była do niego wtyczka twitterowa i też czasem z tego korzystano. Ale aktualnie z tego, co się orientuje, jest Colbert i Colbert jest jak najbardziej przystywany.
1: Dużo może, tak porównywalnie z Chickenem i tak dalej, czy tak...
0: Niestety tego nie wiem, ale rozumiem. Wiem, że się rozwija cały czas i po prostu domyślam się, że raczej będzie tych funkcji więcej niż mniej. Mhm.
1: Czas na system w takim razie. Android, system, z którego ty używasz na co dzień. Android coraz bardziej dostępny, coraz bardziej popularny wśród również użytkowników niewidomych, albo jeszcze tak o tych początkach, jak mówiliśmy, czy mówiłeś, wspominałeś o Symbianie. Jak to w ogóle tak pokrótce było? Wiem, że raczej ludzie już Nokii nie mają, nie używają Symbiana, ale jak to było w Symbianie? Były jakieś możliwości? Były chyba, prawda?
0: Tak, przez długi, długi czas dało się używać takiej aplikacji jak JeepJeep. To była w ogóle jeszcze aplikacja Javowa. Normalny taki Yario.
1: Ale to była dla niewidomych jakaś? Nie, to nie, taka ogólna.
0: To była normalna aplikacja, w sensie mainstreamowa. Natomiast jakimś cudem wyszło tak, że była dostępna. I ten JeepJeep, on oferował dość, jak na tamte czasy, sporo. Natomiast on coś tam przestał być potem rozwijany, coś tam się z nim z czasem działo.
1: Symbian po prostu może upadł.
0: No myślę, że nawet te telefony, bo to nie tylko Symbian, jakby aplety Javowe dało się otworzyć na dowolnym telefonie, to mogła być nawet Nokia bez Symbiana, ta S40, jakiś Sony Ericsson.
1: No tak, tylko że dla nas, tylko że dla nas to by nic, nam to by nic nie dało w tym momencie.
0: Tak, to
1: Sony Ericssonie czy na czymś tam.
0: Tak, natomiast z czasem pojawił się też Tweet S60 i on był też dostępny, tylko on jakoś tak strasznie powoli chodził, jak dla mnie. On ładował te tweety i ładował i jakoś tak odświeżał co jakiś czas i nawet tam dało się jakieś dźwięki poustawiać, ażeby on osobno grał na tweety, a osobno na wiadomości prywatne, a osobno jeszcze na coś. I on tam tych aktualizacji też nie dostawał z czasem wiele, ale był tak w latach 2000, no gdzieś 9-10, dość prężnie rozwijany i popularny, Tweet 60. Natomiast tak poza
1: to
0: tym
1: był to... też mainstreamowy, to był też mainstreamowy.
0: Tak, też mainstreamowy, tak. Natomiast też kombinowano na różne sposoby przez jakieś przeglądarkowe klienty, używano strony mobilnej, używano... Właśnie chyba nawet wtedy EasyChirpa, czyli Accessible Twittera, jakichś różnych innych wynalazków, to wtedy klientów twitterowych, akurat tych mobilnych, webowych, było mnóstwo, więc tam wystarczyło tylko znaleźć jakąś taką stronę i one z reguły były dostępne, więc tam dało się po prostu wejść na stronę i tak pokorzystać. No ja osobiście bawiłem się w różnego rodzaju bramki, czy przez SMS, czy przez maila, wysyłanie materiałów na Twittera. Ja w ten sposób się bawiłem po prostu. Że wysyłałem maila pod jakiś adres, to były jakieś bramki różne, takie nieoficjalne oczywiście, czy przez Blipa, potem już pod koniec, kiedyś jeszcze korzystałem z Blipa, to rzeczywiście korzystałem z Blipa, a potem korzystałem z Blipa jako bramki do Twittera i wysyłałem po prostu na polski numer SMS-y. Te SMS-y szły do właśnie Blipa i z Blipa na Twittera i w ten sposób gdzieś tam, powiedzmy, jak wyjeżdżałem za granicę, to posyłałem SMS i tweety, jak miałem coś do powiedzenia. No i w ten sposób się dobijałem na przykład do Twittera. Więc też ludzie wierzę różnego rodzaju, przez komunikatory to działało. No na różne sposoby, to był jeszcze rok 2010, że te bramki, przez to, że aplikacji nie było, były dość popularne, przynajmniej no, wśród osób niewidomych, czy wśród mniej moich znajomych. Więc wtedy przez te różne bramki się człowiek też dobijał do tego Twittera.
1: To teraz Android już na pewno. Jak to z dostępnością Twitterów, rozmaitych klientów Twittera w Androidzie?
0: No jakiś czas temu Twitter wprowadził w swojej oficjalnej aplikacji dostępność i rzeczywiście te podstawowe rzeczy da się zrobić, czyli można przyłączać się między zakładkami, można pisać tweety, można je czytać, można dotrzeć do swoich zmianek, wiadomości bezpośrednich, do list, można edytować swój profil i tak dalej. Schody zaczynają się w tych nowszych funkcjach. Na przykład dziś próbowałem zmodyfikować chwilę. Próbowałem sobie stworzyć chwilę i już ekran dodawania tweetów do chwili nie był dostępny. Ponadto no ja sobie bardziej komfortowo potrafię wyobrazić obsługę klienta Twittera. To znaczy Na Androidzie wygląda to tak, że przesuwając palcem mamy tweet i obok jest przycisk opcji tweeta. Co tak z designerskiego punktu widzenia właśnie dostępności powinno być już umieszczone w jakichś akcjach własnych albo w menu kontekstowym albo gdzieś. Nie jako osobny przycisk obok, bo...
1: Czyli tak się wszystko dubluje, bo za każdym razem masz tweet, opcje.
0: Opcje, dokładnie. Więc w ten sposób to wygląda. Natomiast sporo osób niewidomych używa Tweetings.

0: które są stare, dlaczego mi się nie ściągają te nowe, jak pobrać tweety starsze, czyli jak zapełnić te luki, powiedzmy, że nie chcę 200 tweetów, tylko tam 400, 600, 800, powiedzmy. No ale to ja mam taki jakiś problem, muszę się jeszcze raz z tą aplikacją gdzieś zaprzyjaźnić tak na dobre. No i ta aplikacja rozwija się regularnie, co kilka dni nawet był taki okres, teraz jakoś powiedzmy raz na tydzień, na dwa, ma aktualizację, coś nowego się w niej dzieje i ona się prężnie rozwija. W międzyczasie były różne próby podejścia do tematu, swego czasu był dostępny. Zdaje się, że Hootsuite to był taki w ogóle kolos do zjednaczania różnych społecznościówek. Był Twitter, Facebook pod jednym szyldem, Foursquare. Były różnego rodzaju eksperymenty typu. Był taki jakby klon open source'owy Meetingsa z takimi modułami doinstalowywanymi. Już nie pamiętam, jak on się teraz nazywał. Był Twittera. Czy Twitter, coś takiego. Był taki program, on też był dostępny. Różne inne rzeczy, ale ostatecznie Tweetings jakoś przetrwał. Były też próby ostatnio, ten nowy klient, który powstał, czyli Flamingo, też w którejś wersji wprowadził dostępność polegającą na tym, że de facto zaetykietowano przyciski, ale nie zrobiono nic dalej. I od wielu, wielu wersji w tym kliencie pod kątem dostępności nic się nie dzieje. Czyli on tak został, ale taki, no jak na moje designersko, rozkopany. Więc koniec końców Tweetings jest jak dalej jak najlepszą opcją. Jest płatny, ale często są na niego promocje, można go dostać za 3 zł, więc nie jest aż tak źle.
1: No i to jest taki program bardzo, bardzo zaawansowany. On ma bardzo dużo opcji, prawda? Chyba najbardziej zaawansowany klient Twittera, jaki istnieje, można by powiedzieć nawet.
0: Tak.
1: Chyba.
0: Masz rację. Rzeczywiście mnogość opcji. Uwala, nowym użytkownikom bardzo ciężko jest się w tym odnaleźć. Do tego stopnia to zaawansowane.
1: On też jest wśród osób widzących popularny, chyba nie aż tak jak wśród niewidomych.
0: Mniej.
1: Mam wrażenie, że osoby
0: Mniej.
1: widzące ten Twitter for Android jakoś tak honorują,
0: Nawet bardziej
1: mocno.
0: jakiś Feniks, Falcon i Flamingo. Flamingo, gdy wyszło, było wielkim hitem. Ale teraz tak jest Falcon, Feniks, Flamingo i Talon też.
1: I one, te inne, nie są niestety też dostępne. Ten Feniks czy tam
0: Nie, nie,
1: Falcon, nie.
0: niestety nie są i no albo oficjalny Twitter względnie, no Tweetings ktoś tam parę razy spojrzał, ale to nie jest to. Domyślam się, że wizualnie nie powala.
1: Prawdopodobnie. Czyli a z kolei w iOSie sytuacja jest taka, mamy Twitter for iPhone, tam no for iPhone, for iPad, tak on się przedstawia. On był jakby osobno był rozwijany i przez długi czas to szczególnie osoby widzące, bo my tego tak jakoś nie widzieliśmy, ale osoby widzące narzekały właśnie na design, na to, że te klienty Twittera są takie przestarzałe. Nie wiem, czy chodziło o jakąś kolorystykę, czy o sposób wyświetlania, czy o ogólny jakby projekt aplikacji. Teraz ta aplikacja dostaje bardzo dużo aktualizacji. Trudno się tak naprawdę, co tam jest do końca dodawanego. No, Twitter for iPhone jest programem bardzo, nie wiem, czy ba, nie, ba, tak, dostępnym. Właściwie no, być może są jakieś pojedyncze funkcje, które nie działają tak, jak działać powinny, albo nie działają do końca prawidłowo. Ja też nie czuję się tak. Z Twittera owszem, korzystam, Twittera lubię, ale nie jest tak, że korzystam ze wszystkiego i że jakoś tak zawodowo zajmuję się dostępnością i być może nie wiem, co tam jest, co tam nie działa tak jak trzeba. Natomiast dla takiego przeciętnego, albo nawet bardziej niż przeciętnego użytkownika, ten Twitter for iPhone jest rozwiązaniem. Nie wiem, czy najlepszym, ale dobrym i wystarczającym, i przez wiele osób i widzących, i niewidomych używany. Tutaj na szczęście nie ma w Twitter for iPhone czegoś takiego, jak to ma miejsce właśnie w Twitterze for Android, że jest jakiś tweet, przesuwamy się dalej palcem, jest przycisk opcja. Nie, możemy sobie zdefiniować specjalne takie quick action, stuknięcie dwoma palcami, tak jakbyśmy odtwarzali, zatrzymywali, nie wiem, jakąś muzykę na przykład. I na Twitterze powoduje nam to wejście w takie podmenu, gdzie mamy podstawowe opcje, czyli polubienie, retweetowanie, aha, i chyba odpowiedź.

0: wiadomością prywatną, czyli że możemy ten tweet zacytować komuś też wiadomości prywatnej po prostu. Twitter for iPhone, no, ma, integruje się z tym Periscope'em, właśnie z opisami zdjęć. No, wszystkie te najnowsze funkcje gdzieś tam, które oferowane są przez Twitter, no w pierwszym rzędzie zagoszczą albo w Twitterze, no wiadomo, na stronie, też w Twitterze androidowym i w aplikacji Twitter for iPhone. Bardzo tak niczym Tweetings dla Androida, na iPhone'ie jest Twitterific. Myślę, że osobno o nim sobie powiemy. Ja przygotuję jakiś taki podcast, gdzie zademonstruję większość opcji tych programów, pokażę, jak te programy się mniej więcej zachowują. Tym bardziej, że Tweetings i Tweetings są rozwiązania płatne. I tutaj powiem, twórcy Terrific, program jest bardzo lubiany, używany dość powszechnie przez osoby niewidome gdzieś tam na świecie, prawda? Możemy tak powiedzieć, że właśnie iOS-owcy tego Twitterifica używają. I program, on też zmienił się. Interfejs kiedyś tam było inaczej, by było właśnie skało na Twitchu, stuka skało, pojawiały takie menu. Teraz jest tak, wszystko jest w pokrętle, co ma swoje plusy, ma swoje minusy. To gdzieś tam nie do końca, no jest takie są takie czynności i tam właśnie mamy te różne opcje związane z udostępnianiem tweetów, z polubieniem, z tweetowaniem, z tweeta, też z poziomu otwartego tweeta. Co ciekawe, Twitterific nie ma takich, on jest taki powiedzmy androidowy, albo trochę taki poniekąd jak Outlook, chociaż w Outlooku to jest tak pół na pół, ale tutaj jest typowe jak w Androidzie, że nie mamy na dole zakładek, jakieś tam wzmianki, wiadomości, szukaj, coś tam, tylko jakby z lewej strony u góry mamy przycisk z ustawieniami konta i użytkownika oraz taki rozwijany przycisk, którego po kliknięciu możemy sobie wybrać właśnie rodzaj informacji, czy to mają być tweety ulubione, czy to mają być, czy szukamy jakiegoś użytkownika, czy to mają być nasze główne tweety, czy to mają być tweety wzmianki albo wiadomości prywatne. Twitter ma obsługę, ma sporo skrótów klawiszowych, zresztą Tweetings też i Twitter for iPhone, nie wiem jak to zrobić, ale mam wsparcie teraz lepsze. Ono różnie działa z voice-overem i nie wszystko, co tam jest dokumentowane, działa tak, jak działać powinno, moim zdaniem. Ale rzeczywiście sporo tam się działa, można klawiaturą zrobić, chociaż ta praca z klawiaturą pod iOS-em no, generuje pewne opóźnienia, to jednak jest interfejs dotykowy i jest to, chwilami to się bardzo sprawdza, jest to rzeczywiście ułatwienie, ale chwilami jednak prościej działać, prościej korzystać z interfejsu dotykowego. Także tyle bardzo w wielkim skrócie na temat programu Twitterific. No jest też ten płatny Tweetings, który on jest dostępny, ale tam ciągle coś jest nie tak. Ta dostępność nie jest taka stuprocentowa. On jest, przynajmniej nie wiem, czy to jest kwestia jego pracy z voiceover, czy w ogóle, ale on się lubi gdzieś tam wysypać, lubi się od czasu do czasu zawiesić. Natomiast rzeczywiście jest tam kilka ciekawych opcji, właśnie takich lepiej działających niż Twitterific, jak send article, send tweet to Instapaper. Możemy wybrać sobie właśnie serwis, do którego artykuł zostanie wysłany. Tam możemy wejść w takie opcje linku i mamy osobno link do tweeta, obrazek, możemy wejść w ten link. Wtedy albo go otworzyć, albo go gdzieś tam wysłać do Reading Mode, do listy czytelnia, albo Pocket. No tam tych opcji różnych jeszcze jest ileś, właśnie ta obsługa wspomniana Tweetlongera, możliwość podzielenia tweeta na kilka podczas wysyłania. Także tych funkcji no jest dużo. Natomiast mam wrażenie, że dostępność Tweetings mogłaby być po prostu lepsza. On też te tweety tak wyświetla, nie umiem tego opisać, może to wytłumaczę w podcaście późniejszym, ale te tweety są tak wyświetlane trochę jak Twitter for iPhone w formie takiej, no bo takiej przeglądarki, bo tam jest też kwestia, czy tweet ma być otwierany od razu w Safari, czy w takim Safari Control View, czy w tej wbudowanej, powiedzmy, przeglądarce dla Twittera. Dla nas to wszystko przez VoiceOver czytane jest tak samo, co najwyżej bardziej na wieku są pewne opcje udostępniania samego tweetu, w sensie linku do tweetu albo treści z tego tweeta. No ale to już są kwestie powiązań API i powiązań pomiędzy różnymi, pomiędzy poszczególnymi aplikacjami. No, kiedyś były jeszcze jakieś stare klienty Twittera, był, już teraz nie pamiętam, ale ten jakoś tam był dostępny. Echofon, było coś takiego. Echofon for iPhone, Echofon for Twitter, for Facebook. Kiedyś to nawet było dostępne, używało się tego, ale teraz nie ma takiej potrzeby, bo odkąd Twitter for iPhone jako podstawowe rozwiązanie jest coraz bardziej dostępne, to jeszcze szczególnie tam 3D Touch można łatwo kogoś śledzić, albo to nie ma potrzeby, że właśnie użytkownicy VoiceOvera używają albo Twitter for iPhone, albo Verific. Także tyle z mojej strony użytkownika Twittera i użytkownika iOS-a, a jak to coś jeszcze do tego dodasz, to co mówiłem, jakieś takie na tyle, na ile wiesz, takie spostrzeżenia iOS-owo, Twitterowe?
1: Może mi uciekło, a mówiłeś o programie Tweetlist?
0: Nie. To był taki. Jeszcze istnieje. A, był. To dobrze,
1: był, że był. Był, ale taka też legenda dostępności Twittera przez...
0: Taka legenda. To dobrze kojarzysz, że była Twitterific? Czy coś mylę?
1: Nie, to było innej firmy w ogóle.
0: Aha, bo coś mi się wydawało właśnie, że to coś jakby miało wspólnego. Albo z Tweetingsem, albo z Twitterificiem, ale może coś pomyliłem.
1: Nie, to była jakaś zupełnie inna firma, która kiedyś robiła takiego klienta i on istniał i już chyba przestał.
0: Tak, był Tweetlist i Tweetlist Pro bodajże.
1: Tak. Nie.
0: A to on miał taki interfejs też, jak to wtedy w pokrętle, czy bardziej się wchodziło w tweet? Jak to go obsługiwało?
1: Ja go jeszcze używałem za czasów, jak ja miałem iPhone'a, wtedy czynności w pokrętle chyba nie istniały, one weszły z iOS-em chyba 8 albo 9.
0: Rozumiem.
1: Ja już nie miałem wtedy iPhone'a. To był rok 2011. Mhm. Więc no, tak... dość dawno temu, ale był Tweetlist, owszem. A tak to wszystko chyba powiedziałeś, co powinieneś był powiedzieć. Wszystkie najważniejsze klienty zostały wspomniane. Te, które ja jeszcze pamiętam z czasów iPhone'a i te, które teraz są popularne.
0: Także to jest, no, mamy na szczęście w czym wybierać. Tych programów jest więcej niż mniej i to jest, no, to jest dobre, że chociaż jedna z usług społecznościowych internetowych no, można obsługiwać w różny o tak. A co możemy znaleźć na Twitterze? Czy jakby Twitter jest, bo można spotkać się z taką opinią, że Twitter to jest śmietnik, że to jest, tego jest dużo. I ja poniekąd podzielam to zdanie, ale myślę, że jeżeli sobie, no nie wiem, czy na przykład ty jakoś filtrujesz informacje, czy bardziej jeżeli coś się nie podoba od kogoś, to po prostu, nie wiem, użytkownika wyciszasz albo go przestajesz śledzić, jak na przykład, jak postępujesz.
1: Znaczy ja ostatnio ogólnie słabo panuję nad Twitterem, śledzę więcej kont niż jestem w stanie ogarnąć i nigdy nie jestem na bieżąco. Czytam tyle, ile jestem w stanie i tego, co akurat się pojawia. Jakoś tak bardziej pod kontrolą ostatnimi czasy Facebooka. Z uwagi też na to, że więcej moich znajomych, z którymi rzeczywiście się spotykam w czasie wolnym, w życiu prywatnym, w tak zwanym realu, mam na Facebooku i rzeczywiście wrzucają rzeczy, które mnie interesują z punktu widzenia tego, że jestem ich znajomym, jestem ciekaw, co u nich słychać. Znowuż Twitter jest bardziej do takich informacji, do tego, co się dzieje w technologii, do tego, co się dzieje w naszym oprogramowaniu wspomagającym, do kontrolowania sytuacji z różnego rodzaju konferencji, wydarzeń, badania opinii publicznej po jakimś wydarzeniu, do jakiejś takiej dyskusji właśnie w takich tematach bardziej na gronie osób, których nie znam, a żeby to było tu i teraz.
0: Tak, no bo co, bo Twitter tak tematycznie to generalnie to jest polityka, dziennikarze, właśnie politycy, publicyści, to jest szeroko pojęty kościół, myślę, że wydarzenia religijne i właśnie kościół w Polsce gdzieś równo taki instytucjonalny, czyli archidiecezje, konferencje, prasa religijna, jacyś blogerzy na Twitterze są mocno gdzieś tam mocno się zaznaczają. Pewnie też jakaś tam moda, chociaż to nie wiem, czy tam głównie nie jakieś obrazki, więc tego nie wiem, ale technologie też trzecia, właśnie to co powiedziałeś, szczególnie myślę, no bo można powiedzieć, że wśród osób niewidomych Twitter jest no znacznie bardziej jednak popularny. Jest większa szansa, że wśród niewidomych kogoś znajdziemy, kto, no może tych takich osób technologicznych jednak, w których no ja z racji pracy gdzieś tam się siłą rzeczy ocieram o takie osoby bardziej, no to dużo osób jednak ma Twittera.
1: To jest to, plus jeszcze jedną grupą są celebryci i ich fani. Jeżeli masz jakichś znanych piosenkarzy, aktorów, to mnóstwo osób, nawet takich właśnie bardzo młodych, młodszych nawet ode mnie,
0: Ale czy często nie jest tak, że to są Twittery, które tak naprawdę takie automaty, które przekierowują nas do fanpage'a na Facebooku?
1: To nie tylko.
0: Bo często tak jest,
1: tylko.
0: Prawda, że jest
1: tak,
0: jakiś...
1: Tak, ale o ile rzeczywiście fanpage'e i twitterowe konta są prowadzone często przez jakieś agencje menedżerskie, to zdarzają się pojedyncze przypadki, nawet nie takie pojedyncze, ale... Jest dość sporo takich osób, celebrytów i to chyba nawet na Twitterze więcej, bardziej jest widoczne czasem niż na Facebooku, które piszą w osobie pierwszej. Nie wiadomo, kto to robi. Mhm. Natomiast przez to, że Twitter jest właśnie takim medium do kontaktu natychmiastowego, do tych 140 znaków, o których mówiłem na początku, do tej takiego dzielenia się myślami, to przynajmniej tworzy się taki pozór, że celebryci rzeczywiście w czasie wolnym wyciągają telefon z kieszeni na jakiejś tam przerwie na lunch i wrzucają jakieś ciekawe zdjęcie albo coś tam piszą, albo piszą, że dzisiaj jadę na koncert do Polski, ale super i tak dalej. I ludzie w to przynajmniej wierzą, że rzeczywiście mają kontakt, mają prawie namacalny kontakt z tą osobą, z tą osobą, której są której są fanami, z tym swoim idolem. I liczą na to, że jak ta osoba ich zaśledzi, to też jest taki jakiś powód do dumy, czy powiedzmy ileś tam punktów do chwały wśród znajomych. Liczą na odpowiedź, na wiadomość bezpośrednią, prywatną i różne takie profity, więc jest gdzieś to takie poczucie, że mamy bliższą więź z tym celebrytą przez Twittera niż przez fanpage na Facebooku.
0: No tak, bo i też, no a dla nas z kolei, w sensie dla gdzieś tam osób korzystających z tych technologii, asystujących, no to Twittera pewnie obsługuje się jednak szybciej niż Facebook. Chociaż uważam, że no to tak troszkę odbiegamy od tematu, ale że gdzieś tam to narzekanie na Facebooka jest mocno przesadzone, aczkolwiek no rzeczywiście Facebook to jest ciężki system, duży system, specjalnie mówię system, bo to oczywiście aplikacja webowa i jakieś tam mobilne aplikacje, ale tak naprawdę to jest system, no, który chce wszystko zagarnąć na nasze funkcjonowanie właśnie gdzieś tam, żeby się odbywało na Facebooku. To jest taki mikroświat, który na słabszym, wierzę, że na słabszym sprzęcie i jeszcze właśnie z takim voice-overem albo z talkbackiem, albo na słabszym komputerze może się taki Facebook no, komuś niewidomemu trudniej obsługiwać. No chociaż na iPhone'ie naprawdę w podstawowym znaczeniu, bo tam pewne opcje szczegółowe z wyszukiwaniem różnych rzeczy, z właśnie stronami, z zarządzaniem stronami są swoim profilem, są no, gorzej dostępne, ale takie czytanie, polubienie, udostępnienie na Facebooku jest tak samo proste, szybkie, no niż gdzieś tam na Twitterze.
1: To prawda, plus no pewnie mamy też ten większy zasięg wśród znajomych, których rzeczywiście znamy. A Twitter jest bardziej taki, chociaż na Facebooku też to się dzieje, jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś to poda dalej i to będzie miało dużo większy zasięg też taki globalny. Bo gdzieś gdzie też dzięki hashtagom odpowiednim i tak dalej łatwiej jest dotrzeć do osób, których w ogóle nie znamy.
0: No też to, co mówimy, że Twitter to jest taka jednak baza, to jest taka szybka informacja, taki pasek telewizyjny.
1: Dokładnie.
0: Także już nie musimy, no siłą rzeczy do pasków nie mamy dostępów, no ale mamy dostęp do paska, jakim jest Twitter.
1: Tak, to prawda.
0: A te ankiety? Bawiłeś się tymi ankietami? Bo ja powiem szczerze, nie wiedziałem za bardzo, co, może przez to, że to było z Maca, z tego Night Owl'a, który jest starym programem, ale nie, jakoś nie wiem, jak te ankiety, nie doszedłem do tego.
1: Nie bawiłem się tym, ale z tego, co tak powierzchownie widziałem, zdaje się, że po prostu w Twitchie zamieszczasz jakieś pytanie, zamieszczasz w ankiecie dwie różne opcje, tak albo nie na przykład, no i potem możesz podliczać głosy, bo osoby, które to widzą, mogą zagłosować na to, co. Te ankiety nawet dzisiaj wprowadził rano Instagram, tak czytałem.
0: O.
1: Więc jest gdzieś to takie parcie, żeby ludzie mogli głosować, wybierać, żeby mogli o czymś zadecydować. Jest to stosowane, są osoby, które z tego korzystają.
0: Czy o czymś jeszcze powinniśmy powiedzieć? To znaczy, co nie wiem, jakieś na coś o rozwoju, za dużo powiedziane, tego pewnie do końca nie wiemy, ale coś z jakimi problemami się mierzy Twitter teraz? No ciągle się mówi o tym, że nie zarabia na siebie, tak? Że Twitter nie ma że za bardzo się komercjalizuje i że nie ma pomysłu na siebie, tak? Tak się narzeka gdzieś tam.
1: No i to jest chyba największy problem Twittera. To jest chyba największy problem Twittera i to, że jakoś u mnie osobiście, może to jest kwestia tylko mnie, ale mam wrażenie, że jakby ten, chyba w Polsce, jakiś ten boom na niego tak przeminął. Jest paru użytkowników, którzy zostali, ale gdzieś sporo osób niewidomych, które kiedyś bardzo aktywnie korzystały z Twittera, przynajmniej moich takich bliskich, prywatnych znajomych, jednak gdzieś przeszło na tego Facebooka.
0: No właśnie.
1: Gdzieś się tam bardziej odnajdują.
0: To by świadczyło o tym, że korzysta więcej ludzi, a nie każdy jest taki, no bo mówię, jeżeli ktoś na przykład aż tak, albo nie ma cierpliwości, albo aż tak nie śledzi polityki, nie wiem, nie interesuje się tym, co i tacy, ani inni tam dziennikarze, czy co piszą jakieś tam tytuły prasowe, nie wiem, nie śledzi, rozgłośnie radiowe, telewizje jeszcze, też gdzieś tam media szeroko rozumiane. No właśnie to, co mówiłem, technologie i sprawy gdzieś tam religijne. No tak mi się jeżeli w tych czterech właśnie coś tak jak fani, jakieś agencje koncertowe, coś takiego, fan kluby, no to właściwie no, do takich, żeby śledzić kogoś albo co u kogoś, no to jest małe prawdopodobieństwo, że się kogoś znajdzie, kto z tego Twittera korzysta. To znaczy, no wśród osób niewidomych jest to możliwe, ale wśród osób widzących, no znajomych, no to ja właściwie nikogo nie znam. No nie, kilka osób by Twittery założyło tam, ale to bardziej pod pracę mają zintegrowane tylko coś tam podczytują z tego Twittera, ale w ogóle nie są aktywne.
1: No tak, to prawda. Też jest sporo takich użytkowników duchów, którzy nie wiadomo w sumie, czy jeszcze coś robią, czy tylko nas podglądają.
0: No właśnie, to jest też problem Twittera, co na przykład ja mam taki troszkę taki dylemat, co robić z osobami, które zaczynają mnie śledzić, a są to jakieś takie opcje dziwne, które właściwie nie wiadomo robić i się blokować powinno kogoś takiego, no bo jeżeli to nie ma jakiegoś normalnego imienia, nazwiska, no to właściwie albo jest wpisów na tym Twitterze też nic nie ma, to nie wiadomo, co to są za konta właściwie.
1: No tak, to prawda. To też mam ten problem. Pewnie jakieś narzędzie zautomatyzowane do czyszczenia spamu od razu by tą osobę zakwalifikowało, że nie warto śledzić. No, a po prostu ta osoba może sama skupić się tylko na śledzeniu i sama nic nie publikować.
0: Bo w Twitterze to tak troszkę bardziej się dzieje, powiedzmy, bezwiednie, w tym sensie, że na Facebooku to dostajemy to niby zaproszenie, coś tam, albo informację jakąś, no, a na Twitterze, jeżeli nie wejdziemy w powiadomienie, a ze śledzeniem i z gradacją tych powiadomień to też różnie, no to nie wiedzieć, że ktoś zaczął śledzić Twittera.
1: Mhm, tak, to prawda.
0: Coś jeszcze na temat Twittera?
1: Ja myślę, że my już wszystko tutaj zawarliśmy. No właśnie to, że to się stało taki wielki, taka wielka agencja prasowa poniekąd i pole do popisu dla osób sprawujących władzę. I z tym się niestety tak kojarzy, jakby medialnie taką mu wyrobiono gdzieś też opinię, jak się...
0: Tak, że ktoś tam, Donald Trump, a wcześniej w Polsce, jeszcze jak był ministrem spraw zagranicznych, Radek Sikorski. Radek Sikorski napisał na Twitterze, zawsze jeszcze wtedy z Twitter for Blackberry zawsze było. Znaczy tego nie było w mediach, tylko oczywiście my, technologiczni, to wiemy, tak, że Twitter for Blackberry gdzieś tam i coś tam napisał. I to właśnie... No, to był medialny rezon Twittera gdzieś tam w Polsce.
1: Znaczy ja pamiętam pierwszy w ogóle, no może nie, no to był chyba jeden z pierwszych musiał być, reportaży czy wzmianka o Twitterze w wiadomościach RMF FM. I była mowa, że to jest taki serwis społecznościowy, w którym się pisze statusy do 140 znaków i że ostatnio się tym interesują politycy. To jeszcze było jak byłem w szkole na Tynieckiej, czyli jakiś 2012-13 rok. Czyli już 6 jakieś, albo 7 lat po tym, jak Twitter w ogóle wystartował,
0: tak,
1: więc bardzo późno.
0: No wcześniej to jeszcze o Iranie, o rewolucji irańskiej było, że o Twitterowej rewolucji i w ogóle tam ludzie różne rzeczy pisali na Twitterze, to wtedy jeszcze w ogóle jakby nie wiedziałem o co w tym jakby chodzi jeszcze w ogóle.
1: No ja sam kiedyś śledziłem osobę właśnie w Iran zaangażowaną, która też niewidomą, która właśnie pisała wtedy na Twitterze o tym, jak wyglądają demonstracje u niej w mieście, to chyba był właśnie Teheran nawet i takie relacje dostawałem też i wtedy właśnie no był to jakieś takie coś wyjątkowego jak na rok 2009, że miałem dostęp do takich informacji.
0: No, A to w ogóle jest, można tak powiedzieć, bo ty bardzo dużo wiem, że osób i też dużo osób niewidomych gdzieś tam ze świata na tym Twitterze śledziłeś i to też do tego Twitter jest jakimś tam, jeżeli ktoś umie dobrze to wykorzystać, to jest to też ciekawe i pewnie użyteczne, wartościowe do kontaktu, ale czy można, jak wśród osób niewidomych ten Twitter jest najbardziej popularny, a można trudno stwierdzić. Czy były jakieś takie boomy, że gdzieś nad wyraz popularny?
1: Na pewno Stany. W Stanach on był popularny zawsze. Ja myślę, że to gdzieś pojawiło się w ich popkulturze nawet, że Twitter obok Facebooka jest takim czymś, co wszyscy mają praktycznie.
0: Nasza klasa u nas.
1: Mhm, dokładnie. Dużo jest Niemców na pewno.
0: O to nie chodzi, ale... Mhm. Czyli gdzieś tam, no w Polsce też nie tak mało osób, no oczywiście nie będziemy tutaj liczyć, ale wielu, część z osób, które słychać na antenie Tyflo Radia, które gdzieś tam są, występują na łamach Tyflo Podcastu, Tyflo Świata, piszą artykuły, to są również mniej lub bardziej, ale często bardziej aktywni użytkownicy Twittera.
1: Tak, to prawda. I ja myślę, że to jest właśnie przez ten rozwój klientów dla niewidomych. To jest pierwszy w sumie taki serwis, który miał na tyle otwarte i na tyle zrozumiałe gdzieś tam API, że coś takiego jak klient dla osób niewidomych mogło powstać. Wcześniej przecież do żadnego systemu takiego mainstreamowego, ekosystemu nie dało się wpiąć czymś nieoficjalnym. No okej, były komunikatory, można było do Mirandą się podpiąć do wszystkiego. No ale Twitter był taką pierwszą platformą, gdzie rzeczywiście było takie legalnie dostępne powiedzmy API.
0: No tylko to problem jest taki, że jednak twórcy to API coraz bardziej ze względu też na reklamy chcieliby, żebyśmy korzystali no, z tych ich aplikacji, co gdzieś tam z jednej strony jest dla nas nie do końca fajne, z drugiej strony ta dostępność w mainstreamie jest na tyle już jest się rozwija w dużych firmach, jest nadzieja, że taki Twitter for iPhone, for Android, Twitter w ogóle, że oni zawsze o tę dostępność będą dbać na tyle, że da się z tego korzystać. No tylko właśnie, to zawsze jest potem problem, że coś zrobią, że tak ogół będzie korzystał, a potem na przykład się okaże, że jakieś bardziej zaawansowane funkcje, tak jak to ma miejsce na Facebooku, czy gdzieś tam w pewnych takich niszowych albo trudniejszych, albo takich wyspecjalizowanych usług, nie wiem, Google, no dostępna, jakby się tego życzyło, albo jest dostępna tak, jak sobie to zaplanował producent, co gdzieś tam nie zawsze pokrywa się z doświadczeniami użytkowników korzystających z technologii asystujących mobilnych, albo tych znanych z Windowsa, albo z Maca.
1: No tak. No ale tak jeszcze a propos tego, bo chyba pytałaś mnie o to, nie wiem, do czego wykorzystywany jest Twitter przez niewidomych na świecie, tak? Takie było twoje pytanie
0: wcześniej. No tak, też gdzieś tam coś padło.
1: Znaczy na pewno do udostępniania swojego życia, to z pewnością. I nawet stał się poniekąd takim portalem społecznościowym, tak jak trochę Klango czy Zone BBS kiedyś, że tam się przetaczały największe wojny ludzkości, po prostu związki powstawały, rozpadały się. To były te znane dramy twitterowe, które no w Polsce też gdzieś tam, to nie, tego zwłaszcza w tym moim gdzieś pokoleniu, no nas to nie ominęło, ale właśnie niewidomi gdzieś tak, jest spora fala takich osób, ale z takich bardziej powiedzmy konwencjonalnych i potrzebnych społeczeństwu zastosowań, są relacjonowane wszystkie konwenty, NFB Convention, ACB, jest troszeczkę, wiadomo, jakieś zawsze tam się pojawią informacje z Side Village w Anglii. Z Side City w Niemczech jakoś widziałem mniej takich relacji, bo na NFB są ludzie, którzy po prostu siedzą na konferencjach z monitorem railowskim i iPhone'em i tweetują na bieżąco, co się dzieje.
0: Ale bo Side City, tak, bo Side City to jest jednak wystawa i ona, to co mówiliśmy, ona nie jest, no ona jest taka niemiecka bardziej jednak. No w tym sensie są te wszystkie firmy, no, owszem.
1: Ja śledzę Niemców też i jakby tam nie widzę takiego
0: ale podniecenia. Ale którzy byli też na Side City, tak?
1: Tak.
0: Rozumiem.
1: Tak.
0: No to może taki amerykański, nie ram. Amerykańska jednak, że gdzieś tam właśnie ci ze Stanów albo z tych organizacji się jakoś tak bardziej wiedzą.
1: Możliwe. No oczywiście Twitter jest też wykorzystywany
0: te blogi, no blogerzy też mają konta na Twitterze, choć często to są właśnie konta zintegrowane tak naprawdę z Facebookiem, gdzieś tam tylko są takimi agregatorami treści. Natomiast no te firmy Tyflo Informatyczne szczególnie ze świata, mam też konta na Twitterze, no, natomiast no, będziemy o tym mówić pewnie razem w podsumowaniu roku, a coraz mniej się dzieje na tym rynku specjalistycznym. Tweetów zdaje się być coraz mniej, a może tylko mi tak się wydaje.
1: Dużo jest też aktywności ostatnio takiej politycznej na rzecz osób niepełnosprawnych czy niewidomych. Na Twitterze jest na przykład Europejska Unia Niewidomych albo Europejski Związek Niewidomych, nie wiem, czy ma to organizacja swoje polskie tłumaczenie. Chodzi mi o EBU, European Blind Union i World Blind
0: Union.
1: Unia
0: z reguły się mówiło.
1: Unia. Mhm. I to jest organizacja, która aktualnie na tapecie jest traktat z Marrakeszu, ale też ich najnowsza ustawa, która ma gwarantować dostępność usług publicznych i sprzętu, na przykład smart home i tak dalej, domów inteligentnych, Internet of Things, że tam wszystko, co jest certyfikowane czy produkowane w Europie, ma być dostępne. I wiele jest retweetowanych właśnie przez nich tweetów pojedynczych osób, działaczy też niewidomych, którzy lobbują za tymi ustawami i za tymi wszystkimi traktatami. Więc te osoby są też aktywne. Dużo jest też właśnie tweetów z konferencji dostępnościowych. Jeżeli gdzieś jest jakaś konferencja dla programistów stron internetowych o jakichś user experience, web design, tak dalej, gdzie jest poruszana kwestia dostępności, to zawsze tam się ktoś zjawi z Twitterem i jakieś posyła cytaty, jakieś ustalenia, linki, prezentacje. Zawsze można się tego naczytać. Na przykład nawet z CISANA przecież są też jakieś relacje zawsze. Ale nie tylko z CISANA, z tych pomniejszych również.
0: Czyli podsumowując, zachęcamy do korzystania z Twittera, choć no, trzeba uważać w sensie takim, że jeżeli jest tego za dużo, a wiecie, tak bardzo skrupulatnie śledzić na bieżąco, no to Twitter może dużo, pochłonąć dużo czasu gdzieś tam, korzystanie z Twittera. Chociaż no, bardzo, bardzo przyjemne rozwiązanie, choć pewnie gdzieś tam nie dla każdego, może dla kogoś ono być męczące, no ale to już właśnie kwestia trochę na korzystanie właśnie z Twittera, bo też nie okienkowe, tylko jakby sprawiają, że możemy wszędzie non-stop z tego wystać, tweetować i coś tam śledzić. Te programy inne działają w taki sposób no, bardziej konwencjonalny, także uruchamiamy aplikację, sprawdzamy coś tam, czytamy do pewnego momentu, odpisujemy, odpowiadamy, popełnimy jakąś aktywność na twecie, no i program zamykamy.
1: Dokładnie.
0: Tak jak wspominałem, nagram jakiś podcast, w którym pokażę mniej więcej, jak korzystać z takiego programu Twitterific oraz Tweetings, jak również z Twittera for iPhone, tak żeby użytkownicy, którzy chcieliby sobie coś więcej, utworzyć konto na Twittera, korzystać, żeby mogli sobie gdzieś tam o tym więcej troszkę posłuchać. No i dziękuję bardzo za rozmowę, szereg ciekawych opowieści na temat Twittera. Za czas jakiś audycja pojawi się w serwisie tyflopodcast.net. Gościem był Paweł Masarczyk. Mówił Michał Kasperczak. Dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj zaprezentuję Państwu Walkman z radiem z cyfrową syntezą częstotliwości, oczywiście marki Sony o modelu WM-FX405. Jest, proszę Państwa, tutaj dużo udogodnień. Jest system Dolby B, można odtwarzać kasety żelazowe, chromowe oraz metalowe, jest mega bass, jest AWLS, czyli ochrona słuchu. Także no, na tamte czasy to muszę powiedzieć, że sprzęt był fajny. Ja teraz mam podłączony, ponieważ tutaj w chwili obecnej z przyczyn technicznych nie mogę używać miksera. Po prostu na razie no, nie mam jak tego robić, więc tutaj nagrywam w tym momencie za pośrednictwem Zooma i podłączyłem Walkmana wyjściem słuchawkowym, no bo i tak można było robić, do wzmacniacza. Właściwie to nie do wzmacniacza, tylko do radioodbiornika marki Radmor polskiej Unitry. To jest bardzo przyzwoity odbiornik, ja o nim kiedyś już wspominałem, ale my nie o tym radiu, tylko o Walkmanie Sony WM-FX405. Tak więc, jak on wygląda? No, Walkman jak Walkman, tak jak dyktafon, niewiele większy jak kaseta. Oczywiście na grubość jakby dwie kasety i no trochę jest tak, jak tutaj jest kieszeń kasety, ona się tak ładnie otwiera, jest nawet widoczna bardzo, bo jest, ta część obudowy jest mniejsza. W pokrywie tej kieszeni kasety mamy gumowe, znaczy gumowane przyciski takie znaczy to z wyglądu to jest guma, no nie sądzę, żeby to była guma taka naprawdę. Przyciski do ustawiania radia, są tu przyciski od radia. Mamy też, proszę Państwa, zegar z budzikiem, ale zegara z budzikiem nie ustawię. Budzik jest bardzo cichy. Ja myślę, że to nie jest kwestia samego budzika, bo nawet jeżeli się to podłączy do wzmacniacza, to nie będzie słychać głośniej. Ja bym widział rolę tego budzika bardziej do celów jakichś sygnalizacyjnych, na przykład, no nie wiem, no coś musimy zrobić, na coś tam czekamy i no zadzwoni to ten, no bo no, mnie by to nie obudziło na przykład. No, kiedyś pamiętam, że próbowałem z kimś. Walkman jest mój prywatny. Niestety, proszę Państwa, jest problem, jeżeli chodzi o prędkość przesuwu taśmy, gdyż te obroty się zmieniły trochę. Gra odrobinę wolniej, a ja, proszę Państwa, nie wiem, szczerze mówiąc, ja tu nie widzę żadnych regulatorów, znaczy nie to, że regulatorów, regulatory na pewno są w środku, ale ja przede wszystkim nie wiem, jak się do środka dostać, dlatego, że tu jest wszystko jakby zalane. Możliwe, że to jest spięte na jakieś zatrzaski, ale stan tego Walkmana wizualny jest, proszę Państwa, idealny, dlatego, że ja go używałem tylko i wyłącznie albo do słuchania w domu na słuchawkach, albo do słuchania właśnie przez wzmacniacz, tak jak teraz. Jeszcze do swojego czasu można było do Walkmanów podłączyć takie kolumny głośnikowe. To takie małe sześciany były 5x5 cm i też można było z tego słuchać, ale już dzisiaj sobie to podarowałem, bo kiedyś takie głośniki miałem. Teraz, szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie mam, więc musiałem sobie to, proszę Państwa, odpuścić. A żeby Państwo słyszeli, jak będę opowiadał i demonstrował, to będzie to grało przez Radmora, a oczywiście później też podłączę pod Zooma, tylko że jak będę mówił do Zooma, no to mnie z kolei nie będzie słychać, więc dlatego tak. Walkman jest marki Sony. Tak jak mówiłem, kieszeń kasety jest bardzo wyraźnie widoczna. Jak się przesuniemy, cała jakby część obudowy jest lekko szersza od tej kieszeni. Na długość jest taka sama, a jest lekko szersza, dlatego bardzo wyraźnie można wyczuć tą kieszeń. Naprawdę ten Walkman robi takie, robi wrażenie takiej konstrukcji, no, bardzo ładnej. Ta pokrywa jest taka, jest nawet taka wklęsła z tyłu, taka półokrągła, znaczy nie półokrągła, ale tak się zapada w takie fajne wzorki. Po lewej i po prawej stronie są zaczepy, dzięki którym można bardzo łatwo unieść pokrywę kasety. Jest oczywiście od spodu. Tego już nie mieliśmy w tym z nagrywaniem późniejszym. Jest oczywiście od spodu zaczep, że można sobie zaczepić to, na przykład przyczepić do ubrania i nosić. Wszędzie pisze Sony i na tym zaczepie. I jak położymy do góry kieszenią i do tyłu klawiszami, żeby przeczytać ten napis Sony, bo on jest jakby odwrócony. Czyli, a generalnie trzeba trzymać tak, żeby do przodu klawiszami, chyba tak Państwu będzie najłatwiej. Ale chyba producent, chyba że jakby zaraz, jakby... Aha, to pewnie trzeba inaczej. To trzeba, on nie ma leżeć, proszę Państwa, tylko ma stać. I ja może go w takiej pozycji Państwu zaprezentuję, tak będzie najprościej, bo to zależy jak patrząc. To teraz załóżmy, że Walkman stoi i tak, po lewej stronie, w lewym górnym rogu mamy pokrętło regulacji głośności, pod tym pokrętłem przełącznik Dolby, do góry Dolby B włączone, tylko Dolby B jest oczywiście, i do dołu wyłączone. Pod nim jest kolejny przełącznik, centralnie pod nim, i to jest wybór, czego chcemy słuchać, czy radia, czy magnetofonu. Ja teraz, proszę Państwa, tak to prezentuję, że on stoi, ale napis poprawnie można odczytać, tylko w takiej pozycji można, bo ja myślałem, żeby go położyć do przodu klawiszami, no ale wtedy to będzie, proszę Państwa, nie w tą stronę, co trzeba, i się nam pomiesza, dlatego tego zaniechałem. Pod spodem, proszę Państwa, jest przełącznik do włączania i wyłączania. Przełączę magnetofon i radio. Przełączam do góry, włączy się radio. Już się włączyło. Jeżeli się zrobi pokrętłem ciszej, to się ściszy. Głośniej, to się zgłośni. To jest, proszę Państwa, problem ze złapaniem czegokolwiek. Ja spróbuję jakąś stację złapać, bo tu kabel od słuchawek działa jako antena też, no czyli ten od wzmacniacza. Może jak podłączę go bezpośrednio, to wtedy coś się da złapać. Pod spodem jest jeszcze niżej trójpozycyjny przełącznik AWLS. Ja teraz zrobię na maksa głośność. i zrobię AWLS, na jedynkę. No, trochę gra, tylko się ściszył, więc Radmora zgłośnie. Jeszcze ciszej. Jest ochrona słuchu. Ale to wyłączymy. To się tak skłaśnia stopniowo. Teraz jest... Znaczy, przełącznik jest skokowy, tylko jak się przełączy, to się zgłośni stopniowo. Teraz zrobię na środek AWLS. Zgłośniło się. I na maksa. Całkiem wyłączony, jeszcze się zgłosiło. Dalej, proszę Państwa, co mamy? Jeszcze niżej jest gniazdo słuchawkowe, a pod nim kontrolka poziomu baterii. Po drugiej stronie nie mamy nic, mamy tylko gniazdo zasilania na cienką końcówkę, tak jak na przykład w dyktafonach było, tych analogowych, nie pamiętam, czy tam wspominałem, czy nie. I teraz, proszę Państwa, już może jak na tym jesteśmy, to omawiamy te boki, to jeszcze na górze co mamy. Po lewej stronie jest przełącznik rodzaju taśmy, w prawo chromowa lub metalowa, w lewo żelazowa. Ja nie wiem, proszę Państwa, bo tu jest napisane normal i metal. O chromie nic nie ma napisane, więc prawdopodobnie jak na lewo jest normal, to na prawo trzeba i chromową, i metalową wtedy. To wtedy się zmniejsza poziom szumu, inaczej się tam wzmacniacz ustawia. Bo jeżeli chodzi o nagrywanie, to wiadomo, że prąd podkładu, a tutaj nie mamy nagrywania. Ale jeżeli przesuniemy na chromową, tudzież metalową, tak samo tutaj włączymy chromową lub metalową, to będzie mniejszy szum podczas odtwarzania. Bo taśma właśnie sama w sobie, a tak jeszcze wzmacniacz dodatkowo, to pewnie chyba o to chodzi. I dlatego przy tych niektórych było, przy tych odtwarzaczach też było na chromową wyłączy, żeby nie szumiało. Też było po prostu na chromową, że ustawiało się tam, zmieniało się jakieś tam parametry wzmacniacza i on tam nie wzmacniał nie wiadomo ile, bo kasta była chromowa i nie potrzebował. Po drugiej stronie, proszę Państwa, mamy takie dwie dźwignie. Między nimi jest takie półkole. I tak, bliżej nas, która tak chodzi, to jest rewers, czyli strona pierwsza, strona druga, a nad nią jest druga taka dźwignia, która w zależności od pozycji, jak się ustawi, tak będzie działał rewers. Jeżeli ustawimy je równolegle, to wtedy kaseta przegra i się wyłączy. Jeżeli, znaczy przegra w dwie strony, czyli ta strona, do której jest teraz ustawione równolegle, przegra do końca, przełączy się, proszę Państwa, na stronę drugą i wtedy, jeżeli, więc wtedy się kaseta, jak się przełączy, to i ta dźwignia zmieni swoją pozycję i wtedy one będą ustawione przeciwlegle i wtedy wyłączy się. To jest po prostu tak, że wybiera się tą, tym, co jest nad rewersem, wybiera się jakby, i to nie wiadomo, czy, nieważne, czy to jest, ta dźwignia jest w lewo, czy w prawo, to jest kwestia tylko tego, że tak będzie traktował, będzie widział stronę pierwszą lub drugą. Chodzi o to, że jeżeli obie są, jedna dźwignia jest nad drugą, to wtedy kaseta zostanie przełączona na drugą stronę i jeszcze druga strona raz przegra. Czyli po prostu załóżmy, jakbyśmy chcieli słuchać, nie wiem, w kółko, no to musimy, załóżmy, wkładamy kasetę na stronie A, te dźwignie są, no czy w lewo, czy w prawo, to już wszystko jedno, jak będzie kaseta włożona, tak. Ale tak, żeby one były tak naprawdę poprawnie, żeby móc włożyć kasetę zgodnie ze stroną A, proszę Państwa, to trzeba, w sensie załóżmy tu jest A do góry śrubkami, tak jakby patrzeć, tak jak powinno być, czyli żeby strona odtwarzana była w naszą stronę i załóżmy ona jest A, to wtedy musimy ustawić, żeby tak jak Walkman stoi, żeby w lewo były obydwie te dźwignie ustawione.
4: Zobacz, że ma jeden nagranie bez systemu Dolby.
3: I teraz jest. Ona przegra do końca. Przestawi się w pozycję przeciwległą. I tutaj się.
4: I teraz.
3: To jest końcówka jakiegoś niepotrzebnego, znaczy poprzedniego nagrania z tej strony. Tu już się będzie kończyło. I teraz się wyłączy. Chyba się wyłączy. A tak, dobrze. Znaczy mówię chyba w tym sensie, że z technicznego punktu widzenia powinno się wyłączyć, tylko widzę, że ten autorewers się psuje, cóż. No i jeżeli byśmy chcieli, słuchamy załóżmy pierwszej strony, słuchamy drugiej, ale ta pierwsza nam się podobała jakoś bardzo, więc jak? Podczas jak będzie odtwarzana druga, ustawi się dźwignia w pozycji przeciwległej, wtedy możemy przesunąć dźwignię, która jest nad nią, wtedy obie ustawią się równolegle i wtedy możemy znowu posłuchać automatycznie strony pierwszej. Znowu się ustawi na przeciwlegle i później po wcięciu rewersu, bo rewers się przełącza, a dźwignia się jakby, mechanizm się przygotowuje na odtwarzanie drugiej strony. Czyli tak to mniej więcej z grubsza wygląda. I teraz jeszcze już jak o tym, to tutaj muszę omówić przyciski. Na wprost jest długi play, wyczuwalny, po lewej jest stop, też wyczuwalny, jest przewijanie w lewo i przewijanie w prawo. No i z tym przewijaniem, proszę Państwa, też trzeba uważać, dlatego że to jest tak, że no załóżmy, że przewijanie w zależności od tego, jak jest rewers ustawiony, w jakiej pozycji, no to tak się to przewija. Nie tak jak w tamtym Sony, że bez względu na to, jaki był rewers, to był ten sam przycisk do przewijania. To trzeba jak w Technicsach, czy w dekach tych wszystkich magnetofonach. Spróbujemy teraz. Włączyłem. Tak. I teraz spróbuję przy stopie nacisnąć. Przewija dalej. Przewija. O kurczę, co tu się dzieje? Moment.
4: Szkoda, że osoba typu 1 nagranie bez systemu Dolby.
3: No kurczę, że takie dźwięki wydaje. Też nie powinien. Może dlatego, że nie był od lat używany, w ogóle pasek nie był tu wymieniany. No ja tak jak mówię, nawet nie wiem, jak się dostać do wnętrza. I nie chcę go psuć, jeżeli chodzi o wygląd, więc tutaj nic nie zrobię. Przewijanie, proszę Państwa, czyli przy stopie jest przewijanie do przodu, przy lewo przewija do przodu, prawo do tyłu. Jeżeli się przestawi, to prawo przewija do przodu, a lewo do tyłu. Dobrze, proszę Państwa, nie będę się więcej tym mechanizmem bawił, bo zaraz nie zrobimy prezentacji, jak się pasek zerwie. Co nam jeszcze zostało? Została nam jeszcze kieszeń przednia i cała obsługa radia. Radio należy włączyć. Przypominam, że to jest przełącznik drugi na tej bocznej ściance. A może ściszę jednak radmorem, a tutaj jest głośnie. Najpierw mamy po lewej i po prawej stronie wyświetlacza dwa. Aha, tu jest, proszę Państwa, jeszcze jeden przełącznik. To jest megabas. Tak jest włączony. Tak jest średni. Tak jest wyłączony. To może jednak włączę jeszcze na chwilę magnetofon i pokażę ten megabas, jak już jestem tutaj.

wyłączony. Bardzo tego nie słychać. To bardziej Państwu pokażę na tym. Bardziej Państwu pokażę, jak będę, jak będzie podłączony magnetofon do bezpośrednio do Zooma. Co proszę Państwa, chyba właśnie zrobię, dlatego że tutaj ani nie dało się stacji żadnej wyszukać, ani nic. Więc tak, przełącza się drugim, proszę Państwa, na radio. I teraz tak, tutaj mamy taki prostokątny wyświetlacz. Po lewej i po prawej stronie centralnie tego wyświetlacza są dwa przyciski, którymi my nic nie zrobimy po niewidomemu, ale to jest ustawienie zegara, to jest ustawianie zegara i budzika. Bliżej prawej części wyświetlacza mamy trzy przyciski, strzałkę w lewo, strzałkę w prawo oraz Enter. A jeszcze niżej mamy półokrągłych pięć przycisków zapamiętywania stacji. I teraz ja nie wiem, czy tutaj jest tylko pięć tych stacji, czy ich jest więcej, bo nie wiem, do czego służy przycisk, który jest następny, nie półokrągły, tylko już okrągły, bo tu jest napisane random press, jakby to powiedzieć, ale tutaj nie wiem, czy on zmienia, bo myślałem, że on otwiera jakby kolejne pamięci, kolejne pięć pamięci, ale on chyba dostraja, bo w sumie ani na dostrajanie nie działa, ani na tym nie działa, więc tutaj nie wiem, bo przesuwa się tam skala trochę, chyba że może robi tak, że przy strojeniu jakby następną część może przemieszcza się między górnym a dolnym UKF-em. No, ciężko mi powiedzieć, bo jakoś tam w jakiś tam sposób skalę przesuwa. Może po prostu jakoś dostraja albo coś. Zaraz spróbujemy się, proszę Państwa, tym pobawić. Jak się wciśnie, to są w ogóle dźwięki, jakie się wydaje. Jest pip, pip, pip. Jak się przesuwa strzałką, jak się przesuwa między tymi stacjami, między pamięcią, to są tony niższe. Jeżeli się trochę przytrzyma przycisk ten do strojenia między 1, 2 i 3, to on po kilku sekundach, to ułamek sekundy przeskakuje. Pip, pip, pip, pip. I można dzięki temu jeszcze raz wtedy należy nacisnąć tą samą strzałkę. Jeżeli usłyszymy stację, która nas interesuje, to możemy wtedy nacisnąć przycisk Enter, który jest po prawej stronie wyświetlacza, tak jak są te trzy, to jest trzeci od prawej, czyli ostatni, i nacisnąć numer stacji, na której chcemy to mieć, pod którym chcemy mieć to, numer pamięci, pod którym chcemy mieć tę stację. I teraz, proszę Państwa, podłączam do Zooma i próbuję coś znaleźć. Aha, jeszcze jest, proszę Państwa, nad tym przyciskiem do dostrajania niby, jest taki okrągły, bardziej wypukły, bo tamte wszystkie są wklęsłe, a ten jest bardziej wypukły. On przełącza AM i FM. Jak dwa razy się, jak się raz wciśnie i wyda dwa dźwięki, to jest pip, pip, to wtedy jest AM, jak pip, raz to jest E, to jest FM. Okej, okay, słuchamy. Tutaj nie będzie mnie teraz, nie będę mógł do Państwa mówić, dlatego już tak wszystko wyjaśniłem i spróbuję coś złapać.

0: Francja wezwoliła
1: Europejczycy osiągnęli większą autonomiczną zdolność do wspólnej interwencji militarnej w obronie swojego bezpieczeństwa. Brzmi zagadkowo troszeczkę. W studiu Paweł Lekki z redakcji międzynarodowej. Dzień dobry, Pawle. I o co konkretnie, o co w tym chodzi? Czy to jakieś coś...
2: Pytanie pierwsze jest prosta.

Przewijanie. Przewijanie. Aha, przewijanie wcześniej. Przewijanie dalej. Wcześniej. Ok. No to proszę Państwa, teraz już słuchamy. Cedarze losowo typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Tutaj Państwu jeszcze pokazałem w międzyczasie Megabus i AWLS. Włączyłem i wyłączyłem. Teraz przewijamy od początku. W ogóle mam takie wrażenie, że mi chyba ten Magnavox, który prezentowałem przed chwilą, rozmagnesował mi tę kasetę. Mam tylko nadzieję, że nie uszkodził mi chromowej, ale słuchamy. Zdarza losowo typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Okej, okay, proszę Państwa, ja myślę, że jednak kasety metalowej nie będę prezentował z tego względu, że nie jestem pewien, ponieważ włączyłem tamtą żelazową i zaczęła mi grać tak, jakby była gdzieś rozmagnesowana czy coś. I ja nie wiem, tak jak Państwo słyszeli na samym początku, się tak charakterystycznie wyciszało. I ja nie wiem, czy to Magnavox, którego wcześniej robiłem prezentację, ją popsuł, czy popsuł ją ten Walkman. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Ala Witek z tej strony. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo spędzić z nami kolejne czwartkowe popołudnie. Moim i Państwa gościem jest dziś, zgodnie z zapowiedzią, Magdalena Szyszka. Witaj, Magdo.
3: Witam serdecznie.
2: Będzie dziś kolejna audycja z cyklu audycji prawniczych. Jak wiemy wszyscy, nieznajomość prawa szkodzi. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj zmieniać wraz z Magdą ten stan rzeczy, tak żeby znajomość prawa zaczęła nam pomagać. A dziś rozmawiać będziemy o kodeksie pracy, w kontekście kodeksu pracy jako takiego i również w kontekście kodeksu pracy w kwestiach zatrudnienia związanych z osobami, w kwestiach związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Jeśli będą Państwo mieli do nas jakieś pytania, to oczywiście serdecznie zapraszamy do kontaktu i zachęcamy. Można to robić na dwa sposoby, zadawać pytania. Po pierwsze przez Skype na tyflopodcast.net, a także przez stacjonarny numer telefonu 123 834 835. Bardzo serdecznie zapraszamy. I jeszcze tutaj w kwestii takiej formalnej chciałabym przypomnieć to, o czym mówiłam na początku pierwszej audycji. Będę to powtarzała przy każdym kolejnym spotkaniu z Magdą. Chciałabym Państwa uczulić na coś takiego, że to, o czym my tutaj mówimy, to jest przedstawianie stanu prawnego, czyli tego, co jest zapisane w kodeksach na dzień dzisiejszy. Czyli musimy mieć na uwadze, że zawsze zanim zaczniemy rozpatrywać jakąś naszą sprawę, którą jesteśmy zainteresowani, musimy sięgnąć do źródeł prawa, żeby sprawdzić, czy nic się nie zmieniło. I kolejna sprawa, którą trzeba mieć na uwadze, to, że litera prawa jest literą prawa, ale podlega zarówno w sądach, jak i w instytucjach państwowych interpretacji. I sam fakt, że prawo stanowi tak czy inaczej w danej kwestii, jest jakby podstawą do rozpatrywania tego, natomiast brane są pod uwagę różne okoliczności i niekoniecznie ostateczna decyzja musi być wydana dokładnie co do joty w takim zakresie, jakby to wynikało z tego, co stricte kodeks stanowi. Dobrze, to myślę, że po tym, na co staram się Państwa uczulać, możemy przejść już do naszego kodeksu pracy. To może właśnie o tej literze prawa na początek. Jakie są źródła prawa, Magdo, omawiające właśnie prawo pracy, wszelkie kwestie związane z prawem pracy i również z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych?
3: Takim podstawowym źródłem prawa, jeżeli chodzi w ogóle o prawo pracy, jest oczywiście kodeks pracy, o którym już wspomniałaś. To jest ustawa, w której zebrane zostały po prostu wszystkie, no nie wszystkie, ale zdecydowana większość kwestii dotyczących wykonywania pracy, zatrudniania, nawiązywania stosunku pracy, rozwiązywania stosunku pracy, różnych form zatrudnienia, no, urlopów, zakres przedmiotowy kodeksu pracy jest spory. Także właściwie każdy pracownik mający jakieś wątpliwości odnośnie kwestii związanych z zatrudnieniem, no przede wszystkim w pierwszym rzędzie powinien tam szukać odpowiedzi, pracownik czy osoba, która chce podjąć zatrudnienie. Natomiast pracownicy niepełnosprawni mają jeszcze drugą swoją ustawę, w której zawarte są przepisy dotyczące ich jako pracowników. I to jest ta nasza sztandarowa ustawa, w ogóle tak naprawdę w wielu kwestiach sztandarowa i najważniejsza dla niepełnosprawnych, czyli ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. I w tej ustawie znajdziemy pewne szczególne regulacje dotyczące właśnie osób niepełnosprawnych, ich zatrudniania, zarówno nakazy, jak i zakazy, jak i pewne szczególne przywileje osób niepełnosprawnych, przywileje pracodawców osób niepełnosprawnych. I tak naprawdę to są dwie główne ustawy, w których powinniśmy szukać odpowiedzi na jakieś swoje pytania czy wątpliwości. Aczkolwiek może się zdarzyć, że w konkretnej sytuacji odpowiedź znajdziemy jeszcze w jakiejś innej ustawie albo w jakimś akcie wykonawczym do ustawy, czyli w rozporządzeniu ministra na przykład. Pewne rzeczy takie już bardziej szczegółowe są regulowane właśnie w rozporządzeniach. Także to no, też nie daje gwarancji, że zawsze w tych dwóch ustawach wszystko znajdziemy. Są również ustawy dotyczące poszczególnych zawodów, dotyczących nauczycieli, dotyczących zawodów różnych związanych ze służbą zdrowia i tam również znajdziemy szczególne przepisy odnośnie zatrudnienia takich osób, które jakby w tym momencie stosuje się właśnie te szczególne przepisy, a nie kodeks pracy, jeżeli one gdzieś tam się rozmijają ze sobą. To są regulacje takie
2: nadrzędne,
3: specjalne, tak, i one są nadrzędne, bo tam chociażby w kwestii na przykład zatrudniania nauczycieli, pracy nauczycieli pewne są szczególne zasady na przykład. Więc też zawsze trzeba gdzieś tam się zastanowić, czy nasz zawód, który wykonujemy, może ewentualnie podlegać jeszcze pod jakieś szczególne przepisy, ale zawsze jak nie wiadomo, czy też jakichś takich, no najczęściej jednak to będzie przede wszystkim kodeks pracy i ta nasza słynna ustawa właśnie dla osób niepełnosprawnych.
2: Jasne. To porozmawiajmy teraz o takiej sytuacji jakby już bardziej uszczegółowionej. W momencie, kiedy zastanawiamy się nad podjęciem pracy na jakimś konkretnym stanowisku, zanim, że tak powiem, podejmiemy wszelkie czynności związane z tym zatrudnieniem, jakie tutaj kwestie w naszym przypadku osób niepełnosprawnych są decydujące? Oczywiście wiemy już o kodeksie pracy i o ustawie dotyczącej zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale co też powinniśmy brać pod uwagę? Czy to będą zapisy w orzeczeniach, opinie lekarza medycyny pracy, czy też tutaj kwestią jakby taką decydującą będą wewnętrzne regulaminy w miejscu, w którym chcemy podjąć pracę, bo jak wiadomo też ze względu na jakieś ograniczenia związane z naszym stanem zdrowia, nie w każdym zawodzie jednak tą pracę możemy podejmować.
3: Oczywiście. Znaczy, no przede wszystkim to chyba powinniśmy zdroworozsądkowo podejść do tematu i sami się zastanowić nad tym, co jesteśmy w stanie wykonywać, a co nie, i nie pchać się do wykonywania jakichś takich prac, które już są zupełnie nie dla nas. No ale to myślę, że jednak każdy z nas, czy prawie każdy, tak do tego podchodzi. Jeżeli chodzi o orzeczenia dotyczące zdolności do pracy, czy też niezdolności do pracy. Wiem, że czasami w tych orzeczeniach znajdują się jakieś tam wskazania, że zatrudnienie tylko gdzieś tam w warunkach pracy chronionej. Ja nie wiem, czy to się jeszcze wpisuje do tych orzeczeń, szczerze mówiąc. Gdzieś ktoś kiedyś wspominał, że chyba już się tego nie wpisuje, ale nie dam głowy za to, bo to jakoś nie do końca, nie wiem, czy to wynikało z jakichś przepisów, czy to taka po prostu praktyka była.
2: Ja się tam przyjęta. Spotkałam z taką adnotacją praca dla osoby niewidomej i tutaj to już pozostawia duże pole do interpretacji.
3: Brzmi dziwnie.
2: Brzmi dziwnie, ale z drugiej strony jest na pewno lepszą adnotacją niż ta o pracy w warunkach chronionych, bo jeśli nasz pracodawca uzna na przykład, nie wiem czy dobrze myślę, popraw mnie jeśli źle, że ta praca, którą chcemy podjąć, jest pracą dla osoby niewidomej, w sensie takim, że możemy ją wykonywać, to jakby nie narzuca to nam żadnych przeciwwskazań do wykonywania tego konkretnego...
3: No zgadza się, natomiast tylko pytanie, no to właściwie po co w ogóle taki zapis? No bo do takich samych wniosków może sobie ktoś dojść, jak nie ma nic, tak? Mamy tylko orzeczenie o niezdolności do pracy częściowej czy całkowitej. Taki zapis o warunkach pracy w warunkach chronionych, on też nie oznacza, że to musi być koniecznie zakład pracy chronionej. To w zasadzie no, oznacza, że musi to być jakieś tam stanowisko przystosowane i tak dalej, ale to też nie ogranicza nam wcale pola manewru, jeżeli chodzi o wybór pracodawcy.
2: Myślę, że to jest bardzo ważna informacja, że właśnie jeśli tak. mamy taki zapis, to nie zamyka nam to
3: absolutnie,
2: drogi do podjęcia pracy
3: nie.
2: na otwartym rynku.
3: Absolutnie nie. No i... Ja osobiście jakoś tak zawsze, jak słyszę o takich zapisach dodatkowych, to właśnie zawsze się boję, że one gdzieś tam mogą komuś coś ograniczyć. Właściwie ci orzecznicy może nawet chcą dobrze, ale potem może się okazać, że pracodawca nie wie, czy on może, czy on nie może, tak i tak dalej. To osobiście myślę, że orzeczenie po prostu o całkowitej czy częściowej niezdolności do pracy powinno tutaj wystarczyć, no ale różne są te praktyki, różnie tak. to bywa. Jeżeli chodzi o lekarza medycyny pracy, każdy pracownik podejmujący zatrudnienie musi przejść badania i musi mieć tutaj odbity odpowiedni papierek od lekarza medycyny pracy, że no, nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. W związku z czym wizyta u lekarza medycyny pracy jest absolutnie konieczna przed podjęciem zatrudnienia, z tym, że raczej się te wizyty odbywa już w momencie, kiedy mamy tak naprawdę decyzję o zatrudnieniu nas i pracodawca nas wysyła na takie badania, bo wtedy jest mowa o konkretnym stanowisku, idziemy do lekarza, z którym nasz pracodawca ma podpisaną umowę, albo powinien przynajmniej mieć. Czasami ją podpisuje właśnie w tym momencie, kiedy nas zatrudnia, jak to jest jakiś tam mały pracodawca. No i również koszty wizyty takiej u lekarza medycyny pracy powinien ponieść pracodawca. Tutaj no, ci lekarze medycyny pracy niekoniecznie są zorientowani w pewnych specyficznych sytuacjach, takich jak na przykład w wypadku osób niewidomych, więc różne reakcje się zdarzają. Ja u takiego lekarza osobiście byłam raz, jakoś bez problemu mi się udało przekonać, że ja wiem, co ja mogę i ja sobie poradzę, jest okej, okay, no to pani doktor powiedziała, skoro tak, to okej, okay, podbiła. No ale wiem, że różnie się tam zdarza.
2: Tak, czasami nawet proszą lekarze medycyny pracy o dostarczenie jakiejś opinii od lekarza prowadzącego. W naszym wypadku to będzie lekarz okulista najczęściej. Jeśli są bardzo skrupulatni i na przykład obawiają się, ja spotkałam się z taką sytuacją, kiedy lekarz, no czemu też właściwie trudno się dziwić, nie był zorientowany w tym, jak osoba niewidoma korzysta z komputera, czy też osoba niedowidząca. I po prostu obawiał się tego, że tak, to było w przypadku osoby niedowidzącej, poprosił o wydanie opinii przez lekarza okulistę, czy praca przy komputerze, czytanie z ekranu i tak dalej nie będzie miało negatywnego wpływu na wzrok tej osoby. Więc...
4: No, ja wam wejdę w dyskusję na moment, bo też mi się przypomniała taka dosyć ciekawa sytuacja z mojego własnego doświadczenia. Akurat musiałem sobie wyrobić te tak zwane badania okresowe co jakiś czas do pracy. Akurat byłem w innym mieście niż swoje rodzinne i poszedłem do jakiegoś tam zupełnie przypadkowego, wybranego z książki telefonicznej lekarza medycyny pracy. No i pan doktor, już taki dosyć wiekowy, powiedział coś takiego: wie pan co, ja widzę, że pan nie widzi, ale to, że pan nie widzi, to mi jest jeszcze potrzebne zaświadczenie od okulisty. Pan do okulisty pójdzie i niech okulista napisze, że pan nie widzi.
2: No tak.
3: O, wow.
4: No, także to w ramach takiej ciekawostki.
3: No to jest daleko posunięta ostrożność.
2: Tak. Tak, to znaczy, ale jednak potwierdza to właśnie, o czym mówimy, że może się zdarzyć taka sytuacja i jakby tutaj lekarz medycyny pracy, zgodzisz się ze mną, Magdo, ma pełne prawo, żeby po prostu od nas takiej opinii chcieć.
3: Oczywiście. Ja w ogóle uważam, że jeżeli lekarz medycyny pracy znajduje się w sytuacji, kiedy nie bardzo wie, co ma zrobić, to już lepiej niech on poprosi o opinię od innego lekarza, niż ma nam powiedzieć: nie, absolutnie, ja się nie zgadzam, tak? I zablokować możliwość podjęcia zatrudnienia, więc w ogóle jestem tak naprawdę ogólnie tego zdania, że jak ktoś się na czymś za dobrze nie zna, a są specjaliści od tego, to ich opinii trzeba zasięgać, więc rzeczywiście nie dziwi mnie specjalnie to, że przeciętny lekarz medycyny pracy w jakiejś tam miejscowości niedużej może po prostu nie być zorientowany w tym, jak funkcjonuje osoba niewidoma w pracy, jak obsługuje komputer. Jeszcze może osoba całkiem niewidoma, no to jeszcze nawet taki lekarz, jak tego nie do końca ogarnia, no to jak mu się powie tam, że z gadaczem, że coś tam, to on może jeszcze jakoś tego. Ale oni chyba mają duży problem z osobami takimi właśnie niedowidzącymi, kiedy no oni nie wiedzą, czy to patrzenie w ekran, czy to właśnie nie zaszkodzi i tak dalej. Jak taka sugestia ze strony lekarza się pojawi, to proponuję się nie denerwować i nie złościć, tylko po prostu pójść do lekarza swojego i to załatwić, albo nawet profilaktycznie załatwić sobie wcześniej jakąś tam opinię czy jakieś zaświadczenie, że zdaniem okulisty na przykład taką pracę można wykonywać. No to nigdy nie zaszkodzi.
2: Oczywiście.
3: Zresztą zawsze może to pomóc w jakiejś ewentualnej dyskusji z lekarzem, który powie: nie, absolutnie, tak? Albo coś takiego.
2: No tak, to medycynę pracy wiemy, kodeks pracy, nasz zdrowy rozsądek i oczywiście zdanie pracodawcy co do tego, czy o konkretne stanowisko możemy się ubiegać, tutaj jest wiążące, bo tak naprawdę jeśli pracodawca dojdzie do wniosku, że jednak na tym stanowisku nie może nas zatrudnić, to generalnie nie ma chyba takiej siły, która mogłaby go do tego zmusić, tak?
3: No nie ma. Można próbować negocjować jakiś okres próbny, jakiś, nie wiem, no coś tam można próbować, ale tak naprawdę no dużo się mówi o jakimś tam równym traktowaniu, zatrudnieniu i tak dalej, ale prawda jest też taka, że no nie ma takiej możliwości, nie ma takiej siły w tej chwili, żeby pracodawcę zmusić do tego, żeby osobę niepełnosprawną zatrudnił. To jest zawsze jednak jakaś tam dobra wola. Są różne działania, które mają zachęcić do tego, są dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i to jest zawsze jakiś argument moim zdaniem dla takiej osoby. No natomiast pracodawca jak powie nie, no to powie nie, to jest jego prawo, on tak samo każdemu innemu może powiedzieć nie. Może sobie dobierać zespół ludzi, których zatrudnia według różnych kryteriów, według kompetencji, no i według również tej sytuacji zdrowotnej, czy jakiegoś no, kwestii tego, co dane osoby są w stanie robić, więc rzeczywiście tak to wygląda.
2: Tak, to bardzo, Magdo, przepraszam, dziękuję za ten jakby wstęp. Myślę, że kwestie podjęcia decyzji przez nas, przez lekarza, czy też przez pracodawcę z grubsza mamy już tutaj omówione. Chciałabym teraz przez chwilę porozmawiać z Tobą o formie i czasie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Czy to może pierwsze z pytań, czy osoba niepełnosprawna może pracować w nadgodzinach i na jakich warunkach?
3: Generalnie nie. Osoby niepełnosprawne nie powinny pracować w godzinach nadliczbowych i nie powinny pracować w porze nocnej. To są dwie Dwie kwestie. Mówimy o osobach o znacznym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W ogóle wiele kwestii, o których dzisiaj będziemy mówić, dotyczy właśnie osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznie umiarkowanym. Dużo mniej tych kwestii dotyczy osób z niepełnosprawnością lekką. Jakbym gdzieś tego nie powiedziała, to proszę sobie zawsze sprawdzać, czy dana kwestia tutaj dotyczy, czy nie, bo czasami można gdzieś tam to też pominąć. Jest generalnie zakaz zatrudniania właśnie w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Natomiast wyjątkiem jest tu sytuacja, kiedy podejmujemy pracę przy pilnowaniu, jest to tak określone, czyli no najprościej mówiąc jakiś stróż chyba. Wiemy, że osoby niepełnosprawne są, może nie w stopniu znacznym, ale w stopniu umiarkowanym czy lekkim, są nierzadko zatrudnione na takich stanowiskach.
2: Stróże, ochrona, tak właśnie. Tak.
3: I te osoby mogą pracować w porze nocnej, mogą pracować w godzinach nadliczbowych. Istnieje również taka możliwość, że lekarz medycyny pracy, czy lekarz taki, który gdzieś tam powinien właśnie się niejako opiekować pracownikami danego zakładu pracy, może wyrazić zgodę na pracę, zarówno w godzinach nadliczbowych, jak i w porze nocnej w wypadku osób niepełnosprawnych. No i wtedy nie ma przeszkód, z tym, że to musi być na wniosek tej osoby. To nie tak, że pracodawca sobie pójdzie i powie, proszę tu wyrazić zgodę, żeby tego pracownika zatrudniać. Z jednej strony te przepisy mają oczywiście na celu ochronę osób niepełnosprawnych przed jakąś tam pracą ponad siły, czy tak jak w nocy, no w czasie doby, który jest przeznaczony na odpoczynek, kiedy ta praca mogła być zbyt ciężka. Z drugiej strony wiemy też dobrze, że niepełnosprawność jako taka niekoniecznie oznacza, że my jesteśmy jacyś słabsi fizycznie, jacyś chorzy, przecież niepełnosprawność nie oznacza bycia osobą chorą na przykład. Ja przynajmniej się uważam za osobę w pełni zdrową. Natomiast wielu z nas chętnie by jednak popracowało, czy to w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, może już mniej chętnie, ale też kto wie. Ale takie godziny nadliczbowe, no to czasami jest też możliwość jakiegoś tam dorobienia sobie, nie czarujmy się. No są ludzie tak nawet w pełni sprawni, którzy bardzo chętnie takie godziny biorą w jakichś tam momentach swojego życia, kiedy potrzebują dodatkowych pieniędzy, więc istnieje taka możliwość, żeby lekarz nam na to pozwolił. Jak wygląda praktyka, czy pozwalają, czy nie pozwalają, nie wiem tego, ale nie wydaje mi się, żeby w sytuacjach osób takich, które nie cierpią na jakieś choroby przewlekłe, czy coś takiego, żeby tu był jakiś problem.
2: Gdzie rytm dobowy zaburzony mógłby mieć negatywny wpływ na zdrowie albo fakt, że pracujemy więcej niż te godziny przewidziane w kodeksie, tak? Dobrze, to kolejna kwestia, o jaką chciałam zapytać, to taka sprawa, która była wałkowana i dyskutowana od prawa do lewa, po prostu i od góry do dołu. Praca w skróconym wymiarze czasu, czyli mowa o tych 6 godzinach. Jak to z tym jest? Czy to jest już teraz obecnie, bo zmieniały się niedawno przepisy, wymóg prawny stosowany obligatoryjnie w przypadku wszystkich pracowników z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym bądź jaki jest ten głębszy?
3: Znaczny.
2: Znacznym, tak właśnie. Czy też tutaj możemy na przykład właśnie po wydaniu opinii przez lekarza medycyny pracy, czy też naszego lekarza podejmować pracę w tym takim powiedzmy ogólnie przyjętym wymiarze, albo też jest to kwestia do negocjacji z naszym pracodawcą. Jak to wygląda od strony prawa?
3: Z tą kwestią rzeczywiście było sporo zamieszania, dlatego że do pewnego momentu obowiązywały przepisy, według których każda osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności miała ten tak zwany skrócony czas pracy, czyli 7-godzinny dzień pracy, podczas kiedy normalny dzień pracy dla wszystkich pracowników wynosi 8 godzin. To jest czas pracy skrócony oczywiście, który nie pociąga za sobą zmniejszenia wynagrodzenia takiego pracownika. De facto nawet można powiedzieć, że jego godzinowe wynagrodzenie musi tutaj być wyższe, żeby to się wszystko wyrównało. I rzeczywiście było tak, że to było zasadą. Taki 7-godzinny dzień pracy był zasadą w wypadku osób niepełnosprawnych. Później wprowadzono zmianę, na podstawie której czas pracy osób niepełnosprawnych został wydłużony do tego standardowego 8-godzinnego dnia pracy i tylko w wypadku, kiedy pracownik przedstawił odpowiednie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, że są u niego wskazania do skrócenia tego czasu pracy, czas ten mógł być skrócony, czyli jak się przyjmowaliśmy do pracy, mieliśmy 8-godzinny dzień pracy i sami dopiero musieliśmy się postarać o to, żeby ten czas został nam skrócony. Przepisy te zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Było orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. No myślę, że to nie jest miejsce, żeby się nad tym jakoś szerzej tutaj rozwodzić. Natomiast zostało to zakwestionowane i bodajże od lipca chyba 2014 roku, jak się nie mylę, przepisy te zostały ponownie zmienione i w tej chwili tak naprawdę wracamy do poprzedniego stanu, czyli mamy osoby niepełnosprawne mają z zasady 7-godzinny dzień pracy i nie ma tutaj konieczności jakiegoś starania się o dodatkowe dokumenty w tej kwestii. No jesteśmy gdzieś tam na uprzywilejowanej pozycji. Jest to kwestia dosyć dyskusyjna, bo ja osobiście swojego czasu jakoś bardzo nie byłam zwolenniczką tego skracania czasu pracy. Też jakby uważam, że wcale niekoniecznie każdy niepełnosprawny ma przesłanki jakieś zdrowotne, tak, czy jakieś podstawy do takiego skrócenia. Niekoniecznie jesteśmy mniej wydolni, jacyś słabsi i tak dalej, żeby krócej pracować, no ale tak to jednak zostało potraktowane, że takie przywileje nadal nas w tej chwili obowiązują.
2: A chciałam tutaj dopytać jeszcze o taką kwestię. Jak wygląda sprawa w praktyce, gdy nasz pracodawca chce, żebyśmy pracowali na 8 godzin, nie na 7 godzin. Czy jest możliwość takiej negocjacji między pracodawcą a pracownikiem, czy to się może odbywać, ale gdzieś poza prawem?
3: No raczej poza prawem, znaczy nie można sobie tak po prostu tego regulować umową. Ja powiem zupełnie szczerze, że jak ja pracowałam, to nigdy nie przywiązywałam do tego jakiejś szczególnej wagi, jak gdzieś tam sobie zakładałam taki normalny czas pracy. I tak naprawdę no, to też zależy. No, są zakłady pracy, w których jest ten czas bardzo ściśle ewidencjonowany. Są jakieś tam karty, jakieś systemy, kiedy każdy, kto przychodzi, gdzieś tam się rejestruje i tak dalej. A są małe zakłady pracy, gdzie się przychodzi, wychodzi. Tak naprawdę jest to wszystko dosyć umownie i dosyć lekko traktowane. Ja jak pracowałam swojego czasu jeszcze jako aplikantka, byłam jedynym pracownikiem w kancelarii adwokackiej, więc to w ogóle wszystko była kwestia dogadania się, czy ja dzisiaj mogę wyjść wcześniej na pociąg, bo coś tam, a czy ja mogę dzisiaj dłużej zostać, bo coś tam innego. Nigdzie to nawet za specjalnie się tego tam jakoś szczegółowo nie rozpisywała nic takiego.
2: Ja pytam o to dlatego, że po prostu nie w kontekście takim, że chciałabym optować za tym, żeby jakoś ktoś tam specjalnie miał zabiegać o to, jeśli pracuje na 8 godzin, żeby pracował na 7. Natomiast chciałabym, to znaczy prosiłam Cię o odpowiedź dla tych osób, które być może są w takiej sytuacji, w której po prostu ich praca jest, powiedzmy, dla nich na tyle obciążająca, że te przepracowane 7 godzin to jest akurat, a 8 to już jest sporo i nawet nie wiedzą o tym, że mogłyby pracować w 7-godzinnym wymiarze czasu pracy, gdzie po prostu no, pracodawca najzwyczajniej w świecie, nie respektując tego, jak wynika z tego, co mówisz, jeśli nie podlega to odrębnym negocjacjom, najzwyczajniej w świecie łamie prawo, tak?
3: Tak, tak, więc oczywiście.
2: Tutaj dlatego chciałam Cię poprosić o...
3: W świetle obecnych przepisów zdecydowanie łamie prawo. Jeszcze rok temu rzeczywiście byłoby to zgodne z prawem i to po stronie pracownika leżałoby to, żeby pójść sobie do lekarza i, mówiąc kolokwialnie, załatwić taki papierek. Natomiast w tej chwili, jeżeli pracodawca takich rzeczy nie respektuje, no to tutaj zdecydowanie nie jest w zgodzie z przepisami.
2: Jasne. To teraz przez chwileczkę chciałabym porozmawiać z Tobą o wszelkiego rodzaju regulacjach prawnych dotyczących pracy zdalnej, pracy poza miejscem pracy, czyli w delegacjach na przykład, oraz pracy przy komputerze w naszym przypadku. I pierwszym z pytań, jakie chciałabym Ci zadać, jest pytanie o to, czy prawo przewiduje jakieś odrębne regulacje dla osób wykonujących pracę zdalną, czyli my pracujemy poza siedzibą naszego pracodawcy, tak?
3: W kodeksie pracy znajdziemy rozdział, który mówi o telepracy. Tam są pewne szczególne regulacje dotyczące tej kwestii. No, to wprowadzenie takiego rozdziału wymusiło jakby samo życie, bo to zatrudnianie w warunkach telepracy pojawiało się coraz częściej. Wcale nie tylko też przecież w wypadku osób niepełnosprawnych.
2: Aha.
3: No i jest tutaj kilka kwestii, które powinny zostać gdzieś tam rozstrzygnięte. Chociażby no, normalnie w umowie o pracę mamy wpisane miejsce pracy, więc w tym momencie, jeżeli już mamy umowę, w której mamy określone, że to jest w warunkach telepracy, inaczej to miejsce jest rozumiane, prawda? Nie musi to być siedziba pracodawcy.
2: Ale przepraszam, Magdo, jeszcze zanim następną myśl. Jednak nawet jeśli mamy tą umowę o telepracy i nie jest to siedziba, to w tej umowie to miejsce również powinno być zaznaczone, gdzie się ta praca odbywa, prawda?
3: Powinno być zaznaczone, przy czym tak naprawdę no, jeżeli my pracujemy w warunkach telepracy, to nikt nas też jakoś za specjalnie z tego nie rozlicza, czy my to robimy w swoim domu, czy jesteśmy u dziewczyny w domu, tak, czy u kogoś tam innego.
2: Nie, nie, chodziło mi jedynie o taki sam zapis, po prostu element tej umowy, że mimo iż prawo stanowi o tym, że właśnie nie w siedzibie, to jednak ta umowa powinna zawierać miejsce, w którym. Wiesz, dlaczego o to pytam? Była sytuacja taka, którą znam z autopsji. Osoba była zatrudniona przy przeprowadzaniu audytów, czy jako praca zdalna, tak? U siebie w domu miała pracować i pewnego dnia zapytała swojego pracodawcę, czy po prostu może tą telepracę wykonać w jakimś tam innym miejscu, tak? Potrzebowała przyjechać gdzieś tam, mniejsza z tym. I pracodawca odmówił, stwierdził, że po prostu jeśli w umowie jest zapisane, że miejscem pracy jest to konkretne zapisane na stałe, to niestety nie może być ta praca wykonywana w innym miejscu. Dlatego pytam.
3: Znaczy, to mi się wydaje przesadą. Tak szczerze mówiąc, to pracodawca nawet w ogóle nie musi wiedzieć o tym, że my jesteśmy.
2: No tak, ale ten człowiek po prostu chciał być w porządku. No. Zapytał. No.
3: To znaczy, ja w rozdziale tym w kodeksie pracy dotyczącym telepracy tam nie ma nic na temat tego, czy to miejsce pracy musi być wpisane w umowie. Natomiast generalnie w przepisach dotyczących umów o pracę rzeczywiście to jest. Ja bym się tutaj zastanawiała, szczerze mówiąc, czy to jest konieczne, ewentualnie czy w takim wypadku nie można szerzej tego miejsca jakoś określić. Generalnie ono nie powinno być określone szeroko w rodzaju cała Polska. Natomiast, no nie wiem, powiem szczerze, że ja nie do końca wiem, jaka jest praktyka w wypadku telepracy, bo nie robiłam nigdy takich umów, nie pisałam, nawet szczerze mówiąc nie widziałam nigdy takiej umowy. Jakoś mi się nie zdarzyło, bo prawda jest taka, że przepisy przepisami, natomiast na podstawie tych samych przepisów można wypracować bardzo różne praktyki i to jest też kwestia tego, jak pewne rzeczy się praktykuje. Trzeba by było już trochę wgłębić bardziej w temat.
2: Jasne.
3: Jak to z tym miejscem pracy jest w tym wypadku. Bo o ile na przykład pracodawca pracownikowi, który pracuje na miejscu u niego gdzieś tam w zakładzie pracy, ma obowiązek zapewnić pewne warunki, chociażby sanitarne i tak dalej, o tyle on tego obowiązku już absolutnie nie ma odnośnie telepracy, prawda? Jeżeli my pracujemy u siebie w domu, to już jest nasza broszka, jak my w tym domu mamy. Pracodawca ma nam zapewnić stanowisko pracy, czyli niezbędne urządzenia, oprogramowanie i tak dalej, to na pewno. Lub ewentualnie wypłacać ekwiwalent za korzystanie z własnego sprzętu.
2: Coś w tej kwestii tej telepracy, bo przerwałam ci wcześniej, czy już...
3: Nie, myślę, że to wszystko. Wszystko,
2: tak?
3: Myślę,
2: że to okej. Wszystko. To teraz kolejna ważna kwestia i taka, powiedzmy, dość zawiła, wydaje mi się, a mianowicie delegowanie pracowników niepełnosprawnych przez pracodawcę do miejsc poza umownym miejscem pracy. Nieważne, czy to jest... telepraca, czy to jest określane jakoś tam praca zdalna, czy jaka. Mamy w umowie zapisane miejsce, gdzie tą pracę wykonujemy, ale pracodawca deleguje nas do wykonywania pracy gdzieś indziej. Czy w przypadku osób niepełnosprawnych prawo jakoś inaczej tutaj stanowi, albo w ogóle jak stanowi kodeks pracy? Pytam o to z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Praca w delegacjach związana jest z podróżowaniem, związana jest z przebywaniem w miejscach nowych dla nas, co może się wiązać, nie mówię, że musi, ale może się wiązać z wystąpieniem po prostu jakichś nieszczęśliwych wypadków. Jak to wtedy wygląda? Kto ponosi odpowiedzialność i czy możemy się jakoś zabezpieczyć? Na przykład żądając polecenia wykonania takiej delegacji na piśmie, albo żeby nie robić tego za każdym razem, zażądać jakiegoś na przykład aneksu do naszej umowy, że w momencie delegowania nas i tak dalej, pracodawca ponosi jakąś dodatkową odpowiedzialność, czy też sposobem może być wykupienie sobie jakiegoś dodatkowego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków, tylko nie wiem wtedy, jak ubezpieczyciel będzie to interpretował w kwestii roszczeń co do ewentualnego odszkodowania. Tutaj co możesz w tej kwestii, Magdo, ewentualnie powiedzieć?
3: To znaczy tak, nie ma, przynajmniej z tego, co jest mi wiadomo, jakichś szczególnych regulacji dotyczących delegacji osób niepełnosprawnych. No, pracodawca, wysyłając pracownika na delegację, powinien jakoś rozsądnie podejść do tematu, nie wysyłać go w jakieś, nie wiem, zupełnie dziwne miejsca, gdzie to zagrożenie w jakiś sposób mogłoby być większe. Natomiast pracodawca przede wszystkim ponosi koszty zarówno naszego przejazdu, jak i naszego zakwaterowania gdzieś tam w jakimś innym miejscu, tam gdzie mamy wykonywać pracę. Więc no, jestem przekonana, że na przykład w wypadku osoby niepełnosprawnej tutaj zdecydowanie zasadne byłoby, no, na przykład żądanie pokrycia kosztów, nie wiem, taksówki z dworca gdzieś tam do miejsca zakwaterowania, tak, żeby się nie tłuc autobusem czy czegoś w tym rodzaju. Zresztą podejrzewam, że większość w miarę rozsądnych pracodawców dokładnie tak by zrobiła. choć oczywiście, no wiadomo, z tym to w praktyce różnie bywa. Jeżeli chodzi o ten jakby sposób, no zawsze dobrze mieć takie jakieś potwierdzenie na piśmie tego, że to pracodawca zdecydował, że mamy na taki wyjazd służbowy, podróż służbową się udać.
2: Mogę, Magdo, na chwilkę? Bo wiesz, jasne. Ja po prostu pytam o to, żeby zabezpieczyć się przed taką sytuacją. Pracodawcy to też ludzie. I w momencie, kiedy zdarzy się taka sytuacja, że ulegniemy naprawdę ciężkiemu wypadkowi, jeśli nie mamy żadnej informacji na piśmie o tym, że pracodawca nas wydelegował, będziemy się domagać od niego odszkodowania, on najzwyczajniej w świecie może powiedzieć, ta osoba ma w umowie wpisane miejsce pracy w domu, gdzie ona była, no po prostu ja już za to nie odpowiadam, tak?
3: Tak,
2: i no zostajemy na lodzie w tym momencie.
3: Dlatego jak najbardziej byłabym za tym, żeby jakieś potwierdzenia rzeczywiście na piśmie mieć od pracodawcy, że on nas tam i tam wysyła na jakiś określony czas, najlepiej. Oczywiście można w umowie zawrzeć jakieś szczególne regulacje dotyczące tej kwestii, jak to powinno wyglądać. O ile one nie są sprzeczne z zasadami kodeksu pracy, a kodeks pracy tego jakoś szczegółowo bardzo nie reguluje, to jak najbardziej również taki sposób załatwiania tej sprawy możemy sobie w umowie zawrzeć. Natomiast generalnie, jeżeli pracownik, czy to sprawny, czy niepełnosprawny, ulegnie jakiemuś wypadkowi, zarówno w pracy, jak i w drodze z pracy, czy do pracy, więc tym bardziej na delegacji, dajmy na to w drodze na delegację, tak, czy gdzieś tam do miejsca pracy, do miejsca zakwaterowania w tym czasie, no to tutaj to się kwalifikuje jako wypadek przy pracy zdecydowanie i tam też są jest to już w jakiś sposób korzystniejsze dla pracownika. Natomiast faktycznie no, praktyka, ja szczerze mówiąc nigdy o tym nie myślałam w takich kategoriach, ale rzeczywiście no, praktyka może tu być taka, że pracodawca może się rzeczywiście wyprzeć tego, że pracownika gdzieś tam posłał. Więc no, najlepiej by było na pewno mieć to w jakiś sposób na piśmie, jeśli nawet nie na piśmie, w sensie na kartce z podpisem, to nie wiem, w mailu, w jakiejś takiej formie, którą dałoby się przedłożyć jako dowód po prostu.
2: Jasne. To również za te informacje bardzo Ci dziękuję.

0: Generalnie nie ma ograniczenia czasu, jaki można spędzać przy komputerze. To dotyczy zarówno pracowników sprawnych, jak i niepełnosprawnych. Podejrzewam, że lekarz medycyny pracy, wyrażając zgodę na zatrudnienie takiej osoby, mógłby takie coś wpisać po prostu do tego dokumentu, że on się owszem zgadza, ale na przykład w wymiarze nie większym niż ileś tam przy komputerze. Natomiast faktem jest, że wiele w tej chwili stanowisk pracy opiera się niemal wyłącznie na pracy przy komputerze i w momencie, kiedy ktoś nam powie, że mamy pracować 4 godziny przy komputerze, a 3 gdzieś indziej, no to nie za bardzo istnieje to gdzieś indziej, tak? Parzenie kawy aż tyle nie zajmuje. Natomiast zasady są takie i one dotyczą zarówno osób pełni sprawnych, jak i osób niepełnosprawnych. Jeżeli pracujemy przy komputerze minimum 4 godziny dziennie, to za każdą godzinę, po każdej godzinie należy nam się 5 minut przerwy. Przy czym to jest przy założeniu, że my cięgiem cały czas pracujemy przy komputerze. Czyli jeżeli mamy taką pracę, w której owszem pracujemy większość przy komputerze, ale jeszcze mamy jakieś inne obowiązki, które wykonujemy, no to wystarczy właściwie, że przez 5 minut w ciągu godziny robimy coś innego niż klepanie w komputer i już ta przerwa nam się nie należy.
1: Jasne. To chciałam jeszcze dopytać, czy to 5 minut przerwy dolicza się jakby do tych przerw, które mamy normalnie regulaminowo, to jest oprócz, czy ta przerwa taka jakaś, którą mamy w ramach regulaminu pracy, już to w niej się zawiera? Czy to musi być tak godzina 5, godzina 5? Czy...
0: To jest osobna kwestia, natomiast to nie jest przerwa w zasadzie na to, żeby sobie siedzieć i nic nie robić. To jest przerwa, żeby się zająć czymś innym, żeby mieć przerwę od komputera, co właściwie jest na tej zasadzie.
1: Jasne.
0: Czyli pracownik powinien się oderwać od komputera i pójść, nie wiem, no, zająć się jakimiś papierami albo pójść coś zanieść dla szefa, tak? Czy nie
1: przeprowadzić
0: wiem,
1: rozmowę telefoniczną.
0: Tak, no coś w tym stylu i właściwie wtedy sprawa jest załatwiana, także to jest taka trochę no, w jakimś sensie fikcja, tak? Znaczy nie jest to tak, że to jest taka przerwa i tak samo jak nie można sobie tego kumulować, czyli zliczyć za cały dzień, tylko to musi być w każdej godzinie. No inna rzecz, kto to sprawdza tak szczegółowo, bo to wiadomo, no to jest żaden komputer nie ma licznika, który by gdzieś tam sprawdzał, ile człowiek przy nim siedzi.
1: Oczywiście.
0: Ale takie są przepisy.
1: Ale można wykorzystać sobie chociażby właśnie na to, żeby czegoś tam się napić, nie wiem, poćwiczyć sobie przez chwilę albo czymś innym się zająć, jeśli akurat nie mamy ani tych ważnych dokumentów dla szefa, ani bieżącej jakiejś tam korespondencji czy czegoś do wykonania. Zresztą ja też jakby trudno mi wyobrazić sobie osobę, która przez 6 godzin cięgiem bez żadnej przerwy absolutnie jest w stanie dzień w dzień pracować, bo no to jednak...
0: No oczywiście, że tak. To chyba każdy gdzieś tam korzysta. No, każdy z nas, nie wiem, no właśnie pójdzie, nie wiem, do toalety, tak, pójdzie załatwić coś innego. Też nikt nie ma takiej pracy, że w 100% tylko na komputerze. Akurat może osoby, które pracują z gadaczami, mają mniejszy problem, ale te, które patrzą w monitor, bo to tak naprawdę jakby co do zasady chodzi nie tyle o sam komputer, co właśnie o monitor, prawda, o wzrok, tak. To nawet jest jakoś tak tam określone, że właśnie przy komputerze tam wyposażony w monitor ekranowy, jakieś to są takie regulacje, które, a to jest jakieś rozporządzenie, ja go nawet nie czytałam jakoś szczegółowo, tylko gdzieś tam przejrzałam, że coś takiego rzeczywiście istnieje i dotyczy jakby właśnie co do zasady monitorów.
1: Jasne. To tak, idą wakacje, za chwileczkę zaczniemy sięgać do naszych zasobów urlopowych, to porozmawiajmy przez chwileczkę o urlopach. W pierwszej kolejności chciałabym cię zapytać o to, jak przedstawia się kwestia dodatkowego urlopu, tak zwanego kolokwialnie rehabilitacyjnym, tudzież nie kolokwialnie, nie wiem dokładnie jak to jest, ale w każdym bądź razie o ten urlop mi chodzi. Kiedy

0: nabywamy praw do tego urlopu i od czego zależy wymiar dni tego dodatkowego urlopu, z którego możemy skorzystać?
1: Wymiar tego dodatkowego urlopu jest stały generalnie, to znaczy wynosi on 10 dni. Są to dni robocze, tak samo jak w wypadku tego podstawowego urlopu wypoczynkowego, bo to jest tak naprawdę dodatkowy urlop wypoczynkowy, on się po prostu tak nazywa, dodatkowym urlopem. Mamy standardowy, ten podstawowy urlop wypoczynkowy, który mamy w wymiarze 20 albo 26 dni i do tego osoba niepełnosprawna ma również dodatkowy urlop właśnie w wymiarze tych 10 dni. Prawo do tego urlopu, do pierwszego urlopu.
0: Przepraszam cię, Magdo, że tak wchodzę ci w słowo co chwilę. Tutaj jeszcze jedna jest kwestia taka, że urlop ten rehabilitacyjny, bo powiedziałaś o tym, że 10-dniowy, on jest 10-dniowy w momencie, kiedy umowa obejmuje okres całego roku. Oczywiście, jeśli obejmuje mniejszą część niż cały rok, to liczba tych dni jest dzielona proporcjonalnie do miesięcy, które w danym roku przepracujemy, tak?
1: Tak, z tym, że właśnie tu jest ta kwestia, że ten normalny urlop wypoczynkowy, my pracując u pracodawcy właściwie sobie nabywamy z biegiem czasu, z każdym miesiącem. Natomiast w wypadku urlopu dodatkowego ten pierwszy urlop nabywamy dopiero po przepracowaniu roku, całego roku, od chwili uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, jeżeli uzyskaliśmy je już w czasie zatrudnienia.
0: Tak.
1: I dopiero wtedy nabywamy sobie te 10 dni urlopu. Musimy mieć ten rok przepracowany. I wtedy, nawet jeżeli to nabędziemy w grudniu, dajmy na to, to mamy ten urlop 10-dniowy i od stycznia już nam przypada kolejny ten urlop za kolejny rok. Już potem się to liczy według lat kalendarzowych i później rzeczywiście, jeżeli na przykład przepracujemy gdzieś tam, zakończymy pracę u danego pracodawcy w połowie roku, to mamy tak jak urlop wypoczynkowy, mamy połowę tego, to co nabyliśmy sobie już z czasem. Natomiast ten pierwszy, no jest to taka jakaś specyficzna regulacja, że ten pierwszy urlop 10-dniowy się nabywa po przepracowaniu roku dopiero.
0: Jest to swego rodzaju logika, bo jeśli ktoś przepracował rok, no to też nie może mieć tego urlopu mniej niż przypada na rok wymiar.
1: No tak. Natomiast, bo to są też rzeczy, które chyba gdzieś tam bywają mylone ze sobą, bo pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje generalnie jeszcze również tak zwane zwolnienie od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Bo o ile ten dodatkowy urlop wypoczynkowy to jest taki po prostu normalny urlop, nas nikt nie spowiada z tego, co my tam robimy, jak to wszystko wygląda, my sobie na ten urlop idziemy i już.
0: Nie musimy w żaden sposób dokumentować, uzasadniać. Nie musimy. Pracodawca nie pyta nas o cel tego urlopu.
1: Absolutnie tak? Nie. Mhm. Natomiast jeżeli chcemy skorzystać z tak zwanego zwolnienia od pracy właśnie do celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, to po pierwsze musimy przedłożyć skierowanie na taki turnus pracodawcy i po drugie to już tak naprawdę w sensie formalnym nie jest urlop. To jest to się tak nazywa, zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. I tutaj jest taka ciekawa regulacja, że to nie jest tak, że my mamy załóżmy 26 dni urlopu plus 10 dni dodatkowego plus 21 jeszcze tego na turnus rehabilitacyjny, ponieważ one, to zwolnienie od pracy na turnus łącznie z urlopem dodatkowym nie mogą przekroczyć 21 dni.
0: Aha, czyli ewentualnie dodatkowe może być 11.
1: Może być dodatkowe 11, tak, dokładnie. Mhm. Także to jest taka rzecz, o której też warto wiedzieć i warto pamiętać. No i to zwolnienie od pracy na turnus, no siłą rzeczy musi być udzielone, że tak powiem, w całości tyle, ile jest potrzebne na dany turnus. Nie ma możliwości tego podzielić. urlop ten rehabilitacyjny może być podzielony, znaczy ten, no, dodatkowy, przepraszam, może być podzielony, nie ma tutaj żadnego problemu z tym, on nie musi być wykorzystany w 10 dni cięgiem. I również jeżeli ktoś z tytułu wykonywanego zawodu ma inną podstawę do uzyskania dodatkowego urlopu. Takie dodatkowe urlopy mają, zdaje się, nauczyciele, mają na pewno sędziowie, to już nie ma prawa do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności. To też nie jest tak, że mamy dwa.
0: No tak, ale te w przypadku, nie wiem jak jest w przypadku sędziów, ale te dla nauczycieli mogą sięgać nawet roku, więc tutaj chyba kwestia związana z dodatkowym urlopem, no byłaby już swego rodzaju kuriozum, gdyby no, jeszcze...
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to tam dokładnie jest z tymi nauczycielami.
0: To znaczy, to ale... są chyba o tych urlopach zdrowotnych mówisz, tak? Gdzie nauczyciele...
1: Nie, to jest jeszcze coś innego. Aha. Ale właśnie gdzieś tam znalazłam taką informację, że właśnie nauczyciele mają jeszcze ponad te 26 dni, czy 20 tego normalnego urlopu mają jakiś dodatkowy. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jak to...
0: Nie, bo ja właśnie mówiłam w kontekście tego roku o tych urlopach, które przysługują nauczycielom, ale ważna informacja tutaj taka, co dla mnie też jest swego rodzaju nową kwestią, że urlop ten dodatkowy, 10-dniowy można wybierać dowolnie, możemy wybierać sobie 4 i 6,
1: tak, do niego się
0: 3, 4 i 3.
1: Do niego się stosują generalnie przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego i on jest traktowany tak w praktyce jak urlop wypoczynkowy.
0: Jasne.
1: Oczywiście urlop wypoczynkowy, jeszcze przepraszam, że wejdę w słowo, powinien być udzielany w taki sposób, żeby przynajmniej 14 dni było tutaj cięgiem, tak? Czyli takie są zasady, żeby pracownikowi gdzieś tam nie rozbijać tego urlopu tak przez cały rok, po 2 dni na przykład, tylko żeby on sobie mógł gdzieś pojechać, jakoś odpocząć. Natomiast już dalszy ten urlop to już jest wszystko do jakiegoś tam uzgodnienia sobie z pracodawcą, tak żeby to było dobre dla obu stron.
0: Jasne. To jeszcze chciałam się zapytać, Magdo, o jedną kwestię. Czy w kontekście urlopu na przykład przysługuje nam, powiedzmy, nie wiem, mamy umowę o pracę sięgającą, powiedzmy, gdzieś tam do połowy roku, więc przysługuje nam połowa tego urlopu, powiedzmy te 5 dni tego dodatkowego urlopu, a chcielibyśmy skorzystać z urlopu 10-dniowego. Czy możemy łączyć ten urlop dodatkowy razem z urlopem tym wypoczynkowym, który mamy jakby z automatu, czyli wybierać 5 dni rehabilitacyjnego
1: oczywiście.
0: I później też nie ma żadnych przeciwwskazań.
1: Nie ma przeciwwskazań.
0: Tak?
1: Nie,
0: ja tutaj tak pytam, bo różni pracodawcy, co ja też wiem z własnego doświadczenia i, że tak powiem, naszego wspólnego, w ogóle dziękuję za pomoc, jeśli już mam tutaj możliwość rozmawiać z tobą osobiście kiedyś. No tak. Różni pracodawcy dowolnie interpretują wszelkiego rodzaju kwestie związane z urlopem. Niestety najczęściej dowolność ta jakby jest w kwestii na niekorzyść pracownika.
1: Na niekorzyść,
0: tak?
1: W kwestii urlopu. Rzeczywiście wykorzystują swoją silniejszą pozycję po prostu w tym wszystkim.
0: To teraz porozmawiamy właśnie o tym, z czym, że tak powiem, korzystałam kiedyś z twojej pomocy prawnej, mianowicie o planach urlopowych. Kiedy jest sporządzany plan urlopowy, jak powinno wyglądać jego sporządzanie i w jakich sytuacjach pracodawca może nam urlopu zaplanowanego, zgłoszonego w planie urlopowym odmówić i w tej sytuacji jakie my możemy wyciągnąć wobec pracodawcy konsekwencje?
1: Plan urlopów tak naprawdę... nie jest w tej chwili rzeczą obowiązkową u pracodawców, to znaczy pracodawca, można sobie ustalić, że będzie to, urlopy będą ustalane w jakiś inny sposób. Jest to rzecz, która się dobrze sprawdza u większych pracodawców. Jak ktoś ma jednego, dwóch pracowników, to naprawdę nie ma konieczności pisania całego planu urlopów, bo to się po prostu wie, ja idę wtedy, ty wtedy, tak. I wszystko jest jakoś tam dogadane. Natomiast plan urlopów no, służy temu, żeby właśnie jakoś tą większą liczbę pracowników tutaj pogodzić ich interesy z interesami pracodawcy, zapewnić ciągłość pracy, zapewnić stabilność całego funkcjonowania zakładu pracy, a jednocześnie właśnie, żeby te prawa pracowników dotyczące urlopów no nie były naruszane. Generalnie no, wygląda to tak, że taki plan urlopów ktoś odpowiedzialny za to zaczyna sporządzać. Pracownicy zgłaszają jakieś tam swoje propozycje, kiedy chcieliby taki urlop uzyskać i w jakim wymiarze. I pracodawca tak naprawdę podejmuje decyzję, kiedy i komu może udzielić. Zawsze gdzieś tam u większych pracodawców są spory na temat takich gorących okresów wakacyjnych, kiedy wszyscy prawie że chcieliby wyjechać sobie na urlop. Także no jest, czasem bywa to niełatwe, natomiast powinno być to przynajmniej w teorii robione no, w taki sposób, żeby jakoś wszyscy doszli ze sobą do porozumienia, przynajmniej takie powinno być założenie. Natomiast tak w praktyce no, różnie z tym bywa, nie zawsze się to tak udaje. Na pewno pracodawca nie może nam po prostu tak opowiedzieć, ty tego dnia tutaj sobie masz iść na urlop i koniec, a przynajmniej nie powinien.
0: Aha, czyli nie ma czegoś takiego, że pracodawca jakoś odgórnie, obligatoryjnie decyduje, że ja tego dnia mam wziąć urlop. Oczywiście może, ale to jest pewnie jakoś w ramach, no nie wiem, negocjacji, pytania pracownika i tak dalej.
1: Tak,
0: i tak dalej.
1: No bo pracownik może powiedzieć, a nie, dziękuję, ja nie chcę urlopu w tym dniu. I koniec. No i
0: zwłaszcza, że urlop jest jakby jest przywilejem jego pracownika, a nie pracodawcy.
1: Tak, chociaż urlop musi być udzielony, tak? Czyli jeżeli tak. nie został udzielony w danym roku kalendarzowym, powinien być udzielony w danym roku, za który przysługuje. Jeżeli nie został udzielony, w tej chwili jest tak, że do końca trzeciego kwartału następnego roku ten urlop musi być wykorzystany. No i wtedy to jeszcze najprędzej mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że pracodawca już trochę przymusowo pracownika wysyła na urlop, bo on mu za chwilę potem powie, ten pracownik, że nie miał urlopu, prawda? Więc to też no, nie o to chodzi. Albo jeszcze zażąda ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
0: Tak. Więc
1: jeżeli pracodawca jest otwarty i chce tego urlopu udzielić, no to też nie może być tak, że pracownik będzie to gdzieś tam cały czas bojkotował, a potem powie, zapłać mi tu pieniądze. I...
0: Jasne. To ja tutaj trzy takie krótkie chciałam jeszcze pytania odnośnie sporządzania tego planu i samych tych kwestii związanych już później z udzielaniem urlopu. Pierwsza sprawa jest taka, czy to jest tak, że jeśli w danej firmie jest wykonywany przez pracowników plan urlopowy i jest podana przez pracodawcę data, do kiedy ten plan ma być wykonany, tak, do kiedy pracownicy mają swoje propozycje złożyć, czy odmowa przyznania pracownikowi urlopu w konkretnym zaproponowanym przez niego terminie powinna się odbywać w czasie właśnie przygotowywania tego planu, bo pytam o to nie bez kozery. Często zdarza się taka sytuacja, że w momencie składania propozycji przez pracowników jest cisza. W momencie, kiedy zbliża się termin, w którym pracownik chce właśnie skorzystać z tego urlopu, który złożył w planie, nikt, żadnych protestów ze strony pracodawcy nie było. Pracodawca mówi nie, bo na przykład jest jakaś tam kwestia, że ktoś tam już jest na urlopie, że tutaj już byłyby jakieś problemy z utrzymaniem ciągłości pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy tutaj jest są jakieś wytyczne co do tego, w którym momencie pracodawca powinien, a jeśli nie, to gdy mówi nam o tym tuż przed naszym urlopem zaplanowanym, właśnie jakie konsekwencje możemy wyciągnąć w stosunku do pracodawcy?
1: To znaczy tak, z tego co ja pamiętam, nie ma jakichś takich ściśle określonych wytycznych, kiedy czy do kiedy pracodawca nam to musi potwierdzić.
0: No ale są różne okoliczności, komuś zachorowało dziecko, ktoś musiał pilnie wyjechać, nie ma tej obsady, a my mamy urlop na przykład związany z wyjazdem, powiedzmy, nie wiem, mamy opłacony przelot, zabukowany hotel. I pracodawca w tym momencie mówi nam, figa, nie ma urlopu, co w tej sytuacji możemy zrobić, jakby czy możemy się domagać od pracodawcy, nie wiem, jakiejś rekompensaty albo stuprocentowej gwarancji, że w terminie, na który uda się nam przebukować to, co już mieliśmy zarezerwowane, będziemy ten urlop mieć. Jak to wygląda w praktyce? Jaką odpowiedzialność w ogóle pracodawca też w kontekście finansowym ponosi za nasze straty?
1: To znaczy tak, zarówno kwestia jakiegoś przesunięcia urlopu, jak i odwołania pracownika z urlopu, bo i takie przypadki się zdarzają, to są kwestie, które mają charakter incydentalny, taki wyjątkowy, czyli rzeczywiście musi zaistnieć taka sytuacja, która powoduje, że ten pracownik jest niezbędny w tym czasie, że już po prostu nic się nie da zrobić, że jest to sytuacja, no, której się nie dało wcześniej w jakiś sposób przewidzieć. Takie sytuacje się zdarzają, zwłaszcza u mniejszych pracodawców, bo jeszcze może u tych większych to łatwiej jest jakoś zorganizować załogę, ale u mniejszych pracodawców może się tak zdarzyć rzeczywiście, że ta osoba, powiedzmy druga, która miała zostać gdzieś tam na posterunku właśnie na przykład ciężko zachorowała i okazuje się,
0: czyli
1: nie,
0: nie może
1: ma
0: to dotyczyć
1: pracować.
0: Sytuacji, przepraszam cię, że wchodzę w słowo znowu, ale nie chcę, wiesz, żeby uciekło nam coś, czy coś by zostało nieprecyzyjne. Czyli to nie jest ta sytuacja, że tak powiem, szef nie dopilnował, puścił jedną, piątą, dziesiątą osobę na urlop i w momencie jak zachorowała jedenasta, to nie puszcza nas, mimo że ten urlop ma zaznaczony w planie i zgłaszaliśmy chęć wzięcia.
1: To już jest jego problem. To powinny być sytuacje naprawdę incydentalne, naprawdę wyjątkowe. Pracodawca jak najbardziej ponosi koszt, powinien pokryć koszty, które pracownik poniósł w związku z tym, że na taki urlop liczył, czy że na przykład z takiego urlopu został odwołany. A są to koszty czasami no niemałe, bo rzeczywiście można mieć zarezerwowany jakiś wyjazd, można nie odzyskać już pieniędzy albo nie odzyskać całości kwoty. Także to naprawdę powinny być sytuacje bardzo szczególne. No i oczywiście pracodawca powinien nam w jakiś sposób zapewnić, tak, że nam tego urlopu udzieli w jakimś późniejszym czasie. Tak by było najlepiej, gdyby był w stanie, gdybyśmy mogli jakoś się na tyle z nim porozumieć, żeby na przykład spróbować sobie przebukować gdzieś tam wyjazd i mieć już zapewnienie, że już wtedy choćby się waliło i paliło, to na ten urlop pojedziemy. Bo no, tak jak mówię, to naprawdę powinny być kwestie wyjątkowe, żeby pracownik nie otrzymywał urlopu zaplanowanego, czy też był z tego urlopu odwoływany. Ja jeszcze jednym słowem wrócę do tego planu urlopów w ogóle. Plan urlopów powinien być pracownikowi znany, więc jeżeli on zgłasza swoje jakieś propozycje, a nikt mu nie mówi, słuchaj, ale wtedy to nie można, tylko w innym terminie i tu masz konkretnie swoją rozpiskę urlopu, będziesz mieć wtedy, wtedy i wtedy, no to właściwie to już jest coś mocno nie w porządku. Także i tym bardziej taki pracownik, który no nie spotyka się z żadną reakcją, że coś tam było nie tak, może rzeczywiście zakładać, że ten urlop będzie udzielony w tym czasie, o który prosił. To tak wracając do poprzedniego zagadnienia, bo to jakoś tak jakby chyba nie do końca było jeszcze jasne.
0: Ja jeszcze tutaj w kwestii tych konsekwencji po stronie pracodawcy chciałabym też zwrócić uwagę na coś takiego, że pracodawca nie tylko w kwestiach finansowych jakby ponosi odpowiedzialność za te koszty, które stracimy my jako osoba, ale też na przykład jeśli wyjeżdżamy na urlop z dziećmi, to wiadomo, jeśli to dzieci nie pojadą na ten urlop same, tak?
1: Oczywiście.
0: Więc tutaj wszelkie koszta, które ponieśliśmy, również w ich przypadku pracodawca powinien nam po prostu zrefundować.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej.
0: Dobrze, to oby nikt w kontekście zbliżających się urlopów z tej wiedzy, którą przed chwilą przekazałeś, nie musiał korzystać. To przez chwilę porozmawiajmy teraz o stanowisku pracy, o sprzęcie, o asyście, czyli o tym, co nasz pracodawca powinien nam zapewnić jakby w kwestii przygotowania tego stanowiska, tak abyśmy mogli wykonywać naszą pracę wydajnie, komfortowo. Jak wyglądają w naszym przypadku kwestie związane z przygotowaniem tego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej? Czy tutaj pracodawca musi brać pod uwagę wskazania lekarskie, nasze informacje, które mu przekazujemy? Jaki jest tutaj ten sam początek, kiedy przygotowujemy wraz z pracodawcą nasze stanowisko?
1: Stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej no, zazwyczaj wymaga jakiegoś szczególnego przygotowania, natomiast trzeba pamiętać, że to zawsze musi być, że tak powiem, rozsądne przygotowanie, czyli w taki sposób, żeby jakimś w miarę niedużym nakładem ze strony pracodawcy można było przyzwoite stanowisko pracy dla takiego niepełnosprawnego przygotować. Nie ma jakichś ściśle określonych wytycznych, że stanowisko pracy osoby niewidomej to musi mieć to, a tamto, a osoby na wózku to coś innego, a niedowidzącej coś jeszcze innego. Tak naprawdę oczywiście, jeżeli lekarz wpisze nam w swoim orzeczeniu, że wymagamy takiego i takiego sprzętu, czy mamy to w jakimś orzeczeniu wpisane ZUS-owskim, to pracodawca powinien to zrealizować. Ale tak naprawdę to ja myślę, że jednak największa rola jest tutaj nasza, po prostu tego, żebyśmy to my powiedzieli pracodawcy, czego my tak naprawdę potrzebujemy, żeby tą pracę wykonywać właśnie komfortowo, skutecznie, efektywnie
0: i bezpiecznie.
1: I bezpiecznie, jak najbardziej. Oczywiście przepisy BHP i tak dalej są obowiązujące nas również, to w ogóle już tutaj nie podlega dyskusji. Natomiast no, pracodawca nie ma obowiązku robić nam, mówiąc kolokwialnie, nie wiadomo jak wypasionego stanowiska pracy, prawda? Ona ma po prostu spełniać pewne wymagania takie, żebyśmy byli w stanie sobie z tą pracą poradzić. Bo też nie czarujmy się, jeżeli to będą dla niego jakieś bardzo duże koszty, to on o ile skorzysta z dofinansowania, no to jeszcze nas może zatrudni, ale jeśli nie, no to nie zatrudni takiej osoby po prostu.
0: No zwyczajnie nie będzie mu się to opłacać po prostu.
1: Nie będzie mu się to opłacać.
0: A jak wygląda, bo już nadmieniłaś na początku o tym, kwestia wyposażenia naszego stanowiska pracy. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić nam sprzęt, na którym pracujemy, czyli w naszym przypadku najczęściej komputery, stoły do masażu i tak dalej, czy też możemy korzystać z własnego sprzętu? I czy w tej sytuacji przysługuje nam jakiś ekwiwalent ze strony pracodawcy i czy on dotyczy tylko sprzętu, czy również tego, co zużywamy, prąd, nasze łącze internetowe i tak dalej.
1: Generalnie co do zasady pracodawca powinien nam zapewnić sprzęt, ale rzeczywiście my możemy z własnego sprzętu korzystać. Czasami w kontekście wyposażenia stanowiska pracy to jest rozwiązanie chyba najłatwiejsze i takie najmniej wymagające zachodu jakiegoś ze strony pracodawcy, bo czasami pomijając nakłady finansowe, to po prostu dla pracodawcy to jest niezłe wyzwanie, żeby gdzieś tam to wszystko pozałatwiać i jakieś sprzęty, jakieś programy, na których on się nie zna, nie wie i tak dalej. Więc jest to rozwiązanie czasem niezłe. I rzeczywiście tak, przysługuje nam tutaj ekwiwalent za korzystanie z własnego sprzętu. Jeżeli korzystamy, zwłaszcza w wypadku telepracy właśnie, to są takie kwestie, że korzystamy ze swojego prądu, ze swojego łącza internetowego, być może ze swojego telefonu nawet. Jak najbardziej również to powinno być tutaj brane pod uwagę. Ja powiem szczerze, że ja pracowałam na swoim własnym laptopie bez jakiegokolwiek ekwiwalentu i się cieszyłam, że mogę pracować, ale to już tylko na marginesie, absolutnie, bo wcale nie polecam akurat może takiej postawy, aczkolwiek no...
0: Wiesz, laptop to jeszcze nie jest problem, no, prawda? Bo ty go sobie niesiesz i tak dalej. Natomiast tak. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś na przykład do gabinetu miał nosić codziennie stół, choćby był składany
1: no,
0: do masażu. Tak?
1: No, jasna sprawa.
0: To już wygląda inaczej, tak?
1: To już wygląda zupełnie inaczej. Czy jakieś jeszcze inne sprzęty takie specjalistyczne do wykonywania danego zawodu, oczywiście.
0: Jasne. To teraz jeszcze w kwestii tego przystosowania czy to sprzętu, czy oprogramowania do naszej pracy. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia nam asysty albo przynajmniej koordynatora naszej pracy, jeżeli sprzęt, z którego korzystamy w trakcie jej wykonywania albo oprogramowanie nie jest w pełni przystosowane do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną?
1: Taki obowiązek właściwie znikąd nie wynika. Jeżeli pracodawca ma na tyle dobrą wolę, żeby osobę niepełnosprawną zatrudnić i żeby gdzieś tam te przeszkody pokonywać, to oczywiście taką asystę może nam zapewnić. Nawet może na takiego asystenta dostać jakieś tam dofinansowanie z PFRON-u, chociaż ono nie jest jakieś duże, bo to nie jest pełna refundacja wynagrodzenia takiego pracownika. Natomiast no, ja mam wrażenie, że tutaj to się już robi tak dużo zachodu wokół takiego pracownika niepełnosprawnego, tak? Że jeżeli, bo pytanie, czy on ma obowiązek, no a właściwie pytanie brzmi inaczej, czy jak ten pracodawca ma niepełnosprawnemu zapewnić i jeszcze jakieś sprzęty i coś tam jeszcze asystę, czy on go w ogóle zatrudni, bo ja mam
0: nie, wiesz, tutaj chodzi o taką sytuację bardziej, że na przykład pracodawca zatrudnia czy kilkanaście osób niepełnosprawnych, albo kilkadziesiąt, czy kilkaset wręcz i na przykład sprzęt, czy też oprogramowanie, z którego korzysta, no nie jest w pełni przystosowane. Ja, broń Boże, nie mówię o tym, że ktoś ma zatrudniać osobę specjalnie, żeby do każdego, przy każdym niepełnosprawnym stał sprawny anioł stróż i pomagał mu obsługiwać. Bardziej chodziło mi o taką sytuację, że pracodawca nie zapewnia sprzętu, który osoba niepełnosprawna jest w stanie wykorzystać w pełni, obsłużyć w pełni samodzielnie, a z drugiej strony oczekuje od niej pełnej wydajności w pracy, że tutaj jednak pracodawca chyba też powinien mieć świadomość, że po prostu albo tak, albo siak, albo zatrudnia osobie niepełnosprawnej sprzęt, który jest w stanie obsłużyć, albo jeśli po prostu nie jest, to w ramach na przykład, nie wiem, jakichś dodatkowych obowiązków osoby już pracujące, albo jakaś jedna osoba przydzielona do grupy osób niepełnosprawnych powinna na tyle koordynować tą ich pracę, żeby nie byli przez to mniej wydajni, tak?
1: Bo... Tak, oczywiście, że tak. No to jest już kwestia jakiegoś takiego rozsądnego podejścia do tematu. Również
0: natomiast prawo nie reguluje tego w jakiś
1: nie ma takich, przynajmniej mnie, ja zawsze powtarzam, że mnie nic nie jest wiadomo, bo gdzieś tam no, zawsze każdemu prawnikowi się może zdarzyć, że jednak go ktoś zaskoczy i znajdzie gdzieś coś, jakiś przepis, ale nigdy w życiu z czymś takim się nie spotkałam, żeby skądkolwiek taki obowiązek wynikał. To można w jakiś sposób tak bardziej ogólnie nawet wywnioskować jakby z tego, że no, ma pracodawca zapewnić stanowisko pracy, takie, żeby ten pracownik mógł na nim pracować, więc tak naprawdę, skoro nie jest to nigdzie ściśle określone, że to musi być komputer z takim sprzętem, czy tam z takim gadaczem, czy z czymś, to na dobrą sprawę można by w jakiś sposób logicznie rozumując i pod to podciągnąć udział jakiejś osoby trzeciej, która by jeszcze gdzieś tam to wsparła. Bo trudno potem zarzucać takiemu pracownikowi niepełnosprawnemu, że on jest mało wydajny.
0: To właśnie miałam na myśli.
1: Mało wydajny po prostu dlatego, że nie jest w stanie, prawda? To pod tym względem no to jakieś racjonalne podejście pracodawcy już by kazało tutaj w jakiś sposób to taki właśnie rozwiązać.
0: Tak, bo to też jest jakby konsekwencją takiego podejścia, że my tak swój sprzęt, swój prąd, swój internet, właściwie jak czegoś nie jesteśmy w stanie obsłużyć związanego z tymi programami, które mamy z pracy, to sami organizujemy sobie jakąś pomoc, czy to kolegów, czy to jakichś osób z rodziny, czy kogoś tam. I bardzo często jest po prostu sytuacja taka, no kolokwialnie nazywając, niefajna, że nasz pracodawca na przykład, nie mówię, że tak jest, ale na przykład korzysta z dofinansowania jakiegoś tam na nas i zgłasza, że takie dofinansowanie jest mu potrzebne, bo jest potrzebna pomoc, wsparcie dla tej osoby, jest potrzebny jakiś dodatkowy sprzęt i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę pracodawca, że tak powiem, funkcjonuje na czysto, a wszystkie kwestie związane z tym, żeby przystosować stanowisko pracy, uczynić swoją pracę bardziej wydajną i tak dalej, pracownik ma sobie organizować sam.
1: No
0: stąd
1: tak. No to
0: te
1: nie,
0: moje
1: to,
0: pytania o regulacje.
1: To z całą pewnością nie jest dobre podejście i nie jest podejście właściwe pracodawców, to na pewno.
0: Jasne. To myślę, że tutaj kwestie związane z stanowiskiem pracy mamy też jakoś w takim, powiedzmy, ogólnym zakresie omówione. Oczywiście, jeśli Państwo mają jakieś pytania, to prosimy albo jeszcze przed końcem audycji o kontakt, albo też o zadawanie ich w komentarzach. Zapewne Magda w miarę możliwości i czasu będzie odpowiadała na nie prędzej lub później. To kończąc, wróćmy jeszcze przez chwilę do tej medycyny pracy. Rozmawiałyśmy o tym, że mała jest wiedza, że różne sytuacje się przydarzają związane z wątpliwościami, które mają nasi lekarze medycyny pracy, że warto jest tutaj z opinią jakąś od lekarza, uzyskaną od lekarza prowadzącego, się zgłosić. Ale jeśli mimo wszystkich tych jakichś tam formalności podjętych z naszej strony, lekarz medycyny pracy wydaje opinię negatywną, nie pozwala nam podjąć pracy na tym stanowisku, na wynikającym tam dla niego z tego skierowania, które otrzymujemy od pracodawcy, czy przysługuje nam jakakolwiek procedura odwoławcza w tej sytuacji, a jeśli tak, to gdzie?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo przygotowując się do tej audycji, też zdałam sobie sprawę z tego, że nie mam absolutnie bladego pojęcia i nigdy nie słyszałam o tym, żeby jakaś taka procedura była.
0: I ja chyba nawet wiem, czemu nie słyszałaś, bo wiem,
1: bo
0: że takie osób
1: procedury,
0: załatwia to
1: bo
0: w ten
1: tak,
0: sposób. Idzie do pracodawcy
1: idzie do
0: po kolejne
1: lekarza.
0: Skierowanie, no. Tak, idzie do innego. I tak do skutku, tak? Więc...
1: Bo zdaje się, przynajmniej z tego, co udało mi się ustalić, że chyba nie ma takiej procedury stricte dotyczącej lekarzy medycyny pracy. Jest ogólna procedura, o czym też się sama dowiedziałam, właśnie przygotowując się do audycji, w ogóle dotycząca różnego rodzaju opinii lekarskich, które mają wpływ na nasze prawa. I to polega na tym, że wnosi się sprzeciw czy też odwołanie do, bodajże to się nazywa komisja lekarska, czy jakoś tak, to jest przy powiatowym rzeczniku praw pacjenta. Taka jakaś instytucja podobno funkcjonuje i od każdej opinii lekarza w każdej sprawie, gdzie ta opinia w jakiś sposób wpływa na nasze na naszą sytuację prawną, na nasze prawa, na nasze uprawnienia, coś takiego można wnieść. Jak to w praktyce działa i czy to cokolwiek daje, nie mam pojęcia. Tyle mi się udało znaleźć, bo takiej procedury ściśle odnośnie lekarzy medycyny pracy chyba po prostu nie ma.
0: Jasne. Nie ma procedury, jak to zwykle bywa. Jak nie ma procedury, to są sposoby, więc tutaj albo...
1: Najczęściej się idzie do innego lekarza i to jest na pewno jakaś tam droga szybsza i łatwiejsza. Podejrzewam, szczerze mówiąc, to sama bym tak zrobiła pewnie.
0: Ja przypuszczalnie też, bo my, znając opieszałość różnego rodzaju instytucji, myślę, że na to orzeczenie tam z rzecznika praw pacjenta można czekać długo.
1: Ktoś inny by nam zajął nasze stanowisko pracy i tyle by było z tego.
0: Tak, Dobrze, to już na sam koniec porozmawiajmy przez chwilę o tym, jak sobie radzić z ewentualnymi naruszeniami kodeksu pracy. Pierwsze z moich pytań to, gdzie tego typu naruszenia możemy zgłaszać, kiedy powinniśmy to robić, bo rozumiem, że nie w sytuacjach jakichś incydentalnych, które w jakimś tam drobnym stopniu naruszają, bo tutaj chyba wystarczy jakaś rozmowa z pracodawcą, ale jeśli są to naruszenia notoryczne i jakieś takie, powiedzmy, mogące mieć dla nas dosyć poważne konsekwencje, gdzie wtedy powinniśmy się zgłaszać?
1: Taką instytucją właściwie powołaną do tego, żeby no niejako pilnować przestrzegania praw pracowników, jest Państwowa Inspekcja Pracy. I to jest instytucja, do której sobie zawsze się można zwrócić, nawet nie tylko w celu poinformowania, że tutaj pracodawca łamie nasze prawa, ale na przykład dowiedzieć się, czy to, co on robi, to jeszcze jest w granicach prawa, czy już nie. Tak. Z tego, co wiem, ja nigdy nie miałam takiej potrzeby, ani no, nawet trochę chyba nie wypadałoby mi prawnikowi dzwonić do Państwowej Inspekcji Pracy i się pytać, jak te rzeczy wyglądają, ale z tego, co czasami mówią mi klienci, To jak najbardziej można tam sobie zadzwonić, są tam kompetentne osoby albo pójść, które powinny nam powiedzieć, co w danej sytuacji zrobić, czy właśnie jeszcze ten pracodawca gdzieś tam w granicach prawa się mieści, czy on już te nasze prawa łamie, a jeżeli łamie nasze prawa, no to możemy właśnie tam to zgłosić. Jest wtedy bardzo prawdopodobne, że Państwowa Inspekcja Pracy zrobi kontrolę pracodawcy. W czasie takiej kontroli nierzadko jeszcze parę innych rzeczy sobie wyjdzie na jaw. To tak na marginesie. Natomiast to jest generalnie miejsce, które jest do tego przeznaczone. Aczkolwiek oczywiście zdarzają się sytuacje poważniejsze. Na przykład niezgodne z prawem, czy też bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę, albo kary dyscyplinarne, kiedy trzeba sięgnąć po prostu po i pójść na drogę sądową, kiedy już
0: no
1: nie
0: właśnie.
1: Ma.
0: Kiedy może być tak, że sięgamy po ekspertyzę, kiedy udajemy się do prawnika po poradę, bo to też jest tak, że inspekcja pracy inspekcją pracy, ale każdy przypadek jest indywidualny. Oczywiście wiadomo, że takie, powiedzmy, poważne naruszenia należy zgłaszać, chociażby mając na uwadze dobrostan reszty pracowników, bezpieczeństwo, czy też tą przewidzianą ochronę prawną, ale swoje indywidualne sprawy, przynajmniej ja osobiście, wolałabym korzystać z usług prawnika, no powiedzmy właśnie takiego, wiesz, indywidualnego radcy, mecenasa,
1: no,
0: czy kogoś tam.
1: Oczywiście.
0: Po to i szybciej, i bardziej indywidualne podejście. I myślę, że też tutaj mamy możliwość jakby zasięgnięcia szerszej informacji, czy my rzeczywiście mamy szansę jakby w sporze jakiekolwiek z tym pracodawcą, no bo inspekcja pracy jakby z urzędu nadzoruje prawidłowość tego wszystkiego, co z pracą się wiąże, ale to jest instytucja państwowa i tutaj jakby no też nawet przy najlepszej woli tych pracowników, no wszystkich spraw nie załatwi. Przychodzi
1: Oczywiście.
0: Taki moment, kiedy sami musimy zadbać o
1: Chociaż
0: swój interes.
1: Chociaż zdarzyło mi się zetknąć już nawet z tym, że inspektorzy właśnie z Państwowej Inspekcji Pracy pisali pozwy ludziom. Natomiast jak mam być szczera, to te pozwy były kiepskie. To znaczy, to już nie jest jakby to, na czym oni się tak dobrze znają. Oni się znają na tych wykroczeniach, przestępstwach przeciwko prawom pracowniczym. Tutaj to już tak trochę mniej.
0: Czyli, przepraszam, kiedy wchodzimy już na tą drogę sporu prawnego z pracodawcą, lepiej korzystać z indywidualnego prawnika
1: na pewno,
0: przy
1: na pewno,
0: pozwach.
1: Na pewno tak, a już na pewno wtedy, kiedy otrzymujemy od pracodawcy jakiś dokument,
0: tak,
1: w którym mamy pouczenie, że od niniejszego przysługuje odwołanie w terminie 7 dni na przykład do sądu rejonowego i tak dalej. no to już w ogóle wtedy trzeba migiem iść do prawnika. I to no, naprawdę w trybie pilnym, dlatego że to już znaczy, że dostaliśmy coś ważnego i takiego, co bardzo istotnie może gdzieś tam zaważyć. No tak jak mówię, to mogą być, to bywają właśnie kary dyscyplinarne, to bywają wypowiedzenia umowy o pracę albo rozwiązanie bez wypowiedzenia. To takie chyba najważniejsze, ale zawsze gdzieś tam, jak już widzimy takie pouczenie, że przysługuje nam odwołanie do sądu, to już naprawdę trzeba się sprawą zainteresować mocno.
0: Mm-hmm. Czy pracodawca ma obowiązek na tych właśnie decyzjach o rozwiązaniu stosunku pracy, o karach dyscyplinarnych, wskazać miejsce, gdzie przysługuje to odwołanie, w sensie do jakiej rangi sądu musimy się odwoływać?
1: Mm-hmm. Tak, tak. Ma obowiązek udzielić pouczenia, gdzie możemy się odwołać i jeżeli pracodawca tego pouczenia nie zawrze w swoim piśmie albo też to pouczenie jest błędne, to pracownik nie może ponosić negatywnych tego konsekwencji, więc jeżeli takiego pouczenia nie ma, a pracownik dopiero po jakimś czasie się zorientuje, że tutaj mógł wnosić takie odwołanie, to sąd takie odwołanie mu przyjmie. Natomiast jeżeli pouczenie było prawidłowe, a pracownik sobie pomyślał, że oj tam, jak ma 7 dni, to jak złoży 8, to się też nic nie stanie, to już tak nie działa.
0: Jasne. W takim razie czytajmy uważnie wszelkiego rodzaju informacje pisemne, które otrzymujemy od pracodawców.
1: Zdecydowanie i notujmy sobie, kiedy je dostaliśmy, bo to też jest bardzo ważne. Ja notorycznie się spotykam z taką sytuacją, przychodzi mi klient, ma 7 dni na coś tam, ja mówię, a kiedy pan to dostał? Wczoraj, albo przedwczoraj, albo ja nie wiem, od kiedy ja mam liczyć ten termin. Więc bardzo ważne od razu sobie gdzieś tam zanotować, że to przyszło tego i tego dnia, czy to zostało nam doręczone tego i tego dnia, bo od tego się liczą wszystkie terminy i to nie jest tak plus minus, tylko tego trzeba się bardzo sztywno trzymać.
0: Tak, to tutaj rzeczywiście jest bardzo cenna uwaga. Jeśli sądy podchodzą rygorystycznie do dotrzymywania wszelkiego rodzaju terminów, to nie ma z czym zwlekać. Jeśli otrzymujemy pismo właśnie takie z pouczeniem, to rzeczywiście warto jak najszybciej skonsultować. W jakich sytuacjach, tak z Twojej oceny praktyki prawniczej, pracownik ma szansę na negocjacje z pracodawcą, kiedy powinien zasięgnąć tej ekspertyzy prawniczej, a kiedy nie pozostaje nic innego, tylko wejść na drogę sądową z pracodawcą?
1: To znaczy, no, w takim momencie, kiedy już pracodawca nam daje jakiś konkretny, czy nakłada na nas karę dyscyplinarną, czy nas zwalnia po prostu, to właściwie już nie ma innej drogi jak droga sądowa, no bo możemy sobie negocjować, a tu nam termin upłynie. Natomiast jeżeli jesteśmy na jakimś etapie wcześniejszym, tak, czyli pracodawca sygnalizuje nam, że coś mu się nie podoba, że coś się dzieje nie tak, że zarzuca nam jakieś przewinienia, ale jeszcze na nas nie nakłada oficjalnie jakiejś kary na przykład, no to jest moment, kiedy zawsze można spróbować jakichś negocjacji, można spróbować
0: wyjaśniać sytuację, bo
1: niekoniecznie nawet być może skorzystać z jakiegoś tam pośrednictwa jakiejś innej osoby, jeśli to jest jakiś większy zakład pracy, prawda, żeby jakoś tak w roli takiego mediatora ktoś wszedł. I wtedy rzeczywiście jak najbardziej można próbować takie rzeczy załatwiać. No natomiast, tak jak mówię, jeżeli już otrzymujemy jakiś tam dokument, tam mamy konkretny termin na odwołanie się, zawsze jak złożymy to odwołanie, a pracodawca zmieni zdanie, on może zmienić zdanie, no to się to wszystko wycofa. Natomiast to już raczej nie ma wtedy większego pola do negocjacji. To już teraz w takim momencie no, przychodzi czas na wojnę, jeżeli ktoś jest zdeterminowany oczywiście, żeby swoich praw dochodzić.
0: Jak, zapytam się jeszcze tak już zupełnie dodatkowo, jak to wygląda z tego, co ty obserwujesz w tych sprawach toczących się właśnie w ramach prawa pracy? często orzeka sąd na korzyść pracodawców i to powinno zniechęcać, to znaczy skłaniać do refleksji, czy warto i tak dalej, i tak dalej. No bo tak naprawdę, jeśli wchodzimy z pracodawcą na drogę sporu sądowego, to raczej do tej pracy powrotu już nie ma, chyba że w sytuacjach, kiedy sąd orzeka konieczność przywrócenia, tak, na dane
1: może
0: stanowisko.
1: Może orzec, tak. Rzadko kiedy ktoś ma takie żądania, bo rzeczywiście no, to jest mało przyjemne raczej wracać do pracy u pracodawcy, z którym się toczyło spory sądowe. Ja bym powiedziała tak, pracownicy często myślą, że sądy stoją po stronie pracodawców. Pracodawcy generalnie uważają, że pracownik jak pójdzie do sądu, to zawsze wszystko wygra, bo jemu tam bardziej wierzą. A prawda gdzieś leży po środku.
0: Ja myślę,
1: że sędziowie zajmujący się tymi sprawami pracowniczymi mają takie dosyć trzeźwe podejście do tych wszystkich kwestii. Sąd pracy jest generalnie nakierowany na pracownika. Tam nawet procedury pewne są nieco uproszczone. Nie ma takich rygorów. Nawet pracownik, który będzie się występował sam bez pełnomocnika, ma trochę lepszą pozycję niż w takim normalnym procesie cywilnym, gdzie taki przeciętny człowiek no, naprawdę kiepsko wygląda. To nie zmienia faktu, że ja uważam, że w sprawach pracowniczych również lepiej mieć pełnomocnika, zwłaszcza jeżeli po drugiej stronie jest pełnomocnik profesjonalny, ale jednak ten sąd jakieś tam pytania sam z siebie zada, jak wyjdzie jakaś kwestia, to nawet sam się zwrócił jakieś dokumenty gdzieś tam, no bo sąd taki normalny, cywilny, to sam z siebie palcem zazwyczaj nie kiwnie, tylko strony muszą mu wszystko przynieść, tak, i on dopiero to ocenia. Ale to też nie jest tak, że jak pracownik przychodzi i coś tam zarzuca pracodawcy, to od razu wszyscy wierzą temu pracownikowi. Rzeczywiście, jeżeli pracodawca okazuje się w trakcie, że pracodawca w ogóle, nie wiem, nie prowadził ewidencji czasu pracy, nie robił tego, tamtego, co robić powinien, to już jakby no, z góry widać, że jest takim pracodawcą, który nie trzyma się zasad. I od razu gdzieś tam stoi na jakiejś trochę gorszej pozycji, ale sądy oceniają to trzeźwo, oceniają konkretną sytuację, przepisy, stany faktyczne. I ja nie powiedziałabym, żeby to było tak, że zazwyczaj, nie znam statystyk, to prawda, natomiast nie powiedziałabym, żeby to było tak, że zawsze gdzieś tam pracownicy wygrywają, albo zazwyczaj pracodawcy. Łącznie z tym, że zdarzyła mi się taka sprawa, gdzie były dwie sprawy połączone. Sprawy o to samo, tylko troszeczkę inne zarzuty były w każdej z nich. Jedna chwyciła, druga nie.
0: Także to były sprawy, rozumiem, założone przez pracowników,
1: przez pracodawców. Przez pracowników, tak. Jednemu pracodawcy, dwojej pracownicy, więc ten sam pracodawca, więc to było połączone. Na mój zresztą wniosek, bo ja prowadziłam obie te sprawy, więc żeby nie jeździć osobno. No i rzeczywiście, i to było dokładnie tak, jak podejrzewałam. Od razu powiedziałam tym osobom, że w jednej sprawie tutaj jak najbardziej tak, natomiast w drugiej no to jest polemika tylko i wyłącznie z tym, co pracodawca powiedział i wiele tutaj nie ugramy. Bo pracodawca, to trzeba też pamiętać, pracodawca ma prawo do pewnych rzeczy. On ma prawo na przykład zwolnić pracownika, niekoniecznie już w trybie jakimś tam dyscyplinarnym, ale rozwiązać umowę normalnie za wypowiedzeniem, po prostu dlatego, że no nie wiem, że jemu się na przykład akurat z daną osobą źle współpracuje, ma do tego pełne prawo i tutaj nie można mu niczego zarzucić. Chociaż tak, zawsze taka przyczyna rozwiązania musi gdzieś tam być w tym rozwiązaniu określona i tego się czasami można czepić, jak jest to określone zbyt ogólnie albo wcale nie ma. Czasem to z przyczyn formalnych gdzieś tam właśnie takie sprawy no, się kończą sukcesem pracowników. Bardzo różnie to generalnie bywa.
0: No tak, ale zawsze warto mieć świadomość tego, jakie prawo nas obowiązuje względem naszego pracodawcy. Warto, że tak powiem, czuwać nad tym, czy w miejscu pracy wszystko się odbywa zgodnie z prawem, wiedzieć, w jaki sposób dochodzić swoich praw, wiedzieć, kiedy sięgnąć właśnie po ekspertyzę z Państwowej Inspekcji Pracy, kiedy sytuacja jest już na tyle poważna lub na tyle indywidualna, że musimy skorzystać z porady prawnika lub z reprezentowania nas przez prawnika właśnie wtedy, gdy wchodzimy na drogę sądową. Na koniec chciałam Cię zapytać, Magdo, czy możesz polecić naszym słuchaczom jakieś takie elektroniczne, powiedzmy, źródła, w których mogą znaleźć takie podstawowe informacje na temat kodeksu pracy.
2: To zanim to spróbujmy może odebrać telefon od słuchacza, bo ktoś zdaje się, próbuje się do nas dodzwonić. Halo?
0: Aha. Halo?
2: No chyba jednak na próbach się niestety skończyło i tu nie działa.
0: O, jeszcze przez tą chwilę, telefon. Kiedy Magda będzie mówiła, prosimy próbować.
2: A może się uda właśnie akurat. Także zapraszamy.
0: Zapraszamy.
1: Jeżeli chodzi o sam kodeks pracy, to tak naprawdę tych miejsc, w których te informacje znajdziemy, jest mnóstwo, bo to jest temat tych praw pracowniczych jest dosyć szeroko omawiany w internecie zwłaszcza. I zarówno na stronach Gazety Prawnej dość często są jakieś artykuły na ten temat, ale i w innych portalach różnego rodzaju. Z tym to generalnie jakichś większych problemów myślę nie ma. Jeżeli chodzi o taką specyfikę już osób niepełnosprawnych, to trochę takich podstawowych informacji w jakiejś takiej w miarę przystępnej formie znajdziemy na stronie pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. To jest bodajże adres niepełnosprawni.gov.pl. Niepełnosprawni oczywiście. I tam trochę takich rzeczy właśnie odnośnie urlopów, przerw, takich no, rzeczy chyba najistotniejszych znajdziemy. No i właściwie jest chyba też sporo takich różnych portali właśnie poświęconych osobom niepełnosprawnym i tam zazwyczaj również znajdziemy informacje na temat właśnie praw pracowniczych. Jak zawsze bardzo uczulam tylko na to, żeby patrzeć na to, czy mamy do czynienia z informacjami aktualnymi, bo może się zdarzyć tak, że ktoś opublikował jakieś informacje kilka lat temu, nie aktualizował ich i później możemy się zdziwić, także koniecznie trzeba patrzeć na stan prawny. I chyba też z tego powodu ja, jak już czegoś takiego szukam, to lubię jednak sprawdzić u źródła, czyli na stronach takich, no, mówiąc ogólnikowo, rządowo-sejmowych.
0: Lub takich, konkretnych instytucji, tak? Jak Inspekcja Pracy.
1: Tak,
0: czy...
1: dokładnie. Mhm. Takich, gdzie po prostu, no, które są powołane do tego, żeby tym się zajmować, tego pilnować, bo zakładam, że jak gdzieś mają być aktualne informacje, to najpewniej tam, bo w jakimś portalu, gdzie jest poruszanych mnóstwo różnych tematów, może się zdarzyć, że komuś gdzieś to umknie, ktoś nie sprawdzi, ktoś przeoczy i tak dalej, więc ja taką mam przynajmniej zasadę, że tak się staram gdzieś tam właśnie u źródła. No właśnie, podejrzewam, że na stronach Państwowej Inspekcji Pracy można sporo znaleźć, ale szczerze mówiąc nie sprawdzałam tego. Tak logika by wskazywała, że powinny tam takie rzeczy być, ale jakoś mi nie przyszło do głowy, żeby to sprawdzić, bo ja osobiście bazuję raczej na samych przepisach i jakichś tam informacjach, informacjach ewentualnie wyszukiwanych przez Google po prostu, jak coś mi jest potrzebne jeszcze. Także jakichś takich konkretnych miejsc więcej za bardzo tutaj nie wskażę. Ale myślę, że w razie czego to naprawdę nie powinno być trudne, żeby coś tam sobie znaleźć.
0: Bardzo Ci, Magdo, dziękuję za kolejny podcast. Dziękuję, że tutaj tłumaczysz z polskiego na nasze, czyli z tego zawiłego prawniczego języka w tak bardzo przystępny sposób opowiadasz o tych kodeksach, o tym, jak przekłada się prawo to kodyfikowane na rzeczywistość, na to, jak jest stosowane i tak dalej.
2: No i chyba na koniec uda nam się odebrać telefon tak? Od słuchacza. Halo?
0: Halo?
2: Halo, czy się słyszymy?
3: Halo, tak, słyszę.
0: Tak, witamy.
3: Halo?
0: Tak, słyszymy pana. Kto z tamtej strony do nas dzwoni i z jakim pytaniem?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Halo, ja słyszę. Halo?
0: Halo?
3: Chciałbym zadać takie pytania.
0: Tak?
3: Laszewski Damian dzwoni z Białegostoku. Chciałbym się spytać, czy... Halo?
0: Tak, tak, słuchamy pana cały czas.
3: Czy osoba niewidoma... Czy osoba niewidoma może założyć instytucję religijno-państwową z naciskiem na osoby niewidome? Jaki musi

0: kilka dni zostawić na kolejny rok.
1: Jasne, tylko ja nie do końca rozumiem z tą instytucją religijną, bo szczerze mówiąc nie wiem za bardzo, o co chodzi. Pan kościół jakiś chce zakładać, czy jak? Halo?
0: Halo?
1: Tak, no chciałabym doprecyzować w związku z tą instytucją państwowo-religijną. Nie za bardzo tutaj rozumiemy, o co chodzi.
0: Bo... Nie, chodzi o instytucję religijną, państwową z naciskiem na osoby niewidome. Halo?
1: No ale co to znaczy instytucja religijno-państwowa? To ma być jakaś fundacja, jakaś, nie wiem, zbór jakiś, czy partia polityczna? No bo nie rozumiem państwowo-religijną, co pan przez to rozumie.
0: Czy mnie chodzi o to, coś tego typu Polskiego Związku Niewidomych, czy Fundacja Szansa dla Niewidomych z naciskiem na osoby niewidome, żeby udogodnić życie.
1: Aha, czyli jakąś fundację, tak? Halo?
2: Ja mam wrażenie, że nasz słuchacz po prostu słucha nas w radiu, więc proponuję, żeby po prostu już odpowiedzi w tym momencie słuchaczowi podziękować za telefon i odpowiedzi
1: dziękujemy
2: udzielić
1: bardzo.
2: Przez radio. Także dziękujemy
1: bardzo
2: za telefon.
1: Bardzo dziękujemy. To przypuszczam, że chodzi właśnie o jakąś fundację, jeśli, czy organizację działającą na rzecz osób.
3: Zapewne tak. Znaczy, to po pierwsze jest poza tematem właściwie dzisiejszej audycji. To jest raz. Dwa, no, osoba niewidoma oczywiście może gdzieś tam współuczestniczyć w zakładaniu czegoś takiego, ale co do szczegółów, no to już na pewno nie jest temat na tą audycję.
1: Jasne. Tutaj pewnie jakiś zupełnie inny dział prawa stanowi o tym, bo to nie ma, tutaj kodeks pracy chyba nie dotyczy w żaden sposób zakładania.
3: No, to już by trzeba doprecyzować, o co tak właściwie chodzi, czy o stowarzyszenie, czy o fundację, czy o coś jeszcze. To są szczególne przepisy konkretne do konkretnych podmiotów, także no, jakoś ogólnikowo bardzo trudno jest coś tutaj powiedzieć. Poza tym, że oczywiście osoba niewidoma może coś takiego założyć. Nie zawsze sama, ale to jak każdy. No, jest na takich samych prawach jak każdy inny.
1: Jasne, czyli w pewnych sytuacjach może założyć sama, w innych w towarzystwie jakichś innych osób lub organizacji, tak?
3: Najbardziej.
1: Natomiast 90 dni urlopu to ja...
3: Nie ma takiego czegoś jak 90 dni urlopu.
1: Chyba nawet gdyby ktoś zaoszczędził z poprzedniego roku i jeszcze dołożył do tego wyjazd na turnus rehabilitacyjny, to tyle by się
3: ciężko,
1: nie odbierało.
3: Ciężko, nie ma zupełnie. No tak na szybko licząc, jeżeli ktoś ma ten urlop wypoczynkowy, no ten zwykły,
1: 26.
3: ale już w wyższym wymiarze 26 dni, plus 21 dni, bo więcej nie może być tego dodatkowego oraz tego zwolnienia od pracy na turnus, no to mamy raptem 47 tak, dni. Jak to
1: tak, mówić? to z dwóch lat, gdyby w pierwszym roku nie wybrał ani jednego dnia i w drugim roku też nie wybrał do września ani jednego dnia, to w tej sytuacji...
3: A to jeszcze mało tego, bo przecież na następny rok to nam przechodzi ten urlop dodatkowy 10-dniowy, a to 21 dni nie przechodzi, także...
1: Nie da rady, na pewno nie. Coś tutaj jakiś błąd musiał się wkraść. Jasne. To dziękujemy panu za telefon. Mam nadzieję, że udało się nam przynajmniej w tak ogólnym sensie, w jakim zostało zadane pytanie, to pierwsze odpowiedzieć. W drugim na pewno wykluczone jest coś takiego, że 90 dni urlopu możemy wybrać w roku. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie, Magdo, dziękuję ci za udział w audycji, za to, że przyjęłaś moje zaproszenie.
3: Ja dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo za trud, który włożyłaś w to, żeby się tutaj przygotować do odpowiedzenia na wszystkie moje pytania, nawet te najbardziej banalne. Cóż, państwu oczywiście w imieniu własnym i realizującego dzisiejszą audycję Michała Dziwisza, którego również mieli państwo okazję usłyszeć, ślicznie dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania naszych kolejnych podcastów, nie tylko prawniczych. Ja już się kłaniam i do usłyszenia. Ala Witek.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzisiaj będziemy opowiadać o laptopach, które możemy do danej kwoty spokojnie się z tym sumieniem polecić, kiedy na przykład ktoś szuka laptopa po prostu, żeby kupić lub na przykład...
2: Na dofinansowanie.
1: Jest era dofinansowań, gdzie po prostu może ktoś akurat potrzebuje sobie laptopa kupić, nie wie co wybrać, no to chcemy takim osobom właśnie pomóc z wyborem odpowiedniego sprzętu do odpowiedniego pułapu cenowego
2: i
1: do odpowiednich zastosowań, tak. Założenia są takie, że mamy konkretne progi cenowe oraz wszystko będzie brane ze sklepu X.com, ponieważ jest to, nie oszukujmy się, najbardziej przyjazny pod kątem dofinansowań sklep, który nie robi problemów, jest tak naprawdę przygotowany już bezpośrednio pod takie coś.
2: Tak.
1: Gdzie dosłownie w X.comie powiedzieli mi w tamtym roku, ja składałem papiery, a proszę pana, my takie rzeczy robimy co 3 dni średnio.
2: Też kwestia tego, że strona X.com jest bardzo dobrze dostępna i bardzo ładny i prosty, mają konfigurator sprzętowy w filtrach.
1: Zgadza się.
2: W swojej stronie.
1: Myślę, żeby nie przedłużać niepotrzebnie, mamy jakby dwie kategorie sprzętu. Czyli laptopy do zastosowań bardziej biznesowych lub takie do bardziej AI
2: gaming. Sztuczna inteligencja. Więc może zaczniemy sobie od najtańszego laptopa w naszym zestawieniu.
1: Czyli Lenovo ThinkBook S16G6. Chociaż nie jest to jakby powiedziane w tytule, nazwijmy to sprzętu. Na stronie, natomiast w opisie jest napisane, że to gęsiej, ale jest to ważne, gdyż obecnie nie tylko Lenovo, ale na przykład też HP nazwa swoje sprzęty, powiedzmy HP LiteBook 850, co roku 850, jedynie się zmienia to generacja.
2: Generacja w numerka z tyłu, G5, G6, G7, etc.
1: Bo przynajmniej tak naprawdę sprzęt jest sprawdzony już, nie tak. W większości.
2: I możemy się też sugerować numeracją, a nie przecząsać setek modeli taki.
1: No jak na przykład byśmy, nie wiem, DL20, nie, dobra, nie, 32, 50, 36, przepraszam, 34... 70, dobra, 73, 50, 73, 80, 73, 90 i tak dalej.
2: Tak, a tutaj mamy już generacyjnie Lenovo, HP, no Dell niestety jeszcze nie.
1: Dell dalej idzie w swoim
2: pieniądze. Dell musi być do głowy i mamy wszystko ładnie ponumerowane. Więc mamy tutaj ThinkBooka S16 generacji...
1: szóstej, kosztujący dokładnie... Żeby nie skłamać. O, w tej konfiguracji oczywiście, której my chcemy go przedstawić.
2: Tak.
1: Kosztuje 3399 zł. I szczerze mówiąc, w tej cenie jest to komputer bardzo interesujący, ponieważ mamy i piątkę
2: 13 generacji.
1: 1335U, czyli 10 rdzeni, 12 wątków, mamy rdzenie. Mamy 8 rdzeni tych E i 2 rdzenie P.
2: Z czego dwa rdzenie P mają hyperthreading, więc
1: no, oczywiście mamy tego, są hyperwątkowane.
2: 12 wątków. Mamy w tej cenie 32 GB RAMu, najważniejsze do podkreślenia na slocie.
1: I co ciekawe, 5200 MHz.
2: 5200 MHz,
1: oczywiście, wiadomo.
2: Obydwie kości wymienialne, można rozbudować do 64 GB.
1: A to w tej klasie sprzętu nie jest takie oczywiste teraz. Mamy ogólnie jakby na tym to w zestawie dysk SSD 512 GB, natomiast bez problemu można dołożyć drugi dysk.
2: Lub wymienić ten systemowy i dołożyć kolejny.
1: Tak, to już jak tam kto chce. Ekran do przekątnej 16 cali, ale nie przerażajcie się, tak naprawdę jest to wielkość 15-calowego netbooka.
2: Nawet bym powiedział, że trochę mniejsza, teraz te laptopy się dużo...
1: Skurczą, bo ramki, tak.
2: Mam 16 i porównując ją do 4 czy 6-letniej 15 w ogóle nie ma różnicy, ta 16 nawet jest mniejsza, bo będzie...
1: Ja jeszcze mam swojego laptopa Asusa ROG G16, którego już to widziałeś, on też jest taki w 15-calowej wielkości.
2: Tak.
1: Taki nawet powiedział, trochę mniejszy niż 15. Więc tak, te laptopy są już nieduże. Rozdzielczość ekranu 1200, no to jest 1920x1200, czyli to WXGA, jak to się nazywa.
2: No powiedzmy, że po prostu ciut większe Full HD. Laptop w pełni metalowy i też co ważna rzecz, w zestawie otrzymujemy Windowsa 11 Pro. Też staraliśmy się w naszym zestawieniu, aby każdy laptop miał system.
1: Miał system, żeby nie było po prostu potrzeby dokładania czegoś, tak, bo jeden człowiek po prostu sobie system zainstaluje, drugi jednak no, tego nie zrobi, no bo po prostu...
2: Woli mieć gotowy sprzęt.
1: Nie chce
2: na the box, tak. Więc...
1: A co do rozdzielczości wolę to powiedzieć dlatego, że w przypadku gdyby na przykład nam, bo jako niewidomy na przykład sobie pokryć jakąś grę audio albo w grę wideo, która jest mniej wymagająca, używamy do tego Golden Cursora dodatku, który pozycjonuje ikonki w przestrzeni pikselków. Rozdzielczość ma kluczowe znaczenie. Więc wolę to zaznaczyć.
2: Tak, no tutaj taki jak kwestia będzie pewnie też zmniejszenia na 1920-1080 mimo
1: wszystko. Dokładnie. Natomiast były sytuacje, kiedy robiliśmy po prostu pliki pod HD osobno, pod Full HD, no bo trzeba było robić. Jasność matrycy 300 nitów. Karta graficzna jest to Intel Iris.
2: Ej, ważna rzecz. Chcę tutaj też zaznaczyć. Laptopa, z tego co widzę w specyfikacji XCOM-owej, dostajemy wersji 32 giga 2x16 kość.
1: Tak.
2: W wersji 16-gigabajtowej, tam trochę kilkadziesiąt złotych tańszej, dostajemy wersję z jedną kością i też warto tutaj zaznaczyć, dlatego mamy Intel UHD Graphics łamane na Iris, ponieważ gdy mamy jedną kość, pamięć działa w trybie jednokanałowym i jest dostępny Intel HD Graphics po dołożeniu drugiej kości, czyli jak mamy w naszym Irisa. Przypadku mamy Irisa, jeżeli kupujemy tą z linku wersję z dwoma kościami 32 GB.
1: Dokładnie, no pamięć już jest współdzielona na te grafiki, mamy dwa głośniki, mamy głośniki, mikrofony, dwa, to jest już powoli standardem w biznesowej klasie. Kamera na podczerwień Full HD, czyli możemy sobie odfokulować laptopa twarzą i o ile też? W telefonu ma to sens średni, to moim zdaniem w przypadku laptopa ma to całkiem duży sens, bo on i tak jest często otwarty i stoi przed nami.
2: Mamy też kartę sieciową LAN gigabitową.
1: Tak, też, to jest ciekawe.
2: Rzadka sprawa w dzisiejszych czasach i bardzo fajnie, że jest tutaj to, że producent nie poskąpił, że umieścił kartę sieciową, kablową.
1: Tak, mamy Wi-Fi 6, mamy Bluetooth 5.1, czyli no obstawiam, będzie to karta AX201 Wi-Fi Intela. Tak, jeżeli kogoś to interesuje, jest to też dość ważne w niektórych przypadkach, o których za chwilę, kiedy przejdziemy do przeciwnego obozu. Mamy, słuchajcie...
2: Zasilany przez port USB-C. Więc to też jest bardzo łatwe, bardzo ładne udogodnienie. Nie musimy żadnej autorskiej ładowarki, już mamy ujednolicone USB-C.
1: Mamy dwa złącza USB 2.3 generacji pierwszej. Czyli oraz
2: standardowe jedno... duże USB.
1: Tak, są dwa duże USB-ki. Mamy jedno USB typu C z Power Delivery oraz DisplayPortem. Jedno z Thunderboltem 4. HDMI 2.1 nawet. Czytnik kart pamięci SD RJ 245 składany, łamany Ethernet.
2: I tutaj też fajnie właśnie byłoby zaznaczyć, że mamy czytnik kart SD, gdzie w naszym świecie niewidomych właśnie, czy jakaś obróbka audio, czy jakiś post-processing jakichś nagrań z Zooma, czy z jakichś innych impulsów, to bardzo się przydaje.
1: Tak, mamy też, tak jak powiedziałem, mamy wejście combo, wejście, wyjście audio. Kolor laptopa akurat jest szary, jeżeli ktoś czytam, czytnik linii papilarnych, oczywiście w przycisku zasilania. Powiem tak, osobiście używam ThinkBooka 13S generacji czwartej, czyli 13-calowego modelu i ten czytnik to jest świetna sprawa, mamy po prostu w powerze, w czytniku linii, w przycisku zasilania mamy czytnik linii papilarnych. Dotykamy go, wystarczy wcisnę przycisk, dotknę go od razu, przy włączeniu komputera system się loguje sam. Świetna sprawa. Klawiatura oczywiście podświetlana.
2: Podświetlenie w klawiaturze.
1: Na biało. Jest Kensington Nano Saver.
2: Mamy TPM-a, Windowsa Hello. Technologię Hello, czyli będzie ten logowanie zarówno palcem, jak i
1: twarzą.
2: Rozpoznawanie.
1: Aluminiowa pokrywa matrycy, no obstawiam, że reszta też będzie aluminiowa.
2: Standardy mamy nawet MLST.
1: Tak, militarne, standard, zasilacz standardowy, tak naprawdę już 65W USB-C Lenovo. Klawiatura numeryczna osobno, wydzielona. Wysokość to 17,5 mm, szerokość 356, głębokość 254, waga 1,70 kg, co nie jest dużo jak na taką wielkość matrycy. Moim zdaniem. Co do warstwy oprogramowania, wszystkim zarządzamy z poziomu aplikacji Lenovo Vantage.
2: Gdzie w tej wersji, w tym przypadku, bo dla każdego jakby serii Lenovo mamy te Lenovo Vantage, nam się dla nas czymś różni, mamy Yoga, mamy IdeaPada, mamy właśnie ThinkBooki, ThinkPady, Legiony. No to w każdym tym Lenovo trochę ta powłoka graficzna i powłoka w ogóle w aplikacji Lenovo Vantage się różni. W ThinkBooku jest ładnie dostępna, nie ma żadnego problemu z konfiguracją. Myślę, że taki laptop do korzystania na co dzień, do przeglądania internetu, obróbki audio, grania w gry audio.
1: Nawet ze mniej wymagające wideo w niskich detalach, no wiadomo, że nie pogramy sobie w Wiedźmina, ale
2: też jakiś
1: Hearthstone czy coś, to pójdzie.
2: Tak, i warto też zaznaczyć, myślę, że właśnie mamy tą kamerkę, mamy klawiaturę podświetlaną. I też zaznaczyć to, że mamy ekran 16-calowy, jeżeli ktoś jest słabowidzący, zarzuca sobie jakiegoś zoom teksta, czy inne technologie.
1: Czy supernową, czy tam, co będzie
2: inne
1: chciał.
2: Technologie powiększające.
1: Lunara jakiegoś tam.
2: No to też im większy ekran, tym tak naprawdę lepiej, bo wtedy korzysta się z tego powiększenia bardziej komfortowo.
1: I myślę, że co, tego laptopa bateria, która niestety nie ma tutaj podanej pojemności. Natomiast obstawiam, że będzie ona spokojnie działać sobie no dość długo. Myślę, że przy naszych zastosowaniach tak około 6-7 godzin powinniśmy wyciągnąć. Obstawiam, no jest to Intel, więc no, to jest troszeczkę gorzej energetycznie niż AMD, ale tragedii być nie powinno.
2: Tak, nie powinno być tragedii, też mamy procka niskonapięciowego i też jakby mamy jedenastkę, która mimo wszystko w 13 generacji Intela jeszcze lepiej zarządza tymi rdzeniami E-Core i P-Core, więc tutaj będzie się myślę, że przełączało zgodnie z zastosowaniami i ta bateria nie będzie leciała na łeb, na szyję, w dół.
1: Ja myślę, że możemy przejść do drugiej propozycji laptopa. Tak. W tym samym przylecie nowym, czyli laptopy do 3,5 tysięcy złotych. Dalej jest to laptop biznesowy, no bo tutaj na razie gamingowych laptopów w sensie będą, ale jeszcze na razie mówię o biznesie.
2: Czyli tej, w ogóle też powiedzmy właśnie, zaznaczmy, że w tym przedziale cenowym nie pakowałbym się w nic, powiedzmy to w nawiasie, zaznaczmy, gamingowego z jakąś słabą kartą graficzną pokroju 3050, 2050, co gorsza, czy 3050 Ti. Ponieważ są te karty w tym najniższym budżecie, do 3,5 tysiąca są to z najniższym limitem mocy. Te karty są okrojone. Najczęściej te laptopy nawet nie wyciągną pełnej mocy tej karty, nawet danej w specyfikacji, ponieważ chłodzenie na to nie pozwoli.
1: Inna sprawa, jak one są wykonane, często są po prostu badziewnie, mówiąc wprost, wykonane obudowy i... No co ja mogę więcej powiedzieć, no. Po prostu laptopy z najniższej półki, które mają być...
2: No ma być tanio, no i niestety jest tylko i wyłącznie tanio. I też jakby na wszędzie, na każdym kroku jest zaoszczędzone, co z tego, że mamy, nie wiem, 6-rodzeniową i piątkę, czy nawet jakąś jeszcze mocniejszą, 12-13 generację. Jeżeli mamy najtańszą budowę, najtańszą klawiaturę, gdzie przy naszym użytkowaniu i zajeżdżaniu klawiatury w pracy codziennej, no to myślę, że te klawiatury w tych tanich gamingówkach to się sypią po 6 miesiącach lub roku, więc w ogóle bym sobie odpuścił kwestię gamingówek do 3,5 tysiąca, nawet 4 tysięcy. Tutaj w tej cenie możemy mieć fajnego laptopa z Integrą w dobrym wykonaniu, w dobrej klasie przede wszystkim, dobrej klasie...
1: No wykonania, tak, jakoś wykonania
2: tak.
1: Słuchajcie, druga propozycja dla ludzi, którzy może chcieliby jednak na przykład mediatykowy ekran. Bo dlaczego nie? Może ktoś jeszcze nie lubi Intela i chce AMD?
2: No właśnie, a chciałem zaznaczyć, że AMD względu na pracę na baterii, bo nie oszukujmy się,
1: tak.
2: AMD jest must have co do pracy na baterii.
1: No słuchajcie, ja mam teraz mój ThinkBooka, miałem wcześniej IdeaPada też na AMD-ku. Różnica była dość duża. No na tym ThinkBooku spokojnie, jak się postaram, to i 10 godzin wykręcę. Na IdeaPadzie podobnie. Wiadomo, że to nie jest praca na full wydajności, ale takiej typowej, biznesowej, da się. Jakiś internet, jakiś tam plik tekstowy.
3: To ja od razu zapytam, bo kiedyś, dawno, dawno temu, myślę, że jeszcze co niektórzy żyją w takim przekonaniu, że na przykład procesory AMD w porównaniu do Inteli są mniej stabilne. Chciałem zapytać o wasze doświadczenia.
2: Powiem tak. Moim zdaniem, czy są mniej stabilne? Nie w takim stopniu jak kiedyś, bo dobrze wiemy, jak działały stare AMD-ki, FX-y, czy stare...
1: Athlony, jakieś tam
2: Durony. Athlony, czy stare procesory serii A w laptopach, to już tym bardziej.
1: Oj.
2: Myślę, że Intel bardziej się przykłada do kwestii sterowników i w ogóle zarządzania całym sprzętem w firmware'ze, ale stabilność jest o wiele większa i do takich prac, czy nawet do sztucznej inteligencji, do obciążeniowej nie ma problemu w tym momencie z AMD i ja mogę z czystym sumieniem polecić komputer z procesorem AMD, nie będzie żadnego problemu ze sterownikami. Na pewno są rzadziej wydawane i rzadziej łatane te problemy, jeżeli jakieś wynikną, niż w Intelu, no ale też kwestia, no, coś za coś, mamy inne jakby z tego tytułu...
1: Benefity.
2: Benefity, tak.
1: Przechodząc do laptopa, o którym mówię, jest to Asus VivoBook Flip 16, czyli też 16-owy komputer, ale sama nazwa Flip już nam mówi jedną rzecz. Mówi nam to, że jest to laptop tak zwany konwertowalny, czyli możemy po pierwsze dotykowy ekran, po drugie obracany w pełnym zakresie, czyli możemy ten ekran położyć nawet na plecach laptopa i używać go jak tabletu. Co jest ciekawe, zwłaszcza dotyk, słuchajcie, kiedyś myślę, że zrobimy audycję o ten temat. Dotyk dla niewidomego jest bardziej użyteczny niż mogłoby się wydawać. Naprawdę laptop dotykowy jest fajną rzeczą. Dla nas się okazuje. Co my tu mamy, słuchajcie? Mamy procesor AMD Ryzen 5 7530U, 6 rdzeń, 12 wątków.
2: Czyli niskonapięciowy AMD, tak samo jak w poprzednim komputerku ThinkBooku.
1: Sama litera U oznacza procesor tak naprawdę mający pobierać jak najmniej energii obecnie.
2: Tutaj mamy jedną rzecz, którą teraz jakby już przygotowując się do tej audycji wiedziałem o tym, no ale myślę, że w takim takim jakby kategorii cenowej nie będziesz w tym problemu. Mamy pamięć napółlutowaną. Mamy pamięć rozszerzalną 24 GB, jest to jeszcze pamięć DDR4. Mamy slot pamięci SODIMM na płycie głównej i 8 GB w standardzie wlutowane.
1: To bardzo lubiło robić Lenovo. Ale Asus swego czasu też. Jest to rozwiązanie... No... Powiem szczerze, dla mnie, moim zdaniem jest to rozwiązanie bardzo... słabe.
2: Znaczy w ale... tej konfiguracji, którą tutaj prezentujemy, czyli... 16-gigabajtowej to akurat nie będzie żadnym problemem. Bo tam będziemy mieli...
1: Pełen
2: dual channel, choć też można zwrócić uwagę na jeszcze inną rzecz. Mamy 20, na przykład rozbudowujemy do 24 GB i możemy, mamy kartę zintegrowaną AMD, możemy jej przydzielić więcej pamięci.
1: No to też, tak. Oczywiście, że tak.
2: Bo tutaj też oczywiście musimy zaznaczyć, w Intelu to jest trochę inaczej zrobione. W Intelu to jest, ta pamięć jest spółdzielona w locie, ona się
1: rozrasta i zwęża w razie potrzeby.
2: Tak, a w AMD mamy już jakby ją zabraną, przypisaną.
1: Jak w Linuxie, na przykład partycja swap.
2: Mamy, nie wiem, 16 GB, to zależy jak producent w BIOSie ustawi. W niektórych modelach w ogóle producentów da się rozszerzać tą pamięć więcej, mniej.
1: Grafiki.
2: W niektórych niestety nie. To się nazywa
1: Buffer size chyba.
2: Buffer size i najczęściej jest to 2 GB.
1: Więc i na przykład dzięki temu, słuchajcie, między innymi dlatego w większości... I te wszystkie konsolki typu ROG Ally, Legion Go są na AMD. To jest jeden z powodów. Po prostu możemy na przykład dać sobie 24 giga RAM-u jak na nadchodzący ROG Ally X, czy spokojnie możemy rzucić 8 giga na pamięć na grafikę samą. I...
2: Tak, więc przejdźmy do laptopa, bo rozgadaliśmy się o rozbudowie pamięci RAM i też o ROG Ally.
1: Tak jak zabłądzić. Mamy tutaj 16 giga RAM-u. Dysk natomiast terabajtowy. Nie mamy już miejsca na drugi dysk.
2: To jest kwestia też tego, nie mamy drugiego miejsca na dysk, jest kwestia tego całego flipa i też jakby trzeba iść w konstrukcję.
1: No tak, ale też jakby cena tego laptopa, umówmy się, nie jest jakaś specjalnie wysoka, jak za to, co on oferuje, więc... Rozdzielczość, dalej ta sama co wcześniej, jasność dokłady ta sama, karta graficzna to AMD Radeon Vega 7. Mamy głośniki stereo, mamy tu mikrofony, kamera...
2: Też mamy właśnie tutaj w Lenovo, tego nie było wyróżnione, tutaj mamy głośniki od Harmana z certyfikacją Dolby, więc może coś będą mogły nam zagrać.
1: Słuchajcie, mamy kamerkę Full HD, ale już bez tej podczerwieni. Wi-Fi 6e, moduł Bluetooth 5.3 i tutaj o co mi chodziło, słuchajcie, z tymi kartami. No tutaj niestety musimy przygotować się na to, że karta sieciowa pewnie będzie u firmy MediaTek.
2: A tutaj jakby nie mogę się do końca zgodzić, bo specyfikacja karty, że jest Bluetooth 5.3, choć to też nie sugerowałbym się tym, bo przy zakupie mojego ostatniego laptopa to też były wszędzie specyfikacja Wi-Fi 6e i Bluetooth 5.1, a jest Wi-Fi 6e i Bluetooth 5.3 i mam Intela X211. Tutaj ta specyfikacja by wskazała właśnie na Intela X210, ale
1: obawiam się, że właśnie zostanie
2: MediaTek 7921 albo 79.
1: Ten RZ chyba 1216 on się nazywa?
2: Tak, bo to wymiennie chodzi właśnie.
1: No słuchajcie, no nie będziemy teraz się zgadzać o kartach sieciowych, ale no lepiej, żeby...
2: Można książkę napisać, możemy kiedyś zrobić o tym audycję.
1: Można, ale lepiej, żeby był Intel tak w skrócie, no. Mamy, słuchajcie, no USB 2.0, to jest ciekawe akurat, no ale przyda się jakoś.
2: Można wykorzystać, nie wiem, jakieś klawiatury, myszki,
1: słuchawki.
2: Słuchawki właśnie.
1: Coś takiego, co nie wymaga po prostu za dużej prędkości. Mamy kolejne USB 3.2 generacji pierwszej już. USB typu C z DisplayPort Power Delivery, HDMI 2.1, wejściówkowe, mikrofonowe i tak dalej. I no też mamy to ciekawe. Chciałbym
2: zaznaczyć, że jakby dla nas to niewidomych to jest rybka, ale w tych obydwu sprzętach tanich, bo tanich musimy przyznać, mamy najnowszy standard HDMI.
1: Tak, i mamy też co ciekawe wejście DC in i mimo wszystko wydaje mi się, że odwarka będzie na USB-C w zestawie. No też jest to DC in.
2: Zawsze też można jakby kwestia tylko wygrupienia takiej ładowarki w dzisiejszych czasach, to jest kwestia 50-60 zł na jakimś portalu internetowym, więc...
1: A druga sprawa, te zasilacze DC in akurat Asusa są małe, więc nie powinno być nawet problemu z taką ładowarką. Bo one są często zintegrowana kostka z przewodem.
2: Bateria jest dość mała niestety, ale to też jest, mówię, kwestia pewnie rekompensuje nam tego, że mamy cienką obudowę i dotykowy ekran. Ale no tak. W procesorze AMD to też bym się dopiero nie nastawiał na to, że ten...
1: Czarna obudowa trzecich linii papilarnych, podświetlona klawiatura na biało. Moduł TPM oczywiście jest aluminiowa pokrywa matrycy i pewnie reszta też, ale do tego nie wiemy. My dozyna się Home już tutaj jednakoż. Zasilacz 19V,
2: standard militarny,
1: 2,37A, 45W, więc jeszcze słabszy niż tamten. Wysokość 19,7 mm, szerokość 356, głębokość 253, waga 1,90 kg, no jest to więcej, nie oszukujmy się.
2: Mamy dotykowy ekran, musi być szkło, w teorii. No,
1: musi być, raczej musi być szkło. Co do strony software'owej w tym momencie?
2: No tutaj
1: zarządzane jest... będzie przez aplikację MyAsus. Jeżeli mówimy o znawcie producenckim.
2: Tak.
1: MyAsus. Co ja mogę tobie powiedzieć? Jesteś dziwną aplikacją. Dostępną, ale dziwną.
2: Tak, bardzo dziwnie się po niej porusza i w ogóle obiektówka musi wejść niestety w ruch.
1: Asus jest w ogóle dziwny, słuchajcie. Oni mają Armory Create na laptopy i komputery względnie dostępnego. Mają zarąbiście dostępnego, że tak powiem kolokwialnie, albo Recreate'a na...
2: Na
1: Alaya. Mają dziwnego MyAsusa.
2: Na jakby... dziwny, tak to w cudzysłowie mówisz, dziwny MyAsus jest na sprzęty biznesowo-biurowo-budżetowo-badziewne, czyli te najtańsze i lub najdroższe.
1: Tak.
2: Gdzie w gamingówkach mamy Armory Create'a i w wszystkich płytach głównych Asusa od 2019 roku mamy Armory Create też.
1: Nawet w Prime'ach?
2: Nawet w Prime'ach. Miałem Prime'a B460+, też był Armory Create, gdzie pierwszy raz to była właśnie moja styczność, moje wow z Armory Create. Tak, nawet w najtańszych płytach Asus umieszcza Armory Create.
1: No to już jest dość interesujące. Tak więc, no co ja powiem, soft jest jaki jest, najbardziej denerwująca moim zdaniem sprawa, że musimy do niego się zarejestrować, zalogować, co jest bez sensu.
2: Tak, to jest, jakby to trochę, moim zdaniem, nie w porządku mimo wszystko.
1: To jest bez sensu po prostu, słuchajcie, fajnie na przykład, powiedzmy, ja chcę włączyć tryb ochrony baterii, który jest fajną rzeczą, w sensie, no może nie w takim, ale ja ogólnie lubię tego używać, bo jednak bateria trochę dłużej wtedy będzie trzymać swoją pojemność, no bo nie jest do końca ładowana.
2: No w sensie nie będzie nam trzymała tyle, ile producent deklaruje, czy tyle, ile sklep deklaruje, ale będziemy mieli większą żywotność, dłużej nam...
1: Na dłużej po prostu będzie starczać. Więc ja wolę jednak tak działać, gdzie faktem najlepiej trzymać ogólnie sprzęty poniżej, to w granicach 20-80%.
2: Tak, nie rozładowywać poniżej, no 15 i tak do 90 ładować max. Też Lenovo kiedyś miało w ogóle, stare Lenovo miały coś takiego, że ładowały się... Załóżmy, że miałeś laptopa i odpiąłeś go przy 100%. I jeżeli go nie rozładowałeś poniżej 92%, to on się sam nie ładował. I nie trzeba było nic, nie trzeba było nic ustawiać. To miało już samo w sobie zaszyte.
1: O!
2: Stare ThinkPady tak miały. Stare Legiony. Boże, Legiony. No i jeszcze Lenovo Y.
1: No te Y te wszystkie, tak?
2: Tak, tak, gamingowe. Tam naprawdę de facto wystarczał Lenovo Power Management Driver. I to się instalowało nawet z Windows Update. Czyli instalowaliśmy system, więc z tym nie było problemu.
1: Więc nie, tutaj w ogóle totalnie bezobsługowo. Dobra.
2: No chyba taki laptop, jeszcze jakby poczekaj, bo jakby nie, w ogóle nie przyszliśmy do tego, do kogo taki laptop. Myślę, że trochę innych zastosowań może mieć niż taki ThinkBook. ponieważ mamy ten dotykowy ekran, gdzie tutaj to jest właśnie kluczowe. Wybraliśmy go do tego naszego rankingu, do zestawienia względu na dotykowy ekran, gdzie on ułatwia w wielu kwestiach.
1: Tak, ja powiem
2: korzystanie,
1: tak.
2: Nie możemy wejść z obiektówką, to możemy wejść z dotykowym ekranem.
1: Generalnie sprawa jest głównie tego typu, że dotyk nam robi za dwie rzeczy. Robi nam za eksplorator ekranu niejako i robi nam za obiektówkę. O co chodzi? A o to, jeżeli byśmy tutaj, pewnie tutaj jest, ale gdybyśmy mieli mniejszy laptop, na przykład 13 albo 14, i nie mieli klawiatury numerycznej, to nam ta klawiatura numeryczna w ogóle już nie jest potrzebna. No chyba, że używamy do cyferek. Ponieważ dotyk nam zrobi za obiektówkę. Mało tego jakoś nie wiem czemu, ale dla mnie jest naturalnie miziać ekran. Jakby to jest takie trochę iPhone'owe, wiem, że takie Mac'owe, ale no jakoś to wygodne jest. Plus mam jeszcze różne fajne rzeczy, na przykład możemy sobie na stronach chodzić po linkach, po nagłówkach, po czym sobie chcemy, możemy sobie
2: tekst edytować. Do talkbacka na telefonie.
1: Mniej więcej tak. Częściowo pokazywałem to w przypadku przy okazji Legiona Go i Rogala, ale też nie do końca, dlatego myślę, że no mówię, kiedyś zrobić osobną właśnie audycję na temat dotyku.
2: Samego dotyku w komputerach osobistych, laptopach.
1: Jest to dość duży mit, że osoba niewidoma nie skorzysta. Otóż w ogóle tak nie jest. Osoba niewidoma skorzysta nawet czasami lepiej niż widząca z tego dotyku.
2: Tak, to prawda.
3: A tymczasem mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali połączenie. Kogo witamy po drugiej stronie?
4: Dzień dobry, kłania się Paweł Podolski z tej strony. Ja się chciałem zapytać, no chyba, że macie w planach, to oczywiście później się możecie wypowiedzieć na temat Asus ZenBook, tych właśnie komputerów.
2: Słuchaj, mamy tu takiego w zestawieniu.
1: Mamy takiego laptopa, będzie o nim też trochę mówione. Tylko to nie w tej cenie, bo to jest wyższa seria, nie oszukuj, to są większe pieniądze, to jest laptop dla biznesu, a nie dla człowieka entertainment.
4: W bramki szumów, w kartach dźwiękowych chciałem poruszyć, no i to zjadanie na przykład liter wyrazów przez syntezatory mowy, chodzi o to oszczędzanie energii, jak to jest teraz w laptopach, to się da jakoś ujarzmić?
1: Część rzeczy na pewno możesz spokojnie wyłączyć dzięki ulepszeniu, jeżeli wyłączysz ulepszenia po prostu sygnału, które masz w ustawieniach dźwięku na wejściu i na wyjściu, czyli w mikrofonie i w odtwarzaniu. A niestety też część rzeczy musisz zredukować na przykład dodatkiem DENFA do Bluetooth Audio albo programem w stylu Silenzio, który odtwarza sobie w tle dźwięk, którego nie usłyszysz, ale jest on dla karty słyszalny, więc karta się nie może wyłączyć.
2: Też kwestia ustawień samych zasilania w oprogramowaniu producenckim.
1: Tak.
4: Jeszcze chciałem poruszyć wątek oprogramowania śmieciowego w laptopach, którego było także mnóstwo tego było. Jak to jest teraz?
2: Teraz to jest tak, że jest tego softu mniej, zdecydowanie jest mniej. Najczęściej dostajemy jakiegoś antywira i Office'a, gdzie to jest odinstalowanie, to jest 2 minuty. Choć tak ja oczywiście... Mamy zestawienie laptopów z systemem. Kwestia systemem, ja biorę to jakby dwojako, że jest licencja, że jest system wgrany. Ale ja stosuję taką praktykę, każdemu to robi, jeżeli do mnie przyjdzie z komputerem, że ma ten system wywalony.
1: Na czysto wszystko instalować po prostu.
2: Czysty system z serwerów Microsoftu, a nie...
1: Jakieś tam producenckie coś.
2: Producencki system, ale jest to na pewno w lepszym, na ten moment lepiej to wygląda niż tak nawet z 5 lat do tyłu.
3: A czy spotkaliście się... Z jakimś innym przypadkiem to od razu zapytam, bo pamiętam, kiedy w Tyflo-przeglądach Mikołaj Hołysz opowiadał o swojej historii z Dellem i z tym, co mu się działo, jeżeli chodzi o postawienie właśnie takiego czystego systemu. Ja też właśnie z tego założenia zawsze wychodzę, że najlepiej to po prostu postawić system od zera, bo wtedy tego tak zwanego crapware'u w ogóle nie mamy, tylko czasem zdarzy się niestety tak, że ten oryginalny system działa zdecydowanie mniej stabilnie niż to, co zaproponował producent. Ja tylko słyszałem właśnie od Mikołaja o jednej takiej historii. Nie wiem, na ile to jest częste w dzisiejszych
1: dziwna
3: czasach.
1: Dziwna sprawa. Ja szczerze myślę, że to mogła być jakaś optymalizacja, jakieś sterowniki, coś, bo no, to jest niemożliwe tak naprawdę.
2: Bo też tego kwestia, czy były...
1: Tak naprawdę, czym jest system producenta? Jest to po prostu system z nałożoną warstwą. To jest jakby system jest systemem dalej, tylko ona ma swoją warstwę, jakiś soft, jakieś sterowniki, jakieś programy.
3: Tak, być może jakiś sterownik, którego na przykład nie było na stronie, a był tylko w obrazie systemu.
1: Nie, musi być na stronie.
2: Nie ma tak, że...
1: Muszą być sterowniki.
2: A jeżeli nie ma, no to zawsze programowanie producenckie typu jakiś Dell Update, czy nie wiem jak teraz się nazywa, Support Assist, dociągnie ten system.
1: Słuchajcie, kiedyś były sterowniki na płytkach dodawane nawet. I na przykład jak często kupujemy, ja tak miałem w swoim jednym komputerze, kupowany komputer bez systemu, normalnie na dysku był folder ze sterownikami.
2: Do dziś tak robi Acer, że dodaje do większości swoich komputerów płytkę DVD, CD.
1: Nie, ja się z tym nie zgodzę, miałem dwa modele i nowe. Znaczy 20 rok, 21 rok już tych płyt nie było.
2: To ja z 21 roku i było.
1: O, no to może też od serii zależy po prostu.
3: Pawle, czy jeszcze jakieś pytania masz?
4: Nie, to ja czekam w takim razie, jak będzie właśnie o Zenboku, to dziękuję uprzejmie.
3: Dzięki za telefon, no, do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. Natomiast jeszcze tylko taka jedna rzecz z YouTube'a. Bartek pozdrawia was serdecznie.
1: No dziękujemy, dziękujemy.
2: No to co, idziemy?
1: Tak jeszcze kończąc temat tych systemów. Ja, słuchajcie, pamiętam naprawdę niedawno, jak dwa lata temu, tak, teraz trzy lata, przepraszam, Jezu, jak ten czas leci, trzy lata temu kupowałem komputer. Był to Lenovo IdeaPad Flex 5, 14-calowy. Szczerze mówiąc, był zaśmiecony totalnie. A jeszcze ciekawsza sprawa, moja siostra kupowała w podobnym czasie Acera Swift 3. Słuchajcie, z jakiegoś powodu dostała angielski system. Komputer kupiony w X-comie.
2: No to uważaj. 2014 rok. Dofinansowanie w komputroniku, brany komputer, jakaś Toshiba Satellite, nie pomnę modelu, 17 ta ocalowa.
1: Wiem, o której mówisz, tak? Przyszła z AMD.
2: Tak, z AMD. To jest najmniejszy szczegół w tym wszystkim. Przyszła też z Windowsem 8 w wersji angielskojęzycznej.
1: Ciekawe to jest. Dobra, myślę, że możemy iść dalej.
2: Co jeszcze ja bym chciał dodać, bo ja jakby miałem też kwestię ostatnio, niedawno system od Lenovo. To właśnie był Office i był McAfee, gdzie no... Choć tak czy siak ja zrobiłem reinstall, bo ten system nie działał tak, jak ja bym się tego spodziewał.
1: McAfee wszędzie się wpycha. Office to jest... Office nawet nie przeszkadza, bo to nieraz tam jakieś darmowe, nie wiem, darmowe miesiąc, darmowe dwa miesiące, coś tam to fajnie, ale ten McAfee to jest już trochę większy problem. Dobra, myślę, że teraz możemy przejść spokojnie do budżetu 4000, gdzie jest laptop.
2: Mamy pierwszą, powiedzmy to, gamingówkę.
1: Jedyny problem jest taki, że obecnie jest czasowo dostępny, ale niedawno jeszcze był, więc myślę, że wróci.
2: Ale to może jest kwestia godzin, bo on był wczoraj dostępny jeszcze, jak się przygotowałem do audycji, więc myślę, że to jest kwestia rzutu, tak samo jak brałem ostatnio sprzęt na dofinansowanie. O godzinie 12, jak robiłem koszyk, żeby zamówić sprzęt, nie było. O godzinie 13 była jeden z podzespołów, więc to jest pewnie kwestia uzupełnienia
1: z magazynów
2: na stronie.
1: Dobra, mamy więc laptopa Asus TUF Gaming A15, gdzie A oznacza AMD tutaj.
2: A w przypadku Intela to jest litera F, co ciekawe.
1: Tak, i co my tu mamy? Słuchajcie, mamy Ryzena 5 7535HS. I teraz jeszcze wytłumaczę, o co chodzi z tą piątką na końcu. Otóż Ryzen 7000 wyszły w dwóch wersjach. Wyszły z zerem na końcu i z piątkami. Te z zerem były tak de facto odświeżeniem Ryzenów 5000.
2: I 6000.
1: No nie do końca, ponieważ 6000 obsługuje PCI Express 4.0 oraz pamięć Raptor 5, czego nie obsługuje.
2: Nie do końca. Ale dobra, dalej, do brzegu.
1: W sumie natomiast te z piątką były już na WI stare, a tam też były na starej architekturze Zen 3. A natomiast te z piątką na końcu są już na nowej, także Zen 4, są Zen 5, mają PCI Express 4.0 i tak dalej. Obecny IHS, tak naprawdę obecnie wszystkie procesory laptopowe te wysoko napięciowe są HS. Kiedyś HS to był taki P, intelowskie P obecne.
2: Tak. A teraz HS to jest najwyższa seria, prawie najwyższa, jeszcze mamy HX, ale mniejsza. To jest HS, czyli procesor wysoko napięciowy, procesor wydajny, procesor do gier, procesor do montażu, procesor do prac ciężkich.
1: W tym momencie mamy 6 rdzeni, 12 wątków na tym konkretnym procesorze. 16 GB w standardzie DDR5, 4800 GHz taktowania. Spokojnie można rozbudować do 32.
2: Do 64 nawet podejrzewam pójdzie. Tutaj producent sobie daje zawsze ten margines.
1: Margines, tak. Ja po prostu podaję informacje ze producenta.
2: Tak jak było testowane po prostu producenta, nie? Mhm. Mamy w zestawie...
1: Mamy dwie ósemki włożone z tego, co widzimy na stronie. Mamy dwa sloty RAM, dwa zajęte.
2: Pamiętaj, że to nie zawsze jest wyroczne, bo też może być sklep sobie uzupełnić specyfikację z XML-a, a może być laptop z jedną kością, więc...
1: Ja to miałem przecież w moim roku. Mamy, słuchajcie, dysk 512 giga, możemy spokojnie dołożyć drugi. Co ciekawe, nie ma śrubki w zestawie, znaczy w teorii, myślę, że będzie ta śrubka, natomiast no, opis wskazuje na to, że nie ma.
2: Myślę o tym, jest śrubka normalnie pewnie w uchwycie na M2, więc jakby to w ogóle tym się nie sugerował.
1: Tak, tylko po prostu mówię tak dla informacji. Ekran oczywiście niedotykowy, 15,6 cali, rozdzielczość już typowa zwykłe Full HD, ale odświetlenie 144 Hz. Dla kogoś, kto widzi, to może by stanowić różnicę.
2: Nie wiem.
1: No i też stanowi różnicę dla baterii, która przy niższym odświeżaniu po prostu działa.
2: Ale też chciałbym zaznaczyć, że w Asusie jest to fajnie rozwiązane, w Lenovo niestety nie, że mamy kilka trybów. Jak mamy wgrane dobre sterowniki i dobre wszystkie patche do Armory Create'a, no mamy system tu od producenta, więc na pewno to będzie. Mamy kilka trybów. Będziemy mieli tryb na podejrzewam 50-90 Hz, tryb 60 Hz i tryb 60, tryb 80-144, jest kilka tych trybów do wyboru. Tak. Więc można sobie wszystko dla siebie dostosować, też ustawić, też w zależności czy jest na kabelku, czy na baterii.
1: Tak, to jasność matrycy niższa niż tam 250 nitów.
2: No standardowa jasność w tych tanich gamingówkach.
1: Tak, ale mamy, słuchajcie, kartę graficzną, pierwsza dedykowana i nie w tej cenie dobra, RTX 4050. Zresztą kartę, którą sam przydam ja.
2: Nie najsłabszej, właśnie teraz musimy teraz jedną rzecz ważną zaznaczyć. Nowe karty graficzne od serii 30 w laptopach oznacza się też współczynnikiem mocy. Ile mogą w tym samym momencie pobrać razem z procesorem? Ile osobno i im większa
1: ile w szczycie też.
2: Ile w szczycie i im większa ta wartość jest
1: tym lepiej.
2: Podana, tym lepiej, bo karta 4050 nierówna. 4050 może być w skrajnych przypadkach szybsza od 4060.
1: Tak. Słuchajcie, mamy też oczywiście kartę zintegrowaną AMD Radeon 680M, która
2: karta
1: też...
2: sama w sobie jest dość mocna. Bo ona jest ciut słabsza od GTX-a 1050 laptopowego, więc nie oszukujmy się, coś na niej da się odpalić. Też od biedy możemy wyłączyć NVIDIA w podróży i grać na Radeonie, czy coś tam robić i też nam będzie bateryjnie, zupełnie energetycznie inaczej to stało.
1: Dokładnie. Moc karty graficznej oczywiście RTX-a 115 W, maksymalna 140, jest to max, która ta karta wyciąga.
2: Tak.
1: To jest bardzo fajne, w takiej dość niskiej kwocie mamy maksymalną już kartę graficzną z maksymalną mocą.
2: 4050 i też tutaj mamy Asusa, gdzie właśnie chwaliliśmy przed chwilą Xsoft, tutaj mamy już Armor Ocean Create.
1: Dokładnie.
2: Xsoft jest naprawdę dobrze dopracowany, jest dostępny bardzo marginalnie, bardzo mało jest miejsc, gdzie trzeba wszystko ustawiać obiektówką. Mamy tryby zasilania, tryby wydajności, gdzie chcemy co ustawić, kiedy ma być karta graficzna podłączona, kiedy wyłączona. Prędkość wentylatorów, dostosować oświetlenie, prędkość procesora.
1: No generalnie po prostu jest to wszystko do ustalenia.
2: No zauważ, że w tych laptopach gamingowych najczęściej mamy jakieś centrum zarządzania.
1: Tak. No bo jednak to są już laptopy bardziej dostosowywalne pod konkretne osoby. Pod konkretne wymagania względem możliwości oczywiście takiego laptopa. Okej, idąc dalej. W ogóle przepraszam za te dźwięki w tle, no kot postanowił, że jednak musi trochę się poodzywać.
2: No daj jej dojść do głosu. Też ma do powiedzenia, coś leży na laptopach, więc...
1: Nie, ona akurat nie. Dobra. Mamy 6 GB pamięci GDDR6 na karcie.
2: No, standardowa pojemność do 4050 laptopów.
1: No tak, tak, ale to tak dla informacji. Dwa głośniki, oczywiście dwa mikrofony, kamera HD, ale jakby dla nas to raczej nie ma znaczenia. Mamy oczywiście gigabitowy Ethernet.
2: Tak.
1: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, więc to pewnie jakaś i211 mimo wszystko, myślę. Przepraszam, Mediatek.
2: Mediatek, przepraszam, no nie mogę. No.
1: Taka cena. 3.2 Gen 1 USB.
2: Dwa duże USB-ki.
1: USB-C z Disley
2: portem.
1: USB
2: Power Delivery.
1: Portem. I Power Delivery też mamy. Mamy HDMI 2.1, RJ45.
2: Stop. Musimy jedną ważną rzecz zaznaczyć. Możemy Power Delivery, czyli możemy ładować komputer przez USB-C.
1: Ma to maksymalnie 100 W.
2: Lub 140, zależy od jakiego sprzętu. I tutaj warto jedną rzecz zaznaczyć. Na tej ładowarce na USB-C nie będzie działała karta dedykowana. Będzie można tylko pracować na Integrze. To jest bardzo ważna rzecz do zaznaczenia. Mamy HDMI 2.1. Jak ktoś by sobie chciał szybki monitorek podpiąć jakieś 240 Hz po kablu HDMI, to bez problemu. Po USB-C z DisplayPortem oczywiście też.
1: Tak.
2: Combo jacka, zasilanie, wiadomo, DCS autorskie, no bo przecież moc trzeba większą przesłać. Mamy tylko podane, że bateria jest litowo-jonowa, niestety nie mamy podanej pojemności.
1: Co jest dość dziwnym w sumie zabiegiem, ale...
2: Nie ma się czym chwalić.
1: No, zapewne tak. Słuchajcie, sekundkę, muszę kota zdjąć z... Chodź tu. Z półki. Dobra, już. No, chodź tu. Chodź, będziesz jedną audycję prowadzić. Chodź. Matryca z pokryciem barw 100% sRGB. Technologia DLSS 3 zapewnia przez grafikę. Wysokość 24,9 mm, no przepraszam bardzo, musi być grubszy, bo to gaming. Szerokość 354, głębokość 251, waga 2,20 kg. No, będzie ciężej, nie oszukujmy się.
2: Zasilacz 240 W.
1: Więc no, sam zasilacz też jest dość duży. Więc tak, laptop...
2: Ciekawostę, mamy G-Synca w matrycy.
1: Czyli?
2: Synchronizację pionową i poziomą, po prostu kwestia ustawień i opóźnień, po prostu opóźnień matrycy co do przekazywanego obrazu z grafiki.
1: Myślę, że będzie przełącznik MUX, czyli możliwość szybkiej zmiany grafiki.
2: Grafiki MUX, kwestia to jest coś takiego, że możemy wyłączyć zintegrowaną kartę graficzną, bo tak czy siak, jeżeli mamy laptopa, mamy laptopa z kartą dedykowaną, to karta dedykowana przetwarza, robi obliczenia, a wyświetla Integra. A może, jeżeli mamy przycisk MUX, możemy wyłączyć całkowicie, pominąć Integrę i dedyk nam przekazuje obraz.
1: To jest chodzi od razu z tego dedyka.
2: Tak, byśmy mieli w stacjonarce. Laptop do grania, tak naprawdę do wszystkiego w tym momencie już.
1: Do wszystkiego się nada. To tania seria Asusa gamingowa, ale nie jest jakaś tragiczna.
2: No ja bym ją polecił, no ze względu na soft.
1: Soft jest
2: ze względu na Ryzena. Ze względu na to, że mamy mocną Nvidię watowo, 4050. No. Laptop do wszystkiego.
1: Dokładnie, myślę, zgadzam się. Metalowa pokrywa matrycy, co nie jest wspomniane, ale na pewno będzie, ponieważ tufy z tego słyną. Co ciekawe, taka drobnostka, ale ładniejsze logo niż ROG, który jest droższy. Wykonanie raczej, powiem tak, no wykonanie jest takie raczej poprawne, nie jest tragiczne, nie są to jakieś najtańsze plastiki.
2: Tak, i właśnie chciałem powiedzieć, że to jest dobry laptop do dofinansowania. Bierzemy laptopa, telefon, drukarkę.
1: Sam zegarek jakiś, jak się zmieścimy i mamy...
2: Mieścimy się w 10 tysiącach.
1: I jest wszystko najlepiej.
2: iPhone 15, 4 tysiące, gdzieś około taki laptop 4 tysiące, mamy 8, możemy wziąć zegarek, możemy wziąć drukarkę, czy coś tam innego, cokolwiek ktoś potrzebuje, no to jest idealny taki po prostu... kompromis, żeby się zmieścić w tym tak typowym dofinansowaniu laptop, telefon, akcesorium.
1: Dokładnie. Idziemy dalej, słuchajcie, laptopy do już 5000.
2: Tak, i tutaj mamy biznesówkę.
1: I właśnie. Mamy Zenbook. O którym było pytanie niedawno.
2: Telefoniczne pytanie. I tutaj to jest taki trochę bardziej bym powiedział fanaberia niż laptop taki co stricte, bo jest do czegoś konkretnym do zastosowań, bo to nadal nie oszukujmy się, jest bardziej biurówka niż...
1: Tylko taka mocniejsza biurówka.
2: Tak, gdzie myślę, że mamy Airlisa, możemy coś nadal na tym odpalić.
1: Nie, to jest AMD, słuchajcie, procesor mamy AMD Ryzen
2: wersja, 7. Przepraszam, na AMD-ku, bo jeszcze mieliśmy tak. Wersję na Intelu, dobra.
1: Słuchajcie, to jest bardzo ważne, no to procesor, słuchajcie, AMD Ryzen 7 8840HS.
2: Jeden
1: czyli jest to najnowsza...
2: Obecnie no nie najnowsza dostępna. Już. Jedna z najnowszych serii Ryzenów. Wysokonapięciowych.
1: Tak, to jest ten taki dość mocny procesor. Już.
2: Laptop ma 14 cali, bo to jest Zenbook 14.
1: Tak, to jest
2: taka kwintesencja... Prawie kwintesencja mobilności.
1: 8 rdzeni, 16 wątków. Procesor.
2: I tutaj właśnie co warto zaznaczyć. Na tym więcej zrobimy, bo mamy grafikę AMD Radeon 780M?
1: M to tak, która jest też dosyć...
2: No jest gdzieś na prędkości GTX 1050 laptopowego, więc tak. Gierki odpalimy. No z sztuczną inteligencją będzie gorzej, bo Ryzeni CUDA nie mamy NVIDII, ale do odpalenia gierek...
1: Da radę, jakieś tam prostsze gierki. A nawet nie takie bardzo proste, bo myślę, że nawet może i GTA 5 w najniższych ustawieniach odpali.
2: Tak, ze spokojem Cyberpunk odpali na najniższych.
1: Wiedźmina pewnie też pogramy, więc spokojnie. RAM mamy 16 giga 600 lutowanego LPDDR5, ale za to 7467 tektowania.
2: No, RAM bardzo szybki.
1: Więc RAM jest bardzo szybciutki. Dysk 1000 GB, terabajtówka, czyli mamy no jeden dysk niestety albo stety, no ale no to z biznes, on tak często ma, nie zawsze. Ekran jest OLEDowy, co jest ważne.
2: Tutaj dla osób słabowidzących, to jest naprawdę, ja mogę sam się wypowiedzieć co do OLEDu, bo miałem OLEDa. To jest piękna sprawa. Czerń to jest czerń. Kolor to jest kolor, więc do ktoś korzysta się z programów powiększających, no to naprawdę będzie się z tego korzystało. No to po prostu jak w Samsungu mamy OLEDa po prostu.
1: Ekran jest błyszczący i myślę, że mimo wszystko energetycznie też będzie troszkę lepiej. Jakbyśmy go wyłączyli albo coś, bo nawet jakbyśmy go używali, to pobór mocy będzie chyba niższy, mi się wydaje.
2: OLED wyjeżdża mniej prądu.
1: No więc właśnie. Ekran 14 cali, ale 14.0, rozdzielczość 2880x1800, czyli 2K.
2: 2,8K.
1: O,
2: co jest nietypowa rozdzielczość, gdzie ja bym taką sobie zostawił, ale jeżeli osoba właśnie...
1: Gierki, gramy czy coś, no to trzeba
2: to
1: obniżyć.
2: Full HD.
1: Słuchajcie, 120 Hz odświeżania. Jasność matrycy 400 nitów.
2: To już jest ładnie. No może nie super, ale już jest lepiej. Te 400 nitów to już widać, jest różnica niż te typowe 250. Bo pójdziemy sobie na słońce, nie ma żadnego problemu.
1: Dokładnie, mamy tego Radeona, o której była mowa.
2: No i mamy też automatyczne dostosowanie odświeżania, że to tak działa jak w telefonach. Adaptive to jest, że...
1: Tak, refresh rate.
2: Refresh rate będzie nam przerzucało, czy jak gramy, wrzuci nam więcej, oglądamy YouTube'a, też będziemy mieli więcej i robimy coś w Wordzie, no to on nam zrzuci.
1: Tak, a oczywiście możemy też ręcznie to zamienić, na przykład nie potrzebujemy w ogóle, no to 60 Hz ustawiamy na sztywność, to jest 120, to boda się i działamy. Mamy głośniki stereo, mamy mikrofon, obstawiam, że dwa, no ceny jest jeden, ale obstawiam dwa.
2: Na pewno są dwa, jak nie więcej.
1: Tak, kamerka na podczerwień Full HD oczywiście, mamy Wi-6e, Bluetooth 5.3, no pewnie ten Mediatek też ukochany, co zawsze.
2: Tutaj może być Intel.
1: Nie nastawiałbym się, szczerze mówiąc. Ja wiem, że to seria droższa, ale niestety tylko wsta dalej się tnie, no wiecie jak to jest. Słuchajcie, mamy USB 3.2 Gen 1.1, to duże, a USB 4.0 mamy jedno.
2: Czyli kompatybilne USB-C z Thunderboltem.
1: Warto USB znaczy. Typu C z Thunderbolt i DisplayPort i Power Delivery. HDMI 2.1, wyjście skład, no wejście combo. Co jest też fajne, mamy baterię litowo-jonową o nieznanej pojemności, kolor czarny, czytniki papilarnych brak, ale to jest normalny, niestety Asus zaczął w Zenbookach bardzo iść w twarz tylko.
2: Tutaj czytnik papilarny, ja bym go mile tutaj widział, ja bym...
1: Tak, natomiast no to jest Asus. Powiem tak, jak przyszukałem w 21 roku laptopa, to już tych czytników w Asusie nie było niestety, w sensie w Zenbookach, bo brałem pod uwagę 13-lego Zenbooka wtedy też.
2: No ja swego czasu brałem Zenbooka na Ryzenie 5600H i 16 RAM pod uwagę, ale tam wyszło co innego.
1: Klawiatura oczywiście podświetlana na biało, a zapomnieliśmy oczywiście, klawiatura w TAFie jest RGB, słuchajcie, no przecież to jest...
2: W poprzednim laptopie jest klawiatura podświetlana w kolorach tęczy.
1: Tak, mamy wszystkie kolorki. Szyfrowanie TPM oczywiście będą z Hello, kamera z zaślepką wbudowaną, co jest fajne.
2: Tak, to jest bardzo fajna sprawa.
1: Obudowa oczywiście wszystko metalowe.
2: No to jest w pełni biznesowa, to jakby ludzie kojarzący Della z serii XPS, no to jest taki XPS i god Asusa.
1: Windows też jest ciekawy Home.
2: Zauważ, że tych wszystkich właśnie takich metalowych, to nie jest laptop do korpo, to jest laptop dla prezesa tak naprawdę.
1: Tak,
2: jakby to niekolwiek zabrzmiało i zawsze mają Home. XPS-y też mają Windowsa Home.
1: Słuchajcie, ładowarka jest 20V, 3,25A, 65W.
2: Tak, no.
1: I USB-C. Mamy number pada. I to jest... To, znaczy inaczej, to nie jest problem w tym momencie, ja wam powiem dlaczego to nie jest problem. Dlatego, że ekran i tak jest mały, to jest 14, więc klawiatura numeryczna byłaby dziwna do upchania tutaj. Tutaj by się przydał dotyk, ale o co chodzi? Touchpad można wyświetlić klawiaturę numeryczną.
2: Wirtualną.
1: To jest fajne. I szczerze mówiąc, słyszę się nad jedną rzeczą. Gdyby tak na tego touchpada nakleić jakąś taką taką ramkę z wycięciami...
2: Powiem tak, jak ten touchpad miał haptykę, bez problemu.
1: Raczej nie.
2: Ale nie, no właśnie chcę zaznaczyć, jak miałby, producenci stosowaliby haptykę, no problem.
1: Tak. To byłoby do wyuczenia, tak jak nawet nie, przecież da się wyuczyć na przykład klawiatury QWERTY w telefonie, bo się da.
2: Tak, żadnego problemu.
1: To jest coś, co powiesz, że się da, ale nie, da się. To nie jest wygodne, ale się da. Słuchajcie, matrycę dalej mamy ze pokryciem barw 100 DCI-P3 tym razem.
2: Tak, to jest to jeszcze wyższy standard.
1: Mamy HDR, TrueBlack 600.
2: No laptop, no bajka, z obrazem bajka, no bo mamy OLED-a, mamy HDR, mamy wszystko, to po prostu typowy laptop pod multimedia, pod obróbkę.
1: Drobną obróbkę.
2: Tak naprawdę.
1: Audio, na audio to pójdzie.
2: No ale w sensie mi tutaj się skupiam na ekranie, więc...
1: No tak, ale no wiesz...
2: Taki laptop nie... stricte pod multimedia.
1: Multimedia i biznes ewentualnie.
2: Multimedia, biznes, internet, leki gaming.
1: Tak.
2: I ładnie... Chciałem też zaznaczyć, że właśnie ładnie wyglądający, mały, leciutki.
1: Tak.
2: I reprezentacyjny.
1: Wysokość 15 mm to jest bardzo smukły, szerokość 313, głębokość 221, waga 1,20 kg. To jest malutko. To jest bardzo mało. Zwłaszcza tą przekątną ekranu, słuchajcie, to jest naprawdę leciutkie. I w zestawie, słuchajcie, to ciekawe, mamy etui oraz przejściówkę na RJ45 z USB-C. W Zenbookach etui już było swego czasu standardem, tak samo swego czasu były zmyszki dodawane do Zenbooków. Natomiast przejściówka na RJ, szczerze mówiąc, jestem zdziwiony. W sensie jest to bardzo miłe, ale jestem zdziwiony. Nie wiem, co o tym sądzisz.
2: Miły akcent od Asusa. Mamy przejściówkę, możemy się wpiąć.
1: Jak
2: mamy...
1: w ThinkPadach z tego czasu niektórych.
2: Trochę inaczej. Ale tak, mamy na standardzie przejściówkę, sieciówkę, jak potrzebujemy, no to korzystamy. Miły akcent, mamy etui, mamy tak po prostu komplecik.
1: Tak. No więc...
2: W przeciwieństwie do firmy z Kalifornii.
1: Tak, co mogę powiedzieć? Soft dalej ma Asus, co jest problemem trochę? Ale dalej myślę, że będzie tylko lepiej. Słuchajcie, laptop zgrabny, cieniutki smukły. Trzymający na baterii raczej dłużej, ponieważ ten procesor raczej nie osiąga pełnej wydajności. On jest pewnie jakoś obcięty, żeby zastosować się do
2: swojego. Myślę, że ma jakieś limity mocy. Ten procesor może maksymalnie pracować, o ile dobrze pamiętam, z 54 watów. Tutaj
1: bodaj, no tak by było pewnie, 30, tak.
2: Tutaj jest około 35-44 ustawione.
1: Żeby to po prostu było mocniej od U, ale nadal nie było to jakieś... Żeby to był właśnie taki HS stary, można powiedzieć trochę. Że no, jest to lepiej niż U, ale to nie jest dalej poziom, no bo po prostu by się ten procesor usmażył. Komputery, tak jak mówiliśmy, Robert, głównie dużym, dobrym ekranem, znaczy no, dobrym ekranem, dużym w swojej przestrzeni, gdyż laptop jest wielkości 13-calowego laptopa tak naprawdę. No ma ekran większy, który jest świetny. Mamy dobre podzespoły. Mamy klasę wykonania najwyższą, która jest tak naprawdę możliwa. Mamy sporo portów, to brakuje tylko tego czytnika kart pamięci, ale tak to jest wszystko.
2: I są brakuje USB-C. Moim zdaniem tego do kompletu czytnika linii papilarnych.
1: Tak, tak, tu się zgadzam, ale tak to... Klawiatura, Zenbooki, słuchajcie, słyną z fajnych klawiatur. Nie jest to poziom na przykład HP albo Lenovo, ale są to fajne klawiatury. Ja głośniki raczej myślę, że potrafią zagrać. Asus potrafi w dźwięk.
2: Domyślam się, tutaj nie mamy żadnej informacji, że tutaj są dane głośniki Harmana.
1: Słuchajcie, mam w domu dwa laptopy Asusa, które grają naprawdę przyjemnie. Mówię o laptopach z wyższej półki oczywiście. Nawet ten mój ROG, słuchajcie, no gra to naprawdę całkiem przyjemnie jak na swoje.
2: Potrafi zagrać.
1: Tak. No wiadomo, nie jest to głośnik Bluetooth albo wieża, ale film da się obejrzeć.
2: Albo to Shiba Cosmio.
1: No, to już w ogóle jest. Myślę, że tutaj to więcej to... Je dobra, jeszcze może wada, że ten RAM jest lutowany, ale no to jest biznes i tutaj to będzie częsty widok. Nie zawsze, ale będzie to częsty widok.
2: Kwestia tego, że tutaj idą wchłodzenie wielkie, nie wiadomo, wielkaśne karty graficzne, więc nie mogą iść w miniaturyzacji, może być to wszystko małe, prawda?
1: Mhm. Dlatego steczki lutowane są maciutkie.
2: Maciutkie. Działem, potwierdzam.
1: Tak naprawdę większość naszego na ramię miejsce zajmuje sama płytka drukowana, na której wszystko jest lutowane. W sensie mi chodzi o kość ramu w tym momencie.
2: Zdejmy.
1: Tak, no teraz słuchajcie, no wchodzi ten standard CAM. Mam nadzieję, że to będzie standard faktycznie.
2: Też mam taką nadzieję.
1: Bo to może być przyszłość. Nawet niektórych płyt głównych, no, słuchajcie, DX-ów na przykład stacjonarnych. Dobra, myślę, że możemy iść dalej.
2: Tego typu? Tak.
1: Laptopy do 5,5 tysiąca złotych. Słuchajcie, kolejny Zenbook tak się składa. Tym razem będzie to laptop dotykowy, słuchajcie. Zenbook dotykowy, posiadający procesor Intel Core i7-13700H. Mamy z powrotem po komputer z Intelem.
2: Tak, mama na...
1: Sprawy najwyższą serią, czyli H, ponieważ najwyższa seria Intela to oczywiście HX. No ale H też nie są, to są procesory dalej wysokonapięciowe. RAM mamy lutowany,

0: tutaj to musowo, to już będzie, musi być, nawet to by wymagało.
1: Złącza, słuchajcie, USB 3.2 Gen 2, jedna sztuka, USB typu C z Thunderboltem 4, dwie sztuki, HDMI 2.1, czytnik kart pamięci microSD, co jest bardzo fajną wiadomością, wyjście słuchowe, wejście mikrofonowe, bateria o niezmiennej pojemności, czytnik papilarnych jest. Czyli klawiatura podświetlana też jest kolor srebrny całego laptopa, klawiatura oczywiście podświetlana biało, szyfrowanie TPM. Cały metalowy, standard militarny, Windows 11 Home.
0: Czyli tak...
1: Zasilacz 20W, 325A, 65W, USB-C, numerpad i tak dalej, bateria ta sama, HDR 500, troszkę gorzej.
0: Po prostu ciut gorszy ekran i laptop po prostu na Intelu.
1: Słuchajcie, wysokość 16 mm, szerokość 314, głębokość 221, waga 1,39, więc cięższy. Ale szczerze mówiąc, pod pewnymi kątami jest ta propozycja ciekawsza dla nas jako niewidomych. Bo mamy trochę gorszą matrycę, ale otrzymujemy w zamian dotyk. Otrzymujemy też czytnik linii papilarnych. I otrzymujemy dwa Thunderbolty.
0: Tak.
1: I no to i czytnik jest... pamięci. Oczywiście. Więc szczerze, ja nie wiem jak ty, Robert, ale ja wolałbym dopłacić te 500 zł i kupić taki laptop. W sensie wiadomo, że energetycznie może być troszkę gorzej, ale oferują mimo wszystko więcej. A dopłacamy tylko 500 zł.
0: Zgadzam się z tobą. Kwestia tutaj jest też, myślę, no mówię, tak jak powiedziałem, że to jest laptop na test ZenBook, tylko że po prostu to samo, tylko że na Intelu ciut gorszy ekran, ale tutaj naprawdę mamy pełny, będziemy mieli pełen support Thunderbolta, pełen support tego przesyłu, będzie karta na, no, na 99%, bo 100% gwarancji nie mogę dać, będzie karta
1: AX211,
0: AX211 albo AX210 ewentualnie.
1: Może troszkę wolniejszy RAM, ale to już nie są aż takie różnice, żeby, wiecie, jakby to się da wyczuć, ale to już nie są aż takie różnice, żebyśmy szli, wiecie, w każdą cyferkę, w każdym drobną punkcik, no gdzie mówię, moim zdaniem ten komputer jest ciekawszy, bo nawet, no słuchajcie, ma ten czytnik kart pamięci, ma czytnik linii papilarnych, jest troszkę cięższy, no zgodzę się z tym, ale no dostajemy jednak więcej. Dostajemy też ten dotyk właśnie, gdzie przy tej wielkości ekranu, słuchajcie,
0: ten dotyk w 14,
1: jest świetna sprawa.
0: Tak.
1: To jest świetna sprawa, bo mamy właśnie obiektówkę. Nie musimy bawić się na numerpady, nic. Normalnie wszystko mamy w ekranie. Możemy sobie nawigować tym ekranem. Więc ja jestem jak najbardziej na tak. Dobra, idziemy dalej. To jest laptop już do 6000. I tu mamy MSI-a.
0: Tak, tutaj mamy laptopa, poszliśmy na kompromis. Tutaj chciałem wrzucić, to jest moja sugestia, wrzucenie laptopa 17-calowego dla osób niesłabowidzących, dla osób, które używają jeszcze powiększenia, chcą dużego ekranu.
1: Albo dla tych, którzy po prostu i tak mają go głównie w domu i dla nich to nie ma znaczenia, czy on ma 15, 16, 17.
0: I też warto zaznaczyć, że taki laptop z 17-calowym będzie miał lepsze chłodzenie.
1: No tak, no bo teraz jest po prostu większy. Słuchajcie, w tej cenie otrzymujemy laptopa posiadającego Ryzena, AMD Ryzen 7, 7735HS, czyli już ten też Zen 4, 32 GB pamięci RAM DDR5, 5600 MHz, spokojnie rozbudowywalny do 64, dwa sloty zajęte.
0: Myślę, że tak. Tylko, że zauważyłbym... O, to jest dobry moment. Że w 64 giga pewnie podejrzewam, że już trzeba włożyć pamięci 4800, bo to już trochę niestety
1: no, w
0: nowych platformach jest tak, że nie energetycznie, tylko kwestia jakby obsługa kontroler, żeby ogarnął.
1: No to też. Mamy terabajtowy dysk, ale możemy założyć też drugi dysk spokojnie M2. Ekran IPS o przekątnej 17,3 cala. Full HD, 144 Hz. Ale otrzymujemy za to kartę graficzną RTX 4060 z maksymalną mocą, no niestety tylko 105 W.
0: Ale myślę, że tutaj relatywnie może ta karta też się dobrze utrzymywać, ponieważ mamy 17 cali, mamy większe chłodzenie.
1: No tak, to na pewno po prostu będzie łatwiej trzymała sobie te temperatury. Mamy 8 GB pamięci RAM, więc do AI spokojnie lepiej niż 4050 się nada, ale tu będzie jednak więcej po prostu pamięci.
0: Tak, zgadzam
1: więc
0: się.
1: Więc no, szybciej będzie wszystko szło. Głośniki stereo, mamy mikrofony, dwa na pewno, mamy kamerkę HD, LAN gigabitowy, Wi-Fi 6E, bo Bluetooth 5.3, więc to pewnie Mediatek. USB 2.0 mamy jedno, więc na klawiaturę czy myszkę idealnie, czy słuchawki. USB 3.1

0: Sheetwagon 1, 2 sztuki, USB typu C, Tiltportem, 1 sztuka, HDMI 2.1, Aerial 45, no i wyjścia schowkowa, no i wiadomo, mamy DC-in, no bo musi być bateria litowo-polimerowa o pojemności 3-komorowa, 4562 mAh, jest taka nie za duża.
1: Ale też tutaj zauważ, że mamy Ryzena, więc to też się inaczej energetycznie rozkłada, więc...
0: Oczywiście. Kolor czarny, obudowy, brak sześciokapitularnych, klawiatura podświetlana RGB i szyfrowanie TPM, 11 Home, zasilacz 200 W.
1: Ja bym też chciał zauważyć tutaj.
0: Mhm.
1: Mamy Messiah. I też kwestia jest tego taka, że Soft MSI Center jest dostępny.
0: No jest dostępny, kiedyś nie był, teraz jest.
1: Jest to już zwykła aplikacja UWP.
0: Tak, co jest plusem w tym momencie, ponieważ te aplikacje WP są czasem dostępne, więc to jest akurat dobre dla nas. No oczywiście DLSS, słuchajcie, wysokość 25,2 mm, szerokość 398, głębokość 273, waga 2,70 kg. Laptop z pewnością interesujący. Troszeczkę inny niż te, co pokazywaliśmy. Wada jako wada, czy nie wada, no brak zasilania z USB-C.
1: No tak, chociaż... Tego Power Delivery, że chociaż bez Integry, bez dedyka można pojechać na Integrze do internetu, na przykład na ładowarce USB-C nie mamy jakiegoś tam Xiaomi czy Realme, weźmiemy ładowarkę 65 W, no to zapomnimy, weźmiemy lapkę, nie zapomnimy ładowarki, to tam zawsze można sobie podładować, no ale nie.
0: Albo chociaż nie... podtrzymać bardziej energię nawet, chociażby tyle.
1: Tak, albo przez całą noc naładować.
0: Dokładnie, no niestety tutaj tego nie zrobimy, no tu musimy tego klocka ze sobą dźwigać 200-watowego. No ale no słuchajcie, no nie można mieć też wszystkiego naraz i...
1: No niestety w niektórych, jakby jeżeli mamy ograniczony budżet, konkretny budżet, to zawsze trzeba iść na jakiś kompromis w jakiejś kwestii.
0: No dokładnie, no. Otrzymujemy fajną kartę graficzną, fajny całkiem procesor, otrzymujemy dużo RAMu.
1: To jest dobre połączenie tak naprawdę, 32 giga na dzisiejsze czasy do AI idealnie. 4060, 8 rdzeni procesor.
0: Może nie wykręcimy maksymalnych osiągów, ale tak naprawdę nie wiadomo, bo jest większy komputer, więc może właśnie wykręcimy. Dwa dyski wsadzimy. Więc jest, USB-ków też trochę jest, więc ja uważam, że to jest komputer całkiem okej w swojej klasie.
1: Przyszłościowy też, jakby nie taki na dziś, tylko tam jeszcze trochę więcej czasu może nam
0: potrzebować. Troszkę pociągnie, tak.
1: Idąc... Też z dobrego kombo jest telefon, laptop na dofinansowanie.
0: Tak, gdyby te 4000 na telefon przeznaczyć, tam nawet coś koło tego. Słuchajcie, laptopy 6500 mamy pierwszego gigabajta, Aorusa. Z gigabajtem jest pewna sprawa, która jest dość przykra, ale resztę rekompensuje w pełni.
1: Czyli tak naprawdę nie mamy tego wyjaśnionego, nie mamy tego w 100%, bo ten soft jest niedostępny na płytach głównych Gigabyte Control Center. Nie wiem, jak to jest w laptopach, no ale podejrzewam, że to jest to samo API, ta sama aplikacja i będzie to, no niestety, niedostępne. Jedynie coś obiektówką da się zrobić, uruchomić, skonfigurować, w sensie pobrać sterowniki, moduły, a dalej już jest problem, więc...
0: Niestety troszkę może oko się przyda, albo jakiś inny
1: tak
0: program,
1: naprawdę,
0: ale...
1: Tak naprawdę, no właśnie, jakiś program, jakiś tam program... stron trzecich, tak jak w przypadku Lenovo jest Lenovo Legion Toolkit, no albo też po prostu ustawić z okiem na sztywno i tyle.
0: Słuchajcie, ale za to Gigabyte oferuje często wiele za, no mniej po prostu. Tak, bo no nie, bo jest to taka marka rozpoznawalna, nie muszą się aż tak reklamować. Znaczy jest, ale nie w segmencie laptopów, tak, nie mają takiego wsparcia wszystkiego, no nie muszą tyle kasy ładować marketing i wszystko, więc mogą sobie pozwolić na niższe ceny troszeczkę.
1: Tak, no tutaj mamy w tej cenie mamy i siódemkę.
0: Słuchajcie, dokładnie...
1: 13650HX.
0: Laptop, procesor, który jest fajny, ja mam go u siebie w laptopie, on jest wydajny. Mamy tutaj 6 rdzeni P, 8 rdzeni E, 6 rdzeni P oczywiście hyperthreadujących, czyli dwuwątkowych. Fajny procesor, nie jest to jakaś najwyższa klasa, ale jest to na pewno lepiej niż i5 i generalnie...
1: My tu już wchodzimy w klasę po prostu wydajnościowo, mamy 4060 w najwyższej mocy.
0: Mamy 32 giga RAMu,
1: DDR5, mamy dwa dyski
0: 4800 megaherców taktowania. Oczywiście możemy włożyć w teorii 32, no pewnie 64 wejdzie.
1: Tak, bez żadnego problemu. Mamy dwa dyski w standardzie, tutaj akurat jest konfiguracja XCOM, mamy jedną terówkę i 960, dobrze mówię?
0: Nie, tu są normalnie dwa terabajtowe dyski. Obstawiam, nie jest to pewne, ale mogą być spięte w RAIDa.
1: Nie obstawiałbym tego w takim... Czyli jeżeli to byłaby konfiguracja producenta, owszem, sklepu nie. Ale Można się, no kwestia tego, no, no 50 na 50, będzie RAID, nie będzie RAID.
0: Tak, ekran 16-calowy, rozdzielczość 2K, nie, to jest, Jezus, to się jakoś nazywa WGZGA, no przepraszam, nie, to się nazywa WGZGA, no to jest generalnie 2560 na 1600.
1: No to jest trochę wyższe 2K, no.
0: To tak dziwne są te nazwy, HD. Dziwne są te nazwy generalnie. 165 Hz odświeżenia, więc najwyższe do tej pory. Mamy tego RTX 4060, który ma 115 mocy, ale potrafi wycisnąć 140 pełne watów. Głośniki stereo, mikrofony 2, no obstawiam, że są 2. Kamera na podczerwień, Full HD, LAN gigabitowy, Wi-Fi 7, słuchajcie.
1: Wi-Fi 7 i tak jest tutaj Intel B200.
0: Tak, to będzie Intel B200 już.
1: Potwierdzone jest
0: Bluetooth 5.4.
1: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, karta jest Intela, więc no, no problemu.
0: Słuchajcie, mamy 2, 3, 2 Gen 1 USB A, duże. Jedno USB typu C DisplayPortem. Jedna Thunderboltem 4, HDMI 2.1,
1: czyli
0: czytnik karty pamięci
1: Thunderbolt, to ten sprzęt będzie można ładować.
0: Tak,
1: 99%.
0: Czytnik kart pamięci microSD, LiO45 LAN, weź, no combo jack i DC in. Bateria litowo-polimerowa, czterokomorowa, 6215 mAh, całkiem duża.
1: Tak.
0: Całkiem duża. Szary kolor.
1: Temperatura RGB oczywiście.
0: No, oczywiście, że tak. Czy TPM, Windows Hello, no bo mamy...
1: Windows Hello, bo mamy czerwień.
0: Słuchajcie, podświetlane elementy obudowy, no bo gaming. Windows 11 Home, zasilacz 240 W.
1: G-Synca mamy, DLSS.
0: 100 sRGB, podkrycie matrycy barw.
1: Więc bardzo ładna matryca.
0: No to jest tegoroczny laptop.
1: No to już laptop typowo pod AI, gaming i...
0: Tak, tylko kończąc...
1: Pod wszystko.
0: Wysokość 27 mm, więc dość mało. Szerokość 356, głębokość 254, waga 230 kg. I to jest leciutkie, jak na swoją... Na co oferuje. Laptop pod wszystko. AI, tak. Gry, biznes, internet. Nie wiem, audio, obróbka, wideo. Pójdzie bez problemu.
1: Tak. Reflary, gold wave, wszystko.
0: Tak, a często gry nawet na najwyższych detalach pewnie pójdą, więc...
1: Tak.
0: Więc
1: no tutaj ten soft jest kwestia sporna.
0: Ale jest dużo zamienników często do różnych. Są programy do regulacji krzywej wentylatorów, różnie działają, ale są. Są programy do RGB, są programy do, nie wiem, zarządzania energią. A no mówię, to trzeba zrobić, zawsze możemy zrobić ewentualnie z okiem albo w BIOSie i mieć raz ustawione na sztywno i spokój.
1: Tak jak ja mam Lenovo Legion Turkey dostawione i tam nie zaglądam w ogóle.
0: Tak samo, słuchajcie, możemy na przykład sobie zrobić, nie wiem, jeden config, po prostu sobie zrobić potem kopię systemu i ewentualnie, gdy będziemy reinstalować system, właśnie z tej kopii zawsze przywracać. Czystej, po prostu czysty system, tak, tylko tak. Zakonfigurowany i tyle. Jest to jakieś wyjście, prawda?
1: Tak.
0: Idąc dalej.
1: Mamy mojego rodzynka.
0: Mamy, słuchajcie, Lenovo Legion Slim i to jest bardzo ciekawy komputer. Jest to komputer 14-calowy. Ale... Nie taki zwykły 14-calowy laptop. Słuchajcie, jest to laptop, jak to nazwać, gaming business naraz.
1: Gaming business, bo i zarówno mamy OLED-a, mamy grafikę dedykowaną, mocny procesor.
0: Procesor, słuchajcie, jest to AMD Ryzen 7 7840HS.
1: Zen 4.
0: Tak, to jest najnowsze.
1: Mimo tego, pomimo i topologii piątki na końcu, tak czy siak, to jest Zen 4.
0: Ponieważ... Dlatego to jest 40 na końcu, słuchajcie, 40.
1: No, to jest, AMD sobie narobiło do kuwety, za przeproszeniem, z tymi cyferkami gorzej niż Intel, więc tutaj trzeba naprawdę pilnować.
0: Tak, tam w miarę to rozwiązywał, no tutaj to jest niestety. RAM mamy 32 giga, LPDDR5 ich lutowane, 6400, ale słuchajcie, ale 32 już jest.
1: Tak, więc przyszłościowo powiedzmy, że w tym momencie taki optimum na przyszłość.
0: Tak, powinno starczyć. 1000 TB dysk w zestawie i mamy też drugi, to możemy dołożyć bez problemu.
1: Tak, więc możemy mieć dwa dyski po 1 tera lub 1 tera na system, 2 tera na śmieci.
0: Ekran błyszczący OLED, 14,5-calowy.
1: No ale nie oszukuję się, to jest malutki laptop, to jest tak naprawdę laptop do wszystkiego.
0: 14 taka, słuchajcie, 2K matryca, 120 Hz, tak. 400 nitów. RTX 4060, 100% 105 W, ale tutaj to można wybaczyć.
1: Tak, no bo weź pod uwagę to, że mamy 14-calową konstrukcję.
0: Musi chłodzić jakoś, tak? Sensownie też. Dwa głośniki stereo, mikrofony, kamerka Full HD, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.1, no pewnie MediaTek.
1: Realtek, Mediatek w postaci Realteka Lenovo.
0: RZ1616, czy jak tam się nazywają, czy te moduły. Słuchajcie, mamy 3.2 Gen 1 USB-ki duże A, mamy USB typu C DisplayPortem, mamy USB typu C z DisplayPortem i Power Delivery, więc ładowanie USB-C możliwe. HDMI 2.1, czytnik kart pamięci, SD, duże karty SD i combo jack, no i DCI.
1: No bo to był laptop stricte tworzony dla twórców.
0: I tak, i on się sprawdza, słuchajcie, to jest dobry laptopowy do gier dla nas, bo my nie potrzebujemy, słuchajcie, najwyższych detali i tak tego nie zobaczymy. Mówiąc brzydko, ale tak jest. AI może troszkę wolniej, ale zrobi, co ma zrobić.
1: A i przede wszystkim nie musimy, jak niektórzy rozdwajają się na dwa laptopy, że daily... Tak.
0: I mobile.
1: Mobile.
0: Tak jak na przykład ja mam, no bo ja mam desktop, ale nie mam laptopa mobile, tak. Tutaj mamy jednego tak naprawdę do wszystkiego laptopa już. Który i w domu nam posłuży za dobry komp, bo to jest, nie oszukujmy się, to jest wydajna maszyna.
1: Tak, procesor jest wydajny, około trochę słabszy. On może od Intela 12700, 13700, ale też tutaj właśnie możemy wziąć dobry na mobilkę i wszystko, bo bateria, wydajność, AMD.
0: Mhm. Także jest to wydajne.
2: A czy do czynienia mamy tutaj w przypadku tej czternastki, jak rozumiem, nie ma klawiatury numerycznej, czy
0: no nie,
2: jest?
0: No za mało,
1: no niestety.
0: Tutaj by się dotyk przydał.
1: Tak, jak to był kompletny komputer. To byłby kompletny komputer. Nie wiem, czy by nie leżał na moim biurku.
2: Bo jak rozumiem, jeżeli mówimy na przykład o komputerach 15-calowych, to tam zawsze się możemy bloku numerycznego spodziewać.
0: Nie. W większości przypadków.
1: W większości przypadków.
2: A jak jest w przypadku tych komputerów, o których mówiliście? Bo to wydaje mi się, że jest dość istotne.
0: Tam, gdzie mówiliśmy, to klawiatura była numeryczna. Generalnie zasada obecnie jest taka, że albo jest numberpad i klawiatury nie ma, albo nie ma numberpada, klawiatura jest.
2: Okej.
1: Tak, zgadza się. Chyba, że masz stricte biznesówkę, że masz klawiaturę 13, 14, taką slimówkę cieniutką, że nie ma numpada, nie?
0: Tak, no to jest zabawne na przykład, że słuchajcie, w Asusie na przykład takim Tafie mamy często numeryczną klawiaturę. W rogu jest, no, droższy, więc jest numberpad, czyli dla nas trochę gorzej, ale nie do końca, bo dzięki temu też zyskujemy więcej, klawiatury z klawisza są większe i zyskujemy więcej miejsca na...
1: Jest więcej miejsca na palmroście.
0: Więc no to jest i dobrze, i źle naraz. No, dla mnie dobrze, tak tyle laptopy używam rzadko, ale i tak dobrze, no bo mam zwiększa, jest wygodniejsza po prostu. Wracając do tego Legiona, no słuchajcie, Legion oczywiście Toolkit na przykład wejdzie, no Vantage można, a nie trzeba.
1: Powiem w swoich obserwacji, my tutaj rozmawiamy, że o tym oprogramowaniu i dostępności, bo mówimy Lenovo Legion Toolkit, to jest program firm trzecich.
0: Polski swoją drogą.
1: Polskiego autora. Jest to program zastępujący Lenovo Vantage. Mamy wszystkie funkcje, bo tak naprawdę Lenovo Vantage korzysta z Lenovo tam system Bridge, czyli łączy się tak naprawdę z BIOSem i ustawia wszystko przez BIOS.
0: Tak.
1: Lenovo Legion Toolkit robi to bez tego i też używa mniej zasobów. U mnie zużycie RAMu po uruchomieniu systemu na 32 GB RAMu Lenovo Vantage było około 7-8 giga, na Lenovo Legion Toolkit z wszystkimi moimi programami autostartem mam około 4,5-5 gigabajtów, więc
0: jest różnica. Tak, te programy dość dużo ściągają niestety tego.
1: Nie chodzą wszystkie te usługi w tle wysyłające i raportujące, co robimy i w ogóle, etc. I program jest w pełni... 99% jest dostępny.
0: Tak.
1: I to taki dostępny, że nie trzeba w ogóle obiektówki użyć.
0: Słuchajcie, do tego wracając z laptopa szary, mamy czytnik niepapilarnych, więc jest to laptop mobile, jak widać. Trochę jak mój Aspire, tylko mój Aspire był no, skierowany jednak jeszcze w ogóle w inną grupę odbiorczą. Klawiatura podświetlana na biało, co ciekawe nie RGB, znaczy dla nas to nie ma znaczenia, no może to ktoś się
1: no
0: zobaczy.
1: Tutaj miało mieć znaczenie, dlatego że to jest biznesówka.
0: Miał, nie, no ja wiem, tylko mi
1: miał się w ogóle rzucać, ma się z tym laptopem nie rzucać, jak się
0: nie udasz. Laptop wszystkiego, który ma być ładny, ale nie ma być, jest tam gamingowy, halo, patrz na mnie jak świecę.
1: I też jeszcze kwestia jest tego taka, że on był bardzo dużo, w wielu sklepach pchany jako laptop dla nauczyciela, był z bonem dla nauczyciela sprzedawany.
0: Tak.
1: W szczególności XCOM.
0: Tak, mamy te PMA oczywiście, mamy wyłącznik kamery fizyczny, ale... Znaczy on nie jest chyba fizyczny. To się wypowiedz, bo ty wiesz jak to wygląda teraz w nowych Legionach.
1: No mam tutaj Legiona de facto 16 Pro, czyli no większego brata tutaj tego Legiona. I to jest wersja krowa, przepraszam, znaczy się duży, w sensie nie jest slim.
0: No po prostu laptop normalny.
1: No pełni size. No to... Powiem tak. To jest gdzieś realizowane na etapie firmware'u. Po prostu mamy przełącznik i on gdzieś daje sygnał, wyłącz kamerkę, odetnij ją.
0: Ale nie jest to fizyczna zasłonka.
1: i ja nie wiem, jak to jest rozwiązane. Na pewno nie jest to fizycznie zrobione, ale kamerka wyświetla się nadal w menadżerze urządzeń.
0: No tak, no bo wiesz, ona jest po prostu pewnie jakoś tam, nie wiem, jak to jest zrobione. No, znaczy inaczej, ja na przykład, nie to, że tego nie ufam, tak, ale jakby jestem, ja jestem zwolennikiem rozwiązania po prostu przesuwanej fizycznej faktycznej osłony na kamerze, nie?
1: Miałem Legiona 5 2020 rok z i7-10, no na 10 generacji Intela, to tam była fizyczna przysłonka.
0: Ciekawe, dlaczego to się zmieniło, no nie wiem. Na przykład dla mnie osobiście, do użytkownika, który kamer nie używa w ogóle, najlepszy robił Huawei, ukrywając ją w klawiaturze. To nie było fajne dla osoby, która używała kamery, ale dla takiej osoby jak ja to spoko. Gdzie po prostu mogę mieć ją zawsze schowaną i ona sobie jest i tyle. No i przy okazji zaoszczędzamy miejsce na ramce matrycy, nie? Słuchajcie, jest to laptop aluminiowy cały. Wracając do tego naszego Legiona. System Windows 11 Home. Zasilacz 170 W. No ale może być duży, bo Lenovo lubi robić duże zasilacze do Legionów.
1: A czy trzeba by Lenovo przyznać tutaj, chapeau, że oni nie oszczędzają na zasilaczu?
0: Nie, to prawda, ale Asus też nie. Asus też nie. To sobie mówić im, ale nie, to nie mogą. To, tego nie mogę powiedzieć. Matryca 100, tam procent TCP3, HDR, trubrak 500, wysokość 2,73 mm, szerokość 328, głębokość 251, waga 1,75 kg. To nie jest dużo jak na te bebechy.
1: To jest laptop, który swego czasu był u mnie jakby...
0: Na celowniku.
1: Na celowniku, że będzie mój, ale... Nie jest mój, bo jednak nie spełnia moich wszystkich kryterii, więc...
0: Więc nie.
1: Ale jest jednym z... Moim zdaniem, właśnie ja mówię, to jest mój rodzynek, bo... Jeżeli nie musiałbym iść na kompromisy, to byłby u mnie i to jest naprawdę laptop do wszystkiego i nie trzeba w ogóle wtedy mieć, no mówię, dwóch laptopów się rozjeżdżać. Mobilka, wersja...
0: I stacjonarny taki.
1: Stacjonarny. No, czy w moim przypadku to jest jeszcze trochę inaczej, no ale...
0: No ale wiem, o co chodzi. No,
1: mniejsza, nie zagłębiajmy się w jakby prywatne...
0: Preferencje.
1: Tego, preferencje, kto co lubi, nie? Każdy ma swój świat.
0: Tak. No tutaj naprawdę otrzymujemy bardzo fajną maszynę do wszystkiego. Kompletnie. Nie jest to może ideał, ale jest to bardzo dobry sprzęt już. Co ja bym zmienił? No dotykowy ekran, no oczywiście musi być, no bo to jest coś, co w tym konkretnym przedziale byłoby idealne.
1: Ja myślę, że w kolejnym etapie będą dwie wersje. Jeszcze Lenovo zrobi wersję na Intelu. I dla niektórych tutaj będzie właśnie też Intel dobrym wyborem, bo mimo wszystko w niektórych kwestiach to zależy. AMD jest dobre w tych obliczeniach, Intel jest dobre w tych obliczeniach.
0: W tamtym, tak. Co mnie jeszcze tutaj boli, osobiście ta moja sprawa, tak? Jest wersja, znaczy po prostu cena, tak? Jest wersja z LCD ekranem, ale ma 16 GB, więc...
1: Nie ma wersji z LCD ekranem.
0: O, a to widzisz, się to, że była.
1: Pokręciłeś, po prostu masz wersję... Nie ma nawet wersji 16 GB. Masz dwie wersje. Wersję... 32.1 tera i wersję 32.512. I to naprawdę tak. Się już nie opłaca oszczędzać ze 100
0: złotych różnicy. Nie, tutaj to już nie.
1: Dla mnie mogłaby być wersja bez systemu. Tylko to właśnie chodziło o to, że to miał być laptop komplet.
0: Tylko to jest komplecik, on musi być wszyściutko już, nie?
1: Tak, taki Mac trochę.
0: Coś tego typu, no powiedzmy. Dobrze, idziemy dalej.
1: Znaczy to jest porównanie trochę z czapy, ale jakby wiadomo, wszyscy wiemy, o co chodzi.
0: Tak, słuchajcie, i tutaj już idziemy na grubo. Laptop za 11 tysięcy, tak, wiem, że dużo. Dalej Gigabyte, ponieważ jest to najciekawszy wybór w swojej cenie.
1: Pozwolisz, zwłaszcza... że ci na chwilę przerwę tutaj. Oczywiście. Opowiadaj mnie przez 30 sekund, nie będzie, opowiadaj o tym laptopie, jakby przejdziemy dalej.
0: Słuchajcie, jest to Gigabyte Aorus 17 HBXF. Dalej 17-calowy laptop. Słuchajcie, z procesorem Intel Core i7-13700H. Coś powie, że to jest słaby procesor za tą cenę. Nie do końca, dlatego że tutaj troszeczkę w jedną stronę poszedł producent. Mamy 5200 taktowania na pamięciach, DDR5, 32 giga, oczywiście 64 spokojnie łyknie, dwa sloty RAM. Dysk niby 960 giga, ale myślę, że może traficie terabajtówka, drugi dysk terabajtowy. Oczywiście możemy dołożyć właśnie drugi dysk. Dotykowy ekran to nie jest. 17,3 cala, Full HD, więc ktoś powie, że dalej słabo, ale zaraz wam powiem, o co tu chodzi. 360 Hz odświeżania, słuchajcie, to jest to dużo. Nie wiem, czy to się zauważy, ale to jest bardzo dużo. Natomiast o co chodzi, słuchajcie, karta graficzna NVIDIA RTX 4080.
1: Już jestem z powrotem, chciałem tylko zaznaczyć, że właśnie mamy jedną terówkę od Gigabyte'a, 960 X-ką dokłada. Bo to jest konfiguracja rozbudowana przez
0: i chyba jakby... mamy jeszcze jedno miejsce na dysk.
1: Staraliśmy się właśnie szukać takich konfiguracji najbardziej rozbudowanych, żeby jak po zakupie po prostu już mamy komplet, nie musimy dysków dokładać nic. I 960 jest w ten sposób dlatego, że X-ą się zabezpiecza, bo różne pojemności mają dysków. Tak. Wkładają co najtańsze, no niestety.
0: I chyba jest jeszcze jedno miejsce na dysk, tak na to by wychodziło.
1: W tym przypadku tak, będzie to trzecia M2. Matrycę mamy Full HD, ponieważ mamy 360 Hz.
0: Co jest olbrzymia wartość, to jest kosmiczna wartość już.
1: Ale mamy kartę 4080, to jest laptop ultra giga pod AI.
0: AI pod gry naprawdę no, zrobi tutaj pozamiata konkurencję. Oczywiście Iris jest, mamy 150 W grafika max, więc chyba max mocy w ogóle tej karty.
1: Tak, więc ta grafika jest na pełnej...
0: 12 giga pamięci RAM. No dobrze, jest jeszcze 4090 z 16-gigowa, ale to i tak jest bardzo dobrze już, słuchajcie.
1: W laptopie, podkreślimy w laptopie.
0: Tak, nie ma co wybrzydzać, to jest i tak bardzo dobrze. Głośniki stereo, dwa mikrofony, kamera na podczerwień, oczywiście HD. To ciekawe, no ale jakby... Słuchajcie, to nie musicie... Ale mam za to 2,5 gigabitowy internet, Ethernet.
1: I tutaj widzisz, może być intelowski ten LAN i tak, to by było fajnie.
0: Tak, intelowska karta. X211 jakaś, albo nawet killer.
1: Nie, ja mówię o LANie.
0: Ale myślę, że Wi-Fi też. Wiesz, w tej celi myślę, że już mogli dać. Nawet i killera. I LAN też może być killerowski. To ciekawe, a propos killerów, słuchajcie, ciekawe, Acer do swoich Nitro daje LANy killera. I w karcie tak. Też często killer. Co jest ci fajne. Ciekawe przede wszystkim. Słuchajcie, mamy tak. 2 USB 3.2 Gen 1, USB typu C Thunderbolt 4.1, HDMI 2.1, mini display port nawet jest, R45, wejście sofkowe, DC in. Ktoś powie, że ma USB-ków i to jest prawda. No, mógł dać więcej. Nie uważasz? To jest troszkę wada.
1: Tutaj też jest pewnie kwestia konstrukcji w środku chłodzenia i w ogóle przy tej karcie, więc... Jakby...
0: Możliwe, natomiast uważam, że tak, no w tej, słuchajcie, w tej cenie tak mogli dać jeszcze do USB-C. Bateria litowo-polimerowa niedanej pojemności, kolor czarny, brak czytnika liepełnych, oczywiście klawiatura RGB, TPM, Windows Hello, podświetlane logo na pokrywie, Windows 11 Home...
1: RGB musi być.
0: 20W, 14A, 280W. Wtyk okrągły z pinem o wymiarach 4,5 na 3,0 mm. I to mamy A18-281A, czyli pewnie model zasilacza, tak obstawiam, albo tego złącza. Klawiatura numeryczna DLSS3. 30 mm wysokość, tak, to jest duży laptop. Szerokość 398, no głębokość
1: 358.
0: Waga 2,69 kg, co ciekawe, dość lekki mimo wszystko. To jest lekki jak na te podzespoły. I co ja tu mogę powiedzieć? Niestety mamy soft, który jest niedostępny, ale w zamian dostajemy naprawdę... To nie jest dziewiątka, ale nie jest nam potrzebna, słuchajcie, dziewiątka. Naprawdę nie jest potrzebna.
1: Powiedzieć też, to jest laptop, tu już jest ultra do wszystkiego. I to jest budżet taki, gdzie bierzemy tylko komputer na dofinansowanie i też dopłacamy ze swojej kieszeni.
0: A jeżeli ktoś bardzo chce dziewiątkę, można na przykład kupić Dell G16, ale tam mamy kartę 4070 już.
1: Gdzie mimo wszystko tu jest lepszy balans tak. i7 i RTX, gdzie też ta grafika na dłużej nam starczy.
0: No i pamiętajmy, że ona wyciska sobie maksymalne soki, a naprawdę słuchajcie, te dwa czy dwa rdzenie więcej, jeżeli nie jesteśmy strasznie pro człowiekiem, a raczej nie jesteśmy, to nie robi już takiej różnicy. A grafika lepsza czasem się przyda, po prostu lepsza grafika, aniżeli lepszy procesor. Zwłaszcza, że to są głównie już temperaturowe sprawy niż wydajnościowe.
2: Natomiast no pytanie, co w sytuacji, kiedy mamy to oprogramowanie niestety niedostępne, tak jak mówicie, jest problem z dostępnością. No niektóre kłopoty wynikające z tego mogą się pojawić, prawda?
1: W tej kwestii tak i tak, jakby ja to patrzę po prostu w swojej trochę filozofii, bo to jest laptop, który nie oszukujmy się, będzie stał. Będzie pracował, podejrzewam...
0: To jest laptop z UPS-em po prostu.
1: ...procent życia... 99% życia będzie pracował na kablu i będziemy podejrzewam mieli ustawioną zawsze najwyższą wydajność i po prostu plany zasilania to jest kwestia tego, że czy tutaj będzie, jaki będzie tryb zasilania.
0: Pewnie S3 mi się wydaje.
1: S3 jeżeli będzie, no to będzie normalnie będą działały plany zasilania Windowsowskie, więc też sami będziemy mogli sobie zmienić w tej kwestii, bo to po prostu będzie po staremu jak w starych komputerach po prostu.
0: Dobra, jest jedna rzecz, do której mogę się przyczepić. W tej celi mogę dać HX procesor. Tutaj mogę się przyczepić. Jedyna rzecz, do której mogę się
1: przyczepić. Kwestia tego, że konstrukcji.
0: Ale może już po prostu płyty nie będzie robiło i tyle. Gdzie HD jest... jest złe. Słuchajcie, to nie jest złe, żeby nie było. Żeby coś, to jest dobry procesor.
1: Nie mamy też AirLista, gdzie do podstawowych rzeczy, czy jakiejś tam delikatnej obróbki, czy czegokolwiek. No
0: słuchajcie, zabraknie prądu, na przykład ustawić sobie tryb, jak się uda właśnie na kablu, żeby działał RTX bez RTX-a, no i żeby po prostu, wiecie o co chodzi, zabraknie prądu dalej, bo żeby, nie wiem, dokończyć, co zaczęliśmy, tak? Albo książkę doczytać do końca. Dosłuchać piosenki, nie wiem, film obejrzeć do końca, no cokolwiek. A co do softu, słuchajcie, ustawić raz na sztywno i mówię, po prostu zrobić sobie config dysk, w sensie system zgrać na jakieś pendrive'a, większy dysk i mamy spokój, tak naprawdę. Sterowniki i tak nam pobierze Windows Update albo zestaw do producenta ściągniemy. A to jest bezpieczne. Jest to oczywiście wkurzające, ktoś powie, ale soft nam zaktualizuje wszystko później sam z siebie. Jego o to poprosimy, a to zrobimy, nawet OCR-em.
2: No właśnie, w przypadku tych aktualizacji to potem czasem bywa niestety tak, że na przykład ustawienia audio lubią się resetować do ustawień domyślnych po aktualizacji. To już
0: ja
2: coś,
0: szczerze mówiąc, nie
2: już coś takiego z Dellem miałem okazję doświadczyć, ze sterownikami
0: Dell. Ale pamiętaj, Michał, że Dell to jest Dell. On musi mieć wszystko
1: Dell
0: po swojemu.
1: Ma wszystko po swojemu co do kart dźwiękowych i oprogramowania.
0: Do wszystkiego ma Dell wszystko po swojemu. Dell ma swoją numerację do dzisiaj. Dell ma swoje zasilacze, które akurat są fajne. Dell ma swoje audio, Dell ma swoje przejściówki na SATA, Dell ma swoje wszystko.
2: To niestety prawda. Natomiast na całe szczęście...
0: I Dell ma swojego Della.
2: Natomiast bardzo, bardzo dobrze, że jest taka opcja chociażby w Zoomie i szkoda, że mało programów stosunkowo coś takiego wykorzystuje, bo jeżeli mamy komputer Della i mamy nawet włączone te wszystkie ulepszenia, które nie bardzo da się czasem po prostu wyłączyć w systemie, bo trzeba to robić w tej aplikacji Della.
0: Na szczęście... Dobrze, dokończ.
2: I tam jest kłopot z pozbyciem się tego, to w Zoomie na przykład można sobie ustawić to przetwarzanie sygnału tak zwane surowe. I to rzeczywiście działa, bo to omija te wszelkiego rodzaju odszumiarki Dellowe, które no tak naprawdę psują po prostu zazwyczaj dźwięk.
0: Słuchaj, a propos aplikacji, na szczęście od siódmej generacji Intela trochę się poprawiło i teraz te aplikacje no raczej są UWP, więc...
1: Tak, od siódmej, ósmej generacji Intela.
0: Miałem teraz w ręku Della i faktem da się to wszystko powyłączać. Już bez większego problemu da się te wszystkie przyjąć. Do widzenia, nara. Nawet słuchajcie, wystarczy wejść w panel dźwięku i tam wyłączyć wszystko.
2: No to bardzo dobrze.
0: Czas używałem Della Vostro na 10 generacji i trójka, 1005G1, 10 generacja, gdzie po prostu wystarczyło kliknąć disable
1: all. Ciekawostek, pisałem na takim laptopie maturę, potwierdzam, da się wszystko wyłączyć.
0: I działa.
1: Więc,
0: słuchajcie, u mnie w domu znajduje się laptop dla ucznia Dell, akurat nam trafiło, no bo region taki, Latitude, też wszystko da się wyłączyć. Po prostu jest disable all.
1: Na 12 generacji Intel,
0: 12.5U procesor, 15.15U, przepraszam, i trójka. Tak więc, no ale wiecie, w ogóle Dell, sprawa z Dellem jest też taka, że wiecie dlaczego Dell jest taki popularny, bo Dell po prostu ma dużo umów z firmami, Dell się opłaca firmom, bo jest, trzeba to przyznać, bezawaryjny.
1: Bezobsługowy.
0: To też. Dell sobie wszystko zdeluje i zadeluje i będzie zdelowany i tak mówię o tych Dellach, bo no słuchajcie, faktem jest, że Dell ma wszystko po swojemu. Trzeba to przyznać trzeba. Ale z drugiej strony te Delle działają latami i te Delle są wydajne, bo są wydajne i no, są dobre do tego, czego się używa, tylko są Dellem.
1: Dobra, jakby przejdźmy dalej, bo...
0: Ostatni laptop
1: na naszej liście... Audycję o Dellu też możemy zrobić.
0: Można. Słuchajcie, ostatnia rzecz na naszej liście jako tako... Słuchajcie, no musiał trafić się MacBook.
1: Żeby nikt się do nas nie doczepił, że jesteśmy jakimiś tutaj Windows bojami.
0: Gdyby ktoś chciał słuchać jakiegoś najlepszego MacBooka w danej serii, słuchajcie, MacBook Pro 14, M3 Pro z 18 GB pamięci RAM, o 5 dyskiem 512 giga. Specyfikacja mówi nam, że mamy ten procesor 11-rdzeniowy, a oczywiście ARM, 18 GB RAM-u zunifikowanego, 512 GB dysk, ekran 14, mini LED oczywiście 14, 2 cala rozdzielczości, 3024x1964, czyli chyba 3K.
1: W ogóle nie musimy jakby do końca też specyfikacji omawiać, bo to jest MacBook, nie?
0: 120 Hz, ale tak dla porządku, 1000 nitów, słuchajcie, jest bardzo jasny ekran.
1: Miałem w łapskach ekran 1000-nitowy. To razi na maksymalnej jasności.
0: Ale to jest Mac, to trzeba przełożyć. Apple jest drogie, ale dopieszcza swój sprzęt.
1: Tak.
0: każdym najmniejszym calu. Apple M3 Pro karta graficzna 14-rdzeniowa. Głośniki stereo, 6 głośników, słuchajcie, 4 subwoofery. To jest prawda. To jest prawda, słuchajcie, te Maki brzmią oszałamiająco dobrze. To trzeba im przyznać. Ten dźwięk jest bardzo dobry. Jest świetny. 3 mikrofony, kamerka, FaceTime, HD, Full HD tak naprawdę. Wypiszesz Bluetooth 5.3 Broadcom, chociaż tego ciężko stwierdzić tak naprawdę, ale Broadcom. 3 stuki USB typu C z Thunderboltem 4, HDMI 2.1, czytnik kart pamięci SD, jack combo i MagSafe 3. Bateria litowo-polimerowa, czarny, jeszcze ci kliwa pilarnych, mamy czytnik światła, klawiatura podświetlana na biało, TPM jest, co ciekawe, mamy czytnik Touch ID właśnie, wszystko metalowe. macOS Sonoma w standardzie, zasilacz 70W, MagSafe 3, gładzik Force Touch, świetna rzecz, w sensie dla nas też, niewidomych. Do 100% TP3. Bateryca
1: pokryta. Tutaj jest po prostu laptop typ do...
0: Z 23 roku, słuchajcie, wysokość 15,5 mm, szerokość 313, głębokość 221, waga 1,61 kg.
1: No to jest Mac, laptop do
0: wszystkiego dla Macowców.
1: Do wszystkiego dla Macowców i do stricte konkretnych zastosowań.
0: Na baterii podziała bardzo długo, bo i myślę, że kilkanaście godzin bez problemu wyciśniemy. Na kablu wydajność taka sama jak na baterii, to jest prawda. To trzeba, tu nie można powiedzieć, że nie, bo tak jest.
1: Tak jak w telefonach komórkowych.
0: No bo to ORM, cichutki. Wykonany świetnie. Wygląd, mówcie co chcecie, jest po prostu idealny. Gdyby był laptop wyglądający tak samo na Windowsie, szczerze kupiłbym pewnie. Bo to jest świetnie wykonane. Klawiatura jest dobra. No, materiały, nic nie skrzypi. System... No, jak ktoś lubi Maca, no to dopracowany, bo trzeba to przyznać. 18 GB RAM niby mało, ale na Maca to nie jest aż tak mało. Co jest problemem? Lutowany dysk. No to mogliby zrobić trochę inaczej.
1: Kwestia tego, że lutowany dysk jest problemem, bo dyski SSD, nie oszukujmy się, zużywają się. Im szybszy dysk, tym szybciej. Im większe prędkości w ogóle. Więc tu w przypadku Apple pamięć RAM zunifikowaną z procesorem jestem w stanie zrozumieć, wybaczyć.
0: No bo to jest ARM, tak? On
1: ale dysk mógłby być na slocie M2 normalnie, kwestia tego, że można byłoby go wymienić.
0: No bo teraz wymiana dysku to są straszne koszta i naprawdę nieraz bardziej opłaci się kupić nowy laptop, bo to jest tak, że słuchajcie, serwis tam policzy tam... Inna sprawa w ogóle, że Maki mają do siebie to, że są strasznie drogie w rozbudowie, w sensie, no oczywiście rozbudowie na moment kupna, no bo później się już nie da. Gdzie za sam RAM dokładamy często 1000 zł, nie? To jest tragedia, ale...
2: No i pytanie, czy w przypadku użytkowników niewidomych jest sens kupować Maca Pro, czy nie lepiej kupić Maca
0: jest
2: R?
0: Jest sens kupować Maca Pro, dlatego że... Słuchaj, są osoby niewidome pracujące z dźwiękiem. A Mac do dźwięku to jest złoto. To jest po prostu złoto. To jest lepiej niż każdy Windows czy Linux, który możesz sobie wyobrazić.
2: Tak, ale to właśnie o tym też mówię. To w takiej sytuacji, jeżeli ktoś rzeczywiście pracuje z tym dźwiękiem...
1: Korzysta ten...
0: Ale przecież to dlatego właśnie jest to wstawiony po prostu jako do wszystkiego, słuchajcie.
1: Po prostu na końcu jako taki po prostu dodatek, żeby... No właśnie nie było, że jest tam Windows, po prostu Mac do konkretnych stosowań, bo po co tutaj wrzucać najtańszego MacBooka Air, gdzie bo fanaberia, bo chcę mieć Maca, a będę tylko na nim przeglądał internet i siedział na TikToku, no.
0: Znaczy, no, słuchaj, nie, no, to jest, nie, no, to tak można zrobić, jak chcę być Macowy, no to mogę sobie kupić właśnie do tego Maca Air. Bardziej chodzi mi o to, że jeden Mac wystarczy, dlatego że też na Macach, no, mniej, mamy mniejszą wiedzę niż na Windows, a propos Windowsa, więc, no, po prostu już lepiej dać taki model najlepszy, a co do R mogę dać tylko po prostu taką wskazówkę, bierzcie 16 GB RAM minimalnie.
1: Przyszłościowa.
0: No, bo te 8 to takie... I ten dysk 256 giga, to jest malutki. No sorry.
2: No T8 to będzie tak na styk. Po prostu.
0: Tak, o ile w telefonie też ten dysk 256 to jest dużo, to w komputerze nie, absolutnie. Absolutnie. Ja potrafię zapchać to bardzo łatwo. No nie trzeba nawet grać, słuchajcie, żeby zapchać ten dysk. Naprawdę wystarczy mieć dużo plików.
1: Znaczy tutaj w Macu to trochę inaczej, ale na Windowsie, w szczególności dzisiaj przy sztucznej inteligencji, to data się rozrasta bardzo szybko.
0: Inna sprawa, słuchajcie, ciekawa sprawa, mnie ciekawi, bo w teorii, wiecie, słuchajcie, w Macu też można użyć sobie pamięci dyskowej jako RAM. Tylko tam to ma jeszcze mniejszy sens niż w Windowsie, bo ile w Windowsie to jeszcze okej, no w Macu rozbijamy się o ten dysk lutowany.
1: Tak. kwestie opłacalności z jakby kwestii...
0: I mnie argument o dodatkowym dysku na USB tutaj nie przekona. Bo to jest... Mogę, ale to jest coś, co zawsze muszę nosić przy sobie na przykład. Ja mówię o danych w tym momencie. Muszę to nosić, muszę o tym pamiętać. Nieważne, że to jest malutki dongielek, czy to jest wielki dysk 3,5 cala, ale ja muszę to ze sobą nosić. Tak samo jak muszę nosić wszystkie inne akcesoria. Więc nie, dlatego niestety trzeba brać Maca, który ma ten dysk no, jeszcze większy. Tak naprawdę ta 512 to jest takie minimum. Gdzie wiesz, że tego już nie powiększysz. A fajnie by wziąć ten terabajt już mimo wszystko. Ja wiem, że zapłacisz dużo więcej, ale... Ale no, masz przyszłościowo rozmiar. To jest problem Apple'a i... To boli.
2: Szczególnie, jeżeli ktoś będzie chciał bawić się na przykład w jakiegoś Parallelsa, bo po jakimś czasie okaże się, że mu macOS nie wystarcza. Albo i potrzebuje jakiegoś oprogramowania no, na tym Windowsie, żeby uruchomić. No to wtedy, już mając tak naprawdę maszynę wirtualną z Windowsem, która też będzie puchła, plus jeszcze system macOS i jakieś tam dane, no to rzeczywiście ten dysk, no 256 to jest mało. To jest po prostu
0: malutki. No 512 może nie wystarczać. Dla dwóch systemów może nie wystarczać. Dlatego niestety ja bym tu powiedział, że no przykro mi, ale musicie jeszcze dopłacić do tego terabajta tam z 1000 zł, no bo...
1: Jak mówię, w Macu, no tak jak ja mówiłem, że Mac to jest sprzęt pod konkretne zastosowania.
0: Mac jest Mac,
1: jeżeli ktoś będzie miał na tym zarabiać, pracować na tym, to i tak nie będzie oszczędzał, tylko weźmie jeszcze lepszą wersję. Po prostu.
0: Ja uważam, że mimo wszystko, jeżeli ktoś chce Maca, to najlepiej kupić Maca Mini. Ja wiem, że to jest stacjonarka, ale to jest malutkie, to jest najtańsze i to jest dalej bardzo wydajne. Da się kupić, słuchajcie, Maca Mini z procesorem Pro, nawet chłodzenie ma całkiem fajne. Zresztą też mówię, że jest to tańsze, no bo może być też tańsze, nie? Ja wiem, że jest to stacjonarne, ale cenowo, po prostu czysto cenowo to się bardziej opłaca.
1: Po prostu to jest, tutaj w naszym zestawieniu Apple to jest jako po prostu dodatek.
0: Dodatek nie jest jako takie polecanie typowe. Ja tego Maca widziałem, miałem w ręku, słuchajcie, no M1 Pro, ale no przez jakiś czas miałem inne MacBooki Pro, wiem jak to działa mniej więcej, no nie wykorzystam w pełni, po prostu posiedzę na Macu aż tak i ja wolę Windowsa, bo jestem przywiązany do tego systemu, ale jeżeli ktoś chce tego Maca, ma.
1: Więc
0: tak naprawdę to wszystko, co przygotowaliśmy, natomiast ja mogę jeszcze dodać, słuchajcie, to jest to, że my oczywiście je polecamy, uważamy, że są dobre w swojej cenie, ale to nie znaczy, że są jedyne wybory. Bo
1: to jest ostateczność w ostateczności.
0: Za 2-3 dni może wejść nowy komputer, jakiś nowy Legion, nowy, nie wiem, Acer, jakiś fajny, Nitro, jakieś zarąbiste Nitro.
1: Nowy ROG, jakiś tam w super cenie. No,
0: albo jakaś promocja nam się trafi, słuchajcie, albo jakaś promocja po prostu się trafi.
1: Promocje akurat obowiązują przy dofinansowaniach,
0: tak,
1: bo jeżeli zamówimy za taką kasę, to za taką kasę będziemy mieli nawet kody rabatowe, nie bójcie się ich używać w koszyku po robieniu zamówienia.
0: Potwierdzam, ja tak zrobiłem ze swoim komputerem i działa wszystko, więc słuchajcie, to takie, że na przykład komputer kosztuje, a inna sprawa, ten na przykład ten najlepszy gigabajt dzisiaj kosztuje 11 tysięcy, za 3 miesiące będzie kosztował 9 tysięcy z jakiegoś powodu.
1: A bo jutro będzie promocja, że 1500, a akurat się tak zdarzy, że przyślę wam Pefron, że umowa jest do podpisania, podpisujecie, oj, zamówię tego Aurusa, bo jest 1500 jeszcze tańszy.
0: Więc wiecie, to są tylko propozycje, przykłady, nawet taki, ten poradnik możecie nawet trochę traktować pod kątem, jak wybierać laptopa. I do
1: jak szukać i co, do czego, co kto potrzebuje, tak po prostu też sobie przed wyborem na pewno zrobić rachunek sumienia, jakby cokolwiek nie brzmiało, do czego mi ten laptop będzie potrzebny.
0: A inna sprawa, słuchajcie, pamiętajcie, jesteśmy ludźmi. Każdy od czego innego potrzebuje komputera. Ja na przykład potrzebuję do wszystkiego, a może też potrzebuję tylko do oglądania bajek, bo popuszcza dzieciom tylko bajki, a tak to używa tylko tabletu na przykład. Nie? I potrzebuję w ogóle komputera jeszcze tańszego, bo po co mu w ogóle taki drogi? No może jest to dofinansowanie, ale powiedzmy wystarczy mu jakaś i trójka nawet, tak?
1: No tak.
0: Więc jest to bardzo umowna kwestia. Nigdy nie słuchajcie, nigdy nie sugerujcie tak totalnie tymi laptopami. One są
1: to dobre, nie jest wyrocznie.
0: To nie jest tak, że macie brać konkretnie tylko te, które macie, bo tu wskoczy jakaś promocja, właśnie, albo wskoczy nowy gracz, albo w ogóle wskoczy jakaś nowa firma z ciekawym laptopem, albo nie znajdziecie jakiegoś dobrego Mediona, albo Klevo, gdzie to są często fajne laptopy, albo słuchajcie, pójdziecie jeszcze w innym kierunku, kupicie sobie Hyperbooka, gdzie nie wiem jak wygląda dofinansowanie, ale myślę, że byłoby to możliwe.
1: Myślę, że jest to...
2: Hyperbook, jakieś... czyli?
1: Też można czyli... kiedyś o tym zrobić, to są laptopy właśnie...
0: Polskie laptopy budowane na chińskich obudowach, ale...
1: Jest producent, który produkuje je kadłubki laptopów, jest to producent Klevo, dostajesz płytę główną obudowę i po prostu robisz swoje tam dodatki, ty to jakby
0: customizujesz. Co jest fajne w Hyperbooku? Słuchajcie, wybieramy sobie, jaki chcemy RAM, jaki chcemy dysk, jaką chcemy pastę, czy tam termopada na procesor, jaką chcemy kartę sieciową. jaki chcemy system, jaką chcemy kartę graficzną, procesor.
1: No. Czy chcemy ulepszenie tam BIOS-u, lepsze chłodzenie, lepszym...
0: Wszystko lepsze, gorsze.
1: Tak, kustomizację bloga, nawet płyty głównej BIOS-u, uruchamianie się komputera.
0: Tak, może sobie, nawet można sobie grawer zrobić własny na klapie od razu już i... No, jakiś na przykład na spacji można sobie własne logo. Słuchajcie, możliwości jest bez liku, cytując klasyka.
2: Z ciekawości, jak to wygląda cenowo w porównaniu do takich gotowych konfiguracji? Jest
0: często jest
2: drożej czy taniej?
0: Często jest taniej. Dlaczego? A dlatego, że Hyperbook. Nie... To jest tak jak z operatorami wirtualnymi. Nie muszą starać się o własne salony, nie muszą starać się o jakiś mega wielki marketing, nie muszą starać się o wielką właśnie reklamę, o rozpromowanie towaru.
1: No Hyperbook jest nasz polski. Oni są po prostu...
0: Dla entuzjastów co prawda głównie, tak. Ale nie tylko.
1: Hyperbook jest nasz polski, też o Dream Machines polskie, ale wielu producentów właśnie korzysta z kadłubków Klevo. Nawet Gigabyte miał parę modeli, które były oparte na Klevo.
0: Słuchajcie, ale nawet wielcy właśnie MSI, oni też nieraz...
1: Najtańsze MSI właśnie są na Klevo.
0: Słuchajcie, to nie jest tak, że jeżeli mamy MSI, MSI na przykład mógł zaprojektować chłodzenie, płytę główną i w ogóle, mógł też w ogóle chociaż cokolwiek, ale mógł też dobrze naklejkę tam wstawić tylko swoją, że to jest moje. Bo te najtańsze produkty to oni często po prostu biorą gotowce z fabryki tak naprawdę.
1: I brandują swoją...
0: I to się, słuchajcie, powtarza w wielu markach. To jest nie tylko w laptopach, to we wszystkim może być, słuchajcie. Też sławne słuchawki HyperX Cloud pierwsze, to były tak naprawdę zbrandowane tak stare. Chińskie. No, albo i... nawet słuchawki HyperX Cloud Orbit. To też są zbrandowane, mało tego, że zbrandowane też jeszcze bez Bluetootha.
1: Hyperbook jest ciekawostką po prostu, bo jest jakąś alternatywą. Ja się mogę też dowiedzieć, najwyżej dasz Michale jakiś tam komentarz do opisu audycji po montażu. Ja się mogę wywiedzieć jutro, czy można też jakby, jest opcja dofinansowania w Hyperbooka, wzięcia go w dofinansowaniu.
2: No podejrzewam, że jeżeli jesteśmy w stanie otrzymać na taki sprzęt fakturę, no to nie będzie najmniejszego problemu, żeby go dofinansować. Tylko
0: wiesz,
2: tu jest
0: co,
2: kwestia,
0: to nie do końca o to chodzi.
2: Kwestia,
0: nie,
2: kwestia wystawienia
0: tak.
2: odpowiedniej faktury.
0: To nie do końca o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby sklep zgodził się na płatność 10%.
2: No tak,
0: bo,
2: tak.
0: Wiesz, chyba że jesteś hardcorem, sobie jakby kupujesz, wiesz co, jakby płacisz całość i po prostu Plefron ci odlewa pieniądze, bo tak
1: obie,
0: też
1: nie?
0: można.
2: Można w ten sposób.
0: Wtedy każdy sklep to pójdzie, bo jakby no wiadomo, bez problemu. Natomiast no pytanie, jaki sklep ci pójdzie na 10%, bo są takie, słuchajcie, przypadek mojego dobrego znajomego, swoją drogą pozdrawiam, jeżeli by tego słuchał, Gracjana. Słuchajcie, brał w Euro RTV telefon, tam powiedzieli mu, że no sorry, ale musi pan zapłacić całość i koniec. My panu damy fakturkę dla Pefronu, ale pan musi zapłacić całość, niech Pefron panu kasę odlewa, my w to ręce nie wkładamy.
2: No tak, bo niektóre sklepy po prostu no nie chcą się w to bawić i to jest niestety
0: Więc,
2: też
0: no,
2: problem.
0: Dlatego jest margines, ale słuchajcie, jak dobrze dogadamy się, nawet z Allegro możemy niektórych sprzedawców brać.
1: Tak, moja znajoma też zrobiła tak sprzedającego właśnie na Allegro.
0: Więc czasem możemy, słuchajcie, kupić nawet takiego, powiedzmy, Legiona, tylko z obcym układem klawiatury. To, co było mowa przy polizingówkach, kilkaset złotych taniej, albo nawet i 1000 złotych taniej. Słuchajcie, może być nawet, kurczę, po prostu bez pudełka, ale nowy, po prostu zbiorczy, karton zbiorczy, też taniej. Samo opakowanie jest często drogie. Ale jest to dalej słuchajcie, żeby nie było od sklepu z gwarancją sprzęt. To nie jest jakaś tam nie wiadomo co.
2: Sprzętu i możliwości jest całkiem sporo. Dziś troszeczkę różnych konfiguracji. Ja myślę, że kiedy te audycje opublikujemy, to jako przykładowe, to te linki do tych komputerów warto
0: tak,
2: będzie gdzieś
0: ja myślę, że
2: zamieścić.
0: Opublikujemy. Tak. Ewentualnie, gdyby na przykład pojawiło się coś delikatne, na przykład gdyby jakiś komputer zniknął, no nie wiadomo, to nie będzie aktualizowane co chwilę. Znaczy audycje możemy robić cyklicznie, to myślę, że Robert też by w takie coś uważał, że to jest dobry pomysł, prawda? Mhm. No, ale słuchajcie, o co mi chodzi na przykład, żeby powiedzmy w trakcie, powiedzmy do montażu audycji, albo tam miesiąc po, możemy się, słuchajcie, mówić w ten sposób, że jeżeli by się pojawiło coś delikatnie innego, ewentualnie coś by zniknęło totalnie z rynku, no to możemy dać jako informację, że na przykład tego już nie ma, ewentualnie jest to, które jest podobne.
1: No bo też nie oszukujmy się, za 3 miesiące ta lista się całkowicie zaktualizuje.
2: No to prawda.
0: Rynek jest laptopów, no ogólnie rynek nie wszystkich sprzętów, ale komputerów, tabletów.
1: To jest skala,
0: jest to bardzo dynamiczne.
1: Dzisiaj 10 tysięcy, jutro jest 11, a pojutrze jest za 9,5.
0: To nie są słuchawki Cosporta Pro produkowane od kilkudziesięciu lat. To są komputery, które dzisiaj kupisz. Słuchajcie, mój komputer kupowany za 7 tysięcy, kilka miesięcy później można było kupić za chyba 5, więc...
1: Nawet 4,5 by dały promocję.
0: Tak, tak samo na przykład laptop, który ma Robert, ale ciekawostka, w drugą stronę na przykład laptop, który ma Robert, kupiony za tam 6, powiedzmy, tysięcy, teraz kosztuje 6,5.
1: Nawet więcej.
0: Więc to jest, nigdy nie wiadomo, czy to wszystko podrożeje, czy potanieje. Słuchajcie, te gigabajty nawet, które tutaj pokazywaliśmy, one podrożały, bo one były swego czasu troszkę tańsze.
1: Tak, no one podrożały, bo ja tego gigabajta z przedziału do 6,5 tysiąca też rozważałem, więc...
0: W ciągu 2 miesięcy, słuchajcie, bo ja pamiętam też właśnie, Roberta, robiliśmy trochę przeglądu takiego właśnie pod jego zastosowania w kwietniu. Pod koniec kwietnia, co prawda, no ale w kwietniu jeszcze. I to ceny były troszkę inne. Też nie było kilku sprzętów, inne były właśnie, a no... Na przykład ten ja myślę, Robert, ja nie wiem, czy to kojarzysz, ale ten 17-calowy chyba teraz jakoś wszedł. Ten najdroższy, co tutaj prezentowaliśmy.
1: Nie, on jest starszy. Dlatego, że 24 rok, wszystkie laptopy z 24 roku mają Wi-Fi 7 od gigabajta.
0: O. Także wiecie, na przykład tak jak też w przypadku, nie wiem, omawianego wcześniej Rock Alaya. Słuchajcie, teraz wejdzie X, no ten starszy musi potanieć. On tak jest tani już, bo da się kupić, słuchajcie, używanego tego słabszego za 1500, więc to jest przykład po prostu tego, że sprzęt tutaj jest mega dynamiczny, takie zestawienia i dlatego też, słuchajcie, na przykład recenzenci różni robią takie zestawienia, na przykład polecam laptopy co miesiąc, co dwa, bo to się za bardzo szybko zmienia po prostu.
2: No dobrze, więc będziemy aktualizować przynajmniej przez jakiś czas tę audycję, kiedy pojawi się na stronie, gdzieś tam w komentarzach. Czy coś jeszcze macie do dodania, czy kończymy na dziś?
1: Myślę, że wyczerpaliśmy temat.
0: Znaczy jeszcze ewentualnie, co mogę powiedzieć, to, że jeżeli wybierzecie sobie po prostu laptopa pod względem parametrów, mimo wszystko starajcie się jakieś opinie poczytać, posłuchać jakiejś recenzji, tak. A może podpytać znajomego, czy tego laptopa nie ma, albo zna kogoś, kto takiego laptopa ma, bo po prostu prewencja, słuchajcie, czysta prewencja, żeby nie było tak, że trafimy na coś, co wygląda na papierze dobrze, taki na przykład Acer Nitro 5 z dawnych lat, który na papierze wygląda fajnie. Przychodzi nam komputer i robią się różne... Słuchajcie, widziałem tego jednego z Nitro 50 generacji na i5 chyba 10300 czy 400 haku?
1: 10300.
0: Słuchajcie, i tak naprawdę wolałbym tego laptopa nie widzieć. Tyle myślę wystarczy.
1: I też kwestia tego taka, że jeżeli mamy taką możliwość przejścia po takich sklepach, MediaExpercie, tak. Markcie, X.comie, Euro.
0: Podotykać laptopy,
1: o, nawet ten może... mi się podoba, ten
0: słuchajcie,
1: mi się nie podoba.
0: Nawet może poprosić kogoś, nawet nie żeby instalować własne programy, a żeby wam pozwolił włączyć do jakiegoś narratora, NVDA odpalić, nie wiem, wejść w internet chociażby. Nie, wiadomo, nie wiem, włączyć jakąś piosenkę, zobaczyć jak to gra głośnikowo, nie nagrać sobie krótki pliczek audio. Bo myślę, że słuchajcie, taki X.com, on by się zgodził tak naprawdę, bo to są... No przynajmniej u mnie w Łodzi, swoją drogą polecam salon, bezproblemowo podchodzą do wszystkiego. Ludzie, to są po prostu ludzie, tak, którzy podchodzą do klienta jak do klienta i nigdy nie mieli problemu, jak o coś ich poprosiłem. Więc myślę, że nie mieliby problemu. Znaczy to i tak stoi, to jest coś, co sobie stoi, więc no, nie uszkodzimy tego w ten sposób, więc no, myślę, że spokojnie nam pozwolą. I... Czy wziąć go w ręce, podnieść do góry, tak, no, zobaczyć, jak to by mniej więcej wyglądało, poklikać klawiaturę właśnie, to warto zawsze sprawdzić, kiedy możemy, a nie... Wiadomo, możemy trafić na laptopa fajnego, który po prostu z opisu jest okej, okay, ale zawsze, kiedy można, chodźmy do tego sklepu. Przy okazji się przejdziemy, trochę dla zdrowia lepiej i dla nas lepiej, że zaspokoiliśmy ciekawość. A może coś jeszcze innego wyhaczymy w sklepie, nam się spodoba.
2: Co najwyżej, ja bym postulował, żeby po sobie zawsze sprzątać. No to tak? Znaczy, jeżeli... korzystacie z jakiegoś programu czytającego ekran, typu właśnie wspomniany narrator, albo VoiceOver na przykład na Apple'u, jeżeli coś testujecie w jakimś sklepie, to jeżeli chcecie zostawić dobre wrażenie po sobie, to mimo wszystko dobrze jest wyłączać później to,
0: oczywiście,
2: te narzędzia, dlatego, że najzwyczajniej w świecie ktoś, kto po was weźmie ten sprzęt, to zazwyczaj nie będzie wiedział, co się w ogóle dzieje. Pomyśli, że ten sprzęt jest popsuty.
0: Uszkodzony.
2: Że coś w ogóle dziwnego się dzieje z tym urządzeniem. Więc zawsze warto... Kończymy testowanie, kończymy jakąś tam zabawę oglądanego urządzenia, smartfona, czegokolwiek. Jeżeli ma to technologię asystującą, to dobrze jest to wyłączyć. Ostatnio widziałem, że ktoś się chwalił, nie wiem tylko czym, że poszedł do sklepu, powłączał we wszystkim, co się tylko dało, programy udźwiękawiające, czy właśnie narratora, jakiegoś talkbacka, voiceovera, No we wszystkim, co tylko było na sklepie i sobie poszedł. Ciężko nazwać takie zachowanie mądrym, powiem tak.
0: No tak jakbym poszedł, teraz wszystkie telewizory włączył. No. Takie...
2: Dokładnie.
0: No.
2: Okej.
0: Myślę, że nie trzeba to nawet za dużo tłumaczyć.
2: No to w takim razie cóż, dzięki za dzisiejszą audycję. Patryk Koniacki, Robert Rosiejka.
0: Dziękuję.
2: Komputery przenośne. Przenośne, trochę różnych
0: polecane
2: konfiguracji.
0: Polecane laptopy do konkretnej kwoty. No głównie do finansowania, ale oczywiście nikt nikomu nie broni kupić ich po prostu z własnej kieszeni. To już zależy od was.
1: Dokładnie.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.

0: Mamy godzinę 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Przypominam, że możecie nas słuchać na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. A Tyflo Podcast to audycja, która pojawia się w każdy poniedziałek między godziną 19 a 21. Jest ona poświęcona wszystkiemu temu, co istotne dla osób niewidomych oraz słabowidzących. Właśnie tego typu tematy poruszamy na antenie Radia N w poniedziałkowe wieczory. Tak też będzie i dzisiejszego wieczoru, a dziś będziemy sobie rozmawiać na temat screen readerów dla telefonów komórkowych wyposażonych w system Symbian. I właśnie o tym mówić będą moi dzisiejsi goście, czyli Michał Kasperczak oraz Rafał Kiwak. Witajcie.
1: Dobry wieczór.
0: No to od czego zaczniemy? Pewnie od historii. Ty, zarówno ty, Michale, jak i ty, Rafale, dosyć mocno interesowaliście się tymi programami udźwiękawiającymi komórki od samego początku. Jak tak rozmawialiśmy poza anteną, to śledziliście to wszystko, co tam się działo. No więc właśnie,
1: Michał
0: może...
1: Michał był pierwszy.
0: Dobrze, to oddajmy palmę pierwszeństwa Michałowi. Na zdrowie. Natomiast powiedzmy może na dobry początek, no jak to się wszystko zaczęło, jak to wszystko wyglądało od tych samych początków, jakie telefony na dobry początek były udźwiękawiane, bo ja szczerze powiem, że w ogóle z telefonem komórkowym to, no ja się spotkałem z telefonem komórkowym nieudźwiękowionym zupełnie i to była Nokia 5110, no ale to w ogóle był taki telefon, do którego nic się nie dało wgrać. Można było co najwyżej z niego korzystać, nawet nie miał dzwonków polifonicznych, nie można było wysyłać MMS-ów, tylko zwykłe SMS-y, ale ten telefon, powiem wam szczerze, działa mi do dziś. Nie korzystam z niego, żeby
1: trzymała
0: żeby
1: bateria przez tydzień bez problemu.
0: Zgadza się. No bateria teraz trzyma jakąś godzinę, ale trzyma. Ale dobrze, przejdźmy do screen readerów.
2: Ja jeszcze może powiem, że pierwszym moim z kolei telefonem nieudźwiękowionym była jakaś Motorola, taka podłużna, z klapką, ale taka z klapką w tym sensie, że był ekran, pod nim klapka, pod klapką taka gumowa, skądinąd miła klawiaturka. No telefon oczywiście nieudźwiękowiony, nie nauczyłem się go w żadnym razie na pamięć obsługiwać, właściwie tylko mogłem z ręki wybrać numer. On miał jakąś dziwną obsługę. Potem były Nokie, już nie pamiętam, taka jedna znana Nokia, czy gdzieś z trójką jakaś taka fajna, którą mi się bardzo dobrze obsługiwało, bez udźwiękowienia oczywiście, i to na pamięć cały telefon umiałem obsłużyć wszystkie, bo to można było cyferkami do większości pozycji menu się dostać, przynajmniej w tym głównym menu. I to były, no to było bardzo, bardzo fajne czasy, bo dało się jakoś tam telefon nie najgorzej obsługiwać.
0: No bo właśnie, bo powiedzmy może, że w ogóle kiedyś, kiedy screen readery nie były obecne w ogóle na rynku urządzeń mobilnych, na rynku telefonów komórkowych, no to po prostu osoba niewidoma mogła sobie radzić tylko i wyłącznie w ten sposób, że uczyła się tej całej infrastruktury menu telefonu, architektury menu telefonu na pamięć, no i sobie w ten sposób radziła. No, znam osoby, które bezwzrokowo w ogóle, nie zdając możliwości telefonu, pisały na przykład SMS-y. No, oczywiście trzeba było podłączyć ten telefon najpierw do komputera, żeby odczytać te SMS-y, no ale później na przykład pisały sobie na klawiaturze.
1: Pisało się SMS-y, dokładnie. Pisało, potwierdzam.
2: No, na telefonie też się pisało, tylko no, pod jednym warunkiem.

0: chociaż nie, to już było trochę później, bo wtedy właśnie Piotr Witek komuś tam doradzał, jaki ma wybrać telefon, czy chodziło o Sony Ericssona i właśnie o jakąś Nokię, i doradzał jakieś takie stosowne aplikacje do tego, i to mi się wydały te maile takie bardzo, pamiętam, no i takie interesujące gdzieś tam, bardzo takie fachowe, znaczy były takie, to nie, że mi się tak wydawało. No i pierwszy raz w ogóle z telefonem udźwiękowionym się zetknąłem w ten sposób, że chyba tak, Janusz Koniorczyk z Niemiec pisał na Tyflos, że ktoś, że jest jakaś Nokia właśnie z niemiecką syntezą, ale to była Nokia nie taka, nie jeszcze właśnie z jakimś toksem, tylko taka Nokia z jakimiś samplami, coś jak te pierwsze Olympusy, czyli takie, no takie częściowe pewnie udźwiękowienie menu, coś tam. Więc ja do niego napisałem mail, okazało się, że to jest jakaś Nokia tylko na rynku niemieckim dostępna, tylko u operatora, że to jest trochę specjalna usługa, trochę coś tam, no więc taka rzecz, i też drogie to było. No czyli niedostępne na tamten czas dla mnie. I później w roku 2003, gdzieś jesienią, bliżej roku 2004, no zaczęły się pierwsze właśnie też na Tyflosie głosy, tu Rafał Harmanowicz dosyć drążył temat, jeszcze zanim Wojciech Maj z Medisonu, swojej firmy Medison, zajął się w Polsce dystrybucją Toksa. I to wtedy właśnie pierwszy o niemieckim Toksie, to coś tam pamiętam, pisał Rafał, ale to były też takie bardzo, bardzo ogólne informacje, do końca nikt nie wiedział. Potem się w ogóle okazało, że to nie jest tak, że ze wszystkimi telefonami działa, tylko że jest jakiś system, to też było na owy czas bardzo nowe, że jest jakiś system operacyjny Symbian, czyli taki system operacyjny na telefony komórkowe, gdzie można wgrać specjalną aplikację, którą się kupi, i ta aplikacja będzie właśnie programem udźwiękawiającym nasz telefon komórkowy. I pierwszy, tutaj proszę o poprawienie, ale chyba dobrze pamiętam, że jeżeli chodzi, no bo są tak ogólnie powiedzmy jeszcze...
1: Pierwsza aplikacja, proszę Państwa, brzmiała w ten sposób.
0: No nie, pierwszy był Tox chyba.
1: Nie, pierwszy był Mobile Speak. Tu pierwszy był Mobile Speak. Brzmiało to w ten sposób. Pierwszy był Mobile Speak, później był Tox. I Mobile Speak był popularniejszy.
0: Tak, ale w jakiejś mierze one jednak...
1: One były blisko siebie. One były blisko siebie, ale z tego, co ja pamiętam, ja się nie będę kłócił względem dat, bo ja z dat jestem cienki, ale z tego, co ja pamiętam, pierwszy właśnie był MS i zyskał, myślę, na popularności. Później lekko po nim był Tox ze znanym nam wszystkim.
0: Nie, wiem jak to było. Pierwszy był Tox, tylko on był bardzo niepopularny, bo w pierwszym momencie Wojciech Maj promował, a może tylko Tox to umiał, promował Toxa na te komunikatory duże. I dlatego on był tak niepopularny. I potem miesięcy wszedł Marek Kalbarczyk, tak, bo pamiętam te maile jeszcze, wszedł Marek Kalbarczyk z Altix z Mobile Speakiem, który był zupełnie, bo jeszcze takim protoplastą Mobile Speaka był program o nazwie, nie Mobile Accessibility, ale coś takiego, może nawet tak, to był taki, coś jak teraz Android, czyli takie udźwięk, nie wiem czy to pamiętacie, takie, to w Polsce nigdy nie było sprzedawane ostatecznie, takie udźwiękowienie tylko, znaczy, że jakby wgrywało się, zamieniało się cały firmware telefonu.
2: Ja pamiętam, że coś takiego było, natomiast nie pamiętam jakiejś konkretnej nazwy tego, rzeczywiście wiem, że coś takiego było.
0: To pamiętam jeszcze ten, jeszcze były takie te, pamiętamy te wieczne, takie dawne spory na między użytkownikami na liście gdzieś tam Altixu, tam pamiętam, czy to jest dobre rozwiązanie, bo Marek Chlebarczyk pisał, że no jest jedyne na owe czasy możliwe, Bartek, że jednak wolałby, żeby całość udźwiękawiało, no to taki spór odwieczny, czy lepiej, żeby wszystko, czy lepiej, żeby tylko coś, a na przykład dobrze, no ale to abstrahując. I rzeczywiście pojawił się Mobile Speak firmy Code Factory, którego główną jakby taką zaletą w stosunku, bo Tox mówił speakerem na owe czasy firmy Yvonne, mówił wolno i dużo baterii zużywał, a Mobile Speak mówił syntezą Speak, syntezą
1: Readboard, którą mówi do dzisiaj.
0: Tak, tak. I chyba ten Mobile Speak na początku zyskał, tak? Mówicie na popularności właśnie między innymi dlatego pewnie, tak?
2: No ja szczerze mówiąc, moim programem pierwszym odczytu ekranu

0: No też był mobile speak.
1: To był program stabilniejszy, wyraźniejszy, no i co najważniejsze, dłużej, zdecydowanie dłużej trzymała bateria, tak? No i tutaj mobile speak wygrywał. Później, no to przejdziemy do tego później.
2: A jak to było cenowo? To zawsze było porównywalne chyba, nie? Programy tak cenowo. Czy nie? Jak to pamiętacie, jak to było?
1: Oj nie, tu się nie wypowiem.
2: Ale chyba ogólnie ceny były mniej więcej.
1: Chyba tak, chyba jakoś było blisko.
2: Tak, to się nigdy nie różniło jakoś. I pierwszymi telefonami takimi, które mogły być udźwiękowione, to były... Jakie to były telefony? Nokia... bo zaraz powiem...
1: 3250, 6600, taki telefon, który ja pamiętam. Później nieco 6670.
2: 35, a te z kołem? 3550? 3650? Jakoś tak.
1: 3250 chyba.
2: Tak? Aha.
1: No coś z 50, ale... proszę Państwa, wybaczcie nam, bo to było dawno. Tak, troszkę my się nie przygotowali, ale coś takiego było.
2: Ta audycja dzisiaj będzie miała troszkę taki charakter
0: wspominkowy,
2: improwizowany.
0: Ale też, żeby nie było, porozmawiamy też dziś na temat tego, co dzieje się obecnie w Symbianie. Bo tak ostatnio trochę narzekaliśmy, a dziś mamy na łączach człowieka, który sporo podcastów na temat telefonów komórkowych nagrał, więc Rafał będzie nam w stanie także powiedzieć,
1: Jeszcze nagra.
0: O, bardzo dobrze, że jeszcze nagra, ale w każdym razie będziesz nam w stanie powiedzieć, czy my słusznie narzekaliśmy, czy my w ogóle nie mamy racji i po prostu jakiś tu defetyzm siejemy.
1: Tak, następny zestaw pytań, proszę.
0: Ale nie, spokojnie, ja cię o to zapytam jeszcze. Ja to tylko tak sygnalizuję. No, to wróćmy do historii.
2: I te pierwsze telefony, ja je oglądałem właśnie na Recha w 2004 roku, zarówno u Wojciecha, zarówno na stanowisku Edisonu, jak i właśnie w Altixie troszkę wcześniej. I one mi się nie podobały, bo tam któryś z tych telefonów miał klawiaturę w kształcie koła, w kształcie okręgu.
1: 3250. Bodajże to było, kurczę, tak. No może ktoś ze słuchaczy...
2: Mi się wydaje, nie, bo 3230 to był ten muzyczny, a może, ale mi się wydaje, że to było 3550, ale 3650, moim zdaniem. 3650.
1: No może jak już dojdziemy. Mamy 2 godziny na to, myślę, że do jakiegoś konsensusu tutaj dojdziemy, także spokojnie.
2: I te telefony pierwsze mi się nie podobały, no i potem było gdzieś w internecie, już czytałem o Nokia 6600. Na owe czas to był telefon najbardziej zaawansowany, jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie po tych wszystkich dotykowych Sony Ericssona, które i tak dla nas były niedostępne. No, telefon jednobryłowy, z klawiaturą numeryczną. On aparat fotograficzny jakiś miał, nawet nie pamiętam, powiem szczerze. I ja ten telefon, udało mi się go dostać, bo tych telefonów na ogół wtedy jeszcze nie było. Zresztą w ogóle telefony...
1: To były drogie zabawki, to nie każdy sobie mógł pozwolić na długo były zakup naprawdę takiego telefonu, tak po prostu, że idę sobie do sklepu i sobie kupuję ten telefon.
2: Tak, to tak koło 2000.
1: Przepraszam, że się wciąłem, ale... Wojtek Maj swego czasu pożyczył mi Nokia 6600 i to było pierwsze moje spotkanie z telefonem, w ogóle udźwiękowionym. Strasznie, około miesiąca trzymałem ten telefon, bardzo ubolewałem na tym, że go muszę oddać.
2: Telefon jest sam w sobie przyjemny, nie? Taki telefon nie?
1: Tak, no to, nie, no to był szał wtedy, no. W ogóle telefon nam gada.
2: Do dzisiaj bym
1: możemy SMS-y odczytywać sobie, intymność i w ogóle tajemnice różne, no świetna sprawa, tak? Co tu dużo mówić, tak jest do dzisiaj.
0: A zapytam, Rafale, czy twoje takie pierwsze spotkanie z telefonem to właśnie skupiało się przede wszystkim na tym, że doceniałeś ten program odczytu ekranu jako coś, co umożliwi ci czytanie SMS-ów i powiedzmy, no nie wiem, jeszcze zarządzanie kontaktami, czy po prostu...
1: Wiesz co, ja mam
0: czy
1: w ogóle
0: wtedy...
1: na punkcie prywatności. Mhm. I dla mnie to była podstawa, że w końcu mogę sobie sam SMS-a przeczytać, nie muszę się prosić kogoś, że... A tych SMS-ów dostawałem mnóstwo. Przepraszam Państwa, mam chrypkę, ale no niestety już nic na to nie poradzę. Tych SMS-ów dostawałem mnóstwo. Ja miałem z reguły dobrą pamięć, także te kontakty jakoś tam pamiętałem. Ale w końcu mam to wszystko pod ręką, zapisuję jakoś tam notatkę, tak? I mogę sobie w każdej chwili do niej zajrzeć. Żona mi SMS-a napisała, że mnie kocha, tak? No kto, po co mi ktoś musi to czytać? no fajnie, że mogę sobie sam przeczytać, prawda? Zresztą
0: oczywiście.
1: Żona mi zawsze powtarza, że ona się najbardziej z tego cieszy, że w końcu może mi normalnie SMS-a napisać i to nie wyjdzie to poza nas dwoje, także to też jest ważne.
0: Oczywiście, że tak. Także, a jakieś w ogóle programy takie, jakieś aplikacje, bo mnie to jeszcze zastanawia, okej.
1: Okay. Nie, wtedy nie, wtedy,
2: na początku,
1: wtedy nie.
2: Wtedy jeszcze nie. Wtedy, nie, wtedy to jeszcze to było tak coś niesamowitego, że mamy właśnie kontakty, kalendarz, notatki. No wtedy jeszcze nawet odtwarzaczy muzyki się nie używało, aparatów fotograficznych. Te telefony nie miały Wi-Fi, przypomnę. Często nawet dodatkowa karta pamięci nie była potrzebna, także to było takie udźwiękowienie tego, co jest w zasadzie. No i na owe czasy to było coś niesamowitego. No ja w kwietniu 2005 roku ten telefon Nokia 6600 do mnie dotarł, ktoś mi go sprezentował, co tym bardziej no, było czymś takim no, dla mnie miłym, bo nie wiem, kiedy bym sobie, pewnie bym sobie sam tego telefonu nie mógł kupić, tym bardziej, że wtedy telefony z Pefronu, przypomnę, we 2004 rok, to był pierwszy rok, jesień tego nowszego, znaczy Homera zmodyfikowanego 2003, czyli takie dobre warunki, ten 2004, 5, 6, no trochę jeszcze 7, to były te największe pieniądze, które mogli ludzie z Pefronu otrzymać na różne sprzęty. I na początku telefonów nie finansowano. Programów do komórek też tak. Jedni chcieli, drudzy nie chcieli. To też było różnie. Mi się udało jakoś też nie bez oporu kupić Mobile Speaka właśnie w 2004 roku, który no kilka miesięcy był nieaktywowany, w ogóle no nie miałem telefonu. No i ten telefon udało mi się zdobyć. No i instalacja Mobile Speaka, na początku coś tam jakieś, pamiętam, były problemy, ale potem szybko udało je się jakoś zniwelować. No i rewelacja, bo Speak mi się bardzo podobał, a w komórce szczególnie, w komputerze troszkę mniej, ale w komórce to jakoś tak z tą Nokią 6600 działało po prostu ekstra.
1: To świetnie działało.
0: No prawda jest taka, że Speak to jest syntezator, który po prostu no, ma ten głos taki... Takim, jaki moim zdaniem powinien mieć, bo to jest syntezator, do którego no ja się na przykład no, dosyć przyzwyczaiłem na urządzeniach mobilnych i zresztą nie tylko, ale to jest wiadomo kwestia gustów. Ja podejrzewam, że ci nasi słuchacze, którzy z telefonów komórkowych korzystają od niedawna, to raczej będą preferować te głosy bardziej ludzko brzmiące, czyli Loquendo albo Vocalizer, to zależy kto z jakiego programu odczytu ekranu no, na komórkę korzysta.
2: A kapela
0: no,
2: też.
0: Chociażby jeszcze właśnie.
2: Bo to jednak a kapela jest fajna, tak ogólnie rzecz biorąc.
1: Znaczy Speak ma to do siebie, zresztą do dzisiaj, myślę, że jeszcze długo, długo, chociaż z jego dopracowaniem jest różnie, no to może też zahaczymy o to później. Że w jakichkolwiek warunkach by się tego głosu nie słuchało, ja go w każdych warunkach jestem w stanie zrozumieć. Gdziekolwiek bym był, w jakim, nie wiem jakim hałasie, nie wiem czym tam jeszcze, ja go zawsze zrozumiem. A z innymi syntezatorami,
2: zgadza
1: również
2: się,
1: no z tymi jest... ludzko brzmiącymi, jest już gorzej.
2: Bardziej, tak. No tylko jest jeden warunek, trzeba po prostu umieć jakby takich głosów słuchać. Jak ktoś nie umie, to
1: się
2: nie przeskoczy tej bariery. To tej bariery nie przeskoczy. Jakby... I to, co wiem skąd inąd, jak jakoś tam obsługiwałem osoby, które kupowały takie rzeczy, no to jednak większość wybierała właśnie syntezy, te inne syntezy.
0: Wszystko jest po prostu kwestią, chyba tego, z czym kto zaczynał. Bo jeżeli ktoś zaczynał z takimi syntezatorami metalicznie brzmiącymi, no to w tym momencie no, korzysta. A jeżeli ktoś zaczynał z jakąś, nie wiem, Agatą na komputerze, czy podobnie brzmiącym ludzko-syntezatorem, no to raczej nie będzie zadowolony ze Speaka.
2: Tak, syntezatory. Aż nie chce się wierzyć, że w takim 2002 czy 2003 roku Agaty nie było w komputerach, ani jeszcze nie było Iwony, tylko był co najwyżej speaker nawet wtedy, tak, speaker już wtedy
1: speaker
2: gdzieś tam był.
1: Już,
2: a tak, no to był co, Syntox, Speak i koniec. Nie było innych syntez. No i sprzętowy Apollo, czyli wszystkie takie syntezy dzisiaj no prawie już no
1: archaiczne,
2: popularne. Archaiczne, tak jakbyśmy powiedzieli. No jeszcze SMP. ale wróćmy może do tych telefonów. I co? I to była Nokia 6600. I takie... co się działo dalej może?
1: No i później tak pan Kiwak zanabył sobie telefon komórkowy udźwiękowiony. Nokia 6670 w plusie, zresztą w ogóle to był...
2: A, czyli udało się, o to, proszę, to...
1: Tak, udało się w promocji, pani, już byłem po umowie, pani mi kazała kartę skupić, że muszę tutaj nową sobie wyrobić, że już umowa mi się skończyła, żeby tutaj ten miesiąc nie czekać, w ogóle, żeby promocja nie przepadła, to mam kartę skupić. No ja oczywiście tą kartę zgubiłem posłusznie, prawda? Tak, kupiłem sobie Nokia 6670 za 60 zł polskich, pamiętam to jak...
2: A, pamiętasz może, czy to,
1: szósty rok
2: jedyny...
1: to był...
2: Chyba. To był jedyny telefon Symbianowy.
1: No właśnie do tego dążę, bo okazało się, że jakbym tej karty nie zgubił, bym sobie ten miesiąc poczekał, to bym kupił sobie Nokia 6630, która już była, jak wiadomo, telefonem dużo, dużo mocniejszym, dużo więcej potrafiącym i lepiej brzmiącym. No ale cóż, mówi się trudno.
2: To 30 była też w plusie, no proszę. Bo 70 to był taki telefon, no, to tak podobny jak 6600, troszkę inna obudowa, klawisze takie
1: inny
2: bardziej zaokrąglone i trochę więcej pamięci. I chyba
1: ale ja złego słowa na ten telefon nie powiem, raz go popsułem, raz zaliczył serwis, chyba nawet z mojej winy, tak coś mi się wydaje, ale naprawdę służył mi długo, długo przez cały okres umowy, albo nawet i nieco dłużej. I no, wtedy się zaczęło, wtedy się zacząłem interesować, wtedy już zacząłem szukać jakichś różnych dziwnych programów, internety, nie internety, tego typu rzeczy.
2: Aha, czyli już w tej 70-tce?
1: Tak, to wtedy już... weszła RealSpeak Agata, czy tam Scansoft Agata wtedy to się nazywało. Miała taką fajną przypadłość, że nie mówiła polskich diakrytyków. Czyli mówił Tox coś takiego, przycisk 1 opcje, przycisk 2 wru. No, tego trzeba było się nauczyć. Fajnie było, bo już bateria 3 dni trzymała.
2: I rozumiem, że wtedy wolałeś użyć... Bo potem był taki, do tego chyba zaraz właśnie przejdziemy, troszkę o tym Toxie będzie chyba więcej mowy przez chwilkę, bo potem był taki czas, kiedy Mobile Speak tak jakby funkcjonalnie i troszkę tłumaczeniowo i jeżeli chodzi o obsługę dystrybutora podupadł, a Tox święcił triumf, można tak powiedzieć, że był taki czas.
1: To znaczy, jeśli Tox wyszedł z syntezatorem Agata i to zaczęło... To było nieco wolniejsze, bo to nie było takie responsywne jak w przypadku Mobile Speaka i oczywiście były dwa obozy, jak w przypadku Josa Windowaya, właśnie MS-a i Toxa. No, ale jednak,
0: to nawet się jednak... kłócili o screen readery na komórki.
1: Oczywiście, no to
2: ale ja myślę, że będzie. Moim zdaniem ten obóz jakoś, ja mam takie wrażenie, może to jest, tak jak no, w Polsce widzę ten obóz JOS-a i Windowsa wyraźnie, tak wydaje mi się, że jakby tak w takiej dość powszechnej świadomości, no owszem, jest ten atut speaka w Mobile Speaku, ale poza tym, przynajmniej tak w takich wypowiedziach obiegowych, które się na przykład na listach dyskusyjnych dało zauważyć, to jednak mam wrażenie, że dosyć masowo Tox jakoś tak bardziej był popierany przez ludzi. Takie miałem wrażenie. Że ludzie jakoś, no może właśnie przez tą syntezę i potem przez to, że Tox był taki czas, nie pamiętam, który to był rok, tak 2006, właśnie 2007 mniej więcej, to jak teraz wspominamy, że wtedy Tox mówił, czytał więcej, bardziej nadążał za nowymi telefonami.
1: Nie wiem, z którym to ja z kolegów, ale przyznam się tu bez picia, że jak wychodziła kolejna wersja Mobile Speaka, to przepraszam Państwu za tło, ale nie mam co z dzieckiem zrobić, także no musi coś to moje biedne dziecko robić, także gra sobie w gry. Był taki czas, że jak wychodził Mobile Speak nowy, to siadałem sobie z jednym z kolegów i no, co tym razem Altix nie przetłumaczył. I zawsze jakieś tam błędy znajdowaliśmy, że tam Silent Filet Yaling, do dzisiaj nie wiem, o co chodzi.
2: Było,
1: na przykład
2: oczywiście.
1: Był taki, taka opcja, gdzie nikt nie wiedział, co to jest. I parę takich innych kwiatków. No i ostatnio nawet przeglądałem mocno całe menu Mobile Speaka jest przetłumaczone od deski do deski normalnie.
0: To teraz mamy przerwę wam na moment, bo mamy na linii słuchacza, który chyba też by chciał powspominać. Paweł się do nas dodzwonił. Witaj, Pawle.
3: Witam, chociaż ja chyba powiem hola, buenas tardes, pozdrawiam z Wysp Kanaryjskich i z góry bardzo przepraszam, jeśli mnie kiepsko słychać, ale...
0: Słychać cię dobrze, słychać cię bardzo dobrze.
3: Ale tu są takie łącze, jakie u nas były 15 lat temu, także...
0: Ja mam nadzieję, że wy Pawła również słyszycie.
1: Tak, tak,
2: bardzo
1: tak.
2: Dobrze, tak.
0: No, to świetnie. Bo ja dziś mam małe tu zawirowania w sprzęcie, więc jeżeli coś się będzie działo, to z góry przepraszam, po prostu na ostatnią chwilę musiałem sobie nieco stanowisko pracy zrekonfigurować. Ale słuchamy cię, Pawle, co nam ciekawego powiesz?
3: Tak, ja po pierwsze przepraszam za to, że być może troszeczkę już tutaj będę poza tematem, który się aktualnie toczy, ale z racji na odległość i opóźnienie, no to troszeczkę tutaj tracę. Natomiast nie bez kozery pochwaliłem się tym, że dzwonię z Wysp Kanaryjskich, czyli z Hiszpanii, ponieważ jak doskonale pamiętacie, Hiszpanie powołali do życia telefon, nie pamiętam już w tym dokładnym momencie, czy brajlowski, czy udźwiękowiony, ale taki stricte dedykowany osobom niewidomym. Właśnie było to mniej więcej tam w początkach tego, jak pojawiał się Tox, Mobile Speak i tak dalej. Ale jakoś w ogóle chyba poza Hiszpanią w takim ograniczonym zakresie to w Europie się to nie przyjęło w ogóle.
0: Pewnie było ze trzy razy droższe od tego telefonu, no właśnie, takiego standardowego, no nawet właśnie. Ze screen readerem.
3: Otóż to, a ten telefon, w cudzysłowie zakręcony, czyli ten z kółkiem, to była Nokia 3600, jeszcze z pierwszym Symbianem. Całkiem fajne to było, ale rzeczywiście dosyć dziwne, bodajże właśnie na Recha, o którym wspominał Michał, na którym ja wtedy też byłem w 2004 roku, chociaż to chyba się jeszcze chyba jakoś inaczej nazywało, ale nie jest to istotne w tym momencie. Właśnie ten telefon też między innymi był pokazywany. I właśnie tam, dla mnie przynajmniej, było takie pierwsze poważne zetknięcie się z tymi telefonami. No później to już poszło bardzo szybko. Moim akurat pierwszym telefonem była doskonała, legendarna wręcz i po prostu no, ponadczasowa Nokia 6630. Którą wiem, że jeszcze kilka osób do dzisiaj używa, znaczy nie tą moją konkretnie, ale tą moją również, ale ogólnie mam na myśli ten model telefonu. Ale właśnie pojawiło się w tak zwanym międzyczasie.
2: Też
3: właśnie...
2: Mam go w domu, jeszcze leży, nieużywany cały czas.
3: No właśnie,
1: to
3: właśnie.
1: To błąd.
3: Pojawiło się w międzyczasie kilka takich rozwiązań dedykowane stricte osobom niewidomym i warto o tym powiedzieć chociażby dlatego, że no to jest podobnie jak ze stronami internetowymi dedykowanymi tylko nam i tak dalej, to w moim odczuciu, myślę w waszym, tak samo nie jest dobry kierunek, bo jednak jeśli coś jest dostępne dla nas, zostawić na przykład Symbiana, pod którego coś można napisać, to tą drogą powinno to iść nadal, mimo tak drastycznego rozwoju technologii ekranów dotykowych i aplikacji, które no, na obecną chwilę nie zawsze są dla nas dostępne, to jednak chyba powinno się dążyć w tą stronę, aby ten trend był no jednak taki, żeby to jakoś wszystko ze sobą współgrało. A co jeszcze powiem obecnie, że aktualnie mimo tak ogromnego rozwoju i tak dalej ciągle pozostaję wierny Symbianowi, używam Nokia N82, która nie jest już wcale taka nowoczesna, daleko i do tym wszystkich ustrojstw, które tam Rafał tak intensywnie testuje. Mam nadzieję, że nie jestem osobą odosobnioną, która jakoś do dotykowców się nie może przekonać. Pewnie jeszcze o tym będziemy dzisiaj, gdzieś będziecie o tym dzisiaj mówili. Jednak dla tych, którzy lubią sobie te klawisze ponaciskać, coś tam jeszcze zostanie. Być może uda jeszcze dzisiaj mi się coś przemycić, jakąś uwagę w trakcie rozwoju programu, ale przede wszystkim chciałem właśnie powiedzieć o tym, że jakieś takie kwestie alternatywne się pojawiały, jak i właśnie podsunąć, że to była to Nokia 3600. No i pozdrawiam was serdecznie. U mnie śniegu nie ma, ciepełko, także nie powiem, że zapraszam, bo trochę tu ciasno, ale bardzo serdecznie i ciepło was pozdrawiam.
1: To temu panu już dziękujemy. Tak.
0: takiemu to dobrze. U nas, Pawle, śniegu po kolana, także jest go naprawdę sporo. No chociaż wiesz, no, ty z Polski wyjechałeś, może jak kiedyś zatęsknisz za tym śniegiem, to będziesz nam zazdrościł.
1: Po sam pas.
0: Tak. Dokładnie.
2: U mnie śniegu nie ma w ogóle.
0: Oj, no to współczujemy. Miejmy nadzieję, że i do Wielkopolski
1: zawita. Przejdźmy do dalszego wątku.
0: Przejdźmy do dalszego wątku. Pawle, dziękujemy ci bardzo za telefon. Pozdrawiamy, trzymaj się. Tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. Dziś Skype do waszej dyspozycji, bo z telefonem nam się coś stało niedobrego. Ale gdyby ktoś chciał próbować bardzo, to podam, bo może akurat ruszy. 223 988 027 wewnętrzny 930. 48, tam teoretycznie też to działa, ale Skype działa na pewno o loginie tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net, można dzwonić, można się dzielić swoimi uwagami, refleksjami dotyczącymi dzisiejszego tematu, a przypomnę, że dzisiejszym tematem są programy udźwiękawiające telefony komórkowe TOX i Mobile Speak. No to kontynuujmy. I cisza nastała.
1: Co by tu można powiedzieć? No?
2: O tym TOX-ie, o tym, bo ja tak dążę do tego, czy rzeczywiście był taki czas, kiedy TOX lepiej i więcej czytał niż Mobile Speak, bo ja jakieś takie przeświadczenie mam, czy miałem, że wtedy tak to było.
1: Znaczy, wiesz co, ja jestem taki człowiek, że lubię się bawić.
2: Właśnie, ale ty zostałeś przy TOX-ie w końcu, dobrze pamiętam, że bardziej
1: TOX. Ja zostałem
2: TOX
1: przy TOX-ie.
2: Niż... No właśnie, dlaczego? Skoro ten Speak taki fajny. No bo taki responsywny,
1: dobre
2: szybki,
1: pytanie.
2: Wyraźny.
1: Wiesz co?
2: No a jednak TOX. Z wolną.
1: Może
2: z
1: nie
2: wolną
1: wiem, Wojtka anatom. Bardziej wtedy lubiłem, czy coś. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, czym ja tego TOX-a wybrałem. Ale zawsze pamiętam, że...
0: Ale to nie było przypadkiem...
1: Tu znowu coś tam.
0: A to nie było przypadkiem tak, że po prostu Mobile Speak na tamte czasy mniej czytał, chociażby prosta sprawa związana z literowaniem SMS-ów. Nie wiem, czy pamiętacie.
1: Tak, tak. I tu też masz rację, tego długo, długo nie było. I dużo ludzi od tego odchodziło. No ja sobie radziłem, no wiadomo, każdy sobie radził. Ten, który miał Mobile Speaker, że tam wchodziło się przekaż, tak? Się tam wiadomość, która literowało. Nawet jakoś w miarę szybko się to robiło, no ale faktem były to 3-4 dodatkowe kroki, które trzeba było.
2: A czy na A czy na tamte czasy Mobile Speak i TOX, bo ty wtedy bardziej używałeś telefonu, jakby więcej funkcji w telefonie niż ja, tak pamiętam, ten 2000 tam... szósty, początek siódmego roku, czy Mobile Speak i TOX, one jakby cały telefon udźwiękowały, czyli wszystko i internet, i mail, i jak to było, pamiętacie?
1: A właśnie, może tak, widzisz, dojdziemy do sedna sprawy. To właśnie. Mobile Speak długo nie udźwiękował internetu, gdzie TOX to już robił od pierwszy raz, kiedy ja wziąłem 6600 do ręki, to już gadało.
2: Tak, i to było, się tak, właśnie. I to była zawsze przewaga, tak, to była przewaga TOX-a i też to, że TOX, no to taki powiedzmy gadżet, nie gadżet, ale gdzieś tam TOX, no by trzeba do historii wersji zajrzeć, ale TOX umożliwiał etykietowanie chyba grafik, on jeszcze ileś tam, on był ogólnie, ja się jednak upieram, że był jednak bardziej konfigurowalny do pewnego czasu niż Mobile.
1: Był taki boom, że on się bardzo, bardzo rozwinął właśnie przez tą Agatę. Doszły grafiki, doszedł słownik użytkownika, czego MS nie miał długo.
0: Mamy kolejny telefon, słuchajcie, halo.
4: Halo, dzień dobry, z tej strony mówi Marek. Dzisiaj rozmawiamy sobie o telefonach. No i też mnie naszły takie refleksje i wspomnienia. A moim pierwszym telefonem była Nokia 7650. I z tego, co wyczytałem nawet, to jeden z takich pierwszych telefonów symbianowych. Później rzeczywiście przerzuciłem się na Nokia 6600. Sporo było tych telefonów, ale wielką radochą właśnie dla mnie było w tej 7650, kiedy grałem wersję testową Mobile Speaka. No i telefon przemówił i rzeczywiście była jakaś taka prywatność. Nikt ze znajomych czy tam z rodziny nie musiał mi czytać SMS-ów, nie?
0: A to się zgadza, tak, to oczywiście, jest, że tak. No to bezsprzecznie.
2: Tak, zapomnieliśmy rzeczywiście o tym. To był faktycznie pierwszy telefon, o którym Marek Kalbarczyk pisał odnośnie właśnie Mobile Speaka. Tak, to była 7650, tak.
4: Oczywiście. No to był pierwszy telefon, ale tak naprawdę porównując możliwości tych późniejszych telefonów, no to mało pamięci, no i... Ale mówiła. I to był taki... Wielki jej atut, nie? No a porównując właśnie na tamte czasy Mobile Speaka i TOX-a, to pamiętam, że to oprogramowanie ogólnie się zmieniało z Symbian. On jakoś też ewoluował i były dodawane różne funkcje. I w pewnym momencie przerzuciłem się na TOX-a ze względu na internet. Pamiętam, że to jakoś tam w przeglądarce u Mobile Speaka chodziło. No i kiedy zaczęło się psuć, no to okazało się, że internet... No właśnie, i że TOX sobie z tym lepiej radzi. I według mnie to tak naprawdę i po dziś dzień jest, że raz lepiej z czymś sobie radzi Mobile Speak, raz TOX.
0: To jest chyba taka w ogóle tendencja wszystkich programów odczytu ekranu, że nie ma tak, że jedna aplikacja jest po prostu najlepsza i tak naprawdę wszystkie inne można sobie odpuścić. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli coś odczytuje ten ekran, no to jeden program czyta coś lepiej, inny czyta coś gorzej, a nawet jeżeli czytają porównywalnie, to jeden no, z pewnych względów jest bardziej lubiany przez jakąś tam grupę użytkowników niż inny.
4: Właśnie, no to chyba tylko tyle chciałem. No i cóż, życzę miłego wieczoru.
0: Dziękujemy za telefon, Marku. Wzajemnie. Pozdrawiamy cię również. Trzymaj się. Tyflopodcast.net. Przypomnę, to jest nasz login skype'owy. Akurat podkład mi się kończy, to ja mam taką propozycję, żebyśmy teraz zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia od naszej gadaniny. Co wy na to?
1: Jestem za.
0: No, Michał chyba też żadnych obiekcji nie ma, więc wracamy do was za chwilę nie mam. Będziemy rozmawiać w dalszym ciągu o programach odczytu ekranu dla telefonów komórkowych.
5: Radio N.
0: To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Przypominam, że możecie do nas dzwonić. Jesteśmy na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. Zapraszam bardzo serdecznie do dzwonienia, do dzielenia się z nami swoimi uwagami, refleksjami, wspomnieniami, bo dziś taka audycja przynajmniej na razie wspominkowa troszeczkę. Rozmawiamy o telefonach komórkowych, a ściśle rzecz biorąc o programach udźwiękawiających te telefony. Rozmawiamy wspólnie z Michałem Kasperczakiem i Rafałem Kiwakiem, którzy no, już od dość dawna korzystają z udźwiękowionego telefonu. Tak sobie poza anteną rozmawialiśmy, że ja stosunkowo późno zacząłem korzystać z udźwiękowienia. No i rzeczywiście, bo to był jakiś rok 2008, jak dobrze pamiętam. To był rok 2008, więc rzeczywiście dosyć późno, końcówka 2007 roku, jak dobrze pamiętam. Także nie, to ja w porównaniu z wami, to moje doświadczenie z udźwiękowionymi telefonami jest niewielkie. Natomiast ja jeszcze taką po prostu mam osobistą jakąś ideologię, mimo że no jestem zwolennikiem urządzeń elektronicznych, bardzo lubię, sporo mam tego w różnych dziedzinach, to jednak wychodzę z takiego założenia, że telefon to przede wszystkim do dzwonienia służy, więc jak mi dzwoni, jak mogę z niego zadzwonić, mogę wysłać SMS-a i tego SMS-a przeczytać, ewentualnie raz na jakiś bardzo rzadki okres czasu sprawdzić coś w internecie, to mi to wystarcza. Jakoś niespecjalnie poszukuję nawet nowych rzeczy, bo po prostu wychodzę z założenia, że to, co mam, to mi to działa, a jak działa, to nie ruszać, bo może być jeszcze gorzej.
1: No tak niestety ostatnio jest. Ja tutaj nie chcę się rozwodzić nad tym, bo zacznę narzekać mocno, bo mam taką ochotę sobie ponarzekać, chociaż niewiele mi to da chyba. Bo jak wiecie Państwo, przetestowałem tych rozwiązań troszeczkę ostatnimi czasy. No i znowu, no nie jest dobrze. Ale wróćmy do korzeni. Ja powiem tylko tyle, że tutaj była mowa o telefonie Nokia 6630, o którym też mówił Paweł. Telefon świetny i długo używany przez osoby niewidome. Nawet zdarza się, że do dzisiaj tam on gdzieś tam jest używany. Bo to był szybki telefon. To w porównaniu z Nokią 6600 to był speed taki, że normalnie aż tego się słowami nie da opowiedzieć. Tak było. I to był właśnie Symbian 2.
2: Obok niego jeszcze był chyba 6680, dobrze pamiętam, z dwoma kamerami. Pierwszy taki telefon, dwa aparaty miał chyba, tak?
1: Być może. Ja pamiętam N70 i 6630 to były takie telefony, które... Coś tu mi dzwoni, przepraszam.
0: Tak a propos telefonów.
1: Sztuk 3, właśnie dzwoni mi jeden, dzwoni mi drugi, no ale to zaraz tu sobie poradzimy z tym. 6630 N70 to był Symbian drugi i wtedy Symbian przeżywał swego rodzaju rozkwit, tak mi się wydaje.
2: Bo i w naszym środowisku było te mnóstwo, telefony też oba były
1: i w naszym
2: popularne.
1: Środowisku i w ogóle Symbian był bardzo popularny. Wtedy tych aplikacji naprawdę ja tam no testowałem tego ogromny, już nawet nazw nie pomnę, bo to było tego dużo. I przyszła kolejna Symbian 3. Symbian 9.3, gdzie weszły tak zwane certyfikaty, czyli żeby zainstalować aplikację trzeba było ją podpisać certyfikatem, bądź musiała ona być podpisana certyfikatem, za który oczywiście trzeba było sobie zapłacić. No i tutaj jak wiadomo, że nie tylko użytkownicy, ale producenci również niekoniecznie chcą płacić za coś, w czym nie bardzo widzą sens, żeby za to płacić. Tak i tych aplikacji już było zdecydowanie na tego Symbiana mniej. No i teraz jak wiadomo, do 2016 roku Symbian ma być wspierany. Ten Symbian ewoluował, no tak naprawdę nie wiem, czy on ewoluował, bo nie wiem, jak to nazwać. Zmieniał się, może tak. Coś tam się zmieniało, na pewno zmieniały się nazwy kodowe się zmieniają się do tej pory, teraz mamy Symbian Anne, za niedługo będzie Symbian Belle, nie wiem, jak to się czyta, także zostanę przy pisowni. Tak, mów.
2: Z naszej perspektywy bardziej widzimy to, że ewoluowały technicznie telefony, w tym bardziej niż system. W tym sensie, że. Bo system, owszem, on się trochę zmienia co do pewnych szczegółów, co do pewnych nowych funkcji, ale tak naprawdę z grubsza rzecz biorąc, ten system jest taki, jaki był, to znaczy menu telefonu, mniej więcej oczywiście. Natomiast rzeczywiście no, dochodzą gdzieś tam nowe funkcjonalności w samych telefonach, bo pojawiła się swego czasu seria E biznesowa, taki podział Nokii na serię właśnie N, ta N70 była pierwszym telefonem i później właśnie w Symbianach 3 te inne telefony multimedialne w naszym środowisku, co N73 była taka popularna bardzo
1: tak.
2: I N82 drugi taki bardzo popularny multimedialny telefon. Pojawiły się aparaty fotograficzne w telefonach, pojawiły się telefony E. To pierwszym telefonem E, o którym słyszałem, to była E60. To jeszcze był 2005-2006 rok i to był telefon taki ponoć bardzo w ogóle dobrze wykonany, fajny, ja go nigdy nie miałem przyjemności oglądać. Natomiast o tyle ciekawy telefon, że nie miał, że on miał jako chyba pierwszy miał Wi-Fi, miał sieć bezprzewodową. Do końca wtedy jeszcze nie można jej tak było wykorzystać, no ale była to pewna nowość. Potem nowością w tej serii E były telefony z pierwszym był taki F61, telefony z klawiaturą, z pełną klawiaturą QWERTY. To znaczy ta klawiatura QWERTY pełna wcześniej była już w komunikatorach, które
1: się w ogóle u nas nie przyjęły.
2: Tak, właśnie tak jak wspomniałem na początku, Wojciech Maj tego używał, chciał to promować jakoś też z tymi swoimi handytechami brajlowskimi i w ogóle właśnie z toksem na komunikatory, ale u nas to było drogie, tylko w ofertach dla firm i to się nigdy mocno nie przyjęło.
1: I to właśnie był problem tych komunikatorów.
0: A pamiętacie, czy w ogóle komunikatory na takim bardziej masowym rynku się przyjęły, czy to też nie odniosło sukcesu?
1: Nie bardzo, ja pamiętam...
2: Nie wiem.
1: To było drogie. Taka
2: myślę,
1: była postawa,
2: że to... dla firm to się mogło gdzieś przyjąć w Ameryce, nie? Gdzieś tam pewnie. Jeżeli nie BlackBerry, no to pewnie to w tamtym czasie. Tak trochę...
1: Ale krótko po się pojawiły BlackBerry i to jakoś chyba nie miało szans się rozwinąć.
2: BlackBerry albo nawet te Sony Ericssony z tym Symbianem UIQ dotykowym, z tym rysikiem takim, które też były
1: tak,
2: popularne.
1: Tak, też to było. To niestety nie gadało, że tak powiem kolokwialnie. Co do komunikatorów jeszcze, to ja pamiętam, że bawiłem się jakimś komunikatorem i to było niegłupie. Tylko, że właśnie podstawowa zasada była taka, że to było drogie strasznie. No i niestety nie każdy mógł sobie na taki telefon pozwolić. No i on szybko został zapomniany przez producentów programu TOX. Wiadomo, E61, pierwszy telefon z klawiaturą QWERTY z Wi-Fi, to w ogóle był taki wypas, taki komputer, no, duży ten telefon był. Gdzie to się w ogóle w Polsce nie przyjęło? No i to po jakimś czasie te klawiatury QWERTY wróciły. E63, później E71, E75, E72.
2: E72 to się ciągnie. E73 to taki uboższa E71, a
1: tak,
2: E71 i E72 rzeczywiście była popularna wśród osób niewidomych. Jeszcze był fajny telefon, on się u nas nigdy nie przyjął, był bardzo drogi, znaczy kosztował na wolnym rynku w 2006 około 2000 zł, a u operatorów chyba nigdzie go nie było, mianowicie E70.
0: A dlaczego on był taki fajny?
2: Bo to był telefon dosyć prawda duży, z Wi-Fi, z jakimś, nie wiem czy też GPS-em, czy jeszcze nie, ale o GPS-ach za chwileczkę, ale to był telefon z jakby hybryda. U góry wyświetla, znaczy na zewnątrz wyświetlacz i normalne cyfry, klawiaturka numeryczna, otwieramy telefon i jest QWERTY.
0: No, czyli rzeczywiście, taki uniwersalny.
2: Dwie klawiatury. Czyli jakby jak do większego pisania używamy QWERTY, a to szybko gdzieś dzwonimy, to sobie dzwonimy. Trochę gruby telefon, ale bardzo, bardzo fajny z tego co...
1: Gdzieś to był taki problem, że TOX jednej z tych klawiatur nie obsługiwał, tylko nie pamiętam, czy to ten telefon chodzi.
2: Było, ale to też było, to jakiś taki...
1: Takie coś
2: też,
1: było.
2: Taki obracany jakiś był telefon też, 6290? Taki z takim wyświetlaczem obracany. To była klapka. Był 6260 taki toporny i 62 chyba 90 to był taki gumowy, pamiętam, taka właśnie klapka.
0: A w ogóle korzystaliście kiedyś sobie... z telefonów z klapką właśnie? Moglibyście coś powiedzieć?
2: A w ogóle
0: na temat tego rozwiązania moglibyście coś powiedzieć na temat jego stabilności, jego niezawodności? Bo ja mam wrażenie, że te telefony z klapką, to ta klapka się prosiła o to, żeby po prostu tą klapką przestać być.
1: Oj, nie. Były Ericssony.
2: Nie, niekoniecznie.
1: Ericssony za moich lat młodzieńczych, to było dawno temu. T10S i T20S były takie, T28S też był. One miały telefon, to były telefony z klapką i zaletą tych telefonów było to, że fantastycznie było przez nie słychać rozmówcę naszego.
2: Bo zawsze w Sony,
1: to nie wiem, to ta klapka coś tam robiła, czy to po prostu rewelacja była na owe czasy.
2: A pamiętacie, no bo ta seria E, potem były te telefony E bez, tam na E50, E51, normalne takie E, a pierwszy telefon z GPS-em wbudowanym, bo to była też sensacja.
1: Chyba E61.
2: Bo o ile aparat fotograficzny, no to taka rzecz, która na początku długo
1: on nam się gdzieś tam nie był, przyda. On sobie tam był.
2: Nie, i dopiero gdzieś tam
1: jakieś
2: momencie...
1: Tam zdjęcia się pstrykało. Bo ja pamiętam, że tam jakieś filmiki wideo próbowałem robić już na tym 6670, że mam do dzisiaj, jak mi się dziecko urodziło, filmik nagrany, gdzieś tam sobie jest schowany, jakość pozostawia wiele do życzenia, no ale jakby...
0: Ale pamiątka jest.
1: Jakaś tam jest. Tak, dokładnie. I to było właśnie zrobione 6670 Nokią w formacie 3GP, żeby to odtworzyć, to też się trzeba nachodzić już teraz. No i później było już coraz lepiej wszedł w format MP4 i teraz mamy, jak to się nazywa, przypomnijcie mi drodzy panowie, H263?
0: Zdaje się, że tak.
1: Format cyfrowy, no nie będę teraz www.google.pl, bo to za dużo czasu by było, ale mniej więcej o to mi chodzi, o format HD. Że już możemy w jakości HD nagrywać filmy. No i to ponoć wygląda to ładnie.
0: Dźwięk jest chyba też niczego sobie, tak szczerze mówiąc.
1: Na przykład to mówiłem na podcastach swoich, telefony Nokia N8 i Nokia E7, gdzie nagrywały one w stereo. Całkiem sensownym, muszę nawet powiedzieć, że nie dość, że film ładny, podobno, bo no tutaj tego stwierdzić niestety nie mogę. Ale dźwięk był też niczego sobie.
0: No to tylko się cieszyć.
1: A co do GPS-ów? Długo było... łączyło się te GPS-y przez Bluetooth. Przepraszam, to chodziło różnie, jak wiadomo. No ale generalnie jakoś tam się z tego dało. Później był rozkwit Lodestone'a.
2: Tak, no ja bo Lodestone, przypomnijmy, to jest listopad 2006 roku w Polsce.
1: Tak, ja nieco później Lodestone. To zacząłem używać, pamiętam. Ale no tak było i seria E to chyba była taka seria już właśnie E65, E61 był z GPS-em, o ile pamiętam, E63 nie ma GPS-a, no E71, E72, E5, E6 no to już wiadomo, że mają już teraz
2: no,
1: generalnie...
2: No E51 nie miała GPS-a.
0: 51 nie ma.
2: Ona Wi-Fi ma, a właśnie GPS-a dokładnie. Nie ma. Ona obsługuje, ma takie funkcje niby, jakby miała mieć GPS-a.
0: Tak, są na przykład mapy, ale tego GPS-a nie ma. Jak sobie nie podłączymy na Bluetooth,
1: to... Zaleta Syndiana FP1 chyba, czy to był FP1, z 9.3. 93FP1 w Future Pack 1. Tam już te mapy były wbudowane. No i właśnie ale Nokia E50.
2: A co nam z tego przyszło, że te mapy właściwie są wbudowane? Czy były wbudowane?
1: Znaczy długo nic nam z tego nie przyszło.
0: Poza po prostu tym, sobie były. Sobie
1: były. Tak, był GPS. I w końcu doszło do tego, że ten Ovi Maps został udźwiękowiony jakoś tam. Można z tego korzystać.
2: I czy na ile
1: u nas
2: nam,
1: z pokryciem jest różnie.
2: Właśnie, na ile nam to się przydaje? Nam jako niewidomym użytkownikom? Jak to w ogóle wygląda?
1: Znaczy ja, powiem Państwu, że nie mam do tego cierpliwości jakoś. Za dużo tego jest jak dla mnie. Ja potrzebuję szybko skorzystać z nawigacji, dowiedzieć się, gdzie jestem, a nie gdzieś tam przez 11 zakładek i 55 podopcji się przebijać, żeby
2: czyli taki Wayfinder kolejny trochę.
1: Tak, tak, za dużo tego zdecydowanie. No ale jakoś to działa. No można podcastów posłuchać, co prawda nie u nas, na Blind Cool Techu, jak to pani sobie spaceruje po United Kingdom i tam nawija Mobile Speak, gdzie to ma iść i tak dalej, i tak dalej.
2: A
1: także jakoś tam się z tego korzystać.
2: Będziesz podcast o Ovi Maps, czy raczej technicznie nie podejmujesz się?
1: No na pewno nie w moim wykonaniu.
2: Rozumiem.
1: Na pewno nie w moim wykonaniu, bo po prostu ja tego nie umiem. No. Jakoś nie mogę się z tym programem zaznajomić. Niemniej jednak używać się tego da. Mamy wbudowane GPS-y.
2: Z Toxem, jak i z tym MS-em, tak?
1: To nie do mnie pytanie. Wydaje mi się, że MS tutaj radzi sobie lepiej. Ale mogę
2: tak deklaratywnie, tak miało, bo Bobański pierwszy to czytał w ogóle właśnie, więc...
0: A skoro już tak sobie rozmawiamy o GPS-ach, to zawsze, kiedy pojawia się ten temat, nie sposób nie zapytać o dokładność tych odbiorników. Jak to wyglądało? Jak było na początku, a jak jest waszym zdaniem teraz, jeżeli chodzi o dokładność wbudowanych odbiorników GPS?
1: Na początku było ciężko. Na początku było ciężko, było bardzo źle nawet, powiedziałbym. Dlatego, że telefony nie posiadały funkcji AGPS, czyli wspomagania GPS, czyli lokalizowania naszego odbiornika GPS przez za pomocą sieci komórkowej, to mówiąc to tak bardzo oględnie. Jak się pojawił ten AGPS, no to już da się z tego korzystać. Da się z tego korzystać na wolnym powietrzu, kiedy jesteśmy w transporcie publicznym, gdzieś tam nas przycisną za mocno, no to wtedy już jest problem. Ale jeśli nie mamy zewnętrznego GPS-a, możemy się takim GPS-em wbudowanym pobawić, jakoś tam wesprzeć. No ja go zawsze, zawsze z niego korzystam jako z odbiornika rezerwowego jednak. Chociaż będzie podcast o telefonie Nokia 701, pierwszym telefonie z Bellą na pokładzie, że tak ją nazwę, z Symbianem Belle. I ten telefon, nie wiem, czy taki egzemplarz mi się trafił, ale GPS wbudowany jest po prostu rewelacyjny. Nawet niecałe 10 sekund jest pierwszy fix i dokładność jest nawet lepsza od odbiornika mojego zewnętrznego, też już dość starego, ale jednak chodzącego Nokia LD3W, także jest dobrze.
0: Tak sobie rozmawiamy a propos tych różnych telefonów, tak trochę pominęliśmy właśnie chociażby telefon, z którego ja korzystam, E51. No w sumie można by powiedzieć, że to jest żadna rewelacja, bo nie ma nic specyficznego. Natomiast właśnie ja chciałem powiedzieć, bo w sumie...
2: Nie, E51...
1: Poczekaj.
0: No. Okej. Okay.
1: Nie, no właśnie chciałem powiedzieć Michałowi, żeby dał się Michałowi wypowiedzieć. Michałowi dy.
0: Znaczy ja teraz mogę mówić? Mogę mówić? A dziękuję bardzo. Dobrze, to ja już mówię, bo w sumie Nokią E51 się zainteresowałem przez podcast Michała Kasperczaka, który nagrał audycję na temat tego telefonu, ale jakoś tak chyba z specjalnego zachwytu to w nim w ogóle ten telefon nie wzbudził. Między innymi dlatego, jak dobrze pamiętam, że ten telefon był wyposażony w jeden głośnik. A dla mnie akurat, jako że też sobie cenię jakoś tam dyskrecję, to ten fakt, że ten telefon był wyposażony w jeden głośnik, to była naprawdę bardzo fajna sprawa, bo w tych telefonach, nie wiem jak w innych, bo ja przede wszystkim właśnie z tej E51 korzystam, ale jeżeli zależy mi na dyskrecji i na tym, żeby sobie bardzo po cichu coś odsłuchać z programu udźwiękawiającego, to wystarczy palcem zakryć ten głośnik, telefon przystawić do ucha i w zasadzie nikt poza nami tego nie słyszy, a my to słyszymy całkiem dobrze. Czego nie da się niestety zrealizować w przypadku telefonów, które mają na przykład dwa głośniki. Albo przynajmniej jest to bardziej problematyczne.
1: To nie jest, bo z tymi telefonów z dwoma głośnikami to jest niewiele. wbrew pozorom. Ja pamiętam o dwóch, o Nokia N82 i o 6110 Navigator.
2: I N73.
1: No tak. Być może, no nawet...
2: Tak, głośniki z... Najbardziej taki okay. Stereofoniczny chyba telefon w sumie.
1: No dobrze, skoro tak mówisz. Z czego 6110 Navigator ma te głośniki bardzo blisko siebie, tak jak Buxens, jak Państwo widzieliście Buxensa, tak można nawet mieć takie wrażenie, że to jest jeden głośnik, a to są dwa. Także przykryć też się to da. Tutaj zależy od umiejscowienia tego głośnika. Mhm. Bo na przykład bardzo trudno mi się przykrywa głośnik w Nokii E71, którą posiadam. I on jest na górnej ściance usytuowany, tak dziwnie troszeczkę.
0: W51 jest z tyłu. E6,
1: w Nokii E6 jest też z tyłu, także po prostu płasko kładę sobie na rączce telefonik, no i on tylko mówi do mnie, tak?
0: Dokładnie.
1: Nie muszę tam specjalnie operować screen readerem. Nokia E51 to jest dobry telefon, to ja złego słowa na niego nie powiem. Był.
0: No niecałe 4 lata mi służy telefon. Już, także jak na obecny sprzęt elektroniczny to całkiem długo bym powiedział.
1: Tak, to dokładnie tak. Był telefon Nokia E50, to taki pierwszy z Symbianem trzeciej edycji, gdzie weszły te certyfikaty i tam po prostu Mobile Speak doznał totalnej porażki, że tak powiem, gdyż to się cięło, to się w ogóle...
2: A to w ogóle był taki ciężki telefon, cuda, ciężki różne w sensie były straszne. On się bardzo zacinał, nie tylko że nam, ale w ogóle ludziom.
1: Nie, on się zacinał z Mobile Speakiem, strasznie z Toxem, jako tak udało się z tego korzystać. No tam mnóstwo tych firmware'ów uaktualnie otrzymał, później już tam było z nim lepiej, ale generalnie model udany to nie był. No i jego następcą był E51, który już te wszystkie jakby wady, tych wszystkich wad został pozbawiony.
2: Tak.
1: Kolejny telefon to jest Nokia E52 z tej serii, który jest do dzisiaj, którego ja osobiście nie lubię. A wiem, że wiele osób niewidomych ten telefon lubi, używa, korzysta i myślę, że długo lubić będzie. Także no, są gusta i guściki, wiadomo. A czy on jest udany, no to jeśli o mnie chodzi, to nie, ale mówią ludzie, że jest udany, także może ja się nie znam też.
2: Jeśli można, ja się troszeczkę wytłumaczę z tej mojej, powiedzmy, niechęci do telefonu Nokia E51. To
1: nie, bo to późno wtedy było i może dlatego.
2: Późno w sensie nagrywania?
1: Tak.
2: Nie, to właśnie było wcześniej, nie pamiętam. Natomiast problem był inny. To był, jakby to umiejscowić w czasie, to był bo to jesienią 2007 roku, ja już ponad rok używałem Nokia 6630, która mi się trochę zaczęła zacinać. I Nokia E50 mi się nie podobała, nie lubiłem tego telefonu, on nie miał Wi-Fi, nie miał, właściwie no jakoś tak dużo o nim złego jednak słyszałem, nie podobała mi się też klawiatura. Bardzo jakoś tak entuzjastycznie brzmiały, tak samo jak z tą Nokią E6 teraz, zapowiedzi właśnie wprowadzenia Nokii E51, która będzie miała wszystko poza GPS-em, znaczy będzie miała Wi-Fi, będzie metalowa, będzie miała dobrą baterię, no i właściwie same plusy. No i telefon udało mi się kupić w erze bardzo okazyjnie i to bardzo jako od razu jak on wszedł na rynek, jakoś tak chyba wczesną wiosną 2008 roku. No i pozbyłem się tego telefonu, bo to, że głośnik miał z tyłu, to powiedzmy, że dosyć błaha sprawa. Klawiaturę z perspektywy czasu uważam, że miał udaną tak naprawdę ten telefon. Natomiast na tamte czasy ani chociaż o Mobile Speak to do końca pewności nie mam, ale Tox przynajmniej nie współpracował z nim dobrze. Tam były jakieś opóźnienia i jak ja sprzedałem ten telefon, jakoś pojawiła się nowa wersja Toxa, dobrze ten telefon obsługująca. No bo to właśnie jest problem do tych programów symbianowych naszych, Mobile Speaków i Toxów, że one... No teraz to się jednak coraz bardziej unifikuje, mimo tych zmian w Symbianie, że albo jak już coś takiego Symbiana czyta, no to czyta, chociaż też pewnie potem to o tym będziemy mówić, że z różnymi telefonami, różnie tymi nowymi też to działa, ale wtedy mogło być nawet tak, że prawie cały jakiś tam telefon był nieudźwiękowiony i tak mi ta Nokia owszem działała, ale to wszystko było toporne, wolne, dziwnie jakieś akustycznie to było dziwne, no i dlatego się telefonu pozbyłem.
0: No ja powiem tak, tak jak mówiłem, ja z tego telefonu korzystam już prawie 4 lata, bo kupiłem go jakoś tak w drugiej połowie 2008 roku. Natomiast powiem szczerze, ja ten telefon kupiłem między innymi też z tego względu, że tam pojawiła się informacja, że ma to Wi-Fi. No i tak sobie pomyślałem, o, to będzie coś fajnego. Będzie można sobie rozmawiać na przykład na Skype'ie przez telefon, nie trzeba będzie się jakoś tam, powiedzmy, być przywiązanym do tego komputera i będzie można sobie w dosyć wygodny sposób to realizować. Okej, okay. Wtedy jeszcze nie było Skype'a na Symbiana, wtedy jeszcze przeprowadzało się te rozmowy za pomocą takiego programu, który nazywał się Fring. To trzeba było sobie doinstalować te aplikacje. Jakość tej rozmowy była no, taka, jak to jakość telefoniczna. Natomiast powiem szczerze, zamysł nie wypalił. Z kilku powodów. Dwa najbardziej podstawowe były takie, że bardzo szybko zjadało baterię na Wi-Fi. To jest raz. A dwa, kiedy trzymało się ten telefon przez pewien okres czasu na Wi-Fi i korzystało z niego, rozmawiając na przykład właśnie przez tego Fringa, to po prostu się ten telefon stawał bardzo nieprzyjemnie ciepły. Tam się wszystko nagrzewało.
2: Nokia E51 tak miała nawet w normalnych rozmowach telefonicznych. Ona szybko się nagrzewa.
0: Wiesz co, akurat tego powiem szczerze, ja czasem dość długo rozmawiam, ale to jeżeli nawet się tam trochę nagrzewa, to ja tego specjalnie nie zauważam, ale w momencie korzystania z sieci bezprzewodowej to było już naprawdę bardzo zauważalne i to było już takie dosyć nieprzyjemne. Więc
1: no i też co tu dużo mówić, tak to mogłoby być niebezpieczne, że to się tak grzało, bo jednak telefon się grzeje, wiadomo, no ale jeśli się grzeje za mocno, no to może się zdarzyć różne, mogą się zdarzyć różne dziwne wypadki.
0: Tak odpukać tak, jeszcze jakby, nic się nie stało.
1: Odpukać, tak. No nie to, żebym tutaj źle życzył. No,
0: dobrze.
2: Powiedzmy, bo ty tutaj wśród nas, no Rafał jest taką osobą, która najbardziej Wi-Fi i sieci bezprzewodowej najbardziej chyba używa w telefonach z nas wszystkich. I no, jak to się, znaczy, dlaczego uważasz, że ta sieć bezprzewodowa jest taka, że to jest taka jednak ważna rzecz? Bo ja przyznam szczerze, że dla mnie to nie jest jakaś rzecz bardzo istotna w telefonie.
1: W ten sposób, że ja jestem wygodny człowiek, ja się w niedzielę urodziłem, no i ja sobie ułatwiam życie jak tylko mogę, nawet netbooka posiadam i nawet jego mi się nie chciało wyjmować niekiedy, żeby go odpalić, tam coś sobie zrobić. No a telefon jak wiadomo jest pod ręką, także dość szybko można go tam zawsze wydobyć, uruchomić sobie tą stronę i sobie ją przejrzeć, to pewnie dlatego, bo ja już zacząłem korzystać z internetu, kiedy to było stosunkowo drogie, gdzieś tam w 2007 roku, na swoje 6670, później był Classic, też nie miał jeszcze Wi-Fi, miał, wtedy weszły w plusie pakiety internetowe, które
2: o,
1: tam...
2: O, Classic też fajny telefon, bardzo.
1: Tak, to był bardzo fajny telefon, bardzo źle wykonany, ale bardzo fajny pod względem responsywności, pod względem brzmienia głośnika tego telefonu, pod względem rozmów, bardzo fajny telefonik. No i po prostu wygoda, no. Mobilność przede wszystkim. Zresztą do dzisiaj tak mam, że korzystam z internetu nie tylko przez Wi-Fi, ale w ogóle z internetu. Często korzystam z internetu w telefonie komórkowym.
0: Czyli jak rozumiem, jest to szybsze niż można by było podejść do komputera i coś tam sprawdzić. Bo ja powiem szczerze, że czasem, jak już mam coś zrobić takiego większego, to dlatego, że ja też jestem wygodny i to nawet bardzo, ale ta moja wygoda przekłada się jeszcze też na jeden aspekt, na szybkość. Jak ja chcę coś sprawdzić, to ja nie chcę się tym zajmować przez, nie wiem, 5 minut, kiedy mogę się zająć tym przez minutę. Więc po prostu, skoro mi minutę zajmie odpalenie, właściwie podejście do komputera, który i tak jest cały czas włączony, bo ja nie wyłączam komputera, Więc kiedy on jest cały czas włączony, ja sobie do niego podejdę, odpalę przeglądarkę i coś sprawdzę, to mi to zajmie mniej czasu, zdecydowanie mniej czasu, niż uruchomienie w telefonie komórkowym przeglądarki internetowej, wpisanie z klawiatury numerycznej adresu strony internetowej, czyli tak jakbym pisał SMS-a, no i później jeszcze nawigowanie po tej stronie, no co jednak jest trochę powolniejsze.
1: Ja mam klawiaturę QWERTY.
0: A, no tak.
1: Może dlatego idziemy to szybciej, tak.
2: Może warto by to zaktualizować, screen reader, może jeszcze jakieś nowe funkcje w tym internecie dojdą.
1: Wiesz co, to nie jest już tak, że to się robi wolniej. No wiadomo, że to jest troszeczkę inna praca niż na Windowsie. Zwłaszcza duże strony, typu jak dobre programy na przykład, no to się wczytuje nieco wolniej, nieco ociężalej, może tak. Ale to już nie jest tak. Nie czuję się to od tego, że ojej, to jest komórka i tutaj trzeba się przebić, coś tam zrobić, wpisać, wykombinować. To nawet na ekranach dotykowych da się z tego dość szybko korzystać.
0: No to dobrze
1: także
0: wiedzieć.
1: Tu się to poprawiło. Niemniej jednak znam ludzi, którzy do dzisiaj po prostu tego rozwiązania nie używają i używać nie będą. No. Tak jak mówiłem, o gustach się nie dyskutuje.
0: Dokładnie. Jedni mają tacy, inni mają inny gust, a może wy nam coś powiecie o

0: Oczywiście.
1: Ja
0: zwłaszcza
1: prędzej
0: w Symbianach.
1: Ja prędzej to korzystam z iOS-owego maila.
0: A to ci się wcale nie dziwię.
1: Ja powiem szczerze, no, ale... ja nigdy nawet nie skonfigurowałem sobie tej poczty w komórce.
0: Nie, to jestem taki człowiek, że jak już coś mam, to wykorzystuję to na maksa, staram się bynajmniej. Także sobie te poczty zawsze konfigurowałem. W przypadku klasika, w przypadku tych starszych Symbianów, to niekoniecznie mi się chciało z tego korzystać. Ale w przypadku programu Nokia Mail, wbudowanego w Symbian Anne, no już skorzysta się z tego zdecydowanie lepiej.
2: A jak właśnie, bo czasami ludzie o to też pytają, jak z dostępnością. Generalnie to są dostępne rozwiązania, ten klient Nokii i nawet w tych starszych telefonach to zawsze było.
0: Klient Nokii w starszych telefonach on był zawsze dostępny, tak mi się wydaje.
2: Tak, ja nawet umknęła, na 6630 wiem, że jakoś go wystałem.
0: Umknęła taka ewentualność, że on nie mógł być dostępny. Jak się tym bawiłem, to mi to zawsze czytało. Dochodzą mnie słuchy, że nie wszystkie motywy ustawione w telefonie z nie wszystkimi motywami radzi sobie Tox, jeśli chodzi o Nokia Mail. A w przypadku Mobile Speaka nie ma najmniejszego problemu. Tak to jest na dzień dzisiejszy. No, wcześniej było jeszcze lepiej, no, myślę, chyba. Znaczy, jeszcze lepiej w sensie dostępności, bo w sensie funkcjonalności to taka duża skrzynka odbiorcza się z tego robiło i tak niekoniecznie. Tutaj już lepiej, można sobie te wiadomości jakoś tam pogrupować, poustawiać. Z nimi pokombinować coś więcej.
2: No ale też to zależy, czy ktoś ma jedno konto mailowe, czy na przykład ktoś, nie wiem, ma listy dyskusyjne, czy używa wszystkiego w jednym folderze na przykład, nie grupuje, bo jednak
0: no fajnie się korzysta z kont iMapowych, gdzie można sobie po stronie serwera poustawiać filtry.
1: A tak z ciekawości, Rafale, zapytam, ile tak masz wiadomości w skrzynce odbiorczej iMapowej, tak mniej więcej, na przykład w tej głównej?
0: Nie wiem, 1000 coś chyba.
1: I nie, bo chodzi mi o to, czy nie odczuwasz jakiegoś obciążenia, bo ja na przykład mam około 100 tysięcy w ogóle w skrzynce, a 12 tysięcy w odbiorczej, więc zastanawiam się, co by się działo.
0: Czy... To znaczy nie, no słuchaj, ja sobie ustawiłem pocztę w ten sposób, że pobiera mi chyba 250 wiadomości.
1: Aha, na tej zasadzie, czyli on nie pobiera wszystkich nagłówków, tylko po prostu pobiera X najnowszych.
0: Nie, no, okay. Miejsca by nie starczyło.
1: Okej.
0: Okay. Miejsca by nie starczyło. Także ja mam podpięte 3 konta i te 3 konta działają zupełnie dobrze, także z tego się da korzystać. Ale o czym to ja chciałem powiedzieć? Aha, troszeczkę chciałem zmienić temat. Krótko, jeśli mogę, bo mówimy tutaj o Symbianach. Ja swego czasu miałem przyjemność wątpliwej jakości korzystać z Windows Mobile.
1: No i jak?
0: I z Mobile Speaka właśnie na system Windows Mobile. Był to Mobile Speak 4.0, czyli to było już jakiś czas temu.
2: Czyli pierwszy Mobile Speak, który te dotykowe...
0: Pierwszy Mobile Speak, który tam coś tam umiał. Oczywiście był on na zasadzie kawałek spolszczymy, kawałek nie. To było straszne w ogóle, że tak się... dopuszczało program do obiegu. No ale cóż, pozdrawiamy firmę, która dystrybuuje Mobile Speaka. Ale korzystać się z tego dało, naprawdę tam działało czytanie słowami, znakami, akapitami i tak dalej. Działa obsługa Internet Explorera. Działało niemalże wszystko. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem tego, bo oczywiście dokumentacji też nie było. I umiałem zrobić na tym telefonie wszystko, poza wpisaniem kodu PIN oczywiście. Także niestety nie było mi dane przez ten telefon porozmawiać. Tak, kurczę, nawet się z Wi-Fi połączyłem jakoś tam, ale PIN-u nie wpisałem. To rozwiązanie się u nas w Polsce jakoś nie przyjęło, a myślę, że szkoda, bo to bardzo, bardzo szybko działało, tylko że no właśnie brak wsparcia ze strony dystrybutora tego oprogramowania niestety.
1: No szkoda, bo to mogło być coś, no bo teraz to już raczej Windows Mobile też nie jest jakąś nowością. Windows Phone 7, który nie posiada żadnego screen readera, dodajmy, bo ostatnio nawet właśnie w komentarzach pod audycją dotyczącą podsumowania minionego roku jeden ze słuchaczy zapytał, jak to właściwie jest z tym Windows Phone 7, to jeszcze od razu powiem, bo odpisałem, ale gdyby ktoś nie czytał,

0: to powiem i jeszcze przy okazji po prostu odrobinkę to rozszerzę. Na chwilę obecną żadnego screenreadera w Windowsie Phone 7 nie ma i raczej będą z tym problemy, bo po prostu Microsoft nie zaimplementował tam jakichś mechanizmów żadnych, dzięki którym można by to było w miarę przystępny sposób zrobić. Nawet jakiś czas temu doszło do spotkania przedstawicieli kilku organizacji zajmujących się problemami osób niewidomych z Microsoftem. Przedstawiciel Microsoftu odpowiedzialny w ogóle za ten cały dział accessibility, dostępności, oczywiście jak zwykle powiedział, że zrobią co w ich mocy, na ile tylko będą w stanie, natomiast no, na ile jest to prawdą, to przekonamy się za czas jakiś, bo na chwilę obecną sytuacja wygląda w ten sposób, że Windows Phone 7 to jest system operacyjny, którego po prostu nie udźwiękowimy. No właśnie.
1: Niestety,
0: na chwilę obecną taka smutna, a nie inna prawda jest. Dobrze, teraz myślę, że zrobimy sobie znowu odrobinę muzycznego wytchnienia. Ja przypomnę namiary na naszego Skype'a radiowego tyflopodcast.net. Można dzwonić, może wy nam coś jeszcze ciekawego powiecie, dorzucicie jakiś głos w dyskusji na dzisiejszy temat, czyli o programach udźwiękawiających telefony komórkowe, o Toxie i Mobile Speaku, bo o tym właśnie do godziny 21 wspólnie z Michałem Kasperczakiem oraz Rafałem Kiwakiem w ramach audycji Tyflo Podcast w Radiu N będę rozmawiać.
2: Radio N.
0: Wracamy do naszej dzisiejszej rozmowy o telefonach komórkowych, a konkretnie o programach, które osobom niewidomym ułatwiają wykorzystywanie po prostu tych telefonów w praktyce, czyli o programach odczytu ekranu, o programie Tox, programie Mobile Speak, o tym wszystkim, co się działo, jeżeli chodzi o te telefony. O, zdaje się, że mamy jakiś telefon, to przy okazji odbiorę. Halo, kogo witamy?
3: Halo, witam serdecznie.
0: Witamy.
3: Witaj, Michale. Panie, czy uprzejmie, to nie wiem, czy już jesteśmy na antenie.
0: Już jesteśmy na antenie, już antena do twojej dyspozycji.
3: Rozumiem, więc tak, ja chciałem tak pokrótce, że tak powiem tak, chciałem wspomnieć o Nokii E65, ale to nie tylko dlatego, że ją miałem, ale też dlatego, że to był telefon taki zgrabny w miarę i taki bardziej z tych zgrabniejszych. Jaki on tam był, to już tam inna kwestia. Natomiast co jeszcze? Chciałem powiedzieć a propos tego Toxa i Mobile Speaka. Ja uważam, że nie wiem, czy mam rację, ale używam tych dwóch programów w tej chwili akurat i mogę powiedzieć, że i tak według mnie Tox jest bardziej jakby stabilny w pewnym sensie. To znaczy, po naciśnięciu konkretnej kombinacji, konkretna kombinacja, to znaczy mamy konkretny efekt. Co nie zawsze można powiedzieć o MS-ie. Jakoś tak. Nie wiem, tak mi się na razie wydaje. Natomiast dlaczego MS jest bardziej w tej chwili popularny? Przede wszystkim dlatego, że sposób licencjonowania MS-a jest bardzo ciekawy. To trzeba im przyznać. Tu nie mamy programu przypisanego ani do karty SIM, ani do urządzenia w tej chwili, tylko do numeru telefonu.
1: Możemy mieć przypisany do urządzenia w dalszym ciągu, jeśli chcemy.
3: No tak.
1: Mamy wybór i program się przypisuje generalnie do numeru telefonu. Ale jeśli chcemy mieć tylko i wyłącznie do urządzenia, zmieniamy często karty SIM, taka ewentualność jest.
3: No tak, ale...
1: Także no, tu się tam wtrąciłem troszkę, ale...
3: Nie wiem, ale powiem szczerze, że to jest mniej korzystne, ale poza tym cena Mobile Speaka, znaczy w tej chwili jest mniejsza od Toxa na dzień dzisiejszy. Nawet jako nowego programowania. Już nie wspomnę.
1: To jest generalnie porównywalne jakieś tam. To myślę, tego bym się tutaj nie czepiał. Niemniej jednak w zupełności masz rację, to jest telepatia, bo my o tym rozmawialiśmy.
3: A Toxa za 1000 ponad. Ale...
1: No nie, 800 zł to nie kosztuje, to kosztuje więcej. Nie będę się tutaj kusił, ale to jest bardzo porównywalne. Ceny obowiązujące, że tak powiem.
0: I to chyba zawsze tak było, słuchajcie, że programy, ten zarówno Tox, jak i Mobile Speak, one kosztowały podobne pieniądze. To nie było na zasadzie takiej, że coś jest...
1: Z reguły był zawsze tańszy.
0: Mhm.
2: Tak, on był zawsze trochę tańszy, potem się pojawiały promocje jakieś gwiazdkowe w Madisonie, czy tam około gwiazdkowe albo około homerowe, że Tox był kosztował powiedzmy tyle samo ile Mobile Speak, to wtedy Mobile Speak kosztował jeszcze tam 30 zł mniej, ale to były takie, no takie dosyć groszowe w sumie rywalizacje takie cenowe. No. Chyba by coś teraz się zmieniło na dniach, to może coś, ale chyba nie.
1: Nie ukrywam. A może Robert, ty powiesz coś na temat syntez zawartych w Toxie, w Mobile Speaku, bo wiem, że ty bardzo byłeś, jesteś myślę dalej za readboardem. Jak ty to widzisz, jak to odbierasz?
3: Jak ci się z tego korzysta? Ja w tej chwili używam tak w Mobile Speaku readboarda i Ani, bo sobie taką sobie wziąłem, bo tak miałem taką ochotę. Chciałem zobaczyć, jak to działa. I muszę powiedzieć, że Ania jest wyraźna, bardzo wyraźna w Mobile Speaku. To jeszcze muszę powiedzieć, że jest dosyć szybka jak na to, na tę syntezę, na ludzką syntezę. Dość responsywna, o ironio. Myślałem, że będzie z tym gorzej. Natomiast readboard, jak zawsze, prawda, niezastąpiony, że tak powiem, bez żadnego problemu. Działa, choć powiem szczerze, nie wiem, czy to jest wina programu, czy telefonu, bo mam E52 i 6110 nawigator na jednym Toxa, na drugim właśnie MS-a, to muszę powiedzieć, że czasami to nie reaguje tak, jak bym chciał. Nie wiem, czy to jest wina mobila, czy czegoś takiego. No w każdym razie według mnie no Tox się zachowuje troszeczkę stabilniej. Acz nie wiem, no, można by tu polemizować, prawda? Ale po Toxie wiadomo, czego się spodziewać. Bo w mobilu czasami, a może to jest wina telefonu, nie wiem na co.
1: No to ja może pociągnę temat.
3: 5,70.
1: Pociągnę temat, przejdę powoli do Symbiana Anny.
3: No właśnie, bo już jest po 20. Ja chciałem się dowiedzieć o ten Nokia Screen Reader, o tym czymś. Po 20 już jest.
1: To o tym też powiem.
0: Dobrze, Rolabia, ja jeszcze mam takie, no, taką kwestię do ciebie. Czy jeszcze jakieś takie refleksje swoje? Chciałbyś coś nam dodać jeszcze, zanim przejdziemy właśnie do tego tematu?
3: To znaczy, ja liczę na to, że mobile cały czas się będzie jakoś tam rozwijał i pewne niedoróbki zostaną naprawione, że tak powiem. Może naprawdę będzie to fajny program. Zobaczymy. No, w każdym razie sposób licencji w tej chwili mobile'a jest bardziej korzystny. Czy tak według mnie jest bardziej korzystny niż Tox.
0: No a ja mam nadzieję, że w ogóle wszystkie te programy odczytu ekranu, jeżeli jeszcze mają być płatne, jeżeli ich Nokia Screen Reader gdzieś tam nie wyprze, no to że będą się rozwijać i że będą nadążać za tym, co dzieje się w systemach operacyjnych, w systemie Symbian. No bo to przecież chodzi, żebyśmy nie zostali z programem, który nie będzie w stanie nam na przykład czegoś udźwiękowić. Dobrze, Robercie, bardzo ci dziękuję za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia. Jeżeli wy również chcecie coś powiedzieć a propos naszego dzisiejszego tematu, no to oczywiście dzwońcie, tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. Wracamy tymczasem do tematu. Tak jak już mówiliśmy, teraz porozmawiamy nieco na temat teraźniejszości. No i właśnie, teraz ale chciałeś o Symbianie Anna co nieco powiedzieć.
1: Symbian Anna i te oba rozwiązania, mamy Toxa, mamy Mobile Speaka i Tox poczynił pewne postępy dość dawno temu właśnie odnośnie stabilności i tak mu zostało do dzisiaj. Tox, jak zainstalujemy, to jest on bardzo responsywny i bardzo stabilny. Bardzo, bardzo rzadko się zdarza, żeby ten program się po prostu zawiesił, przestał jakoś tam kontaktować. On może reagować wolniej, ale zawsze pozostanie z nami w kontakcie, że tak powiem. Natomiast z programem Mobile Speak jest już zdecydowanie gorzej. Tutaj program zwłaszcza przy użyciu syntezatora Readboard, bądź Jan, jak go zwał, tak go zwał. Tutaj jest zdecydowanie gorzej, to się często zawiesza, to po prostu działa tragicznie. I tutaj apel do dystrybutora, panowie, zróbcie coś z tym, bo to się nie da z tego korzystać, niestety. Ale...
2: Nie, ale aż tak źle myślisz, że jest aż tak wyśmienicie?
1: Jest bardzo źle. I to mówię z pewną odpowiedzialnością, jak tutaj, zresztą robiłem wiele podcastów, to niestety słychać, że to się tnie, no tak, to się zacina.
2: Ja właśnie byłem zdziwiony, bo ja używałem przez jakiś czas na Nokia E6 i to z taką ogromną radością, że no wreszcie jakiś fajny mobile speak, powrót do korzeni, niejako do Jana, do mobile speaka, czyli do fajnego głosu. No i zdziwiłem się, bo tak zaawansowany telefon jak Nokia E6, dużo pamięci, dobre multimedia, wszystko, no a tak jak mówisz, ja...
1: Tragedia.
2: No, zacina się. A kapela, która, tak jak mówił Robert, no super. Ja nie lubię a kapeli w ogóle tego nadakcentowania właśnie ani, ale no byłem bardzo... Bo Loquendo jakoś nie przypadł mi nigdy do gustu, ale...
1: A Loquendo właśnie, proszę Państwa, działa najlepiej z tych wszystkich rozwiązań.
2: Ale chyba jest najmniej wyraźny.
1: Zawarty.
2: Moim zdaniem.
1: Znaczy ja go rozumiem, no ja to w ogóle jestem człowiek uzależniony od mowy syntetycznej, także no to jakby insza inszość, ale jest najbardziej stabilne rozwiązanie Loquendo z Mobile Speak.
2: Akapela bardzo przyjemnie, natomiast Jan, no jakieś problemy, ale Mobile Speak w ogóle tak ma, że on często, chociaż nie zawsze, się często przycina, chociaż też nie zawsze, bo mam teraz Nokia C5 005 megapikseli i tam w tym telefonie fakt, że jeszcze nie aktualizowałem do najnowszych Symbianów, do Symbian Anna. I muszę Państwu powiedzieć, że Mobile Speak z syntezą Readboard, z syntezą Jan, no bardzo stabilnie działa. Bardzo szybko, stabilnie i płynnie. Przede wszystkim, bo to, że szybko, no to, ale płynnie.
1: No to również odsyłam do podcastu o Nokia 5, Symbian 3, V5 bodajże. No to po prostu działało pięknie, tak? To słychać na podcaście, że to chodzi. To się zachowuje tak, jak się powinno zachowywać. Niemniej jednak, no, sposób licencjonowania, o którym mówił Robert, programu Mobile Speak przypisanego do numeru telefonu, czyli tą licencję można sobie przenosić, jak się samemu chce. Można ją przenosić między platformami, czyli między teraz Windowsem Mobile a Symbianem i czymś tam jeszcze, co być może powstanie w międzyczasie, bo to pewnie też przejdzie ta licencja, jak znam życie. No to jest, jak wiadomo, zdecydowanie lepiej. W Toksie mamy tylko Symbiana i mamy ID naszej karty SIM. I z tą kartą SIM, do tej karty SIM jest przywiązany program. No to jest nieco gorzej, ale działanie, stabilność Toksa, no to jest dużo, dużo lepiej. Wchodzi powoli Symbian Belle, który to ma być dostępny w lutym bodajże już. Nie wiem, czy to będzie Symbian Belle, bo Nokia już odchodzi od Symbiana, nawet od samego nazewnictwa tego systemu operacyjnego. Ma to się podobno nazywać Nokia Belle. No jak to się będzie nazywać, to się zobaczy. Tego jeszcze nie wie nikt, nawet ja. Niemniej jednak właśnie testuję Nokia 701 i tutaj już Speak działa lepiej, czyli coś się poprawiło, ale działają też lepiej pozostałe syntezatory, czyli generalnie program zachowuje się lepiej. No ale niestety w samym systemie, proszę Państwa, od lat, no myślę dwóch, nie dzieje się zupełnie nic. Nokia Belle zmieniła się o tyle, Symbian Belle zmienił się o tyle, że przycisk opcji nie jest po stronie lewej, tylko jest po stronie prawej, a przycisk wyjścia jest po stronie lewej.
0: Tak? To duża różnica.
1: Śmiesznie, tak? I jeszcze zmieniło się to, że menu składa się z 40 iluś tam elementów. Wszystko jest wywalone jakby do wierzchu i w gestii użytkownika jest to, żeby to sobie jakoś tam sensownie poukładać, jak się mu chce. No jak mu się nie chce, no to wiadomo, sobie tam klika, przewija sobie ten ekran i tam sobie znajduje to, co się chce. Czyli już nie ma, że tam ustawienia gdzieś pochowane, jakieś tam coś tam. To jest wszystko na wierzchu. Taka jest zmiana. No trudno mi się wypowiadać o interfejsie wizualnym, tak? No bo jestem osobą niewidomą. Także tutaj nie pogadamy. Niemniej jednak stabilność akurat na tym testowym telefonie tego systemu jest dobra. Jak to będzie dalej, bo to wiadomo, takie protoplasty, te 3 czy 4 modele telefonów, które się pojawiły z Symbianem Belle, no to może działać dobrze. Jak wejdzie ta aktualizacja, może być różnie. Ale tak jest na przykład z Symbianem Anna, gdzie na Nokii E7 działa pięknie Anna, natomiast na Nokii E6 już niekoniecznie. Czy tam na Nokii 500 działa dobrze, a na Nokii X7 też już niekoniecznie. Tu jest różnie. I obawiam się, że w przypadku Symbiana Belle będzie tak samo. No ale proszę Państwa, No niestety widać, że Symbian umiera. Pomału umiera. Nic się na tej platformie nie dzieje. Nie ma nic nowego. Bardzo, bardzo strasznie ubolewam na tym, że już od dłuższego czasu, ponad półtora roku, nie wychodzi nowa wersja programu Lodestone GPS, od którego swego czasu niemalże byłem uzależniony. No i trzeba by chyba poszukać czegoś innego, tak mi się coś wydaje. To tak podsumowując, chyba się troszeczkę może za bardzo zagalopowałem, ale myślę, że powinienem to powiedzieć, zwłaszcza, że wiele tych rozwiązań przetestowałem ostatnio.
0: No ja mam niestety podobne wrażenie, mimo że tych telefonów znacznie mniej od ciebie widziałem, ale tak jak już mówiłem w poprzedniej swojej audycji, w poprzednim naszym spotkaniu z Tyflo Podcastem w Radiu N, kiedy to podsumowywaliśmy 2011 rok, że no jak widziałem Nokia E6, to no telefon mnie po prostu rozczarował, tak zwyczajnie po prostu porównując sobie do telefonu, do swojej Nokia 51, czyli do telefonu, który mam już lata. No, jeżeli miałbym wybierać, z jakiego telefonu korzystać, no to zdecydowanie z tej swojej E51, bo po prostu ona działa. A tamten telefon, no, strasznie w porównaniu do E51 był taki powolny, więc jeżeli to jest postęp, no to tak trochę chyba nie w tę stronę.
1: No, nie wiem, czy testowałeś Toxa, bo...
0: Nie, testowałem Mobile Speaka.
1: Nokia E6 jest to telefon na wpół dotykowy, telefon posiadający klawiaturę QWERTY, posiadający również ekran dotykowy. Był o nim swego czasu podcast nagrany przez Piotra. Ten telefon również posiadam. I jak TOX działa z ekranami dotykowymi, myślę, że już większość osób wie. Jest to specyficzna obsługa ekranów dotykowych. Tutaj MS zrobił ogromny postęp, Mobile Speak. Jest to dużo lepiej, mamy kilka trybów do wyboru korzystania z takiego ekranu. A również mamy taki tryb, że jeżeli chcemy dać osobie widzącej telefon, żeby nam coś zrobiła, nie musimy programu wyłączać i osoba widząca może sobie na tym telefonie, że tak powiem, działać. Niemniej jednak, no, z Nokią E6 i Toxem czuję się, że to jest kawałek telefonu. Tak bym to ujął. No niestety nie mogę powiedzieć tego o Mobile Speaku i bardzo żałuję, że muszę to powiedzieć, ale mam S-Pikiem. A dziwię się strasznie, gdyż E6 jest telefonem rekomendowanym przez Code Factory, także ja naprawdę myślałem, że będzie świetnie. I tak się nastawiałem na to, że to będzie dobry wybór. Bardzo walczyłem o ten telefon u swojego operatora. Udało się, niemniej jednak, no, zakup chyba nie do końca jednak trafiony.
0: Ostatnio
2: rozumiem,
0: też...
2: To nie jest to kwestia na przykład firmware'u, że to jakiś nieaktualny firmware albo coś... Nie w tym rzecz jakby.
1: Nie w tym rzecz.
0: Ostatnio też, Rafale, zastanawialiśmy się na temat, rozmawiając przy okazji o App Store, to zastanawialiśmy się wspólnie z Michałem, jak wygląda kwestia dostępności sklepu Ovistore Nokii dla osób niewidomych.
1: Proszę Państwa, nie wygląda, bo jej w ogóle nie ma.
0: Czyli jak w dalszym ciągu wygląda kwestia instalacji aplikacji na Symbiana? Dalej trzeba gdzieś tam szukać po jakichś stronach?
1: Ale oczywiście, że tak. Co sobie znajdziesz, to masz.
0: No cóż.
1: Tu jest kolejna rzecz dla osób niewidomych, którzy, no wiadomo, że gro z nas mieszka sama, na przykład przychodzi telefon, gdzieś tam zakupujemy telefon, trzeba by zainstalować tego gadacza. I bez oka, niestety, no, jesteśmy to w stanie zrobić, bo mi się to udaje, tylko że no, ja jestem takim użytkownikiem, że jak nie oknem, to drzwiami, ale wejdę. Odwrotnie. Jak nie drzwiami, to oknem. I jakoś tam się to da zrobić. Ale to nie ma być tak, że to się jakoś tam da zrobić, tak? To się ma dać zrobić. I o to przecież w tym wszystkim chodzi. To ma być używalne, konfigurowalne, ma być proste. Ma być dla użytkownika, a nie odwrotnie. No, niestety tutaj jest tragicznie. Bo żadnych aplikacji. Ja próbowałem ostatnio przy pomocy mojej żony się bawić Ovistorem i po prostu po trzecim crashu tego programu daliśmy sobie spokój, no bo szkoda nerwów.
0: No to szkoda, bo no tak sobie oglądając i porównując to do App Store'u, gdzie no po prostu wchodzi się, wybiera się aplikację, klika się, że zainstaluj i to już jest, ewentualnie trzeba podać swoje hasło do Apple ID, no to ja myślałem, że tu także no ma to jeszcze jakąś przyszłość, że w Symbianie jednak będzie można łatwiej instalować niż gdzieś tam chodząc po różnych stronach, szukając. Tym bardziej, że tych aplikacji dla Symbiana to jest chyba coraz mniej, prawda?
1: No jest mniej zdecydowanie. To tak jak mówiłem o tych certyfikatach od Symbiana trzeciego, gdzie te certyfikaty weszły, to już tych aplikacji było mniej. Jeszcze ich było się czym bawić, że tak powiem, ale...
2: Czy ja myślę, że teraz niestety... też by się było czym bawić pod jednym warunkiem, że gdybyśmy mieli gwarancję, że te aplikacje działają, a mam niebezpodstawne obawy, że połowa, jak nie 70% nowo instalowanych aplikacji na Symbiana, szczególnie tych wykorzystujących jakieś serwisy społecznościowe, jakieś aplikacje takich webowych czy quasi-webowych, jest niedostępnych w żaden sposób. I to nie, że coś nie czyta. Nic, nawet menu może być nieczytane. Nic po prostu.
1: Tak już. I tutaj jest apel do wszystkich Państwa, jeśli macie już nowy telefon, nie aktualizujcie, broń Boże, aplikacji mapy. Jeśli kiedykolwiek chcecie z tychże map skorzystać, to nie róbcie tego, nie aktualizujcie map, gdyż no, pod Toksem nie włączą się w ogóle, pod Mobile Speakiem się włączą, ale nie powiedzą nic. Tak to niestety wygląda na dzień dzisiejszy. Ja narzekałem sobie troszkę, ale...
2: A ja też narzekałem, bo w Nokii E6 mi się, znaczy w tych nowych Symbianach, w Annie tak jest, że tam on po włączeniu telefonu żąda uaktywnienia konta właśnie w OVI, Nokia OVI, tak to się nazywa?
0: OVI Sklep, zdaje się, czy OVI Store.
1: Nie, w OVI, po prostu OVI.
2: OVI. No i to jest tak, że jeżeli tego nie chce się zrobić, to no trzeba, albo czasami uda się wyłączyć, albo trzeba poprosić o pomoc osobę widzącą, bo nie da się w żaden sposób tej opty anulować jakby tego monitu.
1: Znaczy wiesz co, nie, to nie jest tak, to jest usługa, Nokia daje taką usługę i problem jest taki, że ta usługa się przydaje, bo nam się niejednokrotnie przydała.
2: Tak, ja abstrahuję, ja rozumiem.
1: Telefony do testów i po prostu te dane automatycznie wpisuję tylko hasełko i one się ładnie, pięknie synchronizują, kontakty, kalendarze, wszystkie inne. No to fajnie, tak? Przecież o to chodzi. Tylko, że twórcy screenreaderów powinni zrobić coś, żeby to jako tako obsłużyć.
0: Tym bardziej, że te screenreadery nie są darmowe.
1: Dokładnie tak. Mamy teraz Nokia screenreader. Jeszcze krótko powiem o Nokia screenreader. Nokia Screenreader, proszę Państwa, wyprodukowany przez Code Factory. Ja postaram się pokazać na podcaście najbliższym o Nokia 701, chociaż tam nie bardzo jest co pokazywać. Ale wymyślili sobie panowie z Code Factory, że zrobią darmową aplikację, która się nazywa Nokia Screenreader. Jak już mówiłem na podcastach o Mobile Speaku, który posiada wiele trybów, bodajże 5, nie chcę mi się teraz liczyć tego, ale chyba 5 obsługi ekranów dotykowych, Nokia Screenreader nie posiada jednego, nie posiada trybu kwadratów, czyli trybu, od którego Mobile Speak zaczął w ogóle przygodę z ekranami dotykowymi. Takiego najbardziej trudnego, myślę, trybu. Nie posiada wirtualnej klawiatury, ale pozostałe tryby, czyli tryb klawiatury numerycznej, tryb rysika, tryb joysticka i tryb kursora przeglądania są dostępne. Są dostępne, jest dostępny skrót sprawdzający stan baterii i tam stan wszystkich tych wskaźników telefonu i bluetootha, zasięgu i tak dalej. Jest dostępny internet, gdzie można skakać po nagłówkach, po linkach i bodajże po akapitach i można czytać wszystko i już i to wszystko. I kolejna wada, myślę, póki co, bo nie spodziewam, żeby to się jakoś tam zmieniło na lepsze, chociaż mogłoby, a mianowicie wada taka, że mówi to do nas syntezatorem wbudowanym w telefon Nokia, czyli syntezatorem Marta.
0: Ale mówi po polsku.
1: To jest nic innego jak Nuance, tak, mówi po polsku, ma interfejs angielski, mówi po polsku. Jest to nic innego jak Nuance Scansoft Agata, tyle że po prostu podmieniono nazwę i lekko zresamplowana, że tak powiem, czyli brzmi to cokolwiek dziwnie.
0: Pogorszona jest ta jakość moim zdaniem w porównaniu do Agaty, tej starej Agaty, toksowej.
1: Tak, tak, tak, tej starej Agaty. O tej starej Agaty.
0: To jest jeszcze troszeczkę gorzej.
1: Stara Agata. Tak.
2: Ale to dobrze, że mówi po polsku, bo ja myślałem, że to jest, że bo zawsze wszędzie to było napisane, że to jest w różnych tam językach, polskiego nie było. I ja myślałem, że to będzie, skoro jest in English tylko, no to będzie trzeba się przełączyć na angielskie telefony, żeby jakby tą angielską syntezą obsługi...
1: Aha, ja ci grzecznie pyta, jaki język chcesz sobie wybrać, nawet instalator jest po polsku. Wszystko robisz po polsku. Później grzecznie cię pyta, czy chcesz włączyć program. I tyle. Czy nawet sam się włączasz. Bo teraz wyszła nawet nowa wersja tego Nokia Nidera, tylko niestety nie mogę się doszukać, co oni tam zmienili. Jakoś brak jakiejkolwiek dokumentacji na ten temat póki co. Niemniej jednak takie rozwiązanie jest. Korzystać się z tego da.
0: A co z Loadstone'em i Nokia Screen Readerem?
1: Świetnie. Tutaj jest bardzo dobrze nawet. Nie tylko dobrze, ale i bardzo dobrze. Loadstone jest obsługiwany całkowicie. Działa autozajmianie, działa wszystko.
0: Czyli tak naprawdę, jeżeli komuś telefon jest potrzebny do wysyłania SMS-ów, dzwonienia, ewentualnie jeszcze korzysta z nawigacji i chciałby sobie coś w internecie sprawdzić, to już nie musi kupować screen readera.
1: Tak, tyle że on nie kupi sobie taka osoba telefonu z ekranem dotykowym, umówmy się.
0: Czyli, ale czekaj, bo nie, no. Nokia, czyli on tylko działa na Nokiach z ekranem dotykowym, czy też z klawiaturą?
1: Plus C5, plus Nokia C5, którą posiada Michał, która jest jedynym telefonem z klawiaturą alfanumeryczną.
2: I w miarę, który jest w miarę tani, chociaż nie, bo myślę, że Nokia, nie wiem, on z 500 jeszcze nie działa, te 700 są drogie jeszcze, natomiast no ja myślę, że on będzie za czas jakiś niedługi działać z innymi telefonami. Taką mam
1: Proszę Państwa, fajne telefony, mamy 701, to jest kawał dobrego telefonu, mamy E7, który zakochałem się w tym telefonie niemalże, tylko kurczę, szkoda, że one na Symbianie są, no.
0: A na czym byś to chciał?
2: Niech one sobie będą na Symbianie, ale niech te mobile speaky i toksy, no wreszcie jakby jakoś są ulepszane. Będą. Bo mi Symbian jako system aż tak nie przeszkadza. Natomiast no, żeby to czytało więcej.
0: Tylko teraz, wiecie, jest pytanie takie, po czyjej stronie to jest wina? Czy po prostu Nokia już nie dostarcza jakichś pewnych tam mechanizmów, bo też do końca nie wiemy, jak wygląda architektura tego systemu i czy na przykład Nokia ma tam jakieś ułatwienia dla twórców, screen readerów, jakoś tam ma jakiś tam pomost dostępnościowy, czy nie ma? Czy to jest ich wina, czy po prostu zarzucają?
1: Ja myślę, że to jedno i drugie. No zarówno Nuance poszedł w inną stronę, jak wiadomo. Kod, który tutaj poszedł bardziej w stronę Androida na przykład, poszedł bardziej w stronę właśnie Nokia Skinnera, gdzie oddaje tego mobile speaka już no jakby za darmo. Także no też muszą mieć z tego jakiś zysk, bo no, umówmy się, nikt niczego za darmo nie robi.
0: No oczywiście.
1: Także myślę, że obie strony zdają sobie sprawę z tego, że no to już pomału ten system się kończy. No.
0: Ja zresztą czytałem takie informacje w internecie, że jeszcze Nokia oczywiście oficjalnie tego Symbiana nie uśmierca, broń Boże. Jeszcze ma wyjść ileś telefonów, które będą wspierały Symbiana i które będą dedykowane co do tego systemu, że to jest jeszcze taki plan na kilka najbliższych lat. Natomiast... Co potem?
1: Do 2016.
0: Zdaje się Windows Phone 7.
1: To jest, proszę Państwa, dużo. 4 lata to jest dużo, wbrew pozorom. Kurczę, no jest kilka fajnie dostępnych telefonów. Jest Nokia 500, która jest reklamowana niemalże wszędzie. W Playu, w Nixie, w Plusie, Mixie i tak dalej. Dostępna za złotówkę. Tani telefon, bo on tam niespełna 700 zł kosztuje. Tani smartfon, procesor 1 GHz. Bardzo fajnie zrobiony pomimo tej jego taniości. I bardzo fajny telefon, naprawdę fajny telefon, no tylko że ten środek ma już taki trochę niekoniecznie się rozwijający. A szkoda,
0: no...
1: To sobie pogadałem.
0: No to co, no ale wiesz, Rafale, słusznie, bo no, ty jednak tych telefonów trochę miałeś w rękach, widzisz, co się dzieje i masz jakiś pełniejszy ogląd niż, powiedzmy,
1: widzę,
0: no,
1: Państwa,
0: my, którzy...
1: Wcale mnie to nie cieszy. bo ja długo się trzymałem tego Symbiana i chyba się w końcu poddam. Tak właśnie z Michałem niedawno rozmawialiśmy telefonicznie i że chyba przegrałem z Accessibility Symbianowym.
0: No ale to w takim razie co dalej?
2: Znaczy Accessibility no nie nadążyło za tobą i za użytkownikami.
1: Tak, chyba tak. Co dalej? No na razie jest Nokia 71, która jest i będzie jeszcze długo. Która jest jakoś tam przetestowana, wytestowana i w ogóle.
2: Bo rozumiem, no, kusi, nie chciałbyś kusi... sobie na przykład E6 zmienić na E72, który telefon chwalą...
1: Ja nie zamierzam się cofać, ja się nigdy nie cofam.
2: No tak, rozumiem.
1: Jakąś to drogą, to już raczej staram się nią iść. Jest, bardzo mnie kuszą Androidy, które no, jakoś tam działają, ale wiadomo, że to trzeba troszeczkę się z tym pobawić. I to jednemu zadziała, 10 nie. To tak też różnie z tym bywa. Niemniej jednak postępy są, coś tam się dzieje w tym Androidzie. No i, no i iOS, no, który jakoś tam ma swój poziom.
0: Swoją drogą, wiecie co? Tak, jak tak słucham Rafała i jego kolejnej wypowiedzi, to znaczy w ogóle wypowiedzi, że pojawia się w Tyflopodcaście kolejna wypowiedź na temat iOS-a, to przypomina mi to taką tendencję, jaką można było zaobserwować. Michał, ty to na pewno też pamiętasz na zagranicznych podcastach jakieś 2 lata temu, że no nie można było wysłuchać jakiejś audycji, w której by ktoś o iOS-ie nie powiedział.
2: Tak, no to było, nie można było nie zauważyć tego lawinowego wręcz entuzjazmu i pójścia w iOS-y gdzieś tam.
1: To ja powiem Państwu, że ja się długo opierałem przed iOS-em, bo ja to w ogóle jestem taki wywrotowiec, że ja niekoniecznie wszystko to, co wszyscy inni wokół mnie, niech sobie inni robią, ja sobie robię po swojemu. Często, gęsto na przekór wszystkim, ale niemniej jednak chyba muszę powiedzieć, że no, nie udało się. I mówię to z ciężkim sercem. Tak.
0: No cóż,
1: a... To smutno się zrobiło, no to tak, może coś wesołego.
0: Właśnie, jeszcze Symbian jeszcze przez kilka lat będzie, prosimy się nie martwić.
2: I ciekawe, bo tak, teraz alternatywnie, co na przykład z osobami, które z jakichś powodów nie umieją, nie lubią, nie chcą używać interfejsu dotykowego.
0: Albo sterować głosowo mogą.
2: Tak, mogą, to jako pewien gadżet, pewnie tak to w ten stronę pewnie pójdzie, ale to jeszcze poczekajmy trochę.
1: Ja myślę, że to tak nie pójdzie. Wiesz, Michał, wydaje mi się, że to będzie jakaś kwestia połączenia czegoś z czymś, czyli będą jakieś dodatkowe klawiatury, będą, bo dużo ludzi ma zaburzenia, nie tylko niewidomych, bo nie tylko my jesteśmy na tym świecie, ma zaburzenia jakieś różne motoryczne i nie tylko. Także to nie jest tak fajnie, że każdy... lubi telefony dotykowe. No, gro ludzi, z którymi ja się spotykam, po prostu nie lubią dotykowców. Gubią się na tych dotykowcach. Wciskają różne dziwne rzeczy. No, nie tyle wciskają, co tam uruchamiają różne dziwne rzeczy, których w ogóle nie chcą uruchamiać. Także to nie tylko my mamy z tym problem.
0: Ale wiecie co, ja tak już...
1: Tylko, że my nie mamy zbyt dużego wyboru niestety, bo...
2: No właśnie, w drugą stronę, że ten iOS dotykowy tylko się zrobił jakby dostępny, no owszem, tam Nokia i, znaczy Mobile Speak i Code Factory i Nuance tam robią co mogą, niby coś tam z tego tych dotykowych i niedotykowych nowych udostępniają, ale generalnie no mówimy, że Symbian, że są problemy, no i jest, tak jak mówię, no mamy problem. Albo ta klasyczna C5 w tej chwili, no albo jakieś starsze Nokia z QWERTY. No bo najstarsze, jak właśnie E72, no albo taka Nokia, no ty myślałeś, zresztą ja sam tak namawiałem ciebie do tej Nokii E6, która mi się wydawała takim fajnym telefonem, że połączenie i ekranu dotykowego, który tobie odpowiada, i klawiatury QWERTY, która tobie jeszcze bardziej odpowiada, no czyli powinno być wszystko dobrze, no a właśnie środek, czyli system i interakcja z mobile screen readerów z systemem, no sprawiła, że mówisz
1: znaczy,
2: to,
1: nie. Tox, tutaj powiem, że Tox, w Toxie, co mi się jedynie nie podoba, to licencja, sposób licencjonowania, który mnie tam w jakiś sposób ogranicza, a tego nikt nie lubi. No i obawiam się, że po prostu zostanie program, który przestanie w pewnym momencie być wspierany, skoro system nie będzie wspierany. No ja sobie mogę kupić telefon, mogę go używać 4 lata, tak jak Michał, Tylko że no, ja i Michał troszeczkę inaczej tych telefonów używamy, tak? O co innego nam chodzi?
0: No dokładnie.
2: A też powiedzmy, że ten TOX, no mówisz, że jakby jest okej, okay, tak, ja wierzę w to, ale no jakby dotychczas było tak, że jednak TOX trochę później nadążał nad aktualizacjami systemu niż Mobile Speak. No i teraz co? Tak, kiedyś Symbian aż tak, powiedzmy sobie szczerze, się nie zmieniał. Powoli teraz Symbian, no to owszem, nie jest to co Firefox, że co chwilę, ale Symbian co kilka miesięcy jakaś tam nowa wersja jest, powiedzmy dwa razy w roku. No i teraz dwa razy w roku jest ten dylemat. Aktualizować, nie aktualizować. Będzie działało z TOX-em albo z Mobile Speakiem, czy nie będzie? A jeżeli będzie, to na ile? W 15%, w 30%, w 80%, czy w 90%? A jeżeli w 90%, to nie daj Boże, to 10%,
1: a też problem jest taki,
2: na którym nam zależy, nie działa.
1: Też problem jest taki, że brak polskiej dokumentacji, proszę Państwa. No, do Mobile Speaka mamy podręcznik do wersji 4.0.
2: Mi się wydaje, na stronie Altixu nie ma nowszej wersji jakiejś?
1: Wydaje mi się, że nie. Znaczy, jest na pewno późniejsza, jest, a tu się zmieniło mnóstwo. Nie każdy w jakiś tam sposób zna angielski, czy umie sobie radzić na inne sposoby, żeby jakoś tam z tej dokumentacji czegoś się dowiedzieć. No i to jest problem, tak? W przypadku TOX-a mamy cały czas komunikat, że nota wydawnicza się pojawi o nowej wersji. No, mamy komunikat, nota się pojawi, może kiedyś się pojawi.
0: Może kiedyś będzie, aczkolwiek tak.
1: Kiedy? Tego nie wie nikt, nawet ja. Podejrzewam, że sam dystrybutor też chyba nie ma pojęcia.
2: A podręcznik do której wersji jest? Bo ale...
1: Tego nie wie nikt, nawet ja.
2: A gdzie jest w ogóle podręcznik do TOX-a? On jest
1: nie,
2: tam gdzieś...
1: jest, wszystko jest na stronie, wszystko jest na stronie. Mhm. Jest do wersji wcześniejszej jakiejś tam. Też jest zapóźniony, że tak powiem, kolokwialnie. No to jest niefajne, tak?
0: Natomiast zastanawialiście się, jaka...
1: Dokumentacja, przede wszystkim dokumentacja. No.
0: Zastanawialiście się, jaka alternatywa. To ja tak przytoczę pewną kwestię, o której kiedyś z kimś rozmawiałem i która myślę, że może mieć rację bytu. Nie będzie to teraz, nie będzie to za kilka lat, ale za lat kilkanaście. Myślę, że już powoli będziemy mogli się tego spodziewać, a wywrą nacisk na te kwestie ludzie, którzy, no nie oszukujmy się, w tym momencie są jeszcze w sile wieku i używają tej technologii. Ale za lat kilkanaście, oczywiście oni będą dalej chcieli używać tej technologii. Natomiast niekoniecznie zdrowie będzie im pozwalać na używanie tej technologii w pełni. I wtedy możemy się doczekać większej ilości, większego wysypu takich urządzeń, które będą miały jakieś tam jednak te mechanizmy dostępnościowe bardziej rozwinięte. Mowa tu o telefonach komórkowych i nie tylko. Bo po prostu kiedy ci, nie wiem, prezesi jakichś tych firm, takich większych, które produkują, przepraszam bardzo, które produkują ten sprzęt i te urządzenia, sami zobaczą, jak to jest, kiedy nam te zmysły no, nie funkcjonują tak w pełni, bo coś tam się dzieje z nami, bo się starzejemy, no to zaczną w końcu także naciskać na tych swoich inżynierów, słuchajcie, róbcie coś z tym, bo ja nie mogę używać tego czy tamtego.
1: Także... Ale właśnie bo u nas... Problem jest taki, że nie rozgranicza się ludzi słabowidzących od ludzi niewidomych.
0: Wiesz co, bardziej mi chodziło o to, bardziej mi chodziło, Rafał, o kwestię dotyczącą tego interfejsu. Nawet nie jakieś technologie wspomagające, ale bardziej interfejs dotykowy chociażby.
1: Ja pociągnę temat, bo muszę się wytłumaczyć tutaj w tym miejscu.
0: Okej.
1: Okay. Mamy telefony MyPhone z serii Simple Life, czyli telefony dedykowane osobom starszym. Jak możemy sobie przeczytać. Ja takie telefony widziałem. To nawet zupełnie niegłupio wygląda. Mhm. Ma to gadającą klawiaturę. Dużą klawiaturę wyczuwalną. To są takie toporne telefony. No ale ma to jakiś tam swój urok. I ja, jak Państwo wiecie albo i nie, przeprowadziłem się niedawno z wielkiego miasta, że tak powiem, do miasteczka mniejszego. I pierwsza rzecz, o którą mnie tutaj ludzie pytają, ile ja widzę. Ludzie nie potrafią zrozumieć tego, że ktoś może w ogóle nic nie widzieć, tylko że on coś tam nie dowidzi, z czymś tam sobie nie radzi, ale coś on musi widzieć, no bo jak? I jeśli tego ludzie nie zrozumieją, że jednak są osoby zupełnie niewidome, osoby niedowidzące, no to będziemy mieli takie iPhony, które są pomysłem niegłupim, nawet bardzo niegłupim, ale jednak no, dla nas też niewiele to daje. Także tutaj może jakaś, nie wiem, wytłumaczyć ludziom, że są ludzie, propagować tych zupełnie niewidomych, pokazywać, nie wiem, bo sam nie mam za bardzo pomysłu, co z tym zrobić, ale jednak widzę, że no taka prosta rzecz, a jednak ludzie o tym nie wiedzą.
0: A jednak jest z tym problem. 21 na zegarku. Zatem powoli kończyć będziemy nasze dzisiejsze spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Radia N. Natomiast pytanie do was, Michale, Rafale, na koniec kilka słów, tak tytułem podsumowania dzisiejszej dyskusji.
1: Proszę państwa, zawsze może być gorzej, także nie ma co się przejmować, nie ma co robić na zapas zakupów w postaci jakichś tam telefonów, które teraz są jakoś tam dostępne. Bo za 5
0: lat. Tym bardziej, że za kilka lat to się może okazać, że ten telefon wyjmiemy z pudełka i on działać nie będzie.
1: Bateria na pewno nie będzie działać, bo te baterie są już tak robione, że co najmniej raz w miesiącu baterie trzeba naładować, żeby ona jako tako funkcjonowała. Wiem, bo już parę baterii tak załatwiłem, nie tylko telefonicznych. No czas pokaże. No. Możemy sobie ponarzekać, możemy sobie pogadać. No może ktoś mądrzejszy od nas coś z tym zrobi.
0: Może trafi na tę audycję.
1: Coś zmieni.
0: Kto wie?
1: Może trafi na tę audycję, posłucha Kibaka, który tutaj dekadencko jakoś podchodzi do tematu i wspomoże go i nie tylko jego w jakieś tam cierpienia.
0: Ale, zwróćcie uwagę, że no, jakichś takich telefonów hura optymistycznych to nie było w dzisiejszej audycji. Może pod komentarzem, może w komentarzach pod tym programem ktoś napisze, że no jednak słuchajcie, ten Symbian naprawdę to jest świetna rzecz, to jeszcze wiele lat będzie nam służyć. Jakoś tak, no, nie wydaje mi się.
2: Tak, jeżeli ktoś, no powiedzmy, używa telefonu tak po staremu, tak trochę jak,
0: tak
2: ja,
0: jak ja,
2: albo tak, powiedzmy, no to ja myślę, że tobie taka Nokia, którą ja teraz mam, nowa Nokia C5 z Mobile Speakiem, naprawdę ładnie, szybko działającym
1: zmianem,
2: wystarczy w zupełności. Jeszcze jak tam troszkę po internecie się rozejrzysz, no to ileś tam aplikacji też niegłupich się znajdzie na telefony, czy taka N8.2, jak ktoś używa. Także jeszcze kilka lat śmiało będzie można te Symbiany rzeczywiście eksplorować, jeżeli ktoś nie lubi na przykład dotykowych. A propos jeszcze nie lubienia dotykowych, jak tak zastanawiałem się kiedyś, no trochę ucieszyło mnie to rozwiązanie przez między innymi Code Factory utworzone pod BlackBerry. Natomiast no, w obliczu tego, że ono nie jest po polsku, że nawet nie wiem, jak ono się rozwinęło i że no samo BlackBerry już w Polsce nie są to drogie urządzenia, bo i urządzenia i te usługi nie są takie drogie, no ale dla samego telefonu no nie ma sensu w ogóle tym się BlackBerry zajmować. Ja też tak się zastanawiam, jakby teraz, no tylko to też był problem, chociaż nie, polska synteza jest, bo na stronie Altixu widziałem ostatnio jakieś mobile speaki z polską syntezą pod Windows Mobile, jak właśnie by...
1: Są, oczywiście, że tak.
2: Jakby się telefon taki dorwało, tylko to by trzeba dobry telefon znaleźć z QWERTY i z tym najnowszym, bo nie wiem, czy Mobile Speak te najnowsze Windows Mobile 6.5 obsługuje. Jeżeli tak no to tam tak. Na ten Windows Mobile są... Tylko znowu, w Polsce drogie i chyba niezbyt dostępne były jakieś telefony z QWERTY. One, jak kiedyś takie jedno HTC miałem przyjemność przez chwilkę sobie dotknąć, to wygląda tak podobnie jak Nokia N72.
1: Ale posłuchaj sobie podcastów, Michał, o Androidzie. No. Że tam naprawdę się sporo dzieje, tylko trzeba przy tym posiedzieć. Trzeba się trochę pobawić. To też nie jest tak z palca prosto dostępne, jak w przypadku iOS-a. Ale... Ma to przyszłość jakąś tam.
2: Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak. Android oczywiście, tylko...
1: Zwłaszcza, że Nuance wraz z Code Factory wzięli się za to mocno. Jakby jednocześnie połączyli siły, także to też daje do myślenia.
0: No i miejmy nadzieję, że coś oczywiście z tego będzie, bo w końcu im większy wybór, no tym lepiej.
2: Tak, no, ja liczę, że ten rok w Polsce to będzie właśnie trochę rozwój tego Nokia Screen Readera. Ja myślę, że Nokia jednak szumnie to ogłosiła i tego nie zarzuci, że coś tam się poprawi. Przynajmniej ekspansja na inne telefony i być może to będzie jakaś integralna usługa kiedyś tych nowych aktualizacji Symbianów gdzieś tam. No i druga rzecz, no to w końcu polski Mobile Accessibility. co by nie mówić, Iwona dostępna jako zewnętrzny TTS na Androida, co się może jakoś tam przydać do udźwiękowiania jakichś tam aplikacji, jakichś czytników, readerów, jakichś czegoś takiego.
1: No może być wykorzystywana również w Mobile Accessibility. Każdy jeden głos dostępny na Androidzie może być wykorzystywany. Także polską syntezę już mamy, zresztą nawet nie jedną. Tylko teraz właśnie kwestia dostępności tych telefonów i odrobina czasu, żeby się tym pobawić.
2: Tak, zaznajomić się też, że na wolnym rynku telefony, no wiadomo, różne są, jest Android, ma bardzo szerokie spektrum technicznie telefonów, ale one, to są wszystkie
1: one
2: telefony
1: są tańsze.
2: Na ogół dobrze wyposażone i tańsze. One tak za 500 tak. zł już można kupić niezły telefon, taki, który ma wszystko, podejrzewam, jak ta Nokia 500.
1: Zresztą ja gdzieś nawet niedawno widziałem na jakimś RSS-ie Alcatela za 300 zł, który tam sporo rzeczy posiadał i był na Androidzie 2.2, także już by to gadało, gdyby nad tym posiedzieć.
0: No to miejmy nadzieję, że się uda i jak coś, Rafale, dostaniesz w swoje ręce takiego i będzie ci się chciało nad tym posiedzieć,
1: Ja myślę, że bardzo na to liczę. Tutaj już z kolegą rozmawialiśmy na ten temat długo. Coś pomyślimy na ten temat, coś się tu wymyśli. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, proszę Państwa, nie bójcie się klawiatury QWERTY. To tak strasznie brzmi, ale telefony Nokia E72 i Nokia E5 to są naprawdę świetne telefony i jeśli nie macie nic ciekawego do wyboru, a właśnie doradzają Wam telefon z klawiaturą QWERTY, bez problemu dacie radę. To nie jest.
2: Ale właśnie problem jest taki, tak, to mogę potwierdzić, że telefony są bardzo dobre, natomiast no ja chciałem kupić z QWERTY i w zeszłym miesiącu, w grudniu, no u operatorów nie ma już. To mogę, myślę, znaczy nic się nie zmieniło, tylko E6 jest dosyć droga, E72 nigdzie u operatorów już w tej chwili nie ma, E5 też nie ma, także no to jest taki problem. E5 kosztuje, nie wiem, na wolnym rynku ile? Do 1000?
1: 700 zł.
2: 700, nie. No to inwestycja, myślę...
1: 700 zł.
2: Jakaś tam godna tych 700 zł. Jeżeli ktoś jest pewny, że jakby to mu wystarczy i na kilka lat chce mieć spokój, to ja myślę, że nawet te 700 zł plus
1: Nokia
2: upgrade... C5,
1: Nokia E5, Nokia N70...
0: No a tym bardziej, że jeszcze gdzieś tam wiadomo, operatorzy być może coś będą mieli, a zawsze można dostać to taniej. No niestety, abonament płacąc zazwyczaj jakiś tam, no ale no, to zawsze tak jest. Tak. Coś za coś, oczywiście. Rozkładamy sobie opłaty tego telefonu po prostu na raty, można by rzec. No i dostajemy jeszcze trochę minut dodatkowo. No dobrze, zatem w takich nastrojach pół na pół, myślę, optymistycznych.
1: Przepraszam, z góry przepraszam, nie chciałem, ale... No...
0: Rafale, nic się nie stało, grunt, żeby nasi słuchacze po prostu mieli ogląd na tę
1: tak,
0: sprawę, żeby wiedzieli, jak się sprawy mają. A jeżeli ktoś ma inne zdanie, jeżeli ktoś chce, to oczywiście zachęcamy do publikowania swoich wypowiedzi pod audycją w komentarzach. Można, jak najbardziej, jest to wskazane. Kolejny Tyflo Podcast na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19.00. O dostępności sobie porozmawiamy tym razem troszeczkę. Na temat dostępności stron internetowych, na temat narzędzi, które nam umożliwią korzystanie, a właściwie sprawdzanie dostępności tych stron. Zatem zapraszam bardzo serdecznie na następny odcinek Tyflo Podcastu w Radiu N. Zapraszam do słuchania podcastów na stronie www.tyflopodcast.net. No i oczywiście dziękuję moim dzisiejszym gościom, czyli Rafałowi Kiwakowi i Michałowi Kasperczakowi.
1: Dziękujemy również.
2: Dziękuję.
0: A zatem do usłyszenia. My spotykamy się oczywiście za tydzień, a jeżeli chodzi o antenę Radia N, to słyszymy się także jeszcze w niedzielę po godzinie 20 w audycji zatytułowanej Z Archiwum M. To już jest taka typowo muzyczna moja autorska audycja. Zatem Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: kalendarzu czwartek, to 5 dzień października 2023 roku. My po raz ostatni w tym tygodniu się spotykamy, żeby porozmawiać o czymś ciekawym, co może przydać się słuchaczom niewidomym i słabowidzącym. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie dawno tu już niesłyszany Edwin Tarka. Witaj.
7: Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Dziś będziemy mówić o P-Cloudzie. Co to jest P-Cloud, to ty nam za moment powiesz. Chociaż ja już przed chwileczką uchyliłem rąbka tajemnicy. Zresztą ci wszyscy, którzy czytali nasze wpisy w mediach społecznościowych, to zapewne też wiedzą, czego się mogą spodziewać. Jeżeli ktoś miałby ochotę z nami tu wejść w dyskusję, to zapraszam bardzo serdecznie. kontakt.tyflopodcast.net, Facebook, YouTube, Zoom również do waszej dyspozycji. Zapraszamy serdecznie. No i można oczywiście na Zooma do nas dzwonić, a w pozostałych miejscach można do nas pisać. No to Edwinie, zaczynając i jednak, żeby ta audycja miała właściwy przebieg, to nie obejdzie się bez wyjaśniania, co to jest właściwie ten P-Cloud, o czym my dziś będziemy mówić, co będziemy pokazywać.
7: Jesień przyszła, możemy mówić o chmurach zdecydowanie, tym bardziej, że dużo pochmurnego nieba, no ale dobrze. P-Cloud jest rzeczywiście usługą w chmurze, ale nie pogodową, tylko jest to przestrzeń dla nas, jakich ostatnio dość dużo się nam namnożyło w sieci, począwszy od gigantów, tak, czyli Dropbox, Google, OneDrive czy iCloud Drive, poprzez takich właśnie mniejszych graczy, chociaż nie do końca mniejszych. P-Cloud to jest firma, która już od 2013 roku działa. Niedawno obchodzili nawet swoje dziesięciolecie. Huczne, nawet jakąś promocję sobie odpalili. Stacjonują w Szwajcarii i za chwilę też do tego przejdę, co się z tym wiąże. Natomiast ich centra serwerowe znajdują się w Księstwie Luksemburga, a także w Stanach Zjednoczonych. To dla tych, którzy chcieliby sobie z innego regionu danych skorzystać.
6: No, czyli ale międzynarodowo są, działają.
7: Międzynarodowo działają, ale firma ma skrót AG, P-Cloud International AG, jest zarejestrowana w Szwajcarii. No i tutaj nam się zaczyna historia, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo plików, bo właśnie tym chcą nas przekonać, że lepiej niż w szwajcarskim banku. Że bardzo bezpiecznie, bardzo fajnie, bardzo komfortowo i tak naprawdę wygodnie we wszystkich aspektach. Czy tak będzie w istocie, tego nie będę gwarantował, dlatego że z góry chcę powiedzieć, że to jest chmura, która ma tak naprawdę tyle samo zalet, co i wad. I ja tutaj nie będę żadnych peanów na cześć P-Clouda mówił. Testuję program, testuję produkt i subskrypcję właściwie od roku. No ale namówiłeś mnie na ten program, więc chyba zobaczymy jej feature'y wszystkie i zobaczymy, z czym to się może jeść i może rzeczywiście komuś się to przydać.
6: Żeby była jasność, to ja ciebie namówiłem na audycję, a nie na samą aplikację, to żeby nasi na słuchacze audycję, też mieli tak. jasność, mhm. o jakim programie mówimy, ale to zapytam cię od razu w takim razie, skoro mamy tyle różnych alternatyw i to alternatyw bardziej znanych, zdecydowanie bardziej znanych, mhm. jest Dropbox, jest dysk Google, jest chmura OneDrive od Microsoftu. Apple ma swojego iClouda, jeżeli ktoś korzysta z iPhone'a albo z innych urządzeń z nadgryzionym jabłkiem w logu, no to też podejrzewam, że mógłby chcieć skorzystać właśnie z tej oferty. No to moje pytanie jest takie, to dlaczego w takim razie ty się zdecydowałeś na chmurę, która jest zdecydowanie mniej znana, która no chyba jednak ma nieco mniejszą reputację, chociaż oni sobie tą Szwajcarią próbują ją bardzo podbijać. Co cię skłoniło, że zaufałeś P-Cloudowi?
7: Przede wszystkim ich dysk sieciowy zachowuje się tak jak nasz twardy dysk w komputerze. To jest lokalizacja, która nam się instaluje jako natywnie już. Mają dość dobrze spasowaną apkę i to nam się instaluje jako tak jakby wirtualny dysk, czy tam dodatkowy sieciowy raczej dysk w komputerze. Na bieżąco informujący nas o tym, ile tego rozmiaru mamy zajętego, czyli jeżeli korzystamy z darmowego, to będzie powiedzmy tam 5 giga, czy nawet do 10 możemy rozszerzyć. Jeżeli będzie zaabonowany, no to pokaże nam tyle, ile tego miejsca mamy. Ale to są po prostu niuanse. Pliki przede wszystkim nie są synchronizowane z automatu z naszym dyskiem twardym. Czyli to nie jest tak, żeby coś trzymać na Dropboxie, to ja to też muszę koniecznie zachowywać w komputerze, tylko mogę mieć dysk, w domyśle będzie to dysk P, jak pCloud, na którym mam wrzucone swoje dane, one sobie tam egzystują, ja mam do nich dostęp z każdego urządzenia, natomiast ja je mogę ściągnąć, ja je mogę otworzyć, podejrzeć, streamować, ale niekoniecznie muszę je trzymać na swoim twardym dysku, zajmować miejsce. To jest pierwsza sprawa. Kolejna, dość istotna, to jest tak zwany lifetime licensing. I tym też chcą przekonać odbiorców, czyli dożywotnimi licencjami

0: chwilę szaleństwa, a są też promocje typu Black Friday i tak dalej, pCloud pozwala nam na to, że płacimy raz na zawsze i kupujemy sobie tam 500 giga, tera czy 2 tera, albo nawet 10 terabajtów miejsca na nasze dane. I nie płacimy już nic więcej. Oni się zarzekają, że jest to lifetime license w domyśle 99 lat. Tyle sobie dają w tym momencie, że tyle powinni istnieć, więc zapewniają nas nawet marketingowo, chociaż to już jest taki troszeczkę bełkot marketingowy, że do naszych danych będą także miały dostęp nasze wnuki. Czyli to jest
1: kolejna... Ciekawe swoją drogą, co za te 99 lat będzie, tak zupełnie serio mówiąc. Nie przypuszczam, żebyśmy tego dożyli, ale jeżeli faktycznie jakieś nasze potomstwo obdarzymy taką chmurą w spadku...
0: To no, będziemy in memoriam.
1: Tak, ale to wiesz, to ciekawe, co się w ogóle wydarzy wtedy za te 99 lat.
0: No nie wiem. Nie wiem, może będzie pCloud 3.0, czy tam ileś 0 i nasze wnuki z swoim umysłem będą kontrolowali tę chmurę.
1: Całkiem możliwe. Na przykład jest ostatnio, nie wiem, czy słyszałeś o hostingu oferowanym przez WordPress.com razem z domeną na 100 lat. To na przykład oni sobie życzą kilkadziesiąt tysięcy złotych chyba nawet. To jakaś taka była dość horrendalna cena, powiem szczerze.
0: Tak, tak. Ale wiesz co, wracając jeszcze do rzeczy, dlaczego pCloud i jeszcze zanim będziemy porównywać jego plusy i minusy, jest to usługa bardzo fajna dla tych, którzy lubią dużo słuchać muzyki. Dlatego, że na przykład wszelkiego rodzaju Dropboxy, dyski Google albo inne tego typu chmury dość dziwnie podchodzą do kwestii streamingu. W pCloudzie jest to w ten sposób rozwiązane, że posiadając folder, nazwijmy go Muza, i w Muzie posiadając 100 utworów czy 200, wchodzisz w aplikacji na przykład do folderu, wybierasz pierwszy plik i otwiera ci się Music Player, w którym możesz te utwory albo losowo ustawić, albo z powtórzeniem ustawić, ale przede wszystkim streamować je po kolei, czyli nie wychodząc, nie bawiąc się, że słuchasz piosenki, zamykasz tę piosenkę, otwierasz inną, tylko wygaszasz sobie ekran, bierzesz pilota, włączasz Bluetooth, głośniki czy słuchawki i słuchasz sobie tej muzyki po prostu tak, jakbyś ją miał lokalnie na iPhone'ie na przykład.
1: No to jest rzeczywiście przydatna sprawa, bo w przypadku innych chmur, typu właśnie Dropboxa, typu dysku Google, no to działa to w ten sposób, że jeżeli nie korzystamy z jakiejś aplikacji zewnętrznej, to po prostu wchodząc do danego pliku, uruchamia nam się odtwarzacz, oczywiście on nam ten plik odegra, no ale to tyle. Chcesz więcej? Zamknij odtwarzacz, wskaż kolejny plik i graj dalej.
0: I różnica jest też taka, że te zewnętrzne aplikacje, bo ktoś mógłby w tym momencie zadzwonić i powiedzieć, Tarka gada głupoty, bo można sobie z Dropboxa streamować jakimś tam zewnętrznym odtwarzaczem. Tak, tylko że pCloudowy odtwarzacz streamuje, a cała reszta cache'uje. Czyli powiedzmy Dropbox chyba, moja wiedza jest taka, że on nie ma jakby takiego streamingu, że w czasie rzeczywistym ci to wszystko streamuje, tylko musi sobie to skeszować do pamięci i wtedy dopiero odegrać. Natomiast w pCloudzie jest tak, że chociażby otwierając muzykę przez komputer z Windowsem, robiąc to na przykład w Winampie, on niczego mi nie ściąga. Po prostu otwiera odtwarzacz i zaczyna mi streamować te pliki, więc w miarę to działa responsywnie. Mówię w miarę, bo czasami coś się przytnie, zmieniając i tak dalej, ale jest w miarę płynnie i akceptowalnie, że można sobie tej muzyki po prostu z tej chmury posłuchać streamując. Sprawdzałem, bo Networks do pomiaru prędkości rzeczywiście jakieś kilobajty odbiera w czasie rzeczywistym, czyli ten streaming po prostu idzie.
1: Dysk Google ma to rozwiązane troszeczkę inaczej. On ma swojego cache'a i ten cache potrafi trochę puchnąć, jeżeli chodzi o otwieranie różnych plików, jeżeli otwieramy ich dużo, on sobie gdzieś tam je ściąga do swojego własnego folderu. On oczywiście nie kopiuje nam wszystkiego tak jak Dropbox, zresztą w Dropboxie też są te selektywne foldery,
0: Są.
1: Które można sobie powybierać. Nie trzeba też wszystkiego synchronizować. Na przykład, natomiast w przypadku dysku Google to po prostu nam ten cache potrafi rozwijać.

0: Rosnąć, rosnąć, rosnąć, rosnąć. No i potem się okazuje, że mało miejsca na dysku C.
1: Jeżeli już jesteśmy przy synchronizowaniu plików i folderów selektywnych, to tutaj fajną przewagą Picloada jest to, że nadajemy sobie własne takie foldery selektywne. Czyli na przykład w domyśle ten nasz Picload Drive to jest dysk P, ale jeżeli ty chciałbyś sobie synchronizować audiobooki z Picloadem i masz powiedzmy na swoim dysku, na partycji dysku D, folder Michał Audiobooki, to możesz dać mu opcję Sync to Picloud i on traktuje ten folder wtedy jako jeden z twoich folderów do synchronizacji. I cokolwiek później wstawisz do tego folderu z audiobookami, to samo lustrzanie odbije ci się na twoim dysku Picloudowym. Czyli nie jest tak, że jest to folder jeden duży do synchronizowania, który trzymasz na dysku jak w Dropboxie, tylko możesz sobie ustawić na komputerze te konkretne foldery, które chcesz synchronizować z dyskiem P, czyli z twoim Picloudem.
0: Całkiem fajne do robienia kopii zapasowych.
1: Tak, całkiem fajne do robienia kopii zapasowych albo na przykład do zbackupowania czegoś jednorazowo. No na przykład no, mamy jakiś duży folder, który zajmuje powiedzmy 500 giga i chcemy go jakoś przesłać. Testowałem no niestety z FileZilla Pro, bardzo popularną wśród użytkowników chmury. Picloud współpracować nie chce albo chce z bardzo wielkim uporem. No nie jest wspierany jako taki. Można przez WebDAV-a, ale to jest bardzo, bym powiedział, duża filozofia. Jakoś nie polecam się bawić tym WebDAV-em, bo on nie zawsze dobrze działa.
0: Nie wszystko natomiast wysyła, ty wspominałeś, zdaje się, tak? Że lubi gubić pliki.
1: Tak, lubi bardzo gubić pliki. Natomiast tutaj dodajemy sobie folder do synchronizacji i co ciekawe, synchronizuje nam się folder, zrobi się już wszystko, ale później, jeżeli wywalimy go w kliencie Picloudowym, damy mu stop i remove, to spowoduje, że po prostu jest usunięta synchronizacja tego folderu, ale folder przesłany już jest. Czyli przesyłamy duży, duży folder, później wywalamy go z listy synchronizowanych w Picloudzie, bo już go nie chcemy synchronizować, ale to wcale nie znaczy, że żegnamy się z nim w chmurze, tylko on w tej chmurze sobie nam zostanie. I co z tym dalej zrobisz, to już jest twoja tylko sprawa, czy chcesz go usunąć, czy nie, czy będziesz go później przywracał. Także jest to też dość fajna opcja. Przede wszystkim unikamy zapychania nam Windowsowych buforów, które czasami lubią działać jak działać, bo nadal jest owszem możliwe przerzucanie czegoś jako kopiuj wklej, tak? Że kopiujemy coś z dysku C i wrzucamy na dysk P, ale polecam to raczej do mniejszych plików, bo Picloud też potrafi się zamulić, bo stwierdzi, że jest troszeczkę za mało miejsca, bo nie tyle ustawiałeś w cache'u, bo w cache'u masz maksymalnie 5 giga, a ty tutaj chcesz nagle mi nawalić 50 giga i w ogóle co ty tutaj robisz? A jeżeli ustawisz folder do synchronizacji, to on sobie jakoś to skolejkuje
0: i wyśle.
1: Będziemy mogli to wysyłać, tak.
0: Bo jak rozumiem, Picloud też ma jakiegoś swojego cache'a, to nie jest tak, że to całkiem bezboleśnie wszystko działa.
1: Nie, on ma cache'a. Mhm. On ma cache'a, bo wszystko, co wystreamuje, to on mimo wszystko gdzieś tam sobie w tym cache'u zapisze. I ten cache później, on jest do oczyszczenia, jest czyszczony automatycznie, możemy go wyczyścić z pozycji klienta. Także, natomiast na pewno jakiś tam cache jest i to nie jest tak, że to w ogóle nic nas nie kosztuje na dysku twardym, ale na pewno to nie jest tak, że setki czy tam dziesiątki gigabajtów puchnie to jak jakaś kasza czy coś innego, nie?
0: Jasne. Ja swoją drogą musiałbym aż sprawdzić, ile mi teraz dysk Google'a zajmuje. Zapytam cię z ciekawości, jak wygląda kwestia indeksacji, nie wiem, czy ty używasz Everythinga w ogóle, czy
1: tak,
0: nie?
1: Tak, używam Everythinga.
0: A na Picloudzie?
1: Na Picloudzie jest to tym bardziej, znaczy obkrętkowe bym powiedział, dlatego że sam dysk Piclouda średnio się chce indeksować. Natomiast jeżeli w Everythingu damy indeksuj folder i wskażemy mu jakikolwiek folder z Piclouda, duży folder, powiedzmy folder muzyka, w którym mamy od ciut i jeszcze więcej muzyki. On co prawda troszeczkę się tam online zakręci, trochę będzie musiał powysyłać, poodbierać, ale on sobie to wszystko zindeksuje. I to, co mamy na PiCloudzie w jakimś konkretnym folderze, on później zindeksuje w Everythingu i wszystko będzie można znaleźć, tylko trzeba Everythingowi powiedzieć, który on ma folder synchronizować.
0: I jak często indeksować.
1: Tak, bo tu jest system plików, on nie jest NTFS. Nawet w tym momencie sprawdzę, jaki tu jest w ogóle system plików, czy jest jakiś autorski. Teoretycznie exFAT, czyli i tak exFATa samego z siebie by chyba nie indeksował Everything, prawda? Tylko NTFS lubi.
0: No dokładnie.
1: Natomiast jeżeli mu wskażemy konkretny folder, to on bez względu tak na system plików, jak już ma powiedziane, jaki folder ma indeksować, to on po prostu za niego będzie się brał.
0: No to dobrze, to akurat dobrze. Ja tak samo właśnie sobie rozwiązuję problem indeksacji, jeżeli chodzi o dysk Google'a, no to po prostu działa. To po prostu działa, więc jeżeli na przykład chcielibyście indeksować sobie jakąś chmurę, to już bez względu na to, czy to jest PiCloud, czy to jest Google Drive, czy to jest jeszcze co innego, ale jeżeli coś jest takiego, co wam się doczepia jako dysk do komputera, taki wirtualny, to nie ma absolutnie z tym żadnego problemu. Everythinga można do tego zmusić. On sobie po prostu będzie indeksował to co jakiś tam czas, jaki mu zadacie. To jest oczywiście, no i tu trzeba się z tym liczyć, za pierwszym razem dość długi proces. U mnie on trwał. Tam,
1: no troszeczkę to
0: no, trwa. Nawet parę ładnych godzin chyba za tym pierwszym razem to trwało. Ale potem już to działa, bo on sobie tylko aktualizuje różne zmiany, które miały miejsce. Więc tak to wygląda. To taka ciekawostka dla tych, którzy no tak jak my lubią Everythinga, bo to dobry,
1: no, lubimy
0: tak,
1: Everythinga.
0: Bo to dobry program jest.
1: Tak jest. Bardzo, bardzo przydatny w domu, w pracy i w zagrodzie.
0: Tak. To może o pieniądzach trochę porozmawiajmy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o te kwestie płatności i dlaczego ten PiCloud jest tak bardzo opłacalny? Bo mówisz, że płacisz raz, używasz cały czas. Ale ile trzeba tak zapłacić? Mniej więcej oczywiście, bo wiadomo, że tam są różne promocje i tak dalej, ale ile trzeba zapłacić, żeby mieć jakieś tam miejsce takie powiedzmy, no nie wiem, 1 tera na przykład.
1: No i w tym momencie możemy się tutaj rozdrobnić do planów annual, czyli rocznych, i lifetime, czyli tych życiówek, że tak powiem. Więc zerknijmy może na tę opłacalną stronę PiClouda, czyli na życiówkę, tak? Ja w tym momencie nie za bardzo to pamiętam, ale już jestem na stronie PiClouda i proszę bardzo, teraz jest jakaś obniżka 33% i premium 500 giga lifetime kosztuje nas 299 euro. Czyli płacąc 299 euro w tym momencie dostajemy 0,5 tera
0: na zawsze.
1: Oczywiście to jest cena taka bazowa, może tam z jakąś małym sale'em, bo oni jeszcze chyba mają tę urodzinową wyprzedaż, promocję. Obserwujcie koniecznie na Czarny Piątek, Walentynki, Święta, bo to są nawet obniżki rzędu 85-90% i to nie jest żaden skam.
0: No to wtedy rzeczywiście opłaca się kupować, no 90% za...
1: Przepraszam, 199 teraz po tej obniżce.
0: O, no proszę, no to już brzmi lepiej.
1: Teraz... 2 TB chociażby, 2 terabajty. Mhm. No i tu już jest troszeczkę mniej smacznie. Za 2 tera dostajemy, płacimy 1190 euro.
0: No to już może boleć.
1: Tak, boli. Na obecną chwilę boli. I jeszcze mamy 10 TB storage'u, ta największa. A nie, poczekaj. 10. Mm. Wiesz co, w tym momencie troszeczkę się tutaj zamotałem, jeżeli chodzi o te ceny. Tutaj 299 euro, tutaj coś jest za 199 euro, ale najdroższe tutaj widzę 1800 coś
0: to
1: tam euro.
0: To chyba będzie ten 10 tera.
1: Natomiast te 10 tera można także kupić w tejże promocji, czarnopiątkowej i tak dalej, za te 85 czy 90% off. No i nie ukrywam, że ja troszeczkę dałem się ponieść szaleństwu i ja jestem posiadaczem tego pakietu 10 tera.
0: No i co? Zadowolony jesteś z tego?
1: Z ilości miejsca jestem zadowolony, natomiast w tym momencie, jeżeli już porozmawialiśmy nieco o pieniądzach i jeżeli chcecie się zorientować, jakie to są dokładnie pieniądze, no to odsyłam na stronę pcloud.com, pcloud.com, do zakładki pricing, cennik. Polskiej wersji niestety nadal nie mamy strony ani aplikacji pclouda. Natomiast czy ja jestem zadowolony? To jest kolejny temat, który chciałem poruszyć jeszcze gadając o teorii, rozmawiając w teorii, bardziej bym był zadowolony, jeżeli mielibyśmy szybsze transfery. Bo to jest coś, co jest jakby cieniem pclouda. Dlatego ja powiedziałem, że tu nie będzie peanów, bo jest to fajna usługa, jest to dość opłacalna usługa, jeżeli się wbijemy na jakąś ciekawą promocję. Natomiast jest to usługa, która niestety troszeczkę ma problem z wysyłem. I wysyłając coś na konkurencyjny chociażby dysk Google, no to przy szybkim łączu powiedzmy 0,5 terabajta wyśle nam się w dobę. A 500 tutaj? Giga powiedzmy zrobimy około doby. Tutaj wysyła mi się to kilka dni, dlatego że średnia prędkość wysyłania no to jest u mnie około 2 mega na sekundę. 1,8, 1,9, tak,
0: megabajtów. No czyli mniej więcej 20 megabitów wysył.
1: 20 megabitów mniej więcej wysył i to jest, z tego co wiem, oni tak się nawet gdzieś tam wysypali, że tak klientom to oferują. Z innej z kolei strony czytam unlimited bandwidth, coś tam, że upload, download i tak dalej, tyle ile ci fabryka da twojego łącza. No niestety tak dobrze nie ma, więc wystawiając sobie chociażby moją kolekcję audiobooków dla siebie, tak, do celów prywatnych, robiło mi się to chyba 3 dni.
0: Czyli no, to troszeczkę trwało. Jednak
1: trochę trwało. Może się to fajnie później streamować, można z tego korzystać dość wygodnie.
0: Ale skoro mamy fajne, szybkie łącze, to też chcielibyśmy móc z tego szybkiego łącza skorzystać.
1: Fajnie, szybko skorzystać, a niestety pCloud troszeczkę nam to broni. Dlatego no to jest taka usługa, z której można korzystać, owszem, i tak robiąc taki research chmurowy, to chyba w każdym przypadku musimy się godzić na jakiekolwiek kompromisy. Chyba nie ma jeszcze takiej usługi, która byłaby bezkompromisowa, która by była tak idealna, że po prostu nie miałbym do niej nic. Jedna mi trzyma pliki na moim dysku i nic nie mogę z tym zrobić. Drugiej puchnie cache, trzecia nie ściąga mi muzyki bezpośrednio, więc nie mogę jej sobie streamować, ale z kolei czwarta tutaj fajnie nam streamuje, tutaj nie musimy sobie zawalać miejsca na dysku twardym. Tak jak właśnie w pCloudzie mamy lifetime license, możemy sobie kupić dość ciekawe przestrzenie na te nasze pliki, ale żeby to wszystko wysłać i zrobić sobie porządny backup, no to jednak trzeba zainwestować w cierpliwość, sporo czasu i pewnie dość napuchnięty rachunek za prąd.
0: Bo oczywiście już później, kiedy będziemy mieli to wszystko u siebie zsynchronizowane, to dosyłanie jakichś pojedynczych plików nie będzie absolutnie żadnym problemem. No bo to gdzieś tam sobie pracujemy przy naszym komputerze, a w tle nam się coś dosyła. No okej, ale to powiedz mi w takim razie, to co, to nie lepiej było zamiast tych pieniędzy, które zainwestowałeś w pClouda, no bo zainwestować musiałeś, podejrzewam, że to raczej tysiące były niż setki złotych, to nie lepiej było ci zainwestować w jakiegoś NASA?
1: Też się tak najpierw zastanawiałem, tylko że mimo wszystko tu jest właśnie chmura kontra NAS. W NASA mógłbym zainwestować, tylko nie wiem, jak jest z otwartością NASA do świata. Czy jest tak, że przez jakąś fajną aplikację też wszędzie z tego NASA skorzystam i mam taką chmurę tylko, że w domu, czy raczej NAS będzie mi służył głównie w sieci lokalnej? Druga sprawa, no to też to, że i tak inwestowałbym cały czas, dlatego że NAS to jest też zużycie prądu. Ten sprzęt cały czas by chodził.
0: Tak, on tam komputer, nie będzie jakoś wiele tego prądu zużywał, ale mimo wszystko jednak będzie.
1: Więc tutaj powiedzmy, no zainwestowałem, były to jakieś pieniądze na pewno, nie były to aż tak szalone pieniądze, jak są teraz bez obniżek, więc teraz ten najwyższy plan, no to jeżeli powiedzmy nawet by kosztował 2000 euro, tak, no to razy 4, no to z 8000 złotych, tak, czy nawet więcej. W każdym razie tyle to nie kosztowało przy obniżkach, dlatego no tak w przypływie jakiejś możliwości pozwoliłem sobie na to miejsce w chmurze, które mi służy, owszem, ale no jest ten mankament, który nazywa się upload i który troszeczkę męczy. Mamy oczywiście traffic share dostępny, miesięczny, i jest to 2 terabajty. Czyli jeżeli udostępniamy coś komuś z naszego dysku w chmurze, mamy 2 tera miesięcznie takiego ruchu, który może się na naszym koncie odbywać.
0: Czyli myślę, to nie dotyczy naszych transferów. Jeżeli naszych, coś nie. wrzucamy z klienta, no to się nie wlicza.
1: Do klienta streamujemy, nie. To są external traffic, tak zwany zewnętrzny. Jeżeli ja tobie daję link do jakiegoś archiwum, które waży 2 giga, tak? No to zużyłeś już 2 giga z mojego traffic share'u. Natomiast tego jest dość sporo.
0: No to prawda. To prawda, zakładając, że udostępniamy to tam kilku osobom ewentualnie, a nie wrzucamy tego gdzieś do sieci, no to spokojnie nam to wystarczy w takim przypadku.
1: Kwestie jeszcze prywatnościowe. Mhm. PeakCloud się bardzo deklaruje jako zlokalizowany w Unii Europejskiej i właściwie to jeszcze lepiej niż w Unii Europejskiej, bo Szwajcaria i tutaj prywatność w ogóle, natomiast są bardzo uczuleni na tak zwane copyright materials, czyli wszystko, co jest zastrzeżone prawami autorskimi, że tego typu materiały będą usuwane i że nasze konto może być wtedy narażone na ban. Tylko na czym to polega, żeby was nie przestraszyć w tym momencie? Copyright materials, no jak to udowodnisz? Powiedzmy, wrzucając swoją muzykę, znaczy swoją kolekcję muzyki, nie masz szans się wylegitymować, czy są to twoje legalne zbiory, czy ty sobie to pozyskałeś w jakiś mniej zgodny z prawem sposób, tak? No bo równie dobrze chcesz synchronizować z PeakCloudem płyty, które sobie w jakimś markecie albo w jakimś sklepie kupiłeś
0: i zgrałeś.
1: Zdigitalizowałeś. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby unikać a. wrzucania do głównego folderu dysku PeakCloudowego tego typu rzeczy, czyli w tak zwanym root directory, żeby się nie pojawiały jakieś nazwy dziwne, że tam trzymamy jakieś tam filmy, muzykę i tak dalej, ale to jest mniejszy problem. Większy problem to są nadużycia te takie już typowo pirackie, czyli żebyście się nie rozczarowali, nie stracili pieniędzy, i w ogóle, PeakCloud to nie jest jakiś hosting jack plików, na zasadzie wrzucasz i ktoś ci jeszcze płaci za pobieranie tych plików, czyli to nie jest jakiś Warezowicz, bo jeżeli oni się zorientują, że link do twojego pliku za bardzo krąży po sieci, to wtedy jest nakładany ten tak zwany suspicion, podejrzenie twojego konta. Więc jeżeli w folderze muzyka, czy tam książki, czy filmy masz coś do użytku prywatnego, na własny użytek, co możesz legalnie trzymać na dysku, jest ok. Natomiast nielegalne praktyki, czyli jakieś masowe udostępnianie rzeczy, które w świetle prawa mogłyby być podejrzane, mogłyby być jakimś właśnie, po prostu warezem czy czymś, no to za to można po prostu polecieć.
0: No a wtedy szkoda, zwłaszcza jak się wykupiło jakieś dość duże konto. Także no, w ogóle nie namawiamy nikogo absolutnie do łamania prawa, a na pewno nie w ten sposób, żeby udostępniać te rzeczy na jakichś forach internetowych, które wrzucicie na Piclouda, na jakichś listach dyskusyjnych, bo też są przecież takie. No tak się nie bawcie, bo no, po prostu można stracić konto.
1: Ale to myślę, że i u konkurencji chyba też, bo no tak. Raczej do Dropboxa czy do dysku Google i do jakichś podejrzanych danych, no to też to jest po prostu generowanie nadużyć.
0: Tak, jeżeli po prostu widać, jeżeli automaty Dropboxa czy Google'a, podejrzewam, że nawet bardziej tego drugiego, wykryją jakiś podejrzany ruch na koncie, że tego jest za dużo, że po prostu nagle jakiś plik zaczyna być pobierany wiele, wiele razy, no to będzie problem.
1: Tak, dlatego, że no to jest właśnie no, odróżnienie. To nie jest hosting plików, tylko storage w chmurze, przechowywanie w chmurze. To się różni tym, że hosting plików no jest usługą legalną, ale w teorii, czy nawet w praktyce nawet, służy do różnych innych dziwnych rzeczy i jest poniekąd gdzieś tam przyzwolenie na to i to sobie ludzie tak troszeczkę to korzystają na lewo z tego. Natomiast wszystkie rzeczy, które my tutaj omawiamy, Google, Dropbox, PiCloud, to są przede wszystkim serwisy do udostępniania czegoś, ale w zespole, w rodzinie, tobie, żebyś miał wygodniej, żebyś nie musiał NASA kupować. Jeżeli już mówimy o udostępnianiu, wedle zdrowego rozsądku, albo w ramach zdrowego rozsądku i w gronie znajomych, takie rzeczy robić możemy. Czyli na przykład, no masz jakiś folder z nagraniami. Porobiłeś sobie nagrania na Mazurach, nad morzem, w górach. Albo masz jakąś kolekcję, nie wiem, filmów z audiodeskrypcją, czy coś, co chciałbyś znajomym udostępnić, muzyka, książki. Możesz to zrobić. Ale to się nie robi publicznie, tylko tak jakbyś udostępniał folder na Dropboxie czy na Google'u i wtedy ja mam też do niego dostęp, mogę sobie te nagrania streamować przez aplikację chociażby PiClouda. Wygodne, fajne. Czyli po prostu dodaję adres e-mail użytkownika, którego chcę dodać, kto ma także konto na PiCloudzie i na jego dysku P, dysku PiCloud, pojawia się udostępniony folder. Udostępniony oczywiście w dwóch, na dwa sposoby. Może być to udostępnienie pełne, edit i edycja i odczyt, zapis i odczyt, albo tylko odczyt.
0: A czy możesz udostępnić jednak komuś link?
1: Link tak.
0: Link też.
1: Link do
0: jeżeli na przykład ktoś nie ma PiClouda.
1: To mogę udostępnić na przykład plik zip, czy link do jakiegoś folderu, żeby sobie ktoś pliki pościągał. Tak, tylko właśnie na te linki też są wyczuleni, że udostępnić tak, podzielić się linkiem tak, ale jeżeli właśnie...
0: Ale nie z połową internetu.
1: Tak, jeżeli połowa internetu nagle ma linka, jeszcze nie daj Boże w tym linku okazuje się, że to jest najnowsza książka Remigiusza Mroza w EPUBie, no to już możesz się bać o swoje konto w PiCloudzie.
0: Jasne. No dobrze, to w takim razie ja tak jeszcze tylko do tego NASA, o który tu cię zahaczyłem, to tak dodałbym, że z NASem, jeżeli ktoś by rozważał kwestie związane z NASem, jeżeli ktoś rozważałby na przykład zakup NASA, to trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną, a właściwie dla nas dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest kwestia dostępności NASów, dostępności interfejsów. KNAP na przykład, no to jest tragedia.
1: Miałeś chyba miałem. Nawet kiedyś KNAPa.
0: Miałem i coś mnie podkusiło, żeby zaktualizować system i w zasadzie no to urządzenie przestało się nadawać do czegokolwiek. Któryś z tych NASów...
1: Synology
0: chyba. Właśnie, tak, Synology jest całkiem fajnie dostępny. I
1: chyba ktoś z naszych znajomych chyba miał Synology, tak? Tak mi się wydaje, z naszych tutaj gdzieś ze środowiska.
0: Wiesz co, chyba... nawet szczerze powiedziawszy, to nie pamiętam. Ja, zdaje się, że ty mnie kiedyś pytałeś o te interfejsy do NASów.
1: Kiedyś rozmawialiśmy.
0: Jak z ich dostępnością. I gdzieś w internecie też wyczytałem, a potem to jeszcze nawet sprawdziłem, bo Synology na swoich stronach ma gdzieś demo tego systemu do NASów. I tam dostępne to nawet całkiem fajnie było. Zdaje się, że Jonathan Mosen też kiedyś chwalił w jednym ze swoich podcastów Synology. Także no sprawdźcie sobie oczywiście, jak to wygląda teraz, jeżeli jesteście na sami zainteresowani, bo to się wiadomo mogło 5 razy zmienić i z tą dostępnością może być różnie. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której warto też wiedzieć a propos NAS-ów i a propos tego typu urządzeń, że jeżeli sobie już kupicie takiego NAS-a, no to nie jest to też do końca tak, że to jest pudełeczko, które podpinamy, wrzucamy dane i o tym wszystkim zapominamy. To jest komputer, tak jak powiedziałeś. To jest rzeczywiście komputer nawet w miarę energooszczędny, ale jest to jednak komputer ze wszystkimi mankamentami tego faktu, że jest to komputer, a co więcej, jest to komputer, który chcąc obsługiwać zdalnie, musimy wystawić na świat w większym lub mniejszym stopniu. A co za tym idzie, źle skonfigurowany NAS to jest bardzo duże proszenie się o kłopoty. Bo może dojść do tego, i kiedyś tak było, że część dysków sieciowych na przykład miała otwarte konto FTP. I anonimowe.
1: Indeksarki FTP-ów typu FileMer.
0: Tak.
1: Czy tego wyciekały intymne filmy, albo dane jakieś filmowe.
0: Hasła TXT.
1: Tak.
0: No naprawdę, to były bardzo różne rzeczy. Niekiedy naprawdę takie, które absolutnie nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego.
1: Jakieś rozliczenia, faktury.
0: Tak. Więc to po prostu, no na to trzeba bardzo, ale to bardzo uważać. Teraz już całe szczęście producenci tych NAS-ów też poszli po rozum do głowy i domyślnie wprowadzili inne zabezpieczenia, ale jednak mimo wszystko, no to jest komputer, który wystawiamy na świat i na którym to komputerze będziemy prawdopodobnie trzymać większość naszych danych. No bo po coś to robimy. Robimy to po to, żeby mieć do tych danych zewsząd dostęp.
1: Dostęp.
0: No
1: i teraz
0: właśnie.
1: Też pytanie właśnie, do czego tego NAS-a będziemy używać? Czy będziemy tam trzymali jakieś dane poufne? Bo powiedzmy, jeżeli na tym NAS-ie będzie kolekcja naszych filmów, czy kolekcja naszej muzyki, czy jeszcze jakiś, nie wiem, książek, czy jakichś formatów naukowych.
0: To się wiele nie stanie, no to ktoś to sobie najwyżej biedy, pobierze, tak?
1: Natomiast no jeżeli tam będziemy trzymać dane naszej firmy, dane naszej działalności, jakieś pamiątki rodzinne albo nasze, bym powiedział, zapisy z naszych chwil, które powinny zostać jednak w czterech ścianach albo w rodzinie i ktoś by się do tego dobrał, no umówmy się, to mogą być nieprzyjemne tego konsekwencje.
0: Zgadza się.
1: Tak.
0: Więc lepiej rzeczywiście, jeżeli nie mamy dostatecznej wiedzy...
1: Może dlatego też nie chciałem kupować NAS-a.
0: Jeżeli nie mamy dostatecznej wiedzy, to po prostu lepiej zaufać takiej chmurze. Oczywiście wiadomo, to też żeby nie było. W chmurze jakiejkolwiek może zdarzyć się jakiś wyciek.
1: Tak jest.
0: Może się zdarzyć, że nasze hasło wycieknie. Może się zdarzyć, że coś tam się stanie. Więc no to jest po prostu to jest kwestia jakiegoś tam zaufania, że ludzie, którzy się tym opiekują i którzy tym administrują i którzy biorą za to jednak jakieś pieniądze, no to mają większą wiedzę niż my i tę wiedzę wykorzystają w odpowiedni sposób, żeby nas chronić i nasze dane.
1: Tak, dlatego ja też przyznam, że w chmurze trzymam takie dane, których owszem, szkoda mi było, gdyby mi gdzieś tam zaginęły, natomiast to nie są jakieś dane, których muszę się bać i o które się muszę trząść. Jednak nie mam aż takiego zaufania do internetu, pomimo tego, że teraz podobno takie szyfrowanie, taka weryfikacja dwuetapowa i powiem ci to właśnie jako świadomy użytkownik, tak, bo seniorzy na przykład, tak, bardzo często się boją, albo są też ludzie bardzo przewrażliwieni na tym punkcie. Nie, no ja gdzieś tam z rozwagą, z rozmysłem korzystam z tego internetu, jednak są takie dane, jest taka grupa danych, których po prostu na jakichś zewnętrznych chmurach, na jakichś hostingach, na jakichś tego typu rzeczach nie trzymam. One mają być bezpieczne na lokalnym dysku, na jakimś pendrive'ie gdzieś głęboko.
0: Zaszyfrowane jakieś, jeszcze
1: tak,
0: najlepiej.
1: Gdzieś zaszyfrowane, gdzieś u mnie fizycznie, żebym miał do tego dostęp, a nie gdzieś tam nawet w Szwajcarii. Nie. Mimo wszystko nie.
0: I to jest rzeczywiście, myślę, że dość dobre podejście, rozsądne. No trzeba po prostu mieć troszeczkę wyobraźni odnośnie tego, co się robi. I tyle. I być świadomym pewnych konsekwencji. A o bezpieczeństwie to my ostatnio sobie z Maćkiem Walczakiem rozmawialiśmy. Bezpieczeństwo tak haseł, jak ktoś ma ochotę posłuchać sobie, to polecamy tę audycję. A dobrze, to czy coś jeszcze a propos teorii, Edwinie, dotyczącej Big Clouda warto
1: myślę, że jeżeli chodzi o teorię, to przede wszystkim zapraszam na ich stronę pcloud.com. Jeżeli chodzi o taką teorię, to też to, co rozmawialiśmy poza anteną, no właśnie ten streaming pcloudowy, on coraz częściej zaczyna być implementowany w różnych innych zewnętrznych aplikacjach muzycznych i ja widzę, że ta chmura zaczyna być coraz bardziej zauważana, że to jeszcze kilka lat temu, nawet ten rok temu, kiedy zanabyłem sobie tego pclouda, to tak jakieś tam aplikacje z tego korzystały, ale chyba coraz więcej deweloperów interesuje się tym jako tą tak zwaną third party applications, że to można to API udostępniać i można się to logować. O samej jakości tych aplikacji muzycznych to można różne rzeczy mówić i szczególnie jeżeli mówimy o iPhone'ach, przebrałem tego bardzo dużo, przerobiłem tego bardzo dużo i nadal nie mam idealnej aplikacji, z której mógłbym korzystać. Natomiast natywna aplikacja pclouda ma ten wbudowany music player, który podstawowe rzeczy ogarnia.
0: No dobra, to co? To więc, może od teorii przejdźmy do praktyki.
1: Tak. Dzisiaj będzie mi towarzyszył mój wirtualny asystent, czyli kopia mnie.
2: Microsoft Comp.
1: Używam RH Voice'a, którego kiedyś wam przygotowałem.
2: Senek 1 z 40.
1: Mam nadzieję, że wszystko słychać.
0: Słychać.
1: No i dobrze. I to jest właśnie synteza, którą będę demonstrował. Jak to wszystko wygląda?
2: Obszar.
1: Ja już mam wszystko spięte. Oczywiście to spięcie polega na tym, że instalujemy program jak każdego innego klienta. Czyli tworzymy konto, wchodzimy na stronę w download, ściągamy instalkę, logujemy się. Oni od początku twierdzą, że do 10 giga darmo nam dają i pierwsze gigabajty mamy rzeczywiście za darmo, a później musimy wykonać parę zadań. Czyli coś tam odblokować, odpowiedzieć na jakieś pytanie. Jednym z kroków jest zainstalowanie aplikacji mobilnej, za to też są przyznawane gigabajty i polecanie pclouda znajomym. Maksymalnie darmowych gigabajtów mamy 10, jeżeli chodzi o nasze konto w chmurze. Później możemy je rozszerzyć, tak jak powiedziałem, o 500 giga, 2 terabajty albo 10 terabajtów. Tam jeszcze chyba 1 tera też gdzieś jest, z tego co pamiętam.
0: Ja powiem jeszcze, że jeżeli chodzi o logowanie, przynajmniej do klienta desktopowego, bo to dziś nawet sobie tak stwierdziłem, że przećwiczę, to niestety jest trochę problem dostępnościowy. Przede wszystkim teoretycznie ten ekran logowania jest taką stroną internetową i w praktyce również, natomiast to się dopiero okazuje po aktywacji tam odpowiedniego przycisku, sign in bodajże. No i jeżeli chodzi o to logowanie, tam mamy pole edycji najpierw do wprowadzenia e-maila, mamy nieopisany przycisk i ten nieopisany przycisk trzeba kliknąć, żeby wprowadzić hasło. Jest jeszcze możliwość zalogowania się za pomocą różnych usług zewnętrznych. Domyślam się, że to jakiś Google, Facebook,
1: tak,
0: może Apple.
1: Fajnie
0: tylko, gdyby były one jakoś podpisane, a mamy tylko klikalne, więc no niestety, w ogóle jak tak sobie rzuciłem okiem na klienta pclouda na Windowsa, no to znajomość obiektowej nawigacji w NVDA to jest coś, co trzeba mieć, jeżeli chcemy w nim grzebać.
1: Tak, bo to jest program dostępny na słowo. Tak. Ja ci mówię, że on jest dostępny.
0: Że da się go obsłużyć. Może nie używajmy, że on jest dostępny, bo tu...
1: Da się go obsłużyć.
0: Tak, bo da się go obsłużyć.
1: Jeżeli liczycie na coś, co macie dostępne pod tabem i shift tabem, no to się troszeczkę możecie rozczarować. Będzie wam potrzebny OCR i będzie wam potrzebna obiektowa mycha.
2: Zalecimy. Nie za ustawienia przycisk 4 z 16.
1: Niestety w treju jest niezaetykietowany pcloud drive.
2: B Dropbox, Ros, Interaktu, ustawień, zabez, bezpiecz, Everytch, NVD, przycisk 14, obszar powiadomień użytkownika, pasek narzędzi. Pulpit lip, po obszc, z, wskaźnik, zegar, centrum, obszar, po cen, ze, ws, op, sieć, NVD, Everyt, bezpiecz, ever, NV, sieć, linia, wskaź, zegar, sys, centrum, mak, obszar, zoom, ustaw, przycisk 4, drop, roz, interakt, ustaw, zabez, bezpiecz, Everyt, hin, NVD, apps, sieć, 2, dos, linia, USB, wskaźnik, wprowadzania, wop, zegar, sys, centrum, akcji, 1, pulpit lip, list, zoom, steam, 1, z, ustawienia, nvid, drop, bo, rozpocz, internet, aktua, ustawie, zabez, bezpiecz, Everyt, NVD, sieć, 2, linia, pulpit.
1: Zastanawiam się, dlaczego
0: ja... Może pod alt tabem teraz gdzieś. O, ale może tak.
2: Może, okno.
1: Może z aplikacji.
0: Dokładnie.
2: Dialog z zakładkami. Dobrze. System win.
0: I się zaczyna.
1: I się zaczyna. Mamy tutaj zakładki. Owszem, mamy zakładki, tylko że zakładki nam mówią coś w stylu...
2: System... More info. System Windows Control Stabitem Header. Content. Zakładka zaznaczony 6 z 9.
1: I... Tak naprawdę to nam nie mówi nic, ale jeżeli już zrobimy OCR-em, czyli insert R...
2: Rozpoznawanie. Wynik cłypta.
1: Cłypta. System. Cłypta to jest kryptofolder, czyli ale, to jest cłypta.
0: Ale wiesz co? Ale jeżeli ktoś chciałby to przeczytać tak faktycznie, jak to jest, to chyba wystarczy nawigacją obiektową wejść w ten obiekt i pójść... w prawo, to znaczy insert 2, a potem
2: control, grafika,
0: insert,
2: krypto.
0: A potem, o,
1: krypto,
0: właśnie, grafika, a potem 6.
2: System Windows Control Stabitem Header, content,
1: czyli zakładki, system, te zakładki po akcent, prostu jakoś tam upgrade, są hand, zrobione, control, więc na przykład system, tutaj system pierwsza, grafika,
2: account,
1: account,
2: graf, system win, grafika,
1: następnie mamy
2: backup,
1: backup,
2: grafika, system Windows, syst, graf, synth,
1: Synk.
2: Grafika. System Win. System Win. Grafs. Hares.
1: Shares. Grafik, czyli nasze system, linki control, udostępnione.
2: System. Grafik. File requests. Graf, system
1: file Windows. Request. Do dzisiaj nie wiem, co to są za prośby o pliki i jak to działa.
2: System Win. Grafik. Crypto.
1: No i grafika, właśnie system, nasze krypta.
2: System Win. Graf. Settings.
1: Ustawienia.
2: Grafika. System. System. Graf. Help.
1: Pomoc.
2: Grafika. System Win. System. Graf. About.
1: I o produkcie. Grafik,
2: system Win.
1: I teraz tak. Każda z tych, że zakładek... ona działa, tylko też pod tabem będziemy mieli tak, że będzie różnie, będzie obiektowo, będzie OCR-owo i będzie śmiesznie. Jak już jestem
2: system Windows.
1: W zakładce account, tutaj mamy nasze podstawowe opcje,
2: password,
1: czyli
2: przycisk.
1: Zmiana hasła,
2: upgrade, przycisk.
1: Możemy podnieść, jeżeli nam mało miejsca,
2: logout, przycisk.
1: Wylogować,
2: przycisk.
1: Tu jakaś...
2: Roz, open drive. Open drive. Przycisk.
1: Aha, otwarcie dysku.
2: Przycisk. Roz, my pec load com. My
1: tutaj
2: pec,
1: jest
2: przycisk.
1: Strona. Pick load.
2: Przycisk. Roz, open trash. Open...
1: Tutaj kosz.
2: Przycisk. System Windows Control.
1: Czyli takie
2: hand pass,
1: typowe...
0: takie podstawowe ustawienia.
1: Zadania. Tak.
2: System Windows Control.
1: Rozpoznaj
2: zakładce. System.
1: Backup.
2: Lista. Pole wyboru oznaczone.
1: I tutaj możemy sobie wybierać foldery, które... są jakby backupowane, tylko teraz ten backup to jest troszeczkę tak, że on po prostu wszystko, co w tym folderze mamy, robi jakby backup komputera i dane foldery w komputerze można zbackupować. To się troszeczkę jakby różni od zwykłej synchronizacji, że ten backup jest jakby czymś, czymś większym? Trudno mi to w tym momencie jakoś wytłumaczyć.
2: Baszku, przycisk, lista, pole wyboru bo... oznaczone. Brak pop, grafika, desktop. Brak następnego.
1: Aha.
2: Pole wyboru oznaczone.
1: Sobie...
2: Pusta, pusta.
1: Możemy
2: pole...
1: sobie...
2: Brak pop, grafika, documents.
1: Możemy
2: pole...
1: sobie na przykład tutaj w tym momencie backupować chociażby nasze pliki
0: dokumenty.
1: Ustawienia. Dokumenty,
0: pulpit.
1: To co mamy na pulpicie, jakieś inne tego typu.
2: Grafik, desktop, brak następnego.
1: Rzeczy.
2: Pole wyboru, grafika, pole wyboru, documents.
1: Documents,
2: pole
1: wybor... tak.
2: Graf, downloads.
1: Downloads, pole wyboru, znaczy pobrane
2: grafika,
1: rzeczy.
2: Music.
1: Pole muzyka.
2: Wybor... pictures.
1: Pictures,
2: pole
1: wybor... zdjęcia.
2: Grafika, videos.
1: Videos. Czyli ten backup troszeczkę to jest jakby przywracanie później stanu naszych folderów. Backup tego, co mamy w komputerze najważniejsze. Do tego mamy tę zakładkę backup, natomiast zakładka
2: Sync. System Windows, co, siatka danych. WP,
1: i tutaj
2: brak
1: mam już...
2: grafika. Brak grafika, audiobunie.
1: I tutaj już mam właśnie audiobunie na przykład. I to już są foldery typowe, które nam się synchronizują na żądanie. Czyli w tym momencie tutaj możemy w tej zakładce pododawać sobie jakieś katalogi, które będą nam się synchronizowały.
2: Stop przycisk, brak nas audiobunie.
1: Proszę bardzo, audiobunie i przycisk stop przycisk. Obok niego, który gdybym kliknął, to wyrzuciłbym te audiobooki z synchronizacji. Nie to, że zatrzymał, tylko zrezygnował z jego synchronizowania. On by został na dysku, tak jak wspominałem już w pierwszej części naszego programu.
0: W iCloudzie też by został.
1: W iCloudzie by został i na dysku by został, tak. Tylko przestałby być synchronizowany. Mhm. To nie jest usunięcie folderu, tylko zaprzestanie synchronizacji.
0: Jasne.
1: Nic się nie może zniszczyć bez naszej wiedzy, nic o nas bez nas. I na ten przykład
2: uruchamy.
1: Możemy sobie zrobić lista, folder, który dla przykładu nazwę
2: nowy folder
1: synchro.
2: SYNCHLO Synchro 4, dump, synchro.
1: Mamy folder synchro.
2: Kontekst menu.
1: To jest folder na naszym dysku lokalnym.
2: Otwórz, open, przypnij do past, searchever, wyślij kop, dodaj do li, zachomiku, add to mp, plavi, znajdź, otwórz, open, in, dodaj do kolejku, otwórz, syn, stopec, load 18.
1: I tu jest opcja sync to pcloud. Ja to wybieram.
2: Twardy e, okno, widok elementów lista, synchro 33 z 43. Zoom spot spotkań pecload drive, twardy zoom spot pecload drive, pec przycisk synchro, synchrodymek, synchrodym, adsync przycisk, cancel przycisk synch, adsync cancel przycisk e, synchro, e, synch, przycisk synchro, synchrodymek, synchro,
1: przycisk e, synchro, czyli folder źródłowy, przycisk synchro, czyli folder docelowy, bo ja go chcę synchronizować z folderem rootowym, tak? Znaczy, no, że w głównym folderze dysku zrobi mi się folder synchro.
2: Sans, adsync.
1: Dajemy przycisk adsync.
2: Pecload drive okno.
0: I dzieje się magia.
2: Dialog z zakładką siatka
1: da. I w tym momencie dynek. Będzie działa się magia.
2: WPF, PC, WPF, twardy E.
1: Bo otworzę w tym momencie mój dysk pcloudowy.
2: Pcloudowy. Pulpit lista. Pcloud drive.
1: I
2: automatic upload. Bułka z senkiem. Huta dziew. Muza pięć. Muza. My. Nag. PC. Radio. Siła na. Suweniry. Synchro 7.
1: Synchro.
2: Drzewo. Poziom.
1: Ale synchro jest puste. Tak jak synchro na dysku E. Na moim dysku twardym. I w tym momencie, gdybym ja do tego synchro zaczął wrzucać cokolwiek, no to po prostu automatycznie będzie to z tym folderem i tylko z tym zsynchronizowane w pcloudzie. Czyli nie muszę tego wrzucać do jakiegoś folderu na twardym dysku, który jest jednym i jedynym słusznym folderem, który mi się z chmurą synchronizuje, tylko ja sobie decyduję, co będzie moją kopią zapasową, co będzie moją synchronizacją tych synków. Mogę trochę pododawać synkowanych folderów.
0: Jest jakiś limit?
1: Jeszcze go nie przekroczyłem.
0: Okej. Okay.
1: Jeszcze go nie przekroczyłem. I na przykład w tym momencie, no cóż, wejdę w jakiś na przykład pobrane.
2: Pobran, za steam set, wubieg, awatar, wcześniej, radio, savedat, przybij pięć, savedata racz.
1: Tu mam jakieś sejwy.
2: Kopiuj, typ, archiwum, pulpit, pecload, twardy e. Twardy e, synchro.
1: Wrzucam te sejwy.
2: Postęp, synchro okno, widok. Savedata, savedata rar 1 z 1, savedata rar 1 z 1. Pulpit lista. Lista A. Aktualną wartość przesyłu wszystkie
1: sprawdzimy,
2: połączenia DEL. 217 kbs UL, 102 kbs pulpit.
1: Myślę, że już.
0: Pecload, się drive, już chyba wysłało. Pecload.
1: Odświeżymy.
2: Synchroś. Drzewo. Widok. Savedata RAR 1.
0: Jest.
1: Savedata. Jest. Już na dysku pcloudowym.
2: Drzewo. Pecload.
1: Upewnimy się.
2: Pecload drive P. Okno. Widok.
1: Tak.
2: Pecload drive okno. Zo. Spotkanie. Pecload. Dialog z...
1: Także tak to wygląda. To jest właśnie synchronizowanie.
2: System Windows Controls 20. Siatka item. WPF Pecload. Brak grafika. Grafik. Audiobo. Stop. Brak nas. Audiobo. Nie. WPF Pec. Brak grafik. Grafik. Synchro.
1: Strzałką musiałem zmienić w dół, żeby zmieniło mi się tutaj pod myszką obiektową na synchro.
2: Stop przycisk. Tekst.
1: Dajemy stop.
2: Delete synth. Dialog. Areo. Sureo. Want to delete his synth. OK. Przy anul. OK.
1: Are you sure? Do you want to delete this synth? Proszę bardzo.
2: Pecload.
1: Delete this synth. Tylko teraz.
2: Zoom spot. Spot. Pecload.
1: Co nam się stanie? Wywaliłem tę synchronizację.
2: Synchro 3. Widok za
1: savedata. Sejwy są? Są.
2: Pecload.
1: Na dysku
2: uruchamia.
1: E. Na dysku P. Synchro jest.
2: Synchro
1: jest.
2: Drzewo.
1: Sejwy są?
2: Savedata
1: są. Pecload. Czyli tak jak mówiłem, wywaliłem po prostu czynność, a nie dane. Fajne, nie?
0: Fajne, oczywiście, że tak. I to się faktycznie przydaje do przerzucania jakichś większych folderów.
1: No, duży folder, po prostu scyncujesz raz, wyrzucisz go i jest dobrze. Także taka sytuacja.
2: Dialog. Przycisk. Link. System Windows. System Windows. System Graphics. HRS.
1: To są nasze linki.
2: System Graphics. File Requests. Graph System. System Graphics Crypto.
0: File requests, to podejrzewam, że to kiedyś w Dropboxie było coś takiego, prośby o pliki, że można było kogoś poprosić i udostępniało się link, że ktoś mógł nam coś wysłać do naszego P-Clouda, właściwie Dropboxa, a tutaj, tu chyba właśnie to w ten sposób będzie działało, że ty komuś wysyłasz link i chcesz, żeby ktoś ci coś wysłał, no po prostu on może już bezpośrednio do twojego P-Clouda to wysłać.
1: Mm-hmm. No mamy jeszcze settingsy, nasze ustawienia.
2: Dialog z zakładkami. General zakładka zaznaczony 1 z 6.
1: I one tutaj mają też kilka zakładek, nawet dostępnych.
2: Speed zakładka.
1: General speed.
2: Discus AG zakładka.
1: Disk usage.
2: Backup synth. Advanced. Backup synth. Exclusions zakładka.
1: Aha, wyklucznenia.
2: Advanced. General zakładka.
1: I różne zaawansowane.
2: Start patch load driver on system startu. Pole wyboru oznaczone.
1: No i nie wiem, czy jest sens po prostu to pokazywać, no bo każdy tak naprawdę w swoim zakresie, każdy w swoim zakresie sobie konfiguruje, czy chcesz...
2: Borgow dołączyła do spotkań.
1: Czy chcesz na przykład, aby ci się z systemem coś synchronizowało, startowało.
2: Start load, drive, minimize, pole,
1: czy zminimalizowane.
2: Schow kontekst, menu, pole,
1: pokazuj menu kontekstowe, status, pokazuj jakieś statusy plików.
0: No to sobie trzeba to po prostu poustawiać.
2: Trends, hot, pole, tak wyboru, nieoznaczone.
0: No, zrzuty ekranu możesz
2: trends,
0: też
2: lista rozwijana WPF, patch load, models, languages, zwinięte.
1: Tutaj są języki.
2: Unlink, przycisk, discon, net, ty, aurat, co, unt, from, patch load, drive, adresy, ty, aurat, set,
0: pinst, od, hey, mamy słuchacza, więc może przerwijmy na momencik prezentację. Jest z nami Borys. Witamy cię i słuchamy.
3: A czy to nie jest coś tak, to sam, prawie to samo co Google Drive, tylko że inna nazwa, inny program?
1: No cześć. Tak, to jest, słuchaj, to jest to samo, znaczy to samo. To samo działanie, tak?
0: Program tego samego typu.
1: Omawiamy chmurę danych, storage w chmurze i jest to usługa tego samego typu, więc to troszeczkę tak, jakbyś mnie spytał, czy to jest operator komórkowy ten, no tak, czy tamten, tak, nie?
3: No to czym to się różni? Tylko tym, że jest mniej dostępny, jak widzę.
1: No nie tylko tym, bo ja już omawiałem, czym to się różni. Różni się między innymi tym, że możemy chociażby mieć miejsce w tej chmurze na zawsze. Różni się tym, że troszeczkę lepiej nam streamuje multimedia w tym. No są pewne różnice, tak? No
3: jest to... Czyli, że nie kupujemy miejsca tak jak w Google Drive, że nie wiem, 100 GB 8 zika miesięcznie, tylko...
1: Możemy tak kupować. Możemy kupować rocznie, nie do końca miesięcznie, rocznie, albo na całe życie w teorii, tak?
3: Czyli mamy na przykład możemy sobie kupić, nie wiem, 100 GB za 100 zł na całe życie.
1: Tak jest. Znaczy, no akurat nie 100 giga za 100 zł, ale na przykład możemy kupić 500 giga, bo to jest minimalna taryfa
3: P-Cloudowa. No,
1: i wtedy możemy to zrobić za pomocą inapki w telefonie albo za pomocą strony internetowej.
3: A no bo... do czego służy ta sekcja krypto? To chyba też można do Keybase'a porównać. Czy to...
1: Tak, sekcja krypto, właśnie, bo troszeczkę uciekło nam i dobrze w tym momencie... Krypta, tak, dobrze, no, że o to pytasz, mistrzu. Sekcja krypto to jest folder taki specjalnie szyfrowany, do którego to jest tak zwany folder wiedzy zerowej, bo cały P-Cloud nie opiera się jakby na polityce wiedzy zerowej, natomiast to jest folder wiedzy zerowej, czyli specjalnie szyfrowany folder zabezpieczany jakimiś tajnymi kluczami, do którego rzeczywiście jest to dodatkowo płatna usługa i są to pliki, jak sama nazwa wskazuje, szyfrowane. To jest szyfrowana zawartość. Taki safe.
3: Ty to kupiłeś? Czy to jest już kupione u...
1: Nie, ja nie kupowałem akurat sejfu, bo tak się gdzieś tam w branży...
3: To jest takie coś jak sejf w OneDrive'ie.
1: Tak, no to jest porównywalna usługa, tak? No każda z teraz z takich, wiesz, z takich szanujących się usług
3: ale
1: ma te sejfy.
3: Ale jest różnica pomiędzy tym sejfem w OneDrive'ie, tym, jak to się nazywa, w OneDrive'ie?
1: OneDrive od Microsoftu, o to pytasz?
3: Tak.
1: Wiesz co, powiem ci tak, przed chwilą rozmawialiśmy tutaj z Michałem o bezpieczeństwie danych I ja mówiłem nawet, że średnio trzymam tego typu cenności w chmurach, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć, natomiast na temat samego działania...
3: Ale na przykład, czy wiadomo, czy on na przykład lepiej szyfruje, czy ma większe wymagania hasła, czy na
1: powinien
3: przykład
1: lepiej szyfrować, bo on generuje jakieś... On generuje na coś jak blockchain, jakiś taki konkretny klucz kryptograficzny, którym po prostu ten folder jest zabezpieczony. I tutaj już raczej nie podlinkujemy tego, to już jest tylko takie nasze, tak? To jest...
0: Przed dostaniem się do tego folderu po prostu musimy wprowadzić hasło, tak?
1: Dokładnie.
3: Dodatkowo. To już tak jest... jak w OneDrive, tak samo.
1: Coś takiego. Mhm. Coś takiego.
0: No jest to, wiesz, jest to analogiczna funkcja, natomiast no ciężko tu mówić o tym, czy, co jest mocniejsze, co jest słabsze, ze względu na to, że zarówno klient PicClouda, jak i klient OneDrive'a to są programami zamkniętymi, więc tak nawet średnio jest jak przeanalizować, co tam się dzieje pod maską.
3: I takie pytanie, jak chcemy kupić coś na Windowsie z PicClouda, czyli na przykład, nie wiem, dodatkowe gigabajty... jakieś właśnie te krypto, to wtedy płacimy jakąś usługą, nie wiem, czy on się podpina pod jakąś usługę typu Microsoft, PayPal, Steam, czy ma swoją własną?
1: No mógłbyś się podpiąć pod PayPalem, znaczy PayPalem, zapłacić, ewentualnie przez ich bramkę płatniczą, po prostu wpisując numer karty i wszystkie potrzebne rzeczy, tak? No ja raczej... rekomenduję, żeby mimo wszystko PayPala do tego wszystkiego używać, bo jakoś tak wpisywanie na stronach tych providerów numeru karty to tak no niby bezpieczne,
3: no
1: ale
3: tak,
1: jednak.
3: No właśnie popieram zdanie, popieram.
1: No właśnie, więc tam z tego co pamiętam był PayPal, natomiast ja kupowałem...
3: No, im mniej ludzi zna twój numer karty, tym lepiej.
1: Tym lepiej, no pewnie.
3: I DVC.
1: Także powinniśmy to sobie zanabyć jakimś takim właśnie środkiem płatniczym.
3: I no właśnie. I czy ten PicCloud blokuje przesyłanie przez AirPlay?
1: Chodzi ci o streamowanie czegoś przez AirPlay, tak?
3: No na przykład jak jest jakiś audiobook z treścią audio i chcę go przesłać na urządzenie AirPlay. Czy głośnik, czy telewizor, czy cokolwiek.
1: Musiałbyś przetestować, dlatego że nie używam funkcji AirPlay, więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja streamuję po prostu po Bluetoothie na głośniki, tudzież na słuchawki i z tym sobie spokojnie radzi. Także jeżeli masz spięty, powiedzmy, telefon, czy to iPhone, czy Android z jakimś sprzętem audio, chociażby po BT, no to tutaj normalnie streamujesz.
3: Normalnie jakby... I nie ma na przykład, nie wiem, ups, wykryliśmy, że coś tam nagrywasz i to może być szkodliwe, więc nie odtworzymy tych treści.
1: Znaczy nagrywasz. Jeżeli coś odtwarzasz, to średnio możesz nagrywać.
3: No tak. Albo na przykład, czy jeżeli jak używasz jakichś aplikacji specjalnych, nie wiem, Screen Mirror, to on ci wtedy nie wywali błędu ze względu bezpieczeństwa?
1: Jeszcze zależy, co te specjalne aplikacje robią.
3: No, tak samo jak na przykład, czy na WhatsApp, czy na coś, że udostępniają ekran. Po prostu wysyłają ekran do, nie wiem, na konferencję Teams, na cokolwiek.
1: No słuchaj, no w tym momencie jesteśmy na Zoomie i mam włączonego PicClouda, więc wszystko się...
0: Ja myślę, że bardziej Borysowi chodzi o aplikację mobilną, wiesz?
1: Mhm.
3: Bardziej chodzi o nawet nie aplikację mobilną, tylko treści audio. Jak na przykład mamy udostępnienie ekranu włączone na Teamsie, dajmy na to, to czy kiedy próbujemy odtworzyć treść audio, to czy nie wywali nam komunikatu, ups, wykryliśmy, że coś tu się nagrywa, ze względu bezpieczeństwa ci tego nie odtworzymy.
1: No powiem ci, że w tym momencie widzę, że bardzo się interesujesz chyba jednak konferencjami różnymi Teamsowymi i tak dalej, udostępnianiem audio wewnątrz nich.
3: No to jest takie kluczowe te. To jest takie dość poboczne pytanie, ale też.
0: Ja myślę, Borysie, że najprościej będzie, jak zainstalujesz sobie Piclouda i no tak bardzo nawet szczegółowe kwestie, tak, to sobie sprawdzisz, bo za darmo też masz tam, no do 10 gigabajtów możesz dobić. Więc możesz sobie spokojnie, no już takie szczegółowe rzeczy posprawdzić.
1: Bo po prostu no, będę z tobą szczery, no Borysie, nie używałem Piclouda nigdy w spięciu z jakimikolwiek konferencjami. No,
0: udostępnianiem ekranu tego
1: nie pracuję
0: rzeczami.
1: Zdalnie, nie pracuję online, więc wiesz, ja przyznam się szczerze, że nawet Zooma to używam tylko, kiedy prowadzimy tutaj Tyflo Podcast i raczej pracuję stacjonarnie niż zdalnie, dlatego to mi nigdy nie było potrzebne, nie? Dlatego trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Możesz przetestować i ewentualnie podziel się
0: w komentarzu. Tak, bo to myślę, że się przyda nie tylko nam, ale też i pozostałym słuchaczom.
3: A też na przykład, czy oferuje coś takiego jak Google, że na przykład ma swój własny ten do otwierania, nie wiem, plików Word, Excel, PowerPoint i tak dalej, i tak dalej.
1: Ma taką swoją aplikację, no i właśnie to jest także do dokumentów, a także do mediów. Ma Music Player chociażby. Czyli otwierając plik Picloudem, coś możemy sobie podejrzeć, posłuchać.
3: Może masz jakiś plik

0: Prawda rzecz.
1: Dokładnie.
2: Tak.
0: Okej. No dobrze, Borysie, tu sporo pytań. Ja myślę, że jeżeli będziesz jeszcze jakieś miał pytania, to po prostu do nas się odezwij, bo też będziemy... No chcieli jednak trochę tu pokazać tej aplikacji. Tak, także tak. Na chwilę obecną dziękujemy ci za to, że do nas zadzwoniłeś. Pozdrawiamy cię serdecznie. Natomiast jeżeli wy macie też jakieś pytania dodatkowe, to śmiało działajcie, piszcie do nas, Facebook, YouTube i kontakt.tyflopodcast.net oraz tyflopodcast.net/zoom są do waszej dyspozycji. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wkrótce będzie jeszcze nowa metoda kontaktu. Tak już sobie to wstępnie będziemy niedługo testować, ale o szczegółach powiem, jak to nam wszystko zadziała. I będzie jeszcze prościej. Tyle mogę powiedzieć na razie. Natomiast jak tam, Edwinie, coś szukasz?
1: Tak, trzeba coś znaleźć, natomiast jeżeli chodzi o dokumenty i do dokumenty wordowe, wiesz, ja jestem gościem, który bardzo często pisze po prostu notatki i te notatki trzymam w TXT-kach różnych, ale zaraz coś pomyślę, bo na przykład zobaczymy do moich starych studenckich czasów, czyli do mojej pracy magisterskiej chociażby. Mam jeszcze do niej gdzieś tam dostęp i zaraz zobaczymy.
0: Może akurat to będzie przydatne do testów.
1: Myślę, że akurat może się przydać. I powiedzmy, mam tu jakiś plik docs, spróbuję go wrzucić za chwilę w PicCloud i będziemy sprawdzali aplikację mobilną.
0: Tak, bo czy coś jeszcze a propos tej aplikacji desktopowej warto powiedzieć?
1: Myślę, że ta aplikacja desktopowa przede wszystkim jest dostępna jak jest dostępna, no tak właśnie trochę na słowo honoru, ale obiektówką coś zrobimy na pewno, ale później pracując, to jest całkiem fajnie zindeksowane, że ten dysk w eksploratorze czy w jakimś innym Total Commanderze mało nam się wiesza, czyli on przede wszystkim powinien chodzić bez jakichś większych komplikacji.
0: No przede wszystkim tak naprawdę ustawiamy to raz, ewentualnie potem jak sobie dodajemy jakiś dodatkowy folder do synchronizacji, to mamy tę styczność z aplikacją PicClouda, ale tak podejrzewam, że na co dzień to nie masz nawet potrzeby tam zaglądania.
1: Aż tak bardzo nie. Jeżeli mam ustawioną synchronizację, jeżeli on nic tam nie woła mu jeść, że skończyła mu się sesja, że musi się jeszcze raz zalogować, a czasami są takie i to nie wiem, czy jest błąd. Po prostu raz na jakiś czas twierdzi, że twoja sesja wygasła. Co trzeba zrobić? Po prostu jeszcze raz się zalogować. Z jakichś tam przyczyn twierdzi, że musisz się zalogować, ale to się dzieje raz na, no nie wiem, pół roku, rok.
0: A
1: coś mu się tam straci.
0: Logowania, czy jakieś podwójne uwierzytelnienie, podwójna weryfikacja?
1: Można to włączyć. Można to w ustawieniach włączyć, że dostajemy maila, kod SMS albo jakieś potwierdzenie w aplikacji, że jest ten two-factor authentication.
0: Mhm.
1: Jest to podwójne.
0: To rzeczywiście też fajnie, bo jednak no, w dzisiejszych czasach przy różnych wyciekach haseł to fajnie mieć jakiś dodatkowy czynnik, którym się możemy zabezpieczyć.
1: Pytania, które jeszcze zadał przed chwilą Borys, to też mogę odpowiedzieć, że chociażby pliki nie do końca playlist odtwarzania, bo tego mi właśnie brakuje, że list odtwarzania M3U8 średnio właśnie niestety wspiera i to jest jego bolączka, że w aplikacji, znaczy w komputerze wrzucając muzykę i synchronizując ją i mając jakiś odtwarzacz, to on sobie z tym poradzi. I otwierając w PicCloudzie, to on się zachowuje jak na dysku sieciowym i powiedzmy te pliki M3U otworzy i mając jakąś playlistę, zadziała. W aplikacji mobilnej niestety tak dobrze nie ma. Natomiast jeżeli w takich plikach mamy zapisane adresy URL do stacji radiowych i mamy porobione playlisty do różnych właśnie rozgłośni, a nie używamy programu żadnego takiego radiowego typowo do streamingu stacji internetowych, to w PicCloudzie też możemy sobie posłuchać radia.
0: O, no to bardzo fajnie.
1: Ale myślę, że to i Dropbox i chyba dysk Google też wspiera, więc tego typu transmisje na żywo
0: można.
1: Szczerze
0: mówiąc, to tego nie testowałem nigdy.
1: Ale działało chyba w Dropboxie, z tego co pamiętam.
0: Okay.
1: Natomiast sprawdzając to, co Borys mnie prosił, Siri, open PicCloud.

0: Spróbuję znaleźć ten plik, który przed chwilą włożyłem. Document file. Wczytuje mi się jakiś preview. Mamy preview.
1: Numer albumu 1268. Znaczenie radio. Że. Znaczenie numer albumu. Edwin Tarka. Actually. EU. Komunikacja ISPO. Instytucjum. Actually. EU. Nauczpo.
0: On wygląda tak jak wygląda, bo on już jest po prostu po korekcie. To już było do druku robione.
1: EU. Katolicki 1. Closer. Przycisk. Dostarka po korekcie docks. Nagłówk 1. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Janopaw. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Janopaw. Ewa II Wydziału Nauk Społecznych. Instytucjum Karstwa i Komunikacji Społecznej. Edwin Tarka. Numer albumu 1268.
0: Czyli mam dokument. Coś tutaj czyta? Delete, make available, rename, share. Czyli mamy... właśnie. Jeżeli chodzi o edycję tych dokumentów, to tu jest troszeczkę z tego, co widzę, ciężko. Mamy jego preview, ale chyba nie możemy go edytować. Jeszcze się upewnię, zamknę ten plik.
1: Wilem funem 38, bez super hits 93, dostarka poko, szary, mowa, grynamy, maka, wolabio, copy, deleta, aktywnie domyślna, szary.
0: Czyli możemy
2: nie,
0: go podejrzeć.
2: Nie sądzę, żeby dało się edytować to ewentualnie w dokumentach Google to tak, ale no...
0: Ale
2: Google
0: no równie dobrze możemy tak. Go gdzieś make available offline i możemy go gdzieś pewnie zaimportować, znając życie, do jakiegoś zewnętrznego edytora i wtedy sobie tam go poedytować.
2: Oczywiście.
0: Natomiast tak na szybko możemy po prostu
2: podejrzeć,
0: co to w ogóle jest. Mhm, także to działa. Także Borysie, jak słuchasz nadal, to mamy to, pliki dokumentów jak najbardziej działają. To jeżeli już jestem może w aplikacji mobilnej, bo chciałem też ją troszeczkę pokazać.
2: Jasne.
0: Aplikacja mobilna składa nam się z czterech zakładek. Home. Krypta, nasza kryptofolder.
1: Audio. Karta. 3 z 5.
0: Tutaj jest do muzyki, zaraz do tego dotrę.
1: Foto. Muza znudzka. Audio. Fotos. Karta. 4 z 5.
0: Zdjęcia.
1: Jeden item. Karta.
0: I więcej. To są różne ustawienia.
1: Zaznaczone.
0: I teraz tak. Pierwsze, do czego przejdę, to myślę, że zakładka audio, bo nas troszeczkę może intrygować jako dużo dźwiękowców, więc nie zacznę od home, a zacznę od audio. I jest to niestety, no przyznaję, to jest niestety takie troszeczkę barbarzyńskie audio. Mamy tutaj, możemy zamknąć te playlisty, bo mamy playlisty, piosenki, albumy, artystów i wszystko. Bez folderów, bez większych rzeczy. Czyli jeżeli mamy jakiekolwiek audio, to on no, stara się nam po prostu z tego robić jakąkolwiek bibliotekę. Mhm. Tak, bazę.
2: Ale to
0: taką.
2: Jest albo... to on tego nie rozróżnia. Czy to jest książka, czy to jest muzyka, cokolwiek. Tu wszystko
0: są,
2: po prostu
0: tak,
2: jest
0: to
2: w
0: są
2: jeden
0: pliki
2: wór.
0: Audio
2: wrzucone.
0: I niestety tylko z tego poziomu dostaję jakieś dziwne powiadomienia. Jeszcze sprawdzimy. I tutaj nawet nie ma takiej fajnej wyszukiwarki. Tutaj powiedzmy wchodzimy w Songs i mamy pełno piosenek, tysiące na przykład, jeżeli sobie wrzucimy całą naszą muzykę i rób tutaj playlist. Czyli to jest troszeczkę takie nieintuicyjne, w ten sposób słuchanie muzyki. Ale jeżeli chodzi już o tę muzykę, no to pokażę chociażby interfejs od początku. Mamy home, tak? Czyli główna nasza strona, gdzie mamy na początku powiadomienia. Tutaj możemy sobie dodać jakiś content. Co tu możemy zrobić? Stworzyć folder, wysłać zdjęcia, zrobić zdjęcie, wstawić z jakiegoś linka, zeskanować dokument, stworzyć tekstowy plik, wysłać
2: albo
0: kilka
2: wysłać
0: plików
2: pliki
0: z tego.
2: Tak. Czyli jedyne pliki, które się będą nadawały do edycji, to są, jak się domyślam, pliki tekstowe, bo skoro pozwala na stworzenie takiego pliku, to też
0: tak,
2: pozwoli na jego edycję.
0: Można posortować rosnącą, malejącą i tak dalej, więc to się na przykład przydaje przy słuchaniu muzyki. Jeżeli mamy duży folder, a chcielibyśmy słuchać od ostatnio wrzuconych, no to możemy to wszystko fajnie posortować. No i mamy tutaj nasze pliki. I powiedzmy, mam tutaj trochę muzyki. Powiedz mi, czy w ramach jakiegoś tam zdrowego rozsądku jakichś fragmentów możemy słuchać w audycji,
2: tak,
0: czy nie za bardzo?
2: To króciutkich.
0: Znajdę na przykład... Powiedzmy, no, lubię Eurodance z lat 90., więc wejdę w niego. I tutaj już mamy wyszukiwarkę i w głównym folderze też mamy wyszukiwarkę, więc on szuka globalnie. Jeżeli jesteśmy w folderze głównym i coś sobie w tej wyszukiwarce wpiszemy, na przykład, no nie wiem, Andrea Bocelli, a mamy Bocellego, no to wyrzuci nam foldery i pliki dotyczące Bocellego. A tutaj mamy chociażby muzykę. Odpalam. Ciap. I od razu zaczyna nam grać. Możemy go zminimalizować. Wiadomo, sterowanie, previews, pauzy, pauza, next. Current time oczywiście, ile zostało, ile trwa. I tutaj możemy je polosować, żeby nie szło alfabetycznie. I powiedzmy next. Next. Next. Sprawnie to idzie, prawda?
2: Sprawnie to idzie. A czy mamy tu, może odpowiadając też na pytanie Borysa, czy mamy tu w ogóle jakiś przycisk, który posłuży nam do udostępnienia, do odtwarzania, do przesłania tego gdzieś na zewnątrz? Czy jest jakiś właśnie coś typu...
0: to nie. Mamy...
2: A tu jest playlista.
0: Niestety, tu mamy playlistę i...
2: Być może jakbyśmy słuchali tego ewentualnie na zablokowanym ekranie, to dałoby się to jakoś udostępnić.
0: Poczekaj, włączmy coś.
2: O?
0: O, dźwięk AirPlay. Czyli tutaj mamy coś takiego.
2: Tak, jak to klikniesz?
0: Klikam.
2: No tak, nie masz urządzeń AirPlay, no to...
0: Czyli teoretycznie
2: powinno się dać.
0: Się da.
2: Powinno się dać. Tu właśnie mamy przy okazji pytania od Borysa. I już sobie do nich przechodzę i już je czytam. Borys napisał do nas tak. Czy z aplikacją desktopową jest tak, że możemy raz ustawić, a potem wrzucać pliki po prostu do folderu pCloud i mieć te aplikacje gdzieś, aż do wygaśnięcia sesji?
0: No tak właśnie się robi. Możemy wrzucać to do jakiegoś folderu, możemy wrzucać nawet do kilku folderów. Tych synchronizacji można troszeczkę porobić, więc możemy sobie synchronizować nasze dokumenty, muzykę, no nie wiem, jakieś zdjęcia, nagrania, to co chcesz. Czyli powiedzmy wybrany folder z menu kontekstowego synchronizujesz z pCloudem, dodajesz go i on po prostu automatycznie ląduje na dysku sieciowym.
2: No i drugie pytanie od Borysa, ale tu obawiam się, że będzie większy problem z odpowiedzią na nie, a może nie. Czy aplikacja mobilna natywnie obsługuje Google Cast, nie tylko AirPlay, bo to od systemu przychodzi?
0: Nie mam Chromecasta, nie używam tych wszystkich, mówię, tak jak wspominałem przed chwilą, to myślę, że odpowiedziałem, że neutralnie, że nie jestem w stanie powiedzieć, z jakimi innymi centrami multimedialnymi to współpracuję z technologiami, bo sam streamuję po prostu przy użyciu Bluetootha.
2: Na Androidzie być może.
0: Być może, nie używam Androida.
2: Nie sądzę, żeby tutaj na iOSie się tak dało.
0: Na pewno na ten AirPlay raczej tak. Jest bardziej prawdopodobny.
2: Pytanie tylko, wiesz, czy na AirPlay da się wysłać tę konkretną piosenkę? No tego teraz nie sprawdzimy, bo nie masz urządzenia. Ale czy da się wysłać tę konkretną piosenkę? Czy na przykład dałoby się wysłać kolejne, które by się odtwarzały? Czy nam się ta sesja nie zerwie?
0: Nie zerwie. No to trzeba by właśnie to sprawdzić. Natomiast...
2: Borysie, przetestuj, daj znać,
0: przetestuj,
2: prosimy.
0: Tak, jeżeli masz urządzenia AirPlayowe, można sobie nawet i na darmowym pCloudzie chociażby testowe rzeczy poczynić. Mhm.
2: No dobra, to co? Przechodzimy dalej.
0: Możemy jeszcze przejść dalej, chociaż rzeczywiście... Tak, jest audio player, który możemy zminimalizować oczywiście. I to jest nasza muzyka, którą opisywałem. To jest folder, to jest ekran główny, prezentujący po prostu wszystkie nasze pliki z ich wyszukiwarką. Mamy dostępne czynności. Możemy podzielić się, przenieść, zmienić nazwę, pobrać, skopiować, usunąć. Czyli typowy taki eksplorator plików, tylko że w chmurze. Co mamy w More? Czyli ta ostatnia zakładka. No bo Photos to nasze zdjęcia, Crypto to folder szyfrowany, którego i tak nie używam, więc nie mam czego pokazywać. I tutaj linki, które kiedykolwiek wygenerowałem. Mam do nich dostęp i mogę je na przykład odwołać, usunąć, żeby już nie były potrzebne. Tutaj są te właśnie prośby o pliki, ustawienia, kosz, pomoc. No i podwyższenie planu. Proponuje mi, żebym coś zwolnił z telefonu, bo już mam to w PicCloudzie. W samych ustawieniach. No i on tutaj mi pokazuje, że mam troszeczkę jeszcze tego miejsca.
2: No, czyli masz 12 terabajtów, nie tylko 10.
0: Tak. I to jest ta wersja customized. Już podnieść się nie da z aplikacji. Więcej, podnieść można ze strony i to jest taka polityka, z tego co zrozumiałem, że to maksymalnie 10, to jest to, że maksymalnie 10 możesz kupić, ale jeżeli chciałbyś mieć 20 i cię na to stać, no to czemu nie? Możesz zrobić drugi taki zakup i ci to doliczą do twojego konta.
2: I będziesz miał 20 terabajtów, albo 22 nawet.
0: Jeżeli by ci było to do czegoś potrzebne. No tak. Tutaj moje konto. Możemy zmienić region naszych danych z Unii Europejskiej na Stany Zjednoczone. Jest to płatne 20 chyba euro. Powiadomienia, zmiana hasła. Do odblokowywania, tak, dodatkowe kod. Zabezpieczenie kod. Automatyczne wstawianie na przykład zdjęć, kiedy robimy, żeby nam się synchronizowały z PicCloudem. No i mamy takie ustawienia jeszcze plików. Sortowanie. Ja mam ustawione per folder, bo nigdy nie wiesz, jaki folder jak sortować. Czyli na przykład każdy folder możesz sobie ustawić jak chcesz, czy alfabetycznie, czy po pliku, czy po dacie dodania na przykład. Plików systemowych nie musi mi pokazywać. Tu mam jakieś 7 mega w cache'u, mogę to skasować. I to by było tyle, jeżeli chodzi o pliki. Upload settings. To chodzi o zdjęcia, że JPEG albo
2: format
0: original.
2: Format zdjęć.
0: Tak, format, jaki nam się wysyła. Czyli on tutaj proponuje coś do wysyłania, jakieś foto i wideo. I to jest w sumie niewiele nam przydatnego. Offline settings. Komórkowe połączenie do pobierania rzeczy z PicClouda jest włączone. Tylko tyle. Tu są ikony aplikacji. Wsparcie. Recenzja. Wersja. Sprawdź najnowsze feature'y. O PicCloudzie. Polityka bezpieczeństwa. Warunki. Prawa autorskie. Diagnostyka. I nawet trzeba uważać, bo można z poziomu aplikacji usunąć swoje konto. I tak z grubsza, to nie chciałbym nic mówić, ale tak naprawdę to jest wszystko, bo co tutaj więcej pokazywać? Mamy, no do czynienia z mamy do czynienia z chmurą, jedną z wielu, na którą z pewnych względów można się także zdecydować, albo przynajmniej wziąć ją pod rozwagę. Chmura, która fajnie się sprawdzi dla streamujących różne rzeczy i która właśnie troszeczkę przypomina nam NASA, tylko że z nieco wolniejszym uploadem. Chmura, która rzeczywiście jest dostępna dożywotnio, przynajmniej teoretycznie, tak jak nam to serwis proponuje. Chmura, która nawet kiedyś pojawiała się w jakichś zestawieniach jako, nie wiem czy temu dać wiarę, jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza w którymś tam roku do tego typu plików. Ale to są takie dane na jakiejś stronie techowej, wiesz, jednej z tych, którą ci zawsze translator przetłumaczy na polski, więc nie wiem, czy ona jest wiarygodnym źródłem, tak?
2: Czy przypadkiem tam nie zostało odpowiednio wynagrodzone, tak?
0: Tak jest, więc to są takie stronki. Natomiast no ja w tym momencie powiem obiektywnie, to nie jest chmura, do której was chciałbym zniechęcić. To nie jest chmura, którą chciałbym wam wcisnąć za każdą cenę. To jest po prostu chmura, którą możecie przetestować, która jest dostępna dla nas, oczywiście mobilnie, która jest w miarę do ogarnięcia desktopowo i to w miarę jest, myślę, takie nieodstręczające, że da się to zrobić i jeżeli kumacie podstawową obsługę obiektówki i OCR-a, to myślę, że dla osoby niewidomej nie stanowi to jakiegoś wielkiego ciężaru czy jakiejś bariery do przeskoczenia. Więc cóż, no jest to jedna z alternatyw do przechowywania plików, którą można się zainteresować, wokół której można się tutaj troszeczkę zorientować, czy aby na pewno. No i cóż, testujcie. Tak. Testujcie.
2: Testujcie szczególnie, że za darmo macie możliwość potestowania.
0: Pozapraszać sobie ludzi. Tak. Można dzielić się swoimi plikami, no właśnie, no chociażby, no powiedzmy, no mamy jakieś książki. Ktoś chce posłuchać tej naszej książki. No to udostępniamy mu folder. Ktoś z aplikacji mobilnej wchodzi, no i w swoim pykloudzie, tak jak wspomniałem, widzi ten folder z książką i powinno wszystko grać.
2: No cóż, no to w takim razie nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić do testów, przede wszystkim właśnie do testów, a czy zdecydujecie się na opcję płatną Piclouda, no to już zależy od waszych potrzeb, bo też powiedzmy sobie szczerze, że w dobie wszechobecnego streamingu, to też coraz mniej osób tak naprawdę ma rzeczywiście potrzebę, żeby gromadzić jakieś ogromne ilości swoich prywatnych danych w formie właśnie jakiejś muzyki, filmów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że gdzieś tam nie wszystko nam streamingi oferują.
0: Co mówiliśmy nawet tak, przed audycją, poza anteną.
2: I nie zawsze.
0: Chciałem posłuchać w streamingu, niestety nie mam, ale dobrze, że mam w Piclaudzie w swoich zbiorach. Więc też mogę sobie zrobić prywatną usługę streamingową, może uboższą funkcję niż te komercyjne, ale jednak streamingową.
2: Dokładnie, więc jeżeli macie taką potrzebę, jeżeli czujecie, że wam ta usługa może się do czegoś przydać, no to picloud.com, pcloud.com.
0: Pcloud.com i tak jak wspomniałem, niektóre aplikacje do streamingu muzyki typu Jet Audio, Music Player, typu Flagbox, Cloud Beats, Cloud Beats, Flatsbox. To są aplikacje, których dzisiaj nie omawiamy, bo za długo by byłoby na jedną audycję, ale to są przede wszystkim iPhone'owe programy, alternatywne odtwarzacze muzyki, które chmury wspierają. One się zachowują też różnie, ale coraz więcej z tych aplikacji wspiera jako źródło zawartości Piclouda, rozszerzając jego możliwości o to, co odtwarzacz multimedialny potrafi, więc także zachęcam do testów, sprawdzajcie, jak wam się to sprawdzi, jak wam to będzie działało. Ja tylko ze swojego researchu i ze swoich doświadczeń powiem wam jedno. Jeżeli chodzi o słuchanie muzyki chmurowo, to chyba nie ma takiego rozwiązania, które byłoby idealne. A? Nie ma też czegoś takiego, co nie ma kompromisów. Tutaj może nie mieć zakładek do książek, tutaj może nie mieć jakiejś playlist, tutaj każda z tych aplikacji czegoś nie ma, każda coś innego ma i to jest zawsze troszeczkę wybieranie między złym, gorszym, lepszym, jeszcze lepszym, ale na pewno nie najlepszym, więc no każdy według potrzeb, ale na pewno nie jest najgorzej, nie jest najlepiej, jest tak po środku, można z czegoś korzystać i na pewno sobie znaleźć różne furtki albo po prostu różne aplikacje do różnych rzeczy, bo nikt przecież nie powiedział, że musicie książek i muzyki słuchać w jednej aplikacji.
2: No to myślę, Edwinie, że kiedyś też się spotkamy i o tym sobie porozmawiamy. Jak już taki research zrobiłeś, to szkoda, żeby
0: możemy kiedyś porozmawiać na przykład o alternatywnych aplikacjach muzycznych. Tak?
2: No,
0: na przykład.
2: Myślę, że
0: to
2: tak.
0: To jest fajny temat.
2: Oczywiście, ale to w przyszłości na pewno do tego tematu wrócimy. Dziś kończymy już naszą audycję na temat P-Clouda. Edwin Tarka pokazywał tę usługę chmurową. Dzięki raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo i dobranoc.
2: A ja pytałem o różne rzeczy. Michał Dziwisz, również kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu mamy 17 kwietnia, troszkę taki deszczowy dzień, trochę tak mało wiosennie nam się zrobiło, ale...
2: A już było tak ładnie.
4: Tak. A już było tak ładnie, naprawdę było ładnie, już tak prawie letnie było, no ale...
5: No, co 20, się odwlecze... 28 się 8 zrobiło.
4: Tak, co się odwlecze, to nie uciecze. Zaczynamy Tyflo Przegląd, konkretnie 229. audycję Tyflo Przeglądu. Dzisiaj w takim dość kameralnym składzie Piotrek Machacz, Michał Witajcie. Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
2: Witajcie.
4: No i oczywiście zaczynamy o tym, co, o czym dzisiaj będziemy mówić, a o tym... co dzisiaj w audycji przedstawimy, znaczy powiemy, no to przedstawi Michał. Troszkę się zaplątałem.
2: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Monarch będzie urządzeniem przede wszystkim do nauki matematyki. Jak zaznaczyć kilka dodatków w sklepie NVDA? Dostępnościowe nowości w Androidzie 15. Kolejne informacje na temat Braille Emotion. Nowy interfejs 11 Labs źle działa z niektórymi czytnikami ekranu. Obsługa techniczna może przywrócić stary wygląd. ARA. Kolejny detektor przeszkód, tym razem umieszczany na klatce piersiowej. Sztuczna inteligencja pomaga niewidomym grać w Counter-Strike'a. Lubisz wodę? Zapisz się na warsztaty żeglarskie. Duża aktualizacja Mortal Kombat przynosi kolejne poprawki dostępności. Nowy sezon ustawek w Hearthstone. Elektroniczna mówiąca kostka do gier. Nowości od Envision. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
6: Tyflo Przegląd jest audycją na żywo, dlatego zapraszamy Państwa do kontaktu z nami na różne sposoby. Można zadzwonić pod numer 663-883-600, powtarzam 663-883-600 lub wysłać pod ten numer wiadomość głosową na WhatsAppie. Można również napisać do nas wiadomość tekstową, używając formularza na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub aplikacji na system Windows od Dawida Piepera. Czekamy również na kontakt pod transmisjami na Facebooku oraz YouTubie. Staramy się także zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda. Zachęcamy więc Państwa do dzielenia się z nami newsami, pytaniami czy komentarzami.
2: Tak jest. I już widzę, tak, że mamy pierwsze wasze komentarze, pierwsze wasze wypowiedzi. Skorzystaliście z tego, że odpaliliśmy od razu WhatsAppa. No to proszę bardzo, to zobaczmy, o czym do nas się nagrywacie. Pierwsza wiadomość od Sylwestra.
7: Ja mam do was pytanie. Czy system Windows będzie naprawdę kiedyś płatny? Czy to będzie konieczne, czy nie? Czy wersja podstawowa będzie wolna od płatności? Czy za premium i za rozszerzenie trzeba będzie płacić? Proszę mi odpowiedzieć na te pytania.
4: No, to chyba nie wiadomo.
2: To znaczy,
5: w gruncie tak rzeczy. Naprawdę to Windows zawsze był płatny.
4: Właśnie, znaczy, tak, no to się zgadza. Znaczy, bo ja się domyślam, że tu chodzi pewnie o jakieś subskrypcyjne płatności, no bo tam były jakieś takie
2: Chyba mówi się o tym, o tak, że kiedyś właśnie zostanie to wprowadzone. No i tego nie wiemy. Natomiast co do zasady, to Windows zawsze był płatny. Ewentualnie można było, i tu myślę, dlatego jest właśnie tak, że ludzie sobie myślą, że no, ten Windows jest za darmo, bo on bardzo często jest z komputerami po prostu dostępny. Ale tak naprawdę to...
5: producenci naszego komputera opłacają nam te licencje i one dokładnie są do tego stopnia tak dzisiaj zaszyte, że te klucze są w BIOSie, czy właściwie w UEFI nawet teraz przechowywane.
2: Tak, nie trzeba narzędzia... nawet podawać tak, żadnego klucza narzędzia... produktu.
5: Które mogą to czytać, natomiast Windows też to robi sam podczas instalacji, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że my nawet tego ekranu aktywacji po prostu nigdy nie zauważymy, bo to się w tle nam zrobi. Natomiast gdybyśmy składali komputer od zera, no to jak najbardziej musimy sobie tego Windowsa kupić, tak?
2: Dokładnie. I jeszcze mamy jedną wiadomość, tym razem nieco dłuższą, od Szarlotki.
8: Witajcie, z tej strony Szarlotka. Ja się chciałam zapytać odnośnie audio hijacka, tutaj myślę, że Piotra, ponieważ ostatnio była aktualizacja, jak wiadomo, która niestety u mnie troszeczkę namieszała i nie wiem jak u ciebie, Piotrze, ale u mnie niestety aplikacja zaczęła zachowywać się bardzo dziwnie, ponieważ kiedy przekierowuję dźwięk i jest odsłuch danej sesji, to słyszę dźwięk rozdwojony. Najpierw jakby pierwotny dźwięk, a potem takie echo, które jest tak jakby dwa głosy się nakładają na siebie i to przy odtwarzaniu konkretnej jakiejś aplikacji, aplikacji w źródle dźwięku, które jest przekierowane na odsłuch. Niestety tak się u mnie dzieje. A kolejna rzecz to taka, że kiedy rozmawiałam przez FaceTime z moim znajomym, to cały czas aplikacja FaceTime się zamykała, wyskakiwał błąd połączenia. Miałam podłączony interfejs i mikrofon, oczywiście słuchawki do interfejsu, odsłuch i zawsze ta sesja działała prawidłowo, a tutaj nagle coś takiego się zaczęło dziać, ale to jeszcze nie wszystko, bo jak już wszystko ruszyło w końcu za którymś razem z kolei, rozmowa cała się nagrała, wszystko fajnie się odtwarzało, no to ja siebie oczywiście też słyszałam w odsłuchu, tak jak powinno być. No to niestety, kiedy kolega się rozłączył, to mam wrażenie, że tak jakby interfejs mi się zawiesił, czy nie wiem o co chodzi, w każdym razie ja przestałam słyszeć się w odsłuchu, ja już siebie nie słyszałam. I voiceovera również nie słyszałam, nie pomagało odpinanie, podłączanie interfejsu, nic niestety nie pomagało. Nie miałam nawet dźwięków przesuwania kursora voiceover, nic, po prostu tylko takie pykanie, że nie da się nic zrobić na Macu, takie pyk, pyk, pyk, pyk, pyk i nic poza tym. No i nie wiedziałam, co w tej sytuacji zrobić, no to postanowiłam zrestartować MacBooka po prostu. Jak zrestartowałam MacBooka, no to hasło wpisywałam, normalnie syntezę miałam, to jest oczywiste, no bo to są wstępne ustawienia komputera. No i później niestety znowu synteza zamilkła, ale wystarczyło, że podłączyłam interfejs i już wszystko działało tak, jak powinno. No i zastanawiałam się, czy ta sesja mi się nagrała, czy mi się ta sesja nie nagrała. Okazało się, że sesja jak najbardziej się nagrała, ku mojemu zaskoczeniu, więc tutaj plus dla Audio Hijacka. No i byłam ciekawa też, jak to się nagrało z perspektywy Audio Hijacka. No i te wszystkie dźwięki mnie już nie było słychać, czyli jakby źródło mikrofonu było odcięte. Było słychać tylko dźwięki systemu. Oczywiście syntezy też nie było słychać, tylko to pykanie. I nic poza tym. Także wniosek jest taki, że po aktualizacji dzieją się dziwne rzeczy właśnie z tym rozdwajaniem mowy. Wtedy trzeba zatrzymać sesję, wznowić i wtedy już działa wszystko dobrze, no ale przy nagrywaniu rozmów niestety potrafi się to wykrzaczać, także można się pozbyć całej syntezy i to tak na dobre. A wszystko wtedy działało, bo sobie rozpoznałam Sync AI, czy tam się coś wyświetla na Macu, czy cały MacBook się zawiesił, czy coś, ale wszystko działało. Wyłączałam voiceovera, włączałam, ale to też nic nie pomagało. Kompletnie nic. Dopóki nie zrestartowałam MacBooka, wtedy się to poprawiło i po ponownym podłączeniu interfejsu to wszystko zaczęło działać jak powinno. Także tutaj, jeśli o to chodzi, to mam takie problemy po aktualizacji. Nie wiem, czy u siebie też zauważyłeś takie problemy. Oczywiście tutaj zaznaczam, że mam najnowszą wersję macOS-a, macOS 14.4. Także wszystko powinno teoretycznie działać jak należy. No ale z tym przechwytywaniem dźwięku dzieją się jakieś dziwne rzeczy. No i czy ty też taką u siebie zauważyłeś taki problem, czy nie? Pozdrawiam serdecznie.
5: Jeśli chodzi o pierwszą kwestię z przechwytywaniem aplikacji, nie zdarzyło mi się coś takiego. Natomiast jeśli chodzi o ten problem z nagrywaniem, no to akurat ostatnio mi się nie zdarzyło nagrywać żadnych rozmów po FaceTime czy też w jakichś innych aplikacjach i po prostu no, też mi się takie sytuacje nie zdarzyły, natomiast faktycznie tutaj mamy no, zmianę technologii poniekąd, można powiedzieć, no bo wcześniej Audio Hijack korzystał z własnych rozszerzeń, a teraz korzysta z mechanizmu, które zostały dodane do systemu przez Apple, więc może w tym okresie przejściowym faktycznie jakieś błędy są. Ja bym tutaj sugerował też napisać do wsparcia firmy Logan i zgłosić im takie rzeczy, napisać jaką, z jakiej konfiguracji korzystasz i no, co akurat robiłaś w tej sytuacji, no to może oni potwierdzą, że taki problem się pojawił, a może oni nie wiedzieli, no to przy okazji będą w stanie to przetestować, bo na pewno też no, mogą u siebie z różnymi interfejsami takie scenariusze przetestować i jeśli faktycznie jakieś błędy są, no to może będą w stanie je w ten sposób rozwiązać.
2: No i mamy jeszcze jedną wiadomość, dosłownie rzutem na taśmę przed momentem nam się pojawiła wiadomość głosowa od Krzysztofa.
9: Pozdrowienia, witam wszystkich tyfloprzeglądaczy, pozdrowienia dla Szarlotki, wpadłem tam na i Szarlotkę jakąś, jakby z jabłuszkiem była, to ja chętnie wpadam na i Szarlotkę, także polecam wszystkim i Szarlotkę. No i pozdrowienia dla całej ekipy i miłego prowadzenia audycji. Hej.
2: I to jak na razie tyle. Dzięki Krzysztofie, pozdrawiamy cię również. A teraz myślę, że możemy przejść do naszych tematów.
4: Tak. To przechodzimy do tego, co dla was przygotowaliśmy. A zaczynamy jeszcze od poprzedniej, od newsów z poprzedniej audycji. Monarch. Monarch mi się z jednym kojarzy, co prawda, z syntezatorem pewnym, muzycznym, ale tu nie o syntezatorze mowa, tylko o urządzeniu dosyć zresztą ciekawym, o którym mówiliśmy. Jeśli dobrze kojarzę, no to jest
2: ze dwie audycje temu, to Paulina wzmiankowała tak troszkę o tym sprzęcie, bo gdzieś jakieś informacje zaczęły się pojawiać, no a teraz już wiemy o nim nieco więcej. Co to właściwie będzie, jak będzie wyglądało, jak się będzie zachowywało, natomiast nie jest znana jak na razie cena. Ja się zapisałem na listę zainteresowanych tym sprzętem, więc pewnie w maju, bo właśnie American Printing House for the Blind, na których stronie można się na taką listę zainteresowanych Monarchem zapisać, to poinformował, że prawdopodobnie w maju będą się odzywać i informować, że można już kupować. Nie sądzę, by było mnie na to stać. Natomiast rzeczywiście urządzenie wygląda bardzo obiecująco i bardzo interesująco. Natomiast już też wiadomo, do czego ono właściwie może się przydać. Przede wszystkim wyobraźcie sobie do nauki matematyki. To urządzenie to jest, tak jak Tomku wspomniałeś, no monitor brajlowski, ale taki monitor, który jest w stanie wyświetlać zarówno tekst, jak i grafikę. A to wszystko dzięki temu, że jest wyposażony w 10 wierszy po 32 komórki brajlowskie. I teraz tak, jeżeli chodzi o te punkty, które ma ten monitor, no to jest 3840 punktów. Taką właśnie ma rozdzielczość, 3840 punktów, które mogą się niezależnie od siebie wysuwać i w ten sposób wyświetlać zarówno teksty, jak i materiały graficzne. No bo właśnie tu a propos tej grafiki, to myślę, że będzie szczególnie interesująca rzecz. Natomiast co do samego urządzenia i jak to w ogóle ma działać, no to przede wszystkim ta matematyka ma być dostępna dzięki, i to uwaga, nie żadnym specjalnym plikom, które będą jeszcze dodatkowo wymagane, ale po prostu dzięki Wordowi. Otóż no, podstawowym zastosowaniem tego urządzenia ma być przede wszystkim szkoła i właśnie dzięki temu, że Monarch będzie w stanie otwierać pliki Microsoft Worda, no to zdecydowanie uprości ten cały proces, w którym to nauczyciel na przykład musiał przygotować dla ucznia jakiś test albo jakieś zadania albo inne rzeczy związane z matematyką. Teraz po prostu ten nauczyciel będzie mógł sobie siąść do swojego własnego Microsoft Worda, przygotować odpowiednie działania matematyczne. Te działania zostaną zapisane przez Microsoft Office jako MathML w ramach tego dokumentu, a później uczeń będzie mógł sobie po prostu to wszystko odczytać na monitorze brajlowskim i też będzie mógł również odpowiedzi udzielić w odpowiedni sposób, zapisując to albo w kodzie Nemeta, albo w UEB, więc w zależności od tego, jaką notacją będzie się posługiwał, to w ten sposób będzie w stanie tę matematykę zapisać i będzie to matematyka, która jeżeli oczywiście zostanie zapisana w poprawny sposób, to na komputerze nauczyciela wyświetli się bez najmniejszego problemu, nie trzeba będzie znać Braille'a, żeby tej matematyki uczyć. Oprócz tego Monarch będzie posiadał odpowiednie złącze, no prawdopodobnie HDMI po prostu, za pomocą którego będzie można podpiąć monitor do tego urządzenia. Jeżeli na przykład nauczyciel będzie chciał obserwować pracę ucznia, to również nie będzie najmniejszego z tym problemu. Kolejna rzecz, w którą jest wyposażony ten monitor, no to jest kalkulator graficzny. Kalkulator graficzny, który będzie pozwalał na tworzenie różnego rodzaju wykresów. Tam właśnie na stronach APH można przeczytać wypowiedź jednego z nauczycieli, który bardzo, ale to bardzo się z tego cieszy, bo nie musi już przygotowywać wypukłych rysunków, na przykład różnego rodzaju wykresów funkcji, tylko może po prostu z uczniami usiąść i od razu pracować, a oni mogą sobie już oglądać od razu te wykresy na monitorze brajlowskim. Będzie też jakiś program do wyświetlania wypukłych grafik. To wszystko we współpracy z Humanware, no bo te programy to ze stajni Keysoft będą, więc jeżeli ktoś zna tego typu urządzenia, jak chociażby Brilliant, no to nie powinien mieć żadnego problemu z obsługą Monarcha. Niektóre programy będą bliźniaczo podobne do tego, co już znamy, a oprócz tego oczywiście będą też programy nowe, jak chociażby ten do grafiki, czy jak ten graficzny kalkulator. Urządzenie będzie wyposażone w 8-punktową klawiaturę brajlowską, czyli ten taki standardowy standard Perkinsa. Będzie posiadać odpowiednie klawisze nawigacyjne. Coś czytałem o jakichś klawiszach takich dedykowanych bezpośrednio systemowi Android, więc prawdopodobnie właśnie to o Androida będzie to wszystko oparte. No i cóż, i tak naprawdę pozostaje tylko czekać, aż nas wszystkich zniechęcą informacją o cenie. Opisują to jako rewolucję, natomiast jeżeli cena byłaby równie rewolucyjna, to ja bym się ucieszył. Jeżeli na przykład taki monitor byłby w stanie kosztować, no powiedzmy, no nie wiem, te ze 20 tysięcy, tak? Czyli jak taka super linijka brajlowska już jakaś. No to ewentualnie byłoby to, myślę, coś, ale ja coś czuję, że będzie drożej. Teraz przedstawiciele APH, z tego co wiem, jeżdżą po Stanach Zjednoczonych. Można brać udział w szkoleniach z zakresu obsługi tego sprzętu. No i na koniec takiego szkolenia takie urządzenie się otrzymuje. Ile się za to płaci i czy się płaci? Czy to są jakieś takie szkolenia na zasadzie promocji i dobrze rozdamy teraz kilka kopii tego urządzenia, żeby po prostu zrobić sobie dobry PR? Tego nie wiem, no bo posiłkuję się tylko informacjami pochodzącymi z ich strony internetowej. Natomiast no, myślę, że urządzenie samo w sobie faktycznie jest ciekawe.
4: To się zgadza. Teraz news też z poprzedniej audycji, bo Alt Store dostępny w Europie, a pierwsze emulatory w App Store. Tak jest news zatytułowany.
5: Dokładnie. To jest też informacja z poprzedniej audycji przed 2 tygodni. Teraz sobie jej nie przypomnę, natomiast Żeby tutaj nie powtarzać informacji któryś raz z kolei, no Unia Europejska wymusiła kilka zmian na dużych korporacjach. Jedną z tych zmian było to, że na iPhone'ach konkretnie muszą się pojawić alternatywne sklepy z aplikacjami niekontrolowane przez firmę Apple i to się pomału zaczyna dziać. Rozmawialiśmy już o kilku osobach, czy o kilku firmach, które chcą takie rzeczy robić. Jest Setup, no i jest coś, co już jako alternatywny sklep poniekąd działało, natomiast wymagało no dosyć dużej konfiguracji i dbania o to, bo co jakiś czas te aplikacje trzeba było pobierać jeszcze raz, a mianowicie była to aplikacja Alt Store, której autor napisał, że już rozmawia z firmą Apple, przechodzi wszelkie procesy weryfikacyjne, żeby ten Alt Store już pojawił się jako oficjalny sklep z aplikacjami alternatywny w Europie. No i słuchajcie, jakieś pół godziny przed rozpoczęciem naszej audycji pojawiła się w sieci informacja, że ten Alt Store w Europie już się pojawił. Nazywa się Alt Store PAL. No i możecie sobie już go ściągać. Będzie do tego link, natomiast więcej na razie nie mogę powiedzieć, no bo po prostu to się wszystko zdarzyło tak szybko. Mniej więcej na początek będą dostępne dwie aplikacje od pana Riley'a Testuta, czyli autora tego wszystkiego. Będzie to emulator Delta i będzie to taki bardzo zaawansowany menedżer schowka, który w przeciwieństwie do tradycyjnych aplikacji w App Store jest w stanie działać nam w tle, a co za tym idzie, no potrafi nam faktycznie wszystko, co do tego schowka jest kopiowane, przechwycić, no przynajmniej jeśli się na to zgodzimy, bo aplikacja działa w ten sposób, że za każdym razem, kiedy coś kopiujemy, będziemy dostawać powiadomienie, na które musimy kliknąć, żeby faktycznie to się nam zapisało, więc na szczęście tutaj nie będzie sytuacji, że aplikacja nam przez przypadek zapisze jakieś na przykład dane karty, jeśli tego nie chcemy. No natomiast za jakiś czas też to już będzie otwarte dla innych. Tutaj jest powiedziane niezależnych deweloperów, nawet jest, będzie dodany taki system takich repozytoriów, że będzie można sobie własne adresy dodać do tej aplikacji i w ten sposób aplikację pobierać, więc to zapowiada się bardzo ciekawie. Na pewno będę chciał sobie tego Alt Store'a ściągnąć i już będę na przyszły tydzień wam w stanie powiedzieć więcej, jak on działa, jak jest dostępny, jak to jest tym menedżerem schowka, bo też mnie bardzo ciekawi. Swoją drogą, jeśli chodzi o ceny, no to emulator Delta jest darmowy, a ten menedżer schowka wymaga, żebyśmy zostali patronem jego autora, natomiast minimalna cena to jest 1 euro miesięcznie, więc jeśli ktoś chce przetestować, no to też na szczęście dużo pieniędzy na tym nie stracimy. No ale skoro o emulatorach mowa, coś o czym nie mówiłem, bo to też stało się jakoś zaraz po tych audycjach, o których mówiłem o alternatywnych sklepach, no Apple też próbuje namówić deweloperów, że no jednak App Store jest fajny, no i warto w App Store jednak aplikacje publikować, nawet jeśli pojawią się jakieś inne alternatywy. A może przy okazji, żeby też rządy innych krajów, które też się zastanawiają nad podobnymi przepisami, a kilka krajów takich już jest, może żeby im troszkę dali spokój, próbuję wprowadzać różne zmiany, żeby wpuścić do App Store'a więcej aplikacji, które wcześniej nie były pozwalane. Między innymi tutaj była mowa o emulatorach. No i słuchajcie, pojawił się w App Store przepis nowy i to nie tylko w Europie, a na całym świecie, który no, pozwala deweloperom tworzyć emulatory na starsze urządzenia czy komputery i to nawet z możliwością ładowania tak zwanych ROM-ów, czyli obrazów, gier, aplikacji z internetu. Możemy sobie na przykład przez aplikację pliki takie rzeczy ładować. To są rzeczy, które od początku tak naprawdę w sklepie Play były miłe widziane, więc na Androida dużo już było wcześniej emulatorów. No a na iOS-a no to dało się je instalować tylko albo poprzez właśnie takie alternatywne sklepy jak Alt Store, ewentualnie jak telefon miał tak zwanego jailbreaka. Jeśli ktoś wie, o co chodzi, to kiedyś było dużo bardziej popularne. No natomiast przez to, że te przepisy się zmieniły, no ten emulator Delta, o którym przed chwilą wspomniałem, nie pojawił się tylko w Alt Store, ale jego autor, właśnie pan Riley Testud, no to też go od razu wysłał do App Store'a i on równolegle z tym, kiedy Alt Store wystartował w Europie, pojawił się również globalnie w App Store za darmo na całym świecie. No więc jeśli ktoś chce sobie jakieś stare gry pograć na swoim iPhone'ie, no to można to zrobić. Z tego co wiem, aplikacja jest dostępna, bo jakiś czas temu ludzie to testowali właśnie w... kiedy trzeba było go zainstalować w inne sposoby. Aplikacja wspiera konsole od oryginalnego Famicoma, czy Nintendo, czy Pegasusa, nie tego od szpiegowania, tak ostatnio rozmawialiśmy, poprzez nowsze konsole Super Nintendo, Game Boya, Game Boya Advance, czyli na przykład jeśli ktoś by chciał sobie w tą taką grę rytmiczną Rhythm Heaven pograć, no to można. Nintendo 64, czyli tutaj już jakieś Mortal Kombat by się na przykład znalazły. Kończąc na Nintendo DS, to jest chyba najnowsza konsola, którą ten emulator wspiera, no tam też kilka dostępnych gier z tego co wiem jest, no to można sobie ładować te ROMy z aplikacji Pliki, więc możemy sobie je ściągnąć gdzieś z internetu, czy właściwie z naszych legalnych kartridży, które sobie zakupiliśmy i załadować na telefon. Jest obsługa klawiatury, więc możemy sobie podłączyć klawiaturę i grać na klawiaturze. Jest obsługa kontrolerów do gier, więc jeśli mamy kontroler do właściwie dowolnej konsoli, bo iPhony działają ze wszystkimi kontrolerami, no to jeśli sparujemy go z telefonem, no to ten emulator też go wychwyci, więc to rozpoczyna się pomału początek tej epoki bardziej otwartego ekosystemu aplikacji na iPhone'a. Ciekawe, co z tym inni deweloperzy zrobią. Jeśli jakieś ciekawe aplikacje na Alt Store'a się pojawią, no to na pewno będziemy was o tym informować i na pewno do tematu w przyszłym tygodniu postaram się wrócić i opisać wam, jak wygląda procedura instalacji, no i jak te aplikacje pierwsze, które tam się pojawiły, się na iPhone'ach sprawują.
2: I mamy pytanie od naszego słuchacza Matiusa. Czy pojawi się coś z GPT i konkretniej z GPT-4 Turbo? To znaczy, czy jakieś informacje gdzie? Dziś się pojawią właśnie? Gdzie? Bo u nas chyba dziś nic nie będzie akurat o GPT, chociaż pośrednio będzie, ale to za czas jakiś. I to tyle na razie waszych tekstowych wypowiedzi.
4: Ale to zdecydowanie nie tyle naszych newsów, bo jest jeszcze komentarz na temat tego, jak zaznaczyć kilka dodatków w sklepie NVDA.
5: Tak, tutaj napisał Zbyszko z pomarańczą, więc mieliśmy szarlotki, jabłuszka, to teraz, żeby była równowaga, mamy też pomarańcze. I tutaj napisał, że myślą, że tym tematem prima aprilisowym właśnie była ta informacja o nowym NVDA, w którym między innymi wspominałem, że możemy wykonywać działania w sklepie z dodatkami na kilku dodatkach jednocześnie. I tam wspomniałem, że na przykład gdybyśmy chcieli wszystkie dodatki zaktualizować, no to wystarczy nacisnąć Ctrl-A, żeby je wszystkie zaznaczyć, no i wtedy można nacisnąć na przycisku czynności, czy po prostu nawet nacisnąć Enter, no i te wszystkie dodatki naraz zaktualizować. Temat, no, rzecz dla mnie się wydawała oczywista, że jeśli to jest standardowy widok listy, no to skrót Ctrl-A zadziała, żeby to wszystko zaznaczyć, a informacja o tym jak najbardziej w changelogu była, że można kilka dodatków jednocześnie zaznaczyć. No, słuchajcie, nawet jeśli coś się wydaje oczywiste, nie zawsze okazuje się, że musi działać, no bo owszem, możemy kilka dodatków naraz zaznaczać, ale skrót Ctrl-A, który, no myślałem, że zadziała, jednak nie zadziałał. Więc to jest na pewno coś, co zaraz po audycji zgłoszę, jeśli ktoś tego już nie zrobił. Natomiast jest na to obejście, no bo mimo to, że Ctrl-A nie działa, no to inne standardowe skróty do zaznaczania na listach w Windowsie jak najbardziej działają, czyli możemy sobie po prostu trzymając Shift i strzałkę w dół schodzić po dodatkach i zaznaczać je w ten sposób, jeden po drugim, no ale jeśli faktycznie chcemy zaznaczyć wszystkie, no to najprostszy na to sposób wydaje się być taki, żeby nacisnąć Home najpierw, żeby wrócić na początek tej listy i nacisnąć Shift End, żeby wszystkie dodatki od tego, który akurat mamy podświetlony fokusem w dół się nam zaznaczyły i to już sprawdziłem, jak najbardziej działa. Wiemy o tym dlatego, że jeśli potem naciśniemy od razu Enter, no to w tym menu kontekstowym nawet będziemy mieli informacje typu zaktualizuj 5 dodatków i tak dalej. Oraz jeśli naciśniemy Tab, co przeniesie nas do obszaru, gdzie normalnie wyświetla się pole edycji z informacją o dodatku, który mamy zaznaczony, no przez to, że zaznaczone jest dodatków kilka, no to tam zamiast tego pola edycji po prostu będzie taki tekst, który nas poinformuje, na przykład, że mamy 5 dodatków zaznaczone, czy ile by tam akurat w danym momencie się pojawiło. Także faktycznie Ctrl-A nie działa, za to przepraszam, że no, to nie było do końca sprawdzone, natomiast są sposoby, żeby faktycznie kilka dodatków naraz zaznaczyć i zaktualizować, to też okazji powiem, że dodatek do aktualizacji dodatków, add-on updater, cały czas działa i on nas będzie informował o tym automatycznie, że jakieś aktualizacje są. On też te aktualizacje pobiera ze sklepu, więc jeśli ktoś chce w ten sposób sobie te aktualizacje przeprowadzać, no to na ten moment jeszcze ten dodatek też jest wspierany i on zresztą domyślnie, kiedy to okienko z aktualizacjami się otwiera, jest stworzony tak, że te pola wyboru, bo akurat tam to działa na zasadzie listy z polami wyboru, no to domyślnie te wszystkie pola wyboru są pozaznaczane, także można to też w ten sposób ogarnąć na ten moment. I skoro rozmawiamy o komentarzach, tutaj pojawił się jeszcze jeden komentarz od DJ-a Mieszko. Tutaj nie będę go przytaczał całego, dlatego że tam gdzieś jest dużo kodu, który można sobie ewentualnie wkleić. Natomiast ten komentarz odnosił się do klawisza Copilot i brakującego klawisza menu kontekstowego na niektórych komputerach. No jest kilka sposobów, żeby ten klawisz odzyskać i tutaj Mieszko nam zaproponował kolejny, a mianowicie wykorzystując obsługę klawiatury NVDA, bo okazuje się, że można w łatwy sposób sobie skonfigurować NVDA tak, żeby nam ten klawisz menu kontekstowego i to nawet różnymi modyfikatorami, takimi jak Shift czy Control, co na przykład w Reaperze się przydaje, no może nam NVDA jej tą funkcję pełnić. To nie jest coś, co możemy łatwo zrobić z poziomu tego ekranu, gdzie konfigurujemy skróty klawiszowe. Natomiast Mieszko podał instrukcję i kilka linii kodu, które musimy do odpowiedniego pliku konfiguracyjnego, w którym wszystkie skróty klawiszowe NVDA są zapisywane, sobie wkleić i jeśli to zrobimy, no to przypisze nam do klawisza Ctrl i Accent oraz Ctrl Shift Accent i Ctrl Alt Accent kilka skrótów, które nam ten klawisz menu kontekstowego z tymi pozostałymi modyfikatorami zaemuluje. No tutaj sugeruję, że właśnie w ten sposób ten klawisz Copilota jak najbardziej dałoby się zmienić, żeby pełnił jakąś inną funkcję, no bo faktycznie NVDA raczej bez problemu będzie w stanie ten skrót Windows Shift i to chyba było F23 czy F24, teraz nie pamiętam, przechwycić i coś z nim zrobić, więc przypuszczam, że kiedy takie komputery się zaczną pojawiać, kto wie, czy nie pojawi się w sklepie jakiś dodatek, który tą procedurę jeszcze bardziej uprości, natomiast tutaj też mamy, myślę, kolejną dosyć przydatną informację, więc jeśli chcielibyście z takiej możliwości skorzystać, no to zapraszam pod stronę audycji 228 do komentarzy i tam odpowiednie informacje znajdziecie.
4: Dobrze, i teraz już przechodzimy do newsów, że się tak wyrażę, bieżących. I na początku news od Michała, czyli kolejny, czyli ARA, czyli to jest detektor kolejny zresztą przeszkód, ale tym razem umieszczany na klatce piersiowej.
2: Tak jest. Z tego, co wyczytałem, to jest to urządzenie mocowane na nas w formie takiej jakby uprzęży, która na naszej klatce piersiowej się będzie przede wszystkim układać. No i rdzeniem tego urządzenia mają być rozmaite czujniki rozmieszczone w taki sposób, aby skanować to, co jest przed nami. To urządzenie ma nie być jakimś zamiennikiem białej laski, natomiast ma być jej uzupełnieniem i zabezpieczać naszą górną część ciała, no bo wiadomo, że jeżeli będzie przed nami na wysokości właśnie czy naszej klatki piersiowej, czy głowy jakaś przeszkoda, no to my tego nie będziemy w stanie laską wyczuć. Natomiast właśnie ARA ma nam w tym pomagać, a informować nas będzie o tym za pomocą wibracji. I tam jest w opisie tego urządzenia, to jest nawet taka wskazówka, że to urządzenie może pomóc nam dosłownie wszędzie, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, czy znajdujemy się w domu, czy znajdujemy się w jakiejś otwartej przestrzeni, po prostu no zawsze może nas informować o różnego rodzaju rodzaju przeszkodach. Ma mieć też jakiś taki specjalny tryb białej laski, to się konkretnie nazywa. Nie do końca byłem w stanie wyczytać, na czym ma ten tryb polegać i czym ma się różnić od tego głównego trybu pracy tego urządzenia. Natomiast ma być on dedykowany przede wszystkim takim sytuacjom, kiedy właśnie idziemy z białą laską albo kiedy idziemy z widzącym przewodnikiem lub też po prostu z psem przewodnikiem. To ma być takie uzupełnienie. Natomiast jeszcze dosyć ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o ARE, to ma być taki specjalny tryb, w którym będzie wykrywać to, że my się nie poruszamy. I co w takiej sytuacji? Ano po prostu będzie się wyłączać automatycznie, następnie wzbudzać, kiedy wykryje nasz ruch. A to wszystko po to, żeby oszczędzać w jakiś sposób baterię. No bo to urządzenie, wiadomo, będzie działało w oparciu o jakiś akumulator. Jest strona internetowa, na której można się zapoznać z możliwościami tego urządzenia. Możemy sobie o tym wszystkim poczytać. strap.tech strap.tech. Możecie sobie tam wejść, poczytać i zamówić nawet to urządzenie.

0: bardzo, dlaczego urządzenie nazywa się ARA, a domena jest tak bardzo różna. Czyżby w pewnym momencie dopiero doszli do wniosku, jak chcą to urządzenie nazwać, czy jakieś inne powody są, a być może to jest pierwsze z jakiejś linii urządzeń, które twórcy ARY mają nam zamiar w przyszłości objawić. Kolejne ciekawe urządzenie. Zobaczymy, jak się rozwinie i czy w ogóle ktoś zdecyduje się na to, żeby je sprzedawać w Polsce.
1: Wiesz co, z tego co widzę, to chyba po prostu firma się nazywa Strapteck.
0: Aha, no to okej. Okay.
1: Bo taki jest tytuł strony.
0: Okej, okay. No to rzeczywiście. Tylko wiesz, bardziej to też zastanawiające jest, że oni to nazwali ARA, tak? To jest chyba jedyne na razie urządzenie w ich portfolio i tak się trochę no jednak tu lokują jako zupełnie inna nazwa, więc to się może mylić jedno z drugim. No ale zobaczymy. Może będzie więcej po prostu tych sprzętów. To, i nie chcą się przywiązywać konkretnie do tej marki ARA.
2: Zobaczymy. A teraz coś trochę dla graczy, bo jest coś takiego, co pozwala grać Counter-Strike'a. Kto to jeszcze pamięta w pewnym sensie? Ale u nas jakoś tak to jest, że nieraz takie gry, które już troszkę są takie, no nie chcę powiedzieć zapomniane, ale troszkę starsze.
0: Przeleżałe.
2: Gdzieś tam no, udostępniane z różnych przyczyn dla nas.
1: A to ci zaskoczę, bo Counter-Strike ma się cały czas dobrze i parę miesięcy temu pojawił się Counter-Strike 2. I to ciekawe, gra jest w tym momencie przeszła na model free-to-play, więc jest tak naprawdę darmowa i zarabia na skórkach i przedmiotach tak naprawdę, a cały czas miliony dolarów przynosi firmie Valve. Także nie, Counter-Strike ma się dobrze, tutaj może trochę
2: to kontekstu. To widać, jak ja się znam na grach.
1: Tak, no jeśli ktoś powiedzmy był w pobliżu komputerów albo, nie wiem, w szkole przez ostatnie 20 lat, no to pewnie słyszał o tej grze, jeśli nie, no to jest gra, która rozpoczęła swój żywot jako mod do innej gry, do gry Half-Life, w którym terroryści mierzą się z antyterrorystami. No i naszym zadaniem jest po prostu wyeliminowanie wszystkich przeciwników, no jeśli jesteśmy antyterrorystami, no a jeśli jesteśmy terrorystami, no to głównym trybem gry jest podłożenie bomby w odpowiednim miejscu, więc no to jest główny motyw gry. No gra rozpoczęła swoje życie jako mod, który tak się spodobał, że jego autorzy zostali po prostu zatrudnieni przez firmę Valve, która stworzyła grę Half-Life, do której ten mod powstał. No to są ci sami ludzie od Steama, jak ktoś nie wie, kim ta firma jest. I no myślę, że najlepiej obrazuje sukces Counter-Strike'a to, że ludzie 20 lat czekają na kolejną część Half-Life'a, a Counter-Strike ciągle dostaje aktualizacje. No i tak jak wspominałem przed chwilą, parę miesięcy temu pojawiła się jej kolejna taka duża odsłona, czyli Counter-Strike 2. I właśnie o tej grze będziemy tutaj mówić. I dziękuję tutaj Pawłowi za podesłanie tej informacji, którą ja dostałem nawet dużo szybciej od niego, niż na przykład dowiedziała się o niej społeczność Audio Gamesa, która na forum Audio Games ta informacja pojawiła się jakiś dzień później. A mianowicie firma JBL, jeśli ktoś interesuje się sprzętem audio, no to na pewno nazwę słyszał, bo oni właśnie produkują no dużo sprzętu audio, zarówno głośniki Bluetooth, jak i wysokiej klasy głośniki, wzmacniacze do kin domowych oraz okazuje się również sprzęt gamingowy, taki jak na przykład słuchawki z serii JBL Quantum, bo tutaj gdzieś w tą stronę idziemy, wpadli na taki pomysł, żeby pomóc niewidomym grać w gry. Między innymi z pomocą ich słuchawek, ale akurat do tego, o czym będę mówił, słuchawki JBL Quantum potrzebne nie są. Natomiast projekt, który oni stworzyli z pomocą z inną organizacją, nazywa się JBL Quantum Guideplay. Jest to system, który za jakiś czas ma zostać wypuszczony w modelu otwarto-źródłowym. Na razie źródeł nie ma, ale pierwsze wersje tego systemu już są. I ma pomóc osobom niewidomym grać w strzelanki. No i tutaj właśnie zaczęli od Counter-Strike'a 2. No dlaczego to wydaje mi się logiczne, bo tak jak wspomniałem, to jest powiedzmy taki top 3 najbardziej popularnych strzelanek w tym momencie. Jest Call of Duty, Fortnite, no i Counter-Strike, myślę, tutaj jest właśnie w tej czołówce, więc no wybór gry wydaje mi się jak najbardziej sensowny. No i co ma nam to narzędzie dać? No, ma nam dać dodatkowe informacje, których normalnie byś

0: byśmy nie mieli, a które osobom niewidomym do grania w takie gry jak najbardziej są potrzebne, czyli jakiś czytnik ekranu, no bo ta gra nie jest udźwiękowiona, jakieś dodatkowe dźwięki, które pomogą nam usłyszeć, gdzie są przeszkody, no i jakieś inne dźwięki, które by nam powiedziały, gdzie są nasi przeciwnicy i w kogo celujemy. No i to jest zadanie tej aplikacji. W komentarzu znajdziecie link, gdybyście chcieli sobie to przetestować, natomiast adres też jest prosty, więc jeśli ktoś by chciał sobie wejść teraz, no to możecie wejść sobie na stronę jblquantumguideplay.com, jblquantumguideplay.com i tam no poczytać poniekąd i sobie tą aplikację ściągnąć. Mówię poniekąd poczytać, dlatego że no, jak na narzędzie, które ma pomagać osobom niewidomym, no to strona dostępnością nie grzeszy niestety, bo mamy elementy, które gdzieś nam się pojawiają i znikają. Mamy elementy, które dla czytnika ekranu są czytane jako twoja przeglądarka nie wspiera elementu canvas, czyli takiego elementu, gdzie jest jakaś grafika rysowana. Ja to w Firefoxie czytałem wyłączając style CSS, więc to bardzo fajnie zaprojektowana strona. No natomiast mamy taki krótki film zagnieżdżony na tej stronie z audiodeskrypcją, który gdzieś pokazuje kilka niewidomych osób, które sobie tego Counter-Strike'a grają. No i mamy kilka takich bardzo podstawowych informacji i link, żeby tą aplikację ściągnąć. Swoją drogą aplikacja jest w tym momencie przechowywana po prostu na Dropboxie jako link publiczny. Mamy... No aplikacja ma dosyć wysokie wymagania systemowe, wyższe od samej gry, bo sama gra wymaga taką dosyć prostą kartę graficzną, która wspiera DirectX 11, więc nie najnowszą wersję. 1 giga pamięci na karcie graficznej powinno być i chyba 4 giga RAMu na komputerze i bodajże Windows 8, więc jakieś wymagania nie są wygórowane. Natomiast przez to, że tutaj mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, no to do aplikacji GuidePlay no te wymagania są trochę wyższe, bo potrzebujemy przynajmniej karty GeForce 2060 Super, chyba RTX-a, jak nie 2080, ale wydaje mi się, że 60, przynajmniej 16 GB RAMu i Windowsa 11. Nie o wszystkim jesteśmy informowani, na przykład o tym wymogu Windowsa 11 chyba nigdzie informacji nie ma. Natomiast no to jest coś, co już przez parę osób w społeczności zostało sprawdzone. Ja niestety tych wymagań nie spełniam, natomiast miałem znajomego, który też jest zapalonym graczem, który ma na tyle mocny sprzęt i poprosiłem go, żeby, no poniekąd też dla siebie, bo też był ciekawy, ale też żeby został dla nas królikiem doświadczalnym i tą aplikację przetestował. Ja miałem okazję podsłuchiwać, jak to wszystko się rozwijało. I dostajemy z aplikacją dokumentację. Dokumentacja, jeśli chodzi o proces instalacji, no nie mówi dużo. No mówi, ściągnij Steama, ściągnij grę do Steama, gra jest darmowa, więc tutaj nie ma największych problemów, nie musimy tutaj wydawać pieniędzy, żeby sobie to przetestować. Zainstaluj GuidePlaya, uruchom GuidePlaya, uruchom grę. No, gdyby to wszystko było takie proste, to byłoby fajnie. Natomiast jest parę rzeczy, o których ta dokumentacja nam niestety nie mówi, więc jeśli chcecie to przetestować, no to na pewno właśnie trzeba mieć Windowsa 11 i Steama, jak i grę musimy mieć zainstalowaną w domyślnym miejscu na komputerze. Czyli jeśli mamy na przykład komputer z dwoma dyskami twardymi, co czasami może się zdarzać, zwłaszcza jeśli chodzi o komputery gamingowe. Kiedyś były takie konfiguracje bardzo popularne. Jeden mniejszy dysk na system i jakiś większy dysk czy partycja na gry. No to tutaj gra i sam Steam musi być zainstalowany na dysku C w katalogu Program Files. W przeciwnym wypadku przy uruchomieniu tego GuidePlaya będziemy dostawać błąd, że nie udało mu się zainstalować patcha do Steama. Po co ten patch jest potrzebny? No prawdopodobnie po to, że aplikacja nam zmodyfikuje parametry uruchamiania gry. Dodaje kilka poleceń do tak zwanego command line'a, do wiersza poleceń tej gry, które ustawiają odpowiednią rozdzielczość i parę innych rzeczy, no bo tutaj gdzieś te modele sztucznej inteligencji, które tą aplikacja wykorzystuje, zostały no, wytrenowane chyba na konkretnych grafikach, które miały konkretną rozdzielczość, więc aplikacja musi w tym trybie działać. No natomiast to, jak to jest implementowane, no to zostało zrobione właśnie w specyficzny sposób, więc jeśli nie mamy na tyle miejsca na dysku C, a od razu mówię, że będziemy około 80, chyba 5 GB potrzebować, żeby tego Counter-Strike'a zainstalować, no to no, możemy mieć problemy. Gdybyśmy nie mieli Windowsa 11, to no, też możemy mieć problemy. Co ciekawe, wtedy nam aplikacja będzie tylko mówiła, że też nie znalazła Steama, mimo to, że problem tutaj okazuje się wersję systemu operacyjnego. Ale jeśli mamy wszystko w odpowiednim miejscu i uruchomimy sobie tą aplikację, no to dostaniemy komunikat powitalny i możemy sobie grę uruchamiać. Natomiast zanim to zrobimy, moim zdaniem warto sobie jeszcze wejść do właściwości tej gry na Steamie i właśnie przejść do tego miejsca, gdzie te argumenty do wiersza poleceń dodajemy. Przejść sobie na koniec tych poleceń, które dopisała aplikacja GuidePlay i dodać sobie jeszcze jeden, a mianowicie jest to parametr myślnik console. To jest nam potrzebne do jednej rzeczy, bo jeśli ktoś na przykład grał w Quake'a, to tak najbardziej, no bo mod audio Quake tutaj ludzie będą na pewno kojarzyć, ale na przykład też Unreal Tournament też coś takiego miał. No takie gry mają często konsolę, którą możemy sobie otworzyć właśnie klawiszem tyldy, klawiszem akcentu, który nam pozwala różne polecenia wpisać. To nam się przydaje do tego, żeby na przykład sobie wejść na konkretną mapę, co z wiersza poleceń, co jest łatwiejsze niż nawigowanie po interfejsie. Nie wiem, czemu tego polecenia nie dodaje sama aplikacja GuidePlay. Natomiast co, bo oni sugerują, żeby sobie tą konsolę włączyć, natomiast sugerują to zrobić przy pomocy osoby widzącej. Proszę, żeby sobie tego Counter-Strike'a otworzyć, kliknąć przycisk trybiku w lewym górnym rogu ekranu i tam przejść na ustawienia i zaznaczyć pole włącz konsolę deweloperską. Okazuje się, że można to zrobić samemu w dużo prostszy sposób i wtedy sobie tą konsolę otworzyć. Co nam się przyda, żeby wybrać sobie jakąś konkretną mapę, żeby sobie poćwiczyć z botami, bo z poziomu konsoli możemy sobie te boty dodawać i usuwać. Tu jeszcze, jeśli ktoś nie wie, boty, czyli po prostu gracze komputerowi, więc możemy sobie poćwiczyć na sami bez ingerencji innych osób. Też można z konsoli poprosić, żeby na przykład te boty do nas nie strzelały, kiedy byśmy się uczyli dźwięków tej gry. No i tutaj myślę, że możemy zacząć omawiać, jak ta aplikacja działa, jakie ma funkcje. No po pierwsze, no, mamy czytnik ekranu, który, no, jak wspominałem, sztuczna inteligencja, czyli jest jakiś OCR. Ten OCR zawsze działa nam w języku angielskim, nie da się tego zmienić i zawsze mówi angielskim głosem. Tego też nie da się zmienić, ignorowane jest, jaki mamy wybrany głos w systemie. Przynajmniej tak pisało kilka osób na forum, które miały inne języki wybrane. No i on działa w taki sposób, że czyta nam to, co jest pod myszką. Także niestety to nie będzie tak jak na przykład właśnie w Quake'u, gdzie no, wchodzimy sobie do jakiegoś menu, czy właśnie otwieramy konsolę, no to nam ta konsola będzie czytana. Jeśli ktoś w czasie gry wyśle jakiś czat, czy jakieś inne komunikaty się wyświetlą, to też niestety czytane nie będzie. No jeśli będziemy faktycznie myszką ruszać, na przykład żeby sobie nasz inwentarz przejrzeć, wybrać broń konkretną przed startem gry, no to zostanie przeczytane, natomiast po prostu musimy sobie gdzieś tą myszką po ekranie jeździć, ewentualnie posilić się OCR-em. I wtedy, jeśli gdzieś myszkę skierujemy, no to nam zadziała. Sam interfejs aplikacji, którym też możemy sobie dźwięki pozmieniać i włączać, wyłączać niektóre opcje, co ciekawe, też no, da się po nim chodzić z klawiatury i co ciekawe, on też jest czytany przez ten czytnik ekranu, więc jeśli chodzimy po nim z klawiatury lub ustawiamy myszkę na konkretne miejsca, no to będziemy informowani, czy jakaś opcja jest włączona lub wyłączona, no ale jeśli zdecydujemy się chodzić po nim czytnikiem ekranu, bo to jest interfejs webowy, co ciekawe, jest po prostu strona internetowa, no to wszędzie tam, gdzie mamy na przykład pola wyboru, no one polami wyboru dla czytnika ekranu nie są. Będziemy mieli na przykład dwa elementy klikane on i off i to jest nasz przełącznik. Natomiast na szczęście ten czytnik ekranu nam będzie weryfikował, jeśli jakąś opcję włączymy lub wyłączymy. Także możemy sobie wszystko skonfigurować, możemy przejść do konkretnej mapy, no i wtedy rozpoczynamy rozgrywkę. Gra nam automatycznie włącza dźwięk binauralny, więc w samej grze no, ten dźwięk działa bardzo fajnie. Oczywiście na początku nie jesteś, nasze gdzieś te informacje, które dostajemy w grze, nie są czytane. Na przykład no, przy starcie jakiegoś pojedynku jesteśmy pytani, czy chcemy dołączyć do drużyny terrorystów lub antyterrorystów. O tym w dokumentacji jesteśmy informowani, natomiast no, musimy po prostu odpowiedni klawisz nacisnąć, no i poza tym komunikatu nie dostajemy. No ale kiedy już wejdziemy do gry, no to mamy kilka narzędzi, które nam mają pomóc grać. Jest mówiący kompas i on faktycznie działa. Kiedy się obracamy, no to nasze kierunki są czytane. Jesteśmy informowani przez syntezę, w jakim miejscu na mapie, nazwie strefy jesteśmy. To nawet też działa. Natomiast później zaczynają się schody. Mamy informacje o przeszkodach. Jakie to są przeszkody? No nie wiemy, to są, mogą być jakieś skrzynki, to mogą być jakieś ściany. No po prostu mamy jeden dźwięk na wszystkie przeszkody. Tutaj też dokumentacja sugeruje, żeby za pierwszym razem po prostu mapę, które nas interesują, przejść sobie z osobą widzącą, która nam powie, co tam faktycznie jest. Z tymi dźwiękami też jest jeszcze jeden problem, przynajmniej według tej osoby, która ze mną grała, no a to jest osoba, która generalnie wie, co robił, no bo to był Talon, który no, na przykład stworzył kilka strzelanek audio w swojej historii, Road to Rage na przykład, więc to jest osoba, która jak najbardziej wie, o czym mówi. No powiedział mi, że te dźwięki informujące nas o przeszkodach nie zmieniają swojej pozycji w stereo, bo generalnie mamy tam też dźwięk binauralny, wtedy, kiedy my ruszamy kamerą, a tylko wtedy, kiedy nasza postać robi krok. Także powiedzmy, jeśli słyszymy, że jest jakaś przeszkoda przed nami i obrócimy się w lewo albo w prawo, żeby ją ominąć, no to ten dźwięk cały czas będziemy słyszeli przed nami, chyba że nasza postać zrobi krok do przodu właśnie albo w bok. I dopiero wtedy ten dźwięk się przeniesie, więc ta sztuczna inteligencja niestety nie działa na podstawie tego, gdzie jest kamera, przynajmniej w tym przypadku. Więc to jest taki jeden problem. No tutaj jakiegoś wsparcia nawigacyjnego przydałoby się trochę więcej, albo przynajmniej gdzieś więcej tych dźwięków. Później, jeśli chodzi o dźwięki, które nas informują albo o przeciwnikach, albo o osobach, które są po naszej stronie, w naszej drużynie, no to tutaj jest trochę lepiej, bo te dźwięki działają w taki sposób, że one faktycznie gdzieś swoją pozycję w stereo zmieniają, a o tym, jak daleko czy blisko ktoś jest od nas, jesteśmy informowani przez szybkość tego dźwięku, więc jak ktoś się zbliża, ten dźwięk się robi szybszy. To jest rozwiązane, myślę, całkiem fajnie. I to działa. I mamy jeszcze jeden dźwięk, który nas informuje o tym, kiedy możemy strzelać, natomiast to chyba nie zawsze działa, nie informuje nas o tym, kiedy ktoś faktycznie jest w celowniku, to znaczy, czy powinniśmy celować w dół, czy w górę. No tutaj Talon nie udało mu się nikogo zabić, niestety, chociaż ten dźwięk słyszał i próbował strzelać. Na forum ludzie sugerowali, żeby grać z joystickiem, tego nie próbowaliśmy, natomiast to ponoć działa trochę lepiej, pewnie dlatego, że gra nam gdzieś no, celowanie w górę, w dół, w tym przypadku trochę pomaga, więc może jeśli chcecie to przetestować, to warto faktycznie sobie to zrobić z joystickiem. No więc te dźwięki jakoś działają. No czytnik ekranu powiedzmy też jakoś działa, natomiast musimy wiedzieć o tym, że on akurat jest, no i musimy myszkę w odpowiednie miejsce skierować, więc jeśli chcemy pograć, no to no, wydaje mi się, że zastosowanie praktyczne tej funkcji akurat jest średnie. No i jest jeszcze jeden, wydaje mi się, dosyć istotny problem, przynajmniej jeśli chcemy grać z osobami widzącymi. Przez to, że to wszystko działa przez sztuczną inteligencję, która przetwarza obrazy, a no, gra odbywa się w 60 klatkach na sekundę, no to się zmienia dosyć dynamicznie, no to trochę czasu zajmuje. Ile czasu? No jakieś ćwierć sekundy. No, ktoś by powiedział, że to nie jest dużo. No jeśli chodzi o grę zwłaszcza po sieci, zwłaszcza grę z osobami widzącymi, no to jest bardzo dużo czasu, więc powiedzmy, my sobie idziemy, słyszymy, że ktoś jest z lewej strony, obracamy się, no to mija to ćwierć, nawet do pół sekundy, zanim dźwięk z tych funkcji asystujących podąży za tym, gdzie jest nasza postać. I to może być faktycznie duży problem. No jeśli gramy przeciwko innym osobom niewidomym, no to myślę, że spokojnie będzie się dało, chociaż to opóźnienie na pewno będziemy w stanie wyczuć, to jakbyśmy korzystali na przykład z słuchawek Bluetooth, no będziemy czuli, że ten dźwięk czasami będzie potrzebował trochę czasu, żeby w odpowiednim miejscu się przenieść. Natomiast jeśli chodzi o grę z osobami widzącymi, no to myślę, że to może być większy problem. No natomiast jakiś początek to jest, biorąc pod uwagę, że no tutaj faktycznie to nie działa na podstawie jakichś modów i to działa po prostu poprzez przetwarzanie no, obrazu, który aplikacja widzi. No to już raz było zrobione do innej gry, to akurat to była prostsza gra RPG, Cirilum, i tamten mod dostępnościowy działał nawet lepiej. Tutaj autorzy obiecują, że jakieś poprawki będą, obiecują, że może kiedyś będzie wsparcie dla innych gier, a no czemu nie, jeśli faktycznie system został w ten sposób zaprojektowany, że można go, tutaj w cudzysłowie powiem, wytrenować na odpowiednie gry. Gdyby kod źródłowy faktycznie został udostępniony, no jakiś to potencjał ma. Jeśli chcecie sobie to przetestować, no to myślę, że mimo wszystko warto. Natomiast praktycznie wydaje mi się, że to jest jeszcze projekt, który no, potrzebuje trochę czasu, żeby jeszcze dojrzeć, żeby mieć jakieś bardziej praktyczne zastosowanie. Natomiast autorzy tej aplikacji proszą o kontakt, o jakieś informacje zwrotne. Jest na stronie i w dokumentacji adres e-mail, na którym można pisać i swoje informacje wysyłać. No, fajnie, że w ogóle tak duża firma jak JBL postanowiła coś takiego stworzyć. No nie wiem, czy tutaj to nie jest po prostu jakiś chwyt marketingowy, no bo z dostępnością tej strony na przykład, czy tej aplikacji jest różnie, no natomiast sam pomysł jest ciekawy i no po prostu zobaczymy, czy to faktycznie jakoś jeszcze będzie się rozwijać, czy to po prostu będzie taka jedna wersja, która taką została właśnie wypuszczona marketingowo. Może za jakiś czas pojawi się kod źródłowy, ale niestety projekt nie będzie się rozwijał. No pożyjemy, zobaczymy. Jeśli ktoś chce przetestować sobie, no to link będzie w komentarzu.
1: To tymczasem a propos komentarzy, to zaglądam do waszych wypowiedzi i tu mamy wypowiedź od Łukasza. Hej, w poprzedniej audycji, gdy opowiadaliście o dostępności Webex, Michał wspomniał, że pod Windows działa mu oznajmianie wiadomości na czacie. Chciałbym dopytać, czy chodziło tylko o to, że da się obsłużyć okno czatu, czy faktycznie NVDA oznajmiało ci treść przysłanych wiadomości? I Łukaszu, powiem szczerze, że już teraz to tak z ręką na sercu i w 100% nie pamiętam, jak to działało. Na pewno oznajmiało treść czatu, na pewno dało się zapoznać z tym. I to, czego też jestem pewien, to, że nie działało to oznajmianie poza oknem Webexa. To znaczy, kiedy wyszedłem sobie poza to okienko, przełączyłem się na jakąś inną aplikację, to to na pewno w ogóle nic nie gadało, nic nie działało, żadnej informacji nie było. Natomiast wydaje mi się, że jakieś wiadomości z czatą NVDA odczytywało. I tu Łukasz kontynuuje swoją wiadomość. Teoretycznie są opcje dostępności, których włączenie powinno sprawić, że czytnik będzie oznajmiać różne rzeczy, ale w NVDA nigdy mi to nie działało, więc założyłem, że tak jak wspomniano w dokumentacji, tylko JOS, ale nigdy się jakoś nie zebrałem do sprawdzenia, czy JOS faktycznie sobie z tym radzi lepiej. Tak z mojej perspektywy, Webex jest u mnie w pracy podstawowym narzędziem do spotkań. To, co działa słabo, to brak powiadomień, gdy ktoś podnosi rękę i gdy dołącza do spotkania. Nie da się też wygodnie sprawdzić, kto obecnie mówi, no i po udostępnieniu ekranu skorzystanie z takiego pływającego okna z różnymi opcjami niby jest możliwe, ale nie ma to nic wspólnego z wygodą. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, kto obecnie mówi, to tam zdaje się, przy Niku była taka informacja? Tak, przy Niku była taka informacja. W Zoomie mamy dedykowany skrót do tego, za pomocą którego możemy informację uzyskać, kto w tym momencie się odzywa. To jest bodajże Ctrl 2, tak, sprawdziłem teraz, to jest Ctrl 2. W Webexie mamy to inaczej rozwiązane. W Webexie mamy taką listę użytkowników i przy tym użytkowniku, który się aktualnie odzywa, to jest taka adnotacja, że on mówi. No to jest zdecydowanie mniej wygodne. Tu się w pełni zgodzę. Natomiast no, fakt faktem, z tego Webexa da się korzystać. Pytanie, na ile ty, Łukaszu, musisz z niego korzystać i jeszcze inne rzeczy tam robić. Jeżeli to jest twoje podstawowe narzędzie w pracy, to też jestem tego ciekaw, bo Webex, tak jak i zresztą Zoom, to tak naprawdę może być taki cały system, w którym po prostu to nie tylko, tak jak my się tu spotykamy na tyfloprzeglądowym meetingu i sobie rozmawiamy i używamy tego do transmisji głosu, ale to może być tak naprawdę cały system komunikacyjny w firmie. Jeżeli każdy użytkownik ma swoją licencję, czy na Webexie, czy na Zoomie, to możemy do niego zadzwonić, możemy mu zostawiać wiadomości głosowe, może to być spięte też z całym systemem telekomunikacyjnym danego przedsiębiorstwa i być na przykład przełączanie pomiędzy użytkownikami obsługiwane z Zooma, więc, czy z Webexa zresztą też, z tego co wiem, bo te platformy działają na dosyć podobnych zasadach, więc tam możliwości, a możliwości. I swoją drogą, Łukaszu, też właśnie pytanie, czy ty miałeś ten sam problem z ustawieniami Webexa? To znaczy po rozwinięciu drzewka, konkretnie rozwinięciu drzewka z ustawieniami audio, czy też u ciebie się ten klient najzwyczajniej w świecie wysypuje i automatycznie zamyka? No i tyle. To na razie, jeżeli chodzi o wasze komentarze.
2: No to skoro, Michał, już jesteś przy głosie, no to teraz taki twój news, podejrzewam, chociaż nie wiem, może się mylę, że raczej będzie to interesujące dla osób słabowidzących niż niewidomych, ale, bo tam nic nie widzę w tej notatce na temat osób całkowicie niewidomych, ale no właśnie, bo warsztaty żeglarskie.
1: Tak jest, warsztaty żeglarskie i z tego co wiem, to również dla osób całkowicie niewidomych. Można oczywiście to zweryfikować, podamy namiary i jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby się tematem zainteresować. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi wodę i ktoś marzy o wodnej przygodzie, taką informację my, czyli Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ostatnio na Facebooku udostępniliśmy, więc ja się tą informacją z naszymi tyfloprzeglądami słuchaczami bardzo chętnie dzielę. To informacja o bezpłatnych warsztatach żeglarskich osób niepełnosprawnych 2024. Te warsztaty są dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są one organizowane przez Mazurską Szkołę Żeglarstwa. I dostępnych tu terminów jest całkiem sporo i one się zaczynają już niedługo, bo pierwszy termin to jest od 5 do 18 maja, później od 20 maja do 2 czerwca, następnie od 4 do 17 czerwca, później od 2 do 15 lipca, następnie od 17 do 30 lipca, od 1 sierpnia do 14 sierpnia, od 19 sierpnia do 1 września, od 17 do 30 września i od 2 października do 15 października. Organizatorem jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa i tu adres internetowy msz.org.pl. Miejscem tych warsztatów są Oczy Mazur, Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej, ulica Moniuszki 24 w Giżycku, www.oczymazur.pl, to jest adres tego miejsca. Udział w warsztatach dla osób z niepełnosprawnościami jest bezpłatny. I tu mamy wszystko, co wchodzi w zakres tych warsztatów, to zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt oraz instruktorzy. Natomiast organizator nie pokrywa kosztów dojazdu. Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe są do pobrania na stronie www.msz.org.pl. Mamy też maila msz@msz.org.pl. Oczywiście można szczegółowe informacje uzyskać także dzwoniąc do pani Katarzyny Sztachelskiej pod numer telefonu 667 666 219 667 666 219. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie. Jest jeszcze drugi numer telefonu, telefon stacjonarny 87 428 58 98. Zatem jeżeli komuś woda miła i chciałby swoich sił na łódce spróbować, no to może rzeczywiście warto.
2: Może rzeczywiście warto. No i teraz warto posłuchać Piotrka, bo Piotrek, no w zasadzie mikrofon dla ciebie w zasadzie został tutaj. To co? Najpierw pewnie nowości od Envision.
0: No właśnie, bo Envision ostatnio pojawia nam się dosyć często. Ostatnio chyba o Envision mówił Paweł, kiedy pojawili się w podcaście Jonathana Mosena i wtedy rozmawiali o planach swoich na przyszłość i jednym z takich większych planów, o którym dwóch kartaków opowiadało, bo założycielami firmy właśnie są dwaj panowie, którzy mają to samo imię, jest stworzenie takiego asystenta, który nam będzie w stanie, no będzie o nas wiedział trochę, bo będziemy mogli mu powiedzieć na przykład, no jaką dietę lubimy i jak chcemy, żeby do nas się zwracał, jaką miał osobowość, no a później będzie nam w stanie na przykład, no będziemy w restauracji, powiedzmy, zrobimy zdjęcie menu, powiemy go, co by nam polecił, no i on gdzieś, biorąc pod uwagę nasze preferencje, nawet jeśli byśmy byli w innym kraju, on nam to przetłumaczy, no i powie nam, co by warto w tym miejscu zamówić. Będzie też gdzieś w stanie nam w internecie pomagać, wypełniać formularze, no bo ma być dostępny też w przeglądarce, nie tylko na smartfonie. Takie były plany. I zastanawialiśmy się, czy to kiedyś zastąpi aplikację Envision AI, czy jak to zostanie zintegrowane. No wygląda na to, że Envision Assistant, bo tak się to będzie nazywało, będzie po prostu osobną aplikacją, nawet ma w tym momencie osobną stronę internetową, więc myślę, że to zostało rozwiązane i no właśnie, ruszają beta testy tego asystenta i można się na nie zapisać. Będzie link w komentarzu do wątku na Apple Viz, gdzie znajdziemy link do tej właśnie głównej strony, gdzie jest kilka filmów demonstracyjnych oraz link właśnie, żeby zapisać się do tych beta testów. Na razie to będą beta testy tylko na iPhone'a, natomiast za jakiś czas też ma się pojawić wersja na Androida i jako rozszerzenie do przeglądarek internetowych. To jest w ogóle też ciekawe, bo wydawało mi się, z tego co pamiętam, oni tam mówili, że najpierw miało się właśnie to rozszerzenie pojawić, natomiast chyba jednak pierwsza będzie aplikacja. Jak to działa? No zobaczymy w praktyce, natomiast na razie mamy kilka materiałów demonstracyjnych, między innymi takie bardzo ciekawe wideo jakiegoś beta testera, który sobie to testował podczas konferencji CSUN i prosił takiego, on sobie tego asystenta stworzył, takiego dosyć sarkastycznego, który bardzo lubi jakiś mroczny humor, żeby mu opisywał różne stoiska i tak mu właśnie opisywał na przykład stoisko Amazonu, że no tutaj kolorystycznie pasuje do ich loga, że tam stoi dużo ludzi, ci ludzie no zastanawiał się, co tam ludzie robią, asystent stwierdził, że może rozmawiają o tym, jak Alexa przejmie kiedyś cały świat. No tutaj właśnie moja Alexa się odezwała, więc mam nadzieję, że, no, że nie weźmie tego do serca i faktycznie nie przejmie kontroli nad całym światem. Opisywał też inne stoisko, akurat stoisko Vispero. No i tutaj też właśnie opisywał, jak to stoisko wyglądało, że było parę monitorów, jakie tam były banery reklamowe, no, że to wszystko wygląda bardzo profesjonalnie. Oraz powiedział, że ich slogan reklamowy jest no tak subtelny jak młotek, bo tam było ich slogan "We got accessibility covered", no i stwierdził, że ten baner jest dosyć duży, więc to faktycznie no, wygląda, że ta dostępność pokrywa większość pola widzenia aparatu telefonu. Natomiast no, tego asystenta można dostosować, tam ktoś się zapytał, czy on zawsze musi być taki sarkastyczny, tutaj odpowiedź była nie, no to już każdy sobie ustala według indywidualnych potrzeb. No jeśli jesteście ciekawi, jak, do jakiego stopnia można to skonfigurować, no to myślę, że warto na te testy się zapisać i kiedy firma Envision będzie gotowa, no to na pewno da wam znać. Jestem ciekawy, jak on sobie będzie radził z innymi językami, nikt o to nie zapytał.
1: Ponoć na razie tylko angielski, ale to dotyczy dotyczy interfejsu aplikacji, a być może jeżeli się do niego odezwiemy po polsku, no to pogada z nami po polsku. Kto wie, ja się na testy zapisałem, zobaczymy, kiedy dostanę jakiś dostęp.
0: Dokładnie, ja też się zapiszę, zwłaszcza, że pojawiła się jeszcze jedna nowość, która no poniekąd po polsku działa, bo pojawiła się też aktualizacja aplikacji Envision AI, która podobnie jak Seeing AI tydzień temu wspominaliśmy, dostała funkcję pytania się o zdjęcia, co jest na tych zdjęciach, no bo wcześniej mieliśmy taką funkcję w Envision, gdzie mogliśmy sobie z jakąś sztuczną inteligencją rozmawiać o funkcji, to była funkcja Ask Envision, natomiast ona działała w taki sposób, że kiedy zrobiliśmy sobie zdjęcie na przykład jakiegoś tekstu, czy właściwie wykonaliśmy OCR na tym tekście, no to ta sztuczna inteligencja dostawała właśnie wynik tego OCR-u i mogliśmy się dopytać o zawartość dokumentu, który zeskanowaliśmy. To, co ciekawe, w ogóle działało na wszystkich stronach, więc jeśli mieliśmy jakiś duży plik PDF zaimportowany do aplikacji, no to mogliśmy się zapytać o całą zawartość tego dokumentu, natomiast to nie działało na grafikach zawartych w tym dokumencie jeszcze, chociaż to jest też planowane, natomiast też nie mogliśmy tego zrobić na dowolnych innych zdjęciach. To się właśnie zmieniło, no bo pojawiła się nowa funkcja. Co ciekawe, ta opcja w ogóle jest dostępna jako osobne pole na tym ekranie udostępniania. Teraz aplikacja Envision ma takie dwa właśnie pola. Mamy przycisk Envision It, który no, działa tak jak wcześniej, i po prostu pozwala nam wykonać taki właśnie prosty opis z aplikacją Envision, czy właśnie wysłać to zdjęcie do OCR-a. Ale mamy też nowy przycisk, który możemy sobie też dodać na przykład do ulubionych gdzieś w łatwo dostępnym miejscu, mianowicie przycisk Ask Envision, który od razu nam da taki szczegółowy opis. Zresztą właśnie możemy sobie w ogóle w ustawieniach aplikacji zdecydować, czy przy otwarciu tej funkcji ma nam domyślnie zostać wygenerowany krótki, czy bardziej dłuższy opis, ile sekund ma aplikacja mieć czasu, żeby ten opis wygenerować, co chyba nie było dotąd oferowane przez inne aplikacje, więc to jest też ciekawe. No może ten Pixiebot, o którym Paweł mówił, gdzie tam kilka trybów mieliśmy. Natomiast no to działa tak, jak się tego można spodziewać. Kiedy sobie tam opcję otworzymy, no to dostaniemy komunikat, że aplikacja generuje nam opis, będziemy słyszeli dźwięki. Dźwięki, co ciekawe, chyba zapożyczone z Messengera. Jest taki dźwięk, jakby ktoś do nas pisał, zapożyczony. Natomiast kiedy to się skończy przetwarzać, no to taki opis dostaniemy. No i pod spodem mamy pole tekstowe, w którym możemy zadawać pytania oraz przycisk mikrofonu, który pozwala nam zadać pytania naszym głosem. I jeśli używamy tego trybu mikrofonu, no to wtedy przełącza się w taki typowy tryb rozmowy, że słyszymy dźwięk, mówimy nasze pytanie i kiedy aplikacja zwróci nam odpowiedź, to ona też jest czytana na głos i od razu znów włącza się mikrofon i możemy sobie taką rozmowę po prostu prowadzić do momentu, kiedy ona nam będzie potrzebna. Co ciekawe, też tam na tym ekranie jest przycisk, żeby to zdjęcie zapisać z tym opisem wygenerowanym, co wydaje mi się może się nam przydać, jeśli chcemy sobie szybko wiele takich opisów zapisać, zwłaszcza, że do tej funkcji też mamy dostęp z tego ekranu przeglądania zdjęć, na przykład w aplikacji Envision, jeśli chcemy sobie takie szczegółowe opisy do zdjęć dołączyć, żeby mieć do nich później łatwy dostęp, no to myślę, że to jest całkiem sensowny sposób, jak to zrobić. No, dla Polaków może byłby, gdyby te opisy wyglądały jakoś fajnie, bo tam chyba jest jakieś tłumaczenie maszynowe użyte i to nie jest takie fajne tłumaczenie jak na przykład w przypadku Be My Eyes'a czy Seeing AI, no bo aplikacja jak najbardziej zwróci nam opisy po polsku i możemy z nią po polsku rozmawiać, to też testowałem, natomiast te opisy no, nie wychodzą tak ładnie gramatycznie, jak wychodziły po angielsku, dlatego że no ja myślę, że przeczytam opis, który wysłałem wcześniej tutaj do naszej wewnętrznej grupy, bo on był no, bardzo ciekawy i on wyglądał mniej więcej tak.
3: Obraz posiada mężczyznę i kobietę siedzącą przy stole jadalnym w restauracji, zarówno uśmiechnięte i ciesząc się posiłkiem. Mężczyzna trzyma telefon komórkowy, ewentualnie zrobienie zdjęcia lub udostępnianie z kimś. Tabela jest ustawiana z różnymi miskami żywności, kubków i naczyniach, takich jak widły i noże. W tle jest kilka innych osób, z których niektóre są również siedzące w stolikach jadalnych. Kilka krzeseł jest widocznych wokół pokoju, a plecak można zobaczyć umieszczony na podłodze. Restauracja wydaje się być przypadkowym restauracją z relaksującą atmosferą.
0: No właśnie, więc słychać, że to było...
1: Widły i noże.
2: Ale i noże. Dobra, no, można się śmieć, ale jakby wiadomo, o co chodzi.
0: Tak, tak? Wiadomo, o co chodzi, tak. No, jeśli więc przymrużymy oko na jadalne
2: stoliki...
0: Byłbym
2: w stanie przełknąć takie tłumaczenie, jeżeli jakby no, miałoby mi to pomóc jakby w zrozumieniu, co się dzieje, tak? No,
0: tak,
2: pytanie,
0: i myślę, że to na spokojnie... No,
2: ciekaw jestem, jak to zmyśla, tak? No, bo to jest największy problem tych wszystkich.
0: No trudno mi powiedzieć, ja to testowałem tylko gdzieś na kilku zdjęciach. Akurat to zdjęcie, które opisywałem, to było zdjęcie, które sobie z internetu wziąłem, więc nie wiem, czy tam było coś zmyślone. No, przypuszczam, że tutaj nie chodziło o widła w widelce. Ale no, wydaje mi się, że opis jest na tyle. No, na pewno wiemy, co na tym zdjęciu jest. Wiem, że to było jakieś selfie, więc jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie tam ktoś w restauracji siedział. Zapytałem go później, tego tutaj w tej wiadomości nie ma, co było w miskach, jakiego jedzenia tutaj, co było jedzone. No to powiedział, że tam były jakieś ryże, to chyba gdzieś było w Indonezji robione, więc bardzo możliwe, że jakaś kuchnia orientalna była. Natomiast też powiedział, że były smartfony. No to chyba w miskach nie było, natomiast można się domyślić, że na stole jakieś telefony leżały. No myślę, że samo opisywanie zdjęć, no nawet działa. Z tłumaczeniem mogło być lepiej, natomiast gdzieś kolejna aplikacja, która w łatwy sposób pozwala nam sobie takie opisy generować. Nawet mamy integrację ze skrótami. Możemy sobie do właśnie od razu nawet tego trybu Ask and Vision przypisać skrót, no a przypominam, skróty to sobie możemy do gestów voiceovera przypisać, wywołać przez Siri, dodać do tego przycisku na nowych iPhone'ach, jeśli ktoś posiada, więc tutaj możliwości konfiguracyjne są całkiem spore. Niestety to nie pozwala nam wysyłać do aplikacji własnych zdjęć, a myślę, że to mogę zasugerować w sumie, bo fajnie byłoby sobie od razu na przykład zrobić zrzut ekranu i wysłać do tego trybu, tylko ten skrót po prostu automatycznie nam robi zdjęcie aparatem telefonu, więc może jest gdzieś mniej przydatne, natomiast faktycznie z ekranu udostępniania można to wysyłać. Wyniki chyba przychodzą trochę szybciej niż Be My Eyes, tak mi się wydaje. Chociaż no kilka sekund i tak musimy, wiadomo, poczekać, no natomiast gdzieś kolejny sposób, jaki możemy, używając sztucznej inteligencji, pytać się o zawartość zdjęcia. Jeśli chodzi o asystenta, no zapowiada się ciekawie, kiedy dostaniemy do niego dostęp, no to na pewno będziemy w stanie wam powiedzieć więcej, jak to wszystko wygląda.
1: Be My Eyes to ostatnio ma jakieś problemy z przyjmowaniem zdjęć, które się udostępnia. To akurat zauważyłem, bo testowałem Envision i Be My Eyes i z Be My Eyesem był jakiś problem. Mam nadzieję, że zostanie on szybko naprawiony, ale wiem, że nie tylko ja się na to skarżyłem, bo też inni użytkownicy sygnalizowali, że czasem po prostu jest jakaś informacja, że nie może uzyskać zdjęcia, jakiś taki komunikat. A tymczasem mamy telefon, Patryk jest z nami po drugiej stronie, witaj.
4: Witam bardzo serdecznie.
1: Słuchamy.
4: No to ja już tu chciałem się pochwalić, znaczy chciałem powiedzieć również o swoich wrażeniach z używania tego JBL Guide Play. Chociaż ja jestem człowiekiem, któremu nie powinno to w zasadzie działać, ponieważ wymagana jest, ja mam kartę graficzną RTX 3050, 3050 laptop GPU, która ma tylko skromne 4 giga wideoramu, podczas gdy karta, gdy tam jest wymagany RTX 6-gigowy, 6 giga wideoramu, ale najwidoczniej wideoramu nie przeszkadza, bo no, chciałem powiedzieć, że u mnie to działa. Choć działać teoretycznie nie powinno, aczkolwiek powiem wam, że nie obeszło się bez problemów na samym początku, bo ja w ogóle nie wiedziałem o tym, że tą konsolę można sobie włączyć inaczej i sobie tak po prostu na pałę ściągnąłem. Na szczęście no ja jako użytkownik czytnika ekranu ZDSR, który ma, ty Piotrze wiesz, jak wspaniałą on ma nawigację pikselową, więc po prostu jak mi pisało, że w lewym rogu ekranu mam kliknąć, no to bez problemu udało mi się to zrobić, no bo niestety z OCR-em to powiem wam, że tego nie zrobicie, dlatego że przycisk
0: settings...
4: To jest settings,
0: tak.
4: Przycisk settings jest przyciskiem graficznym, czyli takim... Ale jak już sobie to włączymy, no to w zasadzie miałem bardzo, przez długi czas miałem problem taki, że pomimo tego, że uruchamiałem to, uruchamiałem grę, to ten co jakiś czas stracił komunikat, ten Steam Guide stracił komunikat, no Steam Guide, Boże, ten JBL Guide Play stracił komunikat ze Steamem i wyświetlał komunikat, że nie znaleziono ścieżki do Steama, mimo że miałem wszystko na dysku C, ponieważ ja mam jeden dysk w komputerze, ale w końcu po kilku dniach coś się naprawiło i zaczęło to działać. I w ogóle generalnie z tym jest taki problem, że czasami pewne funkcje zadziałają, czasami pewne funkcje nie zadziałają. To znaczy u mnie jest to tak, że jeżeli nam to zadziała, to tam on powie syntezator Microsoft Zira, bo niestety taki syntezator u mnie działa i niestety nie da się to zmienić na żaden inny syntezator. I na przykład tam powie, że tam guide dev, tam audio guide started. No i w tym momencie, jeżeli będziemy w samej grze, no to w tym momencie nic się nie stanie. Musimy zrobić alt tab, czyli że ja przynajmniej tak muszę robić, że muszę jakby zminimalizować grę i w tym momencie on odtwarza taki dźwięk, taki piszczący dźwięk. I ten, jeżeli on nam odtwarza się dobrze, to znaczy, że jest wszystko w porządku i można dojść, mogę alt-tabem do tego. I co się w tym momencie dzieje? On odtwarza, jak jeżdżę myszką po ekranie, on odtwarza taki dźwięk, który informuje mnie poniekąd dźwiękiem, jak, w którym miejscu myszka jest na ekranie. I faktycznie, jeżeli chodzę sobie myszką po opcjach, no to on to czyta, na czym się znajduje. W opisie jest napisane, że trzeba w ogóle jest jakiś tutorial i ten tutorial on się nam pokaże i my musimy przejść go z osobą widzącą albo przeczytać na jakiejś tam dokumentacji na stronie Steama, jak to zrobić, co nie jest prawdą, bo nie musimy tego tutoriala przechodzić. Jeżeli on się nam pojawi, możemy zrobić sobie Alt F4, żeby wyjść z gry i wejść do niej jeszcze raz i w tym momencie ten tutorial już nas nie będzie jakby obchodził. No i w tym momencie tutaj, jeżeli mamy, nam działa ten mod na zasadzie, że jeździmy sobie myszką i wszystko słyszymy, to znaczy, że generalnie nam mod się prawidłowo ten program załadował. No i wystarczy, że sobie wejdziemy w konsolę akcentem i wpiszemy sobie tam taki komunikat, takie polecenie, żeby wczytało odpowiednią mapę. Nazwy teraz nie pamiętam, ale to tam wszystko jest opisane. No i po wczytaniu będzie mieć dźwięk binauralny, faktycznie tak jak tutaj Piotrek mówił i generalnie no z czym ja miałem problem, znaczy nie miałem problemu jakby z namierzeniem przeciwników, bo w zasadzie miałem taką broń, że mogłem z dość daleka sobie wystrzelić tam jakiś taki pistolet standardowy, faktycznie mi pinkało i mi słyszałem dźwiękiem 3D, gdzie jakby znajduje się przeciwnik i mogłem lewą gałką się obrócić na padzie i sobie po prostu wycelować, natomiast problem miałem z przeszkodami, bo odtwarzał mi się taki inny dźwięk, który mi tutaj pokazywał, gdzie są przeszkody, że jakaś przeszkoda jest, no tylko ja nie wiedziałem, co to jest za przeszkoda. Czy to było coś do podnoszenia, czy nie. No raz mi się udało coś niby podnieść, ale co tak w ogóle działa, że no niby coś zebrałem, ale on mi nie przeczytał ten screener, co zebrałem, co podniosłem. Jak przełączałem się na bronie różne, no to absolutnie nie było w żaden sposób czytane, na co się przełączam. W ogóle tego nie wiedziałem. On co jakiś czas w trakcie rozgrywki po prostu tracił połączenie ze Steamem i mi znowu potrafił wywalić błąd, że tam nie znaleziono Steama, że ojej, co się stało, nie? I znowu restartować grę musiałem. No podejrzewam, że te problemy też mogę mieć z tego powodu, że może moja karta graficzna tego wideoramu ma za mało. Natomiast no trochę mi się udało w to pograć, natomiast no w przypadku rozgrywki online no to it's a problem, ponieważ no w tym momencie jak próbowałem z kimś tam randomowym sobie pograć, no to okazuje się, że słyszałem pikanie, że jest przeciwnik. Tak naprawdę zbyt wcześnie działy się te rzeczy z pewnym opóźnieniem. W ogóle jak grałem online, to ten screen reader mi zaczął czytać z opóźnieniem pewne rzeczy. raz mi się zrobił blue screen po prostu z zupełnie bez powodu, także no ja to mówię z perspektywy osoby, która może faktycznie mieć problemy z tego, że ten wideoram był mały, albo też niekoniecznie to mogło być problemem, to może być problem generalnie z tym, że to jest pierwsza wersja i błędy mogą być.
0: Tak, no ja słyszałem, to moje testy to był, no nie moje, ale tak, tak, które obserwowałem, to był
4: Kamina, RTX,
0: tak, 3070, więc no nowsza karta, komputer mocny, 32 RAM-u, jakiś dosyć wysokiej klasy Ryzen, teraz nie przypomnę sobie jaki, natomiast no tam on przez internet nawet nie próbował, ale to samo co ty mówisz, jeśli chodzi o opóźnienia, jeśli chodzi o przeszkody, to miał te same problemy, tak?
4: On ma 10, on to jest 10-gigówka. No jeżeli mu Forza Motorsport działa na wymaganiach ultra i on jest w stanie streamować na tych wymaganiach ultra, to myślę, że 10 giga na pewno ma ta karta graficzna i on ma stacjonarkę, a nie laptopa.
0: Dokładnie tak, to stacjonarka.
4: No, ja mam kartę graficzną, tą taką na RTX 350, to jest tak jak były kiedyś karty MX, te takie mobilne, no to tak teraz RTX-y też mają swoje mobilne. W ogóle trzeba strasznie uważać z tymi RTX-ami, bo to, że numerek jest wyższy albo niższy, to wcale nie oznacza, że wyższy numerek może oznaczać lepszą kartę graficzną. Ja się niestety naciąłem na to i tutaj tak, trzeba z tymi RTX-ami uważać, bo ich jest pełno i można sobie, że tak powiem, się naciąć troszeczkę. Natomiast ja to chciałem jeszcze troszeczkę z wami się podzielić takimi informacjami o Whisperze, ponieważ tutaj podziękowania dla, bo pamiętacie, że mówiłem wam o problemach, tym, że miałem z cudą problemy, no tutaj podziękowania dla kolegi Mieczysława, bez którego, który mi pomógł to wszystko zainstalować, bo bez niego ja bym sobie kompletnie z tym wszystkim nie poradził. Zainstalował mi Faster Whispera, czyli tego takiego Whispera, no, tego chyba szybszego, nie? Jeśli się nie mylę, to nie jest ten zwykły Whisper. No i generalnie z czym się pojawił problem? No ja mam 4 GB teoretycznie karty graficznej, no oni wymagają, Whisper wymaga 6. No i na początku out of memory i generalnie problem, co tu w ogóle zrobić, ale nie straciliśmy głowy i okazało się, że Faster Whisper ma w konfigu pewną wartość, którą jeżeli zmniejszymy, no to się okaże, że jeżeli będziemy mieć mniej wideoramu, to mu to wcale nie przeszkodzi. No i faktycznie zmniejszyliśmy sobie to. No i się okazuje, że na najwyższym modelu naprawdę bardzo ładnie jest mi to w stanie działać. Ja dzisiaj sobie na przykład przerobiłem sobie z Wiedźmina. To jest ostatnie życzenie, to są te opowiadania Sapkowskiego. Wziąłem sobie pierwszą część, tam gdzie chyba było 15 plików, no to w 5 minut może mi zrobiło i porobiło mi z tych MP3-ek, co tam miałem. I szczerze powiedziawszy, miałem w pierwszym pliku miałem dosłownie parę literówek takich zrobionych. Ale tak naprawdę powiem szczerze, że naprawdę poza tymi takimi jakimiś drobnymi błędami, no to ta jakość tego rozpoznawanego tekstu była naprawdę bardzo, bardzo fajna. Także
1: tak, bo szczególnie jeżeli czytane jest to przez lektora, to naprawdę Whisper nie ma najmniejszego problemu z rozpoznawaniem.
4: To znaczy on miał tam naprawdę z jakimiś tam właśnie słowami. Jeszcze teraz dokładnie nie potrafię przytoczyć, gdzie on tam zrobił jakąś, że mu się litera jakaś tam pomyliła w jakimś słowie. No, zamiast
1: no tak, ale
4: strzyga,
1: na lardu,
4: no
1: jak jest czytane
4: strzyga,
1: to przez,
4: na przykład zamiast strzyga, no
1: jak
4: to
1: jest czytane przez jedną osobę i to jeszcze tak naprawdę wyraźnie, to te błędy będą rzeczywiście drobne.
4: Ale tam jeszcze się muzyka pojawiła. No tutaj akurat rzeczywiście Jacek pomógł mi to wszystko poinstalować, zainstalował. W ogóle okazało się, że udało mu się gdzieś znaleźć CUDE-EMA, którego, bo ja nie widziałem na stronie CUDE-EMA tylko pliki zip, które się gdzieś tam trzeba wrzucić. On znalazł pliki instalacyjne gdzieś CUDE-EMA, także to okazuje się, że CUDE-EMA można zainstalować normalnie sobie z instalatora, także jak gdzieś by był problem, to ja mogę instalkę podrzucić, bo mam do tego CUDE-EMA, także No ja jestem zadowolony, działa mi to. Aczkolwiek miałem problem, bo chciałem sobie pobrać, potestować to na piosenkach i z Eltena sobie pobrałem z YouTube'a. Tą Eltena sobie pobrałem, bo mi się nie chciało niczym innym, bo chciałem sobie pobrać kilka piosenek i przetestować, jak to w ogóle będzie działać. No i pobrałem jako wavy. No i jak załadowałem wavy, no to on w tym momencie zaczął coś rozpoznawać, ale w pewnym momencie zaczął w konsoli mi pokazywać jakieś dziwne krzaki, to znaczy jakieś po prostu dziwne zestaw znaki, po prostu ble, ble, ble, by coś tam. I w pewnym momencie się po prostu wywaliło w trakcie rozpoznawania to. Tak,
1: prawdopodobnie dlatego, że za duży rozmiar pliku był. To czasem na naszych tyfloprzeglądach niektórych to też mam taki problem, że muszę na przykład restartować komputer, jak mam...
2: A to ciekawe, bo najdłuższy plik, jaki rozpoznawałem, to miał ponad 24 godziny.
1: Wiesz co, tylko u mnie to prawdopodobnie jest dlatego, że czasem zapomnę zamknąć okna konsoli z jakimś poprzednim whisperem i ja mam w ogóle takie wrażenie, że on nie zawsze do końca po sobie sprząta z tej pamięci graficznej. I tam jak tu sobie coś otworzę, tam sobie coś otworzę, później mam kilka okien z wierszem poleceń, chcę jeszcze jednego whispera wczytać i nagle się okazuje, że to już jest jednak dla niego za dużo.
2: Być może. No
4: też... A też może on po prostu jak mi instalował, to nie doinstalował jakiegoś kodeka, który by na przykład pozwalał wavy robić. Może on tylko MP3.
2: Wave zasadniczo nie wymaga kodeków, jeżeli to jest faktyczny wave, bo to jest jakby ten format, na którym jakby komputer prawie że pracuje. To tylko kwestia dostosowania jego parametrów. Ale to nie jest...
1: Zazwyczaj i tak sobie na przykład MP3 to musi zdekodować do jakiegoś
0: Tak,
1: wave'a.
0: To się konwertuje pewnie gdzieś, no właśnie.
2: Do wave'a zresztą. Znaczy no PCM-a tak naprawdę, ale nieważne.
4: To może restart komputera by mu pomógł, może on faktycznie
2: być
4: gdzieś
2: może.
4: Pamięć sobie gdzieś...
2: No też trzeba pamiętać, że różne implementacje tego Whispera mogą się różnie zachowywać, bo to co ja mówiłem, to robię na Whisper X, i on jest...
4: Aha, to on, nie, to co on mnie tak mi zainstalował, to też jest Whisper X.
2: Aha,
4: to też jest Whisper X.
2: No to u mnie nie było problemu, właśnie nawet na bardzo dużych plikach, ale nie wiem, może to kwestia nie wiem czego.
4: Może właśnie tego wideoramu, może faktycznie on jest zajęty i restart komputera. Natomiast mówię, jestem po prostu zadowolony i mówię dla was, którzy będziecie mieć takiego RTX-a jak ja, a na szczęście mam kolegę, który ma takiego samego RTX-a jak ja. Jest taki parametr, on tam nawet jest opisany, jak się otworzy ten taki plik konfiguracyjny, że jeżeli mniej wideoramu, to zmień, użyj takie i takie wartości. I tam nawet oni piszą, że może być gorsza jakość rozpoznawanego tekstu, ale można się bawić tą wartością i sobie sprawdzać, jakie będą rezultaty, jak to wszystko będzie wyglądało. Także no, ja bardzo zadowolony jestem z tego i tutaj cieszę się, że mi to działa. No.
1: Okej, Patryku, czy jeszcze z czymś do nas dzwonisz?
4: No, ja przetestowałem to słuchanie Tyflow Radia. No niestety u mnie jest taki problem z tym Tyflo podcastem, że choćbym sobie klikał w ten link, który się nazywa Słuchaj, czy tam Posłuchaj.
1: Ale nie. Kiedy wejdziesz w Posłuchaj Tyflo Radia, to masz stronę, otwiera ci się strona i tam masz player po prostu.
4: No
1: tam.
4: Właśnie.
1: I tam masz guzik do odtworzenia i klikasz.
4: Właśnie, u mnie był dzisiaj taki problem, że jak chciałem kliknąć, to się w ogóle strona nie chciała otworzyć. Znaczy ja podejrzewam, że coś mam z tym Safari zrobione. Może jakieś blokady zawartości mi przeszkadzają.
1: Nie wiem,
4: coś.
1: Być może. No ja sprawdzałem to i u mnie to działa. Nie ma najmniejszego problemu. Ten player też nie jest żaden, jakiś nie korzysta z żadnych zewnętrznych bibliotek. To on wykorzystuje po prostu HTML-a 5 i tam jest odpowiednio obudowany, więc no nie wiem, dlaczego miałby nie działać. Tym bardziej, że ta zawartość właśnie specjalnie ze względu na kompatybilność i na to, żeby przeglądarki nie marudziły, to jeszcze jest dodatkowo zabezpieczona certyfikatem SSL. Bo czasem właśnie zdarza się tak, że jak mamy coś osadzone, a nasz serwer ten główny nie ma SSL-a, właśnie ze względu na z kolei kompatybilność ze starszymi urządzeniami i oprogramowaniem, no to po prostu jeżeli właśnie mamy ten tak zwany mix content, czyli coś jest z SSL-em, coś bez, no to niektóre przeglądarki mają z tym problem i ze względów bezpieczeństwa no nie chcą czegoś takiego odtwarzać. Natomiast tutaj się zabezpieczyłem i właśnie zrobiłem tak, żeby ten SSL był i no i u mnie działa. Cóż ja ci mogę więcej powiedzieć?
4: Natomiast tu jeszcze Piotrze chciałem doprecyzować pytanie, czy ten emulator Delta jest faktycznie w App Store?
0: Tak. Jest zarówno w tym alternatywnym, jak i w tym oficjalnym.
4: To ja się bardzo cieszę, bo jedyna gra, w którą sobie nigdy nie grałem, a chciałem spróbować, to jest Rhythm Heaven na DS-a. Bo nie wiem, czy wiecie,
0: no
4: ale...
0: No właśnie, bo tam jest ekran dotykowy potrzebny.
4: Ekran dotykowy i właśnie jestem bardzo ciekawy, jak to będzie się zachowywało na iPhone'ie. Na szczęście mam legalną kopię tej gry, więc spokojnie jestem w stanie sobie
0: i
4: to...
0: I wiesz co, to też może być fajne zastosowanie dla rozpoznawania ekranu w sumie jako OCR-a, więc to pewnie, to może tak, być coś, co wiele ludzi zacznie testować w sumie.
4: Tylko ta zobaczę, angielski system... iOS tam jest, nie?
0: No tak, natomiast gra jest po angielsku i tak, więc no...
1: No po prostu będziesz musiał, ale tak czy tak będziesz musiał język zmienić.

0: że zarówno jeżeli będziemy chcieli pobrać Hearthstone Access'a za pomocą tego patchera wbudowanego, czy ze strony, strona ma jakiś problem z pobieraniem pliku. To znaczy w trakcie pobierania on po prostu pliku nie pobiera, tylko próbuje go pobrać, po czym wysypuje się błąd, że serwer timeout. I niestety tutaj no, trzeba chyba będzie pobrać z serwera Hearthstone Access. Mi się to udało, znaczy z Discorda. Mi się to udało po którymś tam razie Hearthstone Accessa pobrać, natomiast no, ostrzegam, że problem może być z pobraniem.
1: To dobrze, że mówisz. Ja pobierałem w niedzielę i takiego problemu nie miałem, natomiast też może być alternatywą chyba GitHub, bo tam pamiętam, że kiedyś wszystkie wersje też się pojawiały, więc ewentualnie też można...
0: Znaczy na GitHub jest tylko ten patcher. Ja nie znalazłem...
1: A nie, czekaj, on na dysku Google kiedyś to wrzucał. Tak, masz rację, przepraszam. Tak, to no właśnie tutaj ewentualnie Discord, no natomiast... No, ja tego problemu nie miałem u siebie akurat.
0: A skoro chyba nowa ustawka weszła, to chyba jakaś aktualizacja Hearthstone'a chyba była, nie?
1: Była wczoraj i patch też się zaktualizował, natomiast nowego trybu duetów, a o tym będę mówił za chwilę, jeszcze nie mamy w Accessie.
0: No i szczerze powiedziawszy, bardzo jestem ciekawy, bo ostatnio musiałem usunąć Mortal Kombat, żeby zrobić miejsce właśnie Counter-Strike'owi. Mój dysk, bo mój dysk niestety nie jest w stanie przemielić tego wszystkiego. Natomiast no powiem szczerze, że tutaj bardzo jestem ciekawy, co jeszcze nowego mogli dodać dostępności, gdzie już chyba wydaje mi się, że wszystko już jest dostępne w Mortal Kombat.
1: Mi się też tak wydawało, a jednak trochę dodali. To za chwilę będę mówił więcej.
0: Okej. No to jeszcze taka informacja dla króciutka dosłownie. Jeżeli chcecie streamować gry dla osób widzących, w tym przypadku na przykład ja miałem przygodę z World of Warcraft, gdzie chciałem postreamować, sprawdzajcie ile klatek na sekundę przed streamowaniem, ile takich klatek na sekundę taka gra jest w stanie wam przenieść, dlatego że World of Warcraft Retail jest bardzo źle zoptymalizowany. I ja niestety wpadłem bardzo, no ponieważ bardzo zwiększyli wymagania i ta optymalizacja jest bardzo słaba. Chciałem postreamować na Discordzie. Osoba, która oglądała to, stwierdziła, że się oglądać tego, bardzo źle się to ogląda, dlatego że u mnie World of Warcraft w standardowej rozdzielczości działa w 40 klatkach na sekundę. O Boże, a jak uruchomiłem na Discordzie stream, miałem 10 klatek na sekundę, a jak ktoś nie wiedział, no to klatki na sekundę to jest coś takiego, że po prostu obraz jest wyświetlany w klatkach, jakbyśmy mieli album ze zdjęciami i każda rzecz, która się dzieje, to jest jakby jedna klatka na sekundę i w momencie, jak tych klatek jest mało, no to niestety ten obraz jest kiepski, a niestety World of Warcraft Retail nie wspiera DLS-a, czyli takiej technologii, która sprawia, że jeżeli mamy mało klatek na sekundę, no to jakość obrazu w tym momencie w sztuczną inteligencję jest poprawiana. Więc taka informacja dla osób niewidomych, którzy by chcieli World of Warcraft streamować, no sprawdzajcie, ile macie tych klatek. Jeżeli jest 60 klatek albo 120 klatek, jak najbardziej można streamować. 32 klatek, no nie polecam. Jak gramy sobie dla siebie, dla osób niewidomych, no to klatki nas nie obchodzą, ale jeżeli obchodzą nas osoby widzące, którym chcemy pokazać, jak gramy, no to w tym momencie warto, jeżeli te klatki na sekundę są małe, tą rozdzielczość trochę zmniejszyć. No osoba będzie wtedy widząca miała mniej wyraźny obraz, no bo ta rozdzielczość ekranu, no, jeżeli zmniejszymy rozdzielczość ekranu, to zmniejszy nam się obraz na tyle, że nie będzie dociągany do krawędzi naszego ekranu, naszego monitora, ale zwiększy nam to wydajność i osoba widząca wtedy będzie ten obraz widziała szybciej, będzie się pokazywał. To taka po prostu informacja dla tych, którzy by chcieli tutaj postreamować, bo może ktoś tutaj też by chciał pokazać. Ja to na przykładzie WoWa mówię, bo WoW jest bardzo kiepsko zoptymalizowany. W ogóle czytałem o tym, że nawet na dobrych kartach

0: graficznych jest z tym problem. No także sprawdzajcie, jest do tego komenda odpowiednia, teraz nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, natomiast można sprawdzić ile jest klatek na sekundę. 60 klatek na sekundę to jest taki akceptowalne minimum. Także taka rada.
1: To dobrze wiedzieć dla tych wszystkich, którzy chcieliby streamować gdzieś tam w sieci. Okej, okay, Patryku.
0: Osobą widząc. Mm-hmm.
1: No tak, oczywiście. Okej, okay, Patryku, to coś jeszcze?
0: I taki Mortal Kombat w ogóle, jeżeli a propos Mortal Kombat, tutaj mówimy, są osoby nawet niewidome, które by chciały sobie pograć z innymi osobami, to wyżej 64 klatek gra wam będzie krzyczeć nie ma 64 klatek, no to w multiplayerze będziesz mieć problem i faktycznie tutaj grałem z koleżanką kiedyś, grałem sobie z koleżanką Kariną Machałą, pozdrowienia dla Kariny, właśnie i stwierdziłem, dlaczego tak kiepsko i źle to w ogóle idzie, dlaczego to tak wszystko wolno w ogóle działa, jakby ona w ogóle wolno grała, nie, ona wcale wolno nie grała. Tylko ja miałem włączone 32 klatki na sekundę, a tryb multiplayer zaleca 64 klatki. Zresztą moja karta graficzna w Mortal Kombat nie jest w stanie wyciągnąć więcej niż te 64. Więc musimy ustawić, żeby tych klatek było 64 FPS, 64 klatki na sekundę. I wtedy bez problemu multiplayer działa. Także też ma to znaczenie. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, ale ma.
1: No dobrze. To w takim razie, Patryku, to dzięki za te informacje. Myślę, że się przydadzą, przynajmniej co niektórym naszym słuchaczom. Jak rozumiem, tyle.
0: Tak, to wszystko.
1: Okej, okay. To dobrej nocy w takim razie. Dzięki za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie. A teraz zajrzę do wypowiedzi naszego słuchacza Łukasza. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko przeczytać, bo Łukasz wysłał wiadomości na WhatsAppa i to są wiadomości tekstowe. Ja mam dla was taką serdeczną prośbę. Wysyłajcie tekstowe wiadomości do komentarzy na Facebooka, na YouTube'a albo na kontakt.tyflopodcast.net, jeżeli nie korzystacie z tych społecznościówek, bo z tego WhatsAppa webowego to mi się to tak średnio czyta, ale spróbuję. A tu Łukasz napisał całkiem sporo i myślę, że wartościowych rzeczy. Cześć, witajcie. Czas na małą recenzję przemysłowej wiosny 2024. Tak brzmi oficjalna nazwa targów obróbki metali w Kielcach. Chłopcy, przemysłowcy dali z siebie wszystko, żebym poznał dużo nowego. Niektóre wynalazki widziałem pierwszy raz w życiu, na przykład przenośnik magnetyczny. Jak to jest, że śruby czy nakrętki przesuwają się po blaszanej płycie, która sama jest nieruchoma? Zasada jest dość prosta. Pod blachą porusza się łańcuch zbudowany z magnesów neodymowych. Jest napędzany przez silnik i przekładnie i dzięki działaniu pola magnetycznego metalowe elementy mogą się przesuwać. Następna wiadomość. Tokarki, frezarki, elektrodrążarki. Co to jest? Prasy krawędziowe, roboty przemysłowe, pięknie pokazane i otłumaczone. Na jednej z tokarek udało mi się popracować. Gadająca pięcioosiowa frezarka od japońskiego Mazaka zaliczona. Tylko, że programiści, którzy pisali tego gadacza, chyba musieli chlapnąć solidną szklanicę sake. Program Voice Advisor czyta wszystkie funkcje, ale nie czyta najważniejszego, czyli tych cyferek na danej osi oznaczających posuw narzędzia. A więc do wpisania wymiarów jest potrzebna pomoc osoby widzącej. Ja podejrzewam, że to jest dlatego, że ktoś zastosował sample, a tam nie ma czytnika ekranu, tylko wszystko bazuje na samplach, a być może zapomniał dograć tych cyferek. Maszyna ma sterowanie dotykowo-klawiszowe, posiada też funkcję powiększenia liter i kontrastu, więc słabowidzący mogą na niej pracować, co się bardzo chwali. Kolejna wiadomość. Ciekawym rozwiązaniem było połączenie prasy krawędziowej z robotem współpracującym z ludźmi. Robot taki, w przeciwieństwie do tradycyjnych, nie jest ogrodzony klatką. Ma czujniki sygnalizujące ruch i podczas pracy śmiało można go dotykać. Uwagę przykuł też ogromny robot spawalniczy, działający z dwiema spawarkami i oczywiście grupka wspaniałych ludzi, którzy go bardzo dokładnie pokazali. Wydruki 3D z betonu też pięknie otłumaczone i powstało kolejne marzenie, czyli wycieczka do tej fabryki, a to niedaleko, bo firma jest w Kielcach. Bardzo mnie ciekawi, jak taka ogromna drukarka powstaje i jak działa. Ale niekwestionowaną królową tegorocznych targów była technologia laserowa w przeróżnych postaciach. Od wycinarek do blach, gdzie niektóre miały długość nawet 15 metrów, poprzez lasery do cięcia rur i profili i wycinania w nich przeróżnych otworów, aż po drukarkę 3D drukującą ze sproszkowanych stopów metali. Można na niej drukować nawet drobne części rakiet i samolotów. Drukarkę można było dokładnie podotykać. Ona nie pracowała z oczywistych względów, ponieważ sproszkowany metal jest bardzo drogi. Niesamowitą ciekawość wzbudziły lasery do czyszczenia różnych materiałów, drewno, cegła, a przede wszystkim konstrukcje stalowe. A na koniec maszyna, na której powstała najpiękniejsza pamiątka z wczasów o imieniu Asia. To znakowarka laserowa do wypalania różnych napisów na metalu. Nic dziwnego, że sprzęt był oblegany przez gromadki młodych ludzi i każdy chciał mieć jakiś śmieszny napis na laserowo wyciętym z blachy wielkanocnym zającu. Operatorzy bardzo dokładnie pokazali tę maszynę i okazało się, że nie tylko wypala na płaskich powierzchniach, ale umie też wypalać na powierzchniach przestrzennych, wypukłych i skośnych. Sami zapytali, czy macie coś metalowego o skomplikowanym kształcie, to pokażemy, jak zrobić takie imię od zera pomysłu do przemysłu. I zaczęła się przygoda. Wybór padł na moją własnej roboty słuchawkę. Na początek suwmiarka w dłoń i dokładne zmierzenie. Potem wpisanie wymiarów w komputer, następnie zeskanowanie całości. Operator miał zdjęcie i wymiary w komputerze, wpisał imię Asia i zaprogramował przejazd głowicy, a następnie zapisz. Zwymiarowanie i napisanie tego programu trwało około 5 minut, a teraz wkładamy słuchawkę, zamykamy maszynę i wciskamy start. 3 sekundy i po wszystkim. Program jest w pamięci, więc wyjmujemy następną słuchawę z plecaka, podkładamy pod głowicę, zamknięcie, wciskamy start i potem wyjmujemy, no i tak to działa na skalę przemysłową. Takie znakowarki mogą współpracować z robotami, które same będą wkładać i wyciągać dany element, tak jak przy wtryskarkach do plastiku. I cóż my tu mamy jeszcze dalej, bo to nie wszystko. Imię jest zrobione bardzo dyskretnie, więc nie rzuca się w oczy. Idzie wymacać paznokciem chropowatą fakturę. Okej, tu mamy tę samą wiadomość, ale jeszcze mamy więcej. Ale to nie wszystko. Są programy przetwarzające czarnodruk na pismo Braille'a i lasery mogą śmiało wypalać brajlowskie napisy na tekturze lub plastiku. Widzicie słynne kropki na lekach? To jest właśnie ta technologia. Czy mamy jeszcze jakąś wiadomość, bo teraz mi się wyświetlają podwójnie. Jak coś pomyliłem lub nieprecyzyjnie opisałem, to wybaczcie. A podsumowując, było to najwspanialsze przywitanie wiosny w moim życiu i jak macie pytania związane z technologiami przemysłowymi, to dawajcie śmiało, chętnie odpowiem. Pozdrawiam. I my cię też, Łukaszu, bardzo serdecznie pozdrawiamy i ja to powtórzę któryś raz. Gratuluję pasji, bo naprawdę jest nietypowa.
2: Ja nie powiem, że się kiedyś chyba zastanawiałem, jak się takie wydruki na tekturze w Braille'u wykonuje właśnie, więc przy okazji czego się dowiedziałem też.
3: No dobrze, to co? Przechodzimy do naszych standardowych maratonów newsowych. To co, najpierw drobne newsy, okay. A potem gry?
2: Możemy tak zrobić. W takim razie, jeśli chodzi o drobne newsy ze świata technologii, które muszę sobie znaleźć, ale chyba Android był pierwszy. Tak, Android, bo rozpoczyna się kolejna faza beta testów Androida. Tym razem jest to jest to Android w wersji 15. Pojawiła się jego pierwsza wersja deweloperska, która, jeśli chodzi o sam system, no to przynosi generalnie takie gdzieś wewnętrzne zmiany. Natomiast znalazły się tam takie ciekawe zmiany też związane z dostępnością. Jedną z tych zmian zauważył taki człowiek, który no, dużo pisze o nowościach w Androidzie, zanim one się publicznie pojawią, pan Michal Raman, który chyba dla firmy Google jakiś czas zresztą pracował. I zwrócił uwagę na jedną rzecz, która myślę wiele osób ucieszy. To było coś, za co Android był dosyć długo krytykowany. A mianowicie tutaj mówimy o obsłudze monitorów brajlowskich przez TalkBacka, które działają w standardzie HID, o którym już wspominaliśmy i zresztą zaraz powiemy znowu, zarówno po USB i po Bluetooth. Bo no, iOS to już potrafił praktycznie od początku, więc na przykład te nowe monitory HumanWare'a, czy Mantisy, czy te nowe Brilianty właśnie na tym standardzie działają, czy chyba Orbity też, one chyba też takie wsparcie mają, a teraz nie przypomnę sobie. Na pewno HumanWare i nowy monitor Himsa, o którym jeszcze no, też za chwilę powiem więcej znów. Natomiast w nowym TalkBacku, który dostał zintegrowaną usługę Braille'a, bo wcześniej do tego była osobna usługa dostępnościowa BrailleBack, teraz to jest wszystko z TalkBackiem zintegrowane. Mimo to, że sama obsługa Braille'a jest faktycznie lepsza, no to monitory właśnie te nowe w standardzie HID były obsługiwane tylko po porcie USB, co było dosyć dużym problemem. Na początku chyba nawet nie były wspierane w ogóle, później właśnie przyszło wsparcie po USB, co no, dla wielu osób było problemem. No jeśli ktoś bardzo intensywnie korzysta z Braille'a, a ma właśnie taki nowy monitor, no to to był duży problem. Jonathan Mosen na to zwracał uwagę. Wiem, że tam miał różne perypetie ze wsparciem technicznym Google, które no, nie chciało, nie mogło mu odpowiednio odpowiedzi udzieli, tam chyba ludzie nie wiedzieli dokładnie, o czym on mówi. Finalnie udało się dostać do ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią. Chyba nawet wsparcie HumanWare'a tutaj pomogło, no bo z Googlem współpracują. Okazało się, że sterowniki Bluetooth w jądrze Androida po prostu nie były w stanie tego obsłużyć. Tam były potrzebne zmiany właśnie głębiej w systemie, żeby to zaimplementować. No i w końcu przy okazji Androida 15 do tych zmian doszło i teraz już te wszystkie monitory z TalkBackiem działają zarówno właśnie po USB, jak i po Bluetoothie, więc jeśli macie właśnie jeden z tych nowych monitorów, macie telefon z Androidem, a pozastanawiacie się, żeby kupić telefon z Androidem i to jest dla was ważna dziś kwestia, no to warto się zastanowić nad telefonem, który no pewnie Android 15 wyjdzie za jakiś czas, więc no żeby taką aktualizację dostał lub za jakiś czas po prostu szukacie takiego telefonu, który takiego Androida ma. A to nie jest zresztą jedyna nowość, bo okazało się, że pojawiła się jeszcze jedna, myślę, dosyć istotna nowość. Coś, co już zostało zgłoszone przez osoby niewidome, tutaj przez pana Stevena Clarka, który też zwrócił uwagę na portalu Threads, co ciekawe, więc no i jesteś niewidomi z tego portalu też korzystają, że to, o co prosił firmę Google, zostało dodane do Androida 15. A mianowicie pomoc TalkBacka przy odblokowaniu telefonu odciskiem palca. No i tutaj pewnie zaraz pojawią się pytanie, no ale jaka pomoc? To jest, wydaje się, łatwe i oczywiste. No, generalnie tak. Natomiast dużo telefonów z Androidem ma te czytniki linii papilarnych pod ekranem na przykład i to są miejsca, których no, musimy się nauczyć na pamięć i one nie są zawsze bardzo fajnie wyczuwalne, więc tam faktycznie to jest coś, czego musimy się nauczyć. I kiedy dodajemy taki odcisk palca pierwszy raz, no to telefon nas instruował, przynajmniej mówił nam, czy faktycznie nasz cały palec było widać. I mówił nam na przykład, że ten czytnik jest w prawo, musimy się przenieść trochę w prawo, trochę wyżej, niżej. No i podczas skanowania tego odcisku po raz pierwszy mieliśmy właśnie takie dodatkowe komunikaty, dodatkowe dźwięki, no i informacje o postępie tego skanowania. Natomiast kiedy już ten odcisk dodaliśmy i ten telefon odlokowujemy, no to nie mieliśmy już takich informacji żadnych, a jeśli właśnie mieliśmy taki telefon, gdzie ten czytnik był mało tak niewyczuwalny fajnie, no to po prostu takie odblokowanie, zwłaszcza na początku, na pewno zajęłoby nam więcej czasu. To zostało zmienione właśnie w Androidzie 15. I nawet podczas odblokowania telefonu Talkback po prostu będzie nam mówił, jeśli położymy palec w takim miejscu, że on jest po prostu za daleko od tego czujnika. Czynnika nawet. Po prostu będziemy informowani, to zresztą mamy też filmik, który to demonstruje. Jeśli w złym miejscu położymy palec, no to Talkback nas poinformuje, że ten czytnik jest trochę po prawej. Musimy przenieść się trochę w prawo czy w górę i tak dalej. Nawet jeśli po prostu robimy to na ekranie blokady, a kiedy położymy palec w dobrym miejscu, no to nam po prostu powie, że dotknęliśmy czytnika, urządzenie zostało odblokowane, też na to są dźwięki. No więc myślę, że to jest coś, co na pewno ucieszy osoby, które rozpoczynają dopiero przygodę ze swoim telefonem i faktycznie mają ten czytnik w takim miejscu, gdzie no, trudno jest go wyczuć i no i to myślę, że może być całkiem przydatna funkcja z tego powodu. No i następna informacja, tym razem już nie związana z Androidem, natomiast wracamy do tematu, o którym już mówiliśmy wcześniej, mianowicie do nowego monitora od firmy HIMSS, czy właściwie Selvas Healthcare, bo oni też tak się nazywają, trudno mi powiedzieć, czy to po prostu marka, która została jakoś przejęta, bo widzę te dwie nazwy naprzemiennie, więc no akurat tutaj w tym przypadku właśnie była stosowana ta druga nazwa, właśnie Selvas Healthcare. Mianowicie mówimy tutaj o nowym monitorze Braille eMotion, o którym już wspominaliśmy, bo pojawił się najpierw właśnie na stronie HIMSS międzynarodowej, później u naszego dystrybutora, czyli firmy ECE, gdzie dostaliśmy więcej informacji, no a teraz w podcaście brytyjskiego dystrybutora, czyli firmy Sight & Sound Technologies, pojawiła się pani Jenny Axler, którą możecie kojarzyć, no bo ona jest gdzieś międzynarodową osobą, która dziś przedstawia produkty firmy HIMSS, czy właśnie Selvas Healthcare, no na różnych targach i rozmawia z dystrybutorami i właśnie w podcaście Sight & Sound powiedziała trochę więcej o tym monitorze. No wiele informacji zostało powielone, jakie aplikacje będą dostępne, więc myślę, że do tego nie będziemy wracać, bo o tym już mówiliśmy. Natomiast dowiedzieliśmy się kilka jeszcze ciekawych rzeczy. Na przykład wspominałem wtedy, że no to urządzenie też ma całkiem fajną obsługę dźwięku, bo mamy głośniki stereo, mamy gniazdo słuchawkowe, mamy mikrofony stereo, no i oczywiście ma funkcję Bluetooth i zastanawiałem się, czy nie będzie w stanie, podobnie jak Sense Player, który też możemy połączyć na przykład z naszym iPhone'em, czy komputerem, czy innymi urządzeniami po Bluetoothie, no to urządzenie jest w stanie działać jako głośnik i okazuje się, że faktycznie Braille eMotion też będzie coś takiego potrafić. Czyli jeśli pracujemy z naszym komputerem na przykład, nasz komputer gdzieś sobie stoi na biurku, a my sobie z tą linijką siedzimy na kanapie czy na łóżku i pracujemy z tym komputerem, no to oprócz tego, że no, ona będzie nam działać jako linijka Braille'owska, no to możemy też poprosić, żeby działała nam jako głośnik czy słuchawki. No i wtedy dźwięk z naszego komputera też po łączu Bluetooth jest wysyłany na urządzenie Braille eMotion, no i wtedy cały ten dźwięk słyszymy, możemy sobie podpiąć słuchawki. Tutaj przypominam, że mamy jacka, więc no jeśli mamy nowego iPhone'a, które takiego wejścia nie ma, a akurat potrzebujemy podłączyć takie tradycyjne słuchawki, nie mamy przejściówki z tego czy innego powodu, no to mamy poniekąd takie obejście, w jaki sposób moglibyśmy sobie w ten sposób takie łącze stworzyć, no ale generalnie to wydaje mi się jest całkiem faktycznie no, przydatna funkcja właśnie w takich sytuacjach. Siedzimy gdzieś dalej od komputera, pracujemy z nim, słuchamy może muzyki albo nawet jesteśmy na jakiejś rozmowie na Zoomie czy innej aplikacji tego typu, no to możemy sobie dźwięk z naszego komputera też do tego urządzenia przekierować. Nie wiem, czy mikrofon też, natomiast no, Sense Player potrafił też mikrofon wysyłać i mogliśmy w ten sposób prowadzić rozmowy, więc wcale się nie zdziwię, jeśli w tym przypadku to też będzie możliwe, no bo przecież wiemy, że Braille eMotion też ma dobre mikrofony, tym się producent zresztą chwalił wiele razy. Czego dowiedzieliśmy się jeszcze? No jeśli chodzi o układ urządzenia, no to jedna taka mała zmiana, która wiele osób myślę ucieszy, bo przynajmniej tutaj tak pani Jenny powiedziała, trochę osób o to prosiło, umieszczenie spacji się zmieniło. bo na monitorach wielu firm, na przykład w monitorach Humanware czy na Focusach, spacja znajduje się pod linijką brajlowską, to znaczy no, mamy ten ośmiopunkt nad komórkami brajlowskimi, później mamy samą linijkę i później mamy spację, dzięki czemu gdzieś te kciuki możemy sobie fajnie ułożyć właśnie w wygodnym miejscu. Natomiast na urządzeniach HIMS ta spacja była bezpośrednio pod klawiaturą, ale nad linijką, przez co te no, ułożenie tych palców było troszeczkę inne. Nie wszystkim to pasowało. Dużo ludzi prosiło, żeby jednak spacja na ich urządzeniach była w innym miejscu. No i w przypadku Braille Emotion właśnie to zostało zrobione. I podobnie jak z urządzeniami innych firm, klawisz spacji został przeniesiony pod linijkę brajlowską, a nie nad, tak jak to było wcześniej. I na koniec jeszcze dowiedzieliśmy się, że faktycznie urządzenie będzie wspierało ten właśnie nowy standard HID, o którym wspominałem przed chwilą, ale co ciekawe, będzie też można przełączyć się na tryb starego sterownika, no bo przecież monitory HIMS już są na rynku od kilkunastu lat, więc będziemy mogli zdecydować, czy urządzenie ma się z komputerami łączyć właśnie w standardzie HID, tym nowym, co jest przydatne na przykład w, no właśnie w przypadku iPhone'ów na przykład, czy Maców, no bo one fajnie ten standard wspierają, lub używając tego starszego, pierwszego protokołu, który stworzyła ta firma, no i to się przydaje w przypadku, no na przykład Androidów starszych, czy czytników ekranu na Windowsie, między innymi JOSa, który bardzo fajnie działa z tym oryginalnym sterownikiem. I tutaj przy okazji pani Jenny Axter powiedziała, że ten sterownik dla obsługi monitorów HIMS z JOS-em został zaktualizowany i zmieniła się na przykład zestaw skrótów klawiszowych, który dostarcza firma z tymi monitorami, w taki sposób, żeby te skróty po prostu były z JOS-em bardziej intuicyjne, a mianowicie w taki sposób, żeby były identyczne do tych skrótów stosowanych na notatnikach Braille Sense. Więc jeśli często przeskakujemy między pracą z komputerem z JOS-em, z monitorem brajlowskim, a pracę na Braille Sense, no to skróty takie jak na przykład tutaj było podane przykład wyciszania syntezatora mowy, włączenie, wyłączenie, wyciszenie, no to te skróty teraz będą identyczne do tych używanych na Braille Sense, więc po prostu przeskakiwanie między tymi urządzeniami powinno być bardziej intuicyjne, bo będziemy musieli nauczyć się tylko jednego zestawu skrótów klawiszowych, który nam po prostu będzie działał wszędzie.
1: To Piotrze, to skoro no, ten segment brajlowski mamy za sobą, to może odbierzmy teraz telefon, bo mamy kolejnego słuchacza na linii, zanim przejdziemy dalej. I Bartek jest z nami tym razem. Dobry wieczór, Bartku.
4: No witam was bardzo serdecznie w ten środowy wieczór. Ja do was króciutko dzwonię, bo tutaj pierwsza sprawa, o którą chciałem dopytać tylko, bo ten temat był dzisiaj poruszany a propos tych dodatków do NVDA, które można aktualizować, można powiedzieć, mnogo. A Piotrze, moje pytanie tylko brzmi, bo mówiłeś, że skrót Ctrl A, czyli zaznacz wszystko, nie działa, a na przykład Kontrol ze strzałkami, żeby zaznaczyć poszczególne dodatki. Czy ta kombinacja by działała?
2: Powinna, natomiast ja to mogę nawet szybko sprawdzić i zaraz ci powiem.
4: Bo właśnie tak z ciekawości tutaj, że na przykład chcemy zaktualizować piąty i na przykład siódmy dodatek. Oczywiście tak z ciekawości. Czy dałoby radę na przykład tylko poszczególne dodatki zaznaczyć?
2: Już sprawdziłem, tak, kontrol strzałki też działają, także możemy trzymając kontrol chodzić strzałkami góra-dół po tej liście i spacją przełączamy, czy...
4: Okej, okay, i oczywiście tu spacją, no to jest oczywiste, jak tutaj po liście się poruszamy standardowo we folderze.
2: Mówię, to powiedziałem tylko dla tych, którzy może nie wiedzieli, że taka możliwość jest, no to też działa.
4: Okej, okay. I takie moje drugie pytanie a propos Lazarillo, ale na Blindshell Classic 2, bo zalogowałem się mailem, de facto tam chyba jeszcze, jeżeli logujemy się mailem, to jest potrzebna ta weryfikacja, prawda? I jakiś link powinien wtedy nam na tego maila przyjść, żeby jakby potwierdzić to logowanie, bo w aplikacji wyświetlała mi się pozycja, że mail nie jest zidentyfikowany, czy niepotwierdzony. I zajrzałem na pocztę, ale żadna wiadomość z takim acz owym potwierdzeniem nie przyszła. I teraz właśnie się zastanawiam...
1: A może w spamie gdzieś siedzi?
4: No właśnie, przejrzałem tutaj wszystkie dostępne skrzynki i nic niestety nie przyszło, ale najciekawsze jest to, że próbowałem wylogować się, mimo tego, że ten mail nie był zweryfikowany i opcja wyloguj jak najbardziej była dostępna, jednakże po ponownym wejściu w aplikację on nam pokazywał, jakby cały czas był zalogowany.
1: No ja nie używam LineShella i chyba z nas to nikt nie używa,
4: no
1: więc...
4: tutaj właśnie wiem, że takie to dość skomplikowane
1: pytanie.
4: Więc
1: może ktoś z naszych słuchaczy będzie w stanie pomóc, jeżeli bo, tak to zapraszamy do kontaktu.
4: Bo po każdym ponownym odpaleniu de facto jakby coś przychodziło, bo ta osoba chyba ma skonfigurowanego maila chyba w LineShellu, ale tutaj nie dam głowy uciąć. Ale jak sprawdzałem na komputerze skrzynkę, to właśnie żadnej takiej ala wiadomości nie było, więc się zastanawiam, czy to właśnie ta weryfikacja przychodziła za każdym odpaleniem Lazarillo, czy po prostu to nie wiem, czy jakaś informacja właśnie, że mail nie został zweryfikowany, dlatego nie można z niej korzystać. Więc może jeżeli tutaj ktoś ze słuchaczy ewentualnie będzie miał jakąś sugestię, albo właśnie jak zaradzić temu, żeby się... pomyślnie wylogować, że po ponownym wejściu będzie, że zaloguj się, aby korzystać z Lazarillo, żeby po prostu można było to pomyślnie tą operację przeprowadzić, to będę wdzięczny. No i dobrze, i nie zabieram czasu antenowego, bo jeszcze chyba przed nami będzie ta informacja a propos tej kostki do gry udźwiękowanej, więc sam jestem ciekaw, co to będzie. Także przechodzę dalej do słuchania i dzięki serdecznie, że chociaż tutaj mogą się tego dowiedzieć od was. Dzięki serdecznie.
1: Dzięki bardzo za telefon. Do usłyszenia.
2: Pozdrawiamy.
4: Do usłyszenia. Pozdrawiam.
1: Pa, pa. I tak skoro jeszcze zrobiliśmy sobie taką przerwę, to zróbmy sobie ją jeszcze odrobinkę dłuższą. Piotr sobie odpocznie, a my posłuchamy wiadomości, które do nas spływają, bo spływają. Cały czas do nas wysyłacie wiadomości. Teraz mamy na przykład wiadomość od Rafała.
5: No tak. Dobry wieczór.
6: Wyślij przycisk.
5: Po tej stronie Rafał. Mam pytanko takie. Jak się włączy w iPhone'ie tryb nie przeszkadzać? To jak to zrobić, żeby jako osoba będzie próbowała się zadzwonić? Żeby był cały czas powiadomienia wyciszone. No. Bo o co chodzi? Bo co się dzieje, jak jest ten tryb włączony nie przeszkadzać? To, że za drugi, jak osoba dzwoni dwa razy pod rząd, to za drugim razem już normalnie dzwoni. Już normalnie telefon zachowuje się, jakby nie było tego drugi, nie przeszkadzać. Za pierwszym razem, tak? A jak zadzwoni już za drugim razem ta osoba, no to już dzwoni normalnie. No i chodzi o to, żeby cały czas był ten, nie przeszkadzać, czy zadzwoni raz, czy dwa, czy 10 razy, tak? Niezależnie od tego. No, to tyle. Dziękuję. Słucham dalej.
6: Wyślij przycisk.
1: Piotrze, czy ty pamiętasz? Bo to w ustawieniach gdzieś można było zmienić.
2: Tak, to jest ustawienia, to jest w ustawieniach trybów skupienia. Możemy coś spróbować szybko znaleźć. Sobie wejdziemy. No właśnie, na tryb nie przeszkadzać.
7: Włącz powiadomienia o wybranych osób i wybranych zaznaczone. Osoby, Bejuża, Babcia,
2: grupa,
7: aplikacja, opcje, przycisk. Okej. Wybierz ekran, wybierz tak, utwórz ten tryb, skupasz, 26, dodaj filtr, możesz dostosować działanie, dodaj filtr, przycisk, dodaj filtr,
2: przycisk. Aha, no to trzeba wejść połączenia.
7: Powiadomienia o wybranych, włącz powiadomienia, nagłówek, powiadomienia, zaznaczone. Osoby, aplikacje, opcje, dostosuj ekrany, wybierz, opcje, przycisk.
2: Chyba w opcje.
7: Na ekranie bloka wyciszone powiat, ukryj plakietki, ikony aplikacji na stroj, wyciszaj powiadomienie. Połączenia przychodzącej powiadomienia będą wyciszane niezależnie od stanu, wygląd, nagłówek, przycisk, ekran.
2: Nie, kurczę, gdzieś to było właśnie w ustawieniach tych trybów skupienia, na pewno. No teraz nie mogę tego znaleźć na szybko, natomiast to na pewno dziś będzie właśnie w ustawieniach trybu skupienia. Wchodzimy sobie no właśnie
1: tak,
2: tryb
1: bo dokładnie,
2: skupienia,
1: bo dokładnie tak, tak, bo dokładnie tak zachowuje się to, jak Rafale mówisz. Są dwie opcje. Jest opcja, która właśnie na to pozwala i jest opcja, która na to nie pozwala. Jak Piotr będzie dalej przedstawiał swoje informacje, ja spróbuję na szybko też przejrzeć te opcje i może coś się uda odnaleźć, żeby ci pomóc. Jeszcze mamy jedną wiadomość, tym razem mamy wiadomość od Mileny. No to posłuchajmy.
8: Nagrywanie Witajcie, mam do Was pytanie. Do osób, które używają TOS-a, może ktoś z Was używa, a jak nie, no to może ktoś ze słuchaczy będzie wiedział. Ostatnio nie mogę się połączyć zdalnie przez GoStandem. Bo na przykład jak chcę uzyskać ten kod dostępu, daję uzyskaj kod, no to jest czas, że uzyskaj kod, jakby ten przycisk nie zmienia się, nie mam tego kodu, żeby komuś go podać. I tak samo jak ktoś mi ten kod podaje, no to jak go wklepię i tam daję, żeby się wiadomo połączyło, to okienko, w którym się wpisuje ten kod i się tam łączy, to w ogóle nie znika. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Czy macie pomysł, co może być tego przyczyną?
6: Wielkie P. No, wyślij.
1: No mi to wygląda po prostu na jakąś awarię tego serwera GoStandemowego, aczkolwiek byłoby to o tyle dziwne, że raczej jeżeli to by było to, no to podejrzewam, że wiele osób zgłaszałoby ten problem. Ewentualnie może masz jakąś starszą wersję DOS-a i coś zostało w nowszych zmienione i po prostu...
2: No, natomiast jakoś wątpię, żeby Vispero tak wyłączyło tą obsługę.
1: Bo to, tak wygląda, bo to tak wygląda, jakby było to po prostu no, gdzieś blokowane i nie można było się połączyć do tego serwera, który jest odpowiedzialny za te połączenia pośredniczące w sesjach. Ewentualnie może coś blokuje albo twój operator z jakiegoś powodu dziwnego, nie wiem, nie umiem jakby wpaść na to dlaczego, albo może na przykład jakaś zapora na twoim komputerze może coś gdzieś blokuje. Warto by było przejrzeć aplikacje, które mają zezwolone połączenia wychodzące i czy tam przypadkiem gdzieś coś nie jest zablokowane. No to są takie podpowiedzi na szybko, bo nic innego więcej do głowy mi nie przychodzi. Tak, nie, Piotrze, to nic. Kontynuuj.
2: Dobrze, no to jeszcze zanim przejdziemy do tematu gier, to jeszcze z takich drobnych nowości mamy informacje dla tych, którzy korzystają ze strony Eleven Labs, która ostatnio się zmieniła, zmienił się jej wygląd. No, który przy okazji gdzieś przynosi nowe funkcje, no bo na przykład można sobie odsłuchiwać próbę głosów, zanim wybierzemy jakiś głos, natomiast ten nowy interfejs powoduje problemy dostępności. Jak duże, to już zależy od czytnika ekranu, z jakiego korzystamy. Z NVDA jest najlepiej, ponoć wcześniej niektórzy też muszą korzystać z nawigacji obiektowej. Z czasem jest trochę gorzej. Z voiceoverem to jest po prostu tragicznie, bo na przykład kiedy otworzymy sobie menu wyboru głosu, no to ta strona po prostu znika całkowicie, więc no ludzie na Macach w ogóle mają z tym duże problemy. Ten nowy interfejs niestety faktycznie ma problemy dostępnościowe i firma o tym wie, natomiast jeszcze nie była w stanie tego poprawić, ale jeśli napiszemy do wsparcia technicznego, to już zrobiło kilka osób i właśnie jedna z tych osób napisała o tym na Macedonii. Jeśli napiszemy do nich do wsparcia technicznego, wytłumaczymy, że korzystamy z czytnika ekranu, no to są nam w stanie na chwilę przynajmniej przywrócić ten stary wygląd, który no, powinien być dla nas bardziej dostępny do czasu, kiedy oni się z tym uporają i poprawią dostępność tego nowego interfejsu. No myślę, że no fajnie, byłoby jeszcze lepiej, gdyby ten nowy interfejs też był fajniej dostępny. No, usługa jest świetna, z dostępnością faktycznie tych niektórych funkcji jest różnie, bo też na przykład ten generator dźwięków też mógłby działać lepiej, to przyciski odtwarzania, pobierania są tylko widoczne jako klikalne elementy, tam faktycznie są rzeczy, które mogłyby działać lepiej, zwłaszcza, że no, usługa jest popularna wśród osób niewidomych. Miejmy nadzieję, że faktycznie jakieś zmiany zostaną wprowadzone. No trochę osób faktycznie z tego korzysta, więc no, mam tutaj nadzieję, że faktycznie jakieś poprawki się pojawią. No a na ten moment, jeśli potrzebujecie tej usługi do pracy, no, korzystacie z niej i ten nowy interfejs wam powoduje duże problemy, no to wystarczy do wsparcia technicznego napisać i problem w ten sposób zostanie na ten moment rozwiązany, dopóki faktycznie ten interfejs nie stanie się bardziej dostępny. No i teraz możemy przejść do tematu gier. Tutaj też mamy...
1: To zanim, wiesz co, bo no. mamy kolejne połączenie, mamy telefon, a ja w międzyczasie znalazłem opcję, gdzie można te powtórne połączenia wyłączyć. To po prostu wchodzimy w dany tryb, jeżeli chodzi o ustawienia, czyli to będzie w dany tryb skupienia, to tryb nie przeszkadzać zazwyczaj i wchodzimy sobie wtedy do... pod przycisk osoby. Następnie mamy tutaj coś takiego, to się nazywa pozwalaj na powtórne połączenia. I ten przełącznik pozwalaj na powtórne połączenia po prostu trzeba odznaczyć i w tym momencie już nie powinno być tak, że ktoś do nas będzie mógł się dodzwonić. Aczkolwiek tak z mojego doświadczenia to na przykład jak mamy odblokowany ekran albo czasem jak ktoś bardzo uparcie się do nas próbuje dodzwonić, to i tak to przepuści, i tak to przepuści z jakiegoś powodu dziwnego. Czasem tak po prostu jest. Tymczasem jeszcze Bartek raz się do nas dodzwonił. Dobry wieczór, Bartku.
9: No witam jeszcze raz, ale chyba de facto mógłbym od razu się rozłączyć, bo Michale mnie uprzedziłeś, jeżeli chodzi o ten tryb czuwania, bo właśnie też dokładnie nie zrozumiałem, o czym Rafał mówił, ale w międzyczasie też sprawdziłem i dokładnie trafiłem na to samo, co ty.
1: Tak, tak, to jest ta opcja.
9: I właśnie chciałem tutaj Rafała nakierować, ale mnie ubiegłeś, także... Dzięki ci serdeczne wtedy.
1: Okay.
9: Też za tą informację. I teraz już definitywnie do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. No to Piotrze, dawaj, gry.
2: Tak, co się dzieje w grach? No, zapowiedzieliśmy, że będzie Mortal Kombat i jest, no bo też wczoraj pojawiła się duża aktualizacja, zresztą w tym samym dniu, co duża aktualizacja Hearthstone'a, o której za chwilę. Natomiast co się w niej zmieniło? No, jak zwykle, jak co miesiąc mamy nowe postacie, które dochodzą do tego i przepustki sezonowej, czyli Combat Packa. Tym razem postacią, która została dodana, jest Ermac, czyli postać, która no już w uniwersum Mortal Kombata jest od chyba części trzeciej albo drugiej. Także no, postać znana fanom tej serii. Poza tym oczywiście nowy sezon inwazji się rozpoczął. Tym razem jest to sezon burz, wcześniej to był sezon łowców, no teraz mamy sezon burz, więc tutaj takie motywy właśnie związane z błyskawicami i z postacią Raidena konkretnie, czyli właśnie boga błyskawic. No ale przy okazji dochodzi do innych zmian, jak zwykle mamy zmiany w różnych właściwościach postaci, tak zwane zmiany dotyczące balansu gry, no to takie standardowe informacje znajdziecie, link do wszystkich zmian w komentarzu zresztą, ale też mieliśmy tam notkę o poprawkach dotyczących czytnika ekranu. No, jedna informacja, która okazuje się jest bardziej rozległa i to na plus dla nas, żeby nie było, no bo tych zmian jest całkiem sporo. Po pierwsze, do ustawień dostępności, w których mieliśmy niedawno dodaną opcję zmiany głosu i głośności, doszedł jeszcze jeden z uwag, który myślę ucieszy wiele osób, zwłaszcza tych, którzy mają konsolę PlayStation, a mianowicie mamy suwak szybkości również, co no, tak jak wspomniałem, bardzo mnie ucieszyło. No bo jeśli ktoś gra na komputerze lub na Xboxie, to tam sobie prędkość możemy po prostu zmienić w ustawieniach systemu, bo tam gra korzysta z głosów wbudowanych w system. No i też mamy oczywiście w Windowsie i na Xboxie suwak prędkości. No PlayStation no, ma suwak szybkości dla czytnika ekranu, ale on nie ma wpływu na syntezę w innych aplikacjach czy grach, więc fajnie, że tutaj w Mortalu też taki suwak doszedł. Możemy sobie tą syntezę podkręcić na jaką szybkość chcemy. No i już tutaj czytanie takich rzeczy jak listy ruchów danych postaci no, działa dużo szybciej, czy naszych różnych statystyk w trybie inwazji. Tam jest dużo zawsze informacji do przeczytania. No i fajnie, że to w końcu można przyspieszyć. Pojawiła się też jeszcze jedna opcja, ale tym razem w sekcji dźwięków dodatkowych, które możemy włączyć, a mianowicie dodatkowe dźwięki do tak zwanych ruchów Fatal Blow. I to jest coś, o czym nie wiedziałem, co ciekawe, bo no to są te ruchy, które możemy wykonać, jeśli nasz przeciwnik zabierze nam ponad chyba 3/4 życia i w tym momencie możemy wykonać taki rozległy ruch, tak zwany właśnie Fatal Blow. To jest taka dosyć długa animacja, która co ciekawe też jest właśnie opatrzona audiodeskrypcją między innymi. To jest animacja, w której kamera często przenosi się do wewnątrz postaci, z którą walczymy, widać od środka, jakie obrażenia dokonujemy. Te ataki są takie dosyć skomplikowanie wyglądają, dlatego właśnie też mają audiodeskrypcję, dużo rzeczy jest w zwolnionym tempie na przykład pokazywane. Co ciekawe, podczas tej animacji pojawiają się informacje, żebyśmy naciskali różne przyciski jak najszybciej i to powoduje, że ten atak zadaje nam więcej obrażeń. Ja nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy mają miejsce. No a okazuje się, że właśnie teraz zostały dodane na to dźwięki. Jeśli sobie te dźwięki włączymy, no to w tym momencie, kiedy te komunikaty zaczną się pojawiać, no to będziemy słyszeć takie ciche pikanie. Jeśli zaczniemy przyciski naciskać w odpowiednim momencie, no to będziemy mieli inne dźwięki, też takie rosnące, które nas będą informować o tym, że faktycznie obrażenia, które zadajemy, się zwiększają, jeszcze więcej punktów obrażeń ten nasz atak zaczął wykonywać, więc jak najbardziej zmiana na plus, fajnie, że coś takiego zostało dodane. To zresztą nie jedyna zmiana na plus, bo no, gra już czytała powiedzmy 99% rzeczy w interfejsie, więc to grało już się bardzo fajnie, ale okazuje się, że tutaj autorzy znaleźli jeszcze parę rzeczy, które można było dopracować. I tak na przykład te nieszczęsne kombosy w samouczku pierwszym, które musieliśmy czytywać z internetu, generalnie cały samouczek był czytany. Oprócz tego, jakie właśnie kombosy tak zwane, czyli sekwencje ruchów mamy wykonać w takim pierwszym samouczku, który nas właśnie uczy, czym te kombosy są. One nie były jakieś skomplikowane, bo tam były powiedzmy, to były takie sekwencje składające się z dwóch, trzech przycisków, żeby nam po prostu pokazać, o co w tym chodzi. No one nie były czytane. Teraz już są, więc jesteśmy w stanie w 100% cały ten samouczek przejść sami, nie wyszukując informacji w internecie. Ponadto w trybie inwazji mamy jeszcze więcej rzeczy, o jeszcze większej ilości rzeczy jesteśmy informowani. Jeśli rozpoczniemy jakiś pojedynek, albo stoimy przed jakimś wyzwaniem, którym są tak zwane modyfikatory, a to są rzeczy, które będą pojawiać się podczas naszej walki, które mogą albo nam pomóc, albo naszemu przeciwnikowi. To mogą być takie rzeczy jak na przykład spadające jakieś gromy z nieba, jakieś pola kwasu żrzącego, które jeśli albo my, albo nasz przeciwnik wpadniemy, no to będą jakieś dodatkowe obrażenia zadane. To mogliśmy przeczytać, wchodząc do pauzy podczas pojedynku, ale teraz będziemy o nich informowani, zanim do danego wyzwania wejdziemy, więc no jeszcze szybciej. Ponadto na ekranie statystyk naszej postaci tak zwany wykres żywiołów jest czytany prawidłowo, no bo w tym trybie inwazji mamy taki trochę system kamień, papier, nożyce. Każda postać ma inny żywioł, ogień, właśnie kwas, energia, ataki fizyczne, magiczne i tak dalej. I no, te poszczególne typy są albo trochę lepsze, albo trochę gorsze przeciwko innym żywiołom. Mogliśmy sobie o tym informacje znaleźć w internecie, natomiast też mogliśmy sobie taki wykres wyświetlić w grze. On wcześniej czytany nie był, teraz już jest, więc jeśli naciśniemy odpowiedni przycisk, no to ten czytnik ekranu nam to wszystko też w samej grze odczyta. I na ekranie rozdysponowania punktów doświadczenia, no bo w tym trybie inwazji też zdobywamy poziomy, które dają nam punkty, które możemy rozdystrybuować do różnych statystyk, takich jak zdrowie, obrona, ataki fizyczne, ataki specjalne i tak dalej. Możemy sobie naszą postać w ten sposób dostosować. Tam liczba punktów, które mieliśmy do dyspozycji, nie była prawidłowo czytana, tam ktoś złą zmienną wpisał, bo ona miała być czytana, ale po prostu zła wartość była czytana. To można było łatwo wyczytać z tego, że strzałkami, kiedy chodzimy, no to w pewnym momencie po prostu nie słyszeliśmy komunikatów ani dźwięków, więc wiedzieliśmy, że wszystkie punkty rozdysponowaliśmy, ale teraz czytnik ekranu też nam to prawidłowo wszystko przeczyta, ile mamy punktów do rozdysponowania i ile nam zostało, więc też ten błąd został poprawiony. I no faktycznie moim zdaniem chyba już żadnych błędów z dostępnością nie ma, natomiast może ja nie zauważyłem czegoś, co zauważyli inni, natomiast fajnie, że faktycznie z każdą aktualizacją no tutaj firma widać, że dba o tą dostępność i rzeczy które ludzie zgłaszali, a od początku pamiętam, że najpierw właśnie ludzie prosili o poprawki w tych różnych menu, to zostało zrobione, o zmianę głosu, to zostało zrobione, o regulację prędkości, no i to też już się pojawiło, no widać, że tam faktycznie są ludzie, którzy tych sugestii słuchają i no, kilka razy już Mortal Kombata polecałem. Polecę jeszcze raz, bardzo fajna gra, spolszczona, no niestety może nie tryb fabuły i ta audiodeskrypcja, ale cały interfejs gry jak najbardziej w języku polskim jest dostępny, łącznie ze wszystkimi samouczkami i trybami, więc jak najbardziej, jeśli macie na tyle mocny komputer lub konsolę, warto sobie tą grę ściągnąć, kupić i pograć, bo bardzo jest dla nas dostępna. Podobnie jak Hearthstone zresztą, no tutaj dzięki modom, natomiast Hearthstone też dostał dużą aktualizację. Tym razem aktualizacja, która ucieszy fanów trybu ustawek. No bo tak jak wcześniej mieliśmy nowy sezon takiej tradycyjnej gry Hearthstone, nowe karty się pojawiły, no to teraz rozpoczął się nowy tryb, nowy sezon, przepraszam, siódmy trybu ustawek. Jak to na nowy sezon wypada? Mamy dużo zmian, jeśli chodzi o samych stronników. Pojawiło się ponad 50 nowych, inne 50 zostało z gry usunięte. No, taka standardowa rotacja, no takie rzeczy zawsze się w nowych sezonach dzieją. No, mamy na przykład dużo zmian dotyczących dla stronników w typie bestii, ale też piraci. No, właściwie każdy typ stronników jakieś duże zmiany ma, po prostu warto sobie informacje o tych zmianach przeczytać, no bo ich jest dosyć dużo, to jest jedna zmiana, a druga jest taka, że pojawił się nowy tryb tych ustawek, ustawki w duetach. Pomysł jest całkiem ciekawy, no bo tradycyjnie ustawki wyglądają tak, że no gra 8 graczy przeciwko sobie do momentu, kiedy zostaje jeden. Po prostu nawzajem się eliminujemy, każdy ma swoje życie i pancerz, pokonując innych przeciwników, no, zabieramy życie. No i jeśli wykluczymy wszystkich, no to taki cały jeden pojedynek ustawek wygrywamy. W trybie duetów, no, gramy duetami, czyli cztery drużyny po dwie osoby. I taka drużyna ma wspólny pasek życia i wspólny pancerz. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda plansza naszego przeciwnika i możemy sobie wysyłać karty, więc no, jeśli gramy, nasz kolega z drużyny szuka konkretnej karty, nie znajduje jej, ale my akurat w karcie taką kartę znaleźliśmy, możemy mu tą kartę kupić i za jedną złotą monetę portalem wysłać ją do niego. Też możemy się przez różne jakieś gesty, sygnały komunikować z naszym kolegą z drużyny. No i w ten sposób po prostu no, musimy pozostałe trzy drużyny, które są w tej ustawce, pokonać. Te ustawki duetów mają osobną planszę najlepszych wyników, więc nasz ranking w takich tradycyjnych ustawkach, jak i tych duetowych, są różne. No, rozgrywka zapowiada się bardzo ciekawie. No, niestety na razie my sobie w nią nie pogramy, dlatego że chociaż mod Hearthstone Access został zaktualizowany i to bardzo szybko, jakąś chyba godzinę albo dwie po tym, kiedy ta aktualizacja wczoraj się pojawiła, no to ten tryb z duetów jest trochę skomplikowany i zajmie trochę czasu, żeby on stał się dostępny. Natomiast już mogę powiedzieć, że prace trwają. Główny programista, który teraz nad Hearthstone Accessem pracuje, napisał, że no, szacuje, że około tygodnia do dwóch tygodni to mu powinno zająć, a więc jeśli czekacie na te duety, spokojnie, one dostępne się staną, już trwają nad tym prace, no przez to, że parę nowych rzeczy zostało dodane, właśnie te portale, możliwość przeglądania planszy naszego kolegi z drużyny i ponoć to jest najbardziej skomplikowana rzecz tego, jak to udostępnić, programistycznie przynajmniej, ale tutaj już prace nad tym trwają, więc no w tym, ewentualnie najpóźniej w przyszłym tygodniu, to już dla nas też powinno być dostępne, więc jeśli chcielibyście z kolegą lub koleżanką, która też lubi Hearthstone'a, w te duety pograć, ale też można grać z losowymi osobami, no wtedy po prostu gra nam losowo jakiegoś kolegę do drużyny dobierze, też będzie można, ale po prostu musimy trochę poczekać, a jeśli chcecie sobie pograć solo, no to jak najbardziej po prostu wystarczy zarówno grę, jak i moda Hearthstone'a Access zaktualizować i śmiało można sobie zobaczyć, co się w ustawkach pozmieniało. I na koniec taka ciekawostka, urządzenie Dice Master 2000. Urządzenie, które zostało stworzone przez osobę, która miała znajomego, który lubił tak zwane gry tabletop, takie gry stołowe, gry RPG, które gramy z innymi osobami. Tak zwanym mistrzem gry, to są takie bardzo fajne gry społeczne poniekąd, no bo właśnie w świecie po prostu gramy z innymi osobami i odgrywamy różne role. No i ta osoba pomału traciła wzrok. Chciał jej zrobić prezent i używając malinki, ale akurat jednej z tych mniejszych malinek, takiej jeszcze mniejszej płytki, coś bardziej zbliżonego Arduino, jeśli ktoś wie o co chodzi, stworzył urządzenie, które działa jako elektroniczna kostka do gier. Natomiast to nie jest taka typowa kostka, którą możemy rzucać i po prostu nam wtedy mówi na jaką wartość trafiliśmy, tylko to jest takie małe urządzenie, do którego on stworzył własną obudowę, do której zresztą można znaleźć w internecie za darmo szkic, więc jeśli ktoś ma drukarkę 3D, można sobie to wydrukować. Ta obudowa ma kilka przycisków, które też są obrajlowione dodatkowo. I to urządzenie pozwala nam rzucać kościami. Możemy sobie rzucać kościami, które mają różne ilości stron, 6, 8, 10, to są rzeczy, które w takich grach często się przydają. Można rzucić kilkoma kościami jednocześnie, to też coś, co się przydaje. Można sobie takie konfiguracje ulubione zapisywać. To zresztą jakiś czas temu podobna aplikacja na iPhone'a chyba powstała. No tutaj mamy do tego dedykowane urządzenie, które do nas po prostu mówi. Jak dużo mówi, też można zresztą skonfigurować, no bo w domyślnej konfiguracji no to mówi dosyć dużo, bo mówi nam na przykład rzucam dwoma sześciostronnymi kościami. No jak ktoś nie chce, żeby to tyle gadało, można wyłączyć i wtedy nam będą tylko wartości czytane. No i można właśnie sobie takie ulubione rzeczy, ulubione zestawy kości zapisywać. One się na karcie microSD zapisują, więc nie są utracone, kiedy to urządzenie wyłączamy. No i wydaje się, że działa całkiem fajnie. Interfejs został całkiem sensownie rozwiązany. Tak już wspominałem, szkic modelu 3D do tego urządzenia został udostępniony. Jest wideo demonstrujące, jak to wszystko działa. Natomiast na ten moment autor tego projektu nie upublikował kodu źródłowego, który wgrywamy na tą malinkę, ale wiem, że parę osób w społeczności jest tym zainteresowane. Chciałyby coś takiego sobie kupić, więc wiem, że już jakieś próby kontaktu z tą osobą były. Więc myślę, że jeśli zainteresowanie będzie na tyle duże, a modele już zostały udostępnione, no to myślę, że może ta osoba też byłaby skora, żeby też kod źródłowy do tej strony software'owej oprogramowania udostępnić, no i wtedy już zainteresowane osoby, gdyby kto chciał, oczywiście ma umiejętności, żeby sobie właśnie takiego Raspberry Pi'a kupić, wydrukować taką obudowę, no to będzie w stanie sobie takie urządzenie stworzyć, no i wtedy ewentualnie w tego typu gry w ten sposób sobie grać.
1: Tymczasem mamy kolejny telefon, jest z nami Rafał, dobry wieczór.
10: No to dobry wieczór ponownie. Ja sprawdziłem co to było mówione, ale efekt nieosiągnięty.
1: To znaczy?
10: To znaczy, że no dalej osoba dzwoni.
11: Mało tego od razu.
10: I od razu, nie działa to, przestało to działać.
1: A to ciekawe. Masz najnowszego iOS-a?
10: No tak.
1: A to bardzo ciekawa sprawa. I ten tryb nie przeszkadzać, jak rozumiem, jest aktywny.
10: No tak.
1: Ha, ot i zagadka. U mnie to akurat działa, chociaż tak jak mówiłem, zdarza mu się i tego i jeszcze powiem szczerze, nie wychwyciłem sytuacji, w jakich mu się zdarza, a w jakich nie, ale od czasu do czasu zdarza mu się, że jakieś połączenie przepuści. Tam oczywiście możesz wybierać sobie też, jakie osoby mają być dopuszczane, jakie osoby mają być blokowane i tam też można to sobie zmieniać. Natomiast czasem zdarzy się tak, że rzeczywiście coś przepuści, no ale ja nie miałem takiej sytuacji, żeby...
10: No właśnie.
2: Ja też nie.
1: Żeby od razu.
2: Trybów, z tych trybów skupienia korzystam dosyć intensywnie i mam tych trybów kilka zresztą, właśnie ten tryb nie przeszkadzać. Mam osobny tryb w pracy i mam osobny tryb uśmiechania, one mają inne ustawy, jak to do mnie może dzwonić, ale no raczej te połączenia, które nie mają być wypuszczone, nie są. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby telefon mi zadzwonił w nieodpowiednim momencie.
10: Mhm. No jeszcze ewentualności jeszcze sprawdzę, bo może gdzieś coś tam, coś jest, coś, no nie wiem co. Może coś, nie wiem, co nie działa, ale jeszcze sprawdzę jeszcze jedną kwestię, może i jeszcze raz najwyżej odzwonię, dam znać.
1: Bo dobrze.
10: To coś jest dziwne jakieś. Jak mówicie, że powinno działać.
1: No powinno działać. W najnowszym iOSie na pewno, no ja mam, działa wszystko tak, jak powinno. Chociaż tak jak mówię, zdarzyło mi się, że on tam przepuścił, ale to raczej wyjątek niż reguła. To nie jest tak, że on zawsze przepuszcza.
10: No dobra, to jeszcze dobrze, żeby sprawdzać, czy wszystkie mam systemy nowe i wszystko, czy coś, bo może faktycznie coś w międzyczasie wyszło. A nie ma jakiejś nowej wersji? Teraz jaka jest wersja teraz?
2: 17.4, no jest 17.5 w fazie beta.
1: W becie, w ale 4.1 chyba, tak? 17.4.1.
2: No, możliwe.
10: 4.1, a 5 jeszcze w
1: becie. W becie.
10: W becie. No dobra. No dobra, no to w takim razie to sprawdzę i jak coś to się odezwę tam znać.
1: Okay.
10: Faktycznie. A jakby chciał na przykład zrobić, żeby na przykład ten kontakt na przykład jakiś tam konkretny był w wyjątkach, to jak to zrobić? Wystarczy, że dodać do tam...
2: Na tym samym ekranie tam możesz sobie zdecydować, czy tam możesz sobie dodawać osoby, ale też aplikacje. Konkretnie.
1: Aplikacje też, dokładnie. Ja na przykład mam tak teraz zrobione, mam taki tryb skupienia, który nazwałem sobie audycja, że mogę odbierać telefony, że wyświetlają mi się powiadomienia właśnie.

0: Robić wyjątek dla wszystkich, których masz w ulubionych. Jest taka opcja.
1: Aha, no jest. No dobra, no jest. No to dobrze. To dzięki za wszelkie informacje. Jak coś za chwilę sprawdzę i dam znać,
0: okej.
1: Oddzwonię, czy... No to dzięki.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: I to tyle. Chociaż nie, jeszcze mamy jedną wiadomość, właściwie dwie wiadomości. Mamy dwie wiadomości od Sylwestra. Posłuchajmy.
2: Czy jest nowy Android 15 i czy się ukaże na Samsungu Galaxy? Mam pytanie do Was. Ja mam do Was pytanie w sprawie Androida 15. Czy na Galaxy Android 15 się pokaże, czy nie jeszcze?
0: No.
3: No, kiedy będzie publicznie dostępny, to, no to tak, jest pytanie na którym?
4: Tak, bo Galaxy to jest seria smartfonów od Samsunga i jest w tej serii bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo.
3: Właściwie wszystkie smartfony Samsunga, co się nazywają Galaxy ostatnio chyba, nie?
4: Chyba, nie jestem pewien, ale to jest możliwe.
3: Chyba tak. No mniej więcej na razie ta beta chyba jest tylko na Pixelach, czyli tych smartfonach od Google'a, których w Polsce zresztą nie ma i... Nie wiem, czy jeszcze na jednym z chińskich producentów, natomiast no, tej bety na pewno na razie na Samsungach nie ma. No, ten Android zacznie się oficjalnie pojawiać pewnie za parę miesięcy i to też wiadomo stopniowo. Tak, aktualizacje Androida, no to zawsze to jest proces, który trochę czasu zajmuje, na pewno jest szybciej niż kiedyś, natomiast zawsze tak jest, że najpierw te aktualizacje dostają te telefony flagowe tak zwane, więc tutaj pewnie to będzie Galaxy S24, później pewnie 23, no gdzieś później stopniowo do tej średniej, niskiej półki te aktualizacje też się zaczną pojawiać. No generalnie po prostu warto w internecie sobie, no w wyszukiwarce Google po prostu, jeśli jakiś Android nowy się pojawi, wpisać, czy tutaj wpisać model telefonu, ten, czyli Samsung Galaxy konkretny, który ty masz, dostanie Androida 15, bo z reguły znajdziesz jakieś strony, które o tym piszą.
0: Matius tak. Do nas pisze i pyta, czy była omawiana gra Champions Corruption 2. Matiusie, zdaje się, że w poprzedniej audycji też o to pytałeś. Nie omawialiśmy tej gry, ale jeżeli jest jakaś ciekawa, to odezwij się do nas i o niej nam opowiedz. Nie wiem, ty Piotr kojarzysz w ogóle tę grę? Bo ja nie.
3: Pierwszą część chyba kojarzę. Na pewno ona się kiedyś w newsletterach Audio Games pojawiała, natomiast czy jakieś aktualizacje się do tej gry pojawiły, teraz sobie nie przypominam, żeby coś było.
0: Okej.
3: Okay. No.
0: No to dobrze. Kolejny telefon mamy, słuchajcie. Rozdzwoniliście się tak na koniec, ale bardzo dobrze. Wojtek z nami jest tym razem, tylko jeszcze wyciszę mowę, żeby się voiceover nie odzywał. Cześć Wojtku.
5: Cześć, cześć, cześć. No to dobrze, że się zmieściłem, że na koniec. Super. Mam do Was takie nietypowe pytanie, a potem już same bardziej typowe. Mianowicie tutaj, gdzie mieszkamy, widać, że spółdzielnia ma straszne ciśnienie na to, żeby zamontować szlabany wszędzie. No i my tam akurat jesteśmy w tej grupie, która jest przeciwna temu rozwiązaniu, ale być może, że to jednak zostanie wdrożone. W związku z tym pytanie, czy ktoś z Was zetknął się z dostępną aplikacją do sterowania takim szlabanem, żeby go sobie tam otworzyć, zamknąć, przepuścić kogoś, bo to będzie nas na pewno czekało. Jakbyśmy im na przykład podpowiedzieli, że ta jest, a ta nie jest dostępna, to może by akurat wdrożyli tę dostępną.
0: No, ja nie wiem jak wy.
4: Obawiam się, że też nie.
3: Ja też.
5: No, ale może zostanie to może ktoś w komentarzu albo w kolejnej audycji może się akurat znajdzie ktoś, kto tym się posługiwał. No ja to najchętniej bym pozbył się tych planów szlabanowych, no ale wiadomo, zobaczymy co tam zjazd postanowi.
0: Ciekawe, czy na przykład, wiesz co, tak sobie myślę, czy tego typu urządzenia są w stanie się integrować z jakimiś różnymi zewnętrznymi sprzętami. Bo może w ten sposób można by było, tak jak są te różne pineski, pastylki tak zwane domofonowe, można by było pójść tą drogą, jeżeli byłby problem na przykład z aplikacją, albo by była nieznana jej dostępność, to może się z jakimiś

0: innymi zewnętrznymi akcesoriami są w stanie zintegrować, ale tak kompletnie strzelam, bo temat jest mi obcy. Co do zasady.
1: No, pewnie piloty jakieś będą nam oferowali.
0: No właśnie, może też coś takiego.
1: Wszystko badziewie. Zapomnisz pilota, pójdziesz no tak, do znajomych, wracasz taksówką. Wiezie cię ktoś, kto nie zna języka polskiego i ty mu tłumaczysz, że ty musisz tam iść i poszukać sobie tego przycisku czy czegoś tam, gdzie dzwonisz, żeby cię wpuścili, no i koniec i cię wysadza, bo nie, no to nie jest to dobre dla nas, myślę, rozwiązanie. No, ale
0: no tak.
1: Zobaczymy, co tam wyjdzie. No ale to takie pytanie, ale takie już bardziej standardowe rzeczy to dotyczą tej aktualizacji audio hijacka. Bo ona, czy to jest tak, że ona zastępuje ten system ACE, jeśli dobrze pamiętam, się tak nazywał, czy to jest tak, że to są równoległe opcje i można sobie wybrać, i czy jeśli tak, jeśli ta druga opcja, to czy jest jakaś korzyść z przejścia na ten nowy system?
2: No główna korzyść jest taka, no z tego co ja rozumiem, to ta aktualizacja ten system zastępuje. Nie wiem, czy on jest odinstalowany od systemu. No korzyść jest taka, że teraz że to już nie wymaga instalowania tych rozszerzeń, które pewnie za jakiś czas z macOS-a zostaną całkiem usunięte, więc przypuszczam, że w przyszłości zaktualizowanie tego hijacka, żeby działał z najnowszymi wersjami macOS-a, będzie dla firmy dużo prostsze. Nawet sobie teraz go otworzę. No właśnie, patrzyłem nawet ja nie widzę w menu aplikacji tego polecenia uninstall ACE, które tam zawsze było. Więc nie wiem, czy on to po cichu sam nie zrobił, no czy po prostu ta opcja zniknęła. No, na stronie to jest teraz tak, że dla starszych wersji systemu, i w sumie to może być sposób, żeby wrócić do tej wersji starszej, gdybyś potrzebował z jakiegoś powodu. Teraz mamy dwa linki, żeby tą wersję pobrać. Dla macOS 14.4, czy to jest właśnie hijack 4.4, no ale też równolegle jest rozwijana wersja 4.3 dla starszych systemów.
1: Nie, no to czyli po prostu to on sobie sam to automatycznie załatwia i w ogóle mnie to nie interesuje, bo na razie odpukać wszystko działa, więc super, bardzo się cieszę, że to działa, bo z tego programu po prostu to jest najlepsza inwestycja, nie wiem, w ubiegłym roku już to kupiłem, ale tak się cieszę, że to kupiłem. Trochę mnie też zainspirowaliście tymi dyskusjami o odszumianiu, czy też dodawaniu właściwie tej góry w ubiegłym tygodniu i zastanawiam się, czy jest taki klocek właśnie na tego hijacka, żeby coś takiego w czasie rzeczywistym zrobić, czy można w ogóle, może nie.
2: Jeśli kiedyś powstanie wtyczka, która to będzie w stanie zrobić w miarę szybko, a takie wtyczki no, zazwyczaj są dostępne w tym standardzie Audio Unit, to jest taki no, standard tak naprawdę, no to będzie się ją dało do hijacka załadować. No, nie wiem, czy ktoś z was testował tą wtyczkę DX Revive, o której mówił słuchacz na zeszłym tygodniu Tomek, mówię, że coś planowałeś testować.
3: Nie testowałem, na razie słuchałem linku, znaczy filmików na YouTubie. No i co? Bardzo drogie to jest. Ponad 1000 zł to kosztuje. I szczerze mówiąc, te filmiki to jakoś mnie nie... To trochę były efektowało, ale tylko trochę. A zważywszy na to, że to jest dość droga impreza, to na razie jeszcze się nie zdecydowałem.
2: Natomiast no, powstają ciągle nowe modele. Ta aplikacja, o której Tomek mówił w zeszłym tygodniu, jest dostępna jako wtyczka na taki system Linuxowy. Pewnie byłaby możliwe, żeby ją przeportować, bo nawet są nawet tego języka Rust, którym to powstało, takie biblioteki, które pozwalają w łatwy sposób tworzyć wtyczki VST i Audio Unit, to właśnie Audio Unitów korzysta hijack, więc jeśli dałoby się namówić tych ludzi, żeby coś takiego stworzyli, jeśli to faktycznie działa w miarę w czasie rzeczywistym, no to może byłby na to sposób. Ja też spróbuję do nich napisać, czy byliby zainteresowani czegoś takiego się podjąć. No i zobaczymy.
1: To byłbym bardzo, bardzo zobowiązany, no bo to jest cały czas wieczna walka z tymi prelegentami na Zoomie, żeby włączali te opcje lepszego dźwięku i oni oczywiście zawsze to olewają. I koniec końców zawsze sytuacja jest taka, że to po prostu się godzinami siedzi i tłumaczy z tej puszki takiej zamkniętej.
0: Swoją drogą, a propos Zooma, to taka mało fajna...
1: aktualizacja.
0: Tak, mało fajna informacja, bo aktualizacja doszła i nie wiem, może jakieś poprawki pod maską wnosi, ale dla nas to na pewno wnosi to, że się trochę utrudniło włączanie dźwięku oryginalnego, bo teraz, żeby to włączyć, żeby ten przycisk się pojawił, to w wersji polskiej musimy kliknąć w coś takiego, co się nazywa bardzo intuicyjnie. To może ty, Wojtku, będziesz wiedział, co miał na myśli poeta, który to tłumaczył. Więcej odznak.
1: Ale gdzie to trzeba kliknąć?
0: W głównym oknie, w oknie spotkania masz coś takiego. Klikasz więcej odznak przycisk i rozwija się okienko i tu mamy już ten oryginalny dźwięk, żeby to
1: more
0: włączyć.
1: Może tak.
0: Bo
1: to jest, wizualnie to zmieniło położenie, bo to było po lewej na górze, a teraz jest po prawej na górze wszystko. Mm-hmm. I może jest tak, że po prostu on sobie jakby no, zmniejsza liczbę tych widocznych rzeczy i tam może,
2: tak,
1: bo to jest
2: takie
1: jedna
2: menu, te trzy kropki takie charakterystyczne, tak, które teraz są wszędzie, no właśnie.
1: I to jest jedna z dobrych nowości.
0: A jedna rzecz, jedna rzecz tylko, to nie zawsze musi wam się pojawić, bo teraz Zoom zachowuje się tak trochę jak strona internetowa. I wiecie, jak zmaksymalizujecie okno, czego ja nie zrobiłem, to tego nie ma. Więc jest normalnie ten przycisk dźwięku oryginalnego, ale to jest z naszej perspektywy, zwłaszcza jak ktoś z Zooma nie korzysta na co dzień, to jest moim zdaniem takie kolejne utrudnienie trochę, bo no, kto by się spodziewał, że mamy tego szukać pod przyciskiem więcej odznak, tak, szczególnie, że ten przycisk więcej odznak niekoniecznie zawsze musi występować, bo u mnie wystąpił, bo nie miałem okna zmaksymalizowanego, a jak teraz zmaksymalizowałem okienko, to już jest wszystko okej.
1: No tak, to tak samo ciekawe, jak się miewa nasz partyjny kolega, towarzysz AI. To było dobre. Ciekawe, czy to poprawi. Chyba nie, ale w ogóle jest ciekawa właśnie rzecz i to ciekawe też, jak tam dostępnościowo to załatwili, że można teraz manipulować położeniem tych kafelków takich w tym panelu tam, gdzie jest audio, wideo, uczestnicy, udostępnij ekran i tak dalej, to można zrobić coś takiego, żeby właśnie nie wisiały nam w kropkach różne rzeczy, tylko zawsze, żeby one były na widoku. I to jest fantastyczne, no właśnie z takimi rzeczami, jak ktoś coś nietypowego robi. No mnie jest na przykład cały czas ten interfejs tłumaczeniowy potrzebny. I to da się zrobić teraz. Ciekawe, czy właśnie dałoby się też ze screen readerem to poprzesuwać, te kafelki, bo myszką to jest w miarę proste do zrobienia. Ciekawe, jak nie mam takich informacji, jak to działa, ale jest jako feature, to jest już udostępnione i moim zdaniem to jest bardzo dobra wiadomość, bo nawet jak potem klikasz tym tabem, no to w końcu wpadniesz na to, co chcesz, a nie musisz dawać więcej i jeszcze tego szukać.
0: To się zgadza. Ja dziś dopiero zaktualizowałem sobie Zooma do tej nowej wersji, więc jeszcze też nie zgłębiłem tematu, ale faktycznie widzę, że tu trochę pozmieniali.
1: Natomiast nie widzę żadnych takich jakichś ciekawych aktualizacji teraz w Zoomie. No ostatnio moje takie odkrycie, może ktoś będzie tego potrzebował, bo tam na Windowsie to pamiętałem, że ten skrót tam... W ogóle moje doświadczenie ostatnio z Zoomem jest takie, jest pozytywne, ponieważ odkryłem skrót, którym się przełącza między jednym językiem nadawania i drugim językiem nadawania na przy tłumaczeniu, ale negatywne moje i to mega negatywne doświadczenie to jest praca na Zoomie z wieloma językami wejścia, jakby. Bo tam jak ustawiasz opcję tłumaczenia, no to ty możesz mówić, to też jest trochę ograniczeniem, ale niedużym powiedzmy, możesz mówić albo tam w języku jednym, albo w języku drugim, w języku A i B powiedzmy, czyli na przykład polski, angielski możesz tłumaczyć, ale możesz też mieć takie spotkanie, w którym po prostu jest bardzo dużo innych i w takim spotkaniu właśnie uczestniczyłem ostatnio, gdzie było tam węgierski, słowacki, czeski i tam jakby jest taka lista rozwijalna, gdzie jest tam język główny, czyli tak zwany floor i potem jest tam, wylistowane są te języki. I niestety to jest bardzo źle zrobione, ponieważ jeżeli tym językiem, tak to się fachowo nazywa pivotowy, taki obrotowy, czyli jakby wszystko na ten język jest tłumaczone i wszystko z tego języka tłumaczone jest, jeżeli jest na przykład język polski i ty sobie tłumaczysz spokojnie na ten język polski z angielskiego, ale w pewnym momencie musisz przejść sobie na odsłuch tego języka polskiego, a Zoom wie lepiej, że nie możesz mieć i odsłuchu, i nadawania. To jest takie paternalistyczne, ale dobra. no to po prostu znalezienie tego na tej liście rozwijalnej jest kompletnie jakieś bezsensowne, ponieważ ten język ciągle zmienia swoją pozycję. To nie jest tak, że jest tam stale tam główny język polski, angielski, nie wiem, hiszpański, grecki.
0: To tak trochę jak lista użytkowników, też oni się zmieniają, jeżeli chodzi o kolejność. Chyba ci, co są aktywni, to są wyżej, jakoś tak to zdaje się jest na Zoomie.
1: No i nie ma. Właśnie w tej profesjonalnej platformie, którą teraz testuję, to jest super, dlatego że są do tego skróty i jest od razu powiedziane tam, no trzeba to oczywiście zbadać, ale potem wie, że na przykład Shift 1 to zawsze jest polski odsłuch, Shift 2 to jest zawsze tam angielski odsłuch, Shift 3 to jest zawsze hiszpański. I to samo, Shift A to będzie zawsze polski, Shift B, Shift C. No to jak dojdziemy wreszcie do tego momentu, że będzie ta audycja, to wszystko pokaże, jak to wygląda. No i to rzeczywiście są takie już ograniczenia, że przy takich konferencjach, że jest tam tych języków 5, no to jest trudno, no ale też ostatnio byłem na takim seminarium, no i po prostu wszyscy wszędzie oczywiście korzystają z Zooma, no bo jest mainstreamowy, a z tych platform, które są bardziej profesjonalne, wygodniejsze dla tłumaczy, to bardzo rzadko ktokolwiek korzysta, bo no bo są nawet jeśli nie są jakieś drogie, no to i tak jak już masz kupionego Zooma, no to po co wydawać dodatkowe pieniądze na jakieś jedno spotkanie.
0: No i też kwestia tak jakiegoś takiego punktu wejścia, tak, i trudności z wejściem w coś nowego, bo oprócz tłumaczy to jeszcze tam są uczestnicy tego spotkania, a z nimi to jest, podejrzewam, największy problem.
1: No to jest ciekawe, właśnie pokażę to w tym podcaście, jak to wygląda z tymi uczestnikami. Tam bardzo ktoś fajnie pomyślał. Na przykład, że można sobie zrobić tak, że nie pobierasz w ogóle tych headsetów, tych odbiorników, tylko właśnie masz to na telefonie komórkowym i on ci wykrywa automatycznie, że spotkanie jest przy ulicy X, ty tam jesteś pod tym adresem, no to ci mówi, a to może byś chciał w takim razie posłuchać tłumaczenia na tym spotkaniu. I tylko wchodzisz w to, cyk, cyk, cyk, wybierasz sobie kanał.
0: Ale to jakąś aplikację musisz mieć zainstalowaną.
1: Tak,
0: nie?
1: Tak, ma aplikację na iPhone'a i Androida i to instalujesz, udostępniasz mu GPS-a i koniec.
0: No właśnie.
1: Jest po sprawie.
0: A wiesz, chodzi mi o to, o użytkowników jako takich, to niektórzy mają problem i z tym.
1: No tak.
0: Więc
1: no ale to można różne rzeczy robić. Jeszcze mam jedno pytanie, już się obiecuję rozłączyć. Mianowicie o inną aplikację z tej firmy, zrobioną przez tę firmę Rogue Amoeba. Cały czas się zastanawiam, czy ten audio loopback to się nazywa, czy to jest sensowne. Moje pytanie jest następujące. Czy tam można zrobić coś takiego, że masz podłączone do interfejsu audio, z którego korzystasz powiedzmy z 6 kanałów i każdy z tych kanałów wysyłasz na osobną kartę wirtualną. I masz 6 kart wirtualnych.
2: Wydaje mi się, że tak. Dawno się tą aplikacją nie bawiłem, ale tam na pewno można sobie poszczególne kanały włączać i wyłączać i tam się na pewno da tworzyć tyle kabli wirtualnych, ile potrzebujesz, więc no to powinno zadziałać. Zawsze możesz sobie ściągnąć wersję demo. Jedynym ograniczeniem wersji demo jest to, że tam po 10 minutach co jakiś czas wysyła szum. Ale wydaje mi się, że to powinno być do zrobienia.
1: No to pójdę do pracy i to sprawdzę, bo to by się rzeczywiście przydało. No muszę wam powiedzieć, że już w tej chwili dotarłem do takiej biegłości w tej hybrydzie, że napisała do mnie studentka 15 minut przed zajęciami. Zaspałam. Czy ja mogę przyjść na Zooma? No i normalnie ją podłączyłem, wszystko słyszałem elegancko. Dokładnie powiedziała, że wrażenie było takie, jakby po prostu przyszła na zajęcia. Świetna jakość dźwięku, wszystko zrobiła, wszystko mam nagrane, już dawno przepisane to, co zrobiła przez Mac Whispera, także rewelacja. To jest, naprawdę to daje bardzo duże możliwości, no i to jest też pułapka, nie? Bo trzeba się na tym znać, a jak się ktoś na tym nie zna, to powinien mieć jakieś wsparcie techniczne. W zasadzie jesteśmy z tym zostawieni od tych 3 lat. Nie, ile to? 4 lata od wybuchu tej pandemii. No to
0: i powiem ci szczerze, że jesteś jedyną znaną mi osobą, oprócz nas, która w ogóle jakąkolwiek wagę przywiązuje do tego, żeby dźwięk na konferencjach zdalnych brzmiał dobrze. Na konferencjach, które są online, które są realizowane za pomocą różnego rodzaju narzędzi. To To trochę smutkiem to napawa.
1: No nie wiem jak wam, ale mnie już troszeczkę w uszach piszczy, a chciałbym jeszcze popracować zawodowo trochę, a niezbędny jest do tego słuch. Także.
0: To prawda.
1: Ale gdzie mogę, mam stworzoną też taką, mogę się podzielić oczywiście, taką instrukcję, jak te po angielsku, jak udostępniać ten dźwięk oryginalny i gdzie mogę, to wysyłam. Oczywiście w 95% oni po prostu to ignorują. Ale cóż, kropla dąży skałę, trzeba działać, bo jak nie będziemy działać, to nie ma szans, żeby to zadziałało dobrze.
0: Też racja.
1: To trzymajcie się. Pozdrawiam was i dzięki za te wszystkie dojaśnienia.
0: Dzięki Wojtku za telefon, dobrej nocy. Pozdrawiamy cię serdecznie. Ktoś, widzę, że jeszcze się do nas próbował dodzwonić, natomiast no pytanie, czy jeszcze zdoła się z nami połączyć, bo to chyba wszystko już.
3: Teoretycznie tak, ale jest jeden news, którego nie wpisałem. I to chyba będzie mój jedyny news, bo dzisiaj rzeczywiście nie ma nic wpisanego w naszej rubryczce Technikalia, ale żeby nie... Tutaj nie było, że nie ma rzeczywiście, przepraszam, to będzie news i to sztucznie inteligentny, bo jakiś chyba niecały tydzień temu, albo już tydzień temu, pojawiła się wieś, nie pamiętam, chyba było o tym mówione, o Udio.
0: Nie było. Ja w trakcie naszego programu nawet się zdążyłem tam zarejestrować tego poprzedniego. Natomiast
2: tak, bo to się pojawiło jakoś.
0: Zniechęcił mnie do mówienia o tym interfejs tegoż, bo to jakoś to bardzo słabo wyglądało.
3: To ja zaraz pokażę, jak się to obsługuje, bo to jest dosyć ciekawe. Już mówię, o co chodzi. Jest to konkurencja dla Suno, dla Chirpa. Nieważne, czyli sztuczna inteligencja do tworzenia muzyki. Póki co jest to beta, a więc nie jest to za darmo. Można dość dużo sobie tam tworzyć, chyba 600 generacji w miesiącu, więc no jest dużo w porównaniu do Chirpa. Natomiast to działa troszeczkę inaczej, ponieważ tutaj generuje się fragment pół minuty i to jest taki fragment ze środka. To nie ma początku z reguły i to nie ma końca też z reguły. Natomiast można to rozszerzyć, dodając intro, kolejne sekcje przed albo po tym wygenerowanym fragmencie, albo outro na końcu. No i w ten sposób można sobie jakby tworzyć muzykę trochę tak krok po kroku w pewnym sensie. Tak samo jak w przypadku Chirpa generowane są dwie wersje każdej takiej piosenki. I zaraz pokażę, jak to wygląda. Ja tu sobie troszeczkę to wszystko pozwalniam. I wchodzimy na stronę w
4: Link Mix Relations.
3: My Creations.
4: Signin dialogue must signin to continue. Google logo signin with Google przycisk. Signin dialogue.
3: Tutaj muszę się zalogować kontem Google albo Discord albo tam jakimś. Ja się zaloguję Googlem. To nawet nie będę tego pokazał. To standardowa procedura logowania Googlem. I teraz tak, jak się zaloguję.
4: Usta.
3: Wygląda to wszystko tak.
4: Ason Gabota Vigilantes Justice.
3: Czy ja chyba jestem troszeczkę na prawo.
4: Odwiedzony link.
3: Się wydaje.
4: Ason Gabota Vigilantes Justice pole edycji.
3: I tak. Tutaj jest pole edycji, to jest pierwsze pole edycji na stronie. Warto sobie tutaj po pierwsze wcisnąć F11,
4: aby zamknąć pełny.
3: Przynajmniej tak w Chrobie mam, i zmaksymalizować stronę. Jak jestem w pole edycji, wyłączam tryb przeglądania, włączam w tryb formularzy i na tym polu wciskam tutaj mogę sobie wpisać albo o czym to ma być piosenka, ewentualnie zdaje się tagi, czyli jakiś gatunek, w jakim chcę to stworzyć i naciskam potem klawisz tabulator. On nie mówi nic, ale ja teraz wciskam znowu insert spacja i
4: przycisk reset, suggested tags, rockelet stronic popias, clas, sical.
3: No tutaj mamy kilka różnych tagów.
4: Rock for metal house, nagłówek sustom, nagłówek poziom 1 lyrics.
3: I teraz tak.
4: Sustom, vritero równ lyrics, instrumental, vrit sustom.
3: Teraz jeżeli wcisnę custom.
4: Vritero równ lyrics, pusta, instrumental, Autogenerated. Pusta. Wlite custom lelic schere pole edycji wielowierszowe.
3: Tutaj mamy pole na tekst, ale jeżeli instrumental. Kliknę w instrumental, ja mam wyłączone oznajmienie o elementach klikalnych, bo to bardzo często trochę mnie rozprasza, więc nie wiem, czy to jest klikalne, czy to jest zwykły tekst, ale jeżeli wcisnę teraz instrumental,
4: pusta. Autogenerated. To, pusta. Link search.
3: To już nie mam tego enter your lyrics here, no tylko po prostu mam dalsze rzeczy.
4: A są kapota,
3: mogę tutaj sobie wpisać coś. Wpiszę sobie, no zaznaczyłem instrumental, bo nie mam trochę siły na grzebanie w tekstach w tej chwili, ale co by tu wpisać? Wpiszemy sobie na przykład klasykę.
4: Klasycal.
3: O, nigdy nie tworzyłem akurat z takiego promptu, zobaczymy co
4: przycisk,
3: tworzy.
4: Relate przycisk, niedostępne. Alerta mazind musi cis secont sawal 8600 daily priority generations 26600 monthly generations. Przycisk, niedostępne.
3: Tak, czyli on mi mówi, że dzisiaj 8600, miesięcznie 26600 już wygenerowałem rzeczy i teraz to się robi.
4: Odwiedzony link loading pasek postępu 0.
3: Loading pasek postępu 0, czyli ładowanie 0%. Przy czym jeżeli się załaduje jedna z tych dwóch piosenek, będzie 50%, jak się załaduje druga, będzie 100%. Tutaj nie wiem, czy to jest błąd, czy to tak ma być, no czy to jest błąd, czy no właśnie, czy to tak ma być. W każdym razie, jeżeli wygeneruje coś drugiego, to ten loading na początku będzie 50 i kolejna piosenka będzie 75, kolejna 100%. Następny to będzie tam 66%, tam 80 chyba coś i znowu 100%. Czyli jakby z każdą generacją kolejnej piosenki w jednej sesji, no, gdy jestem zalogowany, no to jakby ten zwiększa mi się ten loading. Natomiast wystarczy, że tę stronę chyba odświeżę i to już mi się zeruje. I z powrotem jest loading 0. No, nie wiem, możliwe, że to tak ma być, możliwe, że nie. To się generuje dość długo w tej chwili i chyba się na to nie doczekam, więc mogę pokazać coś, co stworzyłem.
4: Odwiedzony link 02.
3: Wcześniej. Przy czym algorytm sam sobie nazywa te rzeczy, które wygenerował. Mam tutaj pod nagłówkami.
4: Myc relations dyskoteka kociego blasku nagłówek poziom 3 link.
3: Tak, ja tu wpisałem jakoś przed audycją, żeby mi stworzył piosenkę disco lat 70. o kotach, przy czym żeby on ją wygenerował, więc możemy tam chwilkę posłuchać, nie wiem. Średnio ma sens, ale można coś pokazać.
5: Raz, dwa,

0: No te teksty generowane są dziwne.
1: Takie połączenie wczesnego kombi i piaska.
0: Troszkę. Więc jest to dość ciekawe. Mam w ogóle wrażenie, ale no to zobaczymy jakby, jak to będzie wyglądało później, że ta baza piosenek jest mała, ale w przeciwieństwie do Suno mam wrażenie, że tutaj wybierali jakieś takie rzeczy, które są gdzieś tam na topie list przebojów. Na przykład gdy generowałem jakiś jazz, rock progresywny, to miało naprawdę znacznie większy sens niż w przypadku Suno. Natomiast on już będzie... Patrzcie, jaki tu jest tekst teraz.

0: To jest jakiś niby polskawy język? Nie wiem, jak go nazwać.
1: No właśnie, jakiś taki...
0: Takie dziwne coś. I jemu się tak zdarza w tych autogenerowanych, ale czasami też się mu tak zdarza, jak coś wpisze, jakiś tekst. Także no, można się pobawić, bo póki co jest za darmo. No i też trzeba pamiętać, że to jest pierwsza wersja tego czegoś, więc zobaczymy, co będzie później. No, kilka rzeczy na mnie zrobiło wrażenie, choć rzeczywiście są to raczej takie kwestie no rzeczywiście jakieś właśnie jazzowe, czy jakieś takie. Mam wrażenie, że on, ten algorytm, nauczył się na muzyce wyższych lotów, że tak powiem, i on umie generować takie rzeczy, które są bardziej skomplikowane, troszkę lepiej, ale to takie moje wrażenie, być może tutaj ktoś będzie miał inne wrażenie. Generalnie no, mówi się o tym, że to jest w ogóle pogromca trochę sumno. No, na pewno wokale ma lepiej zrobione, nie ma takiego efektu wokadera, czy jak go nazwać. Mhm. Więc no, można się tym pobawić, jak już mówiłem, no, jest to zupełnie za darmo, przynajmniej na razie. Zobaczymy, co będzie później. Pewnie nie będzie za darmo, no bo no, na czym muszą zarobić ostatecznie. No ale no, póki co jest za darmo, no to można korzystać. A potem zobaczymy.
1: Tymczasem ktoś skorzystał z telefonu, żeby się do nas dodzwonić jeszcze. No, tak, więc odbieramy. Kogo witamy po drugiej stronie?
2: No to i ja jeszcze raz. Rafał, miałam dać znać odnośnie z tym.
1: No i jak tam, Rafale?
2: Nic z tego.
1: O, jeszcze
3: no
1: ktoś
3: niestety
1: dzwoni.
3: Nic z tego. Nie... Tak, tak. Jesteśmy we dwoje. No nic z tego. Ja nawet, bo ja miałam Rafała, to ile lat z tej strony, ja miałam Rafała w wyjątkach i nawet usunęłam z wyjątków i to nic nie dało, że tak powiem. Więc... No ciekawa to jest sprawa, szczerze mówiąc.
1: No bardzo ciekawa, zwłaszcza, że to po prostu, no tak jak tu z Piotrem mówiliśmy, no u nas to najzwyczajniej w świecie działa, no trzeba by było na spokojnie przejrzeć te ustawienia, albo może po prostu stworzyć nowy tryb, skonfigurować go od zera, może tak.
3: No może tak.
1: No.
3: A może po prostu nie wszędzie to działa, w niektórych telefonach. Już teraz zaobserwowałem, że po prostu na niektórych telefonach coś działa, coś nie działa, więc nie wiem, może tego kwestia.
1: Może, ale to bardzo dziwne by było.
2: No ale w każdym razie u nas to nie działa.
1: Okej, okay. No to dzięki w takim razie za informację, chociaż raczej nie jest ona szczęśliwa.
3: No nie jest.
1: Okay.
4: Cóż, no nie oby miała szczęśliwe nie zakończenie.
1: Dokładnie, dokładnie. Jeżeli coś wam się uda z tym zdziałać, to dajcie znać.
2: Rozumiem, jak kończycie audycję, to życzę przy okazji dobrej nocy.
1: Dobrej nocy.
3: Pozdrawiamy.
1: Jeszcze widziałem w międzyczasie, że ktoś do nas dzwoni. Pod sam koniec audycji tak. To się rzeczywiście rozdzwoniliście. Zobaczymy, czy się jeszcze uda z kimś... O! Uda się połączyć. Rzutem na taśmę dosłownie. Dobrze, odbieramy. Kogo witamy po drugiej stronie?
5: Mateusz z tej strony teraz.
1: Cześć, Mateusz.
5: Ja tutaj dwie rzeczy, a nawet więcej, bo jedna to jest ta wcześniejsza, co kiedyś wspominałem, problem z klawiszem Windows i okazuje się, że ten problem występuje tylko na klawiaturze laptopa, ale ten problem jest jeszcze bogatszy i szerszy, bo nie działa numeryczna ósemka ani dwójka, przynajmniej MVDA nie potrafi z tych klawiszy skorzystać i system również. Również page up, page down, a na klawiaturze zewnętrznej, gamingowej, podłączonej pod USB, klawisz Windows działa oraz page up, page down, wszystko działa, tylko na klawiaturze laptopa to nie działa.
1: A może po prostu to jest problem typowo fizyczny z klawiaturą?
5: Też się zastanawiam, więc... No,
1: powiem ci, Mateuszu, że ja ostatnio już też mam coraz większy problem akurat ze swoją klawiaturą, na przykład mi z jakiegoś powodu już przestaje powoli działać litera G, ale w taki bardzo dziwny sposób. Nie namawiam cię raczej do tego, bo szkoda laptopa, ale kiedy się odpowiednią siłę przyłoży do tej literki G, to ona zaczyna działać do momentu, aż przestanie i potem znowu, tak, więc... Coś już ewidentnie klawiatura powoli chce chyba... przynajmniej ta moja, przejść na spoczynek. Więc być może u ciebie też to jest jakiś tego typu problem.
5: Właśnie, bardzo możliwe, że chyba tak trzeba będzie ją zajrzeć jej tam od spodu, co tam się dzieje, bo może tak być. Druga rzecz to jest No mam ten rozszerzoną wersję OpenChatu, GPT, tam OpenAI, tą na stronie, nie tą od API, tylko tą ze strony. Mhm. No i właśnie od dawna mi w OpenAI wysłało maila, że no jest nowa wersja tego GPT-4 Turbo, tam jest tam wersja, nie pamiętam teraz, 20 coś tam, nie pamiętam. No i że tam większy kontekst, tak, oczywiście tam, że jej wiedza została zaktualizowana do grudnia 2023 roku, że tam no już można ją z niej korzystać zewnętrznie dla wszystkich. Tak zrozumiałem, że to jako wtyczkę chyba, czy jakoś, no że ogólnie czy nie jako API, a nie z poziomu tej strony, bo jak ja próbowałam tam znaleźć ten model, no to na tam, wśród tych modeli na stronie tego nie ma.
4: Tu też chyba chodzi o to, że ten model Turbo, czy w ogóle GPT-4 chyba jest też dostępny po prostu w tej wersji darmowej teraz. Bo tego chyba nie było, może to mieli na myśli.
5: A może
4: wiem,
5: to,
4: że coś tam
5: może,
4: teraz zostało za darmo niedawno udostępnione.
5: Okej, okay, no może i to, no ale właśnie, że ta wiedza i tam, że może teraz tam pobierać grafikę i coś tam jeszcze z nią robić, jeśli pamiętam, no ale cały tam jest mail, wszystkie tam różne informacje, no całkiem sporo potrafi, no więcej trochę niż te turbo potrafiło, bo tak już też i samo turbo jest aktualizowane. No i trzecia rzecz, no to właśnie a propos tej gry, którą pytałem, no to Corruption of Heroes 2, no to jest gra napisana w Elektronie, przynajmniej tak to rozumiem, bo tak, no to okienko pokazuje się gry, że tam jest ładowanie Elektronu i tak dalej, więc raczej w tym zostało to napisane. No i gra jest całkowicie tekstowa, nie ma żadnych dźwięków, nie ma niczego, jest po prostu goły tekst, całkowicie po angielsku. No i najważniejsza taka uwaga, jakby, że to jest no, dla osób dorosłych, całkowicie dorosłych, bo to jest gra z elementami jakimiś artystycznymi i tym podobnymi. No i główny jakby taki wątek, no to jest, że my przybywamy do takiej wioski, gdzie jest wielka zimowa zamieć i do tej wioski też przybyła taka pewna dziewczyna, no i z nią wyruszamy tam, żeby jej pomóc. No i się okazuje, że jej siostra została złożona powiedzmy w ofierze i wrzucona w pewien portal, no i przez ten portal zamiast niej przychodzi demon, który chce wszystko wypaczyć i zniszczyć. No i naszym jakby zadaniem jest się przeciwstawić temu demonowi, chociaż możemy też stanąć po jego stronie, powiedzmy. No i zbieramy drużynę tam z różnych osób. No i możemy wybrać jako klasę, no to mamy tam elfa leśnego, takiego można powiedzieć, tylko tak, orka, człowieka. To tam ma swoją nazwę, ale powiedzmy, że to nazwijmy tą klasę wilkołakiem, bo to tam jakby jest pół człowiek, pół wilk, tak trochę, że on ma futro, ma ogon, ale reszta na przykład ma twarz, no to taką trochę ludzką, ma uszy takie trochę jak wilk i tak dalej, więc takie nie wiem jak to nazwać, no nie mutacja, ale takie wersja ludzka, wilcza trochę. No i tam różne inne opcje można wybrać, no i tak samo no też co jest ważne też poprzez to, że ten interfejs jest tekstowy całkowicie, no to wszelkie interakcje z otoczeniem my wchodzimy poprzez wybieranie kierunku, tak jak trochę, że nie wybierało się, że idziemy na północ, no to pójdziemy na północ, tak? Wybieramy się na południe, to pójdziemy na południe. No i tylko ta gra rozróżnia te cztery główne kierunki poruszania się postaci. Walka jest całkowicie turowa, gdzie no, możemy zrobić, że albo sterujemy tylko naszą postacią i naszą drużyną kieruje komputer, ale i przeciwnikami, albo możemy zrobić, że no, kierujemy każdą postacią, no nie przeciwnikami, ale każdą postacią z drużyny, z osobna. No najłatwiej tam albo się przełączać tabulatorem po prostu między opcjami, że to trochę jak strona internetowa, albo można się przełączać klawiszem F, żeby po przyciskach jakby przełączać. I to najlepiej to jakby robić tym jednym i drugim w sumie, bo czasami jest tak zrobione, że na przykład F przeskakuje po przyciskach takich aktywnych, powiedzmy, A tablator, no to też nam pokaże takie, które są nieaktywne, a w tym przynajmniej w danym momencie. Chociaż no, też są pewne minusy tej gry, takie, że jeżeli chcemy wejść na przykład w ekwipunek, czy chcemy nie wiem, wejść do sklepu jakiegoś, na przykład nie wybieramy sklep u kogoś, no to nam pokazuje listę rzeczy, owszem, tylko że nie możemy tego przejrzeć tak, jak mówiłem, tablatorem, no tym przyciskiem F, tylko niestety trzeba to wszystko ręcznie przejrzeć strzałką w dół i jeżeli coś chcemy, no to na tym dać Enter, bo z takim przyciskiem, tak jak na niektórych stronach bywa, że inaczej w to nie wejdziemy, tylko Enterem albo myszką, no tutaj wystarczy na szczęście Enterem, ale jednak to trzeba tak ręcznie kliknąć. I co też może być denerwujące, że no to normalne jest, że w wielu grach jest ekwipunek się na przykład no, może nam zapełnić, tylko że jeżeli na przykład coś się wydarzy losowego w tej grze i ty nagle podnosisz jakiś przedmiot, no to musisz wyrzucić coś. No tak, tylko że teraz musisz zaznaczyć, że chcesz na przykład coś wyrzucić, dopiero jeszcze potem kliknąć tam tym F, przeskoczyć ileś tam opcji, aż znaleźć, tak, na pewno chcesz to wyrzucić. Na pewno tak chcesz, tylko żeby to zrobić, no to mówię, trzeba przelecieć cały tekst na pewno i wiedzieć, co to jest, no to musisz na górę strony strzałką sobie potem wyjechać do tego, aha, to jest to i to, potem dopiero doskoczyć do tego, że na pewno chcesz to wyrzucić i dopiero możesz to wyrzucić, bo ci gra tak to nie powie niestety z automatu, co to podniosłeś, co to ci daje, tylko musisz aż na górę strony i wszystko ręcznie przeglądać.
1: No czyli tak jak takie... na niektórych stronach internetowych ma to miejsce niestety.
5: Tak, tak, tak. To jest no, pewien mankament tego, chociaż no mówię, tych interakcji jest bardzo dużo z postaciami, bo są i fabuła jest, jakby zadania są poboczne dla naszych kompanów. No nawet jeżeli, no zależnie jaką mamy płeć, ale ogólnie no, możemy wchodzić w związki z postaciami, no i to też na przykład może się kończyć tym, na przykład, że albo nasza postać, albo nasz kompan, z którym weszliśmy w jakiś związek, no, jest w ciąży i potem mamy dzieci z tą postacią na przykład. Bo już mi się to raz zdarzyło na przykład, no i też jest system tej szybkiej podróży, który tam jest, tak jak w większości grach bywa, że dochodzimy do jakiegoś punktu i odblokowujemy ten punkt i dopiero ten punkt jest dostępny. Raz jest bardzo dużo, wydarzeń losowych też jest całkiem sporo, tych zadań pobocznych też jest bardzo dużo. I nawet jak to jakieś, nie wiem, zadanie wykonamy, no to też mamy pewne profity jakieś tam dodatkowe, że nie wiem, jak pomożemy kapłanowi, no to potem wybuduje na przykład klasztor, gdzie na przykład możemy medytować, dzięki temu możemy jakieś tam statystyki sobie podnosić i tak dalej. A i właśnie, a propos postaci, no to też wbijamy poziomy i tam możemy wybierać, co chcemy rozwijać i no to też jakby przeglądamy opcje po prostu postaci, mamy tam te statystyki, ale żeby to wybrać, to niestety nie ma napisane na przykład jakoś, nie wiem, dodaj czy coś, tylko jest po prostu taki jakby, nie wiem, przycisk strzałka w prawo, o, czy coś takiego. No i to jak zobaczyłem, że aha, no to potestowałem, no to to sprawia, że ten punkt jakiś zostaje przepisywany do naszego danej statystyki. To trochę utrudnia przeglądanie, bo nie działa tak, że nie wiem, mamy daną statystykę i ją klikamy i dopiero mamy te przyciski, że tutaj chcemy, tylko pod każdym paskiem mamy te przyciski w lewo i w prawo, że ujmujemy lub dodajemy. No i to tak trochę jakby wydłuża ten proces cały. Kolejny taka dla mnie przynajmniej mankament to jest, że jeżeli nawet nauczymy się nowej umiejętności i nawet wbijemy jakiś poziom, to możemy mieć więcej jakby umiejętności niż slotów, których możemy użyć umiejętność. I mam na myśli minus taki, że odejmowanie, wyrzucanie tych umiejętności, które chcemy zastąpić, też jest takim przeglądanym niestety ręcznym, że musimy przejrzeć ręcznie tą listę. Czasami te umiejętności się powtarzają jakieś. I na przykład tam miałem, że mam postać lekarza kapłana, no i tam jest, że ta, nie wiem, zaklęcie leczące mi się powtarzało chyba ze 3 razy, a normalnie tak podczas walki mam tylko jedno. I żeby to wyrzucić, no to musiałem kliknąć na to Enter, potem doszukać się tej drugiej opcji, tamtej, że którą chcę jakby zastąpić, dopiero potwierdzić. I tak z każdym tym, żeby to wyrzucić. I żaden tabulator, żaden F nie działa na tym okienku. Po prostu no, trzeba się ręcznie pobawić i wszystko, całą wszystko przeglądać mechanicznie i ręcznie. No ale trudno. Co zrobić? Co myślę, że dla mnie raczej może być ciekawe dla wielu osób, to są też zadania, które mogą pójść źle, tak? I takie zadanie zostaje zaliczone do dziennika jako niezaliczone i nie da się go powtórzyć, więc no, warto zapisywać. Plus jeszcze są zagadki, są na przykład skrzynie, które mówią zagadką, no i musimy wpisać słowo, które jest odpowiedzią na tą zagadkę, żeby otworzyć. I taki skrzyń, no to przynajmniej znalazłem dwie, ale myślę, że ich jest jeszcze więcej. No i tak jak mówiłem, walka jest całkowicie turowa. I jeszcze, że gra przynajmniej raz na miesiąc na moją jakąś aktualizację większą, gdzie jest dodawana zawartość, bo gra jest we wczesnym dostępie w ogóle. Na Steamie chyba kosztowała 30 zł, chyba nie pamiętam, bo już ją można kupić, ale jak mówię, wczesny dostęp. No i to wszystko.
1: To rzeczywiście ciekawa gra. Myślę, że jeżeli ktoś lubi właśnie takie RPG, to może być fajne.
5: No tak, myślę, że tak. Tym razie mówię, tych postaci jakby tych drużynę możemy stworzyć, jakby mieć do wyboru więcej osób, bo tam chyba mam chyba 5 czy 6, ale jakby ostatecznie na wyprawę, na jakieś zadanie można wziąć maksymalnie 3. Łącznie z nami, czyli no 2 jakby wybieramy, tak? Bo to w sumie jest ważne. Więc teraz faktycznie już wszystko.
1: Okej, no to dzięki Mateuszu w takim razie. Za
5: no to
1: opis.
5: Dziękuję, trzymajcie się.
1: Dzięki, dobrej nocy.
5: Jak ktoś będzie chciał, to może zagrać. No, trzymajcie się, do wszystkiego dobrego. Dobranoc.
0: Telefony się nam urywają. My nie mamy dużo newsów, no to wy macie newsy dla
1: ale
0: nas.
1: Ale to dobrze. Się uzupełniamy, to bardzo dobrze, słuchajcie.
0: Tak jest.
1: To...
0: tak jest. Niemniej, no, nie wiem, mnie się newsy skończyły. Ledwie się zaczęły, już się skończyły.
1: Nam też.
0: Ale, no właśnie. To co, to chyba pora zakończyć dzisiejszy Tyflo-przegląd. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj braliśmy udział we trójkę, czyli Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli
1: Tomek
0: Bilecki.
1: Dobrej nocy.
0: I to usłyszymy, miejmy nadzieję, za tydzień.
6: Był to Tyflo-podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 8 dzień maja 2017 roku. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
7: Witajcie, witajcie.
1: Spotykamy się ponownie i spotykamy się tym razem po to, abyś opowiedział naszym słuchaczom o wydarzeniu, w którym ostatnio miałeś okazję uczestniczyć. I to jest bardzo fajna sytuacja, bo nie będziemy tym razem bazować na podcastach, tak jak miało to miejsce w przypadku konferencji CISAN, o której również jakiś czas temu opowiadałeś, między innymi, ale będziemy bazować na twoich przeżyciach i na tym, co miałeś okazję zobaczyć w trakcie niemieckiego z kolei, Side City. Może na dobry początek, gdyby ktoś nie wiedział, to przybliżmy pokrótce, czym właściwie jest Side City, bo może dla niektórych z naszych słuchaczy jest to zupełnie nieznany termin, nieznane pojęcie.
7: Side City jest ponoć największą w Europie właśnie taką konferencją, czy wystawą nawet, sprzętu dla osób niewidomych i słabowidzących, która odbywa się co roku we Frankfurcie, a dokładnie na lotnisku we Frankfurcie, w hotelu Sheraton. W tym roku jest to już 15. z kolei wystawa. No i chodzi w niej o to, o co chodzi we wszystkich tego typu wydarzeniach, czyli wystawcy, producenci sprzętu, dystrybutorzy, specjaliści w dziedzinie niewidzenia, zjeżdżają się z całego świata, żeby przedstawić swoje produkty, swoje pomysły, może zainteresować się dystrybucją czegoś nowego w swoim kraju i powymieniać myśli właśnie na temat wszystkiego, co jest związane z dostępnością i pomaganiem nam. I sobie samym przy okazji.
1: Rozumiem. Czy to jest tylko i wyłącznie taka wystawa technologiczna, czy wokół Side City odbywa się coś jeszcze? Jakieś prelekcje, jakieś zajęcia dodatkowe, że tak to nazwę? No, wiesz do czego piję, tak trochę do naszej polskiej rechy, w której wystawa to jest jedno, ale przy okazji są jakieś wykłady, jest jakiś tam tenis dla niewidomych i inne gry i zabawy edukacyjne.
7: Tak, tak, jak najbardziej. Przy czym to jest taka recha w wydaniu typowo niemieckim, czyli większość wystawców, jeżeli spojrzy się na stronę Side City, stanowią niemieckie organizacje dla osób niewidomych, czy to szkolące, czy w jakiś sposób rehabilitujące, prowadzące szkolenia stacjonarne, czy takie też obwoźne. Są to wystawcy z bardzo długimi nazwami, których nie jestem w stanie momentami powtórzyć albo zapamiętać. I oni właśnie głównie gdzieś tam oferują swoje usługi, tym się szczycą, to reklamują i naturalnie też mają tam miejsce różnego rodzaju konferencje, czy medyczne, czy z zakresu edukacji, zabawy i gry jak najbardziej, przez głośnik, który gdzieś tam jest umieszczony w jednej z sal, co chwilę rozlega się jakiś komunikat, zapraszają to na square dance, czyli jakiegoś rodzaju taki nowoczesny taniec, chyba grupowe, czy dla wielu osób. Tu nie jestem specjalnie przygotowany z tej części. Ja sam jednak skupiłem się bardziej na oglądaniu tego, co mnie osobiście interesuje najbardziej i co tutaj w kontekście Tyflo Podcastu też jest przedmiotem pożądania wielu, czyli sprzęt i jeszcze raz sprzęt.
1: Jak w ogóle wygląda organizacja tej wystawy? Gdybyś mógł na dobry początek słów kilka opowiedzieć o tym. Jak duża jest to mniej więcej powierzchnia? Jak wygląda sytuacja jakiegoś tam wsparcia ciebie jako niewidomego uczestnika Side City? Może na dobry początek o tym nieco.
7: Tak jak już wspomniałem, konferencja odbywa się w hotelu Sheraton, więc przestrzeń jest dość znaczna. Wystawcy rozmieszczeni są na stoiskach podzielonych literami. Każde pomieszczenie, gdzie ich wystawy są stłoczone, ich stanowiska są stłoczone, podzielone są na litery od A do H. No i numerki to już w zależności od tego, ile sala pomieści, mogą aż do 25, czasami wzrastać do 27. 27 to chyba najwyższy, przy którym ja byłem. No i więc powierzchnia jest dość duża, zajmuje w sumie dwa piętra. Przy czym piętro drugie to już jest de facto FGH, czy nawet samo HG, jakoś tak od końca już, więc to tak na ostatek, bo się nie zmieściło na jednym piętrze. Uczestnictwo w wystawie jest darmowe, samo uczestnictwo. Trzeba się przy wejściu zarejestrować, ale nawet nie są odpisywane żadne nasze dane. Otrzymujemy na starcie taki pakiet startowy, składający się z zawieszki na szyję, która w jasny sposób identyfikuje nas jako uczestników Side City. Zawiera ona także bon o wartości 2,75 € na zakup czegoś do jedzenia lub picia w kafejce specjalnie do tego otwartej.
1: Czy coś za to można kupić?
7: Ja byłem zainteresowany jedynie herbatą, która już o 2 euro przekraczała wartość tego bonu.
1: Aha, to ciekawe.
7: Więc nie wiem do jakiego typu produkty to było przewidziane. Ja też jadę trochę też gdzie indziej, natomiast wiem, że w kawiarni zbiera się większość uczestników, żeby podyskutować sobie na temat tego, co tam się działo, czego doświadczyli, co zobaczyli. Otrzymujemy także plan, niestety w czarnodruku. Otrzymujemy także torbę, taką torbę plastikową, prezentową, na to, żeby ewentualnie sobie włożyć gdzieś ten plan. Ja tam trzymałem na przykład wizytówki, które otrzymałem od wystawców. Wizytówki otrzymujemy też w Braille'u, co ciekawe.
1: No to bardzo miłe.
7: Tak, myślę, że tak. Zawsze jest to szybki dostęp do kontaktu z wystawcą, z którym rozmawialiśmy. Specjalnie na potrzeby wystawy naklejane są na podłogach linie prowadzące w różne miejsca strategiczne dla wystawy. I na stronie też chwalono się tym, że zainstalowano aż dwa systemy beaconów, Pierwszy to Blind Square Event, drugi to Mind Tax, niemiecki system. Ja z przyczyn oczywistych przetestowałem ten drugi. Po prostu Blind Square Eventa nie ma na Androidzie jeszcze póki co dostępnego. I szczerze powiedziawszy, przez to, że miałem przewodników, to nie miałem takiej potrzeby też eksperymentowania samemu z jakąś orientacją w przestrzeni. Natomiast siedząc sobie w jednej z kawiarni, możliwe, że byłem zbyt daleko od samego miejsca wystawy, ale nie wykryło mi żadnego beacona, więc albo nie umiem używać tej aplikacji, albo niczego tam rzeczywiście nie było. Ponadto na stronie rozpisane mamy, gdzie każdy wystawca ma swoją siedzibę, swoje stanowisko, gdzie możemy ich znaleźć. Niestety tylko co do stanowiska, nie ma tam jakichś opisów szczegółowych. Przynajmniej ja się nie doszukałem i niestety, chyba że coś się zmieniło ostatnio, więcej informacji znajdziemy po niemiecku niż po angielsku. Mi angielska wersja strony wyrzucała chociażby przy liście wystawców jakiś błąd, że chyba 404 czy coś tego typu. No i widać, że to wszystko jest nastawione gdzieś też na Niemcy. Wszystkie sprzęty, jakie tam znajdziemy, albo raczej duża ich część, jest nastawiona na język niemiecki. Trzeba specjalnie poprosić o jakieś angielskie edycje czy angielskie wersje. Już mi się trafił parę razy sprzęt, który był ustawiony po niemiecku. Jak poprosiłem, zmienili mi język na angielski. Natomiast domyślnie jest to nastawione na niemiecki i też reprezentacją firmy są pracownicy, którzy dobierani są, którzy raczej potrafią mówić też po niemiecku. Jeżeli jest to możliwe w danej firmie, jeżeli firma posiada takich pracowników, czy amerykańska, czy brytyjska, wyślę takich, którzy mówią po niemiecku, jakkolwiek, ale żeby mówili.
1: A tak wsłuchując się w głosy i w to takie tło, które było obecne przecież cały czas, kiedy zwiedzałeś Side City, dało się wysłyszeć jakoś dużo różnych języków poza niemieckim, czy jednak no przede wszystkim Niemcy i ewentualnie jacyś tam z importu od czasu do czasu, mam na myśli zwiedzających wystawę?
7: To znaczy, tak, to głównie był język niemiecki, aczkolwiek gdzieś już usłyszałem rosyjski i to nawet nie przy wystawie, nie przy stanowisku jakiegoś konkretnego wystawcy, a po prostu na korytarzu idąc. Trafił mi się też włoski. I słyszałem rozmowę, może ktoś się tu przyzna ze słuchaczy, Polaka, który rozmawiał po angielsku, ale opowiadał dużo czy o Polsce, czy o polskim języku, siedział za mną w kawiarni, więc jeżeli się ktoś tu poczuwa, taki spotyt mały, to pozdrawiam i prosimy o ujawnienie.
1: Niech się do nas odezwie, tym bardziej, że nasz radiowy Skype jest do waszej dyspozycji, tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. Może ktoś z was był na Side City i może chciałby się podzielić swoimi jakimiś wrażeniami, refleksjami, a może o coś zapytać Pawła. Pawle, wspomniałeś, że ty miałeś zorganizowanych przewodników, ale czy to byli przewodnicy Side City, czy po prostu kogoś tam poprosiłeś w jakiś inny sposób? Bo zdaje się, że tam przewodnicy to nie są wolontariusze, tylko tam trzeba i to wcale nie mało zapłacić za przewodnika.
7: Tak, to prawda. O tym też chciałem wspomnieć. Co jest na pewno za darmo, to jest wolontariat składający się z osób, które odbierają przybyłych z dworca we Frankfurcie lotnisko. Co pół godziny latają tam wolontariusze z żółtymi koszulkami, którzy powinni tych ludzi odbierać. Mi nie było to potrzebne, ponieważ ja zorganizowałem sobie pomoc za pomocą portalu Couchsurfing, o którym ogólnie zrobilibyśmy pewnie kiedyś osobną audycję, bo idea jest ciekawa, wielu jest tam altruistów i wiele można spotkać życzliwych osób, które sprzyjają naszym zamiarom, bardzo by nam chciały pomóc i nie tylko nam, każdy tam sobie pomaga jak może. Ja akurat potrzebowałem takiej pomocy i zgłosiły się osoby, które zaoferowały mi pomoc. Było to o tyle ułatwione jeszcze, że mój przewodnik, osoba, która odpowiedziała na moje ogłoszenie, była pracownikiem lotniska w Lufthansie, więc bardzo dobrze znała teren lotniska, hotelu Sheraton, wiedziała o Side City, choć sama nigdy nie była, więc ułatwiło to bardzo nawigację między stanowiskami, też po samym hotelu, po samym lotnisku. Natomiast była tam zorganizowana to taka usługa przewodników. Natomiast kosztuje coś takiego 13 euro za godzinę, tak jak już wspomniałeś, nie jest to mało, zwłaszcza jeżeli chcemy spędzić na przykład cały dzień, a raczej tak to wygląda, jeżeli przyjechaliśmy z daleka. No i warto się zgłosić dużo, dużo wcześniej, bo jeżeli się przyjedzie na miejsce, już w dniu wystawy i poprosi o taką pomoc bez wcześniejszego uzgodnienia tego z osobami prowadzącymi wystawę, może być problem. Mogą być już wszyscy wolontariusze zajęci. Pomoc taka jest dostępna zarówno po niemiecku, jak i po angielsku.
1: Rozumiem. No, być może dla rdzennych Niemców to 13 euro za godzinę to nie jest jakiś wielki wydatek, no ale tak przeliczając na polskie, to robi się z tego już wcale nie taka mała sumka, więc tym bardziej, jeżeli chcemy no, przez ileś godzin korzystać z takiej pomocy. A powiedz mi, czy te wszystkie miejsca były w jakikolwiek sposób oznaczone, czy na przykład, jak oceniasz tak z perspektywy czasu, czy osoba nie korzystająca z pomocy jakiegoś przewodnika byłaby sobie w stanie poradzić z poruszaniem się po tych wszystkich stoiskach?
7: Poradzić myślę, że tak. Możliwe, że nie zrealizowałbym na przykład ja tego, co mi się udało dzięki pomocy osoby widzącej

0: jak dobrze kojarzę, to również cię wspierał w tych kwestiach.
1: Tak, tak.
0: Więc zrobiliśmy sobie taką nasiadówkę i przejrzeliśmy listę wszystkich wystawców na Side City, bo tych wystawców jest sporo. Tam ponad setka była, dobrze pamiętam?
1: Tak. No to... Tak, ja już teraz nie pamiętam dokładnie, ale 100 ileś pozycji, jak nie 200, może przesada, ale 100 na pewno, 100 ileś.
0: Więc chwilę to.
1: A 200?
0: Tak, więc chwilę to trwało samo przejrzenie i uzgodnienie, czym my jesteśmy tak naprawdę zainteresowani, no bo nie wszystkim byliśmy. Są firmy, które działają tylko i wyłącznie na rynku niemieckim i świadczą usługi lokalne, albo są to sprzedawcy różnego rodzaju sprzętu, no, których ofertą siłą rzeczy też nie bylibyśmy zainteresowani, więc trzeba to było jakoś tam odsiać.
1: Tak, i nawet udało nam się tą listę takich tych top targetów zakroić gdzieś do 20 pozycji, z czego ja de facto przejrzałem chyba nawet koło 15, bo okazało się, że niektórzy rzeczywiście są tak niemiecko nastawieni, że nie ma sensu nawet do nich tam podchodzić czy z nimi rozmawiać, bo i tak te produkty ani do Polski nigdy nie trafią, a z uwagi na swoją specyfikę, tak jak na przykład Shopping Fox, który jest czytnikiem kodów kreskowych, z bazą 19 milionów produktów, co z tego, że niemiecki.
0: Ale niemiecki, no właśnie.
1: No właśnie i na pytanie gdzieś tam, czy to kiedyś się pojawi na skalę międzynarodową, no to gdzieś pokątnie dostałem odpowiedź, że lepiej, żeby sobie Polska czy konkretny inny kraj stworzył własne rozwiązanie tego typu.
0: No tak, bo...
1: Więc...
0: Bo ktoś lokalnie no, zapewne musiał podziałać, żeby uzyskać w ogóle takie informacje, a ktoś z Niemiec może nie mieć, a na pewno nie ma dojścia do polskich sklepów. Chyba, że ewentualnie z jakichś tych międzynarodowych sieci. Jeszcze może jak.
1: Tak, aczkolwiek co, o czym będę jeszcze mówił przy okazji sprzętów, Orkam jest tak najbardziej zainteresowany ekspansją na rynek międzynarodowy i dodaniem opcji właśnie skanera kodów kreskowych w swojej kamerze i chcą współpracować z dystrybutorami w konkretnych krajach, żeby uzyskać te bazy, jeżeli to będzie możliwe. Więc no, taki gest też można wykonać, jak się chce, ale firma Synfon, na której stoisku byłem, raczej nie. Oni raczej to jest wszystko na Niemcy nastawione.
0: To czy coś jeszcze, Pawle,
1: nawet
0: takiego...
1: Nawet nie na Austrię, nawet nie na inne niemieckojęzyczne kraje.
0: Tylko po prostu na Niemcy. Czy coś jeszcze, Pawle, takiego o samej wystawie, zanim przejdziemy do konkretnych stoisk?
1: Wi-Fi nie było. To jest mój największy ból.
0: No to szkoda.
1: Wbrew pozorom, bo jednak zarówno wystawcy potrzebowali tego internetu, jak i ja sam bym nie pogardził dostępem. Miałem plany być gdzieś na Team Talku, być na żywo i gdzieś mieć tu waszą koordynację ze studia a propos tych wywiadów wszystkiego. Natomiast okazało się, że jedna sieć jaka jest, to co złapiesz, to masz w konkretnym miejscu. Czasami jest jakiś tam darmowy, ograniczony Sheraton dla gości, którzy nawet nie są gośćmi hotelowymi. Czasami z jakiejś tam kawiarni na hasło, czasami z jakiegoś tam punktu innego, bo tam Sheraton jest obstawiony różnego rodzaju kawiarniami sieciowymi, jakieś welcome breakfast i tego typu. No i sami wystawcy mieli problem, oni jeżeli chcieli demonstrować sprzęt, który bazował na internecie, musieli sobie sami zorganizować internet, sami musieli sobie ustawić hotspot i zdarzyło mi się na stoisku właśnie Neo Braille'a, że pan musiał mnie przeprosić, ale Aleksy mi nie zademonstruje, bo internet mu nie działa.
0: No niestety, to takie przykre trochę, że nie zostało to jakoś zaplanowane, a przynajmniej, że wystawcy no, nie ogarnęli jakoś tego, być może nie mieli informacji nawet, że, no, że nie ma tego internetu, no bo wydawałoby się, że to jednak no, Niemcy, kraj rozwinięty, tak, to już Wi-Fi wszędzie jest, a tu niespodzianka. A ktoś na przykład z Chin, ciężko od niego oczekiwać, żeby akurat no, miał niemiecką kartę na internet mobilny i sobie gdzieś tam tego hotspota stawiał i uruchamiał to wszystko. No ale dobrze, to w takim razie myślę, że możemy przejść do wystawców, firm, które prezentowały swoje produkty. No i na samym początku mam tu American Printing House. Cóż oni ciekawego zademonstrowali?
1: No teraz ich takim hitowym produktem, od razu jak mówimy APH, to myślimy Orbit. Orbit Reader i Graffiti. I istotnie to jest to, co udało mi się zobaczyć. Zarówno Orbitę, jak i Graffiti mieli państwo na stole. Bardzo podekscytowany, niewidomy Amerykanin prezentował te produkty. O mało co mówił o tym jako najlepszym wynalazku od wynalezieniu koła. Poniekąd się nie dziwię, bo

0: monitor istotnie jest interesujący. Rzeczywiście, stworzenie niskobudżetowego monitora, my już o tym mówiliśmy przy okazji Side City.
1: Tak, ale Tisana, tak. Ale może warto, żebyśmy przypomnieli pokrótce, czym są te produkty.
0: Orbit Reader jest niskobudżetowym monitorem brajlowskim. Znowu teraz nie pamiętam, czy to był 40-znakowy, czy 20. Chyba to była 20. Mi się to zawsze teraz myli, bo tych monitorów też widziałem trochę. Natomiast przez to, że on został zrobiony z trochę innych materiałów, on jest trochę bardziej plastikowy, te komórki same brajlowskie też są trochę twardsze i oni się tym też szczycą, że ten brajl się nie ugina pod palcem, jak w większości notatników brajlowskich, czyli linijek, które są na rynku. No i przez niski czas odświeżania udało się uzyskać efekt. Będzie to poniżej 500 dolarów, nie oznacza to 400 dolarów, a też się o to zapytałem. Tą cenę 400 dolarów podał Blind Bergens, potem skopiowało to chyba Cole Blind Tech, trochę innych tych podcastów amerykańskich. Natomiast to nie jest taka cena, aż tak optymistycznie nie ma. Będzie gdzieś poniżej 500 euro, ale nie oznacza to aż od razu 400.
1: Ale euro czy dolarów?
0: Dolarów.
1: Okej.
0: Okay. Dolarów, natomiast teraz ten przelicznik chyba dolara z eurem jakoś się zrównuje.
1: Tak się mniej więcej zrównuje, no ale zawsze wiesz, zawsze warto to doprecyzować. Bo Anusz Widelec coś tam się jeszcze pozmienia w tych przelicznikach. Czyli według dolara liczymy.
0: Mhm. I istotnie działał ta linijka, działała. Byłem w stanie obejrzeć sobie menu, jest to zarówno monitor brajlowski, jak i notatnik, taki jak powiedzmy mój Braille Edge, czy teraz te Actilino handytechowskie. Więc można w nich poczytać sobie pliki. Tłumaczyli brak przycisków routingu, bo ten monitor nie posiada przycisków przywoływania kursora. To miał być początkowo czytnik książek. Potem go rozbudowano do monitora brajlowskiego. No ale jak to już ktoś argumentował, właśnie ten pan konkretnie, który to przedstawiał. Teraz wszyscy używają telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, innych urządzeń i z czasem każdy się przekona, że w sumie te klawisze routingu nie są aż tak potrzebne.
1: No akurat w przypadku smartfonów to się przydaje, żeby chociażby dokonać jakiegoś gestu tam stuknięcia w dany napis. No ale okej. Okay.
0: Tak, bo ja nie znam za dobrze Braille'a, ale na iOSie troszeczkę go testowałem, na Androidzie jeszcze nie.
1: Jak dobrze pamiętam, to jeżeli naciśniesz, wiesz, na przykład jak masz kursor, jak masz przycisk OK i przynajmniej w iOSie, jeżeli stukniesz, a właściwie wciśniesz klawisz routingu przy tym klawiszu OK, no to aktywuje OK. Albo przy literce O, albo przy literce K. Więc tak ja bym tych klawiszy kursor routingu tak nie dyskredytował wcale.
0: No, ja też mi się wydaje, że przydadzą się, zwłaszcza jeżeli edytujemy tekst, to jest główną przewagą Braille'a nad mową, że możemy przywołać kursor szybko w dowolne miejsce, gdzie znaleźliśmy błąd i możemy go od razu poprawić. Więc edytorsko to jest bardzo ważna funkcja. Natomiast niemniej jednak APH łącznie z Orbit Research są gotowi na sugestie, otwarci na nie i chcą robić to, na co ochotę mają ich użytkownicy potencjalni, więc jest szansa na to, że te niedogodności, te błędy zostaną wyeliminowane. Samo urządzenie jest dość lekkie, plastikowe. Posiada strzałki do przewijania monitora, posiada klawiaturę 8-punktową, posiada przycisk nawigatora z joystickiem w środku, z przyciskiem OK w środku, taki czteropozycyjny góra, dół, lewo, prawo, więc można się przemieszczać bez problemu po menu. Oraz wejście na kartę pamięci, wejście USB i wydaje z siebie taki charakterystyczny, to jeżeli wejdzie już audycja z materiałami i wywiadami, taki charakterystyczny dźwięk, bo kiedy się odświeża, to można delikatnie, definitywnie odczuć, nie aż tak delikatnie, pojawia się nowa treść, znak po znaku, od lewej do prawej i ten monitor wtedy wydaje taki dźwięk, takie igiełki się wysypują, takie i to jest pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę, że za każdym kliknięciem, jak coś nowego się pojawia, ten monitor wydaje taki odgłos, zauważalny odgłos.
1: No tak, bo linijki brajlowskie tradycyjne oczywiście odgłosy też wydają, jeszcze w zależności od tego, jaką tam sobie twardość brajla ustawimy. Natomiast no to jest jeden odgłos, jeden dźwięk, bo te wszystkie punkty wysuwają się w tym samym momencie. A tu te punkty wysuwają się jakby jeden po drugim.
0: Tak, dokładnie. I to jest coś, co na początku przykuło moją uwagę, że nacisnąłem przycisk i te punkty się jakby wysypały spod tego wyświetlacza.
1: Więc, to jest ciekawe. No,
0: jest to takie ciekawe doświadczenie. Natomiast wspierane są wszystkie popularne formaty, z tego co pamiętam nawet EPUB, więc można sobie nawet czytać. Pan, który to prezentował, czytał akurat książkę z zakresu gdzieś tam elektroniki i elektroniki. Jakiś podręcznik miał załadowany.
1: Rozumiem. Jak tak. się domyślam, gdzieś tam JOS, NVDA będą mieć wsparcie dla tego urządzenia.
0: Na pewno NVDA pracuje już nad sterownikiem do Orbita. I to też potwierdził pan z APH. Nie wiem nic o kolejnych screenreaderach, ale prawdopodobnie będzie on też wspierany.
1: No i dobrze, zawsze to kolejny gracz na rynku. Wspomniałeś o jeszcze drugim urządzeniu, tak? Które tam się
0: graffiti,
1: pojawiało.
0: Tak, Graffiti. Jest pierwszym chyba tak rozbudowanym, ale nie jedynym na tych targach, będę jeszcze mówił o innych firmach, monitorem do grafiki brajlowskiej. Możemy na nim wyświetlać załadowane wcześniej pliki, zdjęcia, jakiekolwiek inne grafiki, czy wykresy, czy jakieś rysunki. Możemy też na nim rysować sami, palcem. Matryca jest interaktywna i można po niej kreślić palcem. To było bardzo ciekawe uczucie, muszę przyznać, bo ja nie byłem doświadczony w tego typu zabawach i zacząłem sobie po prostu dotykać tego ekranu, żeby zbadać jego powierzchnię i nagle zauważyłem, że gonią mnie jakieś kropki. I ja już zacząłem coś rysować.
1: No proszę, pan, który potem to bardzo ciekawe jest.
0: Zamroził. Pan, który potem zamroził obraz, troszeczkę się uśmiał, bo miało wyjść kółko, a wyszły jakieś esyfloresy. Natomiast rzeczywiście pokazał mi, co można zrobić, jak już się wie, jak się tym posługiwać, co może zrobić osoba niewidoma, i narysował mi piękne kółko jeszcze z jakimś łukiem czy inną cięciwą tam wyznaczoną przez to kółko.
1: Wow, no to rzeczywiście, to brzmi interesująco, a samemu udało ci się jakoś tak później coś już narysować, co miałoby jakikolwiek kształt, czy to nie. jednak wymaga większego treningu?
0: Nie, niestety nie. To wymaga większego treningu, bo mnie przede wszystkim przeraża to, że ja zrobię delikatny ruch na tej matrycy, ja już czuję, jak te kropki wyskakują mi pod palcem. Ja muszę poćwiczyć to skupienie, które jest wymagane, żeby nie przejmować się tym, że coś już tu wyskoczyło i rysować dalej ten kształt, który sobie zaplanowałem. Zwłaszcza, że to z delikatnym opóźnieniem wyskakuje i jest to takie trochę obce mi uczucie, że po prostu te kropki mi jakby gonią i no mi to trochę zaburzało koncentrację. Nie byłem w stanie.
1: Miałeś okazję zobaczyć, jak to wygląda w połączeniu z komputerem? Co jest w stanie przekazać, czy nie?
0: Nie tyle z komputerem troszeczkę, to znaczy załadowano mi kawałek pulpitu czyjegoś i byłem w stanie obejrzeć sobie, jak wygląda okno, takie windowsowskie okno na komputerze w formie takiego rysunku. Albo to było na tym ekranie, na monitorze, albo na innym, już teraz nie pamiętam, natomiast chyba na którymś z nich i chyba nawet na właśnie tym APH-owskim, na graffiti, zobaczyłem, jak wygląda pasek zadań, jak wygląda ten obszar zasobnika z zegarem. Dla mnie to była, wiesz, taka mozaika kwadratów, jakichś prostokątów, tu jakiś pasek, tu jakiś kwadracik i to wyglądało tak zabawnie, tak mi ktoś to narysował. Aha. Natomiast ciekawe doświadczenie. Wiem, że to jest prototyp, ale w wersji ostatecznej ma być podłączenie do HDMI. I obaj właśnie z tym panem zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądała telewizja, jak ją podepniemy do takiego monitora. Dla mnie osobiście to będzie po prostu jeden wielki cyrk skaczących kropek, z którego nic nie będzie się dało odczytać.
1: Dokładnie.
0: Bo chyba, że ktoś sobie będą tak szybkie.
1: Tak, chyba, że ktoś sobie będzie robił stop klatkę na przykład, no to wtedy ewentualnie.
0: Tak, no ewentualnie. Natomiast to, co mi pan pokazał, to było logo APH, czyli literki APH po prostu. Mhm. Oraz logo Apple. Nadgryzione jabłko zobaczyłem własnymi rękami. Jeszcze pan zapytał mnie, czy mam iOS-a, czy Androida. Ja mówię Androida. Pan mówi, no ja też, ale nie przygotowałem loga robocika, bo większość ludzi ma tu Apple'a i bardziej by to rozpoznali. Natomiast zobaczyłem właśnie logo Apple i też zapytałem, czy będzie możliwość wyświetlania Braille'a, tak po prostu, żeby używać tego monitora jako takiego, powiedzmy, większego czytnika książek na całą stronę, powiedzmy. Udowodnił mi pan, że w obecnej wersji nie jest to możliwe. Te kropki są, te piny na tej matrycy są za bardzo od siebie oddalone i ten Braille jest taki strasznie rozjechany. Wygląda, jakby go ktoś narysował.
1: Aha, w ten sposób to jest, okej. No to rzeczywiście, tak. Coś wspominał może o tym, ile za taką przyjemność będziemy musieli zapłacić. Podejrzewam, że więcej niż $500.
0: Więcej niż $500, natomiast to ma być na tyle tanie, żeby mógł to kupić też klient indywidualny. Nie wspomniał jeszcze o konkretnej cenie. Oczywiście celują w szkoły i w używanie tego jako pomocy naukowej i dydaktycznej. Natomiast też chcieliby, żeby indywidualny klient mógł to kupić. Więc no nie wiem, czy będzie to 15-20 tysięcy, czy może mniej, ale ma być
1: oby nie dolarów.
0: Ręki jeszcze. Oby nie dolarów.
1: Bo wtedy to
0: oby
1: już...
0: złotych by to było...
1: Nie, no Dotview tam kosztował oby... chyba z 40 tysięcy i nie dolarów, tylko złotych. Więc, więc myślę, że spokojnie, no jeżeli nawet by to kosztowało tam powiedzmy 10 tysięcy złotych, to może ktoś się skusi. I to jak rozumiem wszystko, co było na APH, na stanowisku APH.
0: Tak.
1: No to teraz...
0: Znaczy, może było więcej, ale to było...
1: To co widziałeś. Jasne.
0: Tak.
1: Ja przypominam, tyflopodcast.net, jesteśmy do waszej dyspozycji. Jeżeli chcecie o coś zapytać, to śmiało, dzwońcie. Po to tu jesteśmy i po to te audycje mają również formę interaktywną. Teraz producent monitorów brajlowskich, który w Polsce jest zupełnie nieznany. Gdzieś tam w Azji, a i owszem, czyli Seika. W końcu... To jest producent koreański czy japoński, Pawle?
0: Japoński. Firma nawet nazywa się Nippon Telesoft. Nippon, czyli po japońsku Japonia. Mhm. I to jest firma, która no nie jest znana tylko w Japonii, ja też znam użytkowników Seiki ze Stanów. Więc tam jakoś te linijki muszą być też rozpropagowane.
1: No tak, ale w Polsce jakoś nie.
0: Ich obecność jest mała. Tak, w Polsce ich nie ma specjalnie, w ogóle ich chyba nawet nie ma. Natomiast pani, która... zgodziła się udzielić mi wywiadu. Była bardzo podekscytowana tym, że jestem z Polski, że nikt nie zna Seik w Polsce. I zawsze, jak to będzie w wywiadzie też słychać, zawsze gdy czytała, była dość dobrze przygotowana, miała całą kartkę z ofertą Nipponu, zawsze podkreślała, że jest zaszczycona, że może te monitory przedstawić Polsce. Więc miejmy nadzieję, że ktoś po prostu albo będąc tam, albo po usłyszeniu podcastu podchwyci myśl i może te Seiki się pojawią. Zwłaszcza, że plany tej firmy są dość ciekawe. Monitory... Jest parę takich dość zwykłych. Jest Seika Mini 16-znakowa, o ile pamiętam, dedykowana telefonom. To jest ich produkt taki flagowy. Jest też trochę takich Seik stacjonarnych. Jest Seika 6. Ta Seika 6 jest chyba Seiką, która jest też notatnikiem. I ma swój wbudowany głośnik, czyli de facto coś powinna też do nas mówić. Ja widziałem prototyp, który nie mówił, więc się nie dowiedziałem niestety nawet, jakiej syntezy tam używają. Jest też Seika 7. Chyba to jest to, o czym myślę. Seika 7 jest de facto komputerem, czyli coś jak teraz mamy takie trendy, ten L-Braille.
1: Zintegrowane wszystko i dołożona linijka.
0: Linijka, tak, przy czym składa się to też z klawiatury QWERTY, czyli nie mamy tylko linijki i Braille'a, mamy też klawiaturę QWERTY. I zapewniano mnie, że ruszy tam dowolny Windows, jakiego sobie wgramy. Czy 7, czy 10.
1: No to rzeczywiście fajnie. To tylko no, taki sprzęt się jednak starzeje i zdecydowanie szybciej podzespoły komputerowe się starzeją niż linijka. Trochę tu bym się niepokoił. Chociaż tak naprawdę taki biurowy sprzęt, że się tak wyrażę, dla użytkownika niewidomego, jeżeli to by miało być jako taki notatnik czy oprogramowanie, być tam zainstalowane do takich podstawowych czynności, no to myślę, że przez najbliższe lata nie mamy się o co martwić, bo to i tak będzie działało. Tak zupełnie z drugiej strony, ten postęp nie jest już tak szybki jak chociażby tam te 15 lat temu na przykład, no bo wtedy to rzeczywiście można by się było o co niepokoić. A jak w ogóle twoje wrażenia, jeżeli chodzi o te monitory, o jakość ich wykonania?
0: One są zrobione z takiego plastiku, tylko nie z takiego plastiku, jak na przykład właśnie robi to HIMS, tylko to jest taki najzwyklejszy w świecie plastik, taki to, co ja rozumiem przez klasyczny plastik. Jeżeli kojarzysz ty, Michale, i kojarzą nasi słuchacze, rosyjskie gierki na targu. Takie na dwie baterie paluszki, Tetris, samochodziki.
1: Ojej, no.
0: To jest tego typu plastik. Nie zachęcasz. Wiesz co, nie, to nie, ja bym tym o ścianę nie rzucał, to z pewnością, natomiast to jest lekkie. Ja to byłem w stanie podnieść jedną ręką, ja się w ogóle nie bałem, że mi to wypadnie z ręki. Lekkość ma to swoją. I tu trzeba przyznać, że to mi jakoś zaimponowało. To jest bardzo miłe w dotyku i bardzo lekkie. Istotnie, gdyby tam ktoś jest aktywnym użytkownikiem i to tam gdzieś uderzy parę razy, Może być z tym różnie, natomiast te linijki są bardzo lekkie i bardzo miłe w dotyku i to mi się spodobało. Nawet ta linijka z głośnikiem, ta szóstka, miała takie wybrzuszenie do góry z głośnikiem i z klawiaturą QWERTY. No nie, sam głośnik. Sam głośnik był tak wybrzuszony do góry, był taki podłużny wałek, jakby ktoś ten plastik wycisnął do góry, jak plastelinę.
1: Rozumiem.
0: I to było też z takiego plastiku, tak samo jak wyciśnięte do góry były te gierki. Właśnie takie.
1: A to już wiem, które. To już wiem, które. Takie duże przyciski miały. Takie.
0: Tak. Właśnie o to mi chodzi.
1: To już wiem, które. Nasi słuchacze, mam nadzieję, że również. No ale to jak na sprzęt, który pewnie nie kosztuje tyle, co gierka z bazaru, to...
0: Istotnie. Nie pamiętam teraz dokładnie cen tych linijek, natomiast... No przynajmniej można im przyznać taki dość stylowy design jak dla mnie, no stylowy, ja lubię takie designy po prostu i mi się to kojarzy z elektroniką de facto, taką rzeczywiście tanią, ale jednak. Klawisze QWERTY kwadratowe, nie QWERTY, brajlowskie, przepraszam, klawisze brajlowskie kwadratowe, taki specyficzny kwadratowy kształt.
1: To Braillite kiedyś miał takie właśnie, takie kwadratowe, takie jakby kostki po prostu.
0: Tak, właśnie takie kostki. I co jeszcze mogę o tych linijkach powiedzieć? Braille chyba się nie uginał specjalnie, ale poza tym nie zrobiły większego wrażenia, są po prostu linijkami. Natomiast one robią wrażenie w połączeniu z czymś znacznie innym. Z Japonii pochodzi taka piękna rzecz jak karaoke. I firma Nippon Telesoft wyprodukowała właśnie oprogramowanie, które po połączeniu z linijką Seika pozwala na współuczestnictwo w karaoke. Tekst piosenki załadowanej do systemu przewija się na linijce w miarę jak przewija się on na ekranie, który widzą normalnie osoby widzące, które biorą udział. Przy tym dowiedziałem się już, że implementacja systemu Nipponu nie jest aż wcale taka trudna i w Japonii już wielu producentów karaoke zaimplementowało w swoich systemach te udogodnienia. Nie wymaga to, z tego co rozumiem, nawet jakiegoś obecności żadnego screenreadera. Po prostu podpinamy linijkę, nie wiem czy USB, czy po Bluetooth, do systemu, do urządzenia karaoke, które jest nam dane do dyspozycji i czytamy tekst aktualnie załadowanego utworu. Ja jestem osobiście ciekaw, czy w Polsce by się coś takiego przyjęło, czy gdyby wejść w rozmowy z producentami oprogramowania karaoke i sprzętu karaoke w Polsce, czy byliby zainteresowani implementacją takiego systemu, bo mi osobiście jedną rzeczą, jakoś, może nie jedyną, ale rzeczą, której jakoś tak bardzo brakuje w świecie, jeśli chodzi o dostępność, to jest właśnie Braille w barach karaoke, czyli możliwość poczytania sobie tekstu, że nie muszę uczyć się tekstów na pamięć, mogę sobie podejrzeć z linijki i zaśpiewać razem z innymi uczestnikami takiej imprezy.
1: No tak, to jest rzeczywiście fajne i byłoby interesujące. No faktem, trzeba by się wyposażyć, jak rozumiem, we własną linijkę, no bo raczej bary nie byłyby zainteresowane jeszcze dopłacaniem i kupowaniem tego typu urządzeń, ale jeżeli system miałby taką możliwość, no to wtedy co za problem się tam do tego systemu wpiąć i korzystać po prostu.
0: Tak. Jeszcze jedną nowością, którą zaprezentowała w tym roku firma Nippon Telesoft, jest drukarka brajlowska. Drukarka, która reklamuje się jako sleep by the printer, czy coś w tym stylu, czyli śpi z drukarką. Chodzi mniej więcej o to, że drukarka jest bardzo cicha. Miałem możliwość wziąć udział w drukowaniu jednej strony papieru brajlowskiego tą drukarką. Istotnie jest dużo cichsza niż taka na przykład Juliet czy Tiger, które znamy z tego, że robią więcej huku niż jedna maszyna przemysłowa w hali.
1: No tak, i że do niektórych to są specjalne szafy dźwiękochłonne do dostania, zdaje się, do indeksów.
0: Tak, możliwe. Natomiast tutaj mamy do czynienia z bardzo cichym sprzętem. Punkty wytłaczane są za pomocą ciśnienia, więc nie mamy tu do czynienia z żadną igłą, z niczym takim, z żadną głowicą. Tu jest po prostu pod ciśnieniem punkty są wybijane na kartce.
1: Czy
0: nie
1: to
0: można narzekać na
1: powoduje,
0: nich.
1: Że te punkty jakoś inaczej są wyczuwalne?
0: Nie, właśnie nie. Nie można narzekać na to, że są za słabo wyczuwalne, że łatwo można je zdrapać, czy coś takiego. Są, myślę, w sposób taki optymalny wyczuwalne. Tak, Braille, do jakiego jestem przyzwyczajony. Ponadto drukarka drukuje jednocześnie Braille'a i czarnodruk na jednej kartce papieru.
1: O, to też bardzo fajne. Tylko zastanawiam się, jak, no wiadomo, czarnodruku zmieści się na kartce więcej, więc przypuszczam, że to musi być ilość dostosowana tego czarnodruku do Braille'a właśnie.
0: Prawdopodobnie tak to jest zrobione. Miałem nawet kartkę takiego papieru, natomiast chyba zostawiłem ją moim przewodnikom na pamiątkę. Nawet jakoś zapomniałem się o nią upomnieć. Teraz widzę w pudełku, znaczy w mojej torebce z różnego rodzaju materiałami, że nie mam tej kartki ze sobą. Najwidoczniej została we Frankfurcie. Ale była, jak najbardziej została wydrukowana, była to strona broszury firmy Nippon Teresoft.
1: No to przechodzimy dalej w takim razie. Teraz Hedo, to jest kolejna pozycja na liście. Cóż tam się?
0: Bardziej chciałem tu o niej wspomnieć, bo nie znamy tej firmy w Polsce, niż dlatego, że ma coś ciekawego do zaprezentowania. Hedo to są po prostu linijki brajlowskie. Jest to firma gdzieś z Bawarii, nie wiem, czy Monachium, czy gdzieś w jakimś mniejszym mieście. Natomiast jest to linijka 40-znakowa, najzwyklejsza w świecie, nawet chyba nie miała klawiatury do pisania. Podpinana do NVDA na pewno, prawdopodobnie też działa z JOS-em. Braille, wyczuwalny, myślę tak samo jak wszędzie. Najprostsza w świecie, po prostu linijka, nie mniej, nie więcej linijka. Ciekawa rzecz, którą zauważyłem, myślę, że to był taki trochę feler techniczny. Od lewej strony komórki nachodzą jeszcze na obudowę urządzenia, gdzie de facto tych kropek nie powinno być. Przez co początkowe, powiedzmy, kropki jakiejś litery, pierwszej litery na linijce są dość słabo wyczuwalne. Po prostu część tych komórek nachodzi jeszcze na plastik obudowy z lewej strony.
1: No to rzeczywiście, być może akurat ta linijka miała taką wadę fabryczną. Miejmy nadzieję, że pozostałe modele są już jednak lepiej wykonane. Czy może chociaż skoro nie ma nic rewelacyjnego w tym urządzeniu, to może jakaś cena jest zachęcająca, czy też raczej nie?
0: Też nie sądzę, nie pytałem o to, bo wiem, że te linijki chyba nawet nie wiem, czy są jakoś specjalnie promowane poza Niemcami. Wątpię, że ta cena jest jakoś konkurencyjna. Szczerze powiedziawszy, nie zapytałem. I wiem, że było też urządzenie lektorskie, które pozwalało na to, na co urządzenie lektorskie pozwalać powinno, czyli wrzucamy kartkę papieru, ona zostaje zeskanowana i jest nam odczytana. Jest to zamknięty system, który działa i wspiera mnóstwo języków, w tym turecki, ale nie posiada polskiego.
1: Aha, no widocznie jeszcze po prostu w Niemczech za mało naszych. Kolejny monitor tym razem, mam na myśli Metek, tym razem monitor do grafiki, nie brajlowski, tylko do grafiki właśnie.
0: Tak, firma Metek specjalizuje się w tym, przynajmniej tak wyczytałem na ich stronie, że składają oni linijki na zamówienie. Wybiera się rozmiar takiej linijki, wyposażenie i za umówioną cenę, umówioną przy zamówieniu, linijka jest nam składana na zamówienie. Można też wejść w taki program, że jak po 2 latach, powiedzmy, uznamy, że nasza 20 to za mało, łączymy ją z drugą 20 również na zamówienie i otrzymujemy 40 za pół ceny. Natomiast tu w tym roku pokazano monitor brajlowski, taki właśnie do rysowania różnych rzeczy, do pokazywania na nim różnego rodzaju grafiki. Czy było w nim coś specjalnego? Też ciężko powiedzieć. Był dość drogi, z tego co wiem. Był głównie nastawiony na produkcję komercyjną, na firmy, na szkoły. Rysowało się za pomocą Painta nawet. Można było myszką rysować i to można było zobaczyć, jak to wychodzi na tym monitorze. I to chyba właśnie tam zobaczyłem pulpit komputera narysowany w takim przekroju, jak on się wyświetla graficznie.
1: Ale na przykład na tym monitorze, w przeciwieństwie do tego urządzenia, jakie oferowało, jakie pokazywało na stanowisku APH, nie można było na przykład rysować sobie palcem. To nie.
0: Nie,
1: tylko
0: nie,
1: w jedną
0: nie
1: stronę
0: była to
1: interaktywna
0: matryca. Tak, w jedną stronę. Coś kojarzę, że tam były chyba jakieś przyciski też do pisania i to można było wykorzystać jako najzwyklejszy w świecie monitor brajlowski. Taki podpinany pod screenreader.
1: Rozumiem. Kolejny monitor jeszcze mamy tu na liście. Inventivio
0: i ich Tactonom, zgadza się, to jest nowa firma, to znaczy nie aż tak nowa, oni wcześniej tworzyli już jakieś oprogramowanie, które ma ułatwiać niewidomym życie, były to proste rzeczy, były to pocztówki dźwiękowe, jakieś nagrywanie plików audio z możliwością wysłania mailem, w ten sposób wchodziła firma na rynek, firma również niemiecka. Miałem możliwość usiąść i porozmawiać z projektantem Tactonoma, Tactonom również jest dedykowany rynkowi komercyjnemu. Natomiast tu oprócz rysunków chodzi też o prezentację graficzną treści tekstowej. Podawany przez pana projektanta przykład to faktury i wyciągi bankowe. Ważnym jest, żeby w sposób ergonomiczny i taki już uporządkowany takie dokumenty przeglądać. Jeżeli otrzymujemy wyciąg z banku, saldo konta jest zazwyczaj po prawej stronie u dołu. Nie musimy już więc przewijać brajlowskiej linijki nie wiadomo ile razy, ani nie musimy też przesłuchać całej litanii syntezatora mowy, zanim dotrzemy do tej informacji. Po prostu kładziemy naszą rękę u dołu po prawej stronie monitora i natychmiast mamy dostęp do tego, co nas interesuje, czyli do salda konta. W ten sposób możemy też przeglądać tabelki w Excelu. To był też ulubiony przykład pana dewelopera. W ten sposób niewidomi mogą graficznie opanować tabele w Excelu, więc firmy będą, jakieś przedsiębiorstwa takie biurowe, gdzie praca biurowa jest ważna, zainteresowane tego typu sprzętem. No i cóż mogę jeszcze powiedzieć? Tanie to nie będzie, no, niestety, i jest to prototyp.
1: A miałeś okazję się tym pobawić jakoś, zobaczyć, jak, co to
0: umożliwia? Tak, widziałem, jak to wygląda. Jest to duże, zajmuje pół stołu. Pinów ma, nie pamiętam ile, ale odpowiednio dużo. Ma współpracować z własnym oprogramowaniem, które na razie powstaje tylko i wyłącznie na Windows. Nie ma chwilowo planów ekspansji na inne platformy. I rzeczywiście wyświetlało jakąś tabelę. Tam była nawet jakaś taka jakby oś, gdzie z lewej strony od góry do dołu były liczby 1, 2, 3, 4, 5, potem jakieś kreski, lewo, prawo, góra, dół. Prawdopodobnie była to jakaś oś liczbowa, coś w tym stylu. A więc, no, sprzęt taki, muszę przyznać, bardziej właśnie do takiej prezentacji treści graficznej. Braille wyświetlał się prawidłowo, więc można było tam zaprezentować treść w Braille'u. Gdzieś na etapie chyba tego programu jest tłumacz, interpreter brajlowski.
1: Rozumiem. No to teraz przechodzimy do urządzeń, o których już troszeczkę było w naszych audycjach, o których mówiliśmy, ale w końcu miałeś możliwość pooglądania tych zabawek. Braille Not Touch to pierwsza z nich.
0: I tu muszę przyznać, że rzeczywiście nie miałem zbyt... Braille Not Touch. Braille Not Touchem? Chyba jest dobrze?
1: Tak, jakiś mały problem był, więc jeżeli możesz, to powtórz jeszcze raz zdanie.
0: Chyba nie miałem za dużo czasu pobawić się Braille Not Touchem, ponieważ stoisko było dość pełne ludzi i też pan pozwolił mi tylko i wyłącznie na stojąco się pobawić, więc było to tak troszeczkę z doskoku. Pierwszy rzut oka, a raczej ręki w tym przypadku, iPad. To jest moje pierwsze skojarzenie. iPad z doczepioną u dołu linijką i case'em, po prostu futerałem, w który ten iPad jest włożony. Z góry tego case'u możemy zobaczyć klawisze QWERTY, ośmiopunktowe klawiaturę brajlowską.
1: To znaczy QWERTY czy brajlowską?
0: Brajlowską, przepraszam. Ja cały czas myśląc o brajlowskiej mówię QWERTY.
1: Okej.
0: Okay. Ja cały czas myśląc o brajlowskiej mówię...
1: Jesteśmy, słyszymy się.
0: Jesteśmy. Tak, cały czas o Braille'owskim myśląc mówię QWERTY i to nie jest dobre. Chodzi o Braille'owską jak najbardziej, ośmiopunktową. I mamy tu do czynienia właśnie z tego typu klawiaturą. I oczywiście z interfejsem Keysoft, który zawiera takie aplikacje jak Victor Reader w formie software'owej, KNFB Reader, edytor tekstowy, e-mail, przeglądarka internetowa. I oczywiście jest wyjście na zewnątrz, czyli sklep Play i aplikacje Google. Mamy do dyspozycji monitor, a raczej ekran dotykowy. Ekran, który służy nam tylko do tego, żeby wykonywać na nim komendy. De facto piszemy na nim tylko, nie wykonujemy na nim żadnych gestów, które znalibyśmy z iPhone'a czy z Androida. Nie jest to żadna nawigacja. Jest to najzwyklejszy w świecie monitor, ekran dotykowy. Gdzie piszemy tak, jakbyśmy pisali na wprowadzeniu Braille'a w iOS-ie, czy w mBrailleu, czy w SoftBraille Keyboard.
1: Może wtedy ma on więcej sensu, kiedy wyskakujemy poza aplikację Keysoftu i zaczynamy korzystać z natywnych androidowych rzeczy.
0: Ja bym nawet powiedział, że bardziej w Keysofcie, bo w Keysofcie on ma swoje skróty, że jeżeli na przykład nacisnę literę N, czy ją wystukam na ekranie, otwierają się, czy pokazują się już jako propozycje notatki. Natomiast na pewno służy on do pisania. Ja miałem jakieś początkowo problemy z kalibracją tego ekranu. Potem on już się skalibrował i...
1: Nie, wiesz, bardziej, nie było na co narzekać. Bardziej też mi chodziło o to, że być może w momencie, kiedy mamy już takiego natywnego Androida, kiedy wyjdziemy z Keysoftu, to ten ekran zaczyna służyć do nawigacji, czy też nie?
0: Ponoć nie. Ponoć jak już zapytałem się, czy jest jakaś alternatywa dla komend, dla wpisywania wszystkiego Braille'em, czy dla jakiejś takiej nawigacji linijkowej, powiedzmy, czy coś, bo są też klawisze przewijania ekranu, które poniekąd służą za strzałki. Otrzymałem odpowiedź, to nie, w zasadzie to nie, są klawisze pod kciukiem z przodu urządzenia, które też służą do jakiejś nawigacji. One tam symulują klawisze Home, Back, Menu i różne inne androidowe. Jest tam też menu kontekstowe, które wywołuje różne często używane polecenia.
1: Rozumiem. A co z kolejnym urządzeniem, z Elbrailem? Jak ci się podobał ten sprzęt?
0: Tu muszę przyznać, że urządzenie mi dość zaimponowało. Oczywiście będzie kosztowało pewnie swoje i no nie ukrywajmy, że cena będzie za nie wyższa niż za zwykły komputer. Natomiast jest to urządzenie wielkości i designu BrailleSense'a. Tak, to było moje pierwsze skojarzenie, jak go dotknąłem. Po prostu notatnik brajlowski. Wpakujemy go do dość małej torby. Możemy go wyjąć w pociągu, położyć sobie na kolanach i pracujemy z Windowsem 10. Dla mnie, no myślę, że świetna sprawa. Ten Windows 10 rzeczywiście płynnie tam chodził. Otwarliśmy notatnik, Eloquence tam wszystko pięknie udźwiękawiał. Do tych popularnych klawiszy typu Windows, Alt, Control są oczywiście przypisane klawisze. Mamy do czynienia z klawiaturą brajlowską ośmiopunktową, linijką brajlowską Focus i masą różnych wejść. Jest wejście USB, jest HDMI, jest LTE na kartę SIM, jest oczywiście Wi-Fi, Bluetooth i wszystko inne, co może nam być potrzebne. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, Windows 10 i JAWS. JAWS plus tryb awaryjny na wypadek, gdyby JAWS się zawiesił. Jest jakiś specjalny taki mini screen reader, który pozwala na wskrzeszenie urządzenia w jakimś trybie awaryjnym.
1: Miałeś okazję to zobaczyć, jak to wygląda? Ten tryb awaryjny?
0: Nie, niestety ten interfejs nie. Zdaje się, że on się uruchamia w momencie, gdy rzeczywiście jest już źle. Natomiast widziałem urządzenie, jak działa tak po prostu. No jest to ciekawe. Na pewno wymaga przyzwyczajenia się, bo jednak nie mamy klawiatury QWERTY, więc te wszystkie komendy typu Windows M, skróty klawiszowe, JAWS-owskie wymagają
1: trzeba się tego się. Nauczyć po prostu.
0: Tak, natomiast bardzo fajne narzędzie produktywnościowe. Myślę, że będzie się cieszyło popularnością wśród niewidomych Polaków. Z uwagi na to, że jest małe, jest poręczne, a oferuje w zasadzie to, co oferuje komputer.
1: Okej, okay, no to...
0: Tu przypomina mi się Tomek Bilecki właśnie, który kiedyś opowiadał, że on by chciał mieć takie urządzenie, taki komputer bez ekranu, w sumie z samym wejściem na słuchawki, sama taka klawiatura, żeby podpiąć do niej słuchawki czy jakieś inne urządzenia peryferyjne, na których on mógłby na przykład w pociągu jeszcze poprawiać jakieś swoje projekty dźwiękowe do pracy. Jakieś nagrania, jakieś tam realizowane książki czy coś, że on by chciał na takim urządzeniu pracować. No sam Elbrail, powiedziano mi, bazuje na Intel Sticku. Na tym małym takim mikrokomputerze, który mieści się chyba w dłoni, można mu podpiąć różne peryferia i można na nim pracować.
1: No tylko jaki tam był procesor, bo to chyba nie jest jakiś najmocniejszy sprzęt właśnie w tych Intel Stickach.
0: Nie, właśnie niestety obawiam się, że tam będzie problem z jakimś Reaperem czy z jakimś bardziej na jakichś dużych projektach. Natomiast do kompozycji dokumentów, do jakiejś takiej pracy biurowej, może nawet do prostych tłumaczeń, czy do przeglądania internetu, jak najbardziej urządzenie odpowiednie. I nie zajmuje wiele miejsca na stoliku, można je zawsze włączyć, wyłączyć, tak jak się to robi z BrailleSense'ami, więc ja czuję, że tu będzie pole do popisu.
1: No to może być rzeczywiście dość interesujące. To jeszcze jeden z takich sprzętów, o których też swego czasu rozmawialiśmy, NeoBrail.
0: Owszem, zobaczyłem ten koreański notatnik. Firma Neo Access była również na stoisku. Chwilowo starają się o certyfikację Google, bo oni są znani z tego, że u nich jest Amazon, ale nie ma Google, nie ma Play Store'a. I nie jest to bynajmniej złośliwością producenta, że stwierdził, że jest to niepotrzebne. Po prostu nie dostali jeszcze certyfikatu Google, który by im zezwalał na używanie usług Google w produkcie. Natomiast jest to w planach, mówią, że są gdzieś blisko już otrzymania tej certyfikacji, że jest to nieskomplikowany w miarę proces. I spodziewają się wkrótce już posiadania takiej certyfikacji. Samo urządzenie wygląda równie BrailleSense'owo. Przycisk nawigacji po środku między klawiszami 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli punktami brajlowskimi. Są oczywiście klawisze routingu, klawisze przewijania linijki, Android 5.1, na modyfikowanym talkbacku i brailbacku. Nazywa się to Neo Talkback i Tandoori, co z koreańskiego oznacza coś tam, coś związanego z kropkami, z punktami. No, muszę przyznać, że urządzenie dość ciekawe i no osobiście też czekam na to, aż się ukaże, aż już uzyska całą certyfikację z Google. Chwilowo ma tylko Amazon, zarówno sklep Amazon, jak i Alexę. Do Alexy ma dedykowany specjalny przycisk, który ją uruchamia. Tak jak już wspomniałem, niestety nie udało nam się sprawdzić, jak ta Alexa działa z uwagi na słabą jakość internetu. Natomiast myślę, że jeżeli to się rzeczywiście gdzieś rozszerzy na Europę, to będziemy mieli wybór, czy Windows 10, czy Android, co bardziej odpowiada naszemu workflow i które urządzenie wybierzemy, czy Neo Braille'a, czy... Tu bym raczej rozgrywał to między Neo Braille'em a L Braille'em. Mnie jakoś Braille Note Touch nie zachwycił, choćby dlatego, że jest tabletem. Jest po prostu, wygląda jak iPad i jest już trochę większy, wymaga już trochę większej na długość przynajmniej torby, czy czegoś bardziej przenośnego. Trochę jest mniejszy, jak się go zamknie pokrywą, natomiast no jakoś bardziej mnie urzekł z designu właśnie L Braille i Neo Braille. I tu rozumiem. Jestem właśnie ciekaw, który zwycięży gdzieś tam.
1: Pojawili się także producenci urządzenia, które w Polsce jest znane pod nazwą Orion, ale tak zakulisowo można powiedzieć, że oni sami nie bardzo wiedzieli, że to w Polsce ma taką nazwę, prawda? Tam taka sytuacja była dość zabawna.
0: Tak, to znaczy sytuacja zabawna polegała na tym, że miałem problemy komunikacyjne z przedstawicielem firmy, chyba teraz nie pokręcę, Quaicheng Electronics. Tak się nazywała firma. Ich produkt nazywa się po ichniejszemu Iwo.
1: No to tak, to nijak do Oriona niepodobne.
0: Tak, i nazwa Orion osobie, z którą rozmawiałem, z początku niewiele mówiła, potem zjawiła się osoba, która już wiedziała, że to się nazywa Orion. Niemniej jednak zobaczyłem nową wersję. Roboczo nazywa się to Iwo E10, rozumiem E10. I pojawi się na rynku wkrótce. Główne zmiany to przede wszystkim odświeżony wygląd. Urządzenie jest niestety troszeczkę większe i troszeczkę bardziej chropowate. Mi przypomina osobiście pilota do klimatyzacji. Tych przycisków jest tam też, no może nie aż więcej, ale są trochę szerzej rozmieszczone. Natomiast urządzenie posiada już teraz moduł Wi-Fi oraz radio internetowe, dostęp do bibliotek DAISY Online, wsparcie dla standardu DAISY 3.0 oraz plików EPUB. To są różnice, które mi wymieniono. Poza tym urządzenie za wiele się nie różni. Równie stabilnie i płynnie chodzi, jeszcze nie po polsku. No ma trochę taką bardziej chropowatą obudowę, co mi osobiście do gustu nie przypadło. Ja wolę te gładsze. No jest większe, to o czym już wspomniałem. Więc ten mniejszy Orion też mi się jakoś bardziej podobał. Natomiast funkcjonalność jest nowa. Można się po tym menu również przemieszczać strzałkami. Jest wszystko to, co było, przycisk do powrotu, przycisk do nagrywania, mikrofon, moim zdaniem średniej jakości. I to w zasadzie tyle, co można o tym urządzeniu powiedzieć. Jest nowy Orion, spodziewamy się go wkrótce i będzie.
1: I będzie. Skoro przy różnych funkcjach jesteśmy, jedną z nich, nową funkcją Oriona jest radio internetowe. No i mamy kolejne radio internetowe, Webbox tym razem, który miałeś okazję zobaczyć.
0: Webbox, który nie jest wcale nowym produktem. Jak się okazuje, to jest holenderska firma już z długoletnim doświadczeniem i te produkty Niemcy poznali już lata temu. Natomiast my nie znamy ich w Polsce, nie ma ich u nas. I w sumie szkoda, bo myślę, że znalazłaby się grupa docelowa na to, by posiadać w domu radio internetowe z funkcją Wi-Fi. Taki troszeczkę większy sprzęt do postawienia na stole, wielkości zegara może, takiej pogodynki, z dość dużym głośnikiem i dość dobrze przenoszącym dźwięk, dostępem do radia, audiobooków, podcastów, maili, treści internetowych takich jak pogoda i dostępem do internetu przez kabel, Wi-Fi, USB i cały czas rozwijaną paletą funkcji. Ja osobiście uznałem urządzenie za warte uwagi. Obejrzałem sobie troszeczkę jego interfejs. Posiada pokrętło głośności, kilka przycisków, No i rzeczywiście przypomina do złudzenia takie typowe radio. Takie radio, jakie postawimy sobie w kuchni, żeby nam grało. Możemy z niego korzystać. Jest możliwość synchronizacji przez chmurę naszych ulubionych stacji, ulubionych podcastów. Wszystko jest tam już domyślnie dostępne. Zastanawialiśmy się właśnie nad dystrybucją tego w Polsce i usłyszałem, że właśnie gdzieś w toku rozmów ujawniona została informacja, że ciężko znaleźć w Polsce firmę, która chciałaby zaangażować swoją wiedzę w zakresie lokalizacji i utrzymywania katalogu stacji radiowych, tak to zrozumiałem, w takim sprzęcie, jakim jest Webbox. I szkoda, bo urządzenie właśnie myślę, że znalazłoby, chociaż cena tego jest, wiadomo, no, są tańsze radia kuchenne, kosztuje 600 euro w Holandii, ale z uwagi na to, że w Holandii ma ona także funkcję odczytywania napisów w filmach, w telewizji holenderskiej. Jest to zintegrowane z tamtejszym systemem. Cena na resztę Europy jest to 500 euro, więc jest to 100 euro taniej z uwagi na brak tej funkcji. No więc radio kuchenne za około 2000 zł.
1: No to tak trochę dużo, natomiast rzeczywiście no, dla części osób byłoby to fajną rzeczą, szczególnie myślę dla osób starszych, które chciałyby mieć dostęp po prostu do różnych stacji radiowych z całego świata, gdzieś tam dostęp do różnych audycji. Mogłoby być to fajne rozwiązanie. Mogłoby być naprawdę
0: ciekawe.
1: Owszem,
0: no plus to, że są sytuacje, w których no nie zawsze, czy ten smartfon, czy ten komputer, choćby właśnie do postawienia sobie w kuchni, żeby coś grało, jakiś taki głośniczek, że mamy pod ręką od razu panel do kontroli, który też jest udźwiękowiony, możemy się szybko przełączyć, włączyć sobie jakiś podcast czy radio internetowe i już możemy tego słuchać. Więc no myślę, że urządzenie takie użytku domowego, nawet do takiego rodzinnego odsłuchu, jeżeli jest to dom, gospodarstwo wieloosobowe, no to właśnie, żeby
1: byłoby
0: coś
1: całkiem
0: takiego
1: okay.
0: włączyć, myślę, że byłoby całkiem okej, okay, tak, dokładnie.
1: Dobrze, no to przechodzimy dalej. Tym razem zegarki firmy Acoustica.
0: Tak, to jest nowy gracz na rynku zegarków. Pokazał się już na Sisanie i jest graczem jak najbardziej ciekawym. Jest to firma ze Szwajcarii, która tworzy właśnie szwajcarskie zegarki dla niewidomych. Miałem przyjemność trzymać urządzenie w ręku. Jest to zegarek wykonany dość solidnie. Dość ciężkie jest to jego serce, tarcza. Pasek, jest wersja skórzana, jest też wersja metalowa. Ja widziałem tą skórzaną. Przypomina to troszeczkę bransoletki z Reha for the Blind drukowane w 3D. Tego typu, bo takie było moje skojarzenie. Taki materiał chropowaty dość, niemniej jednak stabilny, masywny, trzyma się to i mówi oraz wibruje. Mówi na razie po angielsku, niemiecku, francusku i włosku. Pewnie z czasem zacznie mówić też w innych językach. Głos jest dość zrozumiały, jest to jakaś synteza mowy. Teraz nie poznałem, czy to był vocalizer, czy acapella. Natomiast bardzo zrozumiałe głosy i wyraźnie słyszalne. Jest też opcja wibracji w takim samym systemie, w jakim wibruje Alexa Vision, czyli zegarki do kieszeni takie, czy też zawieszane na szyję. Długa wibracja to piątka, pojedyncza wibracja to jedynka. Można dowibrowywać sobie tą godzinę, czyli na przykład jedno długie, trzy krótkie to 8. No i myślę, że jest to całkiem ciekawe rozwiązanie. Jak ktoś preferuje mowę, można mieć mowę. Jak wibracje, to wibracje. Mowę można zgłaśniać, ściszać, przyspieszać lub zwalniać. Możemy także w zegarku ustawić budzik, zarówno za pomocą samego zegarka, jak i komputera. Komputer ma swój program, który instalujemy i za pomocą stacji dokującej podłączamy zegarek do komputera. Możemy zsynchronizować czas w zegarku z zegarkiem w komputerze oraz ustawić budzik. Zegarek jest zegarkiem szwajcarskim, więc powinien dokładnie chodzić i rzadko tracić ten czas. Bateria też powinna trzymać no, kilka dobrych lat.
1: No to rzeczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę wyposażyć się w taki zegarek, to mogłoby być coś dla niego, ale na razie, jak dobrze pamiętam, to oni nie sprzedają tego poza Szwajcarię, tak? Czy...
0: Szwajcarię i Liechtenstein.
1: I Liechtenstein,
0: rzeczywiście,
1: tak.
0: Rzeczywiście jest jeszcze komunikat na stronie, że to dopiero wchodzi, że premiera już niebawem. Też tak mi powiedziano na wystawie, że to jeszcze nie weszło, ale wejdzie. Ja domyślam się, że ekspansja na rynek międzynarodowy nastąpi, bo przecież obecność na Sisanie, obecność na Side City, zegarki są dobrze wykonane, myślę, że firma będzie chciała się zaprezentować. Natomiast cena jest też dość kusząca. Jak na taki produkt jest to około 200 franków szwajcarskich, czyli około 750 zł.
1: No to rzeczywiście, to nie jest jeszcze tak drogo, tym bardziej, że inne zegarki, takie sensowne dla osób niewidomych, no to kosztują drożej, znacznie, znacznie drożej. Które gdzieś tam wibrują, chociażby jak na przykład Tissot. No to gdzieś dwa razy tyle trzeba zapłacić za tego typu urządzenie. To przejdźmy w takim razie dalej do kolejnego sprzętu, tym razem już nie pokazującego czas, a pokazującego otoczenie, czyli do urządzenia Orcam.
0: No myślę, że to była jedna z ciekawszych prezentacji, w której wziąłem udział na tym Side City. Chociaż urządzenie jest już znane, było już prawdopodobnie chyba nawet na Reha. I zyskuje sobie tą popularność cały czas na różnego rodzaju konwentach, konferencjach, wydarzeniach. Orcam jest niewielką kamerką, którą przyczepiamy sobie na ramce okulara, jeżeli nosimy okulary. Blisko tej kamerki znajduje się głośnik, który podaje nam informacje. Z kamerki po kabelku spuszczany jest procesor. To już jest trochę cięższy kawałek sprzętu. Jest to panel kontrolny urządzenia i procesor, który chowamy sobie gdzieś do kieszeni kurtki czy bluzy. Zadaniem kamery jest opisywanie nam otoczenia, przede wszystkim odczytywanie tekstu OCR. Gdy skierujemy kamerę w stronę kartki papieru, którą będziemy trzymać w odpowiedniej odległości w ręku przed nami, urządzenie wykona zdjęcie, a następnie odczyta rozpoznany tekst. To jest jedna z jego funkcji. Następnie rozpoznawanie twarzy. Możemy nauczyć urządzenie twarzy konkretnych osób i gdy następnym razem zobaczymy tą osobę, zostanie nam przywołana notatka głosowa powiązana z tą osobą, czyli albo jej imię, które sobie sami nagraliśmy, albo jej głos, który ona sobie nagrała. Taka sama zasada tyczy się produktów, czyli możemy jakiś przedmiot sfotografować 3 razy z różnych stron i w ten sposób urządzenie nauczy się, żeby rozpoznawać konkretne jakieś produkty, które mu pokażemy. Na przykład przydatne, jeżeli patrzymy po stole, czy czegoś nie zostawiliśmy, czy po łóżku. Tak samo jest rozpoznawanie kolorów. Wkrótce ma nadejść rozpoznawanie kodów kreskowych, to o czym opowiadałem. I tu będzie już sytuacja tego typu, że będzie współpraca z różnymi dystrybutorami w różnych krajach, gdzie będą się starali producenci dotrzeć do bazy kodów kreskowych. Urządzenie ciekawe. Jeżeli się jeszcze rozbuduje na przykład do jakiejś sztucznej inteligencji rozpoznającej produkty typu tak jak TapTapSee to robi, czy Google Goggles na przykład, że próbuje czytywać tekst z opakowania.
1: To może być faktycznie interesujące. Tak, tylko to wtedy przypuszczam, że no bez internetu się nie obędzie, bo raczej będą właśnie chcieli twórcy postawić na jakiś silnik zewnętrzny. Bo nie przypuszczam, żeby w jednostce było na tyle mocy obliczeniowej, żeby była w stanie to wszystko, no przynajmniej w obecnych czasach, przetrawić, przerobić.
0: Ale bardzo, bardzo możliwe.
1: Ale może być ciekawe, może być to interesujące i rzeczywiście przydatne. Jak na razie trochę mało tych funkcji, ale za jakiś czas może rzeczywiście będzie. Czy coś wiesz na temat ceny proponowanej?
0: Aktualnie jest to 3900 euro, więc
1: tanie nie jest.
0: Dość dużo. Dość dużo jak na taką kamerkę. No i umówmy się szczerze, nie wiadomo jak będzie z aktywnym samorządem, czy tyle pieniędzy uda się na taki sprzęt wywalczyć.
1: Dokładnie. I na jaki sprzęt, właściwie na jaką kategorię, no bo na podstawowy, czy na brajlowski raczej nie. A to co najwyżej mogłoby do sprzętu podstawowego gdzieś tam się kwalifikować, a no to zdecydowanie przekracza tę kwotę. No, ale to się będziemy martwić, jak produkt zostanie gdzieś tam zaprezentowany na polskim rynku. Gdzie to upchnąć? A teraz przechodzimy do kolejnego urządzenia, a właściwie systemu nawet, Right Here.
0: Tak, Right Here, podobnie jak Orkam, pochodzi z Izraela. Swoją drogą trafiłem na niego całkiem przypadkiem. Otóż idąc korytarzem z jednego stoiska do drugiego, zostałem zaczepiony przez pana, który prezentował Right Here właśnie w tym miejscu, gdzie my przechodziliśmy. I bardzo się ucieszył, że chciałem z nim troszeczkę porozmawiać, przeprowadzić wywiad. Okazuje się, że stworzyła ta firma system beaconów, bazujący na naszych polskich nadajnikach firmy Estimote, to jest znany skądinąd z beaconów, który za pomocą smartfona informuje nas o obiektach, które znajdują się w budynku, czy pokojach, czy drzwiach, w momencie, gdy skierujemy w ich stronę telefon. Jest tam tryb przeglądu w 360 stopniach, jest tryb pobrania informacji o najbliższych beaconach. Pan demonstrował urządzenie rzeczywiście po skierowaniu telefonu w stronę nadajnika. Informacja była pobierana. Jest to dedykowane rozwiązanie osobom, które są właścicielami budynków, względnie organizatorami wydarzeń, które mogą zakupić takie nadajniki, rozmieścić je w wszystkich strategicznych miejscach swojego budynku, a następnie za pomocą panelu sterowanego przez internet, przez stronę internetową, takiego dashboardu, mogą umieszczać konkretne informacje w konkretnych beaconach i dzięki temu czynić swoje przestrzenie bardziej dostępnymi. Myślę, że system ciekawy, aczkolwiek nie jest pierwszym tego typu. I to myślę będzie największy problem, będzie ciężko przebić się przez konkurencję. Tutaj producenci chcą współpracować z producentami konkurencyjnych rozwiązań, żeby określić jakiś jeden standard, żeby umówić się na jakąś uniwersalizację tych beaconów.
1: Mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali połączenie. Jest z nami Patryk. Witaj, Patryku. Halo?
0: Nie. O, witamy. Czyżby coś się rwało?
1: Tak, zdaje się, że jest jakiś problem u Patryka na łączu. Patryku, czy nas słyszysz? Oj, no to chyba jednak sobie z Patrykiem nie porozmawiamy. Przykro mi bardzo, a szkoda, bo może chciał o coś zapytać, więc być może za jakiś czas jeszcze spróbujemy nawiązać to połączenie. Tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login, bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli macie ochotę, to my tu jeszcze przez chwilę jesteśmy i opowiadamy, a właściwie Paweł opowiada o różnego rodzaju ciekawych rzeczach, jakie na Side City tegorocznym miał okazję zobaczyć i z jakimi się zapoznać. Co do tych beaconów, to rzeczywiście, no to może być dosyć fajna sprawa. Fakt faktem, że mnogość już takich rozwiązań to może być jakimś tam problemem, ale rzeczywiście i to chyba nie takie znowu aż bardzo drogie rozwiązania, bo przecież te beacony same z siebie to nie są jakieś bardzo kosztowne urządzenia, jak dobrze pamiętam.
0: Tak, z tego co wiem, jeden beacon, no nie wiem ile może kosztować, ale nie jest drogi. No i zresztą jak sam twórca stwierdził, powinni płacić jak chcą czynić swoje budynki dostępnymi. No trochę mnie to zmartwiło, bo raczej w ten sposób nie zachęcimy projektantów wnętrz, czy organizatorów jakichś
1: z perspektywy wydarzeń. Twórcy to w sumie ciężko się dziwić, no.
0: No tak, oni zawsze chcieli, żeby to było rozwiązanie darmowe dla końcowego użytkownika, żeby użytkownik niewidomy nie musiał płacić za to, żeby dla niego budynek był dostępny. Więc aplikacja jest już dostępna w sklepie Play i w Android, w sklepie Play i w App Store i jest darmowa.
1: O, i to super.
0: Będzie można już korzystać.
1: Można, jasne. No to kolejne urządzenie, czy oprogramowanie to jest, ATI Electronic mam na myśli.
0: ATI Electronic to hiszpańska firma, która produkuje urządzenie. Urządzenie, nawet dwa urządzenia. Pierwszym urządzeniem był dodatek do iPhone'a, taki, ciężko mi określić co to było, taka skrzyneczka, powiedzmy, bardziej płaska skrzyneczka, która ma być powerbankiem starczącym na dwa naładowania iPhone'a, czyli domyślam się, że jest to około 5000 mAh. Ponadto rozpoznaje ona kolory odczytuje tagi NFC, podaje temperaturę w pomieszczeniu, podaje chyba temperaturę też cieczy, o ile pamiętam, temperaturę obiektów, czyli nie wiem, jeżeli przyłożymy do jakiegoś obiektu, to poda. I ma otwarte API, żeby różne inne funkcje do niego dodawać. W każdym razie jest wyposażona we wszystkie możliwe czujniki do postrzegania otoczenia, żeby te informacje były interpretowane i podawały naszemu smartfonowi w formie aplikacji. Ponieważ sam smartfon i jego czujniki mogą czasami

0: będzie chodziło chyba o ściganie jakichś samolotów.
1: No to interesujące
0: ponadto,
1: rzeczywiście.
0: Ponadto zaprezentowano UFO, chyba się nazywało to UFO. Są to takie dwa krążki, też takie jakby bikony. Założenie tego jest takie, że powiedzmy osoba niewidoma gra w jakąś grę drużynową, gdzie jest powiedzmy baza jego i baza przeciwnika. No i osoba niewidoma musi usłyszeć, w jakiej odległości od siebie te bazy się znajdują. Więc umieszcza się przy tych dwóch bazach czy bramkach takie dwa UFO, uruchamia się to UFO i każe się mu piszczeć w sekwencji. Sekwencję ustalamy sami i wtedy na przemian obydwa krążki piszczą, raz przy naszej bazie, raz przy bazie przeciwnika. Drugie zastosowanie, niewidomy rodzic bawi się z dzieckiem na plaży i nie chce, żeby to dziecko mu za daleko uciekło, ale przy okazji też no, chce pozwolić mu się samemu bawić, więc nie będzie cały czas gdzieś tam przy nim siedzieć. W momencie, kiedy zostawimy takie UFO dziecku powiedzmy w kieszeni spodni na przykład, otrzymujemy komunikat w telefonie, gdy beacon za bardzo oddala się od naszego telefonu.
1: No tak, to też może być dobre rozwiązanie, a przy tym przy okazji pewnie też jeszcze jakiś tam sygnał dźwiękowy można otrzymać, żeby wiedzieć, gdzie to nasze dziecko się znajduje, tak? Bo nie zawsze
0: tak,
1: dziecko może
0: tak,
1: chcieć
0: oczywiście
1: nam powiedzieć, tak? Ja tu jestem, tak? A
0: tak, tak.
1: Beacon nie okłamie. No. Mhm. No to rzeczywiście, no, dosyć ciekawe rozwiązania, takie nietypowe w porównaniu do całej reszty i rzeczywiście mogą gdzieś tam być przydatne. To jest hiszpańska, tak? Firma?
0: Tak, to jest hiszpańska firma. Założyła ją nauczycielka w jednej ze szkół, chyba nawet dla niewidomych, która stwierdziła, że jest jeszcze miejsce na trochę więcej sprzętu, że coś jeszcze można stworzyć.
1: Czy oni mają jakieś plany wyjść z tym gdzieś na świat, czy to tylko takie lokalne produkty?
0: Tak, nawet już były jakieś rozmowy, zdaje się, odnośnie tutaj bliższych rynków, ale nie wiem, czy to są tyle zaawansowane rozmowy, że te informacje można by zdradzać publicznie na antenie. Natomiast myślę, że niedługo prototypy ruszą w sprzedaż i będziemy mogli spodziewać się, kto wie, może i nawet w Polsce.
1: Pożyjemy, zobaczymy. Zobaczmy tymczasem, czy Patryk będzie w stanie się z nami połączyć. Dzwoni jeszcze raz. Słyszymy się, Patryku?
2: Ja teraz zmieniłem sieć.
0: Chyba nie.
2: Może być, że...
1: No wiesz co, słychać cię bardzo źle. Niestety.
2: Może Skype ma...
1: No być może, no w każdym razie jest źle niestety, obawiam się, że nie porozmawiamy w takiej jakości. No niestety, no technika nas po prostu zawodzi i to bardzo, od czasu do czasu. Następny sprzęt, następna firma. Dolphin, firma znana na polskim rynku, firma brytyjska. Cóż oni ciekawego pokazali?
0: Oni jakoś tak głównie chcieli się pochwalić supernową. Zupełnie nie wiem czemu, bo nie słyszałem, żeby wyszła jakaś nowa, rewolucyjna wersja. Natomiast mnie bardziej interesowało to, co pokazali na CSUNie, czyli Guide Reader. Niestety, oni Guide Readera mieli, ale jako, że nie był to ich flagowy produkt i osoba, która opowiadała mi o Guide Readerze, nie miała dla mnie zbyt wiele czasu, nie było nawet możliwości podłączenia go do jakiegoś działającego monitora czy telewizora, żeby go przetestować. Guide Reader, opowiadaliśmy już przy okazji CSUNa, jest to czytnik książek i odtwarzacz plików MP3 w formie przystawki do telewizora. Planowana była też wersja tabletowa tego urządzenia, natomiast pan z Dolphina, którego pytałem o to, stwierdził, że chwilowo się skupiają na przystawce. No i wspiera ona dostęp do bibliotek różnych krajów, tych, gdzie już jest wspierane. Czytanie książek zarówno Daisy, jak i audiobooków, jak i e-booków. Używany jest głos a cappella, z tego co pamiętam. Jest dość duża pamięć, nie powiedział mi tam dokładnie pan ile, ale mówi, że tych książek zmieści się dość dużo. Podłączenie na HDMI. I istotnie wygląda to jak takie Apple TV, taka mała skrzyneczka podłączona do telewizora. W tym celu, żeby właśnie przez telewizor sobie móc puścić książkę. Pilot do tego sprzętu był również dość mały, więc całość no nie robi wrażenia jakiegoś wielkiego sprzętu. Postawić sobie koło naszego dekodera albo odtwarzacza DVD

0: który mam podpięty już do telewizora.
1: No i można sobie książki czytać. Tak. I całkiem możliwe, no, ze względu na to, że jednak Dolphin jest znany u nas w Polsce i to dobrze, to całkiem możliwe, że będzie to dostępne w polskiej ofercie za jakiś czas. Kto wie?
0: Tak, też tak myślę. Tak.
1: No i przechodzimy do ostatniej pozycji, jaką ja tu mam na liście, czyli do firmy Handytech.
0: Tak, no i Handytech jest w sumie, jak dla mnie przynajmniej, najmniej interesującą wystawą tego wydarzenia. Są nowe Actilina, są to linijki 16-znakowe z technologią, o ile mnie pamięć nie myli, ATC, czyli interaktywny Braille. Naciskamy punkty i momentalnie kursor przemieszcza się w miejsce, w którym nacisnęliśmy. Oraz automatyczne przewijanie, jeżeli przesuniemy palcem w prawo po linijce. Jeżeli już linijka stwierdzi, że przeczytaliśmy, to przesunie nam automatycznie tekst, żebyśmy nie musieli tego robić sami. Ponadto funkcja prostego notatnika, terminarza, kalkulatora, czytnika nut brajlowskich i nawet są jakieś dwie gry. Już teraz nie pamiętam dokładnie jakie, ale były już jakieś gry na tym Actilinie zainstalowane. Działa ze screenreaderami, działa z telefonami. Ot i Actilino. Taka sobie linijeczka. Mała, aktywna, bardziej pod telefon.
1: Małe, poręczne, więc może dla kogoś okazać się rzeczywiście przydatne. O ile jeszcze cena będzie jakaś taka sensowna. No bo to też w tym przypadku nie jest bez znaczenia. Dobrze, Pawle, no to przejrzeliśmy całą listę stoisk, na których się znalazłeś. Czy coś jeszcze warto by było dodać? Może coś jeszcze ci się przypomniało a propos Side City?
0: Tak, jeżeli coś ma usprawiedliwić cenę Neo Braille'a, którego jeszcze nie znamy, której jeszcze nie znamy, futerał jest wykonany z materiału Prady. Więc mamy do czynienia z solidną robotą.
1: Aha, i to ma usprawiedliwiać tę cenę, tak?
0: Tak, bo to jest, bo Neo Braille ubiera się u Prady i nawet padła nazwa, musiałbym z nagrania odgrzebać, jakaś taka włoska nazwa tego, model tego futerału, czy tam nazwa tej serii. Aha. Brzmiało to ekskluzywnie, no i wyglądało też całkiem solidnie, więc no miejmy nadzieję, że wreszcie ktoś postawił na design w produktach na niewidomych.
1: Tylko dlaczego akurat tylko i wyłącznie futerał? Ja bym jeszcze tam chciał, żeby te podzespoły to były, może niekoniecznie od Prady, ale takie, wiesz.
0: Myślę, że jak taki tablet androidowy przeciętny da sobie to radę. Zwłaszcza, że rozmawiałem z producentami zarówno Braille Not Toucha, jak i Neo Braille'a i gdzieś tam rozważają te aktualizacje tych androidów. Może nie teraz, może nie zaraz, ale na pewno w Neo Braille'u bardzo byli Państwo otwarci na różne sugestie, na to, żeby w przyszłości to wszystko funkcjonowało jeszcze lepiej.
1: No i oby rzeczywiście tak się stało i tego sobie można by życzyć. A Twoje jakieś takie wrażenia ogólne na podsumowanie z Side City? Fajna impreza? Zadowolony jesteś?
0: Tak, ale głównie dlatego, że chyba to jest dla mnie takie wielkie przeżycie. Ta organizacja przewodników, robienie wywiadów, możliwość obejrzenia tyle sprzętu naraz. Ci wszyscy ludzie, którzy chcieli z nami porozmawiać i to, że nikt nam nie odmówił wywiadu w zasadzie.
1: Ludzie w ogóle byli tacy bardzo, bardzo zainteresowani i poruszeni, że ktoś chce z nimi wywiad zrobić, że media, że w ogóle w Polsce. Nawet jak tak. Ty mówiłeś, tam jacyś ludzie tak z Izraela, jak dobrze kojarzę, to też będą chcieli robić takie podcasty dla niewidomych, mają
0: tak,
1: w planach.
0: Tak, chcieliby tak. Chyba zaczerpnąć też z naszego doświadczenia, chcieliby nas nawet zaprosić do odcinka kiedyś.
1: No to proszę, no to medialna współpraca międzynarodowa nam się szykuje.
0: Będzie chciała wrzucić ten podcast na Twittera, który powstanie jeszcze z materiałów. Zostawili wizytówki, prosili o kontakt, jeżeli już się audycja ukaże, więc publika była, znaczy wystawcy byli zadowoleni z tego, że są ludzie, że chcą prowadzić wywiady, że ktoś się interesuje ich produktami. Niektórzy wystawiali specjalnych ludzi, zapraszali mnie wprost do programistów, żeby z nimi porozmawiać, z twórcami produktów. Niektórzy tam wzywali aż tłumaczy, PR-owców. Naprawdę dużo było takiego fajnego przygotowania i takiej miłej, profesjonalnej reakcji na to, że jesteśmy tam jako Tyflo Podcast.
1: I bardzo dobrze, to cieszy i miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się tam pojawić i że jeszcze kiedyś jakieś materiały się ukażą w Tyflo Podcaście. A w najbliższym czasie ukażą się materiały, które ty, Pawle, zarejestrowałeś. Musimy to wszystko jeszcze pomontować, potłumaczyć, no i efektu finalnego spodziewajcie się za czas jakiś na www.tyflopodcast.net. Tymczasem, no, na razie mamy tyle, ale to jeszcze nie wszystko a propos tegorocznego Side City 2017. Paweł Masarczyk był na Side City, a swoimi wrażeniami podzielił się ze słuchaczami Tyflo Radia i Tyflo Podcastu. Dziękuję ci, Pawle, bardzo za udział w audycji.
0: I ja również dziękuję.
1: I ja także będę się już żegnał. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Bohaterami dzisiejszej audycji są dwa kultowe modele magnetofonów marki Technics z drugiej połowy lat 90. Zdaje się, że był to chyba 1996 rok, kiedy Technics wypuścił na rynek dwa ciekawe modele. Były to magnetofony o modelach odpowiednio RS-AZ6 oraz RS-AZ7. Jak dotychczas, jak może niektórzy z Państwa zauważyli, magnetofony, które do tej pory omawiałem, prawie wszystkie, nie licząc tam takich dwóch unikalnych modeli, miały odpowiednio symbole jednokieszeniowe RS-BX, a dwukieszeniowe miały symbole RS-TR. Tym razem Technics zmienił trochę technologię wykonania. Przede wszystkim postawił na inną konstrukcję głowicy. Mianowicie zastosował głowice amorficzne. Do tej pory stosował głowice permalojowe, czyli tradycyjne. Te głowice amorficzne są trwalsze ogólnie i mniej podatne na ścieranie. Także z założenia miała być większa dokładność odczytu informacji z taśmy oraz zapisu nowej informacji. Głowice amorficzne, zrobione z znacznie innego materiału, nie permalojowe, które są zazwyczaj, tylko amorficzne, przez co są bardziej trwałe, bardziej wytrzymałe i dłużej działają. Omawiane dwa magnetofony wyglądają niemal identycznie. Jest to już oczywiście seria okrągła, bo tak jak mówiłem, to jest druga połowa 90. lat, 96. zdaje się. Z wyglądu jest bardzo podobny do innego wysokiego modelu, jaki był dwa lata wcześniej, czyli RS-BX747, który prezentowałem już jakiś czas temu. Kieszeń jest w nim trochę cieńsza, jeżeli chodzi o plastik. Natomiast dźwięki, jakie wydają przyciski, są takie same jak w tych dwukieszeniowych, okrągłych RSTR 373, 474, 575 albo w tym kwadratowym RS-BX-404. Przypominam, że dwukasetowe magnetofony miały model RSTR, a jednokasetowe RS-BX. No tutaj mamy też ten AZ, jest też dwa tylko były modele AZ-6 i AZ-7, one są jednokieszeniowe. OK. W lewym górnym rogu mamy oczywiście napis Technics. Poniżej jest przycisk Power, który wciskam. Przesuwając się palcem trochę w prawo, będziemy mieli na dole gniazdo słuchawek. I tu jest bardzo fajnie, dlatego że głośność odsłuchów w słuchawkach jest również regulowana, więc można przez słuchawki słuchać na nim na dłuższą metę. Przesuwając się palcem w prawo, symetrycznie do gniazda słuchawek, mamy właśnie pokrętło regulacji głośności odsłuchów w słuchawkach. Jeszcze dalej mamy przycisk okrągły z takim okrągłym jeszcze wgłębieniem i trzeba bardzo uważać, żeby go nie nacisnąć przypadkiem, bo jest to nic innego jak automatyczna kalibracja taśmy. Więc skasuje fragment, nagra sygnały testowe. No i tak to będzie wyglądało. Nad tym pokrętłem i przyciskiem mamy cztery małe okrągłe przyciski i od lewej strony pierwszy z nich to jest system Dolby. Jak jest wyłączony, raz się naciśnie, to jest Dolby B, drugi raz się naciśnie Dolby C, trzeci raz się naciśnie, to jest wyłączony. Tak samo jak było w dwukieszeniowych. Obok mamy MPX, aktywuje i dezaktywuje filtr MPX. Obok mamy memory stop, czyli zapisuje określoną pozycję, w której ma się taśma zatrzymać. I obok mamy kasowanie licznika. Idąc dalej, jest oczywiście kieszeń kasety. Po drugiej stronie mamy kolejny blok przycisków. Zacznijmy od dolnego rzędu. W dolnym rzędzie, najbliżej kieszeni, od lewej strony jest przycisk rekord i on jest tak fajnie zamaskowany, otoczony jest jakby fragmentem obudowy, że nie jest przy sam, nie da się go nacisnąć przypadkiem. Obok jest stop, obok jest start, dalej dwa mniejsze przyciski, przewijanie do tyłu i przewijanie do przodu, a nad tymi przyciskami mamy przycisk eject, obok auto rec mute, a jeszcze obok niego odsłuchiwanie zapisywanego nagrania, czyli to jest to, co mieliśmy w magnetofonie RS BX747 i to generalnie występuje tylko w najwyższych modelach z Technicsa, ta ostatnia funkcja. Jeszcze dalej przesuwając się mamy dwa pokrętła, jedno małe, drugie duże. Małe jest do regulacji balansu, a prawe jest do regulacji poziomu zapisu. Wyraźnie można wyczuć, jest większe. Ok, włączmy teraz kasetę. Power już wcześniej wcisnąłem, przyciskam eject. Słyszymy, że taki sam jest dźwięk na otwieranie kasety. Tu była inna kaseta, więc ją wyjmę. Wkładam drugą, której będziemy słuchać. Taki sam dźwięk jest jak w tamtych dwukieszeniowych. Przewiniemy trochę. Może jeszcze kawałek. Stop. I teraz włączyłem przewijanie sobie ten utwór i wyłączy się nam przy następnej piosence. Już się wyłączył, trochę ściszę może. Jeszcze włączę Dolby.

Jeżeli chcemy przewinąć całą kasetę z poziomu stopu, musimy nacisnąć przewijanie. Będzie się cała przewijała stop. A jeżeli chcemy przewinąć cały ten utwór, musimy uprzednio włączyć start. I co innego, włączamy, wcisnąłem przewijanie. Teraz będzie następna piosenka. Ok. I teraz jeszcze spróbujemy coś nagrać. Te utwory były nagrywane na innym magnetofonie, więc nagramy coś. Przed nagraniem warto jest użyć automatycznej kalibracji taśmy, więc ją wciskam. No, tak jak powiedziałem, wcisnąłem jednym przyciskiem i się aktywowała. Musimy chwilę poczekać.

Okej. Nagramy teraz w systemie Dolby B i włączymy odsłuch nagrywania, w trakcie nagrywania. Wciskam nagrywanie. A teraz ustawię monitor. I tak jest przed chwilą nagrane na kasecie, jak zostało. Dolby C. Bez Dolby. Dolby B. Dolby C. Ok. Słuchamy teraz z kasety. Już włączę na stałe Dolby B. Nie będę już tego zmieniał w trakcie odtwarzania, bo nawet nie pamiętam, co w którym miejscu było. Już tam znalazłem, włączam.

Tutaj, proszę Państwa, była różnica w jakości, ponieważ już podczas odtwarzania nie przełączałem Dolby, bo nie pamiętałem dokładnie, w którym momencie je zmieniałem w trakcie nagrywania, dlatego była taka różnica. Ale jak widać, magnetofon nagrywa przyzwoicie. RS AZ7 różni się pod trzema względami od RS AZ6, gdyż pierwsza rzecz to jest taka, że kiedy wkładamy kasetę do AZ6, to otwiera nam się normalna klapka. I nic poza tym, po prostu wkładamy kasetę tak jak do każdego tradycyjnego magnetofonu. W przypadku magnetofonu AZ7 jest trochę inaczej, gdyż kaseta wchodzi nam do połowy, tak jakby, w ogóle ja spróbuję to otworzyć, tylko nie wiem, czy Państwo usłyszą. No, tutaj na pierwszy rzut oka wygląda, że jest tak samo, ale kiedy włożę kasetę, ona nie wchodzi całkiem jak w przypadku każdego innego magnetofonu, tylko wchodzi gdzieś tak do połowy. W momencie jak nacisnę eject w celu zamknięcia klapki, on najpierw zacznie chować kasetę, a później zacznie zamykać klapkę. Schował, zamknął klapkę. Teraz, kiedy nacisnę jeszcze raz eject, otworzył klapkę i wysunął kasetę tak, żeby ją łatwo było ręką wyjąć. Czyli tutaj jest takie no właśnie jakby wspomaganie w tym. Kiedyś prezentowałem RS-BX747, to tam właśnie było tak, że po włożeniu kasety klapka się sama zamykała. No tutaj z kolei no coś za coś jest, mamy inną opcję, gdyż tutaj z kolei mamy wysuwanie kasety do ręki, jak to gdzieś kiedyś w jakiejś specyfikacji było określone, nie pamiętam w jakiej. Więc dobrze, zamykam. RS AZ7 ma dodatkowy przycisk. Przycisk ten jest lokalizowany na tej samej ściance co eject, nagrywanie ciszy i odsłuch. Przycisk ten służy do wyeliminowania przedwzmacniacza podczas odtwarzania i odtwarzanie jakby bezpośrednie. Ja do końca nie bardzo rozumiem, o co to chodzi, ale tak w specyfikacji się gdzieś doczytałem, z założenia powinno być mniej szumu. Ja teraz może włączę kasetę na chwilę na RS AZ7, tak żeby Państwo mogli usłyszeć, czy jest jakaś różnica, jeżeli chodzi o szum. Posłuchajmy najpierw najpierw fragmentu utworu właśnie bez tej funkcji bezpośredniego odtwarzania, a później z bezpośrednim.

RS AZ7 posiada jeszcze timer, tak jak było to w RS BX 747 oraz RS BX 404, czyli przełącznik timera jest zlokalizowany z przodu, z lewej strony. Ponieważ magnetofony RS AZ6 oraz RS AZ7 mają takie same głowice, więc myślę, że posłuchajmy teraz próbek nagrania, czyli to jest ten kawałek, który przed chwilą słyszeliśmy. Jest to demo do pewnej Yamahy z serii Tyros, czyli tej wyższej klasy. Posłuchajmy tego w ten sposób, że najpierw posłuchamy tych demonstracji, jak będzie brzmiało z kasety typu 1, czyli żelazowej. Najpierw to będzie bez systemu Dolby, później w systemie Dolby B, później w systemie Dolby C. Ja oczywiście będę w odpowiednim momencie, tak jak było nagrane w danym systemie, to będę ten system w magnetofonie podczas odtwarzania zmieniał. Następnie posłuchamy kasety chromowej i też taki sam układ, najpierw bez systemu Dolby, później w systemie Dolby B i później w systemie Dolby C. A następnie jeszcze posłuchamy kasety metalowej, czyli kasety typu 4, które się generalnie bardzo rzadko zdarzają, a jeśli już są, to są bardzo, bardzo drogie. No, sam jeśli mam być szczery, mam tylko jedną sztukę. I najpierw będzie bez systemu Dolby oczywiście, później w systemie Dolby B i Dolby C. Oczywiście proszę Państwa, proszę się nie martwić, dlatego że ja to będę sukcesywnie pomiędzy utworami odpowiednio zapowiadał. Tak więc słuchamy. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.